0: Leona XIV zapraszali do Polski prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki. W Józefowie na Lubelszczyźnie, gdzie od dwóch dni strażacy walczą z pożarem lasów, spadł deszcz. Żywioł jest opanowany, ale trwa dogaszanie. Tymczasem prokuratura wyjaśnia przyczyny katastrofy samolotu gaśniczego Dromader. W wypadku zginął 65-letni pilot maszyny. Do tragedii doszło we wtorek w okolicach miejscowości Kozaki.
1: Prokuratorskie śledztwo toczy się w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w ruchu lotniczym. Choć śledczy nie mają jeszcze jednoznacznej odpowiedzi, co tak naprawdę było przyczyną katastrofy, to brane są pod uwagę dwie główne hipotezy, o czym mówi rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Zamościu, prokurator Rafał Kawalec.
2: Tu wchodzi element awarii samolotu lub ewentualnie jakieś błędy po stronie pilota. Mogę potwierdzić, że w sprawie zabezpieczono już dokumentację techniczną dotyczącą tego samolotu. Mogę potwierdzić, że w dniu dzisiejszym przeprowadzona była sekcja zwłok pokrzywdzonego. Tak ogólnie tylko mogę wskazać, bez podawania szczegółów, że zgon nastąpił w wyniku obrażeń wielonarządowych. Wyniki badań przeprowadzonych przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych będzie decydujące do ustaleń, co było przyczyną tego wypadku.
1: Wspomniana komisja działa niezależnie od prokuratury. Prokuratura ze względu na dobro postępowania nie ujawnia żadnych innych szczegółów śledztwa.
0: Media publiczne łączą siły w walce z dezinformacją. Polskie Radio, Telewizja Polska i Polska Agencja Prasowa zawarły porozumienie powołujące do życia inicjatywę Sprawdzam To. Jej centralnym elementem będzie portal, mówi redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher.
3: Fake newsy, dezinformacja rozpowszechnia się bardzo, bardzo szybko. Szybciej niż prawdziwe informacje. Łącząc siły, uda nam się bardzo szybko reagować na powstające w sieci materiały fake newsowe, dezinformacyjne. Łącząc nasze kanały dystrybucyjne, będziemy mogli szybciej informować naszych słuchaczy, naszych widzów i odbiorców o tym, jakie zagrożenia codziennie są dla nas skierowane, jakie fake newsy rządzą w internecie i będziemy mogli szybko je gasić.
0: Na portalu sprawdzamto.pl znajdą się m.in. newsy, analizy, raporty, a także jakościowa publicystyka wyjaśniająca mechanizmy manipulacji w mediach. Ruszy jeszcze w maju. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W nocy opady deszczu w całym kraju, ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw w południowo-wschodniej części Polski. Temperatura od 2 stopni na Pomorzu do 12 na południowym wschodzie. W dzień od 9 na północy do 20 na południowym wschodzie.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
5: Na nasze zaproszenie przyjął generał Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, współtwórca Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: Możemy powiedzieć, że chyba a propos tego pożaru mamy dobre informacje, to znaczy został on opanowany, chociaż strażacy cały czas jeszcze z tym ogniem walczą. Jak możemy ocenić skalę tego pożaru?
6: No więc pożar został w tej chwili zlokalizowany. Oczywiście jego dogaszanie będzie trwało jeszcze długo, tak długo, jak długo będą istnieć jakiekolwiek potencjalne zarzewia pożarów w ściółce leśnej. Z tego, co się orientuje, spaleniu uległo 950 mniej więcej hektarów lasu, z czego 750 hektarów w zarządzie lasów państwowych, a 200 hektarów prywatnych. Natomiast cały obszar działań operacyjnych to było około 1500 hektarów.
5: Wielu strażaków...
6: Dla porównania, powiedzmy, Puziara Ciborska to było trochę ponad 9000 hektarów.
5: Wielu strażaków zaangażowanych w całą akcję, zrzuty wody, śmigłowce zaangażowane również. Co to mówi o poziomie trudności tej operacji?
6: Cóż, no był to dość typowy, wielkoobszarowy pożar leśny. Tego typu pożary to jest jeden z dominujących rodzajów zagrożeń naturalnych na terenie Polski. I być może dlatego, właśnie na pewno dlatego,

0: przygotowaliśmy po pożarze w kuźni raciborskiej odpowiednie siły i środki do reagowania w dowolnym miejscu kraju. Mamy tutaj w ramach odwodów operacyjnych Państwowej Straży Pożarnej grupy do zwalczania pożarów leśnych. Te grupy reagują zarówno w kraju, jak i na zewnątrz. Wielokrotnie uczestniczyły w dużych akcjach gaśniczych na terenie całej Europy. Są naprawdę wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, jaki w tej chwili istnieje w Europie i na świecie. I naprawdę dobrze wytrenowane, przygotowane do prowadzenia takich działań. Oczywiście może się wydawać, że ta naprawdę duża liczba jednostek i strażaków zaangażowanych w te akcje no jest troszkę, że tak powiem, na wyrost, ale tak nie jest, broń Boże, ponieważ to jest akcja prowadzona de facto manualnie. Tutaj potrzeba zaangażowania pojedynczych strażaków. Oczywiście olbrzymią rolę pełni na przykład lotnictwo, zwłaszcza te dwa Black Hawki, które przenoszą zbiorniki Bambi z ponad 3 tonami wody każdy i robią kolosalną robotę, ale w gaszeniu ściółki kardynalną rolę pełnią po prostu fizyczne siły strażaków, którzy z mozołem gaszą pojedyncze ogniska pożaru.
1: Wiemy też, że służby dronowe przeprowadziły rozpoznanie całego terenu, wskazano newralgiczne miejsca, gdzie były najwyższe temperatury. I też wracając do tego, o czym pan wspominał, czyli najnowocześniejszego sprzętu, jakim dysponuje dzisiaj Straż Pożarna. Jak bardzo zmieniła się polska Straż Pożarna właśnie w tym aspekcie technologicznym?
0: No, zmieniła się niesłychanie, naprawdę. Między innymi to, o czym pan mówi, czyli właśnie o wykorzystaniu dronów do mapowania obszaru pożaru, wskazywania ognisk i tak dalej. Tutaj naprawdę dysponujemy najnowszymi technologiami. To nie jest jeden dron, to są całe roje dronów, które punkt po punkcie przeczesują cały obszar operacyjny. Ten obszar operacyjny, tak jak powiedziałem, to było 1500 hektarów. Wskazując miejsca, przeczesują je oczywiście z kamerami termowizyjnymi i wskazują miejsca, gdzie mamy potencjalne źródła pożarów, prawda? Bo najcieplejsze miejsca, miejsca, w które trzeba skierować ludzi. To jest naprawdę dla sztabu akcji kolosalny komfort. Tego oczywiście kiedyś nie mieliśmy. Mamy cały szereg środków transportu, których kiedyś nie było, takich jak kłady na przykład. Mamy pompy bardzo wysokiej wydajności, które pozwalają na budowę magistrali wodnych. Z reguły w lasach problemem jest dostarczanie wody, prawda? Więc albo cysterny, te cysterny też mamy, nawet o pojemności 25 ton wody. Mamy poza tym właśnie pompy i możliwości tworzenia, transportowania wody na nawet bardzo duże odległości. Więc tu nie ma żadnego porównania, absolutnie żadnego porównania, powiedzmy, akcji w kuźni raciborskiej i obecnie prowadzonej akcji w Puszczy Solskiej.
1: Wróćmy jeszcze do właśnie tego wsparcia lotniczego i do tragedii, która się wydarzyła przy okazji gaszenia tego pożaru. W wydanym oświadczeniu Lasy Państwowe poinformowały, że samolotem dysponowała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie. Z przekazanych informacji wynika, że właściciel samolotu, czyli Mieleckie Zakłady Lotnicze, miał aktualny certyfikat wydany przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na wykonywanie takich lotów oraz zezwolenie na wykonywanie zarobkowych operacji lotniczych wysokiego ryzyka. Loty, jak podano, wykonywane są od godziny 10 do godziny przed zachodem słońca, z wyjątkiem przypadków, gdy prowadzona jest akcja gaśnicza. I to jest ważny punkt. Okoliczności samego wypadku w trakcie akcji gaszenia pożaru w Puszczy Solskiej wyjaśniają Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych i prokuratura. Ja się zastanawiam a propos tej tragedii,

0: zdarzenia. Czy to też pokazuje, jak niebezpieczna jest walka z pożarami prowadzona z powietrza właśnie?
1: Oczywiście, dlatego być może za sterami samolotów gaśniczych, zwłaszcza samolotów, może mniej śmigłowców, bo tutaj jest to zupełnie inny sposób operowania statkiem powietrznym, ale samolotów gaśniczych siadają najbardziej doświadczeni, najlepsi piloci o najwyższych kwalifikacjach. I tutaj rzeczywiście jest to olbrzymia tragedia i olbrzymia strata dla lotnictwa gaśniczego w kraju, bo zginął bardzo doświadczony, świetny pilot. Dla mnie jest to podwójnie przykre, bo miałem honor znać go osobiście i dotąd nie mogę się otrząsnąć z tego.
0: I to też chyba pokazuje, że zarówno strażacy, jak i piloci, którzy pracują przy takich pożarach, no działają w zasadzie na granicy i możliwości fizycznych i być może psychicznych. Jak pan to ocenia ze swojego też doświadczenia?
1: Tak jest, rzeczywiście. No, ale wie pan, to jest tak, że w trakcie akcji, zwłaszcza akcji tak dynamicznych jak gaszenie pożaru lasu, czas upływa zupełnie inaczej. Kiedy przypomnę sobie nasze działania w kuźni, myśmy też nie patrzyli na zegarek i bywało, że pracowaliśmy bez przerwy przez 18 czy więcej godzin. Jakoś ta adrenalina trzymała nas w pionie i dawała nam siłę do pracy. To jest prawdą, że strażak to nie jest zawód. Strażak to jest powołanie i charakter. I my działamy troszeczkę inaczej niż standardowy człowiek.
0: A czy w takich sytuacjach najgroźniejszy jest sam ogień, czy też nieprzewidywalność warunków? Wiatr, wysuszona ściółka, nowe zarzewia ognia, które się pojawiają?
1: Myślę, że bardziej ta nieprzewidywalność warunków, zwłaszcza w lasach, w którym mamy zagrożenie pożarami wierzchołkowymi. A raz w życiu to przeżyłem, nie chciałbym więcej, bo to jest coś, przed czym nie można uciec. Między innymi dlatego ofiary w Kuźni Raciborskiej, bo w momencie, kiedy pożar wierzchołkowy rusza, jest w stanie się rozprzestrzeniać z prędkościami rzędu 100 km na godzinę. Więc nie uciekniemy przed nim. Rozsądny człowiek w momencie, kiedy zaczyna się pożar wierzchołkowy, biegnie w kierunku miejsca, w którym ten pożar się rozpoczął, a nie próbuje uciekać zgodnie z kierunkiem pożaru czy w bok, bo to jest naprawdę trudne do przewidzenia, jak może się zmienić kierunek rozprzestrzeniania się pożaru z minimalnymi nawet zmianami kierunku wiatru.
0: Generał Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, współtwórca Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, był naszym gościem. Panie generale, bardzo dziękuję za komentarz w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko.
2: Powtórka programu.
0: A teraz kolejny temat przed nami, ja już o nim Państwu wspominałem, to znaczy pomysł prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie referendum, które ma dotyczyć polityki klimatycznej. Karol Nawrocki przekazał w mediach społecznościowych, że zwróci się też do Senatu w tej sprawie. Referendum miałoby się odbyć 27 września, a zawierałoby jedno pytanie. Czy jest pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Czy to dobrze postawione pytanie? O to zapytam naszego gościa, którym jest pan redaktor Jakub Wiech, podcast Elektryfikacja. Panie redaktorze, dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Jak wygląda odpowiedź pana redaktora na tak postawione pytanie w referendum?
3: No to jest troszeczkę tak, jakby pytać ludzi, czy chcą płacić wysokie podatki. Oczywiście, że naturalna odpowiedź jest nie i każdy, kto zostałby zadane mu takie pytanie, no to w tym kierunku by szedł. Natomiast to nie jest, powiedzmy, rzetelna odpowiedź na pytania, które związane są z polityką klimatyczną, tylko to jest element pewnego rodzaju manewru politycznego obozu prezydenckiego, który zmierza do tego, żeby trochę przyjąć inicjatywę w bieżącej polityce i żeby iść w kierunku.

kierunku właśnie polaryzacji za pomocą polityki klimatycznej. Bo polityka klimatyczna Unii Europejskiej to jest bardzo szerokie, kompleksowe zagadnienie, bardzo szeroki mechanizm. Ona nie jest idealna i daleko jej od ideału. Ma bardzo wiele wad, które trzeba sygnalizować i które trzeba na poziomie unijnym oraz krajowym omawiać.

0: momencie, w którym w Unii Europejskiej trwa naprawdę zaawansowana rozmowa o korekcie polityki klimatycznej, bo przecież mamy otwarte możliwości reformy systemu handlu emisjami. Mamy zapoczątkowane procedury przesuwania wejścia w życie na przykład systemu handlu emisjami 2, czyli ETS2. Mamy otwarte dalsze kroki do działania w zakresie, no powiedzmy, uwzględnienia wielu argumentów, które wysuwa Polska, jeżeli chodzi o te aspekty polityki unijnej w ramach działań Komisji Europejskiej. No i tutaj potrzebne są konstruktywne propozycje, a nie tego rodzaju wychodzenie właśnie z dosyć pustymi gestami politycznymi.
1: Mówi pan redaktor o politycznych gestach w mediach społecznościowych, też o ile się nie mylę, bo czytałem pana wpis, określa pan to po prostu jako taki polityczny cyrk w zasadzie, jeżeli chodzi o pomysł na to referendum i tak przedstawione pytanie, ale to idąc tropem tego pytania i trzymając się jego treści, ja zapytam pana redaktora, to znaczy jak unijna polityka klimatyczna wpływa dzisiaj na koszty naszego życia, na ceny energii, na prowadzenie działalności gospodarczej i rolniczej, czy my możemy to w prosty sposób teraz wyjaśnić?
0: Przede wszystkim trzeba to zasadzić na kontekście unijnym, bo unijna polityka, jak sama nazwa wskazuje, jest unijna. I jeżeli chodzi o jej adaptację w różnych krajach Unii Europejskiej, to różnice są istotne. Na przykład Hiszpania w tym momencie, właśnie dzięki transformacji energetycznej wynikającej z polityki klimatycznej, znacznie lepiej przechodzi przez kryzys energetyczny związany z Iranem niż inne kraje Unii Europejskiej, bo Hiszpanie mają praktycznie zdekarbonizowaną energetykę, dzięki temu mają niską cenę energii, oferują ją przedsiębiorcom, no i stają się taką no, potęgą przemysłową związaną właśnie z bezemisyjną energetyką. Natomiast oczywiście kraje takie jak Polska, które są zapóźnione, jeżeli chodzi o transformację energetyczną, mają z tym mechanizmem unijnym problem. No, dla przykładu, w naszym przypadku system handlu emisjami jest największym wyzwaniem spośród wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, bo nikt poza nami nie ma tak wysokiego udziału węgla w miksie energetycznym. Tak samo nikt nie ma tak wysokiej intensywności emisji z energetyki jak Polska. Natomiast to nie jest de facto wina samej polityki klimatycznej, tylko naszego zapóźnienia, bo jeżeli spojrzymy średnio na wszystkie 27 państw członkowskich Unii, to widzimy, że wyciągając z nich średnią, za 70% produkcji energii elektrycznej średnio w Unii Europejskiej odpowiadają już źródła bezemisyjne, OZE i atom. W Polsce zaledwie 30% energii elektrycznej produkowane jest z technologii bezemisyjnych. I to jest ta różnica między średnią unijną a nami. Różnica, której nie przeskoczymy z dnia na dzień, a która generuje właśnie te wszystkie nasze obawy, czy niepokoje, czy sprzeciw wobec unijnej polityki klimatycznej. Tylko że znowu, ta różnica nie wzięła się z tego, że Unia Europejska w jakiś sposób zabroniła Polsce się transformować, czy dostosowywać do polityki klimatycznej, tylko dlatego, że no, my sami to ignorowaliśmy przez lata, a transformację energetyczną rozpoczęliśmy dopiero w 2019 roku.
1: Dzisiaj też rozpoczął się Kongres Transformacji Energetycznej. Tegoroczna edycja poświęcona będzie dekarbonizacji ciepłownictwa, stabilizacji odnawialnych źródeł energii przez gaz oraz walce z dezinformacją w energetyce. Który z tych tematów według pana wydaje się być najważniejszy z naszej perspektywy?
0: Wszystkie są ważne. To znaczy jesteśmy w tym momencie, tak jak mówiłem wcześniej, w trakcie kryzysu energetycznego. Kryzys, który jest bardzo silny i który jest ogromnym kosztem dla polskiej gospodarki i nie tylko polskiej. I z tego punktu widzenia przejście na zelektryfikowaną gospodarkę jest naszym w zasadzie jedynym wyborem. My nie możemy sobie już pozwolić na to, żeby trwać przy paradygmacie paliw kopalnych, żeby trwać przy uzależnieniu od nośników energii, których po prostu nie mamy. No bo potem okazują się takie sytuacje, jak na przykład ta z dostawami gazu do Polski, kiedy tankowce, metanowce z Kataru nie przypływają, bo jest zablokowana cieśnina Ormuz, a Katar oberwał atakami irańskimi i uszkodzony został hub Ras Laffan, gdzie produkowany był LNG dla Polski. I to jest koszt, to jest wymierny koszt uzależnienia od paliw kopalnych. Oczywiście znacznie lepiej myślę, że pamiętamy koszty wynikające z tego z roku 2022, kiedy wpadliśmy w całą spiralę inflacyjną właśnie ze względu na przerwy w dostawach paliw kopalnych. Natomiast obecnie no, grozi nam powtórka, przynajmniej częściowa tej sytuacji, więc przechodzenie na nowe technologie energetyczne i powiedzmy żegnanie się z właśnie gospodarką o wysokim zapotrzebowaniu na paliwa kopalne jest naszą ucieczką do przodu, jeżeli chodzi o poprzestawanie przy konkurencyjności przy jednoczesnym odejściu od szkodliwych

0: zależności importowych.
1: A to dlaczego w takim razie w ustach niektórych polityków cały czas żywe są zdania typu Polska węglem stoi, że powinniśmy odrzucić politykę klimatyczną Unii Europejskiej i właśnie zacząć wydobywać więcej własnego węgla i na nim opierać naszą gospodarkę, tym samym jej konkurencyjność?
0: No to jest troszeczkę takie podtrzymywanie przy życiu pewnego mitu, mitu, który jest już bardzo odległy z rzeczywistości, bowiem nasze górnictwo węglowe. To po pierwsze, w ciągu ostatnich 10 lat udział węgla w miksie energetycznym w Polsce spadł z około 85% do zaledwie 50%. Wydobycie węgla spadło, jeżeli chodzi o węgiel kamienny, spadło o około w połowę. I to jest tylko ostatnia dekada. W tym roku z polskiego górnictwa odejdzie prawie 9 tysięcy osób. To jest więcej niż 10% zatrudnionych. Więc ten sektor za 5 miesięcy będzie liczył już nieco ponad 60 tysięcy pracowników. To jest mniej więcej 3 razy mniej niż zatrudnieni w sektorze związanym z transformacją energetyczną. Więc to pokazuje, że rzeczywistość jest już gdzie indziej niż retoryka polityczna. Retoryka, która kultywuje pewne mity, kultywuje pewne tradycje, ale robi to po to, żeby skupiać no, uwagę czy sympatię tych wyborców, dla których one przedstawiają pewną wartość. W Polsce cały czas zawód górnika jest dorzucony bardzo dużym szacunkiem i to jest oczywiście szacunek zasłużony, bo ci ludzie wykonują ciężką, niebezpieczną pracę, za którą płacą życiem. Natomiast w naszym interesie państwowym, najlepszym interesie państwowym, należy zapewnienie im sprawiedliwej transformacji, po to, żeby oni nie musieli żegnać się codziennie z rodzinami, zjeżdżając kilkaset metrów pod ziemię i wydobywając surowiec, na który no, już praktycznie nie ma zapotrzebowania, bo według scenariuszy polskiej sieci elektroenergetycznej za 10 lat nasze całe zapotrzebowanie na węgiel kamienny obsłużymy jedną tylko kopalnią. Mamy 17 w tym momencie kopalni państwowych w kraju. Trzeba zafundować im sprawiedliwą transformację.
1: A co z gazem w takim razie? Bo wspominał pan też o takich niestabilnych kierunkach dostarczania gazu, jak chociażby ten z Kataru. Ostatnio Orlen Upstream, Norway i Equinor uruchomili eksploatację z nowego złoża, które znajduje się na Morzu Północnym. O tym informuje koncern. W szczytowym okresie będzie ono dostarczało Orlenowi 270 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie. Pytanie, czy to dużo, czy mało i czy ten kierunek norweski jest takim elementem szerszej strategii i uniezależnienia się od po prostu tych niepewnych kierunków dostaw.
0: Czy to dużo? To jest mniej więcej około 1,5% naszego zużycia, bo nasze roczne polskie zużycie to jest około 20 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Natomiast oczywiście każde nowe złoże pracujące na rzecz Polski, które znajduje się w polskich rękach, jest naszym atutem, jest czymś, co zabezpiecza nas dodatkowo. Zwłaszcza tutaj mówimy o złożach, które będą zasilać gazociąg Baltic Pipe i bardzo dobrze, że tak się to właśnie odbywa. Natomiast musimy też potrafić umiejscowić sobie te wartości na określonej skali. Niemniej gaz traktowany jako paliwo przejściowe, on ma swoją rolę w energetyce czy w ciepłownictwie i będzie ją pełnił i po to między innymi budujemy takie instalacje jak terminal FSRU w Zatoce Gdańskiej, gdzie już drążony jest tunel, który ma połączyć jednostkę z instalacją nabrzeżną, czy też planowany kolejny terminal tego rodzaju, albo również już działający terminal LNG w Świnoujściu czy gazociąg Baltic Pipe. Natomiast to jest też coś, co jest powiedzmy takim etapem przejściowym. My tego etapu potrzebujemy, no chociażby też dlatego, że gaz jest wykorzystywany nie tylko w produkcji energii, ale również w procesach związanych z przemysłem chemicznym. I idąc dalej tym tropem, no musimy mieć już w pamięci ten szerszy obrazek i na uwadze te perspektywy po w rozbudowie naszego sektora gazowego. Docelowym modelem energetycznym jest przejście na źródła odnawialne, wspierane energetyką jądrową i magazynami energii. I w tym kierunku idziemy i to też widać po polskiej gospodarce.
1: I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Redaktor Jakub Wiech, podcast Elektryfikacja był naszym gościem.
0: Dziękuję również.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A nasze zaproszenie przyjął redaktor Bartosz Wieliński, zastępca redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Jak pan patrzy na pomysł prezydenta w sprawie tego referendum? No bo Karol Nawrocki, kierując wniosek w tej sprawie do Senatu, mówi też w nagraniu umieszczonym

0: w mediach społecznościowych, że Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu, czy w ogóle tej unijnej polityki klimatycznej. Co pan na to?
1: Znaczy, właściwie można powiedzieć, że to jest wielkie wotum nieufności wobec Mateusza Morawieckiego, który godził się jako premier ówczesny na unijną politykę klimatyczną, na Zielony Ład. To było akceptowane przez PiS, to było akceptowane przez PiS-owskiego komisarza rolnictwa, pana Wojciechowskiego. Prezes Kaczyński sam mówił, że to jest jedyna droga słuszna. Natomiast dzisiaj ten temat wraca w takiej formie, żeby przykryć rozmowy o tym, jak prezydent jest powiązany z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. I to jest wszystko po prostu odwracanie kota ogonem, stawianie zasłony dymnej. W zeszłym tygodniu mieliśmy kwestię konstytucji, wpisania jej na nowo, Radę Konstytucyjną nową, która też budziła pewne politowanie. Dzisiaj mamy referendum, aż trzeba pomyśleć, co prezydent wymyśli za tydzień czy za dwa tygodnie, bo widzę, że usilnie próbuje przykrywać temat swoich powiązań z kryptowaluciarzami, którzy, jak wiemy, mają powiązania z rosyjskimi służbami specjalnymi i kontrolowanymi przez rosyjskie służby rosyjskimi gangsterami. To jest niewyobrażalny skandal. Ta sprawa musi zostać wyjaśniona do końca, tym bardziej, że ta giełda upadła, że mamy chyba tysiące ludzi, którzy potracili pieniądze, i to grube pieniądze. Mamy powiązania właśnie rosyjskie. No i komuś zależy, żeby tego nie wyjaśniać, albo by prezydenta z tego równania jakoś wykreślić. Czego zrobić się nie da.
0: Wracając jeszcze, będziemy sobie wątek kryptowalut kontynuować za moment, ale wracając do Mateusza Morawieckiego, bo wspominał pan byłego premiera, że to jest w zasadzie przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu. On o tej sprawie referendum mówi w ten sposób.
2: Żeby cały naród mógł się wypowiedzieć w kwestii, która dotyczy nas wszystkich, jest, że tak powiem, importem z Brukseli. Tutaj dzisiaj na panelu była debata o tym, które składniki kosztowe najbardziej wpływają na cenę energii, a w związku z tym na brak konkurencyjności polskiego i europejskiego przemysłu. Niech taka debata ogólnopolska poprzedza to referendum.
0: No i Mateusz Morawiecki mówi też, że to referendum jest bardzo potrzebne, ale z drugiej strony senator Piotr Masłowski z Centrum jest przekonany, że wniosek zostanie odrzucony. W jego ocenie prezydent Karol Nawrocki wzoruje się na Donaldzie Trumpie i chce wywołać w Polsce wojnę paliwową. Wyjaśnił, że rezygnacja z Zielonego Ładu oznaczałaby odcięcie się od europejskiego rynku, a w konsekwencji wycofanie Polski z Unii Europejskiej.
3: To ja to traktuję po prostu jako kolejną wrzutkę i też taką próbę zagospodarowania niezadowolenia części branży energetycznej i górniczej jako elektoratu prezydenckiego. Natomiast nie ma w tym nic takiego, na czym by wygrał ogół społeczeństwa. Prąd z węgla, bez względu, nawet odliczając ETS, już na chwilę obecną jest droższy niż prąd z fotowoltaiki czy wiatraków lądowych.
0: No i teraz pytanie, wracając do Mateusza Morawieckiego, czy rzeczywiście to referendum jest bardzo potrzebne, albo czy jest pan zaskoczony stanowiskiem byłego premiera w tej sprawie?
1: No, były premier dwukrotnie był stawiany do pionu, jeśli chodzi o mówienie nieprawdy przez sądy, więc to, że on zmienia zdanie i kręci po prostu potem dookoła, zupełnie nie dziwi. Nie przeszkadzały mu te kwestie, kiedy był premierem i kiedy ta unijna polityka ekologiczna, tak energetyczna, walki z skutkami ocieplenia klimatu była podejmowana i wtedy nie było właściwie żadnych dyskusji, żadnych referendów, żadnych kalkulacji zresztą, jak to będzie wyglądało. Mieliśmy pieniądze z ETS-u na modernizację naszej energetyki po to, żeby ceny właśnie prądu były niższe. Tego oczywiście nie zrobiono. Te pieniądze przejedliśmy. Blokowano rozwój energetyki odnawialnej. Słynny stal wietrakowy, zresztą to wraca ciągle w przypadku prezydenta. Ograniczano rozwój tej energetyki, żeby tylko tego lobby górniczego nie drażnić. I mamy takie efekty, jakie oczywiście mamy. I za to ponosi Mateusz Morawiecki pełną tutaj odpowiedzialność. Natomiast to referendum, gdyby ono zostało przeprowadzone, faktycznie miałoby charakter referendum nad wyjściem z Unii Europejskiej. No bo nie można być w Unii Europejskiej tylko kawałek, tak? Albo się z niej całkowicie i się akceptuje wszystkie przyjęte legalnie, zgodnie z procedurami decyzji Unii Europejskiej, albo Unii Europejskiej się po prostu nie funkcjonuje, tak? To są kwestie dotyczące wspólnego rynku. Sprawy bardzo jasno zdefiniowane. Co na tym rynku wolno robić, jak należy robić, a i tego robić nie należy. W kwestiach sporów naszego praworządność, można faktycznie w wielu kwestiach w jakiś sposób dyskutować. czy Trybunał Konstytucyjny powinien wyglądać tak, nie inaczej, czy

0: sądy powinny działać według takich warunków, ale kwestie rynkowe są już po prostu poza wszelką dyskusją. I jeżeli ktoś chce zawiesić działanie unijnego prawa w tym obszarze, to po prostu wyciąga Polskę z Unii Europejskiej. I nie wiem, czy oczywiście Karol Nawrocki ma tego świadomość, czy nie ma. Na pewno ma świadomość tego, że to głosowanie przegra i będzie można powiedzieć wtedy, że oto opozycja, czy o to, że to Koalicja Obywatelska, Partie Demokratyczne są za tym, żeby Polacy płacili więcej za prąd. Zresztą pamiętam te billboardy, które chyba na polecenie ówczesnego wicepremiera Jacka Sasina wieszali w Polsce, ta żarówka unijna. To wmawianie Polakom, że to Unia Europejska odpowiada za wzrost cen prądu. Tak to się działo na miesiąc, półtora przed inwazją Rosji na Ukrainę. Taki właśnie antyeuropejski ruch miał.
1: To może się wpisywać
0: miejsce
1: w dezinformację?
0: No, to była dezinformacja, bo to zostało jednak szybko obalone, ale pieniądze państwowe poszły na akcję dezinformacyjną i ta dezinformacja nieustannie trwa. Winy za to, że w Polsce prąd jest drogi, niestety ponoszą także poprzednie rządy, które no, nie zabezpieczyły Polaków odpowiednio, nie inwestowały w wytwarzanie
1: transformację energetyczną.
0: No, zawaliliśmy to, tak, ewidentnie. I zresztą, ale niczego się nie uczymy, bo chciałem przypomnieć, że profesor Czarnek, kandydat PiS na premiera, zwany profesorem Ozestrozem, no na przykład, no też rozpoczął kampanię przeciwko energetyce odnawialnej, węgiel. No ja sam mam oczywiście ogniwa fotowoltaiczne na dachu, jemu to jakoś zupełnie się klei wszystko ze sobą, tak.
1: Ach, ta polityka potrafi różne scenariusze tutaj nam przedłożyć i ci politycy też bardzo różnie się zachowują w zależności od tego, jak ten polityczny wiatr powieje. Ale a propos jeszcze słów senatora Piotra Masłowskiego z centrum, które usłyszeliśmy, ja dopytam, czy prezydent Karol Nawrocki rzeczywiście w pewnych aspektach wzoruje się na amerykańskim prezydencie Donaldzie Trumpie.
0: No, no ale nie tylko w kwestii, czy kwestia referendum, to akurat w związku tutaj nie widzę, no chyba, że niechęć do Unii Europejskiej, która oczywiście jest dziwna, bo...
1: Wywołanie wojny paliwowej, o to tu chodziło.
0: No, jest jakaś dziwna metafora. Czy faktem jest, że no, za cenę oczywiście wzrost cen paliw to jest wynika z sytuacji międzynarodowej, czyli gdyby Donald Trump nie rozpoczynał tej bezsensownej wojny, nie wiedząc, co chciał w tym Iranie tak naprawdę osiągnąć, no to ceny by nie były takie wysokie. To będzie miało potworne skutki gospodarcze. No Karol Nawrocki tu nie ma żadnego wpływu. On nie jest takim bliskim współpracownikiem Donalda Trumpa, czy jego sojusznikiem, jak premier Izraela na przykład. I nie był w stanie powiedzieć, proszę tej wojny nie rozpoczynać, panie prezydencie, proszę nie się jak najszybciej wycofać. Widać zapatrzenie otoczenia prezydenta i samego prezydenta Nawrockiego w prezydenta Trumpa w taki sposób robienia polityki, no brutalnie, powiedziałbym na chama, po chamsku, ten język agresywny, to nie liczenie się w ogóle z kimkolwiek, to jest bardzo trumpowskie. No to pytanie oczywiście, na ile to w tych czasach w ogóle jest jeszcze akceptowalne przez społeczeństwo. Myślę, że coraz mniej. I na ile to jest akceptowalne w Polsce? No bo jednak nie jesteśmy Stanami Zjednoczonymi. Całe szczęście, że nie jesteśmy. I tego typu no, postaci u nas no, nie budzą pełnego zaufania. Zresztą spójrzmy na wyniki prezydenta no, w badaniu Cebosu. No jednak w porównaniu z Andrzejem Dudą no to zaufanie do niego jest raczej średnie.
1: Wróćmy do kryptowalut, o których już pan redaktor wspominał w naszej rozmowie. O tym też informował premier Donald Tusk, że w trybie natychmiastowym projekt dotyczący kryptowalut ma wrócić. Będzie to trzecie podejście rządu do próby uregulowania tego rynku. I teraz pytanie, czy kwestię dotyczącą tego projektu ustawy, która będzie przedłożona prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, warto jest łączyć ze sprawą afery Zonda Krypto?
0: No myślę, że trzeba, bo ona się właściwie jedna z drugiego wynika. No możemy podejrzewać, właściwie mówić o tym głośno, że Zonda Krypto sponsorowała kampanię wyborczą prezydenta i przyłożyła się wydatnie do tego, że Karol Nawrocki w tych warunkach został prezydentem i że mamy tutaj no, dużą niejasność, jeśli chodzi o właśnie jego zachowanie. No, gwarantował wsparcie ludziom zajmującym się kryptowalutami. Są tutaj zachowane materiały w na platformach społecznościowych, brał udział w konferencji sponsorowanej przez tą właśnie giełdę. Potem jeszcze ludzie lecieli samolotem do Stanów podczas jego podróży i tam też były jakieś eventy właśnie organizowane przez środowiska właśnie zajmujące się kryptowalutami, a na koniec wetował ustawy, które miały ten świat uregulować. Tak?
1: I tylko pytanie, czy też

0: ta ustawa trochę na marginesie uchroniłaby po prostu nas wszystkich przed aferą Zonda Krypto.
1: No ale byłaby ta ustawa, tak? To nie jest pytanie, co by ochroniła. No lepiej mieć ustawę, która będzie działać, niż w ogóle nie mieć żadnych reguł, mieć wolną amerykankę i pływać w mętnej wodzie i pozwalać po prostu różnego rodzaju cwaniakom wykorzystywać się w placu. No to jednak Zonda Krypto ma wszelkie cechy piramidy finansowej. To co tego już nie ma większych wątpliwości. To mogło działać, tak? I generalnie prezydent tych ludzi kurczę bronił. No to jest podejrzane, tak? A wiemy, kto za tymi ludźmi stoi. No są dokumenty właśnie ABW, które mówią o powiązaniach rosyjskich. Wiesz, tu w tej sytuacji po prostu bronić tej sprawy to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dziwne i budzi określone podejrzenia.
0: To jeszcze a propos tej ustawy albo próby regulacji rynku kryptowalut. Ja wspominałem, że będzie trzecie podejście ze strony rządu. Czy jest sens trzeci raz podchodzić w zasadzie z taką samą ustawą?
1: No tak, ale jesteśmy zobowiązani przez Unię Europejską i właściwie to powinno powstać, bo już hen dawno, dawno temu. Trzeba chronić obywateli przed tego typu firmami, bo przecież jedna zonda opadnie, zaraz powstanie następna. Przez Zonda Krypto też powstała na bazie giełdy, która upadła, czy wpadła w jakieś tam głębokie, głębokie problemy. Ten rynek trzeba bardzo uregulować. Zresztą Jarosław Kaczyński jest zdania, że trzeba go zakazać. Mateusz Morawiecki też był takiego zdania, kiedy był premierem. W sumie nie rozumiem tej dyskusji. Raczej, to jest utrzymywanie tego stanu, to byłoby utrzymywanie mętnej wody, w której po prostu pływają rosyjscy sabotażyści, dywersanci, dezinformatorzy, cała szemrana banda, która także szkodzi bezpieczeństwu Polski.
0: No tak, ale jeżeli tego podpisu prezydenta Karola Nawrockiego ponownie nie będzie, to co to będzie oznaczało dla właśnie sprawy uregulowania tego rynku kryptowalut?
1: Sprawy uregulowania? No, nie będzie uregulowania, tak? Czyli ci ludzie będą dalej mogli sobie pływać, oszukiwać Polaków albo wykonywać zlecenia na rzecz rosyjskiego wywiadu. Natomiast prezydent potwierdzi tylko wszystkie podejrzenia, jakie wokół niego się pojawiały. No, zresztą, zobaczmy, do niego projekt ustawy jest dłuższy od rządowego, a przecież kiedy prezydent wetował tą ustawę rządową, to minister Boguski pokazywał, jaka ona jest wielka, jakie to jest przeregulowane, jaka to jest biurokracja. No, a sami piszą projekt, który jest właściwie dłuższy od tego, który zawetowali, więc to też nie ma żadnej konsekwencji. Ale sam jestem ciekawy, co Nawrocki zrobi. Nie zdziwiłbym się, gdyby po raz trzeci zawetował, bo coś, bo ktoś go obraził, bo ktoś go nie zapytał o zdanie, bo jego projekt został zmieniony. No to nie są, mam coraz większe wrażenie, że to jest po prostu jakaś taka totalna polityczna amatorka. Oni mają jeden cel, rozwalić obecny rząd, jak najszybciej, ewentualnie wygrać po prostu wybory i niczym innym się po prostu nie zajmują.
0: Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno w Polskim Radiu 24 mówi w ten sposób a propos tego pomysłu. Jest zapowiedź twardego wskazania tej samej propozycji ustawy, którą oczywiście jako koalicjanci poprzemy, ale znowu słyszymy ze strony Kancelarii Prezydenta, że będzie kolejne weto, stąd proponujemy wrócić do idei zmienionej ustawy, ale zaproponowanej przez Polskę 2050 jako swoistego rodzaju kompromisu, który pozwoliłby w końcu ten nadzór wprowadzić i zacząć regulować przestrzeń kryptowalut. Powrót do projektu Polski 2050 to jest rozwiązanie?
1: Nie wiem, to jest też jakaś taka próba wepchnięcia się przez Polskę 2050 przed szereg i pokazania swojej podmiotowości. Na pewno trzeba spróbować rozmawiać z kancelarią prezydenta i stworzyć jakiś kompromis. To byłoby bardzo dobre dla Polski, gdyby rząd i prezydent potrafili się po prostu dogadać w jakiejś sprawie, w sprawie tak właśnie istotnej jak regulacja tego rynku. Tylko żeby rozmawiać, no to obydwie strony muszą rozmawiać. No nie może tak funkcjonować, że minister Boguski uważa, że on jest nowym premierem, tak? Czy że prezydent uważa, że stoi nad rządem. No, są sposoby rozmawiania. Potrafili ze sobą rozmawiać na samym początku w kwestiach na przykład relacji ze Stanami Zjednoczonymi i wszystko można dogadać. Przepisy też można tak sformułować, żeby zadowalały większość tak potrzeb, ale ja boję się, że woli rozmowy nie ma, że tu jest po prostu albo wypad.
0: Kolejny wątek przed nami, bo jest wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. Co prokuratura zarzuca posłowi? No o tym Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.
2: Prokurator uzyska materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie w jego ocenie Danielowi Obajtkowi dwóch zarzutów karno-skarbowych, a więc zarzutów popełnienia dwóch przestępstw skarbowych, polegających w pewnym skrócie na

0: dwukrotnym przedłożeniu stwierdzających nieprawdę deklaracji podatkowych, w których zaniżono kwotę przychodów w łącznej wysokości 3 milionów złotych, co skutkowało zaniżeniem należnego podatku dochodowego i daniny solidarnościowej o kwotę około 1 miliona złotych. Innymi słowy, nie wykazano danych, które wskazywałyby na konieczność zapłaty 1 miliona podatku więcej i podatku tego nie zapłacono.
1: Jak pan patrzy na sprawę dotyczącą Daniela Obajtka i te zarzuty, które tutaj się pojawiają, dwa przestępstwa skarbowe, jak usłyszeliśmy, jakiej wagi politycznej jest ta sprawa, ale też społecznej?
2: No, niepłacenie podatków jest, to powiedzieć społecznie trudno do zaakceptowania, tak? Biorąc pod uwagę potrzeby kraju, sytuację i też nie trafiło na człowieka, który nie miał na chleb, tak? Czy na podstawę potrzeby i był jakoś zdzierany przez państwo, więc jest taki problem w ogóle w społeczeństwach zachodnich, że zamożni ludzie starają się swoim majątkiem po prostu nie dzielić z państwem. Robią wszystko, żeby tych podatków płacić jak najmniej, być jeszcze bogatsi. Tworzą rozmaite jakieś fundusze, przenoszą majątki do innych krajów, żeby płacić mniejsze podatki, sztuczki podatkowe. No znamy to wszystko, mnóstwo kancelarii podatkowych, prawnych z takich właśnie manewrów żyje. Tylko że kurczę, poseł, europoseł, człowiek wskazywany za wzór menadżera, powinien się od takich rzeczy trzymać z daleka i to chyba obciąża jednak wizerunkowo bardzo mocno Daniela Obajtka. No bo kiedy chodzi o decyzje jakieś biznesowe, polityczne, czy słusznie zrobił, czy niesłusznie zrobił, tutaj można mieć zawsze różne zdanie, tak? Zwykły obywatel też tego w stanie nie jest rozsądzić, czy w sprawie, nie wiem, fuzji Orlenu i Lotosu postąpiono słusznie. Możemy tutaj dyskutować, to też sąd za jakiś czas będzie musiał oczywiście rozsądzić, ale w kwestii niepłacenia podatków, były sprawy już, nie wiem, znanych ludzi, którzy nie płacili podatków i oni stawali zawsze pod pręgierzem, czy to w Polsce, czy w Niemczech, czy w innych krajach. To jest poważne nadużycie, jeżeli się to faktycznie w przypadku Obajtka potwierdzi. Ja przypuszczam, że teraz z całą siłą będzie to dementował, pokazywał wyliczenia, że podatki płacił. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To sąd musi określić.
1: A Prawo i Sprawiedliwość będzie broniło Daniela Obajtka?
2: O, zawsze będzie broniło Daniela Obajtka. Myślę, że tutaj nie ma sprawy, w której by go nie broniło. Są na siebie skazani.
1: Panie redaktorze, bardzo dziękuję za naszą rozmowę i pana komentarz. Bartosz Wieliński, zastępca redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dobrego dnia.
3: Powtórka programu. Komentarz.
1: A razem z nami jest pan profesor Radosław Fidler, kierownik Zakładu Pozaeuropejskich Studiów Politycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Panie profesorze, dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Ja zapytam wprost, czy jesteśmy dziś bliżej trwałego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, czy raczej kolejnej odsłony wojny, tylko chwilowo przysłoniętej tymi negocjacjami?
4: Ja myślę, że jedna i druga strona są już zmęczone tą wojną. No i rynek oczekuje tutaj zmiany. Bardzo już optymistycznie gra na zakończenie tej fazy gorącej konfliktu. No i też różnego rodzaju spekulanci na shortach też grają na zniżki cen albo zwyżki cen ropy. W zależności od sytuacji to też takie niepokojące, pokazujące jak działa pewien sposób też zarabiania jakiejś tam grupy na wojnie czy na informacjach, dostępie do informacji. Ale co do negocjacji, one się toczą dosyć już długo. Tam były przecież spotkanie za pośrednictwem Pakistanu, nawet z udziałem wiceprezydenta Bansa. I tutaj kwestie są złożone, bo dotyczą przede wszystkim takiej też poczucia wygrania wojny, czyli zachowania twarzy, że Trump z Izraelem, czy Stany Zjednoczone z Izraelem po 28 lutego po prostu ta wojna miała sens, osłabiła Iran, Iran ustępuje, Islamska Republika ustępuje i spełnia większość żądań. tutaj przede wszystkim prezydenta Trumpa, który on tak tutaj ogłasza i tak dalej. A z drugiej strony Iran nie chce dać satysfakcji Iranowi, że Trumpowi, że wygrał tę wojnę i no, też chce zachować twarz, no, bo trzeba

0: pamiętać o tym, że dla reżimu Islamskiej Republiki pokazanie słabości w tych negocjacjach i jakieś poważniejsze ustępstwa może oznaczać, że no, słabną, tracą twarz, co może być poważnym problemem w sytuacji wewnętrznej. Także zacznie narastać krytyka wewnątrz Iranu, co jest dla nich bardzo, bardzo niepokojące. Dlatego też będą chcieli czuć się, że wygrali tę wojnę na swój sposób, tak. Że przetrwali, ale też uzyskali ustępstwa. Na przykład, że będą kontrolować ciśnienie Ormus. No i trzeba gdzieś się rejestrować, być może trzeba będzie wnosić jakieś opłaty za to, że Iran już tam, ta Islamska Republika, Korpus Strożników Rewolucji będzie kontrolować tę cieśninę i tutaj to będzie warunek, że jakieś tam ustępstwa pewnie dotyczące programu atomowego i tutaj są różne sprzeczne im dane, bo jakieś moratorium 5-letnie, 10-15-letnie dotyczące wzbogacania uranu, ale zdaje się, że taką czerwoną linią dla Iranu jest to, że oni chcą zachować tę możliwość niskiego wzbogacania uranu, 3,67% takiej wartości, która jest no, potrzebna do siłowni atomowych, do ona nie jest, są na cele cywilne, czyli nie jest na do weaponizacji, czyli produkcji broni jądrowej. I na przykład Amerykanie, czy Trump chciałby, żeby Iran zupełnie zrezygnował ze wzbogacania uranu. I to byłoby, to ja już tutaj mówię, że tu byłaby utrata twarzy przez Iran, że oni muszą zrezygnować z wirówek, całej tej technologii i nawet nie mogą wzbogacać uranu dla celów, na cele cywilne. Więc tutaj jest to wyzwanie poważne i być może uda się wypracować jakiś kompromis w tej kwestii.
1: No tak, tylko tak, panie profesorze, jakby ten kompromis miał wyglądać? No bo rzeczywiście ta sprawa dotycząca irańskiego uranu wydaje się być po prostu kluczowa w tych negocjacjach. Kwestia też budowania ewentualnie przez Teheran broni atomowej, co często jest podkreślane przez stronę amerykańską. No ale też słysząc pana komentarz przed momentem, no pojawia się jednak dużo wątpliwości albo nawet taka teza, możemy ją zaryzykować, że jakby kompromisu w tej akurat kwestii, w tym obszarze osiągnąć się po prostu nie da, bo tu nie ma punktów wspólnych.
0: No, ale zegar tyka, tak, bo ta blokada no, osłabia ekonomicznie amerykańska. Zatoce Omański osłabia Iran ekonomicznie. Nie, że on upadnie, tak, ale słabnie i to nie jest komfortowa sytuacja dla Iranu. No i też sytuacja no, republikanów i Trumpa no, jest trudna wewnątrz. Sondaże spadają, napięcie jest, pęka ruch MAGA. Krytyka wzrasta. Zatem no, mimo tego, że no, nie ma dużego entuzjazmu do negocjacji, nie ma zaufania, za grosz niemalże, tak? Dlatego tutaj ważną rolą jest mediacja Pakistanu, tak? Żeby doprowadzić, dopiąć to porozumienie i zakończyć ten konflikt i jakoś znormalizować sytuację, które oczekują też, no, no rynek tego oczekuje, bezpieczeństwo energetyczne, no bo jeżeli ten konflikt będzie dalej trwał kolejne tygodnie, no to będą niedobory ropy, pojawi się problem stagflacji za jakiś czas, w drugim, trzecim kwartale będą bardzo poważne już problemy. I chyba tego także administracji Trumpa no, chcą uniknąć, miejmy nadzieję, takiej sytuacji. Irańczycy też zdają sobie sprawę, że no, słabną, reżim słabnie ekonomicznie, więc tutaj jest możliwe porozumienie. Ono powinno być wypracowane, ale zadaniem jest tutaj mediatorów taki sposób to zaprezentowanie, że z jednej strony Trump może powiedzieć, że wygrałem tę wojnę, a z drugiej strony Iran też będzie mógł stwierdzić, że tak, tutaj obroniliśmy się i uzyskaliśmy spore ustępstwa. Tylko teraz problem jest taki, że może być w każdej chwili te rozmowy mogą być torpedowane przez pana prezydenta Trumpa. On nagle może zacząć zrzucać jakieś żądania dodatkowe i tak dalej, bo będzie sobie zdawał sprawę, że tak naprawdę mimo różnego takiego opakowania na słodko, że to tam jest ten

0: ten konflikt się i ta wojna się zakończyła dosyć pozytywnie, to jednak będzie to tak no, poczucie klęski. I to jest problem taki psychologiczny dla Trumpa, że no, jak już zakończy to wszystko i będzie już porozumienie, no to będzie krytyka, tak? Po co to wszystko było, ten cały konflikt? Skoro nic nie udało się uzyskać, ani narzucić woli politycznej Iranowi, ani nie doprowadzić do zmiany reżimu, i tak naprawdę jakieś tam drobne ustępstwa, które ja cały czas uważam, że będą gorsze niż porozumienie nuklearne za czasów Obamy wynegocjowane z 2015 roku.
1: No i gdyby doszło do porozumienia, to trudno też chyba o to, żeby sytuacja na Bliskim Wschodzie się ustabilizowała.
0: No, ja myślę, że większość i Zatoce Perskiej po jednej i drugiej stronie chcą wszyscy spokoju. Nie chcą tego konfliktu gorącej fazy i no, chcą robić biznesy. Dubaj chce się otworzyć na turystów i inwestorów. Zatem no, każdy chciałby, żeby tam, no i nie tylko mieszkańcy, tak, ale świat, no, żeby ten konflikt bezsensowny się zakończył, bo to jest konflikt z wyboru. Jeszcze raz, ta wojna jest z wyboru, ale ona nie była z konieczności. No i widać wyraźnie, że to jest taka no, pułapka, w której się znalazł Trump. Niektórzy nazywają pułapką eskalacyjną, bo wybory są, opcje są bardzo złe, bo jeżeli chciałby kontynuować, to pewnie by musiał podjąć wyzwanie, no niemożliwe do zrealizowania, jakiejś tam ograniczonej inwazji lądowej, wznowienie bombardowań. Niewiele zmieni, tylko wyeskaluje, bo Iran będzie odpowiadał dronami, rakietami, będzie niszczył infrastrukturę po drugiej stronie Zatoki. Znowu ceny wystrzelą, więc tutaj wszelkie opcje dodatkowe, eskalacyjne, no są bardzo, bardzo ryzykowne i nie doprowadzą do przełomu.
1: Skoro o pewnych eskalacjach, emocjach i napięciach rozmawiamy, to teraz przed nami też temat międzynarodowy, ale o zupełnie innym tonie. Dzisiaj do Rzymu rano przybył sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio, żeby spotkać się z papieżem Leonem XIV. Ja zastanawiam się, czy to spotkanie Marco Rubio z papieżem można odczytywać jako próbę gaszenia takiego pożaru między Waszyngtonem a Watykanem?
0: No zapewne, no bo tak, no nie były najlepsze relacje i tutaj jest to taki, jest takie uspokojenie jakby z tej sytuacji, dosyć zaognione niepotrzebnie znowu, tak, wywołanie takiego no, krytyki papieża strony prezydenta Trumpa, no to jest, no, no myślę, że Marco Rubio jest No, jest taką osobą, która rzeczywiście może uspokoić tę całą sytuację i no, pokazując znaczenie tak, Watykanu, stolicy apostolskiej dla Stanów Zjednoczonych, dla współpracy z papieżem obecnym i tak dalej.
1: Tylko czy za chwilę na przykład prezydent Donald Trump nie wystosuje jakiegoś kolejnego swojego pomysłu związanego z Watykanem, a no jednak będącego kontrowersyjnym? No bo jak niezwykła w ogóle jest sytuacja, w której amerykański prezydent publicznie w zasadzie no, atakuje pierwszego w historii papieża ze Stanów Zjednoczonych?
0: No tak, to jest nie do pomyślenia sytuacja i też no, generalnie dosyć nieakceptowalna przez katolików nie tylko na świecie, ale także w samych Stanach Zjednoczonych. Więc tutaj politycznie Trump na tym no, traci. I dlatego też Marco Rubio, sekretarz stanu, jest w spotkaniu z papieżem Leonem XIV, żeby no, załagodzić taką niepotrzebną awanturę, która jest kosztowna politycznie dla Trumpa. Zresztą tych awantur ma bardzo dużo różnego rodzaju i one są kosztowne, się kumulują i lepiej gasić chociaż te małe pożary, bo ten wielki pożar jeszcze nie jest ugaszony, mówię o Iranie.
1: A czy Watykan może dziś w takim razie odgrywać jeszcze jakąś realną rolę takiego, no nie wiem, politycznego mediatora w konfliktach takich jak chociażby Stany Zjednoczone i Iran?
0: Nie, tutaj jest takie no, przesłanie bardziej moralne, etyczne, humanitarne, związane z chrześcijaństwem, z nauką społeczną Kościoła katolickiego.

0: a nie czynny udział jako mediatora w rozwiązywaniu konfliktu z wojny, z wyboru, wojny niesprawiedliwej, bo z wyboru i która no, zupełnie jeszcze raz podkreślę, no, ona nie przyniosła żadnych oczekiwanych, chociaż niezdefiniowanych na początku oczekiwań Trumpa i Netanyahu. Wreszcie przeciwnie, ja uważam, że Islamska Republika się wzmocniła na paradoksalnie, politycznie.
1: Tutaj musimy skończyć naszą rozmowę. Bardzo za nią dziękuję. Profesor Radosław Fidler, kierownik Zakładu Pozaeuropejskich Studiów Politycznych, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.
3: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent USA Donald Trump zmienił zdanie po rozmowie z przewodniczącą Komisji Europejskiej i odroczył do 4 lipca wprowadzenie wyższych ceł na samochody z Unii. Wcześniej zarzucał Europie, że celowo zwleka z wdrożeniem umowy celnej z lipca znoszącej większość ceł na amerykańskie towary.
4: Szefowa Komisji Europejskiej zapewniła, że Unia jest zaangażowana we wdrożenie umowy, że są postępy i że do początku lipca cła zostaną obniżone. Umowa uzgodniona przez Ursulę von der Leyen i Donalda Trumpa w lipcu ubiegłego roku musi być jeszcze zaakceptowana przez unijne instytucje, a te istotnie nieco zwlekały z zatwierdzeniem. Teraz przystąpiły do negocjacji. Stanowiska są trudne do pogodzenia, ale jest oczekiwanie, że porozumienie zostanie osiągnięte najpóźniej do przyszłego miesiąca. Nie tylko o cłach. Szefowa Komisji Europejskiej rozmawiała z prezydentem USA. Poruszony został też temat wojny na Bliskim Wschodzie. I tu Ursula von der Leyen mówiła to, co Donald Trump chce usłyszeć. Że Iran nigdy nie może wejść w posiadanie broni jądrowej i że ostatnie wydarzenia pokazały na zbyt duże zagrożenie dla stabilności regionalnej i światowego bezpieczeństwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: Zawieszenie broni z Iranem trwa mimo ataków w cieśninie Ormus, przekazał Donald Trump w rozmowie z ABC News. Prezydent zamieścił też wpis w mediach społecznościowych. Czytamy w nim, że 3 amerykańskie niszczyciele wypłynęły z cieśniny i nie doznały zniszczeń, ale atakujący je Irańczycy odnieśli ogromne zniszczenia. Według Donalda Trumpa irańskie łodzie poszły na dno. Najwyższe dowództwo wojskowe Iranu oskarżyło Stany Zjednoczone o naruszenie zawieszenia broni. Z kolei amerykańska armia oświadczyła, że to Iran przeprowadził niesprowokowane ataki na niszczyciele, gdy przepływały przez cieśninę Ormus. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki przekazał w mediach społecznościowych, że zwrócił się do Senatu w tej sprawie.
5: Chcę jasno powiedzieć, to referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą. Jest decyzją za przyszłością, za normalnością, ale przede wszystkim jest wyrazem prawa do wolnego i suwerennego decydowania o własnym losie.
3: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wątpi, by Senat zgodził się na propozycję głowy państwa.
6: Nie rozumiem pana prezydenta Nawrockiego. Myślę, że szuka jakichś efektów swojej pracy. Wątpię, żeby Senat się wyraził zgodę na przeprowadzenie tego referendum, bo to jest referendum, które wiele, myślę, w ostatecznym rozrachunku nie wniesie. W związku z tym, jeżeli się jest politykiem totalnie nieskutecznym, na którego coraz mniej poważnych ludzi zwraca uwagę, to się wymyśla na przykład referendum.
3: Referendum zawierałoby jedno pytanie, czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Polacy mieliby zagłosować 27 września. Wołodymyr Zełenski nie rekomenduje przedstawicielom innych krajów wizyty w Moskwie 9 maja. Rosjanie planują w tym czasie przeprowadzenie parady wojskowej z okazji świętowanego według sowieckich tradycji Dnia Zwycięstwa w II wojnie światowej. Kreml domaga się od Kijowa wstrzymania z tej okazji ataków za pomocą dalekosiężnych dronów.
7: Ukraina na rosyjskie ultimata wysunęła swoją kontrpropozycję, zawieszenie długoterminowe i to od 6 maja. Rosjanie jednak nie zgodzili się na takie rozwiązanie. Putin obawia się, że ukraińskie drony mogą zakłócić

0: kłócić paradę na Placu Czerwonym 9 maja. Wołodymyr Zełenski nie zapowiedział wprost takich działań, ale jak stwierdził, otrzymujemy sygnały od niektórych państw bliskich Rosji, że ich przedstawiciele zamierzają być w Moskwie. Dziwne pragnienie w takich dniach. Nie rekomendujemy tego. Kreml tymczasem zapowiedział, że w reakcji na ukraińskie ataki może wysłać swoje rakiety balistyczne na ukraińską stolicę. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Od początku tegorocznych matur unieważniono kilkadziesiąt egzaminów. Najczęstsze przyczyny to niesamodzielna praca i wniesienie na salę telefonów, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
2: Na tym etapie mówimy głównie o wniesieniu telefonu komórkowego na salę egzaminacyjną, dlatego że już samo wniesienie powoduje to, że dyrektor szkoły, i to dyrektor szkoły, może unieważnić egzamin maturalny. Poniedziałek, wtorek to są na poziomie kilkunastu, natomiast języka angielskiego na poziomie podstawowym to jest kilka osób.
1: Dziś dyrektor CKS decyduje, czy zawiadomić prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z zamieszczeniem zdjęć arkuszy w sieci. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: W nocy opady deszczu, ostrzeżenia przed burzami dla siedmiu województw w południowo-wschodniej części kraju. Na termometrach od 2 stopni na Pomorzu do 11-12 na południowym wschodzie. W piątek od 9 na północy do 20 na południowym wschodzie kraju.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
4: Jonasz Jasnorzewski, Telewizja Polska, TVP Info. Cześć, Jonasz.
5: Dzień dobry, cześć.
4: Jesteśmy cały czas, obserwujemy sytuację na Łotwie, gdzie doszło do upadku dwóch dronów, prawdopodobnie rosyjskich. Cały czas łotewskie władze sprawdzają, czy była to prowokacja, czy przypadkowy wlot rosyjskich maszyn. A ja ciebie zapytam, jak bardzo twoim zdaniem wpisuje się to w słowa szefa rządu, który ostatnio przestrzegał, że Rosja jest gotowa do dalej idących, eskalacji dywersji na terenie państw wschodniej flanki NATO.
5: No to chyba jest to, co trwa już od dłuższego czasu. Nie jest to nic nowego. No to nie jest kolejny poziom, chociaż te drony spadły, przynajmniej jeden z nich chyba na skład paliw, więc to jest pytanie, czy to jest przypadek, że on spadł akurat na skład paliw, czy to jest celowe działanie. Jeżeli to drugie, no to można mówić już o jakiejś eskalacji, no bo te wcześniejsze, rozumiem, że lądowały gdzieś tam po lasach i polach.
4: No chociaż teraz mi przyszło do głowy, że też trudno nazwać to ten wloty rosyjskich dronów do Polski przypadkowym działaniem.
5: Nie,
4: to była umyślna prowokacja.
5: Tak, oczywiście. No to jest testowanie naszych systemów bezpieczeństwa, testowanie naszej cierpliwości, naszej zdolności do reagowania.
4: Rezyliencji, jak to się mówi brzydko z angielska.
5: Jak się mówi?
4: Rezyliencji.
5: Rezyliencji.
4: Odporności.
5: Bardzo ładne słowo.
4: Właśnie strasznie brzydkie, ale tak.
5: No dobrze, no to tak właśnie tego rezyliencji naszej testowanie. To będzie trwać, będzie się powtarzać. No daj Boże, żeby tylko w ten sposób to się odbywało i żeby to się nie zaostrzało, no ale tego nie wiemy, tego się przewidzieć nie da.
4: Bo tak się zastanawiam, już mówiąc publicystycznie, czy premier rzeczywiście przestrzega obywateli przed ewentualną eskalacją ze strony Rosji, czy poniekąd straszy, bo jest to w jego politycznym interesie, a może kawa nie wyklucza herbaty?
5: Kawa nie wyklucza herbaty, ale tu rozumiem, nawiązujesz do tego wywiadu dla Financial Times, tak? W którym premier mówił, że interwencja zbrojna Rosji na kraje NATO jest możliwa w ciągu najbliższych miesięcy. Wielu ekspertów, wielu komentatorów, wielu fachowców bardzo krytycznie się do tego odnosiło i jednak mówiło, że no, to jest niepotrzebne straszenie, bo jeżeli faktycznie premier ma jakąś wiedzę, że tak może być, no to zamiast udzielać wywiadów gazetom, powinien raczej ruszyć program szkolenia czy przygotowywania społeczeństwa na taką okoliczność. Co robić, jak się zachować.

0: a tego nie ma. Co więcej, w tamtym wywiadzie prezydent...
1: Premier.
0: Premier poddał wątpliwość ewentualną pomoc Stanów Zjednoczonych, co też nie jest zbyt mądrym działaniem, zwłaszcza w takich okolicznościach, jakieś takie testowanie, wypuszczanie. Wiemy, jaki jest Donald Trump, jak on bardzo bierze do siebie wszelkie tego typu uwagi, komentarze, że trzeba się z nim jak z jajkiem obchodzić. Słyszałem ostatnio wypowiedź Marka Rutte, szefa NATO, który myślę, że sądzi o Donaldzie Trumpie mniej więcej to, co większość dziś, co dziś większość europejskich liderów, a jednak w publicznej wypowiedzi mówił, że tak, że Amerykanie są bardzo zaangażowani, są wspaniali, świetni, bez nich właściwie nie ma niczego. No, tak zachowuje się dyplomata.
1: Z Markiem Rutte są zdania podzielone. Jedni go uważają za skutecznego zaklinacza Trumpa, a drudzy za chłopca na posyłki Donalda Trumpa.
0: No,
1: ale rozumiem, o co ci chodzi, że potrzebna jest pewnego
0: Nie ma sensu dolewać jeszcze oliwy do ognia i prowokować tych, których prowokować absolutnie nie trzeba, a wręcz się nie powinno.
1: Tym bardziej, że przykład Niemiec pokazuje, że Donald Trump jest nie tylko przewrażliwiony na punkcie krytyki pod własnym adresem, ale potrafi również na tę krytykę odpowiedzieć. Jutro podpisanie programu SAFE. Patrzę na sondaże opinii publicznej, także na badania internetu. Wielu Polaków udało się przekonać opozycji, że ten program SAFE unijny to zagrożenie dla Polski, że to nielegalna pożyczka.
0: Tak, ponieważ ja to uważam, że koalicja rządząca ma problem z wygrywaniem takich oczywistych meczów, których właściwie wydawałoby się, że się nie da przegrać. I podobnie było z programem SAFE, który miał ogromne poparcie społeczne. Bano, przecież PiS na początku nawet mówił, Mariusz Błaszczak snuł wizję, co on by kupił z tego programu, więc wydaje się, że gdy PiS odwrócił narrację o 180 stopni, to wystawił piłkę koalicji. Tymczasem koalicja i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz dali się łapać na takie proste pytania właśnie o oprocentowanie tego programu, o tę pożyczkę, na które nie potrafili w ogóle jakoś sensownie odpowiedzieć.
1: Nie potrafili przestrzeń.
0: Tak, nie potrafili przyznać. Zresztą tu z tobą rozmawialiśmy o tym, gdy Władysław Kosiniak-Kamysz był pytany o to, czy to prawda, że my oddamy 100% tego, co pożyczymy. To on zaklinał rzeczywistość w jakiś taki zupełnie nierozsądny sposób, nie chcąc tego przyznać, mimo że tak, tyle oddamy, bo tak działa.
1: Jeszcze wtedy była ta cała rozmowa o procencie składanym.
0: O procencie składanym, bo dokładnie tak to działa. I takimi drobnymi rzeczami, takimi nieumiejętnością wytłumaczenia rzeczy, wydawałoby się oczywistych i zrozumiałych dla wielu, które da się wyjaśnić, że to po prostu tak działa świat, nic z tym nie zrobimy i że nadal jest to najtańszy pieniądz na zbrojenia. Nieumiejętnością wytłumaczenia tego ta szala się przechyliła, że ludzie zaczęli myśleć, że skoro oni tak kluczą i nie potrafią odpowiedzieć na proste pytania, to może faktycznie
1: może
0: coś jest na rzeczy. Może faktycznie to nie jest tak korzystne, jak nam to mówiono.
1: Szczególnie, że algorytmy w mediach tak zwanych społecznościowych tylko podsycają
0: tego typu
1: lęki. Jutro z wielką pompą ma być podpisanie umowy pożyczkowej pomiędzy polskim rządem a Komisją Europejską. Myślisz, że jeszcze na tej ostatniej prostej rządowi udałoby się odwrócić nastawienie do tego programu, czy to już jest, przepraszam za kolokwializm, musztarda po obiedzie?
0: To jest chyba trochę teraz już musztarda po obiedzie. No być może w trakcie realizacji tych programów pewnie rząd będzie z pompą odbierał kolejne zamówienia wychodzące z fabryk i chwalił się tym, że to właśnie jest w ramach tego programu, więc być może wtedy. I być może w momencie, gdy faktycznie okaże się, bo tam ten program będzie podzielony, jak tłumaczyła pani minister Sobkowiak-Czarnecka, na transze i oprocentowanie każdej transzy będzie znane dopiero w momencie jej wypłaty. Nie wiem dokładnie, kiedy to pierwsza transza ma być teraz.
1: Pierwsza 6,5 miliarda, tak w maju.
0: Tak, to ma być teraz. Kiedy będzie ta kolejna? Bo jeśli przy kolejnej, przy drugiej, trzeciej transzy okaże się, że to oprocentowanie faktycznie będzie na poziomie około 3%, a nie wzrośnie nagle do 7%, no to myślę, że to uspokoi społeczeństwo. Tylko, że ja nie wiem, czy wypłata tej drugiej, trzeciej transzy nastąpi jeszcze w tej kadencji Sejmu, czy już...
1: Tym bardziej, że czas na rozliczenie całego programu do 2030 roku.
0: Tak.
1: Czekamy na jutro w takim razie i zmienimy temat, wrócimy do wczoraj. Będziemy tak przeskakiwać na kartkach kalendarza. Wczoraj Europejski Trybunał Praw Człowieka po skardze czworga sędziów, od których prezydent osobiście nie odebrał ślubowania. Trybunał Praw Człowieka ETPC, Europejski

0: Trybunał Praw Człowieka orzekł, wydał zabezpieczenie, które nakazuje wszystkim instytucjom dopuszczenie tych sędziów do pracy. To już skrócę pytanie, zostaną dopuszczeni?
1: Nie.
0: Dziękuję bardzo, Jonasz Jasnorzewski był z nami. To w takim razie, jeśli nie zostaną dopuszczeni, to ten chocholi taniec będzie cały czas trwał wokół Trybunału Konstytucyjnego?
1: Będzie cały czas trwał. Zresztą wczoraj Trybunał Konstytucyjny już powiedział, że po pierwsze to nie dostał żadnej decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jedyne, co wie na ten temat, to informacje, które otrzymuje z mediów. Po drugie, to nie było tam żadne postępowanie sądowe, więc w zasadzie nie bardzo jest się do czego odnosić. A po trzecie, to w ogóle ETPC się wtrąca w jakieś sprawy, do których wtrąca się.
0: A po czwarte, Trybunał musi rozstrzygnąć spór kompetencyjny między prezydentem a Sejmem.
1: Tak, więc nie. No nie ma takiej możliwości, że Bogdan Święczkowski przydzieli jakiekolwiek sprawy tej czwórce.
0: Czyli co? Czyli opozycja i prezydent grają na to, aż tym czworgu sędziom znudzi się przychodzenie do Trybunału codziennie i siedzenie w przedsionku?
1: Być pewnie tak, no pewnie im się specjalnie to nie znudzi. Oczywiście prowadzić to do niczego nie będzie. No ten spór już jest tak zaawansowany, tak przegrzany. Tu się akurat zgadzam z diagnozą, to nie jest jakaś bardzo odkrywcza diagnoza Karola, prezydenta Nawrockiego, którą wygłosił w czasie obchodów Konstytucji, Święta Konstytucji 3 maja, że konflikt polityczny w Polsce doszedł już do takiego momentu, że już nie da się z tej drogi jakoś łatwo zawrócić. Ja się tutaj zgadzam. Nie da się z niej zawrócić. Natomiast jakiś reset konstytucyjny też...
0: Tylko, że właśnie ja nie wiem, to możemy sobie popolemizować chwilę. Ja nie wiem do końca, czy nie jestem przekonany, czy uchwalenie nowej konstytucji jest rzeczywiście takim złotym remedium, lekiem na całe zło.
1: Nie jest, oczywiście, że nie
0: że to
1: jest,
0: chyba nie uspokoi. Tym bardziej, że wczoraj słuchałem jednego z konstytucjonalistów, który wprost przyznawał, że właśnie to, o czym mówił prezydent, czyli taka temperatura politycznego sporu właściwie uniemożliwia uchwalenie nowej konstytucji.
1: No tak.
0: Że potrzeba jest wyjście ponad ten podział, żeby nową ustawę zasadniczą uchwalić. Tak. Czyli co, ten pomysł prezydenta między bajki można włożyć?
1: Można włożyć między bajki. Zresztą sami członkowie tej rady i profesor Piotrowski, który został konstytucjonalista, który został do niej powołany, właśnie tak w jakimś wywiadzie chyba dla Gościa Niedzielnego mówi, że w zasadzie to nie widzi potrzeby zmiany konstytucji. Profesor Wajchrowski, były prezydent Krakowa, przyznaje, że prezydent łamał, zdarzało mu się łamać konstytucję.
0: Mi się bardzo podobał profesor Legutko, który mówił, że ponoć przestrzegał kancelarię prezydenta, że on nie jest prawnikiem i że on się nie zna na zasadach konstytucji. Z kancelarii prezydenta usłyszał, że to nie jest problem.
1: Oczywiście to nie jest problem, no bo dlaczego miałby być? Nie zna się to, niech się wypowie. No to jest klasyczna zasada, ale profesor Legutko ma bardzo kwiecisty styl wypowiadania się.
0: I biogram odpowiedni.
1: Więc tutaj wszystko jest okej. Ale tak, no tak jak mówiłeś, do zmiany konstytucji, przecież nie ma dziś ani większości odpowiedniej parlamentarnej, ani nie ma warunków do
0: ani
1: tego...
0: Ani spójnego pomysłu,
1: ale nawet nie ma warunków do tego, żeby zmienić choćby jeden artykuł w obowiązującej konstytucji. Więc o czym my mówimy? O tym, że tak nagle mają się stworzyć warunki do tego, żeby całą konstytucję z 97 roku wyrzucić do śmieci i przyjąć zupełnie nową, w której, jak rozumiem, prezydent chciałby... bo mówi o tym głośno nie od dziś, zresztą zachowuje się w taki sposób, jakby to już obowiązywało, w którym miałby obowiązywać jakiś system taki paraprezydencki. No nie ma na to szans. Nie ma szans na stworzenie, na przyjęcie nowej konstytucji. Nie ma szans nawet na zmianę obecnie obowiązującej, choćby w najmniejszym stopniu.
0: To ja tylko dodam, że ostatnia zmiana konstytucji, jaka nastąpiła w 2000, jeśli się nie mylę i sprawdzę, w 2009 roku. Chodziło wtedy o rozszerzenie przesłanek odebrania biernego prawa wyborczego w przypadku osób prawomocnie skazanych, żeby nie mogły kandydować do Sejmu i Senatu. Więc to ostatni raz.
1: No to 17 lat temu?
0: 17
1: lat temu, tak.
0: No to jakie przewidywania na te najbliższe miesiące? Będziemy w ogniu kampanii wyborczej, czy będzie taka polityczna flauta?
1: Nie, nie, no będzie kampania wyborcza, no właściwie już, właściwie cały czas jesteśmy w ogniu kampanii wyborczej, wszystko jest teraz kampanią wyborczą, od prezydenckich wet przez, no program Safe jest kampanią wyborczą, gdzie ci, którzy byli za nim,
0: Zonda krypto,
1: no to no,
0: już nie zdążymy o tym wątku.
1: Nie zdążymy, ustawa o kryptowalutach, premier z uporem, no nie wiem, czy godnym lepszej sprawy, może nie lepszej, trzeci raz próbuje przeforsować te same przepisy, prezydent się nagle budzi i mówi,

0: a właściwie to ja mam swoje. No i tak...
1: Lądujemy, Jonaszku.
0: Ostatnie zdanie. Nie chodzi w tym wszystkim o dobro Polaków, tylko o przepychankę polityczną. Koniec, kropka.
1: Jonasz Jasnorzewski, dziennikarz Telewizji Polskiej i TVP Info.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki za rozmowę.
2: Powtórka programu. Gość Polski.

0: Konstytucja w tym stanie, w którym obecnie obowiązuje, uważam, że jest dobra i zmian dzisiaj nie potrzebuje, bo tym bardziej, że nie ma możliwości dokonania jakiejkolwiek zmiany w konstytucji. Taka sytuacja polityczna nie występuje. 307 posłów by musiało opowiedzieć się za zmianą konstytucji. Oczywiście takiej większości nie ma żadna strona sporu politycznego. I to nie znaczy, że nie ma miejsc w konstytucji, które powinny, jeżeli będzie taki moment, gdzie będzie można zmienić, powinny być zmienione. Między innymi pozycja prezydenta, uważam, powinna być inaczej uregulowana. Uważam, że obowiązuje u nas ustrój gabinetowo-parlamentarny czy parlamentarno-gabinetowy, a nie prezydencki, do którego dąży prezydent Nawrocki. Taki system prezydencki jest groźny, bo to idzie, by szło w kierunku autorytaryzmu. No, mamy przykład w Rosji, właśnie taki system prezydencki występuje. Nie chciałbym, żebyśmy poszli tą drogą.
1: To w takim razie w jaki sposób należałoby zmienić albo doprecyzować, panie profesorze, rolę pana prezydenta w tym systemie na bazie obecnej konstytucji?
0: Na bazie obecnej konstytucji jest to bardzo trudne w sytuacji, w której prezydent jawnie rozszerza swoje kompetencje niezgodnie z konstytucją. No mamy właśnie z taką sytuacją do czynienia obecnie, kiedy prezydent nie wykonał swojego obowiązku, to znaczy niezwłocznie po wyborze sędziów Trybunału przez Sejm nie przyjął od nich ślubowania. Obowiązek prezydenta nie jest równy z jego kompetencją, dlatego że tutaj prezydent nie podejmuje żadnej decyzji. Ma zgodnie z ustawą przyjąć od sędziów wybranych przez Trybunał, przyjąć ślubowanie. Konstytucja tylko daje kompetencje Sejmowi do wyboru sędziów. Natomiast w tym punkcie nie ma mowy o roli, nie ma żadnej roli w oparciu o konstytucję prezydenta Rzeczypospolitej. Także mamy do czynienia, kiedy prezydent nie wykonuje swojego obowiązku, a tym samym uniemożliwia działania Trybunału Konstytucyjnego.
1: To jeszcze, panie profesorze, o momencie konstytucyjnym, o którym mówi na przykład sędzia Barbara Piwnik, powołana do Rady Narodowej Konstytucji przy panu prezydencie. Pani sędzia twierdzi, że moment konstytucyjny to taki, w którym konstytucja jest dysfunkcjonalna. Dominują przeobrażenia systemowe, pojawia się szeroki społeczny konsensus wokół kierunku zmian, czyli taki moment, w którym konstytucja nie spełnia swojej roli, swojego zadania. Jesteśmy w takim momencie?
0: Nie, bo nie chodzi tutaj o konstytucję i zmianę konstytucji, tylko chodzi o to, żeby konstytucja była przestrzegana. A muszę powiedzieć, że od 2015 roku nie jest przestrzegana, tylko wręcz przez władze, które były od 15 do 23 roku, była łamana. Tutaj przede wszystkim muszę powiedzieć, że była łamana konstytucja w obszarze właśnie działalności Trybunału Konstytucyjnego. Od samego początku dojścia do władzy Prawa i Sprawiedliwości trzech sędziów prawidłowo wybranych przez Sejm nie zostało dopuszczonych do orzekania, czyli podobnie jak obecnie przez prezydenta Dudę, który nie przyjął od nich ślubowania, a później nieprawidłowo została wybrana, czy powołana przez prezydenta na przewodniczącego Trybunału, prezesa Trybunału, pani Przyłębska, wyraźnie ze złamaniem konstytucji przez prezydenta Dudę, czyli od tego się zaczęło. Później mamy bardzo wyraźne złamanie konstytucji w 2017 roku.

0: odnośnie do działania Krajowej Rady Sądowniczej. Także, no a teraz mamy następny etap bardzo poważnego złamania konstytucji, prowadzącego do sparaliżowania działalności Trybunału Konstytucyjnego. I tu również i prezes, czy osoba pełniąca funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pan Święczkowski, nie wykonuje swojego obowiązku, dlatego że on tu nie ma też żadnej kompetencji w zakresie przyjęcia czy nieprzyjęcia prawidłowo wybranych sędziów przez Sejm. A do tego jeszcze, ponieważ nie wykonuje swojego obowiązku prezydent, przyjmując ślubowanie, uważam, że trzeba było znaleźć rozwiązanie tej bezczynności prezydenta i sędziowie ci dokonali ślubowania bez obecności prezydenta, ale do niego skierowanego, czyli prezydent zresztą był zaproszony na tę uroczystość, nie przyszedł, ale sędziowie ci, to można przecież w każdym momencie usłyszeć, jak się dojdzie do transmisji tej uroczystości, mówili, rozpoczynali swoje ślubowanie od stwierdzenia: wobec prezydenta składam ślubowanie. Więc wypełniony został ten wymóg ustawowy. To jest tylko w ustawie o statusie sędziego Trybunału. Jest ten przepis o obowiązku przyjęcia przez prezydenta ślubowania. Czyli pan Święczkowski nie ma tutaj żadnego pola do decydowania czy niedecydowania o przyjęciu tych czterech, czworo sędziów do orzekania. I co jest jeszcze tutaj bardzo niepokojące i też jest łamaniem konstytucji i ustaw, mianowicie, że prezes Trybunału, czy ta osoba pełniąca funkcję prezesa Trybunału, mówi, że nie dostał oświadczenia prezydenta o przyjmowaniu i przyjęciu przez niego aktu ślubowania, dlatego że prezes Trybunału nie jest samodzielny. Tu nie ma żadnej oczekiwania na jakiś gest ze strony prezydenta. Sprawa wyboru tych sędziów, możliwości orzekania jest spełniona. W pełni spełniona.
1: Zwłaszcza, że panie profesorze, pozwolę sobie panu wejść w słowo, bo ile może, bo próbuję stanąć po stronie tych, którzy nie są biegli w niuansach i potrzebują takiej informacji jak ta, której pan udziela, ale o ile czasem myślimy, że konstytucję trzeba w jakiś szczególny sposób tłumaczyć, jej zapisy, o tyle ustawa dotycząca funkcjonowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, procedury ich wyboru i momentu, w którym powinni rozpocząć pracę, nie jest skomplikowana. Pierwszych kilka punktów mówi, na jakiej zasadzie ma się to odbywać. Tam nie ma nic o piśmie, które pan prezydent miałby skierować do Bogdana, do prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
0: Oczywiście, że nie. I ma pani w pełni rację. W ogóle ta procedura wyboru i rozpoczęcia funkcjonowania sędziów wybranych przez Sejm jest bardzo prosta. To jest jednoznacznym językiem wypowiedziane tutaj konstytucja w szczególności, także i ustawa. Ustawa mówi, że osoby wybrane przez Sejm mają wobec prezydenta złożyć ślubowanie. No i prezydent tutaj nie ma nic do decydowania czy niedecydowania, nie ma tutaj żadnej kompetencji. Ma posłuchać, co mówią do niego te osoby wybrane.
1: Stało się zadość pewnemu protokołowi, żeby miał to charakter uroczystości, charakter symboliczny.
0: Tak jest.
1: Panie profesorze, ale znowu słyszymy, że prezes Trybunału nic nie wie o decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, bo nie dostał dokumentów. I teraz chcę pana zapytać jeszcze, panie profesorze, czy, bo pada słowo opinia ETPC, czy to jest akt prawny, którego musimy przestrzegać, czy jest to opinia?

0: Ja, sędziów Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
1: Nie, to jest, proszę pani, przede wszystkim trzeba przyjąć jedno, że Europejski Trybunał Praw Człowieka jest trybunałem, którego decyzje są wiążące dla każdego członka Rady Europy. Polska jest członkiem Rady Europy, to jest, tutaj podkreślam, bo się często to myli, to nie jest sąd Unii Europejskiej, chociaż Unia Europejska też zgodnie z własnym traktatem będzie, stosuje się do tych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. On jest, ten Trybunał jest związany z Radą Europy. I Polska jest członkiem Rady Europy i jest zobowiązana przestrzegać te orzeczenia. Chciałbym zwrócić na to uwagę, że inaczej niż to jest w Unii Europejskiej, można być wyłączony z Rady Europy. To spotkało Rosję, prawda? Bo Rosja nie właśnie nie wykonywała orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, więc no, bardzo bliscy jesteśmy tego, że zostaniemy usunięci z Rady Europy. Natomiast jest jedna rzecz, że to nie jest wyrok, to z tym czy trzeba się zgodzić, a to nie jest opinia. To jest środek zabezpieczający, jest postanowienie Trybunału, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Polska jest zobowiązana do wykonania tego postanowienia.
0: A jeśli nie wykona?
1: No to są te konsekwencje prawne, które no, obciążają Polskę. No, nie można powiedzieć, a ja nie wykonam. No to jest troszkę z misia, prawda?
0: Niestety, panie profesorze, można, bo słyszymy. Słyszymy takie deklaracje. Może nie wprost, nie wykonam, bo nie, tylko są używane argumenty, które ja w tej chwili też zacytowałam, czyli można.
1: Nie, to nie jest opinia, to nie jest żadna opinia, tylko to jest decyzja Trybunału. I jeszcze raz chciałbym to mocno podkreślić, że to jest postępowanie najwyższych osób pełniących najwyższe stanowiska w Polsce. Prezydent, prezes Trybunału Konstytucyjnego, jeszcze można powiedzieć, tu podkreślić bardzo, bo to jest bardzo negatywna funkcja szefa kancelarii prezydenta w tym wszystkim. I nie może, mogą te osoby pełniące te funkcje mówić w ten sposób, nie interesują mnie decyzje Trybunałów Europejskich, bo dopóki jesteśmy członkami tych organizacji europejskich, Rady Europy czy Unii Europejskiej, sądy tych związane z tymi organizacjami są wiążące dla wszystkich członków tych organizacji. I nie może Polska nie podporządkowywać się sądownictwu. Tak samo jak polskie sądy obowiązują, jeżeli to ma znaczenie dla na przykład obywateli Hiszpanii, to Hiszpanie muszą się podporządkować orzeczeniu polskiego sądu. Więc tu musimy sobie z tego zdawać sprawę. No, nie chcemy być w Unii Europejskiej, to wyjdźmy stamtąd. Nie chcemy być w Radzie Europy, to wyjdźmy stamtąd.
0: No, na razie większość z nas chce pozostania w Unii Europejskiej. Ale
1: no więc pan prezydent nie liczy się z głosem większości, prawda?
0: Panie profesorze, jeszcze jeden cytat z pana profesora Piotrowskiego, który wszedł w skład Rady. Tej przy prezydencie, który twierdzi, że obecna konstytucja nie wymaga zasadniczych zmian, ale przydałyby się korekty, przepraszam, które mogłyby zapobiegać blokadom wynikającym z tej stałej dążności, albo my ich, albo oni nas, czyli pan profesor Piotrowski mówi o tym konflikcie, ale na przykład sugeruje, żeby doprecyzować rolę europejskiego prawodawstwa w naszej konstytucji, żeby nie można było się do tego powiem kolokwialnie, przyczepić.
1: Nie, to znaczy ja się, muszę powiedzieć, że się zgadzam z tym, co powiedział pan Piotrowski. Zresztą na początku chyba to też powiedziałem, że ta konstytucja spełniła swoje zadania do czasu, kiedy ci, którzy objęli władzę polityczną w państwie, powiedzieli,

0: No to konstytucja swoja, a my będziemy robić swoje, prawda? No ale w państwie praworządnym to jest niedopuszczalne. Artykuł 2 polskiej konstytucji mówi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawa, prawnym. To jest, znaczy, że władze są zobowiązane do działania zgodnie z konstytucją. Chciałem na artykuł 7 zwrócić uwagę. Organ władzy publicznej działa na podstawie prawa i w granicach prawa. To, co się dzieje teraz w Polsce, to jest złamanie i artykułu 2, i artykułu 7. Jeszcze dodam jeden artykuł, artykuł 10, który mówi o podziale władz. I teraz nie można powiedzieć, że osoby pełniące władzę w Polsce, czyli pan prezydent, pan prezes Trybunału Konstytucyjnego, mogą sobie powiedzieć, no ustawa, konstytucja to, a my inaczej postępujemy. Ja może to, co powiedziałem, jeżeli by był taki moment konstytucyjny, to znaczy, że byłaby możliwość zmiany konstytucji, to wtedy by zachodziły potrzeby, może nie precyzowania, bo precyzowanie jest zawsze niebezpieczne, bo to jeszcze więcej czasami jest wątpliwości, jak się coś chce sprecyzować. Ale są pewne potrzeby przedyskutowania jeszcze raz sytuacji ustrojowej Polski. I tutaj jest pole do pewnych innych rozwiązań.
1: Panie profesorze, musimy kończyć naszą rozmowę. To jeszcze tylko dodam, że jest w Onecie sondaż. Zostaliśmy zapytani, czy w Polsce powinien obowiązywać system prezydencki czy parlamentarny. I uwaga, 44% z nas pytanych w tym sondażu jest za parlamentarnym, 29% za prezydenckim, ale prawie 27% nie ma na ten temat zdania. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Musimy niestety kończyć.
0: Dziękuję bardzo.
1: Profesor Andrzej Zoll z nami w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Profesor Włodzimierz Batuk, amerykanista, Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry.
1: Czytam ostatnie informacje o tym, że epicka furia to już przeszłość, że projekt Wolność właściwie też już jest przeszłością. A jaki jest stan faktyczny, pana zdaniem, panie profesorze?
3: Stan faktyczny jest taki, że mamy chaos, bałagan bardzo duży i rzeczywiście to wszystko, o czym pani wspomniała, pokazuje, że Amerykanie wplątali się w konflikt, którego ani nie są w stanie wygrać, ani za bardzo nie wiedzą, jak się z niego wyplątać. Dlatego mamy taki bałagan, ponieważ podejmowane są próby jakiegoś uspokojenia tej sytuacji, wyjścia z niej. Stwarzą przez Stany Zjednoczone. To, co Amerykanie zamierzali osiągnąć w Iranie, nie zostało osiągnięte. Właściwie oni nigdy nie powiedzieli, co chcieli osiągnąć. No ale jest jeszcze druga rzecz. Musimy pamiętać, że wszystko to, co dzieje się w Zatoce Ormus i wokół Iranu, to nie jest tylko jakiś kaprys Stanów Zjednoczonych. Od pewnego czasu tak słychać, że to głównie Amerykanie. Może dlatego, że to jest najpotężniejsze państwo, ale przecież tak naprawdę to konflikt jest izraelsko-amerykański z jednej strony, a irański z drugiej strony. Znaczy przeciwnikami są Izrael i Stany Zjednoczone, a Iran jest ofiarą ich działań i ich agresji. Także to tutaj wydaje mi się tłumaczy, dlaczego ta operacja amerykańska jest taka niejasna. Ani nie było wiadomo, jakie są cele polityczne amerykańskie. Amerykanie moim zdaniem próbowali zrealizować cele izraelskie. To się nie udało. Iran okazał się o wiele trudniejszym przeciwnikiem. Optymizm, jaki być może zakładano po bardzo łatwej operacji, kilka miesięcy wcześniej polegającej na usunięciu Maduro, tutaj absolutnie zawiódł. No i Stany Zjednoczone starły się jeszcze nie tylko z taką sytuacją, której nie przewidziały, ale również z ogromną presją opinii publicznej, międzynarodowej opinii publicznej, ponieważ swoimi działaniami wywołały ogromny chaos w gospodarce światowej. No i to wszystko powoduje, że prezydent próbuje jak

0: jakoś się z tego wyplątać, ale nie wie jak.
1: Panie profesorze, wspomniał pan o tym, że cele operacji w Iranie są niejasne. Jeśli w ogóle były, to znaczy możemy pewnie założyć oboje, że pokonanie reżimu, społeczeństwo wyjdzie na ulicę, potomek
0: cele były, jeśli mogę...
1: prawda, obejmie władzę, a my położymy rękę na...
0: Nie, nie, nie. Cele i tak, i nie. Cele, wie pani, cele tej wojny zostały zdefiniowane przez Izrael, a nie przez Stany Zjednoczone.
1: No tak, ja zapytałam o tę amerykańską wersję, a teraz Izrael to jest zupełnie inna sprawa właśnie.
0: Mhm. Znaczy, wie pani, one się częściowo nakładają, ale częściowo są różne, ponieważ cele izraelskie to jest wykluczenie Huti, Hamasu, Hezbollahu z tamtej części świata. Te ugrupowania są popierane przez Iran. To jest pierwsza rzecz. Druga to było, drugi cel to było wstrzymanie irańskiego programu nuklearnego. I to jest ewidentnie po stronie Izraela. Trzeci cel, no to była rzeczywiście zmiana władzy, bo sądzono, że ta zmiana władzy doprowadzi do wstrzymania tego programu. I to są cele izraelskie. Natomiast amerykański cel właściwie był taki, żeby po pierwsze przyblokować ten program nuklearny, bo Amerykanie są wyczuleni na tym punkcie, a z drugiej strony Amerykanie zaczęli twierdzić, i to całkowicie bezpodstawnie, że Iran jest jakimś wrogiem Stanów Zjednoczonych i im zagraża. Nie byli w stanie tego wykazać w żaden sposób. I tu, ponieważ te cele są niejasne, to jest jeszcze inna historia związana z takim charakterem wojny w ogóle, czy wojen takich po zakończeniu zimnej wojny, takich wojen lokalnych, na krótką skalę, kiedy te cele nie są jasno powiedziane. No i dlatego, jeśli wojsko ma wykonać cel polityczny, to nie bardzo wiadomo, jaki jest ten cel polityczny. No i stąd się cały ten chaos po prostu wziął.
1: Dlaczego ja wróciłam do tematu argumentacji tego ataku? Dlatego, że konsekwencje tego chaosu, o którym pan mówi, ponosi też sam Donald Trump, bo nie tylko świat odczuwa ten chaos, sami Amerykanie, to się przekłada po prostu na sondaże. No tak źle jeszcze nie było.
0: No oczywiście, no oczywiście. I to jest prawda. I prezydent niestety dla wielu swoich zwolenników, poza jakimiś hardkorowymi zwolennikami, że tak powiem, okazał się sporym rozczarowaniem, bo musimy pamiętać, że jeżeli będziemy brali pod uwagę jakieś międzynarodowe uwarunkowania wyboru Trumpa, to znaczy, może inaczej, wyborca amerykański kierował się jakimiś międzynarodowymi, jakąś międzynarodową sytuacją w decyzji, kogo wybrać. I prezydent obiecywał, że zakończy tak zwane niekończące się wojny. I te wojny, zamiast zostać zakończone, to zaczęły się rozszerzać. To znaczy na plus zapisano Trumpowi wycofanie się z Ukrainy, ale na minus zapisano mu konflikt o Grenlandię. Zupełnie niejasny i kompletnie niepotrzebny spór z Kanadą. No i do tego teraz wplątanie się w sytuację na Bliskim Wschodzie, która nie jest sytuacją amerykańską. No i prezydent po prostu doprowadził do czegoś takiego, że kwestionując tak zwany unilateralizm Obamy czy Bidena i taką presję jednostronną ze strony Stanów Zjednoczonych, polegającą na rozszerzaniu liberalnej demokracji na świecie, wpadł dokładnie w ten sam schemat. To znaczy, on też jest unilateralistą, tylko że inny. On chce narzucać swoje rozwiązania, no po prostu siłą, ale to są inne niż te, z którymi walczył. Niemniej mechanizm jest taki sam. To, że treść różni się od poprzednich prezydentów, nie ma w tym wypadku znaczenia. Po prostu chodzi o to, że to jest ta sama forma działania. I ta jednostronność, ten unilateralizm amerykański, no zaczął się robić po prostu irytujący. Ponieważ Amerykanie pokazali twarz, której świat nie znał do tej pory. Twarz takiego kraju będącego, co tu dużo mówić, dość agresywnym i nerwowo zachowującym się w świecie. Na porządek, do którego jesteśmy przyzwyczajeni po 1945 roku, był zupełnie inny. To był porządek wielostronny, to był porządek oparty na jakichś organizacjach międzynarodowych typu ONZ. Amerykanie od czasu do czasu kwestionowali ten porządek, ale nigdy nie posunęli się do tego, żeby go zakwestionować całkowicie, to znaczy, żeby ten porządek wywrócić, żeby go zniszczyć.
1: Pomyślałam też o tym, że nie ma tu odcieni szarości, jest biel albo czerń, to znaczy...
0: No.

0: pozostajemy gwarantem i dajemy się wykorzystywać, albo pozostajemy gwarantem, ale regulujemy te sprawy. I tu mogłyby się pojawić odcienie szarości, ale ich nie ma.
1: No wie pani, to też jest różnica między pierwszą a drugą prezydenturą Trumpa. Na razie to jest za wcześnie, żeby oceniać drugą, bo ona wciąż trwa. Ale pierwsza była taka, że Trump jednak poruszał się w ramach tych wielostronnych rzeczy. On raczej realizował taką tradycyjną politykę zagraniczną, polegającą na powstrzymywaniu przede wszystkim Chin, bo to był jego główny obiekt ataku w czasie pierwszej kadencji, przy pomocy metod międzynarodowych, próbując zbudować jakieś koalicje, jakieś naciski na inne kraje, żeby powstrzymywały Chiny na przykład przed ekspansją gospodarczą, wywierając wpływ, żeby nie kupować chińskich telefonów komórkowych na przykład, żeby nie kupować chińskich samochodów. No to wszystko działo się w ramach jakichś form wielostronnych. Natomiast ta druga kadencja to jest właśnie taki ewidentny unilateralizm, przy czym wypełniony inną treścią.
0: Panie profesorze, koniec akcji operacji Epicka Furia. To nie jest przypadek także, bo zbliża się czas, w którym kongres, amerykański kongres musiałby wyrazić ponowną zgodę na przykład na ponowny etap operacji. Niewiele na to wskazuje, więc to nie jest jakaś dobra wola pana prezydenta Trumpa. Albo dowód na to, że osiągnął cele w Iranie, tylko konieczność.
1: No coś w tym jest, tak, ponieważ prezydent niestety miał tendencję do obchodzenia kongresu i podejmowania takich decyzji, jakby zarządzał własną firmą, a nie państwem i nie liczył się z tymi uwarunkowaniami konstytucyjnymi czy prawnymi, generalnie rzecz biorąc. Ale to jest fakt. Mnie się wydaje, że operacja irańska to jest całkowita porażka Stanów Zjednoczonych. I nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, że są jakieś prawne ograniczenia dotyczące trwania wojny, kontynuacji czy finansowania tej wojny, to prezydent moim zdaniem robi dobrą minę do złej gry, bo twierdzi, że cele zostały osiągnięte. Znaczy cele wojskowe zostały osiągnięte. To jest też taka sytuacja, że Amerykanie prowadząc po II wojnie światowej różne operacje wojskowe, bardzo często osiągali cele wojskowe. Zniszczyli przeciwnika, zniszczyli jakieś lotnisko albo coś, ale nie wygrali wojny. Niech pani weźmie pod uwagę na przykład taki klasyk, czyli wojnę w Wietnamie, prawda? Ale również taki inny, znacznie świeższy przykład, jak wojnę w Iraku. Operacja wojskowa i pierwsza i druga były znakomite. Poszły błyskawicznie, władza została obalona. Saddama Husajna w czasie drugiej wojny, bo w czasie pierwszej nie. Zostały wprowadzone nowe zasady, państwo zostało przeorganizowane. Ale przecież po 20 latach trzeba było się z tego Iraku czy Afganistanu wycofać.
0: I to dość w popłochu to mało powiedziane, prawda?
1: Nie, w popłochu całkowicie dobrze to jest powiedziane, zwłaszcza jeśli chodzi o Afganistan. Ewakuacja Iraku była trochę bardziej zorganizowana, no ale jak pamiętamy Afganistan sprzed kilku lat, to przecież wywiad oceniał, że to jeszcze tam ze 3 miesiące, a tu się okazuje, że po kilku dniach Amerykanie zostawili cały sprzęt i ewakuowali personel.
0: Przypominają mi się słowa, przepraszam bardzo, hiszpańskiego premiera, który odmawiając wsparcia Stanom Zjednoczonym całkiem niedawno mówił, że obawia się, że sytuacja z 2003 roku się powtórzy, świat zostanie w chaosie, nasilą się migracje, nasilą się akcje terrorystyczne. Wiele na to wskazuje, że okazał się politycznym prorokiem, choć właściwie nie trzeba było mieć jakichś nadprzyrodzonych cech albo wiedzy.
1: Wie pani, wojsko musi spełniać, musi wykonać bardzo jasno postawione cele polityczne. I jeżeli te cele polityczne w czasie na przykład pierwszej wojny światowej czy drugiej wojny światowej były wyraźnie pokazane, trzeba zniszczyć Trzecią Rzeszę, trzeba zniszczyć Japonię, bo to by wynikało z założeń, albo Japonia zaatakowała Amerykę, albo celem politycznym było zniszczenie Trzeciej Rzeszy, bo to zagrażało porządkowi w Europie i porządkowi światowemu, to wojsko wiedziało, co robić. Tymczasem model wojny amerykańskiej po 1945 roku, czyli w czasach zimnej wojny, zakładał takie operacje na skalę ograniczoną, no bo to wynikało z różnego rodzaju ograniczeń. Drugi blok, czyli blok wschodni, był na tyle groźny dla Amerykanów, że oni nie mogli się posunąć do działań takich na pełną skalę. No i dlatego tu się jak gdyby rozeszły cele polityczne z celami wojskowymi. Wojsku kazano coś zrobić, więc wojsko to wykonało, ale jaki był cel polityczny tego, to już nie było to zupełnie wyjaśnione. To powodowało też konfuzję wśród samych Amerykanów.

0: wyborów. Wojna wietnamska jest bardzo dobrym tego przykładem, kiedy nieokreślone albo niedookreślone cele polityczne wywołały falę protestów przeciwko tej wojnie i trzeba się było z niej wycofać. Co z tego, że Amerykanie mieli lepszy sprzęt i wygrali wszystkie bitwy w Wietnamie, jak przegrali wojnę?
1: Jasne. I zostawili... Zostawili ruinę i w kraju, i konsekwencje też polityczne były bardzo poważne. Ale teraz Marco Rubio wraca, prawda, na pierwszy plan, bo przez chwilę było o nim ciszej. I to on ogłasza zakończenie tych operacji, ale też rusza do Watykanu, żeby gasić pożar w relacjach Stany Zjednoczone-Watykan? Możemy mówić
0: chyba
1: o pożarze?
0: Tak.
1: No, nie wiem, czy...
0: Pożarze może nie, no ale właśnie. Jakiś taki stan napięcia pomiędzy papieżem, bądź co będzie Amerykaninem, a rządem amerykańskim jest. Ja myślę, że Amerykanom zależało na błogosławieństwie Ojca Świętego na tę wojnę, czego oczywiście nie dostali. Też proszę zwrócić uwagę, że Marco Rubio jest katolikiem. To jest ważne, bo na tej płaszczyźnie pewnie papieżowi i głowie Kościoła i członkowi Kościoła katolickiego łatwiej będzie się porozumieć. Proszę też pamiętać, że Watykan był przeciwny operacjom amerykańskim w Iraku. Papież Jan Paweł jeszcze za życia swojego bardzo się zaangażował w to, żeby do II wojny irackiej nie doszło. No i chyba Amerykanie liczyli, że papież będzie bardziej przychylny. Tymczasem opinia Ojca Świętego była raczej krytyczna i nie spotkali entuzjazmu z jego strony popierającego działania Amerykanów. Ja myślę, że tak, że tutaj jest jakaś taka próba załagodzenia tej sytuacji. Ale też proszę zobaczyć, że ta tradycyjna dyplomacja amerykańska wykorzystuje takie do niedawna nieistniejące w dyplomacji kraje, jak na przykład Pakistan. Przecież rozmowy z Iranem prowadzone są za pośrednictwem Pakistanu albo za pośrednictwem Arabii Saudyjskiej.
1: No i jeśli mówimy o wygranych w tym konflikcie, no to na przykład Pakistan, prawda? Wcale nie Stany Zjednoczone.
0: Zdecydowanie, ponieważ okazuje się, że ten kraj ma całkiem sprawną dyplomację albo dyplomatów, którzy mogą jakimiś argumentami trafiać do jednej i do drugiej strony. No i moim zdaniem wygranym jest też Iran. Nawet jeżeli zostanie zniszczony, co już raczej się nie stanie, to i tak jego zwycięstwem jest to, że nie poddał się presji izraelsko-amerykańskiej.
1: Jeżeli chcieli pokazać światu, że podniesienie na ręki na Iran skończy się długotrwałym konfliktem. W ramach przestrogi uważajcie, każdy kolejny, kto będzie próbował to zrobić, spotka się z takim oporem. To się udało.
0: No, trudno, żeby się nie udało, ponieważ Amerykanie ewidentnie przeszacowali swoje możliwości. Ja w grudniu, w styczniu byłem raczej skłonny uwierzyć, że Amerykanie wycofają się z operacji irańskiej, ponieważ ona nie jest nie do przeprowadzenia na tak odległym obszarze od Stanów Zjednoczonych. Amerykanie stracili i to są straty, no, które bardzo trudno nadrobić. Lotniskowiec na przykład.
1: Tak.
0: To oficjalnie
1: jakieś
0: spaliła
1: bazy
0: się
1: radarowe za $500 miliardów. No, a no, naprawdę,
0: a no właśnie. A no właśnie. Iran, może to jest prymitywna rakieta irańska, ale jest w stanie trafić w amerykańską i to też jest bardzo istotne, bo to podważyło zaufanie arabskich sojuszników Stanów Zjednoczonych do potęgi amerykańskiej. Kiedy Iran bardzo skutecznie zniszczył albo uszkodził bazy w Arabii Saudyjskiej, w Emiratach Arabskich, czy chyba w Omanie jeszcze. Te bazy były tam budowane po 1979 roku, ponieważ Amerykanie zinterpretowali wejście Rosjan do Afganistanu w 1979 roku jako próbę rozszerzenia swoich wpływów na tamtym obszarze. I dlatego mamy taki łańcuch tych baz amerykańskich w rejonie Bliskiego i Środkowego Wschodu. A zresztą w czasie zimnej wojny Amerykanie też próbowali tworzyć takie organizacje międzynarodowe, pakty wojskowe tak naprawdę, które miały tam kontrolować ewentualne przenikanie wpływów radzieckich czy komunistycznych na Środkowy Wschód. No i okazało się, że Iran jest w stanie te bazy zniszczyć. I to, no oczywiście Arabia Saudyjska protestowała, że to są ataki na Arabię Saudyjską, ale żadne miasto saudyjskie nie zostało zniszczone. Została zniszczona baza, czy radar amerykański. Także to są straty już bardzo trudne do odrobienia. 15 tysięcy żołnierzy, które tam na tych okrętach amerykańskich czeka na inwazję, nie jest w stanie tego wykonać w ogóle. Nie wiem, czy pani pamięta, był taki pomysł z miesiąc temu, żeby zająć jakąś wyspę

0: ciśnienie Ormus, prawda? I nawet tego nie zrealizowano, chociaż wyspa
1: taka,
0: jest oczywiście...
1: Taka niewielka, no właściwie wielkotek od szpilki na mapie, ale strategicznie bardzo ważna, bo zdaje się, że tam jakieś instalacje przeładunkowe.
0: W tym najwyższym miejscu ciśniny ona się znajduje. Więc nawet nie zdecydowano się na inwazję tego rodzaju. No, Iran jest ogromnym krajem. To jest, jeśli dobrze pamiętam, jest 2 razy większy od Polski. Więc nie ma możliwości zajęcia takiego kraju i przeprowadzenia tego, co Amerykanie by być może chcieli zrobić. Ale no, tu akurat, wydaje mi się, rozsądek wojska zadziałał. To znaczy nie udało się Amerykanom przeprowadzić, ani nawet chyba nie próbowali tego, obalenia władzy przy pomocy wojska, przy pomocy desantu.
1: Tak, ale jeszcze, panie profesorze, jeżeli się deklaruje światu, że się zniszczy cywilizację, czyli używa się najmocniejszych z możliwych argumentów, to trzeba się liczyć z konsekwencjami, jeśli cokolwiek się nie uda, a one mogą być dla Donalda Trumpa politycznie no katastrofalne. To jeszcze chciałabym do papieża wrócić, bo pan profesor wspomniał o tym, że no, że raczej zdecydowanie papież się wyrażał na ten temat. No, mówił na przykład, że ten konflikt jest skandalem dla całej rodziny ludzkiej. Też się zastanawiam, czy można użyć mocniejszych słów. I z drugiej strony Watykan nie jest takim miejscem na mapie świata, na które można na przykład nałożyć cła. Prawda? Nie można szantażować eksportem, importem części samochodowych. Więc politycznej presji nie podlega. To co może osiągnąć Marco Rubio w Watykanie?
0: No, załagodzić ewentualnie ten spór tylko i po prostu przeprosić papieża i powiedzieć...
1: Ale publicznie? Publicznie czy prywatnie?
0: Myślę, że bardziej prywatnie. Publicznie może zostanie to wyrażone w jakiejś oględnej formie. Ja myślę, że bardziej chodzi tutaj o taką... No, to nie jest tanossa może w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale ewidentnie jest to próba nie zrażania sobie kolejnego kraju, którego dyplomacja jest wpływowa, to trzeba przyznać wprost, zwłaszcza który jest Amerykaninem. I to tym bardziej chyba Amerykanów boli, że ich rodak nie zgodził się z polityką własnego państwa. No ale papież odpowiada za Kościół, papież kieruje się innymi kryteriami niż prezydent.
1: No jeszcze dodam tylko, że Donald Trump publicznie ogłosił, że brat papieża jest fajniejszy niż on sam, prawda? Ale już bez żartów, panie profesorze, wydaje mi się, że do trwania przy pewnym stanowisku papieża może zobowiązywać to, z czego my śmialiśmy się, czyli ten Donald Trump w roli Jezusa, a papież nie może tego potraktować jakoś żartobliwie.
0: No, wie pani, to są takie pomysły ewangelikanów amerykańskich, którzy, to bardzo jest radykalne skrzydło protestantyzmu, które opiera się na dosłownym traktowaniu Pisma Świętego i to jest, nawiasem mówiąc, skrzydło, które bardzo popiera tę wojnę.
1: No i Pete Hexet, prawda?
0: No właśnie. Ja bym raczej, myślę, że no, to jest może jakieś bałwochwalstwo, ale ja bym nie zwracał uwagi na to, że przerobiono prezydenta na Jezusa. Widziałem takie rzeczy i to ewangelikanie są w stanie coś takiego zrobić. Natomiast tutaj jest kwestia innego rodzaju. To środowisko ewangelikalne to jest nie tylko bardzo radykalne pro-trumpowskie, ale ono jeszcze ma takie skłonności do popierania bezwarunkowo Izraela, ponieważ tak zwany chrześcijański syjonizm o tym decyduje, czyli to, że istnienie państwa Izrael jest warunkiem przyjścia Jezusa, powtórnego przyjścia Jezusa na świat. Tutaj jest, po zmartwychwstaniu. I tu jest właśnie ten problem, że wojna jest też traktowana w kategoriach ideologicznych. To nie jest tylko taka kwestia, że tam rząd nam się nie podoba, albo macie za dużo ropy, którą my byśmy chcieli, tylko to jest też właśnie zideologizowanie bardzo tego konfliktu. I te środowiska ewangelikalne to jest, poza lobby oczywiście izraelskim, to jest bardzo silne środowisko, które popierało operację w cieśninie Ormus.
1: Panie profesorze, bardzo dziękuję za komentarz. Profesor Włodzimierz Batuk z nami. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.
0: Dziękuję pięknie.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Setki ton wody, ponad 30 zrzutów i około 1000 strażaków w akcji. Od wtorku trwa walka z pożarem Puszczy Solskiej w województwie lubelskim. Przyrodnicy zaczynają liczyć straty.
1: W czwartek po południu i wieczorem strażakom pomogły opady deszczu. Ogień się już nie rozprzestrzenia, ale wciąż są zarzewia ognia, które strażacy muszą kontrolować. Ulgę odczuli m.in. mieszkańcy Józefowa. Do miasta przestał wdzierać się dym.
2: To już tylko końcówki właśnie tego pożaru?
1: Pożar dotknął obszary kluczowe dla ochrony cennych gatunków ptaków. Głuszca, bociana czarnego, puszczyka uralskiego czy orlika krzykliwego. Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska powiedziała, że przed pożarem wobec tego obszaru były poważne plany.
3: Na tym terenie mieliśmy praktycznie gotowy rezerwat do utworzenia. Około 300 hektarów miało być objętych szczególną ochroną.
1: Dotychczas spłonęło około 300 hektarów lasu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: Wymiana ognia pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Według amerykańskiego centralnego dowództwa CENTCOM irańskie siły zaatakowały 3 amerykańskie niszczyciele rakietowe podczas przejścia przez cieśniny Ormus. Stany Zjednoczone odpowiedziały uderzeniami na irańskie obiekty wojskowe. Iran oskarżył USA o naruszenie rozejmu obowiązującego od 8 kwietnia. Zawieszenie broni z Iranem trwa mimo ataków w cieśninie Ormus, przekazał w mediach społecznościowych Donald Trump. Program CPN Ceny Paliw Niżej będzie przedłużony, poinformował o tym wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Jak zaznaczył, Polacy zaoszczędzili na cenie paliw kilka miliardów złotych.
4: Przypomnę, że to jest też dość obciążające dla budżetu jednak, bo to 1 600 000 000 złotych miesięcznie, ale uważamy, że dla przeciętnego tankującego, że tak się wyrażę, czy dla polskiej gospodarki to było ważne, żeby na ten kryzys odpowiedzieć. Dzięki temu kilka miliardów złotych zostało w kieszeniach Polaków.
0: Resort energii planuje przedłużać program ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie. W piątek litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł i 41 groszy. Litr benzyny 98-oktanowej nie więcej niż 6 zł i 90 groszy, a litr oleju napędowego 7 zł i 17 groszy. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, nadal nie zostali dopuszczeni do pracy. Wczoraj pojawili się w siedzibie instytucji, aby przekazać prezesowi Trybunału decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ten wydał zabezpieczenie, które nakazuje powstrzymanie się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków.
5: Sędziowie w siedzibie Trybunału nie zastali prezesa Bogdana Święczkowskiego. Sędziów Krystiana Markiewicza, Marcina Dziurdę oraz Annę Korwin-Piotrowską przyjął zastępca, wiceprezes Bartłomiej Sachański. Usłyszeli, że ich argumenty zostaną przekazane prezesowi w poniedziałek i że nadal nie zostaną dopuszczeni do pracy, mówi sędzia Anna Korwin-Piotrowska.
6: Niezmienne jest stanowisko prezesa i pana wiceprezesa, że nie mogą nas dopuścić do orzekania.
5: Zdaniem sędziego Krystiana Markiewicza decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie zmieniła sytuacji sędziów w Trybunale Konstytucyjnym.
7: Tak jakby w ogóle Europejski Trybunał Praw Człowieka nie istniał w jakiejś świadomości prawnej, przynajmniej na ten moment.
5: Sędziowie czekają teraz na poniedziałek. Natomiast do 20 maja Polska będzie musiała się wytłumaczyć przed europejską instytucją z sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Piotr Turys, Polskie Radio.
0: W stadninie koni arabskich w Janowie Podlaskim dobiega końca okres wyźrebień. Na świat od początku roku przyszło ponad 70 maluchów. Pracownicy oczekują 20 kolejnych, mówi pełniąca obowiązki prezesa stadniny Weronika Sosnowska.
8: Do tej pory jesteśmy zadowoleni z tegorocznego przychówku. Wśród źrebaków są takie, które się szczególnie wyróżniają, więc mamy nadzieję, że będą się pomyślnie rozwijały i w przyszłym roku zawojują ringi pokazowe. Dominują konie gniade, natomiast w tym roku mamy wiele siwych źrebiąt. Tego jeszcze nie widać, ponieważ ich futerka są brązowe. Mam takie źrebaki, przy których mi szybciej bije serce i tak co roku jest.
0: Sezon wyźrabień potrwa w Janowskiej Stadninie do końca maja.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw w południowo-wschodniej części kraju. Temperatura od 2 stopni na Pomorzu do 11-12 na południowym wschodzie, a w dzień temperatura wzrośnie do 9 stopni na północy i 20 na południowym wschodzie.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
3: Na nasze zaproszenie przyjął generał Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, współtwórca Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Możemy powiedzieć, że chyba a propos tego pożaru mamy dobre informacje, to znaczy został on opanowany, chociaż strażacy cały czas jeszcze z tym ogniem walczą. Jak możemy ocenić skalę tego pożaru?
4: No więc pożar został w tej chwili zlokalizowany. Oczywiście jego dogaszanie będzie trwało jeszcze długo, tak długo, jak długo będą istnieć jakiekolwiek potencjalne zarzewia pożarów w ściółce leśnej. Z tego, co się orientuje, spaleniu uległo 950 mniej więcej hektarów lasu, z czego 750 hektarów w zarządzie Lasów Państwowych, a 200 hektarów prywatnych. Natomiast cały obszar działań operacyjnych to było około 1500 hektarów.
3: Wielu strażaków.
4: Dla porównania, powiedzmy, Kuźnia Raciborska to było trochę ponad 9000 hektarów.
3: Wielu strażaków zaangażowanych w całą akcję, zrzuty wody, śmigłowce zaangażowane również. Co to mówi o poziomie trudności tej operacji?
4: Cóż, no był to dość typowy, wielkoobszarowy pożar leśny. Tego typu pożary to jest jeden z dominujących rodzajów zagrożeń naturalnych na terenie Polski. I być może dlatego, właśnie na pewno dlatego, przygotowaliśmy po pożarze w Kuźni Raciborskiej odpowiednie siły i środki do reagowania w dowolnym miejscu kraju. Mamy tutaj w ramach odwodów operacyjnych Państwowej Straży Pożarnej grupy do zwalczania pożarów leśnych. Te grupy reagują zarówno w kraju, jak i na zewnątrz. Wielokrotnie uczestniczyły w dużych akcjach gaśniczych na terenie całej Europy. Są naprawdę wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, jaki w tej chwili istnieje w Europie i na świecie. I naprawdę dobrze wytrenowane, przygotowane do prowadzenia takich działań. Oczywiście może się wydawać, że ta naprawdę duża liczba jednostek i strażaków zaangażowanych w te akcje no jest troszkę, że tak powiem, na wyrost, ale tak nie jest, broń Boże, ponieważ to jest akcja prowadzona de facto manualnie. Tutaj potrzeba zaangażowania pojedynczych strażaków. Oczywiście olbrzymią rolę pełni na przykład lotnictwo, zwłaszcza te dwa Black Hawki, które przenoszą zbiorniki Bambi z ponad 3 tonami wody każdy i robią kolosalną robotę, ale w gaszeniu ściółki kardynalną rolę pełnią po prostu fizyczne siły strażaków, którzy z mozołem gaszą pojedyncze ogniska pożaru.
3: Wiemy też, że służby dronowe przeprowadziły rozpoznanie całego terenu, wskazano newralgiczne miejsca, gdzie były najwyższe temperatury. I też wracając do tego, o czym pan wspominał, czyli najnowocześniejszego sprzętu, jakim dysponuje dzisiaj Straż Pożarna. Jak bardzo zmieniła się Polska Straż Pożarna właśnie w tym aspekcie technologicznym?
4: No, zmieniła się niesłychanie, naprawdę. Między innymi to, o czym pan mówi, czyli właśnie o wykorzystaniu dronów do mapowania obszaru pożaru, wskazywania

0: ognisk i tak dalej. Tutaj naprawdę dysponujemy najnowszymi technologiami. To nie jest jeden dron, to są całe roje dronów, które punkt po punkcie przeczesują cały obszar operacyjny. Ten obszar operacyjny, tak jak powiedziałem, to było 1500 hektarów, wskazując miejsca, przeczesują je oczywiście z kamerami termowizyjnymi i wskazują miejsca, gdzie mamy potencjalne źródła pożarów, prawda? Bo najcieplejsze miejsca, miejsca, w które trzeba skierować ludzi. To jest naprawdę dla sztabu akcji kolosalny komfort. Tego oczywiście kiedyś nie mieliśmy. Mamy cały szereg środków transportu, których kiedyś nie było, takich jak kłady na przykład. Mamy pompy bardzo wysokiej wydajności, które pozwalają na budowę magistrali wodnych. Z reguły w lasach problemem jest dostarczanie wody, prawda? Więc albo cysterny, te cysterny też mamy, nawet o pojemności 25 wody. Mamy poza tym właśnie pompy i możliwości tworzenia, transportowania wody na nawet bardzo duże odległości. Więc tu nie ma żadnego porównania, absolutnie żadnego porównania, powiedzmy, akcji w Kuźni Raciborskiej i obecnie prowadzonej akcji w Puszczy Solskiej.
1: No, wróćmy jeszcze do właśnie tego wsparcia lotniczego i do tragedii, która się wydarzyła przy okazji gaszenia tego pożaru. W wydanym oświadczeniu Lasy Państwowe poinformowały, że samolotem dysponowała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie. Z przekazanych informacji wynika, że właściciel samolotu, czyli Mieleckie Zakłady Lotnicze, miał aktualny certyfikat wydany przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na wykonywanie takich lotów oraz zezwolenie na wykonywanie zarobkowych operacji lotniczych wysokiego ryzyka. Loty, jak podano, wykonywane są od godziny 10 do godziny przed zachodem słońca, z wyjątkiem przypadków, gdy prowadzona jest akcja gaśnicza. I to jest ważny punkt. Okoliczności samego wypadku w trakcie akcji gaszenia pożaru w Puszczy Solskiej wyjaśniają Państwo Komisja Badania Wypadków Lotniczych i prokuratura. Ja się zastanawiam a propos tej tragedii, tego zdarzenia, czy to też pokazuje, jak niebezpieczna jest walka z pożarami prowadzona z powietrza właśnie?
0: Oczywiście. Dlatego być może za sterami samolotów gaśniczych, zwłaszcza samolotów, może mniej śmigłowców, bo tutaj jest to zupełnie inny sposób operowania statkiem powietrznym, ale samolotów gaśniczych siadają najbardziej doświadczeni, najlepsi piloci o najwyższych kwalifikacjach. I tutaj rzeczywiście jest to olbrzymia tragedia i olbrzymia strata dla lotnictwa gaśniczego w kraju, bo zginął bardzo doświadczony, świetny pilot. Dla mnie jest to podwójnie przykre, bo miałem honor znać go osobiście i dotąd nie mogę się otrząsnąć z tego.
1: I to też chyba pokazuje, że zarówno strażacy, jak i piloci, którzy pracują przy takich pożarach, no działają w zasadzie na granicy i możliwości fizycznych i być może psychicznych. Jak pan to ocenia ze swojego też doświadczenia?
0: Tak jest, rzeczywiście. No, ale wie pan, to jest tak, że w trakcie akcji, zwłaszcza akcji tak dynamicznych jak gaszenie pożaru lasu, czas upływa zupełnie inaczej. Kiedy przypomnę sobie nasze działania w Kuźni, myśmy też nie patrzyli na zegarek i bywało, że pracowaliśmy bez przerwy przez 18 czy więcej godzin. Jakoś ta adrenalina trzymała nas w pionie i dawała nam siłę do pracy. To jest prawdą, że strażak to nie jest zawód. Strażak to jest powołanie i charakter. I my działamy troszeczkę inaczej niż standardowy człowiek.
1: A czy w takich sytuacjach najgroźniejszy jest sam ogień, czy też nieprzewidywalność warunków? Wiatr, wysuszona ściółka, nowe zarzewia ognia, które się pojawiają?
0: Myślę, że bardziej ta nieprzewidywalność warunków, zwłaszcza w lasach, w którym mamy zagrożenie pożarami wierzchołkowymi, a raz w życiu

0: życiu to przeżyłem, nie chciałbym więcej, bo to jest coś, przed czym nie można uciec. Między innymi dlatego ofiary w Kuźni Raciborskiej, bo w momencie, kiedy pożar wierzchołkowy rusza, jest w stanie się rozprzestrzeniać z prędkościami rzędu 100 km na godzinę. Więc nie uciekniemy przed nim. Rozsądny człowiek w momencie, kiedy zaczyna się pożar wierzchołkowy, biegnie w kierunku miejsca, w którym ten pożar się rozpoczął, a nie próbuje uciekać zgodnie z kierunkiem pożaru, czy w bok, bo to jest naprawdę trudne do przewidzenia, jak pożar się, jak może się zmienić kierunek rozprzestrzeniania się pożaru z minimalnymi nawet zmianami kierunku wiatru.
1: Generał Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, współtwórca Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, był naszym gościem. Panie generale, bardzo dziękuję za komentarz w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko.
2: Powtórka programu.
1: A teraz kolejny temat przed nami, ja już o nim Państwu wspominałem, to znaczy pomysł prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie referendum, które ma dotyczyć polityki klimatycznej. Karol Nawrocki przekazał w mediach społecznościowych, że zwróci się też do Senatu w tej sprawie. Referendum miałoby się odbyć 27 września, a zawierałoby jedno pytanie. Czy jest pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Czy to dobrze postawione pytanie? O to zapytam naszego gościa, którym jest pan redaktor Jakub Wiech, podcast Elektryfikacja. Panie redaktorze, dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Jak wygląda odpowiedź pana redaktora na tak postawione pytanie w referendum?
3: No to jest troszeczkę tak, jakby pytać ludzi, czy chcą płacić wysokie podatki. Oczywiście, że naturalna odpowiedź jest nie i każdy, kto zostałby zadane mu takie pytanie, no to w tym kierunku by szedł. Natomiast to nie jest, powiedzmy, rzetelna odpowiedź na pytania, które związane są z polityką klimatyczną, tylko to jest element pewnego rodzaju manewru politycznego obozu prezydenckiego, który zmierza do tego, żeby trochę przyjąć inicjatywę w bieżącej polityce i żeby iść w kierunku właśnie polaryzacji za pomocą polityki klimatycznej. Bo polityka klimatyczna Unii Europejskiej to jest bardzo szerokie, kompleksowe zagadnienie, bardzo szeroki mechanizm. Ona nie jest idealna i daleko jej od ideału. Ma bardzo wiele wad, które trzeba sygnalizować i które trzeba na poziomie unijnym oraz krajowym omawiać. Natomiast sytuacja wygląda w ten sposób, że zadając tego rodzaju pytania i w ogóle ustawiając debatę w takim kształcie, no my wypisujemy się z poważnej rozmowy na temat polityki klimatycznej i dążymy do tego, żeby ta rozmowa odbywała się poza nami i tworzymy coś w rodzaju takiej alternatywnej dyskusji, która ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. I co smutne, to wszystko dzieje się w momencie, w którym w Unii Europejskiej trwa naprawdę zaawansowana rozmowa o korekcie polityki klimatycznej, bo przecież mamy otwarte możliwości reformy systemu handlu emisjami. Mamy zapoczątkowane procedury przesuwania wejścia w życie na przykład systemu handlu emisjami 2, czyli ETS2. Mamy otwarte dalsze kroki do działania w zakresie, no powiedzmy, uwzględnienia wielu argumentów, które wysuwa Polska, jeżeli chodzi o te aspekty polityki unijnej w ramach działań Komisji Europejskiej. No i tutaj potrzebne są konstruktywne propozycje, a nie tego rodzaju wychodzenie właśnie z dosyć pustymi gestami politycznymi.
1: Mówi pan redaktor o politycznych gestach w mediach społecznościowych, też o ile się nie mylę, bo czytałem pana wpis, określa pan to po prostu jako taki polityczny cyrk w zasadzie, jeżeli chodzi o pomysł na to referendum i tak przedstawione pytanie, ale to idąc tropem tego pytania i trzymając się jego treści, ja zapytam pana redaktora, to znaczy jak unijna polityka klimatyczna wpływa dzisiaj na koszty naszego życia, na ceny energii, na prowadzenie działalności gospodarczej i rolniczej, czy my możemy to w prosty sposób teraz wyjaśnić?
3: Przede wszystkim trzeba to zasadzić na kontekście unijnym, bo unijna polityka, jak sama nazwa wskazuje, jest unijna. I jeżeli chodzi o jej adaptację w różnych krajach Unii Europejskiej, to różnice są istotne. Na przykład Hiszpania w tym momencie, właśnie dzięki transformacji energetycznej wynikającej z polityki klimatycznej, znacznie lepiej

przechodzi przez kryzys energetyczny związany z Iranem niż inne kraje Unii Europejskiej, bo Hiszpanie mają praktycznie zdekarbonizowaną energetykę, dzięki temu mają niską cenę energii, oferują ją przedsiębiorcom, no i stają się taką no, potęgą przemysłową związaną właśnie z bezemisyjną energetyką. Natomiast oczywiście kraje takie jak Polska,

0: węgla w miksie energetycznym. Tak samo nikt nie ma tak wysokiej intensywności emisji z energetyki jak Polska. Natomiast to nie jest de facto wina samej polityki klimatycznej, tylko naszego zapóźnienia, bo jeżeli spojrzymy średnio na wszystkie 27 państw członkowskich Unii, to widzimy, że wyciągając z nich średnią, za 70% produkcji energii elektrycznej średnio w Unii Europejskiej odpowiadają już źródła bezemisyjne, OZE i ATO. W Polsce zaledwie 30% energii elektrycznej produkowane jest z technologii bezemisyjnych. I to jest ta różnica między średnią unijną a nami, różnica, której nie przeskoczymy z dnia na dzień, a która generuje właśnie te wszystkie nasze obawy, czy niepokoje, czy sprzeciw wobec unijnej polityki klimatycznej. Tylko że znowu ta różnica nie wzięła się z tego, że Unia Europejska w jakiś sposób zabroniła Polsce się transformować czy dostosowywać do polityki klimatycznej, tylko dlatego, że no, my sami to ignorowaliśmy przez lata, a transformację energetyczną rozpoczęliśmy dopiero w 2019 roku.
1: Dzisiaj też rozpoczął się Kongres Transformacji Energetycznej. Tegoroczna edycja poświęcona będzie dekarbonizacji ciepłownictwa, stabilizacji odnawialnych źródeł energii przez gaz oraz walce z dezinformacją w energetyce. Który z tych tematów według Pana wydaje się być najważniejszy z naszej perspektywy?
0: Wszystkie są ważne. To znaczy, jesteśmy w tym momencie, tak jak mówiłem wcześniej, w trakcie kryzysu energetycznego. Kryzysu, który jest bardzo silny i który jest ogromnym kosztem dla polskiej gospodarki i nie tylko polskiej. I z tego punktu widzenia przejście na zelektryfikowaną gospodarkę jest naszym w zasadzie jedynym wyborem. My nie możemy sobie już pozwolić na to, żeby trwać przy paradygmacie paliw kopalnych, żeby trwać przy uzależnieniu od nośników energii, których po prostu nie mamy. No bo potem okazują się takie sytuacje, jak na przykład ta z dostawami gazu do Polski, kiedy tankowce, metanowce z Kataru nie przypływają, bo jest zablokowana cieśnina Ormuz, a Katar oberwał atakami irańskimi i uszkodzony został hub Ras Laffan, gdzie produkowany był LNG dla Polski. I to jest koszt, to jest wymierny koszt uzależnienia od paliw kopalnych. Oczywiście znacznie lepiej, myślę, że pamiętamy koszty wynikające z tego z roku 2022, kiedy wpadliśmy w całą spiralę inflacyjną, właśnie ze względu na przerwy w dostawach paliw kopalnych. Natomiast obecnie no, grozi nam powtórka, przynajmniej częściowa tej sytuacji, więc przechodzenie na nowe technologie energetyczne i powiedzmy żegnanie się z właśnie gospodarką o wysokim zapotrzebowaniu na paliwa kopalne jest naszą ucieczką do przodu, jeżeli chodzi o poprzestawanie przy konkurencyjności, przy jednoczesnym odejściu od szkodliwych zależności importowych.
1: A to dlaczego w takim razie w ustach niektórych polityków cały czas żywe są zdania typu Polska węglem stoi, że powinniśmy odrzucić politykę klimatyczną Unii Europejskiej i właśnie zacząć wydobywać więcej własnego węgla i na nim opierać naszą gospodarkę, tym samym jej konkurencyjność?
0: No to jest troszeczkę takie podtrzymywanie przy życiu pewnego mitu, mitu, który jest już bardzo odległy z rzeczywistości, bowiem nasze górnictwo węglowe, to po pierwsze, w ciągu ostatnich 10 lat udział węgla w miksie energetycznym w Polsce spadł z około 85% do zaledwie 50%. Wydobycie węgla spadło, jeżeli chodzi o węgiel kamienny, spadło o około w połowę. I to jest tylko ostatnia dekada. W tym roku z polskiego górnictwa odejdzie prawie 9 tysięcy osób. To jest więcej niż 10% zatrudnionych. Więc ten sektor za 5 miesięcy będzie liczył już nieco ponad 60 tysięcy pracowników. To jest mniej więcej 3 razy mniej niż zatrudnieni w sektorze związanym z transformacją energetyczną. Więc to pokazuje, że rzeczywistość jest już gdzie indziej niż retoryka polityczna. Retoryka, która kultywuje pewne mity, kultywuje pewne tradycje, ale robi to po to, żeby skupiać no, uwagę czy sympatię tych wyborców, dla których one przedstawiają pewną wartość. W Polsce cały czas zawód górnika jest dorzeniony bardzo dużym szacunkiem i to jest oczywiście szacunek zasłużony, bo ci ludzie wykonują ciężką, niebezpieczną pracę, za którą płacą życiem. Natomiast w naszym interesie państwowym, najlepszym interesie państwowym, należy zapewnić im sprawiedliwej transformacji, po to, żeby oni nie musieli żegnać się codziennie z rodzinami, zjeżdżając kilkaset metrów pod ziemię i wydobywając surowiec, na który no, już praktycznie nie ma zapotrzebowania. Bo według scenariuszy polskiej sieci elektroenergetycznej, za 10 lat nasze całe zapotrzebowanie na węgiel kamienny obsłużymy jedną tylko kopalnią. Mamy 17 w tym momencie kopalni państwowych w kraju. trzeba zafundować im sprawiedliwą transformację.
1: A co z gazem w takim razie, bo wspominam

0: Mówił pan też o takich niestabilnych kierunkach dostarczania gazu, jak chociażby ten z Kataru. Ostatnio Orlen Upstream, Norway i Equinor uruchomili eksploatację z nowego złoża, które znajduje się na Morzu Północnym. O tym informuje koncern. W szczytowym okresie będzie ono dostarczało Orlenowi 270 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie. Pytanie, czy to dużo, czy mało i czy ten kierunek norweski jest takim elementem szerszej strategii uniezależnienia się od po prostu tych niepewnych kierunków dostaw?
1: Czy to dużo? To jest mniej więcej około 1,5% naszego zużycia, bo nasze roczne polskie zużycie to jest około 20 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Natomiast oczywiście każde nowe złoże pracujące na rzecz Polski, które znajduje się w polskich rękach, jest naszym atutem, jest czymś, co zabezpiecza nas dodatkowo. Zwłaszcza tutaj mówimy o złożach, które będą zasilać gazociąg Baltic Pipe i bardzo dobrze, że tak się to właśnie odbywa. Natomiast musimy też potrafić umiejscowić sobie te wartości na określonej skali. Niemniej gaz traktowany jako paliwo przejściowe, on ma swoją rolę w energetyce czy w ciepłownictwie i będzie ją pełnił i po to między innymi budujemy takie instalacje jak terminal FSRU w Zatoce Gdańskiej, gdzie już drążony jest tunel, który ma połączyć jednostkę z instalacją nabrzeżną, czy też planowany kolejny terminal tego rodzaju, albo również już działający terminal LNG w Świnoujściu czy gazociąg Baltic Pipe. Natomiast to jest też coś, co jest powiedzmy takim etapem przejściowym. My tego etapu potrzebujemy, no choćby też dlatego, że gaz jest wykorzystywany nie tylko w produkcji energii, ale również w procesach związanych z przemysłem chemicznym. I idąc dalej tym tropem, no musimy mieć już w pamięci ten szerszy obrazek i na uwadze te perspektywy po rozbudowie naszego sektora gazowego. Docelowym modelem energetycznym jest przejście na źródła odnawialne, wspierane energetyką jądrową i magazynami energii. I w tym kierunku idziemy i to też widać po polskiej gospodarce.
0: I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Redaktor Jakub Wiech, podcast Elektryfikacja był naszym gościem.
1: Dziękuję również.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: Na nasze zaproszenie przyjął redaktor Bartosz Wieliński, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Jak pan patrzy na pomysł prezydenta w sprawie tego referendum? No bo Karol Nawrocki, kierując wniosek w tej sprawie do Senatu, mówi też w nagraniu umieszczonym w mediach społecznościowych, że Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu, czy w ogóle tej unijnej polityki klimatycznej. Co pan na to?
3: Znaczy, właściwie można powiedzieć, że to jest wielkie wotum nieufności wobec Mateusza Morawieckiego, który godził się jako premier ówczesny na unijną politykę klimatyczną, na Zielony Ład. To było akceptowane przez PiS, to było akceptowane przez PiS-owskiego komisarza rolnictwa, pana Wojciechowskiego. Prezes Kaczyński sam mówił, że to jest jedyna droga słuszna. Natomiast dzisiaj ten temat wraca w takiej formie, żeby przykryć rozmowy o tym, jak prezydent jest powiązany z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. I to jest wszystko po prostu odwracanie kota ogonem, stawianie zasłony dymnej. W zeszłym tygodniu mieliśmy kwestię konstytucji, wpisania jej na nowo, Radę Konstytucyjną nową, która też budziła pewne politowanie. Dzisiaj mamy referendum, aż się boję pomyśleć, co prezydent wymyśli za tydzień czy za dwa tygodnie, bo widzę, że usilnie próbuje przykrywać temat swoich powiązań z kryptowaluciarzami, którzy, jak wiemy, mają powiązania z rosyjskimi służbami specjalnymi i kontrolowanymi przez rosyjskie służby rosyjskimi gangsterami. To jest niewyobrażalny skandal. Ta sprawa musi zostać wyjaśniona do końca, tym bardziej, że ta giełda upadła, że mamy chyba tysiące ludzi, którzy potracili pieniądze i to grube pieniądze. Mamy powiązania właśnie rosyjskie. No i komuś zależy, żeby tego nie wyjaśniać, albo by prezydenta z tego równania jakoś wykreślić. Czego zrobić się nie da.
0: Wracając jeszcze, będziemy sobie wątek kryptowalut kontynuować za moment, ale wracając do Mateusza Morawieckiego, bo wspominał pan byłego premiera, że to jest w zasadzie przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu. On o tej sprawie referendum mówi w ten sposób.
4: żeby cały naród mógł się wypowiedzieć w kwestii, która dotyczy nas wszystkich, jest, że tak powiem, importem z Brukseli. Tutaj dzisiaj na panelu była debata o tym, które składniki kosztowe najbardziej wpływają na cenę energii, a w związku z tym na brak konkurencyjności polskiego i europejskiego przemysłu. Niech taka debata ogólnopolska poprzedza to

0: referendum.
1: No i Mateusz Morawiecki mówi też, że to referendum jest bardzo potrzebne, ale z drugiej strony senator Piotr Masłowski z Centrum jest przekonany, że wniosek zostanie odrzucony. W jego ocenie prezydent Karol Nawrocki wzoruje się na Donaldzie Trumpie i chce wywołać w Polsce wojnę paliwową. Wyjaśnił, że rezygnacja z Zielonego Ładu oznaczałaby odcięcie się od europejskiego rynku, a w konsekwencji wycofanie Polski z Unii Europejskiej.
2: To ja to traktuję po prostu jako kolejną wrzutkę i też taką próbę zagospodarowania niezadowolenia części branży energetycznej i górniczej jako elektoratu prezydenckiego, natomiast no nie ma w tym nic takiego, na czym by wygrał ogół społeczeństwa. Prąd z węgla, bez względu, nawet odliczając ETS, już na chwilę obecną jest droższy niż prąd z fotowoltaiki czy wiatraków lądowych.
1: No i teraz pytanie, wracając do Mateusza Morawieckiego, czy rzeczywiście to referendum jest bardzo potrzebne, albo czy jest pan zaskoczony stanowiskiem byłego premiera w tej sprawie?
3: No, były premier dwukrotnie był stawiany do pionu, jeśli chodzi o mówienie nieprawdy przez sądy, więc na to, że on zmienia zdanie i kręci po prostu potem dookoła, zupełnie nie dziwi. Nie przeszkadzały mu te kwestie, kiedy był premierem i kiedy ta unijna polityka ekologiczna, tak energetyczna, walki z skutkami ocieplenia klimatu była podejmowana i wtedy nie było właściwie żadnych dyskusji, żadnych referendów, żadnych kalkulacji zresztą, jak to będzie wyglądało. Mieliśmy pieniądze z ETS-u na modernizację naszej energetyki po to, żeby ceny właśnie prądu były niższe. Tego oczywiście nie zrobiono. Te pieniądze przejedliśmy. Blokowano rozwój energetyki odnawialnej. Słynne stale wietrakowe, zresztą to wraca ciągle w przypadku prezydenta. Ograniczano rozwój tej energetyki, żeby tylko tego lobby górniczego nie drażnić. I mamy takie efekty, jakie oczywiście mamy. I za to ponosi Mateusz Morawiecki pełną tutaj odpowiedzialność. Natomiast to referendum, gdyby ono zostało przeprowadzone, faktycznie miałoby charakter referendum nad wyjściem z Unii Europejskiej. No bo nie można być w Unii Europejskiej tylko kawałek, tak? Albo się z niej całkowicie i się akceptuje wszystkie przyjęte legalnie, zgodnie z procedurami decyzji Unii Europejskiej, albo w Unii Europejskiej się po prostu nie funkcjonuje, tak? To są kwestie dotyczące wspólnego rynku. Sprawy bardzo jasno zdefiniowane. Co na tym rynku wolno robić, jak należy robić, a i tego robić nie należy. W kwestiach sporów naszego praworządność, można faktycznie w wielu kwestiach w jakiś sposób dyskutować. Czy Trybunał Konstytucyjny powinien wyglądać tak, nie inaczej, czy sądy powinny działać według takich warunków, ale kwestie rynkowe są już po prostu poza wszelką dyskusją. I jeżeli ktoś chce zawiesić działanie unijnego prawa w tym obszarze, to po prostu wyciąga Polskę z Unii Europejskiej. I nie wiem, czy oczywiście Karol Nawrocki ma tego świadomość, czy nie ma. Na pewno ma świadomość tego, że to głosowanie przegra i będzie można powiedzieć wtedy, że oto opozycja, Koalicja Obywatelska, Partie Demokratyczne są za tym, żeby Polacy płacili więcej za prąd. Zresztą pamiętam te billboardy, które chyba na polecenie ówczesnego wicepremiera Jacka Sasina wieszali w Polsce, ta żarówka unijna. To wmawianie Polakom, że to Unia Europejska odpowiada za wzrost cen prądu. Tak to się działo na miesiąc, półtora przed inwazją Rosji na Ukrainę. Taki właśnie antyeuropejski ruch miał.
1: To może się wpisywać w dezinformację?
3: No, to była dezinformacja, bo to zostało jednak szybko obalone, ale pieniądze państwowe poszły na akcję dezinformacyjną i ta dezinformacja nieustannie trwa. Winę za to, że w Polsce prąd jest drogi, niestety ponoszą także poprzednie rządy, które nie zabezpieczyły Polaków odpowiednio, nie inwestowały w
1: transformację energetyczną.
3: No, zawaliliśmy to, tak, ewidentnie. I zresztą, ale niczego się nie uczymy, bo chciałem przypomnieć, że profesor Czarnek, kandydat PiS na premiera, zwany profesorem Ozestrozem, na przykład też rozpoczął kampanię przeciwko energetyce odnawialnej. Węgiel. Ja sam mam oczywiście ogniwa fotowoltaiczne na dachu. Jemu to jakoś zupełnie się klei wszystko ze sobą. Tak.
1: Ach, ta polityka potrafi różne scenariusze tutaj nam przedłożyć i ci politycy też bardzo różnie się zachowują w zależności od tego, jak ten polityczny wiatr powieje. Ale a propos jeszcze słów senatora Piotra Masłowskiego z Centrum, które usłyszeliśmy, ja dopytam, czy prezydent Karol Nawrocki rzeczywiście w pewnych aspektach wzoruje się na amerykańskim prezydencie Donaldzie Trumpie.
3: Ale nie tylko w kwestii, czy kwestia referendum, to akurat w związku tutaj nie widzę, chyba że niechęć do Unii Europejskiej, która oczywiście jest dziwna, bo...
1: Wywołanie wojny paliwowej, o to tu chodziło.
3: No, jest jakaś dziwna

0: metafora. Czy faktem jest, że no za ten oczywiście wzrost cen paliw to jest wynika z sytuacji międzynarodowej, czyli gdyby Donald Trump nie rozpoczyna tej bezsensownej wojny, nie wiedząc co chciał w tym Iranie tak naprawdę osiągnąć, no to ceny by nie były takie wysokie. To będzie miało potworne skutki gospodarcze. No Karol Nawrocki tu nie ma żadnego wpływu. On nie jest takim bliskim współpracownikiem Donalda Trumpa, czy jego sojusznikiem jak premier Izraela na przykład i nie był w stanie powiedzieć, proszę tej wojny nie rozpoczynać. Panie prezydencie, proszę nie się jak najszybciej wycofać. Widać zapatrzenie otoczenia prezydenta i samego prezydenta Nawrockiego w prezydenta Trumpa w taki sposób robienia polityki no brutalnie, powiedziałbym na chama, po chamsku, ten język agresywny, to nie liczenie się w ogóle z kimkolwiek, to jest bardzo trumpowskie. No to pytanie oczywiście, na ile to w tych czasach w ogóle jest jeszcze akceptowalne przez społeczeństwo. Myślę, że coraz mniej i na ile to jest akceptowalne w Polsce, no bo jednak nie jesteśmy Stanami Zjednoczonymi. Całe szczęście, że nie jesteśmy i tego typu no, postaci u nas no, nie budzą pełnego zaufania. Zresztą spójrzmy na wyniki prezydenta no, w badaniu Cebosu. No jednak w porównaniu z Andrzejem Dudą, no to zaufanie do niego jest raczej średnie.
1: Wróćmy do kryptowalut, o których już pan redaktor wspominał w naszej rozmowie. O tym też informował premier Donald Tusk, że w trybie natychmiastowym projekt dotyczący kryptowalut ma wrócić. Będzie to trzecie podejście rządu do próby uregulowania tego rynku. I teraz pytanie, czy kwestię dotyczącą tego projektu ustawy, która będzie przedłożona prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, warto jest łączyć ze sprawą afery Zonda Krypto?
0: No myślę, że trzeba, bo ona się właściwie jedna z drugiego wynika. No możemy podejrzewać, właściwie mówić o tym głośno, że Zonda Krypto sponsorowała kampanię wyborczą prezydenta i przyłożyła się wydatnie do tego, że Karol Nawrocki w tych warunkach został prezydentem i że mamy tutaj no, dużą niejasność, jeśli chodzi o właśnie jego zachowanie. No, gwarantował wsparcie ludziom zajmującym się kryptowalutami. Są tutaj zachowane materiały w platformach społecznościowych, brał udział w konferencji sponsorowanej przez tą właśnie giełdę. Potem jeszcze ludzie lecieli samolotem do Stanów podczas jego podróży i tam też były jakieś eventy właśnie organizowane przez środowiska właśnie zajmujące się kryptowalutami, a na koniec wetował ustawy, które miały ten świat uregulować. Tak?
1: I tylko pytanie, czy też ta ustawa trochę na marginesie uchroniłaby po prostu nas wszystkich przed aferą Zonda Krypto?
0: No ale byłaby ta ustawa, tak? To nie jest pytanie, czy by ochroniła. No lepiej mieć ustawę, która będzie działać, niż w ogóle nie mieć żadnych reguł, mieć wolną Amerykankę i pływać w mętnej wodzie i pozwalać po prostu różnego rodzaju cwaniakom wykorzystywać Polaków. No to jednak Zonda Krypto ma wszelkie cechy piramidy finansowej. To co tego już nie ma większych wątpliwości. I to mogło działać, tak? I generalnie prezydent tych ludzi kurczę bronił. No to jest podejrzane, tak? A wiemy, kto za tymi ludźmi stoi. No są dokumenty właśnie ABW, które mówią o powiązaniach rosyjskich. Wiesz, tu w tej sytuacji po prostu bronić tej sprawy to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dziwne i budzi określone podejrzenia.
1: To jeszcze a propos tej ustawy albo próby regulacji rynku kryptowalut. Ja wspominałem, że będzie trzecie podejście ze strony rządu. Czy jest sens trzeci raz podchodzić w zasadzie z taką samą ustawą?
0: No tak, ale jesteśmy zobowiązani przez Unię Europejską i właściwie to powinno powstać było już hen dawno, dawno temu. Trzeba chronić obywateli przed tego typu firmami, bo przecież jedna zonda opadnie, zaraz powstanie następna. Przez Zonda Krypto też powstała na bazie giełdy, która upadła, czy wpadła w jakieś tam głębokie, głębokie problemy. Ten rynek trzeba bardzo uregulować. Zresztą no, Jarosław Kaczyński jest zdania, że trzeba go zakazać. Mateusz Morawiecki też był takiego zdania, kiedy był premierem. W sumie no, nie rozumiem tej dyskusji. Znaczy, to jest utrzymywanie tego stanu, to byłoby utrzymywanie mętnej wody, w której po prostu pływają rosyjscy sabotażyści, dywersanci, dezinformatorzy, cała szemrana banda, która także szkodzi bezpieczeństwu Polski.
1: No tak, ale jeżeli tego podpisu prezydenta Karola Nawrockiego ponownie nie będzie, to co to będzie oznaczało dla właśnie sprawy uregulowania tego rynku kryptowalut?
0: Sprawy uregulowania? No, nie będzie uregulowania, tak? Czyli ci ludzie będą dalej mogli sobie pływać, oszukiwać Polaków albo wykonywać zlecenia na rzecz rosyjskiego wywiadu. Natomiast... No...

0: Prezydent potwierdzi tylko wszystkie podejrzenia, jakie wokół niego się pojawiały. No, zresztą zobaczmy, do niego projekt ustawy jest dłuższy od rządowego, a przecież kiedy prezydent wetował tą ustawę rządową, to minister Boguski pokazywał, jaka ona jest wielka, jakie to jest przeregulowane, jaka to jest biurokracja. No, a sami piszą projekt, który jest właściwie dłuższy od tego, który zawetowali, więc to też nie ma żadnej konsekwencji. Ale no, sam jestem ciekawy, co Nawrocki zrobi. Nie zdziwiłbym się, gdyby po raz trzeci zawetował, bo coś, bo ktoś go obraził, bo ktoś go nie zapytał o zdanie, bo jego projekt został zmieniony. No to nie są, mam coraz większe wrażenie, że to jest po prostu jakaś taka totalna polityczna amatorka. Oni mają jeden cel, rozwalić obecny rząd, jak najszybciej, ewentualnie wygrać po prostu wybory i niczym innym się po prostu nie zajmują.
1: Wicemarszałek Senatu Maciej Żywnos w Polskim Radiu 24 mówi w ten sposób a propos tego pomysłu. Jest zapowiedź twardego wskazania tej samej propozycji ustawy, którą oczywiście jako koalicjanci poprzemy, ale znowu słyszymy ze strony Kancelarii Prezydenta, że będzie kolejne weto, stąd proponujemy wrócić do idei zmienionej ustawy, ale zaproponowanej przez Polskę 2050 jako swoistego rodzaju kompromisu, który pozwoliłby w końcu ten nadzór wprowadzić i zacząć regulować przestrzeń kryptowalut. Powrót do projektu Polski 2050 to jest rozwiązanie?
0: Nie wiem, to jest też jakaś taka próba wepchnięcia się przez Polskę 2050 przed szereg i pokazania swojej podmiotowości. Na pewno trzeba spróbować rozmawiać z Kancelarią Prezydenta i stworzyć jakiś kompromis. I to byłoby bardzo dobre dla Polski, gdyby rząd i prezydent potrafili się po prostu dogadać w jakiejś sprawie, w sprawie tak właśnie istotnej jak regulacja tego rynku. Tylko żeby rozmawiać, no to obydwie strony muszą rozmawiać. No nie może tak funkcjonować, że minister Boguski uważa, że on jest nowym premierem, tak? Czy że prezydent uważa, że stoi nad rządem. No, są sposoby rozmawiania. Potrafili ze sobą rozmawiać na samym początku w kwestiach na przykład relacji ze Stanami Zjednoczonymi i wszystko można dogadać. Przepisy też można tak sformułować, żeby zadowalały no, większość tak potrzeb, ale ja boję się, że tej woli rozmowy nie ma, że tu jest po prostu albo wypad.
1: Kolejny wątek przed nami, bo jest wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. Co prokuratura zarzuca posłowi? No, o tym Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.
2: Prokurator uzyska materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie w jego ocenie Danielowi Obajtkowi dwóch zarzutów karno-skarbowych, a więc zarzutów popełnienia dwóch przestępstw skarbowych, polegających w pewnym skrócie na dwukrotnym przedłożeniu stwierdzających nieprawdę deklaracji podatkowych, w których zaniżono kwotę przychodów w łącznej wysokości 3 milionów złotych, co skutkowało zaniżeniem należnego podatku dochodowego i daniny solidarnościowej o kwotę około 1 miliona złotych. Innymi słowy, nie wykazano danych, które wskazywałyby na konieczność zapłaty 1 miliona podatku więcej i podatku tego nie zapłacono.
1: Jak pan patrzy na sprawę dotyczącą Daniela Obajtka i te zarzuty, które tutaj się pojawiają, dwa przestępstwa skarbowe, jak usłyszeliśmy, jakiej wagi politycznej jest ta sprawa, ale też społecznej?
0: No, niepłacenie podatków jest, powiedzieć społecznie trudno do zaakceptowania, tak? Biorąc pod uwagę potrzeby kraju, sytuację i też nie trafiło na człowieka, który nie miał na chleb, tak? Czy na podstawę potrzeby i był jakoś zdzierany przez państwo, więc jest taki problem w ogóle w społeczeństwach zachodnich, że zamożni ludzie starają się swoim majątkiem po prostu nie dzielić z państwem. Robią wszystko, żeby tych podatków płacić jak najmniej, być jeszcze bogatsi. Tworzą rozmaite jakieś fundusze, przenoszą majątki do innych krajów, żeby płacić mniejsze podatki, sztuczki podatkowe. No znamy to wszystko. Mnóstwo kancelarii podatkowych, prawnych z takich właśnie manewrów żyje. Tylko, że kurczę, poseł, europosęgierzem, czy to w Polsce, czy w Niemczech, czy w innych krajach. To jest poważne nadużycie, jeżeli się to faktycznie w przypadku Obajtka potwierdzi. Ja przypuszczam, że teraz z całą siłą będzie to dementował, pokazywał wyliczenia, że podatki płacił. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. To sąd musi określić.
1: A Prawo i Sprawiedliwość będzie broniło Daniela Obajtka?
0: O, zawsze będzie bronił Daniela Obajtka. Myślę, że tutaj nie ma sprawy, w której by go nie broniło. No, są na siebie skazani.
1: Panie redaktorze, bardzo dziękuję za naszą rozmowę i pana komentarz. Bartosz Wieliński, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dobrego dnia.
3: Powtórka programu.

0: rękomym też.
1: A razem z nami jest pan profesor Radosław Fidler, kierownik Zakładu Pozaeuropejskich Studiów Politycznych, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Panie profesorze, dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Ja zapytam wprost, czy jesteśmy dziś bliżej trwałego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, czy raczej kolejnej odsłony wojny, tylko no, chwilowo przysłoniętej tymi negocjacjami?
2: Ja myślę, że jedna i druga strona są już zmęczone tą wojną. No i rynek oczekuje tutaj zmiany. Bardzo już optymistycznie gra na zakończenie tej fazy gorącej konfliktu. No i też różnego rodzaju spekulanci na shortach też grają na zniżki cen albo zwyżki cen ropy. W zależności od sytuacji to też takie no, niepokojące, pokazujące jak działa pewien sposób też zarabiania jakiejś tam grupy na wojnie czy na informacjach, na dostępie do informacji. Ale co do negocjacji, one toczą dosyć już długo. Tam są, były przecież spotkanie za pośrednictwem Pakistanu, nawet z udziałem wiceprezydenta Bansa. I tutaj no, kwestie są złożone, bo dotyczą przede wszystkim takiej też poczucia wygrania wojny, czyli zachowania twarzy, że Trump z Izraelem, czy Stany Zjednoczone z Izraelem po 28 lutego po prostu ta wojna miała sens, osłabiła Iran, i Iran ustępuje, Islamska Republika ustępuje i spełnia większość żądań tutaj przede wszystkim prezydenta Trumpa, które on tak tutaj ogłasza i tak dalej. A z drugiej strony Iran nie chce dać satysfakcji Iranowi, że Trumpowi, że wygrał tę wojnę i no też chce zachować twarz, no, bo trzeba pamiętać o tym, że dla reżimu Islamskiej Republiki pokazanie słabości w tych negocjacjach i jakieś poważniejsze ustępstwa może oznaczać, że no, słabną, tracą twarz, co może być poważnym problemem w sytuacji wewnętrznej. Także zacznie narastać krytyka wewnątrz Iranu, co jest dla nich bardzo, bardzo niepokojące. Dlatego też będą chcieli czuć się, że wygrali tę wojnę na swój sposób, tak. Że przetrwali, ale też uzyskali ustępstwa. Na przykład, że będą kontrolować ciśnienie Ormus. No i trzeba gdzieś się rejestrować, być może trzeba będzie wnosić jakieś opłaty za to, że Iran już tam, ta Islamska Republika, Korpus Strożników Rewolucji będzie kontrolować tę cieśninę i tutaj to będzie warunek, że jakieś tam ustępstwa pewnie dotyczące programu atomowego i tutaj są różne sprzeczne dane, bo jakieś moratorium 5-letnie, 10, 15-letnie dotyczące wzbogacania uranu, ale zdaje się, że taką czerwoną linią dla Iranu jest to, że oni chcą zachować tę możliwość niskiego wzbogacania uranu, 67% takiej wartości, która jest no, potrzebna do siłowni atomowych, do ona nie jest, są na cele cywilne, czyli nie jest na do weaponizacji, czyli produkcji broni jądrowej. I na przykład Amerykanie, czy Trump chciałby, żeby Iran zupełnie zrezygnował ze wzbogacania uranu. I to byłoby, to ja już tutaj mówię, że tu byłaby utrata twarzy przez Iran, że oni muszą zrezygnować z wirówek, całej tej technologii i nawet nie mogą wzbogacać uranu dla celów, na potrzeby, na cele cywilne. Więc tutaj jest to wyzwanie poważne i być może uda się wypracować jakiś kompromis w tej kwestii.
1: No tak, tylko panie profesorze, jakby ten kompromis miał wyglądać? No bo rzeczywiście ta sprawa dotycząca irańskiego uranu wydaje się być po prostu kluczowa w tych negocjacjach. Kwestia też budowania ewentualnie przez Teheran broni atomowej, co często jest podkreślane przez stronę amerykańską. No ale też słysząc pana komentarz przed momentem, no pojawia się jednak dużo wątpliwości albo nawet taka teza, możemy ją zaryzykować, że jakby kompromisu w tej akurat kwestii, w tym obszarze osiągnąć się po prostu nie da, bo tu nie ma punktów wspólnych.
2: No, ale zegar tyka, tak? Bo ta blokada no, osłabia ekonomicznie amerykańska. Zatoce Omańskiej osłabia Iran ekonomicznie. Nie, że on upadnie, tak? Ale słabo.

0: wschodnie i to nie jest komfortowa sytuacja dla Iranu. No i też sytuacja republikanów i Trumpa jest trudna. Wewnątrz sondaże spadają, napięcie jest, pęka ruch MAGA. Krytyka wzrasta. Zatem mimo tego, że nie ma dużego entuzjazmu do negocjacji, nie ma zaufania, za grosz niemalże, tak? Dlatego tutaj ważną rolą jest mediacja Pakistanu, tak? Żeby doprowadzić, dopiąć to porozumienie i zakończyć ten konflikt i jakoś znormalizować sytuację, które oczekują też rynek, tego oczekuje bezpieczeństwo energetyczne, bo jeżeli ten konflikt będzie dalej trwał kolejne tygodnie, to będą niedobory ropy, pojawi się problem stagflacji za jakiś czas, w drugim, trzecim kwartale będą bardzo poważne już problemy. I chyba tego także administracji Trumpa chcą uniknąć, miejmy nadzieję, takiej sytuacji. Irańczycy też zdają sobie sprawę, że słabną, reżim słabnie ekonomicznie, więc tutaj jest możliwe porozumienie. Ono powinno być wypracowane, ale zadaniem jest tutaj mediatorów w taki sposób to zaprezentowanie, że z jednej strony Trump może powiedzieć, że wygrałem tę wojnę, a z drugiej strony Iran też będzie mógł stwierdzić, że tak, tutaj obroniliśmy się i uzyskaliśmy spore ustępstwa. Tylko teraz problem jest taki, że może być w każdej chwili te rozmowy mogą być torpedowane przez pana prezydenta Trumpa. On nagle może zacząć zrzucać jakieś żądania dodatkowe i tak dalej, bo będzie sobie zdawał sprawę, że tak naprawdę mimo różnego takiego opakowania na słodko, że to tam jest ten konflikt się i ta wojna się zakończyła dosyć pozytywnie, to jednak będzie to tak poczucie klęski. I to jest problem taki psychologiczny dla Trumpa, że jak już zakończy to wszystko i będzie już porozumienie, będzie krytyka, tak? Po co to wszystko było, ten cały konflikt? Skoro nic nie udało się uzyskać, ani narzucić woli politycznej Iranowi, ani nie doprowadzić do zmiany reżimu i tak naprawdę jakieś tam drobne ustępstwa, które ja cały czas uważam, że będą gorsze niż porozumienie nuklearne za czasów Obamy wynegocjowane z 2015 roku.
1: No i gdyby doszło do porozumienia, to trudno też chyba o to, żeby sytuacja na Bliskim Wschodzie się ustabilizowała.
0: Ja myślę, że większość i Zatoce Perskiej po jednej i drugiej stronie chcą wszyscy spokoju. Nie chcą tego konfliktu gorącej fazy chcą robić biznesy. Dubaj chce się otworzyć na turystów i inwestorów. Zatem każdy chciałby, żeby nie tylko mieszkańcy, tak, ale i świat, żeby ten konflikt bezsensowny się zakończył, bo to jest konflikt z wyboru. Jeszcze raz, ta wojna jest z wyboru, ale ona nie była z konieczności. No i widać wyraźnie, że to jest taka pułapka, w której się znalazł Trump. Niektórzy nazywają pułapką eskalacyjną, bo wybory są, opcje są bardzo złe, bo jeżeli chciałby kontynuować, to pewnie by musiał podjąć wyzwanie, niemożliwe do zrealizowania, jakiejś tam ograniczonej inwazji lądowej, wznowienie bombardowań. Niewiele zmieni, tylko wyeskaluje, bo Iran będzie odpowiadał dronami, rakietami, będzie niszczył infrastrukturę po drugiej stronie Zatoki. Znowu ceny wystrzelą, więc tutaj wszelkie opcje dodatkowe, eskalacyjne są bardzo, bardzo ryzykowne i nie doprowadzą do przełomu.
1: Skoro o pewnych eskalacjach, emocjach i napięciach rozmawiamy, to teraz przed nami też temat międzynarodowy, ale o zupełnie innym tonie. Dzisiaj do Rzymu rano przybył sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio, żeby spotkać się z papieżem Leonem XIV. Ja zastanawiam się, czy to spotkanie Marco Rubio z papieżem można odczytywać jako próbę gaszenia takiego pożaru między Waszyngtonem a Watykanem?
0: Zapewne, bo tak, nie były najlepsze relacje i tutaj jest to taki, jest takie uspokojenie jakby z tej sytuacji, dosyć zaognione, niepotrzebnie znowu, tak, wywołanie takiego krytyki.

0: papieża, strony prezydenta Trumpa. No to jest, no myślę, że Marco Rubio jest, no, no jest taką osobą, która rzeczywiście może uspokoić tę całą sytuację i no, pokazując znaczenie, tak, Watykanu, stolicy apostolskiej dla Stanów Zjednoczonych, współpracy z papieżem obecnym i tak dalej.
1: Tylko czy za chwilę na przykład prezydent Donald Trump nie wystosuje jakiegoś kolejnego swojego pomysłu związanego z Watykanem, a no jednak będącego kontrowersyjnym? No bo jak niezwykła w ogóle jest sytuacja, w której amerykański prezydent publicznie w zasadzie no, atakuje pierwszego w historii papieża ze Stanów Zjednoczonych?
0: No tak, to jest nie do pomyślenia sytuacja i też no, generalnie dosyć nieakceptowalna przez katolików nie tylko na świecie, ale także w samych Stanach Zjednoczonych. Więc tutaj politycznie Trump na tym no, traci. I dlatego też Marco Rubio, sekretarz stanu, jest w spotkaniu z papieżem Leonem XIV, żeby no, załagodzić taką niepotrzebną awanturę, która jest kosztowna politycznie dla Trumpa. Zresztą tych awantur ma bardzo dużo różnego rodzaju i one są kosztowne, się kumulują i lepiej gasić chociaż te małe pożary, bo ten wielki pożar jeszcze nie zugaszony, mówię o Iranie.
1: A czy Watykan może dziś w takim razie odgrywać jeszcze jakąś realną rolę takiego, no nie wiem, politycznego mediatora w konfliktach takich jak chociażby Stany Zjednoczone i Iran?
0: Nie, nie. Tutaj jest taki no, przesłanie bardziej moralne, etyczne, humanitarne, związane z chrześcijaństwem, z nauką społeczną Kościoła katolickiego, a nie czynny udział jako mediatora w rozwiązywaniu konfliktu z wojny, z wyboru, wojny niesprawiedliwej, bo z wyboru i która no, nie, zupełnie jeszcze raz podkreślę, no, ona nie przyniosła żadnych oczekiwanych, chociaż niezdefiniowanych na początku oczekiwań Trumpa i Netanyahu. Wreszcie przeciwnie, ja uważam, że Islamska Republika się wzmocniła paradoksalnie, politycznie.
1: Tutaj musimy skończyć naszą rozmowę. Bardzo za nią dziękuję. Profesor Radosław Fidler, kierownik Zakładu Pozaeuropejskich Studiów Politycznych, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: Minęła godzina piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. To historyczny moment, tak o dzisiejszym podpisaniu umowy SAFE mówi Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Pełnomocniczka rządu podkreślała w Polskim Radiu 24, że na zawarciu tej umowy pożyczkowej zyskają polskie bezpieczeństwo i rodziny firmy zbrojeniowe.
1: Polska miała najbardziej obszerny wniosek, najwięcej projektów zgłosiliśmy, dostaliśmy największą alokację, czyli tej pracy na dokumentach było najwięcej, do tego jeszcze po drodze weto pana prezydenta, a i tak jesteśmy pierwsi na linii mety i umowa z Polską będzie podpisana jako pierwsze ruszą pieniądze właśnie dla Polski.
0: Minister podkreślała, że większość polskich inwestycji ze środków SAFE trafi do naszych firm. Już za kilka dni do Polski trafi z programu SAFE ponad 20 milionów.

0: miliardów złotych zaliczki. Wymiana ognia pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Według amerykańskiego centralnego dowództwa irańskie siły zaatakowały 3 amerykańskie niszczyciele rakietowe podczas przejścia przez cieśninę Ormus. Stany Zjednoczone odpowiedziały uderzeniami na irańskie obiekty wojskowe.
1: Według CENTCOM Iran wystrzelił rakiety, drony i skierował małe łodzie bojowe w stronę okrętów amerykańskich, gdy przechodziły one przez cieśninę do Zatoki Omańskiej. Żaden z okrętów nie został trafiony. To już drugi taki atak w ciągu kilku dni. Poprzedni miał miejsce w poniedziałek. Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych poinformowało o przeprowadzeniu uderzeń odwetowych na irańskie stanowiska rakietowe i dronowe, węzły dowodzenia oraz obiekty rozpoznawcze. Celem były m.in. port Bandar Abbas i wyspa Kesh w cieśninie Ormus. Iran oskarżył Stany Zjednoczone o naruszenie rozejmu obowiązującego od 8 kwietnia. Amerykańscy urzędnicy zaprzeczają, by działania wojskowe oznaczały wznowienie konfliktu zbrojnego. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
0: Łódzka policja zatrzymała 46-letniego adwokata od trumny na kółkach. Był poszukiwany listem gończym. Jak poinformowano, został ujęty na terenie powiatu chrubieszowskiego w województwie lubelskim. Komisarz Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi powiedział, że zatrzymany trafi do zakładu karnego.
2: 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym. Bezpośrednio po zatrzymaniu mężczyzna został przewieziony do jednostki policji, gdzie sporządzona będzie dokumentacja.
0: Zatrzymany prawnik został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku pod Barczewem 5 lat temu. Zginęły wtedy 2 kobiety. Adwokat tłumaczył się w internetowym nagraniu, że zginęły, bo jechały trumną na kółkach, a on bezpieczniejszym samochodem. Narodowy Bank Polski kontynuuje zakup złota i ma już prawie 600 ton tego kruszcu. O zwiększeniu zapasów złota informował prezes NBP Adam Glapiński.
3: Według stanu na koniec kwietnia 2026 roku posiadamy obecnie około 600 ton złota. Dokładnie 595 ton złota. A dążymy, jak Państwo wiedzą, do osiągnięcia poziomu 700 ton zgodnie z decyzją zarządu. My cały czas to złoto kupujemy.
0: Adam Glapiński spodziewa się wzrostu ceny złota. 81 lat temu świętowała cała Europa. 8 maja 1941 roku III Rzesza podpisała akt bezwarunkowej kapitulacji. Jak przypomina historyk i politolog Paweł Ukielski, Niemcy zostali pokonani przez zachodnich aliantów i Związek Sowiecki.
4: To było zakończenie europejskiej części II wojny światowej, bo trzeba pamiętać, że Japonia wciąż jeszcze walczyła. Z jednej strony radość, z drugiej strony dla części naszego kontynentu był to początek nowego zniewolenia przez Związek Sowiecki. Niemniej jednak również dla mieszkańców Polski, Czechosłowacji czy Rumunii był to koniec wojny, koniec walk. Także wszędzie ten moment był przyjmowany z euforią.
0: Od 2015 roku 8 maja to Narodowy Dzień Zwycięstwa. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: W piątek na termometrach od 9 stopni na północy do 20 na południowym wschodzie. Burze głównie na południowym wschodzie, mówi synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska.
6: Znacznie słabsze opady, mniejsze szanse na te burze, ale niemniej jednak jeszcze może spaść tam około 15 do 20 mm. Dzień chłodniejszy, może być tam około 19-20 stopni w tym najcieplejszym regionie, czyli na południowym wschodzie.
0: Burzą będzie towarzyszyć porywisty wiatr, a w przyszłym tygodniu będzie wręcz upalnie. Od środy w centrum, na południu i południowym wschodzie kraju powyżej 30 stopni.
7: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
8: Patryk Michalski, zapraszam. Dziś audycja wspomnieniowa, chociaż zobaczymy, czy to będą miłe wspomnienia, bo poznaliśmy kilka dni temu najnowszy raport europejskiego programu Copernicus o klimacie w 2025 roku. I co z niego wynika? Za nami trzeci najcieplejszy rok w historii pomiarów, a Europa jest najszybciej ocieplającym się kontynentem na świecie. Jakie to rodzi konsekwencje? Jak temu zapobiegać? A może pogoda w tym roku może nas choć na chwilę uspokoić, bo przecież za nami nami mroźna zima.

0: Pytania padną w naszej rozmowie, a w studiu dr Aleksandra Kardaś z Fundacji Edukacji Klimatycznej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zaskoczenie, smutek, czy jeszcze większa mobilizacja do działania? Jakie emocje pani towarzyszą, kiedy zapoznała się pani ze szczegółami raportu?
1: No, moim zdaniem przede wszystkim ten raport pokazuje nam, że zmiana klimatu i jej konsekwencje toczą się dokładnie w takim kierunku, w jakim się spodziewaliśmy. I on po prostu potwierdza to, co kilka lat wcześniej było przewidywane, było wskazywane jako jakieś poważne ryzyka, przed którymi Europa stoi. I po prostu zeszły rok bardzo dobrze ilustrował te różne problemy, o których od lat mówimy, a mianowicie bardzo silny wzrost średnich temperatur, występowanie fal upałów czy też gorąca w oceanach otaczających Europę, w morzach europejskich, też śródlądowych, Bałtyku, czy w Morzu Śródziemnym przede wszystkim w zeszłym roku. Też zagrożenie pożarowe na południu Europy. O tym wszystkim jest mowa od dawna i było to już wskazywane jako właśnie takie największe zagrożenia, ryzyka, z którymi Europa się będzie musiała mierzyć. No i to wszystko w zeszłym roku miało świetne, w cudzysłowie, przykłady.
0: Bo ten kierunek, w którym zmierzamy, no nie jest najlepszy.
1: Rzeczywiście kierunek nie jest najlepszy. Rosną nam średnie temperatury, co oznacza, że coraz częściej mamy do czynienia z takimi falami upałów, przedłużającymi się okresami, kiedy temperatury są bardzo wysokie. W zeszłym roku taka niezwykła fala upałów dotknęła na przykład północną część Europy i tam, gdzie do tej pory było najwyżej 2 dni w roku takich warunków, które by oznaczały silne obciążenie gorące dla organizmu, tym razem zdarzyły się nawet 2 tygodnie.
0: Pamiętam takie zdjęcia gdzieś zza koła podbiegunowego, gdzie termometry pokazywały blisko 30 stopni Celsjusza.
1: No właśnie,
0: to jest
1: właśnie,
0: niespodziewane.
1: Tak, u nas lato było takie trochę w normie, więc nie mogliśmy tego tak odczuć, natomiast inne części Europy zdecydowanie zostały dotknięte tymi wysokimi temperaturami w zeszłym roku.
0: Raport Kopernikusa podaje, że średnia temperatura na świecie, taka globalna, w zeszłym roku wyniosła 14,97 setnych stopnia Celsjusza. No i ktoś, laik, powiem dosłownie, pomyśli sobie, no to nie jest przecież dużo. 15 stopni, no to jest takie umiarkowane ciepełko, powiem kolokwialnie. Tylko, że no musimy tę temperaturę porównać, jak ona wyglądała na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.
1: Tak, albo możemy ją nawet porównać do czasów przedprzemysłowych i odkryć, że to już jest ponad 1 stopień, blisko 1,5 stopnia powyżej średniej z czasów przedprzemysłowych. Taki jeden czy 1,5 stopnia zmiany temperatury średniej liczonej dla całego świata, to nie jest tak mało, bo musimy sobie zdać sprawę właśnie, że to oznacza dużo częstsze występowanie upałów. To oznacza zmianę w ogóle tego, jak operuje cały ten system. Ta średnia jest liczona przecież nie na podstawie tego, jaką mamy dzisiaj temperaturę w Warszawie, tylko musimy wziąć pod uwagę, że to jest wzrost temperatury w oceanach, w obszarach tych podbiegunowych, gdzie wciąż temperatury są ujemne na ogół, ale jednak coraz wyższe. Tam temperatura rośnie właśnie najszybciej na całym świecie. Wszędzie temperatury muszą wzrastać, żeby ta średnia wzrosła o te 1,5 stopnia.
0: Kopernikus podaje, że też są dwie główne przyczyny tej rosnącej temperatury. Pierwsza to coraz większe stężenie gazów cieplarnianych. To znaczy, że co? Te wszystkie wysiłki, do których zobowiązywały się też państwa, na przykład w porozumieniu paryskim, żeby mniej emitować i tym samym ograniczyć wzrost temperatury na świecie, no nie do końca nam wychodzą.
1: No to jest bardzo dobra diagnoza. My o ograniczaniu emisji mówimy już od dawna, więc wielu osobom wydaje się, że robimy to nawet od dawna. Ale niestety emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu cały czas jeszcze rosną, a zwłaszcza jeśli chodzi o dwutlenek węgla. I nam już się udało podnieść koncentrację dwutlenku węgla względem czasów przedprzemysłowych o ponad 52%, metanu o 166%, tego podtlenku azotu też o 25%, więc te zmiany są bardzo poważne. W dodatku, przynajmniej w przypadku dwutlenku węgla, mamy do czynienia z takim narastającym tempem też wzrostu jego koncentracji, bo niestety, tak jak pan powiedział, nasze emisje tego gazu cały czas jeszcze rosną. Może nie jest to jakaś najdynamiczniejsza faza wzrostu, ale cały czas wzrost. A dopóki my wypuszczamy dwutlenek węgla do atmosfery, to jego koncentracja rośnie, przybywa go w otoczeniu. Mimo że część jest pochłaniana przez roślinność, część jest pochłaniana przez oceany, to około połowy cały czas, co roku w atmosferze pozostaje, przerasta i przerasta i przerasta.

0: Nawet gdyby nasze emisje były stałe, co roku takie same, to i tak mielibyśmy wzrost koncentracji dwutlenku węgla, a one rosną, więc tym bardziej ten wzrost jest i w dodatku niestety przyspiesza.
1: Ale jak pamiętam jeszcze z lekcji przyrody w szkole podstawowej, no to właśnie mówiło się, że drzewa chociażby dwutlenek węgla pochłaniają. Jak jest z tą ich umiejętnością? Jak one sobie z tym radzą?
0: Drzewa rzeczywiście pochłaniają dwutlenek węgla, nie tylko drzewa, ale też całe jakby ekosystemy leśne, bo las to nie tylko drzewa, ale też krzewy, też małe krzewinki, roślinki, które są gdzieś już blisko ziemi, ale także innego typu ekosystemy, tak na przykład
1: torfowiska,
0: tak, teraz dużo mówimy o torfowiskach, bo one są takimi długoterminowymi magazynami węgla, więc one rzeczywiście dwutlenek węgla pochłaniają. Około 20-30% tego, co człowiek emituje, są w stanie wycofać z atmosfery, bo one również, trzeba powiedzieć, dwutlenek węgla emitują, bo rośliny, zwierzęta, my wszyscy oddychamy, a kiedy na przykład przyjdzie nam umrzeć, rozkładają nas jakieś inne organizmy i też dwutlenek węgla jest uwalniany do atmosfery, więc roślinność jest w stanie wycofać z atmosfery to wszystko to, co ona wydycha, co my wydychamy i jeszcze w dodatku tak 20-30% tego, co człowiek emituje, spalając paliwa kopalne. No ale właśnie reszta jest do zagospodarowania. Również oceany trochę pomagają. W oceanach rozpuszcza się część dwutlenku węgla i w ten sposób natura wycofuje tak około połowy tego, co człowiek emituje, no ale połowa, tak jak mówiłam, pozostaje w atmosferze. I w dodatku niestety ostatnie badania wskazują, że prawdopodobnie te możliwości pochłaniania dwutlenku węgla przez przyrodę przestają trochę nadążać, więc to już nawet można się spodziewać, że to niedługo przestanie być około połowy tego, co my emitujemy. Wciąż jakaś część będzie neutralizowana, ale coraz większa część naszych emisji będzie prawdopodobnie pozostawać w atmosferze w miarę tego, jak na przykład no, stan ekosystemów będzie coraz gorszy w takim sensie, że susze na przykład będą powodowały wymieranie jakiejś części roślin i one przestaną magazynować dwutlenek węgla, a przeciwnie będą się stawać jego źródłami.
1: O tym się też mówi w przypadku polskich lasów na przykład, które są coraz starsze i wielu ekspertów mówi, że wiek, coraz większy wiek polskich lasów sprawia, że też ta ich zdolność pochłaniania dwutlenku węgla spada.
0: Tutaj taki cykl życiowy lasu, to jak ono dynamicznie pochłania dwutlenek węgla, to troszeczkę wykracza poza moją specjalizację, ale to co wiem na pewno, to że jak już mamy taki las stary, który zmagazynował bardzo dużo węgla, to naprawdę wycięcie go nie będzie dobrym pomysłem, nawet jeśli posadzimy w jego miejsce nowy las. Ponieważ wycinając ten las, niszcząc roślinność też w jakimś podszycie, przegrzebując glebę pod tym lasem, doprowadzimy do bardzo dużych emisji dwutlenku węgla, zniszczenia tego całego magazynu. A zanim tutaj nastąpi jakieś odrośnięcie, zanim nowe rośliny posadzone w tym miejscu osiągną taką pełną moc wybierania dwutlenku węgla z atmosfery i znowu zmagazynują z powrotem taką ilość, jaka była przed wycięciem starego lasu, no to minie bardzo dużo czasu. Więc tutaj zdecydowanie eksperci wskazują, że takie stare lasy lepiej jest zachowywać i można o tym przeczytać na przykład w komunikacie Komitetu do spraw Kryzysu Klimatycznego przy Prezydium PAN właśnie o lasach i roli lasów w klimacie, przystosowaniu się do zmiany klimatu.
1: A drugi powód, który wskazuje raport Kopernikusa, dlaczego ten klimat i Europa jest najszybciej ocieplającym się kontynentem, to jest właśnie wzrastająca temperatura wody w morzach i oceanach. W jaki sposób to wpływa na pogodę chociażby u nas w Polsce?
0: No tutaj trzeba podkreślić, że ten wzrost temperatury w oceanach to też jest jakby konsekwencja po prostu rosnącej koncentracji gazów cieplarnianych. Natomiast rozumiem, że to jest takie podbicie, dlaczego akurat w naszym regionie to jest szczególnie zauważalne. No więc taki cieplejszy ocean oznacza, że zmieniają nam się trochę przepływy powietrza nad Europą, że mamy masy wędrujące nieco inaczej, ale przede wszystkim to, na co się wskazuje w raporcie, to jest też skutki, jakie taki cieplejszy ocean ma dla ekosystemów morskich, dla tego, jak radzą sobie rośliny, a przede wszystkim zwierzęta morskie, bo mieliśmy do czynienia właśnie z bardzo wysokimi temperaturami w morzach, w Morzu Śródziemnym, to akurat zamknięte morze,

0: ale też w Morzu Norweskim w zeszłym roku. No i to jest niestety bardzo trudne dla ryb i innych organizmów, które tam mieszkają, i to ma poważne konsekwencje także dla naszego rybołówstwa i tym podobnych aktywności człowieka też.
1: I to nie dotyczy tylko Morza Śródziemnego, Morza Norweskiego. No, nasz Bałtyk też się ociepla. Być
0: tak,
1: może ci turyści,
0: tak,
1: którzy jadą tam na wakacje, no cieszą się, chociaż z drugiej strony im cieplejszy Bałtyk, tym częściej na przykład zakwitają sinice i kąpać się w morzu nie
0: niestety
1: można.
0: Niestety tak. Mimo że w ciągu ostatnich dekad udało się poprawić taką czystość Bałtyku i trochę mniej ścieków do niego spływa i w związku z tym też pożywki dla bakterii jest mniej, to niestety jest to nadrabiane tym, że jest coraz cieplej i rzeczywiście na przykład sinice w związku z tym wygrywają tam czasem konkurencję z innymi organizmami i mamy zakwity takich toksycznych, niebezpiecznych dla nas organizmów. No a to oczywiście jest uciążliwe nie tylko dla turystów, ale przede wszystkim dla tych, którzy chcieliby, żeby turyści do nich przyjechali. Mają hotele, restauracje i tak dalej nad morzem, a tu niestety zniechęcająca jest taka sytuacja, w której praktycznie co roku czekamy na zakwit sinic i to, że nie będzie można do wody wchodzić. Więc to od razu cała ta idea wypoczynku nad morzem upada i coraz więcej osób pewnie będzie z tego rezygnować, a przynajmniej się zastanawiać poważnie, czy warto ryzykować taki kierunek.
1: To też nam uświadamia, na jak wiele obszarów naszego życia wpływa zmieniający się klimat, czego niestety niektórzy nie mają wciąż świadomości, jeżeli na przykład poczytać chociażby komentarze gdzieś w mediach społecznościowych. Ale pani doktor, teraz od tego narzekania, że no jednak zmierza to w dość złym kierunku, przejdźmy do działania. Co powinno się stać tu i teraz, żeby ta temperatura globalna chociażby przestała rosnąć?
0: No, żeby temperatura globalna przestała rosnąć, to musimy przede wszystkim bardzo szybko ograniczyć nasze emisje gazów cieplarnianych, czyli dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu, też takich innych gazów technicznych wykorzystywanych wciąż w klimatyzacji czy w chłodnictwie, ale tutaj akurat te są dosyć mocno kontrolowane i ta branża też jest bardzo świadoma problemów i są bardzo ścisłe regulacje dotyczące tych egzotycznych gazów. Więc tutaj się, chociaż one mogłyby mieć bardzo duży wpływ na klimat, to mamy nadzieję, że są pod pewną kontrolą i tego się uda uniknąć.
1: Ale co, wyłączyć trzeba by jednocześnie wszystkie elektrownie węglowe na przykład?
0: No to by było na pewno najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o zatrzymywanie zmiany klimatu, ponieważ wiemy, że emisji metanu i podtlenku azotu, czyli takich gazów, których ważnymi źródłami jest rolnictwo, może nam się nie udać zbić do zera. Bo po prostu zawsze tam się okaże, że jednak mamy pola ryżowe albo hodujemy jakieś zwierzęta, które emitują metan i nie da się zejść do zera z tym. W związku z tym trzeba nadrobić to, że nie da się likwidować tych emisji, likwidacją emisji dwutlenku węgla. I tutaj mamy o tyle prostszą sytuację, że większość dwutlenku węgla jest emitowana przy produkcji energii elektrycznej lub ciepła właśnie w elektrowniach opartych na paliwach kopalnych, czyli ropie, węglu, gazie. I w momencie, kiedy znajdziemy inne źródła energii, też energii elektrycznej, zastąpimy, to jest takie dosyć... Bo ja wiem, że to jest na pewno trudniejsze z punktu widzenia kogoś, kto zarządza systemem energetycznym, ale jest dużo prostsze niż zastąpienie całego systemu na przykład produkcji żywności, który jest bardzo rozproszony i ma dużo rzeczy. A tutaj jest takie coś jednak, że zamieniamy skończoną liczbę zakładów energetycznych na pewno skończoną też liczbę zakładów energetycznych lub dużo małych też.
1: Więc jest tutaj
0: tak rozproszonych. Tak. Jest tutaj takie prostsze miejsce, w którym można zrobić dużą zmianę na bardzo, bardzo szybko. A w dodatku, jakbyśmy chcieli właśnie zrównoważyć fakt, że nie da się nam zlikwidować całkowicie emisji metanu i podtlenku azotu, no to w ogóle należałoby zacząć wyciągać dwutlenek węgla z atmosfery. Takie w ogóle wyglądają te scenariusze pozwalające na zatrzymanie zmiany klimatu w jakimś na bliskim etapie, znaczy na niskim wzroście temperatury. Zobaczymy, czy nam się to uda, ponieważ te wszystkie technologie związane z wyciąganiem dwutlenku węgla z atmosfery to są jednak na bardzo takim początkowym etapie i możliwość ich przeskalowania do takiego

0: pierwsza zmiana do zrobienia.
1: No i można powiedzieć, że to się dzieje, no bo w polskim miksie energetycznym źródła odnawialne mają coraz większy procent. Tylko pytanie, czy dzieje się wystarczająco szybko?
0: No tak, a nawet jeśli weźmiemy pod uwagę całą Europę, to już w zeszłym roku właśnie według raportu Kopernikusa 46% prądu było ze źródeł odnawialnych, a tylko 27,5% z paliw kopalnych, czyli tam jeszcze doszła pewnie energetyka jądrowa w dosyć poważnym procencie. Więc tutaj tak na skalę europejską to wygląda to nie najgorzej, można by powiedzieć, ale rzeczywiście nasz miks energetyczny to nie należy do tych najmniej emisyjnych cały czas jeszcze.
1: Tak, tutaj jeszcze dużo do zrobienia przed naszym krajem. A spójrzmy, pani doktor, za okno teraz, no bo za nami mroźna jak na ostatnie lata zima. Czy, tak jak powiedziałem na wstępie, te kilka tygodni mrozów i taka zima, którą wielu z nas pamięta z lat poprzednich, z lat swojej młodości na przykład, czy to powinno nas uspokoić i trochę uśpić naszą czujność?
0: No, ale tu już mi pan sugeruje odpowiedź. Usypianie czujności to wiadomo, że nie jest dobre, to nie jest na miejscu. Wraz ze zmianą klimatu chłodne zimy zdarzają się co prawda coraz rzadziej, ale wciąż się zdarzają. Tak wygląda właśnie wzrost średniej temperatury. On przekłada na to, że ciepłych zim jest coraz więcej jest bardzo ciepłych zim, ale chłodne wciąż również są możliwe. Chłodne zimy, chłodne miesiące, chłodne dni, nawet chłodne lata, czy zimny maj, tak jak w zeszłym roku.
1: Tak, no bo ktoś powie właśnie, że my tutaj rozmawiamy o tym, że 2025 był trzeci najcieplejszy w historii, ale przecież u nas w Polsce to tego lata prawie nie było. Tymczasem za kołem podbiegunowym było prawie 30 stopni.
0: Ale też w Polsce rok był tak naprawdę bardzo ciepły, jeżeli weźmiemy pod uwagę aktualną normę klimatyczną, czyli średnie temperatury z lat 1991-2020, czyli nie jakieś tam przedprzemysłowe, nie jakieś sprzed kilkudziesięciu lat, tylko nawet ten ostatnie, według których się oblicza aktualną normę. I nawet względem tej aktualnej normy średnia temperatura w Polsce, która w zeszłym roku wyniosła 9,5 stopnia, to było 0,8 stopnia powyżej normy i był to w związku z tym według ustaleń, według takiej klasyfikacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej rok bardzo ciepły u nas i większość miesięcy była ciepła lub w normie i tylko ten zimny maj i takie umiarkowane lato, kiedy człowiek tak odczuwa, że już chciał założyć krótką sukienkę czy krótkie spodenki i wtedy widocznie niekoniecznie były do tego takie sprzyjające warunki i to nam sugeruje, że było inaczej, ale naprawdę był to właśnie rok tak naprawdę bardzo ciepły.
1: No i tutaj dochodzimy tak naprawdę do clou naszej rozmowy, że często wiele osób myśli o klimacie, opierając tę swoją wiedzę tylko na emocjach i na odczuciach, na tym, co widzi się za oknem, czyli no jak mamy chłodne lato albo mroźną zimę, no to znaczy, że wcale tej zmiany klimatu nie ma albo nie jest ona tak groźna. Jak zatem w takim razie rozmawiać z ludźmi i komunikować i uświadamiać ich jednak, że to się już dzieje i że te skutki, które odczuwamy, chociażby teraz ekstremalną suszę w połowie wiosny, czy powódź sprzed 2 lat, no to się dzieje, to są właśnie te skutki.
0: No tutaj pewnie nie ma jednej odpowiedzi, bo każdy z nas jest inny. Dla niektórych przekonujące będzie pokazanie im danych, wykresów, zajrzenie do biuletynu monitoringu klimatu Polski Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i po prostu popatrzenie, że co prawda temperatury z roku na rok potrafią bardzo skakać, raz być wyższe, raz być niższe, ale jeżeli popatrzymy na kilkadziesiąt lat, to widać, że jednak średnie temperatury rosną. Dla innych może być przekonujące spojrzenie może też na statystyki, ale w taki krótszy sposób. Przypomnienie, że jeszcze w latach 61-90 dni z temperaturą powyżej 30 stopni to były ewenementy w Polsce. To się zdarzało raz, dwa razy w roku, może 3. A teraz spodziewamy się ich co roku. One są teraz 3 razy częstsze. Około 10 dni takich w ciągu roku możemy się spodziewać
1: tak,
0: no w naszym kraju.
1: Już w majówkę jest temperatura dobijała do 30 stopni. Tak,
0: tak, więc to jest po prostu taka zmiana, którą możemy zaobserwować u siebie. Właśnie chociażby te zawartość szafy, o której już wspomniałam trochę, że mamy te sukienki przeznaczone na temperaturę 30 stopni i one nie czekają na wyjazd nad Morze Śródziemne. My się spodziewamy

0: Mamy, że założymy je w Warszawie przez kilka dni w ciągu roku, więc może nawet tych sukienek mamy już kilka. To też jest taki z kolei anegdotyczny przykład tego, co każdy może zobaczyć w swojej szafie po prostu i tym, jak się spodziewać. Wiele osób zaczyna mówić, że właściwie to nie ma zimowej kurtki, bo w sumie to nie była potrzebna już przez ostatnie wiele lat. Może w tym roku sobie kupili,
1: bo
0: raz się pojawiła ta chłodna zima, więc takie myślę szafowe spojrzenie może być co prawda trochę humorystyczne, ale takie właśnie trafiające do osób, które na co dzień może nie obcują z danymi, ale za to już dobrze wiedzą, na jakie zakupy się wybierą.
1: No ale ta wiedza i te dane przecież są łatwo dostępne, więc można zajrzeć, tak jak pani powiedziała, czy to na stronę Instytutu Meteorologii, czy na stronę Nauka o Klimacie, która
0: tak
1: bardzo
0: jest.
1: Rzeczowo i konkretnie pisze o tym, co z tym naszym klimatem się dzieje. Polecamy też również naszą audycję, w której wiele ekspertek i wiele ekspertów nam to wszystko tłumaczy. A dzisiaj o klimacie w 2025 roku i o raporcie Kopernikusa na ten temat rozmawiałem z dr Aleksandrą Kardaś z Fundacji Edukacji Klimatycznej. Bardzo dziękuję.
0: Również dziękuję.
1: I dziękuję państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: W studiu jest razem ze mną Błażej Prośniewski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Od wczoraj wiemy, że stopy procentowe pozostają bez zmian. Dziś odbyła się tradycyjna, comiesięczna konferencja prezesa NBP, profesora Adama Glapińskiego, po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. I wiele osób czekało na to wystąpienie, bo słowa prezesa mogą stanowić pewną wskazówkę, co dalej ze stopami. Obniżek z uwagi na rosnącą inflację chyba na razie nie ma się co spodziewać. Pytanie zatem, czy nie powinniśmy się przygotować na ich podwyżkę?
4: Na razie chyba jeszcze nie, ale faktycznie widmo podwyżek zaczęło nad nami krążyć. I choć na razie Rada nie chce gwałtownie reagować, to jednocześnie bardzo uważnie przygląda się sytuacji. Głównie dotyczy to oczywiście tego, jak będą kształtowały się ceny ropy i paliw i jak to wszystko będzie przekładało się na wzrost inflacji. Na razie ona jest jeszcze w granicach odchyleń od tak zwanego celu inflacyjnego, no ale co będzie w przyszłości, tego na razie nikt nie wie. No i stąd też każde rozwiązanie jest dziś właściwie na stole, o czym mówił także na dzisiejszej konferencji prezes Glapiński. Posłuchajmy.
5: Tak jak dotychczas będziemy działać tak, by utrzymać średniookresową stabilność cen, a jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy. Jednocześnie Rada prosiła, żeby zapewnić, że Rada się nie zawaha, jeśli będzie potrzeba podjęcia szybkich działań, w tym zmiany wysokości stóp procentowych, gdyby inflacja jednak kształtowała się negatywnie.
4: No a kiedy takiej ewentualnej podwyżki możemy się spodziewać, to znaczy jakie kryteria musiałyby być spełnione, żeby do tego doszło? Jak powiedział Adam Glapiński, podwyżki stóp będą konieczne, jeśli tempo wzrostu cen przekroczy cel inflacyjny, którego górna granica wynosi 3,5%.
3: To teraz porozmawiajmy proszę o powracających nadziejach na polski samochód elektryczny. Wszyscy pamiętamy Izerę, która wyjechała tak wirtualnie z desek kreślarskich. Ciekawy design, ale dziś minister aktywów państwowych ogłosił zawarcie poważnego porozumienia i ogłosił nazwę nowego partnera strategicznego dla spółki Electromobility Poland. Czyżby Izera została wskrzeszona?
4: I tak i nie, bo sama nazwa Izera odchodzi do lamusa, ale sam projekt budowy polskiego samochodu elektrycznego, wręcz przeciwnie, ten projekt nabiera nowego wiatru w żagle, a to za sprawą właśnie ogłoszonego dziś nowego partnera strategicznego dla Electromobility Poland. Tym partnerem będzie tajwański koncern Foxon. To jest gigant technologiczny i największy na świecie producent elektroniki. Tu warto dodać chociażby, że roczne obroty tej firmy wynoszą tyle, co 1/4 PKB całej Polski, a więc widzimy,
3: gigant,
4: że jest to bardzo poważny partner biznesowy. No i choć Foxon znany jest głównie z produkcji elektroniki, w tym produkuje chociażby iPhony, to od kilku lat coraz silniej wchodzi także w branżę automotive. Obecnie koncern produkuje już kilka modeli pojazdów elektrycznych pod własną marką. Współpracuje też z innymi przedsiębiorstwami z branży, na przykład z Mitsubishi czy z grupą Stellantis. A grupa Stellantis, dodajmy, to właśnie

0: właściciel takich marek jak Fiat, Peugeot czy Opel. To dzisiejsze porozumienie otwiera nam, jak zapewniają władze i Ministerstwa Aktywów Państwowych i władze spółki Electromobility Poland do kluczowych komponentów, które są potrzebne, aby taki samochód wyprodukować. Otwierają nam też drogę do technologii oraz know-how. Ale też to porozumienie pozwoli na uruchomienie 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy przeznaczonych na tę inwestycję w Jaworznie. Te pieniądze do tej pory były zagrożone. W pierwszej fazie projektu, jak mówił dziś minister Wojciech Balczun, mają być produkowane 3 modele samochodów, a pierwsze auto ma zjechać z linii produkcyjnej w 2029 roku. Posłuchajmy.
1: Natomiast to, co najważniejsze, to jest to, że korzystając z rozwiązań istniejących, dotyczących konkretnych modeli samochodów, my będziemy budowali kompetencje w zakresie rozwijania tej palety, ale już na bazie naszej też myśli technologicznej, która będzie wynikała z budowy kompetencji w tym zakresie po stronie polskiej. Będziemy oczywiście szukali nazwy, zastanawialiśmy się już nad tym. Wiadomo, że ta nazwa musi mieć charakter maksymalnie międzynarodowy, bo to jest marka międzynarodowa.
0: Tak czy inaczej, słyszeliśmy potwierdzenie ministra, że nazwa Izera odchodzi do Lamu. Tu też może warto dodać, że za poprzedniej władzy Izera miała powstawać we współpracy z chińskimi firmami. Początkowo był to Geely, a następnie Chery. Ostatecznie zdecydowano jednak na zmianę kluczowego partnera do tego projektu w obawie chociażby przed problemami, które mogłyby się wiązać z transferem technologii. Teraz ma być zupełnie inaczej. Posłuchajmy, co o tym mówi Maciej Gis z Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności.
2: Mówimy o realnym transferze technologii do Polski, do budowy łańcucha wartości opartego na local contencie, co jest bardzo ważne. I do tego mówimy o partnerze, który nie tylko wnosi know-how i transfer technologiczny, ale też jest partnerem finansowym w całym przedsięwzięciu. I to jasno pokazuje, że jest tutaj bardzo duży potencjał, a wcześniejsze potencjalne współpracy po prostu aż takiego zakresu nie dawały i przede wszystkim nie dawały tej możliwości, że to właśnie tutaj w Polsce ten cały know-how będzie gromadzony. Będziemy mieli budowaną fabrykę, która będzie nie tylko montownią, ale będzie też realnie wpływać na to, jak ten całokształt produkcji będzie wyglądał, łącznie z montażem układów napędowych, z montażem i produkcją baterii, z lakiernią i tak dalej, i tak dalej. Plus do tego oczywiście całe centrum R&D.
0: No jednak jak wiemy, stworzenie samochodu to jedno. Inną kwestią jest to, czy znajdą się amatorzy na polski samochód elektryczny, no ale odpowiedź na to pytanie poznamy dopiero pewnie za jakiś czas.
3: Raport gospodarczy w magazynie Saldo. Błażej Prośniewski, bardzo dziękuję.
4: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
5: Samo zdrowie.
6: Dobry wieczór. W audycji Samo zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska, a dzisiejszym gościem jest profesor Wiesław Tarnowski, chirurg, prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich ze Szpitala Orłowskiego w Warszawie. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
6: Szanowni Państwo, będziemy dziś rozmawiać o operacjach bariatrycznych. W tym czasie, w tej dobie, gdy tak wiele mówi się o chorobie otyłościowej, o tym, że ona jest taką cywilizacyjną właściwie plagą już bardzo wielu społeczeństw, no równie często mówi się o leczeniu choroby otyłościowej i równie często o operacjach bariatrycznych. One nie są remedium na całe zło, prawda, panie profesorze?
7: No jest to tylko fragment całego leczenia. Nie wiem, czy w ogóle najważniejszy, tak mi się wydaje. Oczywiście to jest ten fragment, którego wszyscy się może boją najbardziej, ale zanim do operacji dojdzie, no to pacjent musi być odpowiednio przygotowany do tej operacji. Musi przejść przez psychologa, musi przejść przez dietetyka, przez internistę, diabetologa, kardiologa, pulmonologa i jeszcze innych logów, że tak powiem, w zależności od potrzeb. I dopiero gdzieś tam na końcu jest chirurgia. Bezpieczna, no bo wszyscy się boją, że tam zaraz się coś stanie. Chirurgia bariatryczna, chcę powiedzieć, jest chirurgią bardzo bezpieczną. Dlaczego? Dlatego, że oddziały, które zajmują się zawodowo chirurgią bariatryczną, no te, które robią dużo operacji, są do tego przygotowane. Muszą mieć odpowiedni sprzęt, który jest inny niż dla osób z prawidłową wagą. Rzeczy takie zupełnie podstawowe, na przykład mankiet do mierzenia ciśnienia dla osoby, która waży 180 kg, musi być inny. Stołek, na którym ten człowiek usiądzie, wózek, na którym będziemy go wieźli. To są wszystko rzeczy, które muszą być w sposób celowany dla tych osób zorganizowanych.

0: kupione, sprowadzone i cokolwiek. Natomiast muszą być w miejscu, gdzie są wykonywane operacje bariatryczne. A więc, żeby można było chorego zoperować, musi być spełniona cała masa warunków. Dlatego to jest dosyć bezpieczna chirurgia.
1: Ale pan profesor powiedział i zwrócił uwagę, że no nie dla każdego to jest jakiś rodzaj ostateczności. Dla wielu osób, a to jest takie pierwsze myślenie. To znaczy, no jeśli nie mogę sobie poradzić z chorobą otyłościową, no to trzeba zrobić operację i to się samo stanie wszystko, bo żołądek przestanie być wielkim tworem, do którego trafia mnóstwo rzeczy. No po prostu operacja i no i tyle. I po chorobie.
0: Tak, absolutnie ma pani rację. I tak się zdarza, że przychodzi pacjent i mówi, że on by się chciał zoperować najchętniej w czwartek, bo by mu tak pasowało. No nie ma takiej możliwości. Przygotowanie do operacji bariatrycznej to jest cały proces. I zajmuje to no, kilka miesięcy zwykle, bo pacjent musi odbyć kilka spotkań z psychologiem. Musi zrozumieć, co z nim się będzie działo po operacji. To nie jest tak, że my wycinamy tam kawałek żołądka i tyle. Człowiek musi wiedzieć, jak ma się po operacji zachowywać, co będzie wolno mu jeść. Oczywiście w tych ośrodkach, o których mówię, będzie miał pełne wsparcie, bo u nas jest i wsparcie psychologa, i wsparcie dietetyka. Pacjent musi być do operacji przygotowany. Oczekujemy, że pacjent przed operacją nam trochę schudnie. Taki program COSBAR był realizowany w Polsce i tam jest wszystko bardzo precyzyjnie opisane. Co musi spełnić pacjent? Jakie warunki musi spełnić ośrodek? Jaka ma być opieka pooperacyjna? Nie może być sytuacji takiej, że pacjent zostanie zoperowany i zniknie. On musi być kontrolowany po operacjach, musi mieć robione badania, dlatego że po operacji, jeżeli pacjent nie jest kontrolowany, będzie miał powikłania rozmaite, odległe. I o to chodzi między innymi, że pacjent przystępując do operacji musi wiedzieć, on musi wyrazić zgodę na to, że będzie przychodził na wizyty kontrolne po operacji. Dlatego że jeżeli nie będzie kontrolowany, prędzej czy później dojdzie do powikłań, one powolutku jakby wkraczają w życie człowieka. Jeżeli nie ma kogoś, kto się temu pacjentowi przygląda, mówię tu o czy to chirurgu, czy interniście, wszystko jedno, różnie jest to zorganizowane w różnych ośrodkach, ale musi być taka osoba nadzorująca. I to wszystko pacjent musi przed operacją wiedzieć. To nie jest tak, że wycinamy kawałek żołądka i pacjent gdzieś tam sobie znika.
1: Czy każda osoba z chorobą otyłościową kwalifikuje się do operacji bariatrycznej?
0: No pacjent musi spełnić określone kryteria i one też są ogólnie znane. I tak jednym z takich kryteriów bezwarunkowych jest BMI 40. Dlaczego powiedziałem bezwarunkowych? Bo nie musi mieć pacjent żadnych innych chorób, jeżeli ma BMI powyżej 40. Ale może być tak, że pacjent jest chudszy, że ma BMI na przykład 36. Plus nadciśnienie, plus bezdech senny, plus inne schorzenia. Więc BMI 35 plus choroby związane z otyłością albo BMI 40 bez innych schorzeń dodatkowych. To są takie najbardziej podstawowe kryteria kwalifikacji do operacji bariatrycznej.
1: No i te kilka miesięcy, które daje się na przygotowanie do operacji, pan profesor wspominał, to nie jest tak, że ktoś przyjdzie i powie, że może w czwartek i zostanie zoperowany w czwartek. Wspominał pan profesor o tym całym interdyscyplinarnym zespole, który przygotowuje pacjenta do operacji. Rozmawiam z chirurgiem, ale muszę zapytać, bo na końcu tej drogi jest właśnie pan i pana decyzja jako chirurga. Dlaczego psycholog? Dlaczego po kolei taka ścieżka? Bo rozumiem, że tu chodzi jednak o przygotowanie pacjenta no, do kontaktu bezpośredniego z panem.
0: Może nie do kontaktu z chirurgiem, bo zwykle pierwszą osobą, która się z pacjentem kontaktuje, do której przychodzi pacjent, jest właśnie chirurg. I teraz zadaniem chirurga jest prowadzenie pacjenta w ten zespół interdyscyplinarny. U nas mamy takie panie koordynatorki, które będą zajmowały się tym pacjentem przez cały okres jego przygotowania i później prowadzenia pooperacyjnego. Pacjent wchodząc do chirurga, no ma wstępną kwalifikację, no bo to zakładamy, że tak jest. Ma wstępną kwalifikację, ma zakładany tak zwany paszport pacjenta. Z tym paszportem i z nakreślonym planem na dalsze działanie jest skierowany

0: do pani koordynatorki. Pani koordynatorka ustala poszczególne etapy teraz, wyznacza jakby wizyty temu pacjentowi. No i teraz w każdym z tych etapów pacjent będzie realizował inne zadania. Pacjent na przykład idzie do psychologa po to, żeby psycholog określił, czy pacjent jest dobrze zmotywowany, żeby nakreślił mu też, jak to przygotowanie będzie wyglądało od strony psychologicznej, żeby pacjent zrozumiał, co z nim się będzie działo. Następnie kierowany jest do dietetyka. To wszystko oczywiście równolegle się odbywa. Dietetyk ustala pacjentowi dietę, bo my będziemy oczekiwać, że pacjent schudnie trochę przed operacją.
1: A właściwie dlaczego? Po co? Do czego to jest potrzebne?
0: A potrzebne jest do tego, żeby zwiększyć bezpieczeństwo operacji. Jeżeli mamy pacjenta z dużą wagą, zwykle ci ludzie mają bardzo dużą wątrobę. Płat wątroby lewy, który jest bardzo duży, właśnie zakrywa nam całe to miejsce, gdzie będziemy operować tego człowieka. Czyli żołądek, śledzione, okolice podprzeponową. I teraz umiejętnie prowadzony pacjent, jeżeli nam ładnie schudnie w okresie przedoperacyjnym, to zmniejsza mu się ta wątroba, czyli poprawia nam się widoczność, mówiąc krótko. A więc bezpieczeństwo tej operacji będzie ulegało zwiększeniu. Czyli to jest rola między innymi dietetyka. Poza tym, po operacji ten dietetyk ustawi pacjentowi dietę, jak będzie człowiek mógł się odżywiać. Bo nie wszystko można zjeść po operacji, prawda? No, dopiero człowiek musi się nauczyć. Czyli mamy dietetyka i psychologa już jakby załatwionych. Następnie zespół internistyczny, mówię zespół, bo tych różne specjalności wchodzą, ocenia tego pacjenta pod kątem kardiologicznym, bo często ci ludzie mają różne choroby towarzyszące. Jeżeli potrzeba poleczyć go przed operacją, no to trzeba tą operację trochę odsunąć. Jest leczony. Jeżeli ma niewyregulowaną cukrzycę, no to tą cukrzycę trzeba mu przed operacją wyregulować. A więc wymaga to też troszkę czasu. I tu będzie rola dla diabetologa. Większość pacjentów ma badanie snu robione, bo mają bezdech senny. Bezdech senny, może to tak brzmi trochę niegroźnie, ale bezdech senny jest niezwykle groźnym stanem, bo człowiek jest głęboko niedotleniony. Jeżeli jest niedotleniony, nie będzie się nic chciało zagoić. A więc wzrasta ryzyko nieszczelności zespolenia. Więc po to jest ten cały proces przygotowania człowieka, żeby zwiększyć bezpieczeństwo tego, co mamy zrobić, czyli bezpieczeństwo operacji. No i to, o czym wspominałem, później opieka pooperacyjna, żeby zapobiegać odległym powikłaniom.
1: No i po tych przygotowaniach, po tych tygodniach, czy nawet miesiącach przygotowań jest decyzja, pacjent może być operowany. Jakie są rodzaje operacji bariatrycznych?
0: Bardzo dużo jest operacji bariatrycznych i staramy się, żeby ta operacja była trochę dopasowana jednak do pacjenta. Dlatego, że nie może być tak, że w danym ośrodku robi się tylko jedną operację. No, zwykle rękawową resekcję żołądka, bo uważa się, że to jest najprostsza operacja. Ona ma oczywiście tam swoje kruczki i jeżeli będziemy ją wykonywali poprawnie, to tych powikłań będzie niewiele. Ale niestety zdarzają się powikłania, które nawet mogą zagrażać życiu. Dlatego ważne jest, żeby mieć kilka operacji, wykonywać przynajmniej kilka operacji. Jeżeli mamy pacjenta na przykład z ciężką cukrzycą i refluksem, to dla tego pacjenta będzie lepszym rozwiązaniem bypass niż rękawowa resekcja żołądka. A więc staramy się na podstawie tych wszystkich badań, które były porobione, zaproponować pacjentowi taką operację, która będzie dla niego najlepsza. Jeżeli na przykład w okresie przedoperacyjnym wykryjemy, że pacjent ma zakażenie Helicobacter pylori. To jest ta bakteria, która zmiany zapalne powoduje w żołądku i chorobę wrzodową. No to jednak sensowne jest poleczyć tego pacjenta przed operacją, niż zoperować go i później, jak dojdzie do jakichś powikłań, prawda, łapią się wszyscy za głowę, dlaczego nie było tego leczenia przed operacją. A więc między innymi również po to wszystko jest.
1: I rękawowa resekcja żołądka, dlaczego to się tak nazywa?
0: No bo usuwa się znaczną część żołądka. 4/5 zostaje taki tylko, taka rureczka, prawda, no taki mankiet. Pojemność żołądka po tej operacji jest około 100-150 ml, czyli tak, żeby sobie łatwo wyobrazić, pół szklanki mniej więcej, prawda? Więc nie da się zjeść Big Maca, popić kolą i duże frytki jeszcze wciągnąć, tylko wypijemy tam, zje się dwie frytki, troszkę wody
1: i już, i to koniec.
0: Oczywiście żartuję, bo wiadomo, że takiej diety nie zalecamy nikomu po takich operacjach, ale są to operacje restrykcyjne. Druga grupa operacji to są operacje wyłączające i tu

0: najbardziej popularną jest, jest bypass.
1: Bypass obejściem.
0: Czyli obejście. Czyli z żołądka jakby wycinamy taki mały żołądeczek i łączymy go na przykład z pętlą jelitową. Więc to jest operacja restrykcyjno. I z jednej strony daje restrykcję, z drugiej strony zaburzenia wchłaniania. W sensie takim, że omija pewną część, pewien fragment przewodu pokarmowego. Jeszcze inne są inne nowoczesne operacje Nissen Sleeve, czyli taka operacja antyrefluksowa połączona z operacją bariatryczną dla pacjentów, którzy na przykład mają duży refluks przed operacją, ale poza tym są tam w miarę zdrowi. Więc jest tych operacji sporo i musimy umieć zrobić przynajmniej kilka tych operacji, tak żeby zaproponować najlepsze rozwiązanie. A teraz czytałem jeszcze taki bardzo ciekawy artykuł na temat zastosowania sztucznej inteligencji w kwalifikacji pacjentów do operacji. Niezwykle interesująca sprawa. Ta sztuczna inteligencja bierze bardzo dużo rozmaitych wyników badań, model fenotypowy pacjenta, czyli wiele jego cech osobowościowych i proponuje najlepszą z możliwych operację. No na razie z tego nie korzystamy, ale to tak, myślę, że w nieodległej przyszłości będziemy również takim narzędziem się posługiwać jak sztuczna inteligencja w kwalifikacji pacjentów do leczenia.
1: To pewnie przyszłość, kiedy przetrawi ta sztuczna inteligencja setki, jeśli nie tysiące rozmaitych danych.
0: Tak, ona się uczy, ale uczy się szybko.
1: Kto wie, jak to będzie. Czyli to nie jest absolutnie tak, że można sobie wybrać coś i że jest jakaś moda na konkretny rodzaj operacji.
0: Tak, są mody, oczywiście, że tak, no ale staramy się pacjentowi wytłumaczyć, co dla niego będzie najlepsze. No po to te wszystkie badania robimy, żeby mieć pogląd na jego stan zdrowia i zaproponować mu możliwie najlepszą dla niego operację. No dlatego, aczkolwiek zdarzają się pacjenci, którzy przychodzą i mówią, no ja bym chciał mieć taką i taką operację zrobioną. No a dlaczego? A bo tam siostra szwagra miała taką operację i to świetnie pomogło. No ale ten pacjent ma inne na przykład schorzenia towarzyszące i dla niego ta akurat operacja, która siostrze szwagra pomogła, może nie być najlepszym rozwiązaniem. Więc po to też są te spotkania z pacjentem, żeby no przedstawić mu różne opcje, żebyśmy tak wspólnie uzgodnili, co byłoby dla niego najlepsze.
1: Muszę zapytać o technikę. Wiemy, że mamy do czynienia z pacjentami, u których bardzo często występuje ta otyłość olbrzymia. Tu wspominał pan profesor też o tym, no, oddziały bariatryczne, chirurgii bariatrycznej są specjalnie przygotowane do przyjęcia takich pacjentów. Ten stół operacyjny nawet musi wytrzymać ciężar czasami osób, które mają ogromny własny ciężar. Czy te operacje robi się, jak to się mówi, na otwarto czy laparoskopowo?
0: Nie, ja nigdy na otwarto takiej operacji nie robiłem, ale znam chirurgów, którzy kiedyś takie operacje robili na otwarto. Absolutnie gehenna. W tej chwili robimy wszystko minimalnie inwazyjnie. Robimy laparoskopowo. Nie wyobrażam sobie takiej operacji na otwarto. Aczkolwiek oczywiście, gdyby było trzeba, gdyby coś się wydarzyło takiego, że nie dałoby się tego zaopatrzyć laparoskopowo, musimy być również na to przygotowani. I ten przysłowiowy stół, na którym pacjent nawet o bardzo dużej wadze leży, musi być również do tego przystosowany. Te warunki, o których wspominałem, czy też wytyczne COSBAR-u, one wszystko określają i oddział, który może robić operacje bariatryczne, musi spełnić kryteria NFZ-u również. Więc wiemy dokładnie, co powinno być w oddziale, żeby było dobrze i bezpiecznie.
1: Bardzo wiele w ostatnich latach zmieniło się w postrzeganiu choroby otyłościowej. No w ogóle zaczęliśmy mówić o chorobie otyłościowej, a nie o czyimś zaniedbaniu, bo przecież te osoby były przez wiele lat piętnowane. Z tego się też już próbujemy jakoś wydostać, otoczyć je opieką, traktować jak osoby chore, bo przecież bardzo wiele z tych osób robi dużo dla swojego zdrowia. A to ćwicza, to ogranicza jedzenie. No i okazuje się, że to nie przynosi żadnego realnego skutku, bo to po prostu jest w wielu przypadkach choroba, ale muszę zapytać, z jakimi przypadkami zdarzało się panu profesorowi mieć do czynienia, żeby to też uzmysłowić, jak to jest poważny problem, problem wagi ciężkiej. To są pacjenci, którzy ważą ile?
0: Waga może aż tak wielkiego znaczenia nie ma. Oczywiście tak, zdarzają się pacjenci, którzy są bardzo duzi, powyżej 230-50 kg, którzy są zdrowi. Więc raczej te choroby towarzyszące będą miały większe znaczenie. Oczywiście to, że są zdrowi teraz, to nie znaczy, że będą zdrowi zawsze, to tylko kwestia czasu, kiedy te powikłania choroby otyłościowej się do pacjenta przyczepią. Co do tego nie ma wątpliwości. I chciałbym też, żeby to wybrzmiało, że otyłość to jest choroba śmiertelna jednak. To nie jest tylko defekt kosmetyczny.

0: medyczny, że no człowiek tam może wygląda niekiedy mniej estetycznie, bo jest bardzo duży. To nie o to chodzi zupełnie. Otyłość jest chorobą śmiertelną. Jeżeli człowiek ma nadciśnienie, jeżeli ma ciężką chorobę serca, jeżeli ma ciężki bezdech, jeżeli nie może chodzić, bo ma chorobę narządu ruchu, jeżeli ma stłuszczenie wątroby i związane z tym zapalenie wątroby, bo stłuszczenie przechodzi w zapalenie i finalnie może się to skończyć rakiem wątroby, to proszę pamiętać o tym, że otyłość nie jest defektem wyglądu, to jest śmiertelna choroba. Ilość pieniędzy, która idzie na leczenie otyłości, jej powikłań, wielokrotnie przekracza wszystkie inne wydatki związane z innymi chorobami. A więc jeżeli leczymy otyłość, zmniejszamy ilość ludzi, którzy zginą z tego powodu. Jeżeli leczymy dobrze otyłość, zmniejszamy ilość pacjentów, którzy zachorują na raka, bo dzisiaj wiemy, że rak wielu narządów wewnętrznych jest bezpośrednio związany z otyłością. No też wiemy, że nie jest tak, że prawda, pogotowie przyjechało i tam mówi, no pacjent zmarł na przykład z powodu otyłości, tylko się umarł, bo wylewu dostał, zawału serca, ale to wszystko są pochodne otyłości. I jeżeli będziemy leczyli dobrze otyłość, to wiele z tych osób nie zginie, nie umrze. Jeżeli człowiek w wieku 30 lat ma BMI powyżej 40, to jego życie skraca się o 10 lat mniej więcej. I są na to w tej chwili bardzo mocne dane. Także no, musimy po prostu pamiętać o tych rzeczach i postrzegać otyłość jako chorobę, która jest zagrażającą życiu.
1: I po operacji to też nie jest powiedziane, że będzie sukces, prawda? Na to też trzeba zapracować. Zdarza się, że z powodu no, tej choroby wraca się do poprzednich czasami nawyków i niweluje, niszczy efekt operacji?
0: Tak, dlatego tak jak na początku wspominałem, że chcemy, żeby pacjent zobowiązał się do tego, że będzie przychodził na wizyty kontrolne. Bo te osoby, które, to są z naszych badań tak wynika, te osoby, które nie przychodzą na wizyty kontrolne, gubią ten efekt leczenia chirurgicznego, zaczynają tyć, mówiąc krótko. Przestają przestrzegać diety, przestają ćwiczyć, wracają do swoich starych nawyków żywieniowych.
1: Ale i są w stanie zjeść równie wiele jak przed operacją, mając tak zmniejszony żołądek?
0: Może niewiele, ale jedzą co innego, prawda? Jedzą słodkie. Wracają do picia słodzonych napojów, do jedzenia lodów, do jedzenia w niewłaściwych porach. No nie jest to żaden problem, żeby wziąć jakiś tam napój słodzony, dodać do tego lody, czekoladę, zmiksować i wypić, bo tak niektórzy ludzie robią. No tylko pytam się, po co w ogóle to wszystko było? Więc jednak w tym przygotowaniu staramy się uświadomić ludziom, że operacja nie załatwi ich wszystkich problemów, że będą musieli nadal po operacji o siebie dbać. I wychodząc od nas muszą mieć to pewne kwantum wiedzy, które pozwoli im zadbać o siebie.
1: Operacja zmienia tą ilość pokarmu, którą
0: tak,
1: można
0: oczywiście
1: przyjąć?
0: Jeżeli po sliwie, czyli po rękawowej resekcji żołądka pojemność tego pozostawionego żołądka jest 100-150 ml, no to siłą rzeczy nie zjemy tyle, ile jedliśmy do tej pory. Po bypassie jeszcze mniej można zjeść. No więc nie wraca się nigdy do tego nawyku żywieniowego, że je się w bardzo dużych ilościach. Aczkolwiek można nad tym żołądkiem trochę popracować i on się nam rozepchnie i będzie można zjeść oczywiście więcej. Znamy takich pacjentów, którym drugą operację się robi i robi się tak zwany reslift, czyli zmniejszamy ten żołądek, który już raz był zmniejszony, no bo człowiek tam intensywnie pracował nad tym swoim żołądkiem i go powiększył trochę.
1: Ale to też nie jest tak, że ta operacja jest radykalnym cięciem i to już oznacza, że nigdy więcej nie będzie można zjeść, nie wiem, czegoś słodkiego.
0: W życiu nigdy nie jest nigdy, prawda? Można zjeść, ale trzeba zachować zdrowy rozsądek, umiar. I człowiek musi być nauczony, co mu wolno, a czego nie wolno. Poza tym musi mieć możliwość powrotu do ośrodka, gdzie był operowany, żeby na przykład skorzystać z porady dietetycznej, bo widzi, że zaczyna się tam gubić w tym wszystkim, to więc dobrze byłoby iść do dietetyka, żeby mu pomógł. No i u nas jest to możliwe.
1: Czy pacjenci z chorobą otyłościową w Polsce w pana opinii są w naszym kraju dobrze zaopiekowani?
0: Ja myślę, że w tej chwili sytuacja jest niezła, bo po Kozbarze zostało dużo ośrodków, gdzie jest to w sposób prawidłowy wszystko prowadzone, aczkolwiek nie ma pełnego finansowania takiego, jakie było w Kozbarze. No są czynione rozmaite starania, żeby

0: ten model opieki wszedł do koszyka świadczeń. I jeżeli by to się stało, no to większość tych problemów, z którymi teraz się borykamy, by nam się rozwiązała. Na ten moment nie ma tego koszmaru. Pacjenci zresztą bardzo byli niezadowoleni, że ten model był tylko pilotażem, że nie weszło to na stałe. Zauważamy duże rozczarowanie wśród pacjentów, że ten model opieki nie wszedł na stałe. I nam też zresztą bardzo by zależało na tym, żeby było tak jak potrzeba, bo wiemy jak może być dobrze i wiemy jak ten model działa. I powiem więcej, ten model opieki nad pacjentem bariatrycznym, czyli COSBAR, był jednym z najlepszych modeli na świecie, jakie w ogóle zostały wprowadzone. I bardzo żałujemy, że nie było to kontynuowane.
1: Ale cały czas jest nadzieja, że to się jednak zmieni.
0: No nadzieja umiera ostatnia. Mam nadzieję, że to jednak wejdzie. Siłą rzeczy.
1: Skończmy optymistycznie. Jak znaleźć dobry ośrodek, jeżeli ktoś właśnie podjął decyzję, że chce spróbować, chce o siebie zawalczyć, albo rodzina namawia i chce go w tej walce wesprzeć?
0: No jest wykaz ośrodków, które były w COSBARze, prawda? I raczej iść do ośrodków, które operują dużo. Oczywiście nie chcę nikogo tam zniechęcać, żeby przeszli tam, gdzie najbliżej mają, ale generalnie te ośrodki, które operują dużo, mają dobrze wyszkolony zespół, mają dobre wsparcie dla pacjentów, mają dobre wyposażenie, nawet jeżeli coś tam zaczyna się dziać, bo oczywiście zawsze mogą się powikłania przytrafić, ale te ośrodki są w stanie sobie radzić z tymi powikłaniami tak jak potrzeba. Więc zachęcam do wyboru ośrodków, które operują dużo po prostu.
1: Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie był profesor Wiesław Tarnowski, chirurg, prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich Szpital Orłowskiego w Warszawie. Rozmawialiśmy o operacjach bariatrycznych. Serdecznie dziękuję panie profesorze.
0: Dziękuję bardzo.
1: Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska, zachęcając do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku o godzinie 19:30. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie.
3: Powtórka programu. Autopromocja.
4: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
5: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8:30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na początek wzajemne ostrzały USA i Iranu. Do wymiany ognia doszło w nocy w cieśninie Ormus. To już dziś miliardy euro na zbrojenia trafią do Polski. Po południu podpisanie umowy SAFE. Będzie też muzyczna premiera. Znamy oficjalny hit mundialu. Minęła szósta. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Wymiana ognia w cieśninie Ormus. Według amerykańskiego centralnego dowództwa CENTCOM irańskie siły zaatakowały trzy amerykańskie niszczyciele podczas próby przejścia przez cieśninę. Stany Zjednoczone odpowiedziały uderzeniami na irańskie obiekty wojskowe.
2: Według CENTCOM Iran wystrzelił rakiety, drony i skierował małe łodzie bojowe w stronę okrętów amerykańskich, gdy przechodziły one przez cieśninę do Zatoki Omańskiej. Żaden z okrętów nie został trafiony. To już drugi taki atak w ciągu kilku dni. Poprzednio

0: Nie miał miejsca w poniedziałek. Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych poinformowało o przeprowadzeniu uderzeń odwetowych na irańskie stanowiska rakietowe i dronowe, węzły dowodzenia oraz obiekty rozpoznawcze. Celem były m.in. port Bandar Abbas i wyspa Kesh w cieśninie Ormus. Iran oskarżył Stany Zjednoczone o naruszenie rozejmu obowiązującego od 8 kwietnia. Amerykańscy urzędnicy zaprzeczają, by działania wojskowe oznaczały wznowienie konfliktu zbrojnego.
1: O czym z Waszyngtonu mówił Marek Wałkuski. To historyczny moment, tak o podpisaniu umowy SAFE mówi nam pełnomocniczka rządu zajmująca się programem Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Formalności zostaną dopełnione już dziś po 13.
2: Pierwszy raz w historii Unii mamy taki program. Polska miała najbardziej obszerny wniosek, najwięcej projektów zgłosiliśmy. Dostaliśmy największą alokację, czyli tej pracy na dokumentach było najwięcej. Do tego jeszcze po drodze weto pana prezydenta. A i tak jesteśmy pierwsi na linii mety i umowa z Polską będzie podpisana jako pierwsza. Jako pierwsze ruszą pieniądze właśnie dla Polski.
1: Już kilka dni po podpisaniu umowy trafi do nas 20 miliardów złotych zaliczki. Większość zleceń na zbrojenia zrealizują rodzime firmy. O realizację programu SAFE będziemy pytać gości poranka. Po informacjach o 7 będzie z nami Rafał Rosiński, wiceminister cyfryzacji z PSL-u, a po 8 Stanisław Wziątek, wiceminister obrony z Lewicy. Myślał, że przechytrzy służby, ale się przeliczył. Policja zatrzymała Pawła Kozaneckiego, adwokata od trumny na kółkach. 46-latek był poszukiwany listem gończym po tym, jak zniknął po prawomocnym wyroku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod Łodzią. Mężczyzna został zatrzymany wczoraj na terenie powiatu chrubieszowskiego na Lubelszczyźnie.
3: 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania.
1: Mówił Adam Dębliński z policji w Łodzi. Kozanecki ma do odsiadki 1,5 roku więzienia. W wypadku, który spowodował 5 lat temu, zginęły 2 kobiety. W informacjach problemy maturzystów. Od poniedziałku, czyli od początku tegorocznych egzaminów, unieważniono kilkadziesiąt prac. Najczęstsze przyczyny to niesamodzielna praca i wniesienie telefonu na salę, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
4: Na tym etapie mówimy głównie o wniesieniu telefonu komórkowego na salę egzaminacyjną, dlatego że już samo wniesienie powoduje to, że dyrektor szkoły, i to dyrektor szkoły, może unieważnić egzamin maturalny. Poniedziałek, wtorek to są na poziomie kilkunastu, natomiast języka angielskiego na poziomie podstawowym to jest kilka osób.
1: Już pierwszego dnia matur, kilka minut po 9:00, w sieci pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych zrobione najprawdopodobniej przez maturzystę. Dziś dyrektor CKE ma podjąć decyzję, czy zawiadomi w tej sprawie prokuraturę. Tymczasem egzaminacyjny maraton trwa. Dziś rano matura z biologii, po południu filozofia. A u nas na koniec muzyka. Utwór Die Die Shakiry to oficjalna piosenka tegorocznego mundialu. Kolumbijska artystka zamieściła fragment utworu w sieci. Na filmie Shakira występuje z grupą tancerzy na stadionie Maracana w Rio de Janeiro.

0: Premiera teledysku do piosenki Daj Daj 14 maja. Dodajmy, to trzeci mundial po turniejach w RPA i Brazylii, który promuje piosenka Shakiry.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W pogodzie tak śpiewająco nie jest. Przed nami kolejny dynamiczny dzień. Na niebie od świtu jest sporo chmur. Miejscami pojawi się deszcz, a na krańcach południowych burze. Temperatura maksymalna od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 20 na Podkarpaciu. Na przeważającym obszarze okolice 15 stopni.
1: Klima.
0: Jakość powietrza o poranku jest na ogół bardzo dobra, tylko miejscami dobra. Zagrożenie pożarowe w lasach nieco zmalało, przeważnie jest średnie lub małe. System elektroenergetyczny pracuje stabilnie.
1: Klimat.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Wszystko się zgadza, to jest poranek, piątkowy poranek. Dzień dobry, witamy. Dzisiaj mamy Dzień Zwycięstwa. Ten europejski, nie ten rosyjski. 8 dzień maja, 128 dzień roku. Słońce w znaku byka wzeszło o 4:53, a zajdzie 12 minut po godzinie 20. Daj

0: To 15 godzin i 19 minut i tyle ten dzień będzie trwał. Imieniny obchodzą Benedykt, Bonifacy, Dionizy, Ida, Izabela, Michał, Stanisław, Stanisława i Wiktor. Najlepsze życzenia od nas, od Polskiego Radia 24. Zerkamy jeszcze na kalendarz świąt nietypowych. Mamy dzisiaj tutaj długą listę tych, którzy świętują. No jak mówiłem, Narodowy Dzień Zwycięstwa, Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Światowy Dzień Osła oraz Światowy Dzień Walki z rakiem jajnika. Więc dużo do przypomnienia, do nie wiem, zanotowania w głowie, a może i trochę poświętowania. Na przykład można oddać zaległe książki do biblioteki i uśmiechnąć się do pani bibliotekarki, skoro dzisiaj dzień bibliotekarza, 8 dzień maja, a jutro 9 i ta data związana jest oczywiście z tym, co dzieje się w Moskwie, ale też z tym, co będzie się działo u nas na antenie. Zadebiutuje nowa audycja Prawdziwa Rosja. Zero ściemy. Będzie Prawdziwa Rosja w każdą sobotę po godzinie 17. Grzegorz Frontczak, zapraszam. Na razie mamy 6 rano w piątek i zaczynamy od kartki z kalendarza.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
2: Ich bin ein Berliner.
3: Jeśli nam pomożecie, to...
4: Habemus Papam.
5: My, naród.
6: We, the people.
7: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
8: Kalendarium historyczne.
9: Prawdopodobnie 8 maja w roku 1254 miało miejsce prawykonanie hymnu Gaudę Mater Polonia, napisanego na kanonizację Stanisława ze Szczepanowa.
10: Hymn ten już w pierwszych słowach zawierał coś, co przeczyło faktom. Mianowicie Polska składała się z kilkunastu książstewek. A nagle w tymże hymnie tytuł brzmi Raduj się Matko Polsko. Nie radujcie się Księstwo Mazowieckie, Księstwo Wielkopolskie, Książstewka Śląskie, tylko Raduj się Matko Polsko.
9: Przypomniał historyk Romuald Morawski. 175 lat temu urodził się malarz, architekt i pisarz Stanisław Witkiewicz. Był ojcem Witkacego, a także twórcą stylu zakopiańskiego w architekturze i sztuce.
11: Witkiewicz uważał, że styl zakopiański, jego formy były kiedyś w całej Polsce, że one zostały wypierane przez różne przekształcenia architektury w ciągu stuleci i przechowały się w tym zakopiańskim zaścianku. Oczywiście były to poglądy raczej utopijne, niemniej jednak w pierwszych już realizacjach, które powstawały od początku lat 90. w Zakopanem, już ten styl się w jakiś sposób realizował, który notabene jeszcze Witkiewicz propagował przecież w zeszytach i dawał tam rysunki i plany.
9: Uważał profesor Andrzej Kazimierz Olszewski. W roku 1933 pilot Stanisław Skarżyński jako pierwszy Polak przeleciał samotnie przez Ocean Atlantycki.
12: Dokonał samotnego przelotu do Brazylii na turystycznym RWD-5 bis, ustanawiając 20-godzinnym lotem międzynarodowy rekord odległości w kategorii samolot sportowy.
9: Mówił dr Janusz Osica. Przelot trwał 20 godzin i 30 minut, z czego 17 godzin i 15 minut nad oceanem. 8 maja w roku 1945 niemiecki feldmarszałek Wilhelm Kittel podpisał w Karlhorst na przedmieściach Berlina kapitulację III Rzeszy. Wprawdzie już poprzedniego dnia podobny dokument sygnował generał Alfred Jodl w kwaterze generała Dwighta Eisenhowera, jednak Rosjanie zażądali powtórzenia ceremonii w obecności marszałka Żukowa. Z tego powodu 8 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa, przypominający o końcu II wojny światowej. W roku 1953 biskupi polscy wystosowali do Bolesława Bieruta list protestujący, kończący się słowami non possumus.
13: Autorem tego tekstu był osobiście kardynał Wyszyński i w zakończeniu pisał, że nie wolno rzeczy świętych składać na ołtarzu władzy.
9: Przypomniał profesor Jerzy Eisler. List stał się jedną z przyczyn aresztowania prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego. 50 lat kończy pisarz, publicysta i współautor scenariuszy filmowych Zygmunt Miłoszewski.
14: Staram się pisać tak, żeby ta podróż poprzek Polski upłynęła niezauważenie. Książki przede wszystkim powinny być ciekawe i przede wszystkim powinny nam pozwolić zapomnieć o świecie wokół nas, zwłaszcza jeśli ten świat to jest pociąg PKP, relacji Przemyśl, Świnoujście, a dopiero potem można starać się być przenikliwym, czy mądrym, czy krytykować to, co się dzieje wokół. No i tak staram się pisać.
9: Mówił dla Polskiego Radia. W roku 1980 ukazał się ostatni album w oficjalnej dyskografii The Beatles, czyli Let It Be.

0: momencie premiery zespół nie istniał już nawet formalnie. Album został sklasyfikowany na 86. miejscu listy 500 albumów wszechczasów według magazynu The Rolling Stone. 8 maja w roku 1989 ukazał się pierwszy numer Gazety Wyborczej. Redaktorem naczelnym niezależnego od władz dziennika został Adam Michnik.
1: Oto po z górą 40 latach pierwszy w Polsce dziennik normalny. Przez normalny rozumiemy taki, który stara się przede wszystkim informować wszechstronnie, szybko, obiektywnie.
0: Przekazywała redakcja w artykule wstępnym. Gazeta powstała po okrągłym stole jako organ prasowy Solidarności i pierwotnie jego logo znajdowało się na okładce dziennika. Po zerwaniu współpracy przez Związek logo zostało zastąpione używanym do tej pory czerwonym prostokątem. Przed rokiem amerykański kardynał Robert Prevost został wybrany na papieża i przyjął imię Leon XIV.
2: Habemus papam eminentissimum ac reverendissimum dominum Robertum Franciscum sancte romane ecclesiae cardinalem Prevost.
3: La pace sia con tutti voi.
4: Niech pokój będzie z wami wszystkimi. Takie było pierwsze pozdrowienie Chrystusa Zmartwychwstałego. Ja także chciałbym, by to pozdrowienie pokoju dotarło do naszych serc, do całej ziemi. Pokój wam.
2: La pace sia con voi.
0: Leon XIV jako papież konsekwentnie sprzeciwia się konfliktom zbrojnym i nacjonalizmowi. Promuje za to prawa migrantów i etyczne wykorzystywanie sztucznej inteligencji.
5: Kalendarium historyczne.
6: Jak to przypominało, prawda? Już rok mamy nowego papieża. Nasze kalendarium codziennie przygotowuje Szczepan Pawłosek, a przedstawia je dla Państwa Blanka Pietrzak.
5: Przegląd prasy.
6: Było wyborczej przed momentem, no to zacznijmy od wyborczej, proszę bardzo, skoro dzisiaj urodzinowo, ale nie widać tych urodzin na pierwszej stronie. O nie, nie ma nic. Nie chcemy wychodzić z Unii Europejskiej. Opinia 24 dla wyborczej. Tylko 15% Polek i Polaków zagłosowałoby za Polexitem, gdyby dziś rozpisano referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej, wynika z sondażu Opinia 24 dla wyborczej. Czy alarm związany z możliwością Polexitu można odwołać? Chyba na to jednak za wcześnie, ale dobra wiadomość jest taka, że mimo zmasowanego ataku skrajnej prawicy na Unię Europejską, zwolenników wyjścia ze wspólnoty nie przybywa. Na razie tylko 15%, jak mówiłem, chciałoby wyjść z Unii Europejskiej. Jak pan zagłosowałby, gdyby dziś odbyło się takie referendum? No i tu są odpowiedzi w procentach. Za pozostaniem w Unii 53%, za wyjściem 15%. Wzięliby udział w referendum, ale nie wiedzą, jakby zagłosowali. To 15%, nie wzięliby udział w referendum, mówi 10%, i nie wiedzą, czy wzięliby udział w referendum, to jest 8% odpowiedzi. No trochę martwi ta kwota 53%, że tyle jest za pozostanie. Znaczy to dobrze, że więcej niż połowa, ale nie jest to jakaś kwota tak samo wysoka, jak była, gdy wstępowaliśmy do Unii. Tu jest rozłożenie na czynniki pierwsze tych liczb i znajdą Państwo informacje o europejskiej konsolidacji, o tym, że Unia i NATO to właściwie była jedność, a czy jest, i jak preferencje polityczne mają wpływ na to, jak w tych odpowiedziach się lokujemy. Rok Leona XIV, o tym też dzisiaj Wyborcza donosi. Premier u papieża, na pierwszej stronie są zdjęcia. To tyle, jeśli chodzi o Wyborcza. Magazyn Polska Puls, czyli Metropolia Warszawska, Rada Nowej Konstytucji. Po co prezydent Karol Nawrocki chce zmieniać konstytucję? To zagranie marketingowe przed kolejnymi wyborami. Konstytucyjna zagrywka, mówią eksperci. I ci eksperci tutaj są, że cytowani w Polsce Metropolii Warszawskiej. Ale najpierw mamy informację oczywiście o budżecie, zanim dotrzemy do tej informacji o nowej konstytucji, czy o potrzebie nowej konstytucji. Profesor Chwedoruk tutaj na potrzeby Polskiej Metropolii Warszawskiej się wypowiedział. Prawicy opłaca się dyskusja o zmianie konstytucji. Nie ma większości, która byłaby zdolna zmienić tę konstytucję. Natomiast idea referendum, która już pojawiła się w części wypowiedzi, byłaby idealnym motywem kampanii wyborczej. PiS, stawiając Konfederację, brał na w trudnej sytuacji. Myślę, że przede wszystkim na tym etapie właśnie o to chodzi, mówi profesor Chwedoruk, politolog, komentator sceny politycznej. Bo w polityce czasem oczywiście chodzi, żeby coś osiągnąć, ale czasem chodzi

0: o to, żeby głównie o tym mówić. Bo jak się mówi, to się przyciąga uwagę, a może nawet bardziej niż przyciąga uwagę, to się odciąga uwagę od czegoś innego. A od czego innego można odciągać uwagę na przykład dzisiaj na problemach prawicy? No, jakieś takie kryptowaluty mi przychodzą do głowy na przykład. Unia szuka pieniędzy na zbrojenia. Program SAFE wchodzi w życie. Kolejne pieniądze na wydatki zbrojeniowe mają się znaleźć w nowym budżecie unijnym. Wstępnie mówi się o 150 miliardach euro. W Brukseli dużo się mówi o dochodach własnych Unii. Nie jest to jednak jasne, czy ten pomysł znajdzie poparcie w krajach członkowskich. I na ten temat mogą też Państwo przeczytać w Polsce Metropolii Warszawskiej. Mam jeszcze chwilkę. No tak, bardzo króciutko. Saksy już nie tak kuszą. Rzeczpospolita donosi o tym, że wyjazdy za granicę nie gwarantują takich zarobków jak dekadę temu. Rosnące wynagrodzenia w Polsce sprawiły, że opłacają się dziś głównie one fachowcom i mieszkańcom biedniejszych regionów kraju. 10% Polaków rozważa emigrację zarobkową w ciągu 2 lat. W 2022 ten wskaźnik wynosił 21%, więc jest tu spory spadek. Holandia wygrywa. Na razie to właśnie Holandia jest podobno tą Mekką, gdzie się jedzie zarabiać. Już nie Norwegia, na pewno już nie Stany Zjednoczone. O tym, że Saksy już tak nie kuszą, Rzeczpospolita na pierwszej stronie mogą Państwo zerknąć. I jest... A, mam jeszcze... No to tak na koniec, rzutem na taśmę. Fakt i Super Express. Co my tutaj mamy? Spotkamy się w sądzie. Kto kogo obraża? Rutkowski kontra... No właśnie, to okładka faktu. A w Super Expressie Heizer stracił głowę dla 20-latki. Tak, Adam, kronika obyczajowa. Ale sprawdzą, czy jest coś o pogodzie, bo ostatnio były alarmistyczne informacje, że superkomórki burzowe przechodzą, że będzie tak strasznie. W wielu regionach się nie sprawdziło. To akurat cieszy, że się takie prognozy pogody nie sprawdzają, ale sprawdza się to, że zapowiadali synoptycy, że będzie padać. Ten deszcz jest w wielu miejscach Polski potrzebny. Najbardziej chyba na Lubelszczyźnie. Pożar lasu na Lubelszczyźnie obserwujemy od kilku dni. Z nami jest Aleksander Przoniak. Witam, Olku, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Pierwsza informacja, jaką już od kilku godzin podajemy i na naszych antenach, i na stronie internetowej, jest taka, że ogień jest już pod kontrolą, ale nie oznacza to końca akcji gaśniczej, więc prosimy o szczegóły.
1: Tak, rzeczywiście tak jest. To jest bardzo ważna informacja, że pożar w Puszczy Solskiej został opanowany, ale jak mówią strażacy, zagrożenie nie zostało całkowicie zażegnane. Kluczowym czasem ma być właśnie piątek. Bardzo ważne są tutaj prognozy pogody, jak powiedziałeś, bo to właśnie warunki atmosferyczne w ostatnich godzinach bardzo pomagają strażakom. Od czwartkowego popołudnia pada tutaj deszcz miejscami. Opady są intensywne, co znacząco pomaga w gaszeniu pożaru puszczy. Niestety, do tej pory spłonęło około 300 hektarów lasu, a to oznacza nieodwracalne straty w przyrodzie. Jak mówi przyrodnik z Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego Michał Korga, tutejsze lasy były siedliskiem wielu cennych gatunków zwierząt.
2: Puszcza Solska jest to duży obszar, objęty wieloma formami ochrony. Między innymi jest to obszar Natura 2000, na którym występują cenne gatunki zwierząt, takie chociażby jak ryś, wilk. Ale my jako ornitolodzy na tym terenie zajmujemy się od wielu lat badaniem ptaków i rozpoznawaniem populacji. Chociażby takie gatunki jak guszec. Jest to największy nasz kurak.
1: A jeśli chodzi o prognozy pogody, to rzeczywiście one tutaj na Lubelszczyźnie się sprawdziły. Wczoraj po południu zaczął padać deszcz. Na szczęście to nie były takie nawalne opady, tylko jednostajne. Padał deszcz całą noc i to właśnie tak jednostajnie, co jest naprawdę dużą pomocą dla strażaków. Natomiast oni cały czas pracują. Teren jest trudny. W torfowiskach może się ukrywać ogień i to może się ukrywać bardzo długo. Także sytuacja znacząco się poprawiła. Cieszą się z tego i strażacy, ale także mieszkańcy okolicznych miejscowości. Już wczoraj powietrze w miejscowości Józefów nie było tak zadymione, jak choćby w środę.
3: Mieliśmy obawę, tak, bo było okropnie zadymione, tak, przez strach, tak, ale nie.
4: Raczej nie, no już raczej myślimy, że to już tylko końcówki właśnie tego pożaru.
3: No nie przechodzi na następny ten teren, tylko już tam jest po prostu zabezpieczone. Tylko wypala się to, co się nie wypaliło. No i wiadomo, nawet jak...
4: Miejsc, chyba z tego, co wiemy, nie ma, tylko właśnie w tych starych miejscach.
1: I z informacji, które przekazały nam osoby związane z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, wynika, że teraz rano zaczyna się posiedzenie sztabu kryzysowego, a później około godziny 8 może się

0: odbyć konferencja prasowa. Wtedy przedstawiciele sztabu przekażą najnowsze informacje dotyczące sytuacji w Puszczy Solskiej. Ale już teraz wiadomo, że dogaszanie pożaru może potrwać nawet kilkanaście dni.
1: Aleksander Przoniak jest na miejscu, więc trzyma rękę na pulsie. Dokładnie z miejscowości Osuchy, gdyby ktoś chciał spotkać naszego reportera na przykład i zrobić sobie zdjęcie z Olkiem, to pozdrawiamy oczywiście.

0: Rozpoczął się rozejm jednostronnie ogłoszony przez Władimira Putina. Rosja chce powstrzymać się od działań zbrojnych od 8 do 10 maja. To ładnie brzmi. Agresor chce się powstrzymać. No dobrze, czytamy dalej. Rosyjskie media państwowe napisały, że rozejm został ogłoszony na cześć świętowania 81. rocznicy zwycięstwa sowieckiego narodu w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. To ktoś złośliwy mógłby przypomnieć, że wojna na Ukrainie, przepraszam, specjalna operacja militarna trwa dłużej niż ta wojna ojczyźniana i straty są dużo większe. Ale nie będę wyręczał Maćka Jastrzębskiego, który jest w studiu z nami dzisiaj. Dzień dobry,
1: Maćku.
0: Dzień dobry,
1: witam. Dzień dobry,
0: witaj. Kiedyś to byśmy powiedzieli priwiet, ale teraz to używanie rosyjskiego to trochę takie passé jest.
2: Ja się bardziej uśmiechnąłem z tonu, w jakim media rosyjskie informują o tym rozejmie.
0: Jest takie
2: Może mniej takie... Znaczy jest skierowanie uwagi na to, że to my ogłosiliśmy rozejm, no a ta Ukraina niedobra, która wszczęła razem z państwami NATO wojnę przeciwko nam, no bo taka jest narracja w Federacji Rosyjskiej. Teraz niech bierze z nas przykład i też przyłączy się do tego rozejmu, tylko no już nie wspomniano o tym, że Ukraińcy ogłosili tak zwany reżim ciszy, no po naszemu mówiąc rozejm od 6 i to bezterminowo, bo Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że ważniejsze dla niego jest życie ludzkie, a nie świętowanie jakichś nawet najbardziej tutaj, że tak powiem, hołubionych w różnych krajach rocznic. Ja sobie zacząłem zadawać takie pytanie, czy jesteśmy świadkami jakiegoś przełomowego momentu w historii tej wojny ukraińsko-rosyjskiej, czy bardziej rosyjsko-ukraińskiej, no bo to przecież Rosja jest agresorem. I doszedłem do wniosku, że z jednej strony tak, a z drugiej strony to jest taka histeria Kremla, bo Władimir Putin i jego otoczenie boją się ukraińskiego nalotu w trakcie Parady Zwycięstwa, która ma się odbywać jutro rano.
0: A to by było ładne, gdyby, wiesz, na Placu Czerwonym. Putin musiał uciekać do schronu z Placu Czerwonego.
2: Tak, to by było
0: to
2: bardzo, bardzo ciekawe.
0: W obrazku.
2: Na pewno przebiłoby obrazki z 2015 roku, kiedy reklamowany na cały świat przez pół roku czołg Armata stanął nagle na Placu Czerwonym. Trzeba było go traktorami stamtąd ściągać. Coś się tam zacięło, popsuło i biedni żołnierze nie mogli sobie z tym poradzić, więc pewnie Władimir Putin tym razem wycofał ten ciężki sprzęt. Są różne ograniczenia w świętowaniu w Rosji, bo to było z takim wielkim zadęciem. Cały świat patrzył w telewizji, a teraz raz, skrócone do 20 minut, mało żołnierzy, dwa, mało sprzętu i tak mówi na ten temat w rozmowie z kanałem Breakfast Show ekspert ukraiński, ekspert wojskowy Jurij Fiodorow.
3: Sądzę, że program skrócono, żeby zminimalizować zagrożenie, którego spodziewają się w Moskwie, a zagrożenia mogą być różne, od ukraińskich dronów, poprzez rakiety, do działań podjętych przez tych, którzy źle życzą Putinowi wewnątrz Rosji. No i Kreml liczy, że groźbami uderzenia w Kijów, na przykład za pomocą rakiet balistycznych albo jakichś super dronów, zmusi Ukrainę do powstrzymania się od atakowania Moskwy. Tylko przypomnę, że Wołodymyr Zełenski raczył sobie w Armenii na spotkaniu z przywódcami zachodnich państw zażartować, że może jego drony włączą się do parady wojskowej na Placu Czerwonym. I tak jak wspomniałem, tego się Rosjanie boją. Od kilku dni my mówimy państwu już o tym rozejmie ukraińskim, o rozejmie rosyjskim. Ale doradca w kancelarii prezydenta Ukrainy Michajło Podolak mówi, że przecież Rosja tak naprawdę, nawet jak sobie ogłaszała jakiś rozejm jednostronnie, to nie informowała o tym Ukrainy.
4: Rosja nie proponowała żadnego rozejmu na 9 maja, a Rosja zaproponowała, żeby dać jej możliwość przeprowadzenia propagandowej imprezy. To nie ma nic wspólnego z rzeczywistym rozejmem, ani chociażby z chęcią zakończenia aktywnej fazy wojny. Rosja nie jest zainteresowana zatrzymaniem wojny. Dodam, bez przymuszenia. Podkreślam to, ponieważ pod wpływem nacisków Rosja szybko usiądzie do stołu negocjacyjnego i szybko zdecyduje się na przyjęcie warunków. Na przyjęcie, a nie na ich stawianie.
2: No Putin i jego otoczenie rzeczywiście obawiają się jakiejś niespodzianki ze strony Ukrainy. Wyobrażasz sobie na przykład wyłączenia internetu, czy niemożność dodzwonienia się do kogoś za pomocą telefonii komórkowej albo wysłania SMS-a i to wszystko czeka mieszkańców Moskwy już pewnie od dzisiejszego popołudnia, aż kto wie, czy do końca weekendu nie. A do tego dochodzą jeszcze doniesienia, że może ktoś przygotowuje zamach na Władimira Putina. Też mówiliśmy oczywiście o tym słuchaczom PR24,
0: ale którego Władimira Putina, bo tam no, ich kilku jest.
2: No, ja myślę, że nie tego, który stoi na placu teatralnym przed wejściem na Plac Czerwony i fotografuje się z ludźmi, bo tego wszyscy znają i to raczej, jak niektórzy nasi politycy mówili o Aleksandrze Łukaszence, ten fotografujący się z turystami Putin to dość ciepły człowiek, szczególnie jeśli mu się zapłaci za taką fotografię, ale ja

0: Chciałem zwrócić uwagę na jedną bardzo istotną rzecz. O tym się mało mówi, ale pojawiają się takie przebłyski informacji, a może by tak nie wierzyć w te wszystkie doniesienia i niezależnych, i państwowych mediów, i w ogóle jakieś przecieki o spiskach przeciwko Putinowi, o tym, że on się czegoś tam boi, że siedzi w tych bunkrach. Bo może właśnie o to chodzi, żebyśmy my uwierzyli, że Rosja jest słaba, a Rosja sobie będzie po cichutku robiła swoje.
1: Żeby chodzi o to, żebyśmy uwierzyli i trochę współczuli panu Putinowi.
0: Albo i o to, natomiast moje marzenie, takie jak dzisiaj rano się obudziłem, świat bez broni.
1: Ja widziałem wczoraj taki mem, który może pokazuje trochę siłę Rosji. Były zdjęcia, fotosy z Placu Czerwonego i daty 2015, duża defilada, mnóstwo wojska, 2022, no, trochę mniej tego wojska.
0: Z dziennikarzami, tak, sam tam stałem pod namiotem.
1: 25 już zupełnie mniej wojska i 27 zero wojska, tylko flagi Ukrainy.
0: A ja widziałem taki przez sztuczną inteligencję wykreowany obrazek, pod czyjąś oczywiście pewnie kontrolą, gdzie pokazano, jak w defiladzie na Placu Czerwonym biorą udział żołnierze, no umownie nazwijmy to ci rosyjscy, którzy wrócili z frontu. Bez nogi, bez ręki, z kulami, tak, i w podartych ubraniach. Do takiego stanu swoje społeczeństwo doprowadza Władimir Putin.
1: No właśnie, jaka jest prawdziwa Rosja? Ktoś może zapytać. Jakiś czas temu przez polskie media przetoczył się taki reportaż pokazujący rzekomo prawdziwą Rosję. Zero prawdy tam, można powiedzieć, było, więc u nas będzie zero ściemy i prawdziwa Rosja od soboty, czyli od jutra, zadebiutuje na antenie Polskiego Radia 24. Będziesz przedstawiał tę prawdziwą Rosję w każdą sobotę, tak, o 17.
0: Na początek ja sobie tak zaplanowałem, ja wiem, że państwo zaraz się oburzą, bo chcieliby różnych ciekawostek i fajnych rzeczy, ale postanowiłem, że przynajmniej te 2, 3, może 4 odcinki sobie trochę pofilozofujemy, ale też w sposób taki popularno-naukowy, a nie z jakimś politycznym i społecznym zadęciem, żebyśmy zrozumieli, w jakim świecie się poruszamy, że jak mówimy o powstaniu państwa ruskiego w 860 tam którymś roku i przybyciu Warega, Ruryka i początku dynastii Rurykowiczów, to nie jest to tylko fakt historyczny, jak u nas w przypadku, nie wiem, Kołodziejów czy Piastów, natomiast jest to dla nich mit, który do dzisiaj funkcjonuje po to, żeby na przykład uzasadnić trzymanie za gardło społeczeństwa rosyjskiego przez władcę, bo inaczej się nie da. Zresztą w starych kronikach był taki zapis, ja go nie zacytuję w tej chwili dokładnie, że przybywajcie do nas po to, żeby tutaj rządzić, kniazić, dlatego że to ziemia bogata, ale ludzie tacy niesforni. No. Więc
1: to by wiele tłumaczyło.
0: I o takich mitach, które kształtują do dzisiaj umysły Rosjan i dlatego oni tacy są, jacy są. Rozmawiać będziemy w pierwszym odcinku tej audycji.
1: Prawdziwa Rosja. Już jutro o godzinie 17 w Polskim Radiu 24 zaprasza Maciej Jastrzębski.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 6.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. To przede wszystkim sukces państwa polskiego. Tak o finalizacji programu SAFE mówi europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz. Dziś podpisanie umowy pożyczkowej. Michał Wawrykiewicz przypomina, że Polska podpisuje umowę mimo weta prezydenta i dzięki temu unijne miliardy trafią do rodzimych zakładów zbrojeniowych.
7: Niemal 190 miliardów złotych wpłynie do Polski, do polskich zakładów zbrojeniowych, które będą zwiększać nasz potencjał obronny, infrastrukturę obronną i będą dawać miejsca pracy. I to absolutnie bezsensowne weto, ten upór ze strony obozu PiS-u i pana prezydenta przeciwko temu programowi, który jest najlepszym z możliwych, najkorzystniejszym sposobem pozyskania pieniędzy na obronność, no pokazuje, że można to przewalczyć.
6: Unijny mechanizm SAFE to łącznie 150 miliardów euro na cele obronne. Polska ma jeden z największych budżetów z tego programu, 44 miliardy euro. Spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. To wstępne szacunki służb dotyczące pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Kilkuset strażaków wciąż walczy z ogniem, który pojawił się we wtorek. Jego dogaszanie może zająć wiele dni. Przyrodnicy już teraz mówią o dużych stratach w ekosystemie.

0: systemie. Spłonął m.in. fragment cennego dla ekosystemu terenu, w którym żyją rzadko spotykane ptaki, mówi Michał Korga z Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego.
1: Chociażby takie gatunki jak guszec. Jest to największy nasz kurak leśny. W tym momencie tereny, które są objęte pożarem, są jego priorytetowo właśnie ostoją w skali Polski.
0: Akcją gaśniczą jest objętych ponad 1000 hektarów terenu. Stopy procentowe na razie bez zmian, ale wzrasta prawdopodobieństwo, że zostaną podwyższone. Tak wynika z wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. W środę Rada Polityki Pieniężnej utrzymała dotychczasowy poziom stóp. Prezes NBP uzależnił kolejne decyzje od tempa wzrostu cen.
2: Tak jak dotychczas będziemy działać, tak by utrzymać średniookresową stabilność cen, a jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy. Jednocześnie Rada prosiła, żeby zapewnić, że Rada się nie zawaha, jeśli będzie potrzeba podjęcia szybkich działań, w tym zmiany wysokości stóp procentowych, gdyby inflacja jednak kształtowała się negatywnie. Czego nie można niestety wykluczyć.
0: Głównym powodem szybkiego wzrostu cen jest konflikt na Bliskim Wschodzie, który podbija ceny paliw. Podstawowa stopa procentowa NBP to dziś 3,75%.

0: Mapa pogody z godziny 6 wygląda tak. Temperatur najcieplej jest w Przemyślu, drodzy Państwo, 12 stopni o poranku. Całkiem nieźle, a najchłodniej w Resku to województwo zachodniopomorskie, tam tylko 4 stopnie. Nad samym morzem 7-8, tak mniej więcej w tych przedziałach, więc też jakoś szału nie ma. A jak to będzie wyglądać wreszcie dnia? Zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami, co daje nadzieję, ale miejscami mogą pojawiać się opady deszczu. Na krańcach południowych możliwe również burze, zwłaszcza w pierwszej połowie dnia. Na wschodzie kraju opady mogą być o natężeniu umiarkowanym. Najdłużej dzisiaj będzie padać na Podlasiu i na Lubelszczyźnie. Akurat tam z tego deszczu się wszyscy cieszą. Temperatura maksymalna od 8 do 12 stopni, tyle będzie na północy kraju. Około 15 odnotujemy w centrum. 18-20 stopni to takie maksimum może być dzisiaj na krańcach południowo-wschodnich. I za 26 minut będzie 7. Tomasz Kowalczyk w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Podoba ci się Shakira na Mundial? Już słyszałeś?
1: Tak, tak.
0: No i?
1: No Shakira mundialowo zawsze brzmi dobrze.
0: Nie tylko brzmi, ale i wygląda. Był przed momentem w jednej ze stacji telewizyjnych o poranku fragment teledysku, więc jest dobrze.
1: Jest dobrze. Będzie o piłce nożnej też w naszym serwisie. Myślę, że za godzinę więcej o Shakirze. Teraz troszkę o hokeju, bo nasza reprezentacja wciąż w grze o awans do elity Mistrzostw Świata. Wczoraj wygrała z Japonią 4-2, to czwarta seria Mistrzostw Świata strefy 1A, które odbywają się w Sosnowcu. Dla biało-czerwonych strzelali wczoraj Dominik Paś, Patryk Wronka, Patryk Krężołek i Filip Komorski. A całe spotkanie podsumowuje nam Tadeusz Musioł.
2: Wcześniejsze wyniki poukładały się po myśli Polaków, ale trzeba było czwartek zakończyć swoją robotą i tak też biało-czerwoni zrobili. Polacy pokonali Japonię 4-2, chociaż trzeba przyznać, że było piekielnie trudno. Pierwsza tercja remisowa 1-1, chociaż ze wskazaniem na Japończyków. Jeździli szybko, dynamicznie, robili dużo wiatru i tworzyli groźne sytuacje, ale stracili jako pierwsi, a pomogła nam gra w przewadze. W 6 minucie na zasłoniętego bramkarza krążek wrzucił pociecha, a w ostatniej chwili jego tor zmienił Dominik Paś i to on wpisał się do protokołu. Później Japończycy wsadzili nas na karuzelę. W 16 minucie zgubili krycie, wyciągnęli nieco dalej od bramki Fucika i sprytnie obijając nogę obrońcy Hanzawa doprowadził do remisu. Druga część też remisowa, ale już ze wskazaniem na Polaków. I powtórka. Gramy w przewadze, świetnie kombinacyjnie, rozklepaliśmy obronę i Komorski z bliska posłał krążek do odsłoniętej bramki. To była 22 minuta gry, a w 38 znowu na liście strzelców Hanzawa, ale tym razem nie było przypadku. Podanie zza bramki i strzał pod poprzeczkę. W trzeciej tercji okrutnie się męczyliśmy. Trudno przychodziło tworzenie okazji. Japończycy dobrze bronili i groźnie atakowali, ale z czasem podejmowaliśmy większe ryzyko. Pierwszym sygnałem był strzał Pasia w poprzeczkę, ale wreszcie w 52 minucie Paś dostrzegł dobrze ustawionego w rąkę i było 3-2. W końcówce złapaliśmy karę. Japończycy wycofali bramkarza, ale to my cieszyliśmy się z kolejnego trafienia, a konkretnie Patryk Krężołek. Tego meczu nie mogliśmy już przegrać i nie przegraliśmy. Polacy wygrali 4-2, awansowali na drugie miejsce w tabeli. W dalszym ciągu ważna jest matematyka, ale nasze

0: Szanse na awans do elity są naprawdę spore. Polacy będą mieli wszystko w swoich rękach, jeśli Francja jutro przegra z Kazachstanem lub przy wygranej Francuzów za 3 punkty jednoczesnym takim samym zwycięstwie Ukrainy z Japonią. My zagramy z Litwą. Początek tego meczu o 19:30.
1: I jeszcze posłuchajmy podsumowania spotkania w wykonaniu Filipa Komorskiego.
2: Każda bramka była kluczowa, kluczowa była solidna defensywa, nasza cierpliwość, grze, dojrzałość, bo rzeczywiście dosyć słabo weszliśmy w ten mecz, Japończycy mieli bardzo dużo sytuacji, przeważali w pierwszej tercji, przetrzymaliśmy to z wynikiem 1-1, w drugiej tercji to my byliśmy więcej na krążku, to my mieliśmy więcej sytuacji bramkowych, aczkolwiek wynik dalej był remisowy. Cieszy mnie to, że po tych dwóch bardzo wyrównanych tercjach, skrajnie innych, weszliśmy na trzecią tercję jak dojrzała drużyna, jak drużyna, która chce coś osiągnąć, jak drużyna, która zmierza w jednym kierunku i w jednym celu. Graliśmy cierpliwie, graliśmy odpowiedzialnie, graliśmy mądrze, graliśmy z poświęceniem i z pokorą.
1: Jak słyszeliśmy, ten wynik pozwala biało-czerwonym wciąż realnie myśleć o awansie do elity. Awans dla dwóch czołowych ekip. Pewny jest już Kazachstan, który prowadzi z 11 punktami. Druga Polska, trzecia Ukraina, czwarta Francja. Drużyny z pozycji od drugiej do czwartej mają po 7 punktów. Piłkarze Aston Villa zmierzą się z Freiburgiem w finale Ligi Europy. W rewanżowym spotkaniu półfinałowym gracze Aston Villa w składzie grał Matt Cash przez całe spotkanie. Pokonali u siebie 4-0 Nottingham Forest i odrobili straty z pierwszego meczu przegranego 0-1. Freiburg u siebie wygrał z Bragą 3-1. Tu też było odrabianie strat, bo pierwszy mecz wygrał zespół z Portugalii 2-1, a finał 20 maja w Stambule. Z kolei Crystal Palace wygrał u siebie z Szachtarem Donieck 2-1 w rewanżowym meczu półfinału piłkarskiej Ligi Konferencji. Tym samym też pewny jest już awansu do finału tych rozgrywek, a w pierwszym starciu było 3-1 dla angielskiej ekipy. Rywalem Palace w finale będzie hiszpańskie Rayo Vallecano, które pokonało na wyjeździe Strasburg 1-1. Pierwszy mecz u siebie Rayo też wygrało 1-0, a reprezentant Polski Maxi Ojedele tym razem przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych ekipy ze Strasburga. Finał 27 maja w Lipsku. Amerykanin Hans Niemann z 13 punktami w dorobku został samodzielnym liderem po 9 rundach turnieju Grand Chess Tour w szachach szybkich i błyskawicznych w Warszawie. Czwarte miejsce zajmuje Jan Krzysztof Duda, a 10 jest inny reprezentant Polski, Radosław Wojtaszek.
3: I to były szybkie i błyskawiczne informacje sportowe. Tomasz Kowalczyk wróci za godzinę.
1: I wrócimy, wrócimy.
3: Dzięki.
1: Dzięki.
3: Media publiczne łączą siły, drodzy Państwo, łączą siły w walce z dezinformacją, bo kto jak nie my, można by powiedzieć. Polskie Radio, Telewizja Polska i Polska Agencja Prasowa powołały do życia inicjatywę Sprawdzam To. Na razie na stronie sprawdzamto.pl niewiele jest, ale będzie pojawiało się dużo i codziennie. List intencyjny całego tego projektu podpisali wczoraj Paweł Majcher, redaktor naczelny Polskiego Radia, Tomasz Sygut, dyrektor generalny Telewizji Polskiej oraz Marek Błoński, dyrektor generalny Polskiej Agencji Prasowej. Na tej uroczystości z mikrofonem była Dorota Kania.
4: Inicjatorzy projektu podkreślają, że powstał on po to, aby uporządkować medialną rzeczywistość i skutecznie walczyć z dezinformacją i fake newsami. Ideę wspiera Ministerstwo Cyfryzacji, a szef tego resortu, wicepremier Krzysztof Gawkowski, podkreśla, że w dzisiejszym świecie rzetelna i sprawdzona informacja odgrywa ogromną rolę, bo może mieć wpływ na nasze bezpieczeństwo.
5: Taka systemowa kampania Sprawdzam To ma dawać w czasach społeczeństwa informacyjnego szansę, że będziemy mogli zidentyfikować, co jest jakimś fake newsem, nieprawdą podawaną systemowo albo wprost atakiem na polskie państwo, bo takie ataki też się zdarzały ze strony innego państwa, ze strony Rosji.
4: Wicepremier podkreśla też, że Polska tworzy coraz więcej systemowych narzędzi pozwalających walczyć z dezinformacją, a takie projekty jak Sprawdzam To są jednym z nich.
5: Sprawdzam To system mowa inicjatywa mediów publicznych, która ma dać szansę, że obywatele będą wiedzieli, gdzie sięgnąć do informacji, jak sprawdzić ewentualnie swoje wątpliwości, co zrobić, żeby za czym podamy jakąś informację, mieć pewność co do jej autentyczności.
4: A jak w praktyce podzielą się pracą dziennikarze mediów publicznych? Telewizja Polska zadba o zasięg i mocne osadzenie danego tematu w debacie publicznej. Polska Agencja Prasowa wzmocni projekt analitycznie. Przygotuje cotygodniowy newsletter podsumowujący dezinformacyjne zagrożenia tygodnia, a także stworzy comiesięczny raport analizujący aktualne trendy, dynamikę i zasięgi. Polskie Radio natomiast pogłębi i rozwinie na swoich antenach tematykę związaną z demaskowaniem dezinformacji. Będzie tłumaczyć mechanizmy manipulacji i porządkować wiedzę w tym zakresie. Paweł

0: Majcher, redaktor naczelny Polskiego Radia, wyjaśnia, jak będzie wyglądać ta współpraca.
1: Cała redakcja powstanie w Telewizji Polskiej, ponieważ Telewizja Polska jest największym medium publicznym, większym od Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej, ma największe możliwości. Z tą redakcją będą współpracować dziennikarze Polskiej Agencji Prasowej i Polskiego Radia. Chcemy przygotowywać codziennie takie krótkie pigułki, które będą reagować na bieżąco na pojawiające się treści dezinformacyjne i emitować się na wszystkich naszych antenach.
0: Redaktor naczelny Polskiego Radia podkreśla, że istotną rolę odgrywać będą podcasty Polskiego Radia,
1: które będą zajmować się dezinformacją i obalać te wszystkie mity i fejki, które będą się pojawiały w internecie.
0: Powstanie również specjalny program, w którym dziennikarze trzech redakcji będą opisywać rzeczywistość taką, jaka jest, a nie taką, jaką próbują nam pokazać fake newsy. Za całość projektu odpowiedzialny będzie Paweł Moskalewicz, który zdradza, czego możemy się wkrótce spodziewać.
2: Powstaną audycje w Telewizji Polskiej, do tych, które już są, czyli do Wykrywacza Kłamstw, do Sprawdzamy, do Kłamstwa Nie Przejdzie, dojdzie jeszcze Sprawdzam to Ekstra. Będą podcast w Polskim Radiu, a także rozmowy, w których będą brali udział dziennikarze specjalizujący się w fact-checkingu. Powstanie newsletter w Polskiej Agencji Prasowej. Natomiast ta siła wszystkich współpracujących mediów publicznych ma się spotkać w portalu i to portal jest sercem całego przedsięwzięcia.
0: Eksperci podkreślają, że celowe rozpowszechnianie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji to jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Im więcej dezinformacji w przestrzeni publicznej, tym więcej manipulacji, wzmacniania podziałów społecznych, a także osłabiania wiarygodności instytucji publicznych. Daria Kania, Polskie Radio.
3: Za 17 minut siódma to jest piątkowy poranek w Polskim Radiu 24 i teraz o tym, że prezydent chce zorganizować referendum. Referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki zwrócił się już do Senatu z wnioskiem w tej sprawie. W referendum pojawiłoby się pytanie, i tu cytat, drodzy państwo, czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Koniec cytatu. Senacka większość już deklaruje, że nie zamierza poprzeć inicjatywy prezydenta, a opowie o tym Michał Fabisiak.
4: Wniosek o referendum jest realizacją obietnicy wyborczej Karola Nawrockiego. Chodzi o podjęcie, jak tłumaczy, działań hamujących negatywne skutki wynikające z polityki Europejskiego Zielonego Ładu. W nagraniu opublikowanym na platformie X przekonuje, że obecna polityka klimatyczna wspólnoty to wyższe ceny energii, spadek konkurencyjności gospodarki czy upadek produkcji rolnej. Dlatego Karol Nawrocki chce, aby Polacy wypowiedzieli się, czy chcą realizacji tej polityki.
5: Chcę jasno powiedzieć, to referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ona jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą. Jest decyzją za przyszłością, za normalnością, ale przede wszystkim jest wyrazem prawa do wolnego i suwerennego decydowania o własnym losie.
4: Aby doszło do referendum, wniosek musiałby poprzeć Senat bezwzględną większością głosów. Kluby, które mają w Izbie większość, krytykują jednak pomysły Karola Nawrockiego. Marszałek Izby Małgorzata Kidawa-Błońska mówi, że za tak postawionym we wniosku referendalnym pytaniem nie zagłosuje. Zaznacza, że szanuje referenda, bo jak tłumaczy, jest to forma bezpośredniego komunikowania się z obywatelami, ale dodaje, że trzeba ich traktować poważnie. Senator Koalicji Obywatelskiej przypomniała też, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości akceptował obecną politykę klimatyczną Unii Europejskiej.
6: Jeszcze parę lat temu pan Morawiecki mówił, że to jest świetne dla polskiego rolnictwa, świetne dla Polski. Mówili o tym wszyscy ministrowie, chwalili się, robili nawet spoty mówiące o tym, że to jest najlepsze, co mogli wynegocjować. Wynegocjowali. Teraz rząd premiera Donalda Tuska łagodzi czy prostuje te wszystkie rzeczy, które są niekorzystne dla naszych obywateli, dla naszego społeczeństwa.
4: Natomiast senator Nowej Polski Wadym Tyszkiewicz uważa, że wniosek prezydenta ma wywołać emocje społeczne, a nie rozwiązać problem.
7: My chcemy bogatego społeczeństwa, żeby ludziom żyło się dostatnio, ale chcemy żyć też w świecie, który pozwala na to, żeby w nim żyć, tak? Żeby było czyste powietrze, żeby była woda i żeby był klimat do tego, żeby nam się dobrze żyło. Czysta manipulacja, na którą ja się nie zgadzam.
4: Wniosek zamierza poprzeć Klub Prawa Prawa i Sprawiedliwości. Senator partii Krzysztof Bieńkowski mówi, że przecież ta polityka dotyczy wszystkich Polaków.
8: Każdy płaci rachunki za prąd, więc będzie mógł się wypowiedzieć, czy bardziej mu zależy na rachunkach za prąd i produkowaniu go z takich lokalnych źródeł energii, czy inwestowaniu w wiatraki, a przez to też droższych rachunkach za prąd. To nie tylko wiatraki, oczywiście panele i inne OZE, więc polityka klimatyczna kosztuje obywateli.

0: Więc dobrze, jakby się wypowiedzieli na ten temat.
1: Senatorowie koalicji odpowiadają, że unijna polityka nie jest idealna, ale dodają, że rząd przecież podejmuje działania na rzecz jej redukcji. Do głosowania w sprawie wniosku ma dojść w Senacie za 2 tygodnie. Jeśli uzyska poparcie, referendum odbędzie się 27 września. Dla Polskiego Radia 24, Michał Fabisiak.
2: A teraz o tym, że właściwie nie było żadnego referendum, ale jesteśmy ogólnie za tym, żeby przyjąć pieniądze z Unii Europejskiej na modernizację naszego wojska. To się nazywa umowa w sprawie SAFE i dzisiaj będzie podpisana. Agnieszka Drążkiewicz zna szczegóły, łączymy się z nią. Halo, dzień dobry.
3: Halo, dzień dobry.
2: No i będzie ten podpis, będą te pieniądze?
3: No będzie podpis, można powiedzieć, tak sobie myślałam właśnie czekając na połączenie z tobą, z wami, z państwem, że też mogę się trochę cieszyć chyba, no bo przecież od tylu miesięcy tak naprawdę o tym informuję, więc chyba też się powinnam cieszyć.
2: No ja sądzę, że powinniśmy się cieszyć wszyscy, bo jeżeli ktoś chce dać polskiej armii pieniądze, żeby ta modernizowała, co więcej, żeby ta kupowała w polskich zakładach uzbrojenie, no to nie wiem, czy można sobie wyśnić lepszą rzeczywistość.
3: Też mi się tak wydaje, zresztą chyba najlepszym dowodem na to, że można powiedzieć, że jest duże zadowolenie w rządzie Donalda Tuska. To jest moja rozmowa wczorajsza z wiceministrem do spraw aktywów państwowych Konradem Gołotą, który nadzoruje akurat właśnie spółki Skarbu Państwa, te militarne spółki, i on sam był mocno zainteresowany w te negocjacje, a te negocjacje trwały przecież z Komisją Europejską niemal pół roku. Posłuchajmy, co mówił minister Konrad Gołota, jak go pytał o tę dzisiejszą umowę i podpisanie, a to będzie już o godzinie 13:30.
4: Wreszcie piątek. Jest.
5: Piąteczek, piątunio, będzie podpisana umowa dotycząca SAFE. Od razu uprzedzamy, jakby ktoś chciał dezinformować, to nie jest wzięcie od razu 43 miliardów euro pożyczki, którą natychmiast trzeba spłacać. To jest otwarcie linii kredytowej, która będzie uruchamiana w takim systemie mikropożyczek wraz z kolejną umową podpisaną i kolejnymi dostawami.
3: Mam też oczywiście głos wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kośniaka-Kamysza, no bo to jest osoba w rządzie Donalda Tuska, która no, jest zaangażowana od początku i będzie jednym z największych beneficjentów tak naprawdę tych przyszłych pieniędzy z pożyczek unijnych. Władysław Kośniak-Kamysz no, chce kupić dla wojska z tych pożyczek tylko w maju aż 40 różnych projektów zawrze i chce podpisywać kontrakty, umowy oczywiście na zakupy czy to wozów bojowych, ale też systemów do zwalczania zagrożenia z powietrza. Oczywiście w tym jest też i amunicja, i nowoczesne technologie.
6: Tego jest bardzo dużo. Nowoczesne technologie, na których mi bardzo zależy, i technologie dronowe. Dużym podzespołem w tych wszystkich umowach będzie właśnie ta część dronów i systemu antydronowego, systemu SAN. On już został podpisany, ale finansowanie jest potrzebne, żeby mógł być w pełni zrealizowany w ciągu najbliższych 2 lat. Kolejna kwestia to jest sięganie po producentów oczywiście krajowych.
3: Ci producenci krajowi, czyli oddajmy głos tej zbrojeniówce, bo rzeczywiście według zapowiedzi rządu niemal 90% wszystkich zamówień w najbliższych latach będzie właśnie realizowane w polskich firmach, które zajmują się produkcją uzbrojenia. Ja pytałam o znaczenie tej dzisiejszej umowy SAFE prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adama Leszkiewicza. Polska Grupa Zbrojeniowa to jest ta spółka, w której w skład wchodzą różne inne pomniejsze spółki, kilkadziesiąt różnych firm na terenie całego kraju. Adam Leszkiewicz jeszcze sukcesu nie odtrąbia, ale mówi to w taki sposób, który rzeczywiście no, daje taką szansę i taki prognostyk na przyszłość, że ta polska zbrojeniówka może dużo skorzystać.
7: Sukces to będzie w 4. kwartale 2030 roku. Musimy zrealizować umowy. Dzisiaj jesteśmy na etapie negocjowania. Mamy prawie 30 zespołów negocjacyjnych w PGZ-cie. Po drugiej stronie w Agencji Uzbrojenia podobnie. Trwają intensywne rozmowy. W wielu elementach jesteśmy na finale rozmów, ale umowa międzyrządowa była warunkiem wdrożenia tych projektów umów, które negocjujemy w tej chwili. Piątek otworzy nam drogę do tego, żebyśmy podpisywali już umowy na konkretne programy i projekty.
3: Ten 2030 rok, o którym wspomniał prezes Leszkiewicz, jest o tyle istotny dla właśnie firm zbrojeniowych, że wtedy tak naprawdę będzie zakończenie wydawania niejako tych pieniędzy z kolejnych pożyczek z Komisji Europejskiej właśnie na kupowanie, zamawianie, realizację uzbrojenia. Ale oczywiście rząd i resort obrony czy agencja uzbrojenia, która realizuje zakupy

0: w imieniu Ministerstwa Obrony, nie musi tyle aż czekać, bo te pierwsze pieniądze w ramach zaliczek to jeszcze w maju wpłyną na rządowe konta i to będzie około 6,5 miliarda euro na pierwsze zakupy. I tutaj oczywiście, tak jak sugerowali nasi rozmówcy, tutaj, których słyszeli Państwo, niemal 15 miliardów złotych pójdzie na te systemy antydronowe, czyli tę nowoczesną technologię zawartą w programie SAN. To będzie niejako refinansowany ten projekt, dlatego że pamiętamy, że on został ogłaszany i podpisywany, zanim jeszcze cały program SAFE się dokończył od strony prawnej, ale już wtedy była zapowiedź rządu, że to jest ten system, na którym nam bardzo zależy. Oczywiście to było pokłosie tego, że w zeszłym roku we wrześniu wleciały wrogie drony w naszą polską przestrzeń powietrzną.
1: Majowe pieniądze z umowy z SAFE już do nas płyną i nie będą jak te z komunii. Tak. Nikt ich nie schowa i nie zabierze. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
1: A teraz sprawa, która wydaje się dosyć błaha, no bo kogo interesuje, że ktoś przychodzi do pracy, siada za biurkiem i zaczyna pracować? No chyba, że jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, bo to interesuje absolutnie wszystkich. Sylwia Białek w studiu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie dopuszczenia do orzekania wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego na razie bez odzewu. Czyli co, decyzja jest, a sędziowie pracują, nie pracują?
2: No przychodzą, mogą posiedzieć sobie w bibliotece, mogą sobie postać na korytarzu, no i wrócić do domu. Tak
1: czyli
2: wygląda aktualnie sytuacja
1: biurek
2: sędziów.
1: Nie ma jeszcze.
2: Ponoć są przygotowane, tylko że nikt kluczy do pokoju nie wydaje. I sędziowie wczoraj z dokumentami, z wnioskiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stawili się po raz kolejny. Po nieco parę dni przychodzą do Trybunału Konstytucyjnego, do siedziby właśnie instytucji, w której powinni pracować od miesiąca, bo złożyli na początku kwietnia ślubowanie w formule wobec prezydenta i oni zapowiedzieli, no po decyzji Europejskiego Trybunału, zapowiedzieli, że do pracy ponownie przyjdą. No i przyszli troje z czworga z nich przed wejściem do budynku. Podkreślali, że przekażą prezesowi Trybunału Bogdanowi Święczkowskiemu dokumentację z Trybunału w Strasburgu. Sędzia Marcin Dziurda zaznaczył, że Polska jest zobowiązana do przestrzegania orzeczeń Trybunału.
3: Polska ratyfikowała Europejską Konwencję Praw Człowieka w roku 1993, od razu po obaleniu komunizmu. Wszystkie praworządne państwa europejskie przestrzegają orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. No oczywiście nie przestrzegała Rosja, ale w 2022 roku została usunięta z Rady Europy, więc no nie wyobrażamy sobie, żeby organy władzy publicznej w Polsce nie przestrzegały orzeczenia, do którego respektowania są zobowiązane. Zobowiązany jest każdy organ, w tym prezes Trybunału Konstytucyjnego.
2: Sędziowie jednak nie zastali prezesa Trybunału. Przyjął ich jego zastępca Bartłomiej Sochański, który powiedział, że sytuacja się po orzeczeniu, po decyzji Trybunału nie zmieniła. Zapewnił jednak, że przekaże Bogdanowi Święczkowskiemu pismo, które przynieśli, i przedstawi ich argumentację. Tak relacjonowała po wyjściu już z siedziby Trybunału Konstytucyjnego sędzia Anna Korwin-Piotrowska.
4: Ostatecznie pan wiceprezes powiedział, że zapozna się z naszym pismem, które złożyliśmy, przedstawiając całą argumentację, i w poniedziałek z panem prezesem Święczkowskim jeszcze rozważą te wszystkie nasze argumenty.
2: Czyli tak naprawdę odmowna decyzja została po prostu przesunięta w czasie. Sędzia Krystian Markiewicz zaznaczył, że decyzja Trybunału w Strasburgu tak naprawdę nic nie zmieniła, jeśli chodzi o stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
5: Tak jakby w ogóle Europejski Trybunał Praw Człowieka nie istniał w jakiejś świadomości prawnej, przynajmniej na ten moment, ale czas, te kilkadziesiąt godzin może coś zmienić.
2: No sędzia Krystian Markiewicz ma nadzieję, że do poniedziałku ta sytuacja się zmieni. Pytany co dalej, co jeśli nadal nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków, sędzia tak odpowiedział.
5: To orzeczenie, które wczoraj zostało wydane, czy przedwczoraj, to jest sprawa bezprecedensowa. Więc mówienie, czy jest plan B, C i D, no to chyba to, co się stało, to nie jest, nie wiem, kapuśniaczek, który spadł, tylko jest to rzecz dość poważna. I teraz jest pytanie o reakcję na to, więc dajmy sobie może czas, zaraz zobaczymy, jaka będzie reakcja, zanim będziemy mówili o kolejnych literkach alfabetu.
2: To stanowisko sędziów, a co na to Trybunał Konstytucyjny? No wiadomo, że prezesa wczoraj w pracy nie było, więc nie możemy zapytać, co na to prezes. Trybunał Konstytucyjny w komunikacie zaznaczył, że do kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie należy orzekanie w zakresie ustroju konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej, ani wykonywanie zadań Sądu Pracy. Nie może także zobowiązywać jakiegokolwiek polskiego organu, w tym rządu, do ingerowania w kompetencje najwyższego organu władzy społecznej, jakim jest Trybunał Konstytucyjny. Tak możemy przeczytać w komunikacie Trybunału

0: konstytucyjnego. Zresztą podobne stanowisko zajmuje kancelaria prezydenta, szef kancelarii Zbigniew Bogucki. Dwa dni temu uzasadniał fakt, że wyrok Trybunału na razie nie może być wiążący, bo wskazywał, że to Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga spór kompetencyjny w Polsce, jeśli chodzi właśnie o ślubowanie sędziów. No i na sprawa, że koalicja rządząca twierdzi, że żadnego sporu nie ma, bo wszystko jest zapisane w Konstytucji i w ustawach, jak to powinno wyglądać. Ale prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati uważa, że w przypadku dalszego utrudniania sędziom wykonywania obowiązków sprawą powinna zająć się już prokuratura.
1: Prezes Trybunału Konstytucyjnego ma prawny obowiązek dopuszczenia czwórki do wykonywania czynności orzeczniczych.
0: O tę kwestię pytałam też wiceministra spraw wewnętrznych Czesława Mroczka.
2: Mam nadzieję, że to orzeczenie Trybunału będzie jakimś takim trochę schłodzeniem rozgrzanych głów, bo to jest potwierdzenie tego, że ci wszyscy, którzy nie pozwalają sędziom wykonywać mandatu, naruszają przepisy.
0: Tego schłodzenia to raczej spodziewać się nie należy, a polskie władze mają czas do 20 maja na to, by wytłumaczyć się przed Trybunałem w Strasburgu z całego zamieszania wokół sędziów, którzy nie są dopuszczani do orzekania, czyli nie mogą przyjść do pracy, wejść do pokoju i zasiąść za biurkiem.
3: Czyli w skrócie, nie mamy pana płaszcza i co nam pan zrobi?
0: Dokładnie tak to wygląda.
3: Gdzie jest płaszcz w Trybunale Konstytucyjnym i dlaczego go nie ma i ktoś nie chce wpuścić i dopuścić kogoś do pracy? O tym pewnie więcej będzie w naszych rozmowach politycznych. No to powiedzmy, chwilę po siódmej, dokładnie za 10 minut. Rafał Rosiński, wiceminister cyfryzacji z PSL-u, a po ósmej będzie Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej, tym razem z Lewicy. Zapytasz o referendum prezydenckie?
0: A oczywiście, czy się panowie ministrowie wybiorą 27 września, jeśli do takowego referendum dojdzie, za dwa tygodnie Senat zajmie się propozycją prezydenta. No i senatorowie koalicji rządzącej nie mają wątpliwości, że ta propozycja trafi gdzie? Do szafy, gdzie płaszczy? Nie, do kosza.
3: Czy jest pan, pani za tym, żeby być pięknym i bogatym? Ja bym chciał takie referendum na przykład.
0: Prawda?
3: I żeby było wiążące.
0: No tutaj akurat, czy chciałaby pani mi zapłacić za energię? No nie, prawda?
3: Referenda.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
6: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
4: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Miliardy na zbrojenia, coraz bliżej Polski. Dziś podpisanie umowy SAFE. Pożar opanowany, ale do końca akcji daleko. Za chwilę relacja z Puszczy Solskiej. Razem możemy więcej. Media publiczne jednoczą siły w walce z dezinformacją. Na dniach rusza nowy portal. Minęła siódma. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Polska jako pierwsza w Unii podpisuje umowę pożyczkową SAFE. Uroczystość zaplanowano dziś po południu. Umowa pozwoli zaciągnąć, jak przekonuje rząd, atrakcyjne kredyty na zakupy dla wojska. Przytłaczającą większość, bo niemal 90% pieniędzy wydamy w rodzimych zakładach zbrojeniowych. Szczegóły ma dla nas Agnieszka Drążkiewicz.
2: To wielki dzień. Otwieramy nowe możliwości dla finansowania polskiej armii. Tak mówił, zapowiadając podpisanie umowy szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i dodawał, mamy ambitne plany na maj.
3: Planujemy w samym maju zawrzeć około 40 umów. Część została zawarta i finansowanie będzie podstawione z programu SEJ. Część będzie w formule wspólnych zamówień z innymi państwami. O tym też rozmawiałem ze Słowacją, Łotwą i Estonią.
2: Wspólne projekty dają bardziej elastyczne podejście do przygotowania kontraktów. Będzie je można zgłaszać do Brukseli po 30 maja, czyli po terminie, do którego możemy z kolei zgłaszać tylko te narodowe kontrakty. Razem z sąsiadami

0: Chcemy w ten sposób kupić zestawy rakietowe Piorun, a także wozy minowania narzutowego Baobab. W sumie Polska może liczyć na niemal 44 miliardy euro korzystnych pożyczek na zbrojenia.
1: O realizację programu SAFE będziemy pytać gości poranka. Zaraz po informacjach będzie z nami Rafał Rosiński, wiceminister cyfryzacji z PSL-u, a po ósmej Stanisław Wziątek, wiceminister obrony z Lewicy. Senat zajmie się wnioskiem prezydenta o referendum, ale zgody na narodowe głosowanie raczej nie będzie. Karol Nawrocki chce, by referendum dotyczyło polityki klimatycznej Unii. Zawierałoby jedno pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? To pytanie z tezą niepoważne traktowanie Polaków ocenia marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
2: Szanowni Państwo, no każdy nie chce, żeby ceny naszego życia rosły i nikt nie chce takiej polityki. Więc to pytanie jest tezą i tak naprawdę w jakiś sposób nie traktuje obywateli poważnie, bo obywatele powinni się powiedzieć, jakiej polityki klimatycznej chcą w naszym kraju, a nie dyskutować o kosztach życia, bo każdy chce niskich kosztów życia, to jest oczywiste.
1: Podobne głosy słychać w całej koalicji, ale wniosek, jak mówi marszałkini, i tak zostanie poddany pod głosowanie. Senat rozpatrzy go na najbliższym posiedzeniu. Setki ton wody, dziesiątki zrzutów i około 1000 strażaków w akcji. To już czwarty dzień walki z pożarem Puszczy Solskiej w województwie lubelskim. Sytuację na miejscu śledzi Aleksander Przoniak.
3: W czwartek po południu i wieczorem strażakom pomogły opady deszczu. Ogień się już nie rozprzestrzenia, ale wciąż są zarzewia ognia, które strażacy muszą kontrolować. Ulgę odczuli m.in. mieszkańcy Józefowa. Do miasta przestał wdzierać się dym.
4: To już tylko końcówki właśnie tego pożaru.
3: Pożar dotknął obszary kluczowe dla ochrony cennych gatunków ptaków. Głuszca, bociana czarnego, puszczyka uralskiego czy orlika krzykliwego. Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska powiedziała, że przed pożarem wobec tego obszaru były poważne plany.
5: Na tym terenie mieliśmy praktycznie gotowy rezerwat do utworzenia. Około 300 hektarów miało być objętych szczególną ochroną.
3: Dotychczas spłonęło około 300 hektarów lasu.
1: Lasu, który latami będzie się odradzał. W informacjach niespełnione marzenie, które powraca i jak słyszymy tym razem, uda się je zrealizować. Za 3 lata, w 2029 roku z linii produkcyjnej w Jaworznie ma zjechać pierwszy polski samochód elektryczny. Spółka Electromobility Poland wybrała partnera strategicznego projektu. To Foxon, koncern z Tajwanu. Porozumienie gwarantuje nam rozwój technologii, ale nie tylko, mówi prezes Electromobility Poland Cyprian Grunkiewicz.
6: Możliwość szkolenia naszych inżynierów, budowy ośrodka R&D, który w przyszłości pozwoli nam budować, projektować samochody przez nasze zespoły, gwarantuje nam budowę zakładu produkcyjnego.
1: Projekt będzie finansowany m.in. z Krajowego Planu Odbudowy. Partner z Tajwanu wniesie i technologię, i kapitał. Media publiczne będą wspólnie walczyć z dezinformacją. Polskie Radio, Telewizja Polska i Polska Agencja Prasowa zawarły porozumienie powołujące do życia inicjatywę Sprawdzam To. Jej centralnym elementem będzie portal sprawdzamto.pl, miejsce publikacji i porządkowania treści fact-checkingowych.
7: Fake newsy, dezinformacja rozpowszechnia się bardzo, bardzo szybko. Szybciej niż prawdziwe informacje. Łącząc siły, uda nam się bardzo szybko reagować na powstające w sieci materiały fake newsowe, dezinformacyjne.
1: Przekonywał redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher. Na portalu sprawdzamto.pl znajdą się newsy, analizy, raporty, a także jakościowa publicystyka. Start jeszcze w tym miesiącu.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Na niebie od rana widzimy sporo chmur, w ciągu dnia niewiele się zmieni. Miejscami pojawi się deszcz, a na krańcach południowych burze. Temperatura maksymalna od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 20 na Podkarpaciu. Na przeważającym obszarze okolice 15 stopni.
8: Autopromocja.
9: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
10: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
9: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
10: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
9: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
10: O tych

0: Rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
1: i Michał Strzałkowski.
2: To genialny pomysł na wyjście do teatru. Trio Janda Koterski-Bogdańska. Monodram Moja Droga B i Kobieco-Kobiece Historie. Zapraszam bardzo. Weekend kulturalny dziś po 21. Maja Kluczyńska.
3: Autopromocja.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Pozapraszaliśmy, to już Państwo w kajeciku zapisali. 21. dzisiaj weekend kulturalny u Mai. Bardzo zapraszamy. Teraz bardzo zapraszamy na to, by być z nami podczas rozmowy politycznej. Ona za moment, jeszcze tylko powiem, że mamy piątek, a to ważna informacja. Ten piątek to 8 dzień maja, to jest Narodowy Dzień Zwycięstwa w całej Europie. No właściwie to mogę powiedzieć, że w całej Europie. Przyjmijmy, że Rosja nie jest w Europie. Mentalnie na pewno nie jest, więc tak. Grzegorz Łączczak, zapraszam. Ja będę z Państwem do godziny 9, ale teraz stery przyjmuje Sylwia.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
6: Państwa i moim gościem jest wiceminister cyfryzacji Rafał Rosiński, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie ministrze. Halo, halo, jesteśmy połączeni. Mamy problemy techniczne. Czekamy na połączenie z panem ministrem. Wiceminister cyfryzacji, więc pan minister zaraz powinien sobie z cyfryzacją
5: A to jest
6: poradzić,
5: właśnie tak, że czasem jak cyfryzacja, czyli rzeczy takie trochę techniczne, najbardziej nas zawodzą.
6: No jest przysłowie przecież, Grzegorzu, szewc bez butów
5: tak,
6: chodzi, prawda?
5: Więc właśnie chyba najlepsze w tym momencie właśnie. Czekamy na połączenie z panem ministrem. Mogę wspomóc cię chwilę, jeśli chcesz informacji o wyjściu z Unii Europejskiej, bo o tym dzisiejsza Wyborcza pisze. Jeśli mamy chwilkę, w tym czasie będziemy próbować połączyć się.
6: No jakie ryzyko wyjścia z Unii?
5: Ryzyko spadło. Ale jak tu mówią eksperci, nie można w ogóle odtrąbić sytuacji, że już jest po zawodach, bo tylko 15% Polaków i Polek zagłosowałoby za polexitem. Ktoś powie, o, 15%, nie ma o czym mówić, reszta chce zostać. No nie tak bardzo chce zostać, bo tych, którzy za pozostaniem by zagłosowali jednomyślnie, to 53%, więc tutaj to nie jest jakaś duża liczba, to nie jest 70 czy tam 80, jak mówimy, ale są też tacy, którzy by się zastanowili nad tym, jak zagłosować, to kolejne 15%. Więc w sumie tych, którzy chcieliby zostać w Unii, jest więcej niż tych, którzy chcieliby z tej Unii wyjść. To jest sondaż opracowany przez pracownię Opinię 24 na zlecenie Wyborczej. Dzisiaj na Wyborczej właśnie te liczby mogą Państwo dokładnie tutaj przeczytać. Od jesieni ubiegłego roku ewidentnie zmieniło się postrzeganie roli Europy. Parę miesięcy temu to rządzone przez Donalda Trumpa Stany Zjednoczone narzuciły Unii swoją agendę, nakładając na nią cła, próbując wyciągnąć ze wspólnoty poszczególnych członków. Odpowiedzią była konsolidacja Europejczyków i chyba o tej konsolidacji, tę konsolidację właśnie w liczbach można tutaj zobaczyć dzisiaj.
6: Czyli efekt odwrotny niż do zamierzonego przez Donalda Trumpa.
5: Ale wiesz co, ja mam wrażenie, że w polityce tak jest. Ty pewnie jesteś bliżej tej polityki, możesz potwierdzić. Patrz, prezydent Putin, zbrodniarz Putin, tak można go też nazywać, chciał bardzo, żeby NATO był jak najdalej od niego, zaatakował Rosję, no to proszę bardzo, Finlandia i Szwecja wstąpiły do NATO. Czyli odwrotność tego, czego
6: A w polityce przecież powinniśmy widzieć do przodu, prawda, wszystko. A tu się okazuje, że niektórzy widzą tylko to, co jest jutro pojutrze. No. Zaskakujące, prawda?
5: Żeby widzieli czasem dalej niż czubek własnego nosa, to i tak byłoby dobrze. Cyfryzacja chyba nie jest taka straszna do ogarnięcia. Mam wrażenie, że już minister z nami jest, więc możemy jeszcze raz zacząć. To tak bardziej oficjalnie. 10 minut po 7, czas na polityczną rozmowę poranka.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
6: Państwa i moim gościem jest wiceminister cyfryzacji Rafał Rosiński, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie ministrze.
7: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
6: Panie ministrze, dziś święto koalicji rządzącej, święto w ogóle Polski. Polska jako pierwszy kraj podpisze umowy w ramach programu SAFE. Panie ministrze, czy to sukces całkowity czy połowiczny z uwagi na fakt, że przecież prezydent zawetował ustawę, która miała wdrożyć pieniądze z tego funduszu?
7: Jest to wielki dzień dzisiaj dla Polski. Tak naprawdę Polska jako jeden z 19 krajów, które zdecydowały się skorzystać z pożyczki SAFE, dzisiaj będzie podpisywała tą umowę. Jest to ogromny strzał finansowy, jeżeli można

0: tak to nazwać, dla polskiej gospodarki, dla polskiej obronności. Jest to ogromny sukces. Oczywiście szkoda, że prezydent Nawrocki zawetował tą ustawę, ale jako rząd, jako Polskie Stronnictwo Ludowe, głównie ogromny sukces wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, że do tej umowy wynegocjował te warunki, że do podpisania do tej umowy doszło. Ogromny sukces dzisiaj mamy, myślę, że ważny dla nas wszystkich, dla bezpieczeństwa Polaków.
1: Duża część tego budżetu będzie także adresowana, będą podpisywane umowy w ramach umów zapewniających cyberbezpieczeństwo. Właśnie jakie pieniądze trafią na te cele, którymi pan zarządza, czyli te dotyczące bezpieczeństwa w sieci?
0: No, cyberbezpieczeństwo jest jednym z zasadniczych filarów. No, dzisiaj już żyjemy w okresie wojny hybrydowej. Ta ilość cyberataków z roku na rok rośnie. W roku 2024 było to około 120 tysięcy takich cyberincydentów. W 2025 już około 270 tysięcy. Widzimy, jaka jest to ogromna skala. Te środki jak najbardziej są potrzebne. Przede wszystkim z punktu widzenia ochrony infrastruktury krytycznej. Mówimy tutaj o wodociągach, o energii elektrycznej, o ochronie szpitali. Część z nich jak najbardziej będzie przeznaczona na cyberbezpieczeństwo, ale oprócz tego te środki trafią faktycznie na Polskę zbrojeniową, na przemysł zbrojeniowy, na to, żebyśmy oprócz tej wojny cybernetycznej, jeżeli taka sytuacja miałaby wystąpić, będziemy także silni w tym kontakcie takim bezpośrednim. Oczywiście każdy z nas zna powiedzenie, jeżeli nie chcesz mieć wojny, chcesz pokoju, to szykuj się na tą wojnę.
1: No i ta umowa w to powiedzenie się wpisuje. Panie ministrze, tylko czasu jest bardzo mało, ponieważ umowy muszą być podpisane do końca maja. Wiem, że prace nad różnymi umowami były prowadzone już od tygodni, więc to nie jest tak, że państwo są zaskoczeni, ale czy tego czasu nie zabraknie?
0: No nie zabraknie. Ja bym chciał tutaj uspokoić panią redaktor i państwa, że rząd wszystko zrobił ku temu, aby wywiązać się wzorcowo. No jesteśmy, jak państwo wiedzą, także pierwszym krajem, który tą umowę podpisuje. I te środki w największym stopniu wszystkich krajów Unii Europejskiej trafią do Polski. No ale oczywiście no, związane jest to z sytuacją, którą się geopolityczną znajdujemy. No bo wiemy, że akurat za polską granicą wschodnią no, toczy się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą, dlatego tak ważne było pozyskanie tych środków. I oczywiście robimy, i to warto także o tym wspomnieć, o tym drugim projekcie, tak zwanym ludowym safe, no bo też mówimy, który rząd ma być jako projekt, był jako projekt poselski, ma być jako projekt rządowy, czyli mówimy, sprawdzam, te środki są potrzebne dla prezydenta Nawrockiego.
1: Tak mówi pan o projekcie, który właśnie ludowcy tak nałożyli poprawki na to, co przygotował prezydent razem z prezesem Narodowego Banku Polskiego.
0: Dokładnie. Mówimy o tym, no zobaczymy, jeżeli te pieniądze są w Narodowym Banku Polskim i mogą one zasilić dodatkowo polską obronność, no to jak najbardziej z nich skorzystamy. Sprawdzamy. No zobaczymy, jaka tutaj będzie w tym momencie odpowiedź Narodowego Banku Polskiego.
1: Jak to sprawdzanie wygląda? Są pieniądze, czy nie ma w tym Narodowym Banku Polskim? No bo tutaj...
0: No właśnie, no to jest bardzo dobre pytanie, no bo z jednej strony prezes Glapiński mówi, że są w ogromnej ilości, prawie 200 miliardów złotych w rezerwach złota, ale z drugiej strony Narodowy Bank Polski robi wszystko, wykazuje, żeby pokazać, że jednak jest nie ma, no bo pokazuje straty od wielu lat, bo w ten sposób te operacje finansowe są przeprowadzane. No ale mówi, że w ramach rezerw może uwolnić rezerwy złota i sprzedać. No zobaczymy. Dlatego tutaj ten ruch także z naszej strony. Mówimy także, że te środki oczywiście mogą być przeznaczone nie tylko i wyłącznie na

0: na obronność, ale także i na zdrowie.
1: Pod warunkiem, że one rzeczywiście będą. Resorty Sprawiedliwości i Cyfryzacji pracują nad zmianami w przepisach, które mają karać użytkowników zamieszczających dezinformacyjne treści. Co te przepisy będą zawierać, panie ministrze?
0: Oczywiście mówimy tu jest o kolejnym akcie prawnym, o tak zwanym DSA, czyli akcie o usługach implementacji rozporządzenia unijnego, które ma zmienić jakby ustawę o akcie o usługach cyfrowych, którą prezydent no niestety także zawetował. Między innymi mają chronić, po pierwsze mają wyznaczyć organ nadzoru, jest to Komisja Nadzoru Finansowego, która będzie czuwała nad platformami internetowymi, które będą odpowiadały za to, w jaki sposób one także funkcjonują i w jaki sposób one reagują na, no między innymi także na zamieszczanie tak zwanych nielegalnych treści związanych i z pedofilią, z pornografią i wszelkimi sprawami, które naruszają dobra obywateli. Są nielegalne z punktu widzenia oczywiście, z punktu widzenia prawa. No jest tu problem, no prezydent Nawrocki i środowisko dziennikarzy, mówimy Prawie Sprawiedliwość, jak i Konfederacja, widzą tylko i wyłącznie w tym jakby cenzurę związaną, że te internety nie widzą ochrony małoletnich, nie widzą...
1: Tak, obawiają się ograniczenia praw użytkownika sieci.
0: Tak, boją się ograniczenia praw, ale proszę państwa, no mamy no w dzisiejszych czasach jakby taką podwójną rzeczywistość, no bo z jednej strony mamy tą realną, gdzie widzimy się twarzą w twarzy. Każdy w tym momencie odpowiada, jeżeli odpowiada prawnie i jeżeli złamie prawo, a w tej rzeczywistości wirtualnej, no to tak nie jest. No i dlatego te obowiązki, no chcemy, no uregulowaliśmy to prawnie. No teraz składane są jakby dwie ustawy oddzielne. Z jednej strony, na które zobowiązuje nas prawo unijne, wskazanie tego organu nadzoru. Mówimy o tutaj Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, no a z drugiej strony na blokowaniu tych treści nielegalnych. No jest to niesamowity cały czas problem. Możliwe, że spowodowałoby to także blokowanie tych nielegalnych treści, no i wskazanie, identyfikację w jakiś sposób także sprawdzą.
1: No i co ważne, w tej kwestii trzeba będzie się dogadać z Pałacem Prezydenckim. Panie ministrze, Pałac Prezydencki, prezydent przygotował swój projekt ustawy dotyczący rynku kryptoaktywów. To jest rządowy projekt, na który zostały nałożone propozycje prezydenta, zostały uwzględnione zastrzeżenia do pierwszych wersji, które prezydent zawetował. Myśli pan, że uda się wypracować kompromis między koalicją rządzącą a prezydentem w tej kwestii?
0: Mam w końcu taką nadzieję, myślę, jako cała koalicja rządząca, mamy taką nadzieję, że w końcu już po raz trzeci wiemy, że składany ten projekt dotyczący kryptowalut, że już nie powtórzy nam się po raz kolejny afera związana z zonda krypto. Rynek kryptowalut należy oczywiście uregulować. Oprócz, bo wiemy, z jednej strony taka lekcja już została gdzieś pokazana, no ale ta lekcja, która kosztowała wielu Polaków
1: środki. Tak, bardzo dużą cenę niektórzy zapłacili za to.
0: Dokładnie, ale mamy taką świadomość, że różne instrumenty mogą być nadal używane na rynku kryptowalut, no i należy to uregulować. No Komisja Nadzoru Finansowego powinna nad tym czuwać. Bezpieczeństwo portfela Polek, Polaków jest bardzo ważne. No i także, jak to powiedziałem, jak w przypadku poprzedniej ustawy, tu także prawo unijne musi być wprowadzone w życie.
1: No tak, mówi pan o nadzorze KNF-u. No tylko w tym projekcie rządowym i w projekcie prezydenckim uprawnienia KNF-u nieco się różnią. Jak pan myśli, panie ministrze, czy uda się wypracować...

0: kompromis taki, na jakim zależy rządowi, prezydentowi, gdzie państwo się spotkają? W połowie drogi, czy takiego punktu w połowie drogi to trudno doszukiwać się, jeśli chodzi właśnie o kontakty z Pałacem Prezydenckim?
1: Zobaczymy. Zobaczymy. Oczywiście tu, jak klasyk mówi, warto rozmawiać, no, ale regulacje, które mam nadzieję w takim stopniu, chociaż w jakimś

0: że w tej sprawie koniecznie trzeba się dogadać.
1: Panie ministrze, wybierze się pan na referendum w sprawie polityki klimatycznej 27 września, które prezydent proponuje, i jeśli do tego referendum oczywiście dojdzie, bo sprawą za 2 tygodnie zajmie się Senat.
0: Myślę, że w ogóle tego referendum z tezą, które zostało postawione przez pana prezydenta, nie dojdzie. To jest sytuacja taka, nie wiem, aby z jednej strony może pokazać, że dba się tutaj o dobro Polaków, nie regulując rynku kryptowalut z jednej strony, z drugiej strony nie zajmując się także tymi nielegalnymi treściami. Moim zdaniem nie ma takiej możliwości. Jest to, nie wiem, czy wstęp pewnego rodzaju do kampanii politycznej.
1: No bardzo się uaktywnił pan prezydent, bo tutaj tydzień temu w niedzielę zaproponował zmiany w konstytucji, powołał radę do tego przewidzianą, która ma pracować właśnie nad zmianami w tym zakresie, a teraz ten pomysł z referendum klimatycznym.
0: Dokładnie. No coś, jak mamy ponad rok czasu, zbliżają się wybory parlamentarne, możliwe, że środowisko pana prezydenta, jego działania, weta, które z którymi się spotykamy, spowodowały, że taką decyzję podjął. Oczywiście zgody na to, jak wiemy, środowiska politycznego związanego z koalicją rządzącą obecną nie ma, no bo to jest nic innego jak takie partyjne podejście, i to nie ma żadnego związku z walką o dobro Polek i Polaków, a wiemy ponadto, jakie są koszty organizacji referendum. Rozumiem, żeby to była jakaś istotna sprawa, która miałaby faktycznie wpłynąć na dobro Polaków, a tak to mamy do czynienia z pytaniem, czy chcieliby państwo, żeby wam się żyło lepiej, żebyście mieli więcej pieniędzy w portfelu. No to oczywiście, że tak, no ale to chyba nie trzeba organizować do tego referendum, i tak naprawdę to pytanie nic nie rozwiązuje.
1: Panie ministrze, jak pan ocenia słowa, wypowiedzi, ruchy wykonywane przez Polskę 2050 i liderkę Katarzynę Pełczyńską Nałęcz, która oficjalnie mówi, że jest taką wewnętrzną opozycją w rządzie, no i pyta premiera, pyta ministrów, jaką dużą reformę w trakcie rządów przeprowadzili?
0: Ja myślę tak, no Polska 2050 jest częścią koalicji rządzącej. Umówiliśmy się wszyscy, jakby, no i podpisaliśmy taką umowę koalicyjną na 4 lata na reformę państwa. Jeżeli Polska 2050 ma określone pomysły, no to składa w ramach uzgodnień, jakby także i międzyresortowych, a także w ramach projektów poselskich. No nikt tutaj, każdy, traktujemy się oczywiście wszyscy jako partnerzy. Z jednej strony oczywiście widzimy, że zbliżają się wybory parlamentarne, no i każda partia w jakiś sposób chce się wyróżnić. No wiemy, że ten kryzys wewnętrzny zaistniał w Polsce 2050. Powstały dwa twory jakby polityczne, bo z jednej strony mamy w centrum, z drugiej strony pozostała część Polski 2050. No i wszelkie ruchy, także przez liderów, no i także przez panią minister, są robione, aby w jakiś sposób się wyróżnić. Tylko nie wiem, czy do końca o to chodzi, bo ta jedność musi być pokazana. No i współpracujemy wszyscy razem. No i o to przede wszystkim tutaj chodzi, dla dobra naszych obywateli.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę państwa, i moim gościem był wiceminister cyfryzacji Rafał Rosiński. Miłego dnia, panie ministrze.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Sylwia Białek powróci z rozmową polityczną w następnej godzinie, chwilę po godzinie 8.
2: Przegląd prasy.
3: Zaglądamy do gazet, a Wyborczej, poza tym, że nie chcemy wychodzić z Unii Europejskiej, jest też o myśliwskiej rewolucji. Olga Tokarczuk, Agnieszka Holland, Władysław Frasyniuk to tylko niektóre osoby, które poparły obywatelski projekt nowelizacji prawa łowieckiego. Zmiana nie kończy myślistwa w Polsce, ale wyciąga

0: z mroków PRL-u. Co też miałoby się zmienić? Na jakie zwierzęta będzie można polować? Gdzie będzie można polować? I z kim będzie można polować? To o tym dzisiaj w Wyborczej. Czy zmienią prawo łowieckie? To temat dnia dzisiejszego wydania. Polska Metropolia Warszawska o Radzie Nowej Konstytucji. Po co prezydent Karol Nawrocki chce zmieniać konstytucję? To zagranie marketingowe przed kolejnymi wyborami, mówią eksperci. I ci eksperci są tutaj przywoływani. Jednym z nich jest profesor Chwedoru, który mówi, że prawicy opłaca się dyskusja o zmianie konstytucji. Ale tylko dyskusja, bo przecież większości nie ma. Saksy już tak nie kuszą, to Rzeczpospolita na pierwszej stronie. O tym, że wyjazdy za granicę to chyba są dla nas już bardziej wyjazdami do poznania czy zwiedzania niż zarabiania, bo tylko 10% Polaków rozważa migrację zarobkową w ciągu dwóch najbliższych lat. W 2022 to było aż 21%. Wyjazdy za granicę nie gwarantują bowiem takich zarobków jak dekadę temu. Rosnące u nas wynagrodzenia sprawiły, że opłacają się dziś głównie fachowcom i mieszkańcom biedniejszych regionów Polski, ale nie jest to też regułą. Jest także o technologiach. Polska w czołówce AI, biznes nie widzi efektów. 7%. Tylko tyle małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wysoko ocenia swoje przygotowanie do wdrażania rozwiązań opartych na AI, a 95% firm i instytucji nie dostrzega żadnych mierzalnych korzyści z wdrożenia sztucznej inteligencji. Jak sobie radzimy z AI? O tym dzisiaj w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
5: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 7.30, Aleksandra Kozera, zapraszam. Podpisanie umowy SAFE z Komisją Europejską to ogromna szansa dla rodzimej zbrojeniówki, przekonuje wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota. W resorcie nadzoruje on działalność spółek zbrojeniowych z udziałem Skarbu Państwa. Jego zdaniem dzięki programowi SAFE nasze zakłady będą miały zapewnione wieloletnie kontrakty i stabilne finansowanie.
8: Od razu uprzedzamy, to nie jest wzięcie od razu 43 miliardów euro pożyczki, którą natychmiast trzeba spłacać. To jest otwarcie linii kredytowej, która będzie uruchamiana w takim systemie mikropożyczek wraz z kolejną umową podpisaną i kolejnymi dostawami. Jedną z pierwszych rzeczy będzie projekt SAN, czyli nasza tarcza antydronowa. Szybko na pewno będą korzystały takie zakłady jak Huta Stalowa Wola.
7: Podpisanie umowy pożyczkowej SAFE o 13.30. Do Warszawy przylecą goście z Brukseli. Komisarz do spraw obronności Andrius Kobilius, a także komisarz do spraw budżetu wspólnoty Piotr Serafin. Strażacy dogaszają pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Akcja może potrwać jeszcze kilka dni. Mundurowi przelewają pogorzelisko i monitorują teren za pomocą dronów z termowizją. Na miejscu pracuje ponad 800 strażaków i ponad 200 specjalistycznych pojazdów. Tylko wczoraj na terenie puszczy wykonano blisko 400 zrzutów wody za pomocą śmigłowców i samolotów. Obszar działań gaśniczych obejmuje ponad 1000 hektarów. Spłonęło ponad 300. Jeszcze w tym tygodniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej trafi skarga Polski na umowę z Mercosurem. Zielone światło dał już cały rząd. Formalnie złożenie skargi leży w kompetencji MSZ-u, mówi minister rolnictwa Stefan Krajewski.
9: Rząd przyjął tę skargę, którą za chwilę, mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu uda się złożyć do TSUE. My jako resort rolnictwa przygotowaliśmy wkład merytoryczny dotyczący właśnie obszaru rolnictwa, żywności, no ale też kwestii traktatowych.
7: Polski rząd jest przeciwko umowie Unii z Mercosurem.

0: która od początku maja obniżyła cła na import żywności z Ameryki Południowej. Ministerstwo Rolnictwa opublikowało rozporządzenie, które ma ograniczyć napływ żywności z tamtego rejonu. Na koniec Muzeum Łazienki Królewskie i inauguracja nowego sezonu. Wieczorem uroczyste otwarcie amfiteatru, który został wyremontowany, i koncert. Wystąpią światowej sławy kontrtenor Jakub Józef Orliński, a także pianista Michał Biel.
1: Z powrotem planujemy, by ta scena była dostępna dla najróżniejszych wydarzeń muzycznych i teatralnych, nie tylko z Polski, ale także i z Europy. Staramy się, by były to różnorodne wydarzenia. Amfiteatr 2.0 otwieramy niezwykłym koncertem naszego wybitnego Jakuba Józefa Orlińskiego w duecie z Michałem Bielem.
0: Mówiła dyrektorka Muzeum Łazienki Królewskie Marianna Otmianowska. Początek koncertu o 19.00.

0: Czy jest pan, pani za realizacją majowej polityki klimatycznej, która doprowadziła do pozostawienia zimowych ubrań w szafach? Takie referendum to bym zrozumiał a propos klimatu. No to dzisiaj nie jesteśmy za tą majową polityką klimatyczną, bo tylko 5 stopni o poranku w Resku o 7, a 12 stopni w Tarnowie. No tam najcieplej. Jak to będzie wyglądało w pozostałej części piątku? No będą ciepłe miejsca, 18, 12, 20 stopni na krańcach południowo-wschodnich, 15 na przeważającym obszarze kraju, ale tylko 8-12 na północy. No i mimo przejaśnień i mimo rozpogodzeń, po miejscami mogą się pojawiać opady deszczu, a na krańcach południowych nawet możliwe burze. Widziałem tu w zapowiedziach, że w Zakopanem ma dzisiaj zagrzmieć. Zwłaszcza w pierwszej połowie dnia te burze mogą się tam pojawić. Na wschodzie kraju przez większą część dnia mogą utrzymywać się opady o natężeniu umiarkowanym. Najwięcej dzisiaj popada na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Akurat na Lubelszczyźnie to bardzo się z tego cieszymy. Za 26 minut 8. Sport. Tomasz Kowalczyk.
1: Dzień dobry ponownie.
0: Uśmiechnięty, znaczy, że oglądał teledysk Szakiry.
1: Tak, wywołałeś, no, chciałeś, masz, no to daj, tak? Szakira zaśpiewa ponownie hymn piłkarskich Mistrzostw Świata i to już po raz trzeci, bo nie tylko w RPA, ale też w Brazylii śpiewała właśnie ta znakomita kolumbijska piosenkarka. No więc posłuchajmy, jakie komentarze zebrał Jan Pachlowski.
2: Utwór w całości zostanie zaprezentowany 14 maja. Teraz jego fragment jest już dostępny w internecie, mówi krytyk muzyczny z Chicago Tadeusz Szmelter.
3: Piosenka Daj Daj to najnowszy przebój Shakiry, który zaśpiewa w trakcie otwarcia Mistrzostw Świata. Wystąpi razem z nią Burna Boy, to wokalista z Nigerii.
2: Shakira kojarzona jest z latynoską przebojowością oraz tanecznymi hitami. Piłkarskie Mistrzostwa Świata, które pierwszy raz rozegrane zostaną w trzech krajach, rozpoczną się 11 czerwca w mieście Meksyk, meczem reprezentacji gospodarzy z Republiką Południowej Afryki. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: A teraz dalej o futbolu. W europejskich pucharach znamy już skład wszystkich finałów. Wiemy, że w finale Champions League zmierzą się PSG i Arsenal Londyn. Wczoraj do finału Ligi Europy awansowały zespoły Aston Villa, Birmingham i Freiburga, a do finału Conference League Crystal Palace i Rayo Vallecano. Czy to zaskakujący skład finałów? O tym Filip Jastrzębski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ta niedawna reforma europejskich pucharów sprawiła, że mamy w tych finałach zespoły, no może nie egzotyczne, bo to przecież kluby z najsilniejszych europejskich lig, ale drużyny, których raczej nie spodziewaliśmy się na takim etapie jakichkolwiek europejskich pucharów. Aston Villa i Freiburg zagrają o trofeum, jeśli chodzi o Ligę Europy w finale 20 maja w Stambule, a w Conference League 27 maja w Lipsku Crystal Palace zmierzy się z Rayo Vallecano. Jeśli chodzi o Ligę Europy, no to tutaj mieliśmy właściwie odwrócenie wyników z pierwszych spotkań, ponieważ Aston Villa przegrała pierwszy mecz z Nottingham Forest 0-1, ale w rewanżu była już znacznie lepsza, wygrała wczoraj 4-0. Freiburg też musiał odrabiać straty, bo w Portugalii przegrał nieznacznie, wczoraj wygrał 2 bramkami, dzięki czemu niemiecki zespół zameldował się w finale. Wracając jeszcze do meczu Aston Villa z Nottingham Forest, to było to wyjątkowe spotkanie dla Matthew Casha, naszego jedynego reprezentanta Polski, który wczoraj

0: wczoraj się zaprezentował i w ogóle prezentuje się na tym etapie europejskich pucharów, ponieważ Kasz zaczynał swoją poważną karierę w Nottingham Forest właśnie, a obecnie jest zawodnikiem Aston Villa, więc grał przeciwko swojej byłej drużynie. Jeśli chodzi o Conference League, to tutaj mamy taką małą satysfakcję, że w finale znalazło się Rayo Vallecano. Dlaczego? Ponieważ to jest zespół, który wyeliminował, a raczej pokonał w tej fazie ligowej dwa polskie zespoły, poznańskiego Lecha i Jagiellonię Białystok, więc przynajmniej z niebyle kim nasze drużyny przegrały. W finale Rayo zmierzy się z Crystal Palace, które ograło Szachtara Donieck, najpierw w Krakowie, a później także u siebie. To nie są drużyny, które walczyłyby o czołowe lokaty w tych silnych europejskich ligach, bo Crystal Palace, no co prawda ma utrzymanie w Premier League, ale to jest miejsce tuż nad strefą spadkową. Rayo Vallecano jest średniakiem Ligi Hiszpańskiej, no ale te rozszerzone europejskie puchary mają właśnie taki urok, że nie tylko polskie zespoły mogą budować ranking i walczyć jak równy z równym z wieloma europejskimi drużynami, ale także właśnie, że mamy takie zestawy w finałach, a zatem w Lidze Europy 20 maja w Stambule w finale Aston Villa zmierzy się z Freiburgiem, szansa dla Matthew Casha, by zdobyć europejskie trofeum, a w finale Conference League 27 maja na stadionie w Lipsku mecz Crystal Palace kontra Rayo Vallecano.
1: Hokejowa reprezentacja Polski wygrała z Japonią 4-2 w meczu czwartej kolejki hokejowych Mistrzostw Świata Strefy 1A w Sosnowcu. Ten wynik pozwala biało-czerwonym wciąż realnie myśleć o awansie do elity. Awans wywalczą dwie najlepsze drużyny. Pierwszym awansującym z sosnowieckiego turnieju jest Kazachstan, który wcześniej pokonał pokarnych Ukrainę. Polacy muszą pokonać jeszcze dzisiaj Litwę i liczyć na korzystne rozstrzygnięcia w innych spotkaniach. Maciej Majcherek z Kinga Szczecin, debiutujący w roli pierwszego trenera, został uznany za najlepszego szkoleniowca, a 25-letni Andrzej Pluta z Legii Warszawa nagrodzony został tytułem MVP sezonu zasadniczego oraz najlepszego Polaka. To nagrody, które przyznała Orlen Basket Liga.
2: I już?
1: Już tak? Tak,
2: zaskoczyłeś mnie.
1: Czujność.
2: Dziękuję ci ślicznie. Za 20 minut będzie godzina.
1: Będziesz podśpiewywał Shakirę?
2: Daj. Wiesz co, ja się obawiam, że Donald Trump będzie chciał to zaśpiewać.
1: On może to zrobić.
2: I może zrujnować to wszystko. Chociaż gdyby chciał zatańczyć, to by dopiero było ciekawe. To by internet płonął, to prawda. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: Donald Trump przebrany za Shakirę. No, różne rzeczy o poranku można wymyśleć. Za 20 minut, jak mówiłem, 8, to jest najwyższa pora, by zająć się Donaldem Trumpem właśnie, prawda? Bo przekazał ostatnio w rozmowie z ABC News, że zawieszenie broni z Iranem trwa. Mimo ataków w cieśninie Ormus, to proszę posłuchać. Jednocześnie według amerykańskiego centralnego dowództwa irańskie siły zaatakowały 3 amerykańskie niszczyciele rakietowe, a Stany Zjednoczone odpowiedziały na ten atak uderzeniem na irańskie obiekty wojskowe. Ale ogólnie to zawieszenie broni trwa. Czego państwo nie rozumieją, można by powiedzieć. Wyjaśni to Tomasz Sajewicz, który jest z nami. Dzień dobry, Tomku.
3: Dzień dobry, witam cię, witam państwa. Rzeczywiście Donald Trump przedefiniowuje różne pojęcia, też te zawieszenia broni w tym momencie.
2: No to jest to zawieszenie, czy nie? Czy go nie ma? Na czym stoimy?
3: W głowie Donalda Trumpa zawieszenie broni nadal obowiązuje. Oczywiście jest to w interesie Stanów Zjednoczonych, a przede wszystkim amerykańskiego prezydenta, żeby ono obowiązywało, dlatego że no, wskaźniki poparcia są tutaj nieubłagane i Amerykanie w coraz mniej wierzą w sensowność tej operacji wojskowej w Iranie. Donald Trump stara się wyjść z tej sytuacji z twarzą, no i nas wszystkich przekonuje, że wszystko jest pod kontrolą. No ale temu przeczą fakty, jak wspomniałeś, doszło do wymiany ognia między Iranem, który skierował w stronę amerykańskich statków marynarki wojennej po prostu rakiety. Te nie trafiły celów. Być może jest to też jakaś strategia negocjacyjna irańska. Osobliwa, ale też od 3-4 już prawie tygodni mówimy o tym, że Amerykanie i Irańczycy negocjują no, w dosyć zaskakujący sposób. To, na co trzeba zwrócić uwagę, to jest przyszły tydzień, końcówka przyszłego tygodnia i Donald Trump, jego historyczna, tak jest zapowiadana wizyta w Chińskiej Republice Ludowej, spotkanie z Xi Jinpingiem. Oczywiście gdyby doszło do wznowienia działań wojennych w Iranie, być może ta wizyta już raz przełożona przecież właśnie ze względu na wojnę w Iranie musiałaby zostać ponownie przełożona, a gdyby nawet do niej doszło, to byłaby to wizyta w takim cieniu oczywiście tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Tego nie chce Donald Trump i stara się no, na razie tak, jak on to potrafi najlepiej, czyli z

0: wodząc, robiąc uniki słowne, przekonując nas wszystkich, że to zawieszenie broni obowiązuje, przekonywać nas, że wszystko zmierza ku dobremu, wszystko zmierza ku osiągnięciu porozumienia pokojowego.
1: No to ten pokój będzie, nie będzie? Jak uważasz? Kiedy?
0: To jest kluczowe pytanie. Rozmawiamy o tym już od tylu tygodni. Wszystkie media na świecie analizują tą sytuację. No, tak jak powiedziałem, to jest absolutnie w tym momencie kluczowy moment, bo ten zegar tyka i tutaj nie jest kwestią tego, że czas Trumpowi się kończy, cierpliwość Amerykanów się kończy, tylko zbliża się to ważne dla niego. Wiemy, jak bardzo Donald Trump dba o własny wizerunek. Wiemy, jak te kwestie takie PR-owe, powiedzmy ta polityka wielka, w której on chce po prostu grzać się w blasku sukcesów, w blasku porozumień kolejnych, w blasku być może przyszłej nagrody Złotego Medalu Noblowskiego Komitetu Nagrody Pokojowej. Więc tutaj ten termin czwartkowej wizyty w Pekinie jest takim czasem, do którego Donald Trump będzie chciał zakończyć to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i te rozmowy pokojowe. A wiemy przecież, że one są niezwykle trudne, bo Iran nie chce zgodzić się na kluczowe dla Amerykanów kwestie, chociażby takie jak wyprowadzenie wzbogaconego uranu z Iranu, czy też całkowite i bezwarunkowe odblokowanie cieśniny Ormuz, z której cały czas przecież dochodzi do incydentów. Z nieoficjalnych informacji wiemy też, że wczoraj jeszcze w stronę Zatoki Perskiej zmierzał francuski niszczyciel. To by oznaczało też, że Donald Trump jednak po cichu gdzieś zakulisowo buduje koalicję. Przypomnę, że wcześniej tą koalicję trudno było stworzyć do pomocy w rozładowaniu sytuacji tego całego bigosu, który zgotował Donald Trump całemu światu. W tej chwili być może jest też tak, francuskie media i francuskie władze nie sygnalizują tego jakby bezpośrednio, ale prawdopodobnie gdyby sytuacja z blokadą cieśniny Ormuz się przedłużała, to też i Korea Południowa sygnalizować zaczęła, że jest zainteresowana w udrożnieniu i wyprowadzeniu swoich statków z cieśniny Ormuz.
1: Tak pytam o to, bo ostatnio rozmawiałem ze znajomymi, którzy mają rodzinę w Katarze, o ile dobrze pamiętam. I my tu cierpimy w całej Europie, właściwie na całym świecie z powodu rosnących cen paliw, a tam, proszę sobie wyobrazić, drodzy państwo, na przykład dzieci nie chodzą do szkół, jest nauka zdalna, tak jak w pandemii. Wszystko z powodu właśnie możliwości nalotów. I tam no, trochę to wygląda jak państwo, które no, poniekąd uczestniczy w wojnie, bo uczestniczy, no, padło ofiarą właściwie, można powiedzieć. Więc ta sytuacja przeciągająca się z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, nikomu nie jest na rękę.
0: Absolutnie nie jest na rękę i rzeczywiście to jest duży problem. W Katarze przez wiele tygodni zamknięte były szkoły i to jest problem, szczególnie dla tych środowisk ludzi, którzy przyjechali za pracą, którzy nie mogą posiłkować się pomocą babć, mam, bliskiej rodziny w opiece nad dziećmi, ale też trzeba pamiętać, że cała turystyka Zatoki Perskiej no, bardzo ucierpiała przez, wiemy jak wzrosły ceny biletów lotniczych, ludzie nie są tak skorzy do podejmowania decyzji o wyjeździe na wakacje do Dubaju, czy właśnie czy do Kataru, czy nawet lotów przesiadkowych do dalszych destynacji azjatyckich, a wiemy, że Bliski Wschód był tym takim hubem przesiadkowym. To oczywiście tutaj mamy taki poranek, w którym wspomniałeś o Shakirze i Donaldzie Trumpie, to ja też powiem w takim bardziej wesołym tonie. No na pewno cierpią też influencerki różnego typu, które no, po tym całym pierwszym tygodniu, w którym stwierdziły, że wojna nie jest zbyt ważną rzeczą, żeby jednak nie jechać do Dubaju, to teraz te decyzje o niewyjazdach są jednak bardziej racjonalne. Czy to ma ogromny wpływ na gospodarkę, ta cała sytuacja państw Zatoki Perskiej, które przecież są o wiele bogatsze niż Iran, a są w szachu niejako trzymane przez irańskie władze, które to też Katar, akurat o którym wspomniałeś, przez lata utrzymywał co najmniej poprawne relacje z Iranem. Tutaj Iran też, ta cała sytuacja jest o tyle kuriozalna, że Iran wciąż deklaruje przyjaźń z państwami Zatoki Perskiej i twierdzi, że atakuje jedynie punktowo te amerykańskie instalacje, ale wiemy też, że atakowane były przez ten okres ostatnich 8 tygodni między innymi kluczowe dla funkcjonowania Kataru czy Dubaju stacje do odsalania wody, bo woda tam właśnie pitna pochodzi z wody morskiej odsalanej, czy też instalacje naftowe należące do Katarczyków czy Emiratczyków. To jest trudna sytuacja. No, wszystko w rękach Donalda Trumpa, wszystko w rękach tych negocjacji prowadzonych, które są oczywiście, tak jak wspomniałeś, one są niezrozumiałe dla nas wszystkich. Niezrozumiałe są też pojęcia, których używa Donald Trump, bo one przedefiniowują

0: Unią na nowo to, co do tej pory rozumieliśmy, bo jak może być zawieszenie broni, jeśli trwa wymiana ognia, ale do tego przedefiniowania też swoje dodaje Izrael, bo przypomnę, że i zawieszenie ognia obowiązuje także z Libanem, a tam trwają regularne ostrzały południowej części kraju. Tam trwają też niestety, dochodzi do częstych incydentów, ataków chociażby na służby medyczne. Tak? To nie powinno mieć oczywiście miejsca. Wiemy, że niestety do tego typu sytuacji dochodzi coraz częściej.
1: Myślisz, że o to zapyta Xi Jinping Donalda Trumpa podczas spotkania, czy to nie będzie wątek?
0: Myślę, że Donald Trump, że Xi Jinping zaciera ręce, bo to jest absolutnie jak najbardziej na rękę Chińczykom i o tym też trzeba pamiętać. Tutaj Chiny są z jednej strony oczywiście, to jest największy rywal Stanów Zjednoczonych, więc cokolwiek źle się Ameryce dzieje, dobrze się dzieje Chinom tutaj. Jeśli Donald Trump przyjedzie jednak w przyszłym tygodniu do Pekinu, to powiedziałbym, że to będzie absolutnie taka triumfalny event promocyjny dla chińskiego prezydenta, który po prostu pewnie z politowanym pokiwa nad tym Donaldem Trumpem. O, wywołałeś taką wojnę, chyba nie zdawałeś sobie sprawy ze skutków tego wszystkiego. Chiny oczywiście też cierpią w wojnie na Bliskim Wschodzie, dlatego że przypomnę, o ponad 80% irańskiej ropy trafiało do Chińskiej Republiki Ludowej, ale Chiny też wiedzą, że w tej całej sytuacji geopolitycznie mogą o wiele bardziej ugrać, a chińska gospodarka duża i trochę powiedzmy wciąż liżąca rany po pandemiczne jest w stanie sobie jeszcze przez jakiś czas poradzić. Tutaj straty, zyski wizerunkowe Chin w tej całej sytuacji są o wiele większe. Iran prosił w tym tygodniu, był już we środę szef irańskiej dyplomacji w Pekinie, prosił o takie gwarancje bezpieczeństwa dla Iranu, jeśli miałoby dojść do porozumienia pokojowego, ale Chińczycy oczywiście nie są skłonni do tego typu deklaracji.
1: Czyli przechodząc na pole bajkowe, Kubuś Puchatek wygrał z Donaldem, z Kaczorem Donaldem.
0: Dziękuję, Donaldem,
1: dziękuję bardzo. Tomasz
0: Sajewicz. Dobrego dnia, dziękuję.
1: Teraz o większych pieniądzach będzie.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: Opowiadać będzie Justyna Golonka, tym bardziej się cieszymy, że są pieniądze dla nas,
3: tak,
1: dla
3: są
1: Polski.
3: Pieniądze. I o tym dzisiaj, właściwie cały dzień będziemy mówić, no bo ważne wydarzenie. Polska jako pierwsza podpisuje umowę pożyczkową SAFE. Dokument, który podpiszemy dziś, pozwoli zaciągnąć, jak przekonuje rząd, atrakcyjne kredyty na zakupy dla wojska. Większość, bo niemal 90% środków pozyskanych tą drogą z Brukseli ma być realizowana w rodzimych firmach zbrojeniowych. Więcej na ten temat Agnieszka Drążkiewicz.
4: To wielki dzień, otwieramy nowe możliwości dla finansowania polskiej armii. Tak mówił, zapowiadając podpisanie umowy szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i dodawał, mamy ambitne plany na maj.
5: Planujemy w samym maju zawrzeć około 40 umów. Część została zawarta i finansowanie będzie podstawione z programu SAFE. Część będzie w formule wspólnych zamówień z innymi państwami, o tym też rozmawiałem ze Słowacją, Łotwą i Estonią.
4: Wspólne projekty dają bardziej elastyczne podejście do przygotowania kontraktów. Będzie je można zgłaszać do Brukseli po 30 maja, czyli po terminie, do którego możemy z kolei zgłaszać tylko te narodowe kontrakty. Razem z sąsiadami chcemy w ten sposób kupić zestawy rakietowe Piorun, a także wozy minowania narzutowego Baobab. W sumie Polska może liczyć na niemal 44 miliardy euro korzystnych pożyczek na zbrojenia. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
3: A komentarze do tego wydarzenia, do podpisania umowy oczywiście dziś na naszej antenie. Wzrosło prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych. Choć stopy procentowe nie zostały zmienione na ostatnim posiedzeniu, no to jest duże prawdopodobieństwo, że to się zmieni. Tak wynika z wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała dotychczasowy poziom stóp. Prezes NBP Adam Glapiński powiedział, że kolejne decyzje będą zależały od tempa wzrostu cen.
6: Tak jak dotychczas będziemy działać tak, by utrzymać średniookresową stabilność cen, a jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy. Jednocześnie Rada prosiła, żeby zapewnić, że Rada się nie zawaha, jeśli będzie potrzeba podjęcia szybkich działań, w tym zmiany wysokości stóp procentowych, gdyby inflacja jednak kształtowała się negatywnie. Czego nie można niestety wykluczyć.
3: Głównym powodem szybszego wzrostu cen jest oczywiście konflikt na Bliskim Wschodzie, który podbija ceny paliw. Adam Glapiński dodał, że podwyżki stóp będą konieczne, jeśli tempo wzrostu cen przekroczy cel inflacyjny. Ja przypomnę, którego górna granica wynosi 3,5%.
6: przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie

0: gdzie utrzymywać, no to jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść. A nawet jeśli by nadal było poniżej tego górnego pułapu, ale nasze projekcje wewnętrzne bankowe by wskazywały, że nieunikniony jest wzrost cen powyżej tego poziomu odchyleń, no to natychmiast będą stosowne decyzje. No dlatego mówię, że jest to prawdopodobne, ale nie jest to pewne.
1: No ale to rosnące prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych oznacza, że raty kredytów hipotecznych mogą pójść w górę i już coraz więcej osób szuka sposobu na obniżenie rat kredytu hipotecznego. Jest kilka możliwości, jak to można zrobić. Jednym z takich rozwiązań może być refinansowanie kredytu, czyli przeniesienie go do innego banku na lepszych warunkach. W tym celu warto porównywać oferty wszystkich banków na rynku, mówi Grzegorz Demczyszak, analityk portalu rankomat.pl.
2: Warto też porozmawiać z obecnym bankiem i spróbować negocjować obniżenie marży albo zmianę warunków spłaty. Często banki, widząc, że pobieramy dokumenty do refinansowania kredytu, same wychodzą z inicjatywą zmiany warunków. Jeśli sami negocjujemy z obecnym bankiem, jako argument warto podać twarde dane. W innym banku otrzymałem lepszą ofertę na refinansowanie kredytu. Kolejną możliwością jest wydłużenie okresu kredytowania. To zwykle obniża miesięczną ratę, choć trzeba pamiętać, że w całym okresie spłaty może oznaczać wyższy całkowity koszt kredytu.
1: Wiele osób decyduje się na nadpłatę kredytu hipotecznego, gdy pojawiają się dodatkowe pieniądze, na przykład premia lub zwrot podatku, a to teraz przecież i można tak to wykorzystać, bo każda dodatkowa wpłata zmniejsza kapitał, od którego bank nalicza odsetki, a to ważne, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości.
3: Albo pozostawiamy wysokość raty bez zmian, a skracamy okres kredytowania, więc znacznie mniej oddamy do banku pieniędzy tytułem spłaty kredytu, albo pozostajemy przy takim samym okresie pozostałym do spłaty, ale obniżamy sobie ratę. I wtedy, trzymając się tego przykładu kredytu na 400 tysięcy złotych zaciągniętego na 25 lat, no to w takiej sytuacji, gdybyśmy przeznaczyli 1000 złotych na nadpłatę kredytu, no to możemy sobie obniżyć ratę o około 60-70 złotych przy takiej oryginalnej na wstępie racie przekraczającej 2,5 tysiąca złotych.
1: Z danych wynika, że najczęściej szukamy jednak tańszego kredytu w innych bankach. Udział refinansowania wzrósł rok do roku z blisko 10 do niemal 30%.
4: Saldo.
1: W 2029 roku z linii produkcyjnej w Jaworznie ma zjechać pierwszy samochód elektryczny wyprodukowany w Polsce. Spółka Electromobility Poland wybrała partnera strategicznego tego projektu, to jest koncern z Tajwanu. Prezes Electromobility Poland Cyprian Gronkiewicz powiedział, że porozumienie z Faxon gwarantuje rozwój tej technologii.
5: W zakresie samochodów elektrycznych, transfer technologii, możliwość w średnio i długim terminie szkolenia naszych inżynierów, budowy ośrodka R&D, który w przyszłości pozwoli nam budować i projektować samochody przez nasze zespoły, gwarantuje nam budowę zakładu produkcyjnego pełnoskalowego od samego początku, czyli spawalni, lakierni, montażu baterii.
1: No i co ważne, ten hub elektromobilności, który ma powstać w Jaworznie, w dużej mierze ma korzystać z polskiej produkcji.
5: Już od pierwszego dnia produkcji 70% części do produkcji, do budowy samochodu będzie zlokalizowane w Polsce. Pierwszy wyprodukowany samochód zjedzie w 2029 roku. Inwestycje chcemy rozpocząć początkiem przyszłego roku.
1: A ta inwestycja będzie wsparta kwotą 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Umowa w tej sprawie ma być podpisana w najbliższym czasie. A jeszcze w tym tygodniu, takie są zapowiedzi, czyli pewnie dziś, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma zostać wysłana skarga Polski na umowę Mercosur. Polski rząd jest przeciwko umowie, która od początku maja obniżyła cła na import żywności z Ameryki Południowej. Rada Ministrów przyjęła już wniosek o skierowanie umowy do Trybunału Sprawiedliwości Unii. Teraz złożenie skargi leży w kompetencji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, mówi minister rolnictwa Stefan Krajewski.
6: Rząd przyjął tę skargę, którą za chwilę, mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu uda się złożyć do TSUE. My jako resort rolnictwa przygotowaliśmy wkład merytoryczny dotyczący właśnie obszaru rolnictwa, żywności, no ale też kwestii traktatowych.
1: Resort rolnictwa opublikował też rozporządzenie, które ma ograniczyć przypływ żywności z Ameryki Południowej. Wprowadzono częściowy zakaz na import, który ma obowiązywać przez rok i obejmuje 4 rodzaje pestycydów.
7: A mówiła o tym Justyna Golonko. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
8: Reklama.
9: Marian, a po całym tygodniu...

0: tygodniu pracy?
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
9: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
10: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: 100 lat temu 1 300 000 obywateli Rzeczypospolitej podpisało się pod niezwykłym dokumentem. Deklaracja podziwu i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych była zbiorowym podziękowaniem za pomoc w odzyskaniu niepodległości i humanitarne wsparcie po pierwszej wojnie. Fundacja Ośrodka Karta ogłasza konkurs dla młodzieży Zbiorowy Portret Stulecia. Co zdarzyło się dalej z sygnatariuszami? Może wśród nich byli twoi krewni? Wejdź na portal polska1926.pl i przeprowadź historyczne śledztwo.
10: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Unijne miliardy nie tylko dla wojska. Sprawdzamy, kto jeszcze skorzysta na podpisaniu umowy SAFE. Trwa szacowanie strat po pożarze Puszczy Solskiej. To katastrofa na niespotykaną skalę, słyszymy od lokalnych władz. Na koniec doroczne święto kina. Ruszył festiwal filmów dokumentalnych Dogs Against Gravity. Minęła ósma. Aleksandra Kozera, zapraszam. Polska będzie pierwsza w Europie. Po południu w Warszawie uroczyste podpisanie umowy SAFE. To nowy etap finansowania kontraktów obronnych. Pieniądze z taniej unijnej pożyczki pójdą nie tylko na wojsko. Pomogą wzmocnić między innymi cyberochronę infrastruktury krytycznej. Tak mówił w poranku Polskiego Radia 24 Rafał Rosiński, wiceminister cyfryzacji z PSL-u.
2: Mówimy tutaj o wodociągach, o energii elektrycznej, o ochronie szpitali, ale oprócz tego te środki trafią na Polskę zbrojeniową, na przemysł zbrojeniowy.
1: W ciągu 4 lat wydamy niemal 44 miliardy euro. Większość kontraktów, aż 90%, zrealizują rodzime zakłady. Podpisanie umowy SAFE o 13.30. My zbieramy kolejne komentarze. Tuż po informacjach będzie z nami Stanisław Wziątek, wiceminister obrony z Lewicy. Przyszli upomnieć się o swoje prawa, przynieśli decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale odeszli z niczym. Czwórka sędziów wybranych przez Sejm stawiła się wczoraj w gmachu Trybunału Konstytucyjnego, gotowa do pracy, ale prezesa nie zastała. Co działo się później, o tym Agnieszka Drążkiewicz.
3: Sędziowie rozmawiali z zastępcą prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bartłomiejem Sochańskim, a ten poinformował ich, że prezesa Święczkowskiego nie ma, będzie w poniedziałek, ale już może sędziom powiedzieć, że prezes nie widzi podstaw do dopuszczenia ich do orzekania. Sędzia Krystian Markiewicz mimo to pokazał orzeczenie Trybunału w Strasburgu wiceprezesowi.
4: Na pytanie, które jest wprost zadane, czy coś zmieniło ta decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, no to jest odpowiedź, że na ten moment nic.
3: Sędziowie

0: Dowiedzieli się również, że orzeczenie Europejskiego Trybunału nie zmienia statusu sędziów, nie mają stosunku pracy. Podjęliśmy z tym polemikę, mówi sędzia Anna Korwin-Piotrowska.
1: To nie przeszkadzanie ma polegać na tym, żeby nam przydzielono gabinety, umożliwiono wykonywanie obowiązków.
0: Wiceprezes Trybunału obiecał, że przekaże stanowisko sędziów prezesowi Święczkowskiemu, a ten w poniedziałek przeczyta argumentację i się do niej ustosunkuje.
2: Czekamy zatem na decyzję Bogdana Święczkowskiego. Przypomnę, prezes Trybunału twierdzi, że złożone przez czwórkę sędziów ślubowanie nie jest ważne, bo nie odbyło się w obecności prezydenta. Sędziowie wnieśli sprawę do Trybunału w Strasburgu. Ten do czasu wyroku nakazał dopuszczenie ich do pracy. Policja wyjaśnia przebieg i przyczyny rodzinnego dramatu w Raszynie pod Warszawą. Wieczorem w jednym z domów znaleziono ciało kobiety. Jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych z posesji uciekł jej 67-letni partner. Niedługo później został odnaleziony martwy na pobliskim cmentarzu. Wezwani do domu funkcjonariusze zastali tam dwoje dzieci. Maluchy zostały objęte opieką. To katastrofa na niespotykaną skalę. Tak burmistrz Józefowa Roman Dziura mówi o skutkach pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Strażacy już czwarty dzień działają na miejscu, przelewają pogorzelisko i pilnują, by nie pojawiły się nowe zarzewia ognia. Pożar strawił 300 hektarów cennych lasów.
3: Straty ogromne, bo Puszcza Solska dla nas była powodem do dumy. Puszczę Solską odwiedzały dziesiątki tysięcy turystów rocznie. To katastrofa ekologiczna na niespotykaną do tej pory skalę.
2: Mówił nam burmistrz lubelskiego Józefowa. Na miejscu pożaru na powierzchni prawie 1000 hektarów pracuje ponad 800 osób. Strażaków wspiera policja i terytorialsi oraz ponad 200 jednostek specjalistycznego sprzętu. 7 miast, blisko 200 filmów i tysiące pochłoniętych dokumentem widzów. Ruszył 23. Festiwal Millennium Dogs Against Gravity. W tym roku pokazanych zostanie 180 produkcji z kilkudziesięciu krajów. Hasło przewodnie festiwalu to poszukiwania, mówi jego dyrektor Artur Liphardt.
4: Wszystkie najciekawsze historie są opowiadane poprzez losy bohaterów, bohaterek. Więc tak naprawdę znajdujemy się w wielu różnych światach, pozostając w tej konwencji. I są to zarówno filmy, które opowiadają o historiach emocjonalnych, uczuciowych, geopolitycznych, jak i historiach małych, intymnych, pokazywanych w wspaniały, piękny sposób filmowy.
2: Słowem, każdy znajdzie coś dla siebie. Festiwal gości w 7 miastach: w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu i Bydgoszczy. Patronem medialnym Millennium Dogs Against Gravity jest Polskie Radio.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Pogoda nadal nie będzie dla nas łaskawa. W całym kraju może dziś padać deszcz, a na krańcach południowych pojawią się burze. Temperatura wciąż zróżnicowana, od zaledwie 9 stopni na Suwalszczyźnie do 20 na Podkarpaciu. Na przeważającym obszarze okolice 15 stopni. Wiatr jest słaby, silniej wieje tylko na wybrzeżu.
6: Poranek w Polskim Radiu 24.
7: 6 minut po godzinie 8 i mogę powiedzieć, drodzy Państwo, że już są polskie truskawki. No, na razie są też drogie, bo kosztują około 30-35, w sklepach nawet 40-50 zł, ale to jeszcze nic przy malinach, bo polskie maliny też się już pojawiły. I też są drogie, 100 zł za kilogram. No to malinokoiny, tak? Ciekawe, czy będziemy wymieniać na kryptowaluty. Nie, z kryptowalutami to niech lepiej już nikt nic nie robi. Tak będzie lepiej dla nas wszystkich. Grzegorz Szontrzak, zapraszam. To jest ostatnia godzina piątkowego poranka. Mamy 8.05 na zegarze. W kalendarzu też 8.05, bo jest 8 dzień maja. To najwyższa już pora, by porozmawiać z politykiem. A czy o polityce mogą się Państwo przekonać?
5: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
8: Państwa i moim gościem jest wiceminister obrony Stanisław Ziątek. Dzień dobry, panie ministrze.
9: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
8: O godzinie 10 poznamy nazwisko nowego szefa BBN-u. Jest pan ciekawy, czy ma pan jakieś przypuszczenia?
9: Mam przypuszczenia, bo wiem, kto
8: wchodził... Kto nim zostanie.
9: Ale wiem, kto przede wszystkim wchodził w grę i był brany pod uwagę. I mam nadzieję, że pan prezydent dokona takiego wyboru, który będzie pozwalał na dobrą współpracę. Bo niewątpliwie współpraca między Ministerstwem Obrony Narodowej a Biurem Bezpieczeństwa Narodowego jest najistotniejsza, bo to buduje...

0: nie tylko relacje, ale także perspektywę zgody wokół najważniejszych spraw obronnych dla naszego kraju.
1: Zwłaszcza, że w ostatnich miesiącach współpraca ze Sławomirem Cenckiewiczem zbyt dobrze się nie układała.
0: No niestety występowały napięcia i sądzę, że pan prezydent, widząc, że te napięcia wcale nie były korzystne, postanowił dokonać zmiany i ta zmiana, mam nadzieję, że będzie na lepsze.
1: Ja słyszałam o Bartoszu Grodeckim, byłem wiceministrze spraw wewnętrznych i administracji.
0: Nawet jeśli bym cokolwiek wiedział w tej sprawie, trochę wiem, to pozwólcie państwo, że nie będę ujawniał tego na antenie przed oficjalnym ogłoszeniem tego przez pana prezydenta.
1: Czy szefem BBN-u powinien być ekspert od wojskowości, polityk, czy i ekspert od wojskowości i polityk zarazem?
0: Może nie tyle polityk, ale musi to być człowiek, który potrafi rozumieć świat w kategoriach strategicznych. To nie jest tylko i wyłącznie gra taktyczna. To na pewno nie powinien być człowiek, który kieruje się zasadami interesu partyjnego. To musi być mąż stanu, który potrafi zrozumieć, czym są wartości związane z bezpieczeństwem, z obroną narodową, no dokładnie z polską racją stanu. I jeśli będzie tak do tego podchodził, to na pewno znajdziemy porozumienie, bo nam ta filozofia towarzyszy od początku, kiedy ten rząd objął władzę.
1: Panie ministrze, czy pana zdaniem prezydent właśnie odwołując Sławomira Cenckiewicza, a stawiając na osobę, którą poznamy o godzinie 10, właśnie wyciąga rękę do Ministerstwa Obrony?
0: Chciałbym, żeby tak było. Mógłby tą rękę wyciągnąć pełniej kilkoma innymi ważnymi decyzjami, jak na przykład nominacje generalskie, w pełni zaakceptowane propozycje, które Ministerstwo Obrony Narodowej zaprezentowało i wiele innych takich działań, które mogłyby przyspieszyć, w tym również strategia bezpieczeństwa narodowego, która została przygotowana wcześniej pod dokładne wytyczne, które przedstawił pan poprzedni prezydent Andrzej Duda i nie została podpisana. Więc widać, że jest cały czas próba pokazywania, ja tu jestem osobą, która ma swoje znaczenie, ma swoje predyspozycje, ale i przede wszystkim kompetencje do działania i chcę, żeby moje uwagi były przyjmowane. My nie chcemy odrzucać tych uwag. Chcemy tylko, żeby to się odbywało w obszarze rozmowy merytorycznej, partnerskiej, a nie narzucania rozwiązań.
1: No właśnie, strategia bezpieczeństwa, komunikat BBN-u jest taki, że udało się już wypracować dokument, nad którym pracowaliście wspólnie, prawda? Resort Obrony i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego?
0: Dokładnie było to tak. Dwa tygodnie temu na posiedzeniu plenarnym Polskiego Sejmu mówiłem o tym, jak wygląda sytuacja, a ona wygląda tak, że zespół roboczy przy bezpośrednich relacjach i kontaktach z jednej strony z ministerstwa, z departamentu, z DSIPO, a z drugiej strony przedstawicieli BBN-u podeszli do zapisów poprzedniej strategii przygotowanej.
1: Która się nie podobała prezydentowi Dudzie, która się nie podobała Karolowi Nawrockiemu?
0: Prezydent Duda nie ma takich informacji, że mu się nie podobała, ponieważ...
1: Ale nie podpisał.
0: Nie podpisał jej, właśnie o to chodzi. Natomiast na pewno wszyscy przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego akceptowali wszystkie zapisy tej strategii. Nie było tutaj żadnej wątpliwości, bo wszystko było wykonane zgodnie z ustaleniami, zgodnie z wytycznymi pana prezydenta. Pan prezydent Nawrocki nie wydał żadnych nowych dyspozycji, nie wydał żadnych wskazówek, ani nie powiedział, jakie są jego oczekiwania. Powiedział tylko, że nie podpisze tej ustawy i że musi być zmieniona. Więc w tym zespole roboczym uzgodniliśmy, że trzeba dokonać pewnych korekt, które mają charakter de facto kosmetyczny. Wprowadzono drobne zmiany również dotyczące tak zwanej implementacji tej strategii i porządkowania spraw, które powinny być określone jako te interesy narodowe. Dla mnie najistotniejsze jest to, że sedno całej sprawy zostało zachowane. Mówimy tutaj o działaniach sojuszniczych, o partnerstwie transatlantyckim ze Stanami Zjednoczonymi. Mówimy o Unii Europejskiej i mówimy oczywiście przede wszystkim o zbudowaniu własnych zdolności polskiego wojska i przede wszystkim odporności całego kraju.
1: Jest mowa o tym, że Unia Europejska powinna się wzmacniać, jeżeli chodzi o obronność w kontekście... No, takich może lekko napiętych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, czy takie słowa tam nie padają?
0: Jeśli mówiłem o tym, że Dobrze byłoby, żeby szefem

0: Biura Bezpieczeństwa Narodowego był ktoś, kto rozumie świat i rozumie myślenie kategoriami strategicznymi, to właśnie tak powinno być i powinno to obejmować, bo przecież Stany Zjednoczone przygotowały swoją strategię bezpieczeństwa, w której wyraźnie zapisano, że ich punktem ciężkości nie będzie Europa. I wręcz pan prezydent Trump nawoływał Europę wejść odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. My, mając świadomość, że żołnierze amerykańscy są potrzebni Europie, również dla tego bezpieczeństwa, dla budowania też polityki odstraszania, to musimy jednak zbudować znacznie większą integrację europejską.
1: Jest mowa o tym w tym dokumencie?
0: Nie, to nie ma dosłownie o tym mowa. Natomiast mówimy o faktach. Przecież program SAFE to jest właśnie dokładnie narzędzie, które ma zbudować zdolności europejskiej obrony. Zarówno naszej narodowej, bo my jesteśmy największym beneficjentem tego programu, przypomnę 43,7 miliarda i za chwilę w dniu dzisiejszym podpisanie o 13:30 umowy w tym zakresie, ale także dotyczy to tej pogłębionej współpracy przemysłów zbrojeniowych. To przecież wyraźnie Unia Europejska oczekuje, że te przemysły będą z sobą współpracować, bo musimy stworzyć zasób, który będzie dawał nam taki potencjał przyszłościowy, nie tylko na teraz. Nie tylko kupić sprzęt i go mieć, tylko odtwarzać, serwisować, współpracować, zbudować zdolności do takiej pełniejszej integracji europejskiej i zdolności obronnej.
1: I to nam daje fundusz SAFE, za chwilę o tym porozmawiamy. Natomiast panie ministrze, jak to jest? Teraz ta strategia trafiła na biurko premiera, premier dokument podpisuje i wraca do prezydenta.
0: Nie, teraz Rada Ministrów podejmie decyzję.
1: Jeszcze raz, bo już raz nad
0: raz
1: tym
0: podejmowała
1: tak?
0: Wcześniej, ponieważ nastąpiły w niej zmiany, więc Rada Ministrów musi się zapoznać szczegółowo ze wszystkimi zmianami. Rada Ministrów te zmiany zaakceptuje i ponieważ one były wprowadzone w porozumieniu z BBN-em, to jestem przekonany, że BBN nie będzie już ich kontestował. To oznacza, że po podpisie pana premiera i decyzji rządu idzie to do pana prezydenta i tylko podpis prezydenta.
1: I wracamy do funduszu SAFE.
0: Wracamy także po podpisie pana prezydenta do tego, że przyjęcie strategii bezpieczeństwa uruchamia cały cykl planistyczny zmieniającej się rzeczywistości i tych uwarunkowaniach zagrożeń.
1: Zwłaszcza, że ten dokument, poprzedni dokument był z 2020 roku, kiedy jeszcze nie było pełnoskalowej wojny na Ukrainie.
0: Oczywiście, dlatego powinna powstać na tej podstawie polityczno-strategiczna dyrektywa obronna. Powinien powstać plan użycia sił zbrojnych, plan mobilizacji gospodarki. Wszystko, co się wiąże z programem modernizacji sił zbrojnych i planem rozwoju. Czyli konkretnie, jeżeli mamy strategię, jeżeli wiemy, jaka jest nasza dyrektywa, co powinniśmy robić i w jaki sposób, to do tego musimy dostosować przygotowanie polskiego wojska i jak budować sojusze w określonych działaniach. Na przykład budowy wielonarodowych dywizji, budowy batalionów wspólnych, takich, które będą realizowały zadania tak zwanej szpicy NATO. To wszystko z tego programu powinno wynikać.
1: Czyli to bardzo ważny dokument, ale rozumiem, że z nazwy Fundusz SAFE w dokumencie nie jest wymieniony, bo inaczej prezydent by nie złożył pod nim podpisu.
0: Ależ oczywiście nie jest wymieniony i dziwię się, dlaczego pan prezydent zawetował tą ustawę, która była dużo lepsza, bo dawała możliwości wykorzystywania środków europejskich na modernizację także służb wewnętrznych.
1: No właśnie, bo prezydent, wetując ustawę, tak naprawdę nie zablokował programu, zawetował tak naprawdę sposób wydatkowania tych pieniędzy, czyli podłożył nogę właśnie chociażby resortowi spraw wewnętrznych, czy też infrastruktury.
0: Podłożył rzeczywiście nogę, ale de facto zablokował. Zablokował ten SAFE, bo taka była jego intencja. Nie chciał, żeby środki europejskie były wykorzystane na zbudowanie potencjału przemysłu zbrojeniowego i odtworzenie zdolności sił zbrojnych.
1: Ale państwo okrężną drogą wracają do funduszu.
0: Tak, właśnie o to chodzi. Dlatego, że my mieliśmy przecież cały czas obowiązujący Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych i wystarczyło tylko i wyłącznie przyjąć rozwiązanie, które daje możliwość prowadzenia środków europejskich, czyli formy różnego rodzaju kredytów, pożyczek do Funduszu Wsparcia. Ten fundusz właśnie z tego rodzaju narzędzi finansowych się składał. Tylko, że ponieważ jest to Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, to nie mogą być z niego finansowane działania i potrzeby służb wewnętrznych.
1: I jakie są pomysły, żeby te potrzeby służb wewnętrznych także były zaspokojone, żeby te pieniądze na te cele wskazane w różnych projektach, tych projektów jest 120, jeżeli chodzi o fundusz SAFE.
0: 129 projektów, bardzo dokładnie przygotowanych i to jest ten element, który będzie musiał być niestety zmieniony. Po podpisaniu

0: podpisaniu umowy te projekty, które dotyczyły infrastruktury i służb wewnętrznych, będą musiały być wycofane i na to wejdą te projekty, które były na liście rezerwowej. Więc na pewno będziemy realizować pierwsze umowy, między 30 a 40 umów, te, które są bezpośrednio narodowe u nas, będą podpisane do końca maja. Te pomysły dotyczące tego, jak sfinansować, no w taki sposób, że trzeba będzie dokonać pewnego rodzaju zmian budżetowych i uwolnić środki, które mam nadzieję zostaną wygenerowane dla potrzeb tych służb z budżetu, ponieważ część realizacji innych potrzeb przejmie SAFE.
1: Rozumiem, czyli projekty, które powinien, czy miał budżet finansować, zostaną sfinansowane przez SAFE, a w to miejsce do budżetu wskoczą te projekty dotyczące służb wewnętrznych, które były zapisane w programie SAFE.
0: W takim najprostszym rozumieniu dokładnie tak, ale muszą być to te projekty, które odnoszą się do spraw związanych z obronnością.
1: Panie ministrze, pan już o tym wspomniał. Do 30 maja, prawda, mamy czas na wydanie pieniędzy, żeby to było tylko na rynku polskim, bo później podmioty i inne kraje europejskie będą brały udział w tym, w rozważaniu,
0: taki,
1: prawda?
0: Taki jest warunek i to jest to, o czym powiedziałem.
1: Pogłębienie
0: tej integracji europejskiej, współpracy przemysłów, zbudowanie tych zdolności europejskich. Więc to chodzi o to, że teraz mamy narodowe, a później musi być partner zewnętrzny. W zależności od tego oczywiście, czy jest zainteresowany takimi produktami, które są produktami naszymi, a są. Są państwa, które są zainteresowane naszymi piorunami, baobabami i wiele innych elementów, które chcieliby nabyć. Im więcej będzie tej kooperacji i wymiany europejskiej sprzętu, tym lepiej. Ale jeszcze jedna uwaga, bo nasza opozycja zarzucała nam, że te środki skoncentrowane na Europie nie pozwolą wykorzystywać potencjału przemysłu amerykańskiego.
1: No takie były obawy.
0: Właśnie, więc nie ma takich obaw, bo oczywiście trzeba się podzielić i z jednej strony zdolnościami, a z drugiej strony możliwościami. Stany Zjednoczone mają taki sprzęt, którego Europa nie posiada i będziemy zawsze potrzebowali takiego sprzętu. Więc ważne jest, żebyśmy mogli zbudować możliwość produkcji tego u nas, na przykład do wyrzutni HIMARS pociski. Chcielibyśmy, żeby to były również patrioty, ale to pewnie jest długa droga. Ale uwolnione środki, jakby przejęte z budżetu, które przejmie SAFE, możemy przeznaczyć na te zakupy, które mogą pochodzić ze Stanów Zjednoczonych, więc tu każdy na tym zyska. Ten SAFE będzie takim mechanizmem napędzającym rozwój i gospodarczy, i pogłębiający współpracę, integrację, ale z drugiej strony, i to jest przecież główny sens, zwiększy nasze zdolności obronne.
1: To czego bał się pan prezydent? Pan prezydent, obawy pana prezydenta zostały rozwiane, jeśli chodzi właśnie chociażby o te zakupy w Stanach Zjednoczonych i żeby nie drażnić naszego sojusznika. Wzmacniamy polski przemysł obronny, wzmacniamy europejską obronność. Czy zatem ten ruch prezydenta to nie był ruch polityczny?
0: Znaczy, bez wątpienia ruch polityczny.
1: Obawa, wszystkie to będzie sukces rządu, a tak to mógłby być wspólny sukces.
0: Wszystkie te weta mają podtekst polityczny. Może weto do kryptowalut ma inny charakter. Nie chcę tutaj wgłębiać się w ten temat, bo on jest poboczny dla tematu naszej dzisiejszej rozmowy, ale za chwilę, za półtora roku będą wybory, więc każdy sukces tego rządu jest niepożądany przez pana prezydenta, bo on robi wszystko, zresztą nie kryje się z tym, wielokrotnie to podkreślał, żeby ten rząd upadł, żeby temu rządowi zaszkodzić. Więc wszystko, co może zwiększyć nasze zdolności, co może pomóc w rozwoju, nie jest w interesie pana prezydenta. Ubolewam nad tym, bo to jest fałszywa filozofia. Są sprawy, które z tego sporu politycznego powinny być wyłączone i ja jestem przekonany, że pan prezydent z biegiem czasu, kiedy okrzepnie na tym stanowisku, zrozumie, że są takie obszary działań i politycznych, ale także gwarantujących nam poczucie takiej spójności działań, które muszą być wyłączone z takiej bieżącej polityki.
1: No pan prezydent okrzepł już, jeżeli chodzi o podejście do kryptowalut, ponieważ przygotował swój projekt ustawy na bazie projektu rządowego. Będzie porozumienie, uda się wypracować kompromis między rządem a panem prezydentem?
0: Pan prezydent,
1: czy to już ten moment krzepnięcia?
0: Proszę zwrócić uwagę, dwa projekty złożone, zawetowane. Rząd ma przygotowany projekt. Rząd ma przygotowany trzecią propozycję, bo jest konieczność po pierwsze implementacji wymagań europejskich, a po drugie i

0: to jest najważniejsze dla nas, ochrony interesów obywateli, którzy inwestowali w kryptowaluty. Więc rząd ma przygotowane rozwiązanie, będzie procedowane i mam nadzieję, że pan prezydent nie znajdzie żadnego pretekstu, żeby tę ustawę w tej chwili zawetować.
1: No ale jeżeli rząd będzie naciskał

0: kompromis pana zdaniem? Jest pan spokojny o to?
1: Mam nadzieję. Na razie nadzieja.
0: A jak pan postrzega ruch prezydenta, który proponuje referendum klimatyczne pod koniec września?
1: To jest znowu taki trochę rozpaczliwy krzyk przeniesienia punktu ciężkości dyskusji w debacie politycznej czy debacie społecznej. On jest niepotrzebny, bo tak zadawane pytania jak te, które pan prezydent chciałby zadać...
0: No pytanie będzie brzmiało, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Na tak zadane pytanie można tylko udzielić jednej odpowiedzi. Jeśli się na referendum
1: pójdzie. No właśnie, czy chcesz być chory i brzydki, czy chcesz być zdrowy, piękny i bogaty? Odpowiedzi są jednoznaczne w jednym i w drugim przypadku. Więc tak zadane pytanie niczego nie załatwia i to nie jest uzyskanie opinii, czy też wzmocnienie swoich decyzji głosem społecznym. To jest po prostu gra, którą pan prezydent zaproponował i niepotrzebnie gra, bo właśnie zajmujemy się tym tematem, a nie mówimy o bezpieczeństwie, o zagrożeniach, które się pojawiają, a one są coraz bardziej widoczne.
0: Wczoraj... A może pan prezydent chciał, żebyśmy dzisiaj rozmawiali właśnie o referendum, a nie o sejf?
1: No właśnie, żeby nie rozmawiać o sejf, a wczoraj przecież wleciały drony ze strony Rosji na Łotwę i jest znowu zagrożenie tam bardzo widoczne. My będziemy wzmacniać naszą obecność na Łotwie i musimy pomagać również krajom bałtyckim, bo jesteśmy sojusznikami. Sojusz NATO teraz być może NATO 3.0, a więc trochę zmodyfikowany, ma dalej swoje zadania, dalej swoje kompetencje i dalej będzie trwał, umacniając bezpieczeństwo wszystkich państw NATO. Artykuł 5, zasada muszkieterów, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, obowiązuje.
0: I to jest kropka do naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej, który dziś świętuje, bo podpisujemy umowę SAFE.
1: Bardzo dziękuję państwu. Do widzenia. Miłego dnia.
0: Miłego dnia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: No tak, to skoro mamy już trzech muszkieterów, albo nawet więcej niż trzech muszkieterów, to ciekawe, kto jest kardynałem Richelieu w tym układzie. Mam pewne podejrzenie, ale nie będę zdradzał. 25 minut po godzinie 8, to jest poranek Polskiego Radia 24. Rozmowy polityczne mogą państwo odnaleźć na naszej stronie polskieradio24.pl. A propos strony właśnie.
2: Przegląd portali.
3: No to zaglądamy na polskieradio24.pl. Dziś podpisanie umowy SAFE i to jest chyba najważniejsza informacja dzisiaj. Dziś Polska, jutro Litwa. Rusza unijny program SAFE. Wydatki z SAFE wyjaśniamy, na co pójdą 44 miliardy euro. Tak, bo dobrze państwo słyszeli. 44 miliardy euro. Tak się zastanawiam, jakby ułożyć to w jakichś banknotach po 100 euro, to ile to by było, ale pewnie dużo, prawda? O tej umowie rząd zrobił wszystko, by się wywiązać i mam wrażenie, że tylko rząd zrobił wszystko, by się wywiązać. Niektórym ta umowa nie w smak. Drony w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Systemy zawiodły. O tym donosimy też na pierwszej stronie u nas na portalu. Łotwa badać będzie incydent z dronami. Wojsko mówi wprost. Niestety systemy ich nie wykryły. Łotewskie wojsko bada serię incydentów z dronami, które naruszyły przestrzeń powietrzną kraju i rozbiły się na jego terytorium. Dowódca armii przyznał, że pierwszy z bezzałogowców nie został wykryty przez systemy radarowe i czujniki obrony powietrznej. To dziurawa obrona państwa natowskiego. O tym dzisiaj też u nas na Polskie Radio 24. Warto pamiętać, albo może mieć z tyłu głowy, że na Łotwie jest bardzo duża część społeczeństwa mówiąca tylko w języku rosyjskim i mówiąca o sobie, że są Rosjanami. O pożarze na Lubelszczyźnie za chwilę będzie więcej, bo właśnie trwa konferencja prasowa. 1100 osób bierze udział w akcji dogaszania. Mówimy dogaszania, bo sytuacja, no właśnie, jest opanowana, ale to dogaszanie jeszcze trwa. Szczegóły za kilka chwil na naszej antenie.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.

0: diecie.
1: Latium?
0: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
0: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Rycerze walczący ze ślimakami. Postaci poprzedziane strzałami przypiekane na ruszcie lub wychodzące wprost z brzucha smoka. Do tego demoniczne stwory z twarzami na pośladkach. Co to wszystko może znaczyć? Dlaczego średniowieczna sztuka ma tyle często niezrozumiałych dla nas symboli i elementów? Co się pod nimi kryje i jak je odczytywać? O tym w najbliższej Turbo Historii porozmawiamy z Zofią Załęską, instagramerką i autorką książki Mendiewistyka – Cudownie dziwna sztuka średniowiecza. Dziś o godzinie 22.05 Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
7: O książce, która nie szuka winnych, ale zrozumienia i odwagi, by mówić o tym, o czym dotąd milczano. Czy równość płci jest fikcją, kiedy chłopiec staje się mężczyzną? O tym porozmawiamy w Apetycie na życie w najbliższą niedzielę o 17.05. Małgorzata Żochowska, zapraszam.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Zbliża się 8.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. To wielki dzień dla naszego kraju. Tak o podpisaniu umowy SAFE mówi nam wiceminister cyfryzacji Rafał Rosiński. Polska jako pierwsza podpisuje umowę pożyczkową z Unią. Jest też jednym z największych beneficjentów programu. Nasz kraj otrzyma blisko 44 miliardy euro.
9: Jest to ogromny strzał finansowy, jeżeli można tak to nazwać, dla polskiej gospodarki, dla polskiej obronności. Jest to ogromny sukces.
8: Mówił na naszej antenie wiceminister Rosiński. Podpisanie umowy SAFE o 13.30, a już za kilka dni do Polski trafi ponad 20 miliardów złotych zaliczki. Wsparcie z programu SAFE otrzyma także Belgia. Wysokość pożyczki to 8 miliardów euro. Belgia stawia na obronę powietrzną i przeciwrakietową, produkcję amunicji, dronów, na systemy antydronowe, ochronę infrastruktury krytycznej i rozwijanie zdolności kosmicznych. Szef belgijskiego resortu obrony tłumaczył, że pieniądze z SAFE pozwoliły na podjęcie decyzji o przyspieszeniu inwestycji, które bez wsparcia zajęłyby lata. Belgia wciąż czeka na ostateczne zatwierdzenie umowy przez Komisję Europejską. Resorty Sprawiedliwości i Cyfryzacji pracują nad zmianami w przepisach, które pozwolą karać użytkowników siejących w sieci dezinformację. Wicepremier Krzysztof Gawkowski mówił w TVP Info, że nowe prawo jest potrzebne, ponieważ coraz więcej osób spotyka się z fałszywymi treściami.
10: Zmiany w prawie, które zapowiadał minister Żurek, w taki sposób sformułowane, żeby ci, którzy świadomie wpływają na polską cyberprzestrzeń, nie tylko w tych incydentach twardych, takich jak na przykład przeprowadzenie ataku na polskie elektrownie, ale też również w tych, które mają wprowadzać rosyjską dezinformację, były karane. Ja cały czas i całym sobą sprzyjam takim rozwiązaniom, powinny w Polsce istnieć.
8: Inną regulacją, nad którą pracuje Ministerstwo Cyfryzacji, jest akt o usługach cyfrowych. Ma on chronić użytkowników przed szkodliwymi treściami. Pierwsza wersja tej ustawy została odrzucona przez prezydenta w grudniu zeszłego roku. Zjednoczeni w człowieczeństwie – to hasło tegorocznego Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. To święto ludzi pomagających tym, którzy z różnych powodów są w trudnej sytuacji, mówi Michał Mikołajczyk z Polskiego Czerwonego Krzyża.
11: Tego dnia szczególnie pomyślmy o tym, że warto spojrzeć i rozejrzeć się, czy jest ktoś, komu możemy pomóc. Czy mamy my doświadczenia, możliwości, zasoby, żeby właśnie rozejrzeć się i temu drugiemu pomóc.
8: Twórcą Czerwonego Krzyża był szwajcarski filantrop Henri Dinant. Założył organizację humanitarną w Genewie w 1863 roku, a 5 lat później powstał jej muzułmański odpowiednik Czerwony Półksiężyc.

0: O pogodzie, drodzy Państwo, teraz słów kilka. Zmieniły nam się bieguny ciepła i zimna. Najchłodniej jest w tej chwili w Suwałkach, 6,5 stopnia. Najcieplej w Krakowie i Nowym Sączu, 12,5. To są odczyty z godziny 8, czyli sprzed 30 minut. A gdybyśmy spojrzeli w przyszłość i na mapy prezentujące pogodę w piątek, 8 dnia maja, no to widzę tutaj burzę na południu Polski. W Zakopanem będzie dzisiaj grzmiało, 15 stopni. Przelotne opady deszczu właściwie wszędzie. Najdłużej one będą utrzymywać się na wschodniej ścianie, czyli województwo podlaskie, Lubelszczyzna, Podkarpacie, a układ temperatur dzisiaj tak jak dobra zapiekanka ziemniaczana, czyli warstwowo. Na górze najchłodniej, w środku w miarę, a najcieplej na południu od 18, nawet do 20 stopni na Podkarpaciu. Może być trochę zazdrościmy, bo w centralnej Polsce tylko 15.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: I 26 minut dzieli nas od godziny 9. Mamy piątek. Ten piątek to 8 dzień maja. Jeszcze raz wrócę do prognozy pogody, drodzy Państwo, bo tutaj w tej prognozie na dziś mamy opady deszczu. One będą o natężeniu średnim i umiarkowanym. Sprawdziłem też prognozę pogody na noc i tutaj też zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami, gdzieniegdzie słabe opady deszczu. I na te słabe opady deszczu bardzo wyczekiwano na Lubelszczyźnie, dlatego że tam od kilku dni był bardzo duży pożar. Trwa w tej chwili jego dogaszanie. W akcji bierze udział ponad 1000 osób. Mówimy osób, bo przecież to nie tylko strażacy, to także piloci samolotów, helikopterów, którzy nabierali wodę, by gasić ten pożar. Po nocnych opadach deszczu sytuacja się poprawiła i tutaj bardzo te opady deszczu się przydały, ale wciąż pojawiają się nowe zarzewia ognia. Strażacy to monitorują. O tym, jak teraz wygląda sytuacja, mówił kilka chwil temu wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz.
2: Jesteśmy po kolejnym spotkaniu sztabu operacji dużej, która jest nadal realizowana na tym terenie. Mimo że warunki atmosferyczne nam sprzyjają, nie oznacza to wcale, że mamy zakończone działania ratownicze. Bowiem kiedy przeprowadzono nawet w tych godzinach porannych, po tych opadach deszczu, rozpoznanie realizowane przez grupy dronowe, mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte, bowiem mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi. Całą noc trwały działania ratownicze i prowadzone były akcje związane z minimalizowaniem tego zagrożenia. Wiemy o tym, że te opady deszczu lada moment się zakończą. I według informacji, które nam przekazują eksperci, którzy są razem z nami na tych spotkaniach. Oczywiście mamy na razie zawilgocony teren, niezmoczony. Cały ten teren, który jest objęty pożarem, musi być zmoczony, sprawdzony miejsce w miejsce. Są jeszcze miejsca, gdzie faktycznie, kiedy ta aura nam się poprawi i nastąpi, przyjdą no, takie dni, no, dzisiaj po południu się zakończy opad deszczu, no to są możliwości dalszego rozprzestrzeniania tego pożaru. Ciężka praca zrealizowana przez całą noc powodowała, że mamy ograniczone te obszary pożarowe. Niemniej jednak działania ratownicze będą nadal realizowane. Natomiast o sposobie ich realizacji proszę uprzejmie dowódcę operacji pana generała Sierpatowskiego. Bardzo proszę.
3: Szanowni Państwo, teren działań mamy podzielony na 5 odcinków bojowych. Ten zamian taktyczny, który był w dniu wczorajszym prowadzony, jest nadal utrzymany. Na pierwszym odcinku bojowym, czyli w środkowej części terenu objętego pożarem, prowadziliśmy w nocy monitorowanie i dozorowanie. Strażacy przelewali miejsca zarzewi, które były wskazywane przez drony, które latały w powietrzu. Drugi odcinek bojowy, jest to południowa część terenu objętego naszymi działaniami. Jest to najtrudniejszy teren na chwilę obecną. Tam mamy bardzo dużo zarzewi. Teren jest położony na miejscach torfowych, jest bardzo dużo zarzewi, korzenie w tych, pod drzewami są powypalane, więc jest ryzyko kładzenia się drzew w trakcie prowadzenia naszych działań. Dzisiejsze działania będą najbardziej zintensyfikowane w tej południowej części działań, czyli od strony miejscowości Osuchy. Trzeci odcinek bojowy, jest to droga wojewódzka numer 849. Tam nasze zastępy przez całą noc również prowadziły dozorowanie tego terenu.

0: Jeżeli pojawiały się jakieś ogniska pożaru, zarzewia, było to na bieżąco usuwane. Czwarty odcinek bojowy od strony północnej od miejscowości Józefów. Tam sytuacja jest opanowana. Również przez całą noc prowadziliśmy dozorowanie. Siły i środki były pozostawione. Ten teren był najbardziej zagrożony dwa dni temu. Na chwilę obecną tam sytuacja jest najlepiej opanowana. I piąty odcinek bojowy, wschodnia część terenu objętego naszymi działaniami, czyli droga pożarowa numer 5. Tam budujemy magistralę wodną, żeby się zabezpieczyć na wypadek zmiany warunków pogodowych, czyli jeżeli pojawiłyby nam się jakieś większe podmuchy wiatru, jeżeli te zarzewia by nam się rozpaliły, żebyśmy mieli przygotowaną infrastrukturę do natychmiastowego wejścia i dogaszania. W nocy siły, które działały, były zminimalizowane. Większość ratowników odpoczywała w czterech lokalizacjach, które były wyznaczone w miejscowości Józefów, w miejscowości Osuchy, w Szkole Podstawowej, w Ochotniczej Straży Pożarnej, w Domie Kultury. Na chwilę obecną jesteśmy po sztabie z panami ministrami, z szefami służb, które razem współpracują z Lasami Państwowymi. W tej chwili jest wypracowywany zamiar taktyczny na dzisiejszy poranek i południe. Następny sztab będziemy mieli o godzinie 14. Sprawdzimy, jak nasze założenia taktyczne zostały zrealizowane. Na chwilę obecną wszystkie siły i środki, które są zaangażowane, czyli 810 ratowników Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej i 213 pojazdów, wszyscy zostają na terenie działań. Po sztabie tym popołudniowym będziemy podejmowali decyzję co do ewentualnej rotacji i odsyłania tych zastępów, które przyjechały na teren działań jako pierwsze.
1: Tak, mówił na konferencji prasowej dowódca operacji generał Sławomir Sierpatowski. To zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Jak słyszeliśmy, dogaszanie może potrwać nawet tydzień.
2: Komentarz.
1: A z nami jest Paweł Orlikowski, redaktor portalu XYZ. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Już teraz grupa na temat. Zmieniło się od lutego.
1: Grupa na temat. Czyli tak rozwiązaliśmy XYZ, znaleźliśmy zmienne i jest na temat.
3: Dokładnie tak. Dokładnie
1: no to na temat dzisiaj właśnie. Gdyby pan miał wybrać, to bardziej prezydent chce zorganizować referendum. Żyjemy jeszcze tym? Czy program SAFE? Czy może nowe nazwisko szefa BBN-u? Nowego szefa BBN-u. Znaczy nazwisko, no nowe jak nowe. Nowy człowiek na stanowisku szefa BBN-u.
3: No, mnóstwo wątków, każdy bardzo polityczny, no, nawet szef BBN-u staje się tematem bardzo politycznym. No, oczywiście, rzecz jasna, zawsze tak było. No nie, no, referendum jest rzeczywiście czymś, czym się chyba żyje, ale to z drugiej strony brzydka mi się, jak czytałem to pytanie, przypomniało mi się takie pytanie pewnego redaktora, gdy jeszcze poprzednia opcja rządziła i wtedy w publicznej telewizji zadawał pytanie dłuższe niż odpowiedzi. Czyli tak zwane pytanie z tezą, które już samo w sobie zawiera odpowiedź.
1: A to przepraszam, że wejdę w słowo, bo ja przytoczę to pytanie może. Tak pytanie, jest. Które zaproponował prezydent, brzmi: czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii, prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Ale powiem szczerze, że gdyby prezydent był uczciwy do końca i rzetelny, to pytanie powinno brzmieć: czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej wynegocjowanej przez Prawo i Sprawiedliwość, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii, prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? To proszę bardzo, jest uczciwie do końca. Ale no właśnie, chyba brakło tej uczciwości trochę.
3: Trochę brakło. No, pan redaktor ma rację, oczywiście ten przekąs jest to uzasadniony. Prezydent oczywiście to jest kontynuacja tej jego narracji, bo słyszymy o próbach zmiany konstytucji, o całej tej radzie do zmiany konstytucji. Chciałby chyba rzeczywiście być jednowładcą, takim no zupełnie...
1: Królem, Karolem.
3: Królem, dokładnie tak. Królem, Karolem też mam. No to świetnie pan się wpisuje dokładnie w te rzeczy, które już kiedyś komentowałem w podobnym tonie też na państwa antenie, ale to się nie zmienia. Jest stały w swoich uczuciach do samego siebie, tej miłości takiej, która go chyba ogarnęła do samego siebie i tej pewności siebie, chyba prosto z siłowni. Ten testosteron rzeczywiście buzuje, to widać, to się wylewa na każdym kroku i takie jednowładztwo bardzo by mu się pewnie marzyło. Chociaż jak słyszę takich prawicowych publicystów i oni nagle zaczynają mówić, że właściwie taki system prezydencki byłby fantastyczny. Ciekawy jestem, czy dokładnie

0: Pewnie to samo mówiliby, gdyby prezydentem był inny prezydent niż ten z ich opcji, ale to już takie didaskalia, prawda?
1: Znaczy,
0: Natomiast no
1: ja
0: oczywiście.
1: mam wrażenie, że to, co dzisiaj odbywa teraz w polityce, to jest w ogóle odwracanie, trzeba wymyślić nowe słowo na odwracanie kota ogonem, bo to za mało jest, ten kot to jest za mały tutaj, bo
0: Prawda.
1: właściwie każda ustawa, może każda przesadziłem, ale część ustaw przyjętych w czasach rządu PiS-u, przez rząd PiS-u i przez większość Zjednoczonej Prawicy, teraz przez posłów PiS-u jest rzucana do Trybunału Konstytucyjnego, jest negowana, jest krytykowana. Znaczy, ja rozumiem, że lepiej późno niż wcale,
0: No,
1: i się przyznać do
0: dokładnie,
1: błędu,
0: dobrze,
1: ale.
0: że przychodzi refleksja, prawda? Lepiej późno niż wcale dostrzec swoje błędy i chcieć je naprawić i je punktować, ale obawiam się, że ta refleksja byłaby tylko krótko, taka na krótko. Gdyby wrócili do władzy, to obawiam się, że już refleksja by się skończyła i wtedy z racji, że byłyby to pomysły czy pisowskie i wprowadzanie zmian, no to one już by były świetne, cudowne i fantastyczne. To dotyczy wielu aspektów naszego życia, kamieni milowych, kwestii związanych z polityką klimatyczną, kwestii z Mercosurem i różnych wielu innych rozwiązań, o których mówimy, ale w polityce, która polega na polaryzacji i na tym budowaniu swojego politycznego poparcia, no tak to niestety funkcjonuje, że wmawia się nam, obywatelom, próbuje się wmówić wszystkim, ale szczególnie oczywiście kieruje się słowa do swoich wyborców lub potencjalnych wyborców. No ale o ile jeszcze u prezydenta Nawrockiego ten teatr polityczny, ten cyrk, ta hucpa, no bo to pytanie referendalne, które pan redaktor przytoczył, no to przecież to jest istna chucpa i mam nadzieję, że publiczny, ani złotówka z publicznych pieniędzy nie pójdzie na organizację tego rodzaju referendum. Ale abstrahując od tego, mamy przecież takiego premiera in spe, prawda, wielkiego kandydata Prawa i Sprawiedliwości, Przemysława Czarnka. A ten, co wyjdzie, to rzuci czymś takim, że właściwie nie wiadomo, co robić. To Donald Tusk w tej sytuacji nie musi robić absolutnie nic, bo wychodzi Przemysław Czarnek i właściwie dokonuje samozaorania. Pustostany, bo chce się pozbyć pustego domu po rodzicach, którego sprzedać na rynku nie może, to może by państwo odkupiło od niego i innych takich jak on. No to przecież to jest, a wcześniej OZE, wiemy jak zostało zaprezentowane, ale nie zdejmie fotowoltaiki z własnego dachu ze względu na to, że prąd jest drogi, ale jak będzie tani, to wtedy ściągnie. No czyli potwierdza, że polityka klimatyczna w takim ujęciu, czyli przechodzenia na OZE, ma sens, bo jest tańsza. Ale jeszcze, co jest ważniejsze, w kwestii Karola Nawrockiego i jego propozycji referendalnej, a propos wzrostów kosztów życia i cen energii, bo to jest bardzo istotne. On obiecywał tani prąd minus 33%, ale on chciałby wyjścia z ETS-u, którym to ETS-em mielibyśmy finansować tanią energię, a on chce z niego wyjść i z główne źródło finansowania taniej energii odebrać w Polsce, co jest oczywiście niemożliwe w takim ujęciu, ale przynajmniej w tej kwestii opowieści politycznej. No więc tych aberracji, tych paradoksów, tych kwestii, które tam jest mnóstwo. No, jak rozumiem, kiedyś był taki pan, nazywał się Kurski, stwierdził, że ciemny lud to kupi. Być może cały czas chce to pokutować, ale ja wierzę, że obywatele, że wyborcy jednak są niegłupimi ludźmi, a na pewno na tyle mądrymi, by rozumieć te niuanse, które tutaj się przedstawia. Choć oczywiście okopani w obozach jesteśmy mocno w społeczeństwie również, bo tak ta polaryzacja działa. No to też jest ten smutny obraz rzeczywistości, nie tylko polskiej politycznej.
1: Muszę sprawdzić, jak wygląda procedura zgłaszania obywatelskiego pytania referendalnego. Może jest taka procedura, zgłosiłbym, czy jest pan, pani za tym, żeby politycy przestali być hipokrytami i przestali kłamać. Pewnie 100% powiedziałoby, że... O nie, sądzę, że nie
0: I
1: 100% by
0: jeszcze bym
1: powiedziało.
0: dodał, że co prowadzi do wzrostu kosztów życia obywateli.
1: Tak, to prawda, to prawda. Może tak być. Zostawmy ten wątek, chociaż on się kojarzy też z programem Safe, który to
0: Jasne.
1: programem, program Safe najpierw się podobał i jakby Polska w niego nie weszła, to byłaby wielka strata, cytuję byłego ministra obrony, który to potem były minister obrony mówił, że nie, no to jest jakaś niemiecka pożyczka, w ogóle gdzie, po co, na co, przecież można drogo kupować za granicą, jak po co kupować tanio w Polsce. Więc
0: Tak.
1: program Safe staje się faktem na naszych oczach. Dzisiaj podpisanie umowy o godzinie 13, więc chyba dobrze, czy niedobrze.
0: Chyba dobrze, wydaje się, no, oby te pieniądze szły na to, na co zapowiadane są, że znaczy, w sensie wiemy, że ma wzmocnić to przede wszystkim polski przemysł obronny i ten przemysł stawiam tutaj mocno, bo wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON-u, akurat chyba nie jest to postać najdalsza PiS-owi, chyba najbliższa z obecnego rządu, a z drugiej strony on ma kilka dobrych pomysłów, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy. Tym najgłupszym z ostatnich to jest mówienie o tym, że polska armia osiągnie 500 000, z czego 3 300 tysięcy zawodowych żołnierzy, ale zostawmy to na boku, bo to jest po prostu nierealne przy obecnej demografii i przy braku obowiązkowego

0: wyboru. Natomiast jeśli byśmy wydawali pieniądze tak, żeby przemysł i ten dual use, tak zwane podwójne użycie było rozwijane, żeby te pieniądze, środki z CEF mogły w ten sposób funkcjonować, a to, że ktoś powie, a bo będą gdzieś tu w europejskich i no dobrze, no takich kontaktów musimy mieć, partnerstwa również gospodarcze i ekonomiczne. Ważne, żeby przemysł rozwijał się w Polsce i oczywiście najważniejszy straszak, widzimy co się dzieje, jak Rosja coraz bardziej testuje, ma to i prawdopodobnie w jakimś czasie bliżej nieokreślonym będzie chciała, no tak nie mówimy o jakimś pełnoskalowym ataku, ale testowaniu artykułu 5, bo 4 artykuł już przetestowali, będą być może najpewniej chcieli testować artykuł 5. Wiemy, że te zabłąkane drony na Łotwie były sytuacje podobne w Polsce. Potrzebujemy mądrego, rozsądnego wydawania środków na obronność, a że pożyczka jest na kilkadziesiąt lat, no to ja tylko przypomnę, że przy inflacji, przy rozwoju gospodarczym, to mówienie o tym, że pokolenia będą spłacały jakąś wielką pożyczkę, no za 40 lat my w ogóle będziemy się śmiali z takich przelewów, które tam będą. Oczywiście kwestia waluty pozostaje jakąś kwestią do zabezpieczenia i tutaj trzeba by było jeszcze zobaczyć, jak ta umowa będzie z tą kwestią walutową, bo to mrodzi pewnego rodzaju niepokój. Jedna, jedyna rzecz, ale raczej nie powinniśmy się bardzo mocno tego obawiać. Podpisujemy to z organem Komisji Europejskiej, która jest nam przychylna, a nie chce nas drenować. To po pierwsze. Po drugie, no mimo weta prezydenta udało się to przekursować, więc świetnie, oby jak najbardziej te środki wspierały naszą obronność, jeśli będą przekazywane i wydatkowane w ten sposób, w jaki zapowiada wicepremier Kosiniak-Kamysz, no to na pewno dobrze, to zdecydowanie tak.
1: No to tyle, jeśli chodzi, bo czasu mało dzisiaj. Po godzinie, przed południem poznamy jeszcze nowe nazwisko, znaczy nazwisko nowego szefa BBN-u. To Bartosz Grodecki ma być były wiceminister MSWiA w latach 2020-2023. On rzekomo potwierdził w internecie, natomiast chce oddać palmę pierwszeństwa prezydentowi, żeby to on ogłosił słusznie. Tak, tak to powinno wyglądać. To dobra kandydatura? Niedobra? Jeszcze czy za wcześnie o tym mówić, bo może to wcale nie jest kandydatura?
0: No podejrzewam, że może za wcześnie, no, szczerze mówiąc, na pewno wszyscy, którzy przyjdą po Cęckiewiczu, będą o tyle lepsi i wygodniejsi, że no, tu jest kwestia dostępu do tych informacji niejawnych. Ja szczerze mówiąc, jeśli chodzi o postać pana Bartosza Grodeckiego, nie tak wiele wiem, żebym mógł z pełną świadomością komentować, czy to nazwisko to jest osoba, która z pewnością będzie odpowiednią na danym stanowisku. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego to jest ważny organ, no ale też nie oszukujmy się, jest to bardziej takie ciało doradcze. No, prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, jednak najważniejsze decyzje i wszystko to, co jest istotne, dzieje się w rządzie, bo tak mamy skonstruowaną konstytucję i to rzeczywiście Ministerstwo Obrony Narodowej czy MSWiA, w zależności od tego, o czym my w kontekście obronności mówimy, mają tutaj największe pole do popisu. Natomiast no myślę, że czas pokaże. Jeśli Sławomir Cęckiewicz no, był tą kością niezgody i nie miał dostępu do informacji niejawnych, no to trochę był szefem, ale takim bezzębnym i albo właściwie no, nielegalnym w jakimś ujęciu. Później oczywiście te wyroki sądów, ta sprawa nie jest jednoznaczna, ale jednoznaczne było to, że dostępów nie miał. Odsunął się w cień, w sumie trochę też pozostał. Słyszałem z wypowiedzi, że akurat Cęckiewiczowi marzyłoby się bardziej być ministrem, bo sam Cęckiewicz przyznał, że BBN, choć fajna, dobra funkcja, taka prestiżowa, to jednak najważniejsze decyzje zapadają w ministerstwach i sam Sławomir Cęckiewicz przyznawał, że...
2: Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
1: Martyna Podolska.
3: I chcesz powiedzieć, że nie 8, nie ma mnie jeszcze.
1: No czekaj, może coś napisali,
3: myślę,
1: o tobie.
3: Myślę, że jeszcze nie i wszystko przede mną, ale chcesz powiedzieć, że mamy no tylko niecałe 8 minut już teraz na wszystko, co ma się wydarzyć kulturalnie w ten weekend. To niemożliwe, drodzy państwo. Zimno na dworze, więc warto wybrać się do kina. W kinach sporo premier, chociażby opowieść o drag queen Laila, czy miłość w czasach apokalipsy. apokalipsy. To opowieść o facecie, który zakochuje się w głosie telefonu właścicielu hotelu. Ale no nie ukrywajmy, że to wszystko jest nieważne, dlatego że króluje na całym świecie i robi wielką furorę. Diabeł ubiera się u Prady 2. Wielkie pieniądze, wielkie miliony.

0: W ogóle Weekend otwarcia 77 milionów w samych Stanach Zjednoczonych, a budżet tej produkcji to było 100 milionów dolarów. Także myślę, że zdają sobie państwo sprawę z potęgi promocji przede wszystkim tego filmu. No to fragment. Diabeł ubiera się u Prady.
1: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week.
0: No i Meryl Streep, Anna Hathaway, Emily Blunt królują na ekranie, chociaż...
2: Stanley Tucci, który jest świetny.
0: Stanley Tucci jest wspaniały, rzeczywiście, no ale sam film w sobie nie jest wspaniały. Ja jestem totalnie rozczarowana, kocham tę jedynkę. 20 lat temu byłam nastolatką, która widziała ten film i się zakochała i w tych aktorach, i w tej opowieści, a tutaj nużąca, ciągnąca się. Dziennikarzom, myślę, że jest to bliższa opowieść, bo jednak opowiada o świecie mediów, o tym, jak zmienia się ten świat, więc to jest interesujące, ale ja byłam zaskoczona niestety negatywnie.
2: A jakiego koloru jest twoja bluzeczka?
0: Moja.
2: To nie jest fioletowy. To nie jest pomarańczowy ani różowy.
0: Proszę.
2: To jest, tu trzeba wymyśleć, łososiowy na przykład.
0: Łososiowy,
2: i osoby
0: tak.
2: W tym pokoju wybrały to dla ciebie 20 lat temu, albo coś w tym
0: guście. To trochę tak. A ja wybieram w ten weekend nie pójście ponownie na Diabła, a wybranie się na Millennium Dogs Against Gravity. Wczoraj oficjalnie się rozpoczął, dzisiaj rozpoczyna się w 7 miastach w Polsce ten festiwal. Znakomite kino dokumentalne. Polska od lat stoi dokumentem, a wśród propozycji chociażby opowieść o Ewie Benesz, legendarnej aktorce, aktorce Grotowskiego, Ewa Ostatnia Lekcja. O tym filmie opowiada Maria Kraus, polska producentka tego obrazu.
3: Twórcy, reżyserzy od lat podążali za Ewą Benesz, uczestnicząc w jej zajęciach parateatralnych, które prowadziła i nadal prowadzi na Sardynii w Domu Praktyk Teatralnych. Stąd zaczęli podążać za nią z kamerą. Była to jakby oczywista droga, próba jakby zaobserwowania tego procesu.
0: Millennium Dogs Against Gravity, tak jak powiedziałam, rozpoczyna się w 7 miastach. Jest co oglądać i w czym wybierać, bo są filmy, które są zaangażowane politycznie, społeczne, ale są też takie bliskie nam. Naprawdę piękne obrazy, chociażby Nurt opowiadający o tym, co działo się na Amazonce 40 lat temu, albo Poza kadrem. Ja dzisiaj będę oglądała ten film, opowieść o tym, jak ważna jest fotografia. No ale nie byłabym sobą, gdybym nie zabrała państwa też do teatru. Jutro na dużej scenie Wrocławskiego Teatru Współczesnego Państwo Snu Alfreda Kubina w adaptacji i w reżyserii Michała Kmiecika. Przedstawienie powstaje na podstawie książki Po tamtej stronie.
4: Coś, co jest dla mnie gdzieś fascynujące w ogóle i w powieści Kubina, i w tym przedstawieniu, jest jakaś pozaginana rzeczywistość, nie? Czuję, że to jest bardzo złapane jakby w samej powieści, bo też nie do końca wiadomo, nawet ten tytuł książki Po tamtej stronie, nie do końca wiadomo, czy to się odnosi do Po tamtej stronie, czyli w państwie snu, czy Po tamtej stronie, czyli jakby w naszym świecie, nie? I czuję, że coś, co jest szalenie fascynujące w tej powieści, mam nadzieję, że będzie równie fascynujące w naszym przedstawieniu, to jest to, że nie do końca jest to jakby jasne, czy która z tych rzeczywistości jest naprawdę, nie? I czy obie, czy może żadna. Wydaje mi się też, że ta powieść Kubina jest tak pojemna, tak wieloznaczna, tak też różnorodna, że siłą rzeczy przedstawienie teatralne będzie tylko pewną interpretacją, pewnym wycinkiem czy zbiorem wycinków z znacznie większej całości. Stąd też ta decyzja, żeby nasze przedstawienie nosiło inny tytuł niż powieść.
0: Premiera Państwa Snu jutro we Wrocławskim Teatrze Współczesnym. A my słyszymy się w niedzielę po 15. Będziemy o Hamlecie rozmawiać z Kamilem Białaszkiem. Wielkie nazwisko w świecie teatru. Zapraszamy serdecznie.
2: To będzie serdecznie. Tak poważnie,
0: będzie, bardzo. Będzie, ale też będzie sporo uśmiechu, jak to u Kamila.
2: Bardzo dziękujemy. Mogłem powiedzieć, że that's all, ale to jeszcze nie wszystko, bo chciałbym państwa zaprosić, żeby byli państwo z nami. Ja wiem, że państwo zostają po ranku, by słuchać ciągu dalszego w Polskim Radiu 24 na 9:30, bo będzie u nas profesor Krystian Markiewicz. To jest sędzia Trybunału Konstytucyjnego, ten, którego nie wpuszczają do pracy, czyli możemy zadać pytanie, gdzie jest ten płaszcz. No i teraz mogę powiedzieć that's all, jak było w Diable ubierającym się u Prady. To wszystko na dziś. Grzegorz Szontczak, do usłyszenia.
5: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.

0: Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
1: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kilka podpisów i miliardy euro trafią do Polski. Dziś ostateczne zatwierdzenie umowy SAFE. Kto za Cęckiewicza? Za godzinę prezydent przedstawi nowego szefa BBN-u. Dogaszanie potrwa tydzień, straty są ogromne. W informacjach najnowszy raport w sprawie pożaru Puszczy Solskiej. Minęła dziewiąta, Aleksandra Kozera, zapraszam. Setki ważnych kontraktów za miliardy z Unii. Dziś w Warszawie podpisanie umowy pożyczkowej SAFE. Koalicja jednym głosem mówi o przełomowym dniu dla Polski i rekordowym wsparciu obronności. Jak działa fundusz, jak Polska wyda pieniądze, o tym Beata Płomecka.
2: Scale and speed. Chodzi o skalę i szybkość. Tak przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen mówi o funduszu dozbrajającym Europę. Do dyspozycji jest 150 miliardów euro na przyspieszenie inwestycji w przemyśle obronnym. Zaawansowana obrona powietrzna, drony, pociski, amunicja, cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja. To tylko niektóre z nich.
3: Just to name a few.
2: Fundusz wprawdzie finansuje projekty realizowane przez co najmniej dwa kraje, ale Polska wywalczyła, że do końca maja może sfinansować własne już rozpoczęte inwestycje.
4: Mamy wyścig z czasem i zdążymy z kontraktami tymi najistotniejszymi dla Polski.
2: Komentował Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej. Z puli prawie 44 miliardów euro dostępnych dla Polski ponad 80% ma pozostać w polskich firmach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Na uroczystość w Warszawie przyjadą goście z Brukseli. Unijny komisarz obrony Andrius Kubilius i Piotr Serafin, odpowiedzialny za unijny budżet. Początek o 13:30. Dużo wcześniej, już za godzinę, prezydent Karol Nawrocki powoła nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Według części mediów zostanie nim Bartosz Grodecki, wiceszef MSWiA z czasów rządu PiSu. Personalia są na drugim planie, ważny jest charakter i doświadczenie, mówił w naszym studiu wiceszef resortu obrony Stanisław Wziątek.
5: Musi to być człowiek, który potrafi rozumieć świat w kategoriach strategicznych. To nie jest tylko i wyłącznie gra taktyczna, to na pewno nie powinien być człowiek, który kieruje się zasadami interesu partyjnego. To musi być mąż stanu, który potrafi zrozumieć, czym są wartości związane z bezpieczeństwem, z obroną narodową, no dokładnie z polską racją stanu. I jeśli będzie tak do tego podchodził, to na pewno znajdziemy porozumienie.
1: Porozumienia brakowało z byłym szefem BBN-u. Sławomir Cęckiewicz złożył rezygnację pod koniec kwietnia, oskarżając rząd o utrudnianie mu pracy. Poszło o brak dostępu Cęckiewicza do informacji niejawnych. Ogień już się nie rozprzestrzenia, akcja pełnego dogaszania potrwa tydzień. To najnowsze informacje z Puszczy Solskiej. Strażacy już czwarty dzień walczą z żywiołem. Najważniejsze jest ciągłe dogaszanie i monitorowanie terenu, mówi obecny na miejscu Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA i były komendant straży.
6: Mimo że warunki atmosferyczne nam sprzyjają, nie oznacza to wcale, że mamy zakończone działania ratownicze. Bowiem kiedy przeprowadzono nawet w tych godzinach porannych, po tych opadach deszczu, rozpoznanie realizowane przez grupy dronowe. Mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte, bowiem mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi. Całą noc trwa.

0: Trwały działania ratownicze i prowadzone były akcje związane z minimalizowaniem tego zagrożenia.
1: Obszar działań gaśniczych to 1000 hektarów. Spłonęło co najmniej 300 hektarów cennych lasów. Słowacja znosi podwójny cennik oleju napędowego. Dotychczas więcej za paliwo płacili właściciele aut zarejestrowanych za granicą. Rozwiązanie mocno krytykowała Komisja Europejska. Relacja Wojciecha Stobby.
2: Bratysława wprowadziła podwójne ceny w marcu po gwałtownym wzroście cen paliw wywołanym wojną na Bliskim Wschodzie. Na Słowacji ceny rosły jednak wolniej niż w krajach sąsiednich, co przyciągnęło na stacje kierowców z Polski, Czech i Austrii. Po wprowadzeniu wyższych cen dla obcokrajowców, a także w wyniku działań podjętych przez rządy Polski lub Czech, tankowanie na Słowacji przestało być opłacalne. W efekcie ceny paliw w tym kraju stały się najwyższe wśród państw Grupy Wyszehradzkiej. Podwójne ceny od początku krytykowała Komisja Europejska, uznając je za niezgodne z unijnym prawem. Według Brukseli regulacje dyskryminowały obywateli innych państw i naruszały zasady jednolitego rynku. Informując o ich zniesieniu, słowacka minister gospodarki Denisa Sakowa powiedziała, że nie ma już przesłanek, aby Komisja Europejska prowadziła w tej sprawie postępowanie przeciwko Słowacji. Wojciech Stobba, Polskie Radio.
1: Dla porządku sprawdźmy jeszcze cennik paliw na polskich stacjach. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,41 zł, 98 6,90, a oleju napędowego 7,17. Oznacza to, że ceny maksymalne są niższe niż wczoraj. Koło południa poznamy stawki na weekend.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Mało słońca, dużo chmur, do tego deszcz to pogodowy scenariusz piątku. Na krańcach południowych IMGW prognozuje burzę. Temperatura maksymalna od 9 stopni na Suwalszczyźnie do nawet 20 na Podkarpaciu. W większości regionów okolice 15 stopni.
3: Klimat.
1: Jakość powietrza o poranku jest na ogół bardzo dobra, tylko miejscami dobra. Zagrożenie pożarowe w lasach nieco zmalało, przeważnie jest średnie lub małe. Najgorsza sytuacja jest w województwie lubelskim i na północy Podkarpacia. Tam zapalność ściółki wciąż jest ekstremalna.
3: Klimat. Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Media Expert, panie masz. Żebyś wiedział, Janek, jak nie kocha pranek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
6: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
13: Zdrowid.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: reklamie.
1: 8 minut po godzinie 9.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Będę z Państwem do południa, a spotkanie rozpoczynamy od tematu niezwykle ważnego. Dziś o godzinie 13.30 podpisanie umowy pożyczkowej SAFE. Dodajemy, że Polska tę umowę podpisuje jako pierwsza. Dokument zostanie zatwierdzony po południu i pozwoli zaciągnąć, jak zapewnia rząd, atrakcyjne kredyty na zakupy dla wojska. Większość, bo niemal 90% środków, które zostaną pozyskane dzięki tej pożyczce, ma być zrealizowana w rodzimych firmach zbrojeniowych. A my już teraz łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz. Dobry.
3: Dzień dobry.
1: Naszą specjalistką od tematów wojskowych, obronnych. Wiem, że rozmawiałaś na ten temat, na temat tego dzisiejszego wydarzenia, dzisiejszego podpisania z przedstawicielami rządu, wojska.
3: Tak.
1: Jakie nastroje panują przed podpisaniem tej umowy? I być może nawet istotniejsze pytania. Co oczywiście za te gigantyczne pieniądze trafi do polskiego wojska? Gdzie te środki zostaną wydane? No i które firmy mogą się najmocniej, najbardziej cieszyć z podpisania tej umowy?
3: No Krzysztofie, dużo pytań zadałeś, ale postaram się
1: tak,
3: w taki sposób...
1: Tak, wiem, lista jest długa.
3: Lista jest długa. Rzeczywiście postaram się w bardzo skondensowany sposób to wszystko powiedzieć, ale nie zdradzimy wszystkich szczegółów, no bo musimy też oczywiście coś powiedzieć na te 13.30 dla przedstawicieli rządu, ale też dla przedstawicieli z Komisji Europejskiej, z Brukseli, no bo przecież wiemy, że właśnie Brukseli też się tutaj wybierają, bo przecież będzie i komisarz obrony unijny Andrius Kubilius i Piotr Serafin, to jest nasz człowiek w Brukseli od budżetu unijnego, więc rzeczywiście wielka pompa. No oczywiście premier Donald Tusk, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, ministra, która zajmuje się mechanizmem SAFE, Magdalena Sopkowiak-Czarnecka i szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła. Też spora lista tych najważniejszych gości. Oczywiście jeszcze będzie wiele gości zaproszonych. Innych właśnie z wspomnianych przez ciebie firm zbrojeniowych, tych polskich firm zbrojeniowych. I teraz już mówię, rzeczywiście było wiele tygodni rozmów, wiele starań, uzgadniano niemal każdy przecinek. No i można dzisiaj powiedzieć takie kolokwialne ów, udało się. Te duże zakupy oczywiście będzie realizował szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. I rzeczywiście mowa tutaj jest o bardzo wielu kontraktach. Apetyt, jak mówił przedwczoraj w trakcie konferencji, która była poświęcona obronności Defense Day 24, szef MON Władysław Kośniak-Kamysz, ma tę listę rzeczywiście długą zakupową i już w maju zamierza te ambicje spełniać.
4: Pioruny na przykład, baobaby, ale też miny różnego rodzaju lub całe systemy związane z minowaniem narzutowym. Sztuczna inteligencja, nowoczesne technologie to jest komponent, który Dowództwo Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni realizuje. Kolejny komponent, no już tradycyjny, czy to armatochaubice, czy amunicja, czy BWP, czy sprzęt towarzyszący do różnego rodzaju programów, jak program NAREW. Tego jest bardzo dużo.
3: No tak jak słyszeliśmy, rzeczywiście bardzo, bardzo długa lista. Około 40 umów już do końca maja. To jest bardzo ważne w programie SAFE, bo to będą te umowy, które będziemy chcieli realizować sami, czyli kontrakty narodowe. Te korki od szampana można powiedzieć, że już trzyma w gotowości wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota. Ja też z ministrem rozmawiałam króciutko przed podpisaniem. On jest odpowiedzialny za nadzór nad spółkami zbrojeniowymi. Mówił, kto zyska, kto jeszcze będzie musiał trochę poczekać. Posłuchajmy.
5: To jest otwarcie linii kredytowej, która będzie uruchamiana w takim systemie mikropożyczek wraz z kolejną umową podpisaną i kolejnymi dostawami. Jedną z pierwszych rzeczy będzie projekt SAN, czyli nasza tarcza antydronowa. Szybko na pewno będą korzystały takie zakłady jak Huta Stalowa Wola. Wolniej będą korzystały takie jak Fabryka Broni w Radomiu, bo przypominamy, że pan prezydent Nawrocki zawetował ustawę, która pozwalała na przykład na zapewnienie karabinków dla służb mundurowych.
3: No to zapytajmy o te karabinki dla służb mundurowych, czyli zapytajmy o sytuację w Łuczniku, bo tutaj mowa oczywiście o radomskim zakładzie. On rzeczywiście od wielu, wielu dni informuje związki, między innymi zawodowe z tego zakładu, że jest problem z płynnością. Ja pytałam o te kwestie prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adama Aleszkiewicza. Zapewnia, że na razie takie coś w rodzaju bypassów PGZ daje dla Radomia, no ale nie można tego ciągnąć w nieskończoność, choć prezes Leszkiewicz jest tutaj optymistą, liczy, że uda się to wszystko w najbliższej przyszłości również pozytywnie rozwiązać dla Radomia.
0: wszystko zmierza w dobrym kierunku, ale brak zamówień ze strony MSWiA, które by

0: były wstępnie w sejfie, jest dosyć istotny. Czekamy być może na jakieś środki budżetowe w tym zakresie. No i zrobimy wszystko, żeby przygotować się do eksportu, do sprzedaży na zewnątrz, żeby te wszystkie działania wsparły na przykład Radom i Łucznik w Radomiu.
1: No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wiemy, że jest ten plan B albo C, no bo różne są nazwy tych działań, które rząd zamierza podejmować. Jedna z wersji mówi o tym, że być może wojsko kupi te karabinki dla policji, a potem to przekaże właśnie funkcjonariuszom podległym pod MSWiA.
2: Agnieszka Drążkiewicz, bardzo dziękuję za te relacje.
1: Bardzo dziękuję.
2: A przypomnę, że podpisanie umowy dziś o godzinie 13.30. Ten temat oczywiście na antenie Polskiego Radia 24 będziemy kontynuować.
3: Komentarz.
2: Pan pułkownik Krzysztof Przepiórka, były żołnierz jednostki specjalnej GROM, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry.
4: Czołem, dzień dobry. A przy okazji trochę prywaty. Pozdrawiam panią redaktor Drążkiewicz bardzo serdecznie.
2: Panie pułkowniku, na pewno te pozdrowienia przekażemy. Natomiast teraz już to, co najważniejsze, czyli umowa SAIF, prawie 44 miliardy euro, 120 projektów. Oczywiście to wszystko rozciągnięte w czasie. Co to oznacza dla polskiej obronności? Bo myślę o dwóch aspektach. No, z jednej strony to oczywiście to jest potężny zastrzyk pieniędzy. Z drugiej strony gigantyczne wyzwanie, żeby te pieniądze dobrze wydać i żeby tego po prostu nie przepalić.
4: No więc to jest kapitalne znaczenie dla naszego przemysłu zbrojeniowego, ale również i dla naszej obronności. No, dość powiedzieć, że to tak naprawdę 1/4 budżetu, na razie 1/4 budżetu MON około. I te środki, to są środki dodatkowe, mają być wydane na naprawdę bardzo znaczące projekty związane z naszym bezpieczeństwem, z naszą obronnością, a przede wszystkim na systemy antydronowe, które no, wymusiły w jakiś sposób działania każdej armii. Doświadczenia ukraińskie pokazują, że teatr działań wojennych bardzo mocno się zmienił. Musimy elastycznie na to reagować.
2: W jakich branżach, przepraszam, to jeżeli chodzi o wojsko, chyba nie jest szczęśliwe określenie, w których dziedzinach nasza armia rzeczywiście ma najwięcej do nadrobienia w tej chwili?
4: No, zawsze niedoinwestowana była marynarka wojenna, wojska lądowe. No, najważniejszym komponentem, dla mnie przynajmniej, gdzie serduchem jestem, to jest komponent sił specjalnych, gdzie no, każdy pieniądz się oczywiście przyda, ale ten komponent akurat jest bardzo dobrze funkcjonuje, bardzo dobrze doinwestowany. Choć powtarzam, nigdy pieniędzy dość. Natomiast te wszystkie pieniądze z tego programu SAFE, jeżeli pójdą do polskich zakładów zbrojeniowych, ale przecież o to chodzi, bo to jest nie tylko pozyskanie sprzętu, ale również i taki zastrzyk w naszą gospodarkę, bo przypomnę, że już część sprzętu, który my produkujemy, kraje natowskie są zainteresowane zakupem tego sprzętu. To nie jest tak, że my bierzemy pożyczkę i ona jest tylko przeznaczona na uzbrojenie. I tych aspektów jest oczywiście bardzo dużo. Szkoda, że obecna opozycja, no i niestety Pałac Prezydencki, przypominam jeszcze raz panu prezydentowi, że jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i ma odpowiadać za bezpieczeństwo, więc on to zawetował. Dla mnie to jest niebywała sytuacja. Gęby wszystkich tychże polityków, pełne frazesów o bezpieczeństwie, o patriotyzmie, a robią wręcz coś odwrotnego. Jest to niezrozumiałe, to jest taka próba ustawki z żołnierzami. No, na szczęście to się nie udało. Żołnierz zawsze z takich, polski żołnierz, zawsze z takich potyczek wychodzi zwycięsko i mam nadzieję, że tak będzie tym razem.
2: Panie pułkowniku, to teraz ten drugi aspekt, o który spytałem. Nie ma ryzyka, że tak potężny, no, w jakiejś mierze nagły, dodatkowy

0: zastrzyk pieniędzy może sprawić, że niekoniecznie będziemy mieli możliwość, pomysł na to, jak te pieniądze w całości dobrze wydać. Głównie myślę tu o problemach z czasem.
1: Jasne, poruszył pan bardzo istotną kwestię, dlatego że nie sztuką jest mieć pieniądze w budżecie czy na jakieś wydatki. Ważne jest, żeby to było dobrze, jak pan powiedział, dobrze wydane. I każdy budżet musi mieć taki program wydatków na poszczególne komponenty związane z bezpieczeństwem w taki sposób, żeby zrównoważyć nasze zapotrzebowanie na uzbrojenie i na całe bezpieczeństwo. A przypomnę, że to jest nie tylko broń, amunicja, ale to jest również infrastruktura, która w takich sytuacjach ma kluczowe znaczenie, więc te pieniądze będą przeznaczone właśnie na to. I struktura tego budżetu jest bardzo ważna. No tutaj praca pani minister Magdaleny Sobkowiak Czarneckiej i całego Ministerstwa Obrony Narodowej wróży i jestem o tym przekonany, że te pieniądze zostaną wydane. Zresztą przygotowywaliśmy się do tego bardzo, bardzo długo. I te pieniądze zostaną wydane racjonalnie, w określonym czasie, a czas ma tutaj kluczowe znaczenie, ponieważ mamy wroga u bram i nie ma na co czekać. Nie ma się co przepychać, tak jak to było z polskim Sejfem Zero. Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, ja rozumiem polityków. Immanentną częścią polityki jest kłamanie obywateli, ale nie ma mojej zgody ani na kłamstwa, ani tym bardziej na robienie z ludzi idiotów. No bo gdzie są te pieniądze? Nagle miały się znaleźć 180 miliardów złotych. I co mamy? Mamy 34 miliardy straty Narodowym Banku Polskim. Więc o co tutaj chodzi? Naprawdę. Po to, żeby znowu jakąś ustawkę, panie prezydencie, zwierzchniku sił zbrojnych, już tu apel do prezydenta. Niech pan nie robi z ludzi wariatów.
0: To panie pułkowniku, wracając jeszcze na chwilę do tych spraw niezwiązanych z polityką, ale tych takich no, czysto wojskowych, czysto obronnych. Gdy patrzy pan na listę tych przedsięwzięć, tych projektów, które mają być finansowane z SAIF, albo szerzej, w ogóle na te projekty, które mają być w najbliższym czasie wdrażane, które są prowadzone, to co do wszystkich nie ma pan wątpliwości, że to są dobrze dokonane wybory, bo nie brakuje na przykład takich głosów dotyczących marynarki wojennej, której oczywiście jak najbardziej dobrze życzę, ale pojawiają się takie komentarze mówiące o tym, że doświadczenia na przykład z wojny rosyjsko-ukraińskiej i tego, co działo się na Morzu Czarnym, pokazują, że na tak małym akwenie jak Bałtyk inwestowanie we flotę wojenną to być może niekoniecznie jest przemyślane działanie.
1: No, tutaj się pozwolę z panem nie zgodzić.
0: Przepraszam, ja tylko powtarzam opinie, które można znaleźć.
1: Ja rozumiem. No to ja się nie zgadzam z tymi opiniami, dlatego że zrównoważony rozwój sił zbrojnych i naszych zdolności bojowych ma tutaj znaczenie kapitalne. I właśnie mówiłem o tej strukturze budżetu. No tak ma być skonstruowany, żeby ten rozwój był właśnie zrównoważony. Jasne, że marynarka wojenna była bardzo mocno niedoinwestowana. Ale proszę zwrócić uwagę, tutaj nie chodzi o rozbudowę flotylli naszych okrętów w takim znaczeniu, jak to przedstawiają niektórzy eksperci. Tu chodzi o to, że my jesteśmy częścią NATO i NATO, poszczególne kraje NATO mają do dyspozycji różne jednostki nawodne czy podwodne i my razem z nimi współpracujemy. Po to są te ćwiczenia, żeby wszystkie elementy uzbrojenia, które posiadają kraje natowskie, mówię tutaj o basenie Morza Bałtyckiego,

0: Kontrolowany jest ten budżet marynarki wojennej i jej rozwoju. I w tym kierunku idziemy i na pewno to jest dobrze rozpracowane. Potrzeby jak każdego rodzaju sił zbrojnych. Marynarki są duże. Mam nadzieję, że jestem przekonany, że w tym sejfie, który w tej chwili będziemy podpisywać umowę o godzinie 13, znajdzie się również poczesne miejsce i dla marynarzy.
1: To panie pułkowniku, to w takim razie jeszcze jeden temat i tu znów chcąc nie chcąc wracamy do kwestii politycznych. Dziś prezydent Karol Nawrocki ma wskazać nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dziś mamy poznać nazwisko nowego szefa BBN-u. Na razie mamy nieoficjalne informacje mówiące o tym, iż najprawdopodobniej nowym szefem BBN-u może zostać pan Bartosz Grodecki. W przeszłości między innymi wiceszef MSWiA, a także obecnie, czy też do niedawna, doradca zarządu spółki Radmor. Co ciekawe, spółki, która akurat bardzo mocno zabiegała o przyjęcie programu SAFE.
0: Wie pan co, ruchy kadrowe w kancelarii prezydenta, one nie bardzo mnie interesują, bo z nich niewiele wynika. Cęckiewicz został, mówi, że na własną prośbę odszedł, ale tak naprawdę intrygi w Pałacu Prezydenckim spowodowały, że musiał odejść z tego stanowiska i dobrze, bo nigdy się nie powinien na tym stanowisku znaleźć. Natomiast jeszcze raz wracam do tych ruchów Kancelarii Prezydenta i mianowanie niektórych doradców. Na teraz ma być ta Rada do Spraw Nowej Konstytucji. Panie Prezydencie, przysięgał Pan na tą Konstytucję, że będzie Pan jej przestrzegał. Więc najpierw należy przestrzegać tej konstytucji, tą konstytucję, zapisy tej konstytucji. Pana prorogatywy niech pan się najpierw zorientuje, na czym polega i dopiero potem możemy o czym działać. Więc i mnie jak gdyby te ruchy BBN-u mnie interesują. To jest sprawa wtórna. Mam nadzieję, że zawsze będzie, dopóki, jestem przekonany, dopóki będzie prezydent Nawrocki, każda próba jakiejś współpracy między ministrem obrony narodowej, premierem Rzeczypospolitej a prezydentem do niczego nie prowadzi, bo tam jest duży opór. Nie, bo nie.
1: No tak, ale mówimy o niezwykle chyba istotnym jednak stanowisku szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. To ma znaczenie czy nie?
0: Pewnie, że ma w normalnym działaniu administracji, w tej kohabitacji. Czasem pewnie trudnej, ale ta kohabitacja musi być, szczególnie jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo i obronność. Na razie jej nie ma, no bo mówimy o tutaj, no prosty przykład, awanse, tak? Prezydent sobie zastrzega prawa, a temu damy, a temu nie damy, bo co? Bo na jakiej podstawie? No i tych rzeczy, które wychodzą, te gnioty, które wychodzą z kancelarii prezydenta, te weta, powodują właśnie destrukcję w naszych komponentach związanych z bezpieczeństwem. Tak nie może być. My nie szastajmy naszym bezpieczeństwem. To nie jest zabawka. Jeszcze raz powtarzam, to nie są ustawki. To jest normalne funkcjonowanie państwa, szczególnie, że jesteśmy w tej chwili bardzo mocno zagrożeni, a nasz sojusznik zza oceanu jest niestabilny i nieprzewidywalny. Mówię tutaj o prezydencie Trumpie.
1: To panie pułkowniku, to w takim razie tu postawimy kropkę. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz.
0: Dziękuję bardzo, czołem.
1: Pan pułkownik Krzysztof Przepiórka, były żołnierz jednostki specjalnej Gromy, ekspert do spraw bezpieczeństwa.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory

0: i wątroby.
1: Zdrowid.
2: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
1: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Jest 9.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Za pół godziny poznamy nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Według części mediów zostanie nim Bartosz Grodecki, wiceminister spraw wewnętrznych w rządzie PiSu. Nasz poranny gość, wiceminister obrony Stanisław Wziątek, liczy na dobrą współpracę jego resortu z BBN-em.
6: Mam nadzieję, że pan prezydent dokona takiego wyboru, który będzie pozwalał na dobrą współpracę, bo niewątpliwie współpraca między Ministerstwem Obrony Narodowej a Biurem Bezpieczeństwa Narodowego jest najistotniejsza, bo to buduje nie tylko relacje, ale także perspektywę zgody wokół najważniejszych spraw obronnych dla naszego kraju.
5: Dobrej współpracy nie było z poprzednim szefem BBN-u. Sławomir Cenckiewicz, przypomnijmy, złożył rezygnację pod koniec kwietnia, oskarżając rząd o utrudnianie mu pracy. Punktem sporu był brak dostępu Cenckiewicza do informacji niejawnych. Umowa SAFE zagwarantuje Polsce ważne miejsce na mapie bezpieczeństwa Europy. To optymistyczny głos ministra spraw zagranicznych. Wicepremier Radosław Sikorski zamieścił nagranie w mediach społecznościowych, w którym zapowiada dzisiejszą uroczystość podpisanie przez Polskę umowy pożyczkowej SAFE.
7: To jasny sygnał dla naszych sojuszników i odstraszenie dla potencjalnych agresorów. Polska jest silnym, wiarygodnym i nowoczesnym filarem NATO. Nasza dyplomacja jest dziś wsparta potężnymi argumentami. Od 47,6 miliarda złotych na artylerię, po 13,6 miliarda na własny komponent kosmiczny i satelitarny.
5: W ramach funduszu SAFE Polska otrzyma 44 miliardy euro w formie tanich pożyczek. Pieniądze w większości popłyną do rodzimych firm. To one zrealizują kontrakty zbrojeniowe. W informacjach czwarta doba walki z pożarem w nadleśnictwie Józefów na Lubelszczyźnie. Strażacy dogaszają zarzewia ognia. Pomaga im pogoda.
8: Przez całą noc dość obfite opady deszczu. Nie mamy w tej chwili silnego wiatru. To łącznie z naszymi działaniami przynosi solidne skutki w postaci tego, że już coraz mniej jest tych zarzewi ognia, coraz mamy mniej zadymienia. To pozwala strażakom szybciej i skutecznie pracować.
5: Mówił Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W rejonie Puszczy Solskiej pracuje ponad 1000 strażaków. Według najnowszych informacji akcja pełnego dogaszenia pożaru potrwa tydzień. Na koniec ekspresowa wycieczka za ocean i kolejny etap przygotowań do piłkarskich mistrzostw świata. Znamy już oficjalną piosenkę tegorocznego mundialu. To utwór Shakiry, Daj Daj. Kolumbijska artystka zamieściła fragment piosenki w sieci.

0: Dodajmy to trzeci mundial po turniejach w RPA i Brazylii, który promuje piosenka Shakiry. Sportowa rywalizacja rusza 11 czerwca. Muzycznie i sportowo zarazem kończymy to wydanie informacji. Dziękuję za wspólnie spędzony poranek. Punktualnie o 10 przywita się z Państwem Rafał Boguta. Do usłyszenia.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Za 27 minut godzina 10.

0: 5.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: A już teraz na naszej antenie gość, pan profesor Krystian Markiewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Panie sędzio, przypomnijmy naszym słuchaczom, o co chodzi. Mowa oczywiście o... Właśnie, to też będę poprosił, żeby pan opisał nam rozróżnienie tych słów i ich znaczenia, bo w wielu mediach pojawia się informacja o tym, że Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok dotyczący czwórki sędziów. My chyba raczej powinniśmy mówić o decyzji, czy też o wydaniu zabezpieczenia.
2: Czym, ma pan redaktor rację.
0: Tak, czym właśnie decyzja, wydanie zabezpieczenia różni się od pojęcia wyroku?
2: Wyrok co do zasady jest tak zwanym orzeczeniem końcowym, merytorycznym, rozstrzygającym finalnie sprawę, który poprzedza zwykle rozprawa, przedstawienie różnych stanowisk stron. Jeżeli zaś chodzi o to postępowanie tak zwane zabezpieczające, to obojętnie czy w porządku krajowym, czy właśnie międzynarodowym, to jest takie postępowanie, które pozwala na szybką reakcję w sytuacji takiej, kiedy no, naruszane są jakieś specjalnie ważne, istotne dobra. I tak się też stało. W związku z tym był wniosek o zabezpieczenie ze strony nas, które wniosła nasza pełnomocniczka do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Stąd decyzja, stąd taka forma jak decyzja, ale to jest też forma orzeczenia, które jest oczywiście skuteczne, w pełni wykonalne i to natychmiast, bo na tym polega właśnie istota zabezpieczenia, czyli szybkie, natychmiastowe działanie.
0: Zabezpieczenie, czyli co dokładnie?
2: Zabezpieczenie, czyli jeżeli teraz mówimy o treści tego, tej decyzji, ono jest takie, że nakazuje wszelkim organom władzy publicznej w Polsce, by nie przeszkadzały nam, czyli tej naszej czwórce sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostaliśmy wybrani 13 marca, w objęciu urzędu. A objęcie urzędu przez sędziego, znowu obojętnie, czy Trybunału Konstytucyjnego, czy zwykłego Sądu Powszechnego, czy Sądu Najwyższego, no to jest po prostu możliwość podejmowania czynności właśnie orzeczniczych, czyli takich, które sędziowie robią. Czyli co sędziowie robią, jak sama nazwa wskazuje, sądzą, powinni sądzić. I takiej możliwości po prostu nie mamy, ponieważ zarówno prezes Święczkowski, jak i wiceprezes Sochański, z którym miałem okazję wczoraj rozmawiać, po prostu nie dopuszczają nas do pracy.
0: No i tu się pojawiają właśnie argumenty drugiej strony. Do kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie należy orzekanie w zakresie ustroju konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej, ani wykonywanie zadań Sądu Pracy. To jest oświadczenie Trybunału Konstytucyjnego. I jeszcze jeden
2: dokładnie
0: głos.
2: Rzeczniczki dodajmy. Dokładnie rzeczniczki.
0: Ale Trybunału. Rozumiem w imieniu Trybunału. I jeszcze wiceprezes Trybunału, pan Bartłomiej Sochański, wspomniany przez pana. Pracy dla czworga nowych nie ma i nie będzie i nikt nie dopuści ich do orzekania, bo, i tu cytuję, nie nawiązali oni stosunku służbowego z Trybunałem. Co więcej, tak naprawdę Trybunał stosuje się do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ten bowiem nakazał organom państwa polskiego nie przeszkadzać w podjęciu pracy przez sędziów, a jak mówił pan wiceprezes Sochański, Trybunał Konstytucyjny właśnie nie przeszkadza, bo ich po prostu do pracy nie dopuszcza.
2: No sam nie wiem, co mam odpowiedzieć na tego typu wywód, bo to trochę działa na tej zasadzie, jak to znamy tą opowieść z filmu Sami Swoje, że sąd ma sprawiedliwość po naszej stronie być musi. Znaczy, prezes Sochański, jak rozumiem, i prezes Święczkowski, jako osoby, które kierują Trybunałem Sprawiedliwości, mówią, nas nie interesuje to, co mówi Europejski Trybunał Praw Człowieka. Było takie państwo. W Europie, to państwo nazywało się Rosja, które nie wykonywało orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, aż w końcu przestali być członkiem rodziny państw europejskich. I to jest to pytanie, czy my, którzy jako Polska, Polacy, zawsze chcieliśmy być w tej rodzinie państw europejskich, chcieliśmy przystąpić do Konwencji Europejskiej Praw Człowieka, która była odpowiedzią na jakieś elementarne, podstawowe naruszenia praw człowieka. Czy my dalej chcemy być w tej rodzinie, czy chcemy być pariasem Europy? Mnie to dziwi, że prezes Sochański mówi tego typu rzeczy, że no, on nie przeszkadza, nie utrudnia, bo nie robi nic. Nie, nie, nie. Obowiązkiem prezesów Trybunału Konstytucyjnego jest aktywnie

0: dopuścić nas do orzekania. My byliśmy wczoraj w tym Trybunale i poprosiliśmy o możliwość wejścia do pomieszczeń, które są przeznaczone dla sędziów. To nie są ich prywatne pomieszczenia, ani prezesa Suchańskiego, ani prezesa Święczkowskiego, tylko są państwa polskiego, narodu polskiego. I jakoś nie otrzymałem tych kluczy. Poprosiłem o przydział spraw, żeby móc się z nimi zapoznawać, żeby móc orzekać dla Polek i Polaków. Nie otrzymałem, więc to na podstawie ich decyzji nie mam możliwości, ja ani moi koleżanka i koledzy, nie mamy możliwości sprawowania urzędu. Więc tego typu wypowiedzi pana prezesa są mało poważne i to jest jakby wprost, bo ja to też wprost zapytałem prezesa Sochańskiego, lekceważenie tego, co zrobił Europejski Trybunał Praw Człowieka. Już tylko na marginesie dodam, że wypowiedź pani rzeczniczki odnośnie sędziów Trybunału Konstytucyjnego i sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, która jest w komunikacie oficjalnym, urąga powadze państwa polskiego i urzędników państwa. To jest po prostu poza jakimś minimalnym standardem kultury. Ja już nie mówię o czymś więcej.
1: To panie sędzio, to jeszcze dwie kwestie. Jedna wątpliwość. Dlaczego tym razem Europejski Trybunał Praw Człowieka? Bo jeżeli chodzi o nasze doświadczenia, mówię tu oczywiście o mediach, ale również o czytelnikach, słuchaczach, widzach programów informacyjnych, to w tym sporze dotyczącym kwestii sądownictwa w Polsce, Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej, no, do tej pory raczej zapadały wyroki czy też decyzje podejmowane przez TSUE. Po Europejski Trybunał Praw Człowieka raczej w tym sporze nie sięgano.
0: No, niekoniecznie.
1: TSUE pojawiał się na pewno dużo częściej, może tak.
0: Panie redaktorze, no, pierwsza sprawa dotycząca Trybunału Konstytucyjnego, mówię już o czasie oczywiście po kryzysie konstytucyjnym, czyli po 2015 roku, to jest sprawa Xeroshore, gdzie właśnie Trybunał wypowiedział się odnośnie tak zwanych sędziów dublerów, mówiąc o tym, że jakiekolwiek orzeczenie wydane z ich udziałem, no nie jest orzeczeniem legalnym. Notabene we wtorek mamy wyznaczoną rozprawę też dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego z udziałem dublerów. Więc Trybunał Praw Człowieka jako pierwszy wypowiedział się w sprawie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. W tej decyzji jest też nawiązanie z kolei do innej sprawy odnośnie Krajowej Rady Sądownictwa, Grzęda przeciwko Polsce. Więc tutaj doświadczenie pewne jest, ale ma pan redaktor rację w tym, że tego typu takie zabezpieczenie, które zostało wydane właśnie 5 maja, to jest sytuacja naprawdę bezprecedensowa i widać, że Trybunał dostrzegł, bo to był skład 7-osobowy, dostrzegł, że sprawa jest bardzo poważna i zagraża fundamentalnym jakimś regułom funkcjonowania państwa polskiego jako państwa, które jest w Radzie Europy. Więc to też powinna być taki poważny dzwonek i pobudka, że to nie jest jakiś tam kolejny, trzeciorzędny element sporu, tylko dzieje się naprawdę coś złego, kiedy ktoś, wykorzystując swoją siłę, chce doprowadzić do prymatu siły nad prawem. A konwencja i Europejski Trybunał Praw Człowieka po to zostały powołane, żeby jednak był prymat prawa nad bezprawiem i siłą.
1: To ja się wytłumaczę z tego pytania dotyczącego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, bo nie ukrywam, że mam w tej chwili przed oczami wypowiedź pana profesora Kamińskiego z Polskiej Akademii Nauk, no, który właśnie mówił o tym, że to, co się wydarzyło, jest bez wątpienia precedensem, jeżeli chodzi o orzekanie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. No, po drugie miał pewne wątpliwości dotyczące tego, czy rzeczywiście to, co rozpatrywał Trybunał, jest wystarczające do podjęcia decyzji o zabezpieczeniu, bo jak pisze na łamach w polityce.pl, przepraszam, to jest fragment rozmowy, jak możemy przeczytać na łamach w polityce.pl, pan profesor mówił o tym, że oczywiście Europejski Trybunał Praw Człowieka stosował tego typu rozwiązania, ale one były jednak stosowane przeważnie w zupełnie innych sytuacjach, to znaczy w sytuacjach, kiedy na przykład zagrożone było życie lub zdrowie poszczególnych konkretnych osób, chodziło na przykład o prześladowania polityczne albo o ryzyko wydalenia z kraju, gdzie taka osoba prosiła o azyl i ryzyko powrotu do kraju macierzystego, gdzie na przykład na taką osobę mogłyby czekać tortury, więzienie czy też śmierć. Natomiast po takie rozwiązania jak zabezpieczenie raczej w takich sprawach nie sięgano rzeczywiście.

0: I tak i nie. Zgadzam się z tym, zresztą powiedziałem o tym przed chwilą, że sytuacja rzeczywiście była bezprecedensowa. Jeżeli
1: no tak,
0: chodzi
1: to opinie i pana, i pana profesora Kamińskiego, tak, są zgodne. Tak,
0: tu jesteśmy zgodni, tak?
1: Pytanie,
0: nie
1: co
0: jest
1: dalej?
0: Prawdą, nie jest prawdą w tym, że tylko zagrożenie życia i zdrowia i wtedy Trybunał działa. Bo ja doskonale pamiętam tego typu interimy, czyli tego typu zabezpieczenia, które były wydawane w sprawie polskich sędziów. Czy co do obecnego ministra sprawiedliwości, o ile dobrze pamiętam, także Igora Tulei, czy co do tego, co się działo w Sądzie Najwyższym. Więc takie orzeczenia już, jeżeli chodzi o ten spór o polską praworządność, już były wydawane. To jest dwa. I wreszcie trzecia rzecz. Ja oczywiście nikomu nie bronię, bo o to też walczyłem, żeby była wolność słowa, żeby każdy mógł publikować, wypowiadać się też w mediach na ten temat, co myśli. Ale jeżeli my chcemy rzeczywiście na poważnie funkcjonować w państwie, czyli w pewnym systemowym, uporządkowanym organizmie, czy w strukturach międzynarodowych, to my musimy się na coś godzić. I musimy się godzić na to, że pewne rzeczy są ostatecznie albo tymczasowo, ale jednak skutecznie rozstrzygane przez sądy bądź trybunały. I pan profesor oczywiście, że ma prawo do swojej opinii, ale organy władzy publicznej nie mają możliwości niewykonywania orzeczeń, bo wtedy będziemy mieć bezprawie. Ja inaczej, gdybym, nie wiem, skazał kogoś na karę pozbawienia wolności jako sędzia sądu karnego na 15 lat, to ktoś powiedział, no a ja mam wątpliwości, czy sąd mógł takie orzeczenie wydać, w związku z tym nie idę do więzienia. No to co się wtedy dzieje? No to wtedy jest przymus państwa. Jeżeli ja zasądzę, nie wiem, 100 milionów złotych przeciwko komuś, a ktoś powie, no ja mam wątpliwości, czy była droga sądowa dopuszczalna, to co się dzieje? Mamy wątpliwości, czy idzie komornik i egzekwuje te 100 milionów złotych. No bo tak działa państwo. My w naszej konstytucji umówiliśmy się na pewne rzeczy. Między innymi umówiliśmy się na to, że pewne umowy międzynarodowe nas wiążą i są ponad ustawą. To państwo polskie przystąpiło do konwencji, to państwo polskie przystąpiło w referendum do Unii Europejskiej. I w związku z tym no, możemy mieć różne wątpliwości, możemy mieć swoje zdanie. Ale jeżeli chcemy funkcjonować w państwie polskim, w organizmach międzynarodowych, dobrowolnie, no to my musimy respektować pewne reguły gry. No bo inaczej też możemy powiedzieć, że źle nam się jeździ po prawej stronie ulicy, zaczniemy jeździć po lewej stronie ulicy, bo mamy taki kaprys i uważamy, że tak jest lepiej. Czym to się skończy, to wiemy.
1: Dobrze, to panie profesorze, to ja w takim razie chciałbym powrócić do tego oświadczenia rzeczniczki Trybunału Konstytucyjnego, bo tu pada jedno dosyć istotne zdanie, które brzmi bardzo poważnie. Do kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie należy orzekanie w zakresie ustroju konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej, o tym mówiłem, ani wykonywanie zadań Sądu Pracy.
0: No i czy to jest poważne? Czy to jest poważne, żeby rzeczniczka Trybunału Konstytucyjnego mówiła o tym, jakie ma kompetencje Europejski Trybunał Praw Człowieka, gdzie zasiadają tam naprawdę znakomici sędziowie, którzy po raz kolejny zajmują się sprawami polskimi i którzy wiedzą, jaki jest ich zakres kompetencyjny i tylko oni mogą zadecydować o tym, co należy do ich kompetencji, a co nie. Tylko oni. A że ze strony obecnego Trybunału Konstytucyjnego no cały czas słyszeliśmy tego typu wypowiedzi, że żaden międzynarodowy organ nie może w żaden sposób ingerować w to, co mówi Trybunał Konstytucyjny, to ja to słyszę wielokrotnie. Dlaczego? Bo Trybunał Konstytucyjny w swoich orzeczeniach zamykał na przykład drogę do sądu. Naruszał artykuł 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. I w tym momencie Trybunał w Strasburgu mówił, nie możecie tak robić. Nie możecie zamykać ludziom na przykład prawa do sądu. Nie możecie ograniczać artykułu 6, czyli stał na straży naszych praw i wolności. No i stąd nie ma się co dziwić, że zresztą pan prezes Sochański wczoraj też w rozmowie z nami, sędziami, odwoływał się do tych nieszczęsnych orzeczeń trybunałów, w których to prawo do sądu w Polsce ograniczano. No, że to są ważne orzeczenia. No może są ważne, tylko dla kogo? Czy my bronimy tutaj dobrego samopoczucia Trybunału Konstytucyjnego, czy bronimy praw i wolności Polek i Polaków?
1: To panie profesorze, to jeszcze jedna kwestia. Myślę o konsekwencjach. No właśnie, znów ugryzłem się w porę w język, bo chciałem powiedzieć, tak jak rzeczywiście w większości tekstów chciałem użyć tego słowa wyrok, ale po tej decyzji, po tym zabezpieczeniu wydanym przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, sędziowie, którzy przyjęli ślubowanie w Sejmie, a nie otrzymali zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego, wysłali, również pan, wysłali pismo do prezesa Trybunału Konstytucyjnego. No i w tym piśmie między innymi możemy przeczytać, że domagacie się przydzielenia spraw zgodnie z artykułem 38 ustęp 1 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, potem wydania kart dostępu do budynku i znajdujących

0: znajdujących się w nim pomieszczeń, umożliwienia dostępu do systemów informatycznych oraz wyposażenia w sprzęt itd., itd., przekazania oryginalnych druków wszystkich dokumentów niezbędnych do udokumentowania nawiązania stosunku służbowego. To tylko oczywiście część tych postulatów. Wiemy już, jaka była odpowiedź Trybunału Konstytucyjnego, czy też jakie jest stanowisko Trybunału. No i właściwie do głowy przychodzi mi tylko jedno pytanie. Co dalej?
1: Ja zanim postaram się odpowiedzieć na to pytanie, powiem o jednej rzeczy, żebyśmy nie tracili istoty tego całego sporu. Żebyśmy wiedzieli, po co w Polsce jest Trybunał Konstytucyjny. On jest po to, żeby chronić praw i wolności przed ewentualną nielegalną działalnością ze świata polityki, zarówno władzy wykonawczej, jak i ustawodawczej. To jest kontrola działalności tych organów. Właśnie po to, żeby dbać o nasze prawa i wolności. Na przykład, nie wiem, o prawo do życia, prawo własności, pamiętam orzeczenia co do aborcji, co do praw jazdy, co do, nie wiem, jakiejś służebności na naszych nieruchomościach. Po to jest Trybunał Konstytucyjny. Jaką mamy w chwili obecnej sytuację, kiedy nas prezes Święczkowski z prezesem Sochańskim nie dopuszczają od 13 marca? Że nie można stworzyć żadnego legalnego składu, żadnego. Co to dalej oznacza? Że nie funkcjonuje Trybunał Konstytucyjny w sposób legalny, a więc nie jest w stanie bronić naszych praw i wolności. I o to spór się zasadza. Tu nie chodzi o kaprys mój czy kogokolwiek innego, ale o to, czy organ, konstytucyjny organ, Trybunał Konstytucyjny może być zawłaszczony przez, nie wiem, 2, 5, 7 osób, czy będzie jednak spełniał swoją konstytucyjną rolę, którą my wszyscy określiliśmy jako naród w referendum. Co dalej, panie redaktorze? Jak widać, między innymi po tym zabezpieczeniu nie ma praktycznie dnia, żebyśmy nie podejmowali jako sędziowie Trybunału Konstytucyjnego odpowiednich kroków. My możemy podejmować kroki na poziomie, powiedzmy sobie, zmagań prawnych, prób objęcia urzędu, pisania pism do sądów, trybunałów, do pracowników Trybunału Konstytucyjnego, bo oni też mają obowiązki wynikające z prawa pracy, z prawa administracyjnego i tak dalej. To nie tylko obowiązki prezesa Święczkowskiego i Sochańskiego, którzy postanowili zbagatelizować, nie wykonywać orzeczenia Trybunału w Strasburgu. Więc będziemy konsekwentnie robić to, co w naszej mocy, żeby ten urząd objąć, i my ten urząd obejmiemy.
0: A w jaki sposób, panie profesorze, przepraszam za to pytanie, no ale patrząc na to, jak to do tej pory wyglądało, jakie jest stanowisko obecnego prezesa, wiceprezesa, no to próbuję sobie wyobrazić, jak by się to mogło odbyć.
1: Ja będę bardzo konsekwentny co mówię, a staram się mówić o tym, co zrobiłem, a nie co będę robił. Ale jak pan redaktor popatrzy na to, co się dzieje od 13 marca i potem od 9 kwietnia, kiedy złożyliśmy ślubowanie wobec prezydenta w gmachu Sejmu, to widać, że nie ma tygodnia, żeby pewne rzeczy się nie działy. One się nie działy przez kilka lat wcześniej, a teraz się dzieją. I proszę mi wierzyć, że w tym naszym działaniu całej naszej szóstki, bo tu jesteśmy zdeterminowani, jeżeli chodzi o to działanie i dopuszczenie nas do orzekania, chodzi o wszystkich sześcioro sędziów wybranych 13 marca. My będziemy w tym konsekwentni i będę z przyjemnością przyjmował zaproszenia od pana redaktora, żeby opowiadać o tym, co się już stało.
0: I myśli pan, że rzeczywiście, ja wiem, przed chwilą zapowiedział pan, że nie będzie mówił o tym, co się będzie działo, tylko co najwyżej może pan mówić o tym, co już się wydarzyło, ale myśli pan, że te działania rzeczywiście mogą być skuteczne, bo znów, patrząc na to, jak to wyglądało do tej pory, można mieć pewne wątpliwości.
1: Panie redaktorze, ja jestem przekonany, że tak będzie. Ja nie mam wątpliwości.
0: Dobrze, to panie sędzio, to jeszcze jedno pytanie.
1: Przez 10 lat, panie redaktorze, kiedy starałem się walczyć o praworządność w Polsce, ja cały czas słyszałem o różnych wątpliwościach, że się czegoś się nie da zrobić, że na pewno się nie uda. A myślę, że teraz sądy jednak są nadal niezależne. W przyszłym tygodniu będzie wybrana Krajowa Rada Sądownictwa, niezwykle ważny organ też konstytucyjny, który również stoi na straży niezależności, niezawisłości sądów. Więc coś się dzieje. Jednak jest próba normalnego żeby Trybunał Konstytucyjny normalnie funkcjonował. I ja jestem przekonany, tylko z takim pozytywnym podejściem może się coś udać i wiem, że się uda.
0: To w takim razie jeszcze jedna kwestia. Na ile w jakiejś mierze problemem w tym sporze jest jeszcze to, iż jest to spór na tyle skomplikowany, właśnie jeżeli chodzi o tę materię prawną, że on dla sporej, bardzo chyba dużej części społeczeństwa jest sporem, no jednak niezrozumiałym, nieczytelnym.

0: Często tak jest, że my chcemy komplikować rzeczy proste. Jeżeli byśmy otworzyli Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, to przepisy są niezwykle proste. Tam jest po prostu mowa o tym, że Sejm wybiera dziewięcioletnią kadencję sędziów Trybunału Konstytucyjnego, mniej więcej jest koniec, kropka, i kadencji nie można powtarzać. Przepis jest bardzo prosty. A nagle ktoś zaczyna komplikować sytuację. Prezes Święczkowski mówi, że czeka, co powie, nie wiem, minister Bogucki czy prezydent, to z całym szacunkiem. Ale dla mnie jako sędziego z dwudziestokilkuletnim stażem, to, że prezes Trybunału pyta, obojętnie jak ważnego, polityka, co on ma dalej robić, to jest zaprzeczenie w ogóle funkcjonowania tego organu. Więc oczywiście, że być może są pewne osoby zainteresowane w tym, żeby komplikować całą tą debatę na temat Trybunału Konstytucyjnego, ale ja dlatego w naszej rozmowie podkreśliłem, o czym jest ta rozmowa. Po co jest nam Trybunał Konstytucyjny? Jak on jest ważny dla ochrony naszych praw i wolności? I my o tym powinniśmy mówić. Mhm. Jeżeli patrzę na różne badania opinii społecznej, to ja widzę, że jednak ludzie oczekują tego, że wreszcie zostaniemy dopuszczeni do orzekania, że ślubowanie nawet po raz kolejny, drugi, trzeci, będzie jednak przyjęte przez prezydenta i wreszcie nie będziemy musieli o tym myśleć. O to chodzi. A jesteśmy karmieni cały czas tym zupełnie niepotrzebnym sporem, bo w zasadzie to się wszystko powinno sprowadzać do tego, że prezes Święczkowski mówi, szanowni państwo, oczywiście zapraszam państwa teraz po orzeczeniu Trybunału Praw Człowieka. Nawet gdybym nie chciał, to i tak muszę. Zapraszam, to są państwa gabinety, klucze, przydział spraw następuje i jest po sprawie. Tylko trzeba chcieć.
1: No, ale wiemy, że taki scenariusz jest raczej mało prawdopodobny.
0: Być może, no, ale to nie oznacza, żeby nie robić wszystkiego, co można, żeby jednak ten Trybunał po prostu funkcjonował dla Polek i Polaków tak, jak powinien.
1: A panie profesorze, muszę o to dopytać. Pan jak gdyby wyraził swoją opinię, ale rzeczywiście uważa pan, że my jako społeczeństwo zdajemy sobie sprawę z tego, jaką rolę odgrywa, czy też powinien odgrywać Trybunał Konstytucyjny, czy znów jest trochę tak, że to są decyzje, no, działania dla większości z nas na tyle abstrakcyjne, jeżeli chodzi właśnie o ten wymiar prawny, że my nie za bardzo zdajemy sobie sprawę ze znaczenia tych decyzji, tych wyroków.
0: Znowu i tak, i nie. To znaczy ten system wymiaru sprawiedliwości jakby gdzieś tam pewnie w naszym codziennym życiu jest trochę obok nas. Aczkolwiek mamy, nie wiem, 16 milionów spraw każdego roku w sądach polskich, więc no to jest olbrzymia liczba. Trybunał Konstytucyjny też był takim organem, który gdzieś tam był z boku. W 2015 roku prawie niezauważalne były te bardzo groźne i złe rzeczy, które się działy w związku z Trybunałem. Ale jeżeli znowu popatrzę na te protesty, które były na ulicach całej Polsce właśnie z wyrokiem w sprawach aborcyjnych, to jednak wtedy społeczeństwo zobaczyło, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mogą...
1: Tak, ale to był przyzna pan, wyjątkowy temat niezwykle upolityczniony, niezwykle drażliwy i temat, do którego w bardzo łatwy sposób każdy z nas może się odnieść. Powiedzieć
0: ale
1: tak albo nie.
0: Ale jakby była decyzja co do prawa własności, tak jak mówiłem, co do zabierania praw jazdy, takie decyzje, czy pamięta pan redaktor odnośnie różnych składek na ubezpieczenie, gdzie nagle widzimy, że to dotyka nas. Między innymi widzimy z tego powodu, że państwo jako dziennikarze mówią, że to dotyczy naszych pieniędzy, nie wiem, naszych praw, naszych wolności i ludzie rozumieją, że coś takiego ma miejsce, zdają sobie z tego sprawę, to wtedy się po prostu wszystkiego uczymy. Dlaczego teraz o tym nie słyszymy? Bo Trybunał Konstytucyjny praktycznie w ogóle nie orzeka. On przestał pełnić swoją rolę właśnie ochrony naszych praw i wolności. My jako sądy się nie zwracamy do Trybunału Konstytucyjnego, bo nie widzimy realnej możliwości, że ten sąd niezależnie orzeknie o tym sporze. Ludzie w dużo mniejszym stopniu, którzy nie mają tego zaufania, też przestali składać te indywidualne skargi. Rzecz teraz polega na tym, żeby to zaufanie odzyskać.
1: To panie sędzio, to w takim razie tym zaufaniem musimy niestety zakończyć. Profesor Krystian Markiewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: To ja dziękuję. Wszystkiego dobrego.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty.

0: Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prezydent wyznaczy nowego szefa BBN-u. Za chwilę oficjalnie dowiemy się, kto będzie następcą Sławomira Cenckiewicza. Miliardy euro popłyną do naszej zbrojeniówki. Rząd podpisze polską umowę o pieniądze z programu SAFE. Trudna akcja gaśnicza w Puszczy Solskiej. Działania mogą potrwać jeszcze tydzień. Minęła 10. Rafał Boguta. Dzień dobry. Za chwilę dowiemy się, kogo prezydent Karol Nawrocki wyznaczył nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Uroczystość w Pałacu Prezydenckim za chwilę się ma rozpocząć. Na dobrą współpracę z nowym kierownictwem BBN liczy szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
2: Pan prezydent sam przedstawi pana ministra, będzie mężczyzna, no i liczymy na dobrą współpracę, jeszcze lepszą współpracę niż dotychczas. Mnie się współpracowało z BBN-em dobrze, natomiast liczę, że oczywiście nowy szef, nowa energia i nowe pomysły spowodują, że ta współpraca będzie jeszcze bardziej produktywna.
1: 23 kwietnia rezygnację ze stanowiska szefa BBN-u złożył Sławomir Cenckiewicz. Od tego czasu obowiązki szefa BBN-u pełnił jego dotychczasowy zastępca, generał Andrzej Kowalski. Prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz w jednym z wywiadów powiedział, że generał nie będzie nowym szefem BBN-u. Według części mediów zostanie nim Bartosz Grodecki, wiceminister spraw wewnętrznych w rządzie PiS-u. O 13.30 rząd podpisze polską umowę SAFE. To prawie 44 miliardy euro preferencyjnych pożyczek na wydatki zbrojeniowe. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekonywał w rozmowie z Radiem Zachód, że SAFE to obecnie najlepsze rozwiązanie na finansowanie wydatków sektora obronnego.
3: Polska jest krajem graniczącym z Ukrainą. W Ukrainie jest wojna. Niepodległość Ukrainy, niezależność Ukrainy to jest tak niezależność, niepodległość Polski i bezpieczeństwo Polski. Myślę, że wszyscy to rozumieją. Mądrzy. Mądrzy wszyscy to rozumieją.
1: Po południowej uroczystości wezmą udział premier Donald Tusk, wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów Andrzej Domański i pełnomocniczka rządu do spraw mechanizmu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Moment podpisania umowy będą obserwować także szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła, unijny komisarz do spraw obrony Andrius Kubilius i Piotr Serafin, odpowiedzialny w Unii za budżet. Jeszcze tydzień. Według służb tyle może potrwać akcja dogaszania pożaru Puszczy Solskiej. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz po porannym sztabie kryzysowym we wsi Osuchy na Lubelszczyźnie powiedział, że choć intensywne opady deszczu pomogły strażakom, to nie doprowadziły do ugaszenia ognia.
4: Bowiem kiedy przeprowadzono nawet w tych godzinach porannych po tych opadach deszczu rozpoznanie realizowane przez grupy dronowe, mamy nadal zarzewie ognia, które są ukryte, bowiem mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi.
1: Obecnie strażacy zabezpieczają zarzewia ognia w torfowiskach Puszczy Solskiej, by nie dopuścić do ich rozpalenia. Powierzchnia pogorzeliska ma około 300 hektarów, obszar działań gaśniczych 1000 hektarów. Rosja nie wprowadziła zapowiadanego przez siebie zawieszenia broni, poinformował prezydent Ukrainy. Rozejm miał obowiązywać od północy do końca 9 maja. O szczegółach Paweł Buszko.
5: Wołodymyr Zełenski napisał, że...

0: Według stanu na piątkowy poranek odnotowano już ponad 140 ostrzałów ukraińskich pozycji i 10 rosyjskich szturmów. Na linii frontu Rosjanie też ponad 850 razy uderzali dronami FPV. Jak czytamy, wszystko to wyraźnie świadczy o tym, że ze strony Rosji nie było nawet pozorowanej próby zawieszenia broni na froncie. Ukraiński prezydent dodał, że jego kraj będzie działać symetrycznie. Ukraińcy jeszcze przed północą wysłali swoje drony i rakiety w głąb rosyjskiego terytorium. Trafiły one m.in. w rosyjską rafinerię ropy. Kreml obawia się, że ukraińskie uderzenia zakłócą moskiewską paradę wojskową z okazji Dnia Zwycięstwa 9 maja. W związku z tym Rosjanie zapowiadali kilkudniowe zawieszenie broni, jednak mimo to nie przerywali ataków na lądzie i w powietrzu. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Informacje kończymy akcentem jubileuszowym. David Attenborough kończy 100 lat. Brytyjskie media poświęcają mu specjalne wydania i programy. BBC przypomina jego najbardziej znane dokumenty przyrodnicze, a wieczorem w londyńskim Royal Albert Hall odbędzie się gala poświęcona życiu i pracy jubilata. Brytyjskie dzienniki nazywają Davida Attenborougha jednym z najbardziej wpływowych ludzi w historii telewizji. Więcej w relacji Anny Rączkowskiej.
2: Sir David Attenborough opublikował specjalne przesłanie do fanów z całego świata. Myślałem, że będę obchodził setne urodziny po cichu, ale wygląda na to, że wielu z was miało inne pomysły. Słynny brytyjski przyrodnik i dokumentalista dodał również, że jest bardzo poruszony liczbą życzeń napływających od dzieci z przedszkoli po mieszkańców domów opieki. Podczas jubileuszowej gali w Royal Albert Hall pokazane zostaną archiwalne fragmenty serii Planeta Ziemia, Błękitna planeta i Mroźna planeta. Na scenie pojawią się prezenterzy BBC, naukowcy oraz muzycy związani z jego filmami dokumentalnymi. W mediach społecznościowych życzenia dla Attenborougha publikują politycy, organizacje ekologiczne i znane osoby ze świata filmu oraz nauki, a także dziesiątki tysięcy dzieci. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Do życzeń dołącza się Polskie Radio 24. Szacownemu jubilatowi życzymy 200 lat.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.

Chłodno, pochmurno, a na południowym wschodzie z opadami deszczu i burzami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 stopni na Suwalszczyźnie, 13 w centrum, 14 na zachodzie i 19 na Podkarpaciu. Uwaga na porywisty wiatr, głównie na wybrzeżu i w czasie burz.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
0: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2000

0: reklamie. Ogłoszenie społeczne.
1: Halo, czy jest tu ktoś?
2: Tak, to twój chatbot Marek.
3: Chcę rozmawiać z człowiekiem, a nie z maszyną. Coraz częściej to sztuczna inteligencja decyduje o twoim życiu, wpływa na warunki twojej pracy, kontroluje dane o tobie. A kto pilnuje AI? Obywatelski akcelerator innowacji. Kontrolujemy, jak technologia wpływa na twoje prawa obywatelskie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.oai.pl i dowiedz się, co robimy.
0: Ogłoszenie

0: społeczne. Autopromocja.
1: Już w sobotę, zaraz po godzinie 15, w audycji Kapitał i Praca dowiemy się, jak po zaostrzeniu prawa naprawdę będzie wyglądała sytuacja cudzoziemców, a przede wszystkim obywateli Ukrainy, którzy chcą w Polsce mieszkać i pracować. Preferencje zostały ograniczone. Pytanie, jak to wpłynie na nasz rynek pracy. I o tym będzie ta rozmowa. Anna Grabowska, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: 9 minut po godzinie 10.
0: Gość Polskiego Radia 24.
3: A naszym gościem jest pan dr Dariusz Materniak, ekspert do spraw wschodnich, Polska Agencja Prasowa. Dzień dobry. Panie doktorze, mieliśmy rozmawiać o sytuacji na wschodzie, ale jeżeli pan pozwoli, chciałbym zacząć od tego, co w tej chwili dzieje się w Pałacu Prezydenckim. Dosłownie chwilę temu prezydent Nawrocki wręczył panu Bartoszowi Grodeckiemu nominację na stanowisko szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Na ile to jest ważna informacja i ważna decyzja?
4: No, na pewno jest to ważna decyzja, ważna, istotna z tego względu, że to wynika z tego, że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczym prezydenta, które, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się problematyką związaną z bezpieczeństwem. Więc ważne jest to, żeby stanowiska w tej jednostce organizacyjnej, w takim miejscu były obsadzone ludźmi, którzy doradzają prezydentowi, wpływają w jakimś sensie tym samym na formułowanie polityki naszego państwa, polityki w zakresie bezpieczeństwa. No a w tych czasach, w jakich żyjemy, no wiemy, doskonale wiemy od dobrych kilku lat co najmniej, jednak to bezpieczeństwo, jak to się mówi, mamy odmieniane przez wszystkie przypadki w dzień i w nocy, więc bardzo dobrze, że taka dominacja jest, że nie będzie wakatu na tym stanowisku i teraz tylko wiele zależy po prostu od tego, żeby ta współpraca dobrze się układała, no bo wiemy, że mamy dwa ośrodki tutaj decyzyjne przynajmniej, jakie formułują nam tą politykę w zakresie bezpieczeństwa, czyli Kancelaria Prezydenta i Kancelaria Premiera. No i tutaj wiele zależy od tej harmonijnej współpracy pomiędzy tymi przedstawicielami tych obu ośrodków, które się tymi sprawami bezpieczeństwa zajmują.
3: Wiemy, że poprzednik pana Groteckiego, pan profesor Cęckiewicz, jego nominacja właściwie wywołała olbrzymie emocje, olbrzymie spory, zresztą te spory nie ustawały. Myśli pan, że powołanie pana Bartosza Grodeckiego to jest szansa na jakieś uspokojenie, jakieś wyciszenie tych emocji?
4: No to już pewnie wiele zależy od osób, które tam są powołane na tych stanowiskach, które ze sobą współpracują. Ja mam nadzieję i myślę, że wszyscy powinniśmy mieć nadzieję właśnie na to, żeby jak najmniej było właśnie takich sporów, no, dotyczących spraw politycznych, jak to się mówi czasem trochę przepychanych, dotyczących jakiejś bieżącej polityki, a jak najwięcej merytorycznej dyskusji z każdej strony, no bo znowu sytuację mamy taką, że po prostu nie stać nas w jakimś sensie po prostu w tym czasie, w tym miejscu, w którym się znajdujemy, także geograficznie oczywiście, na to, żeby tracić czas po prostu na jałowe dyskusje, a więcej po prostu czasu powinno być, czy 100% w zasadzie czasu powinno być przeznaczone właśnie na działania mające na celu formowanie właśnie tej naszej polityki bezpieczeństwa.
3: To teraz już w takim razie spoglądamy na wschód. Panie doktorze, co się jutro będzie działo w Moskwie, wokół Moskwy i nad Moskwą? To tylko jeszcze uzupełnię, że jutro, jeżeli chodzi o rosyjski, radziecki kalendarz świąt, niezwykle ważny dzień, 9 dzień maja, czyli właśnie w tym kalendarzu jeszcze radzieckim, dziś rosyjskim, dzień zakończenia II wojny światowej w Europie. Co roku przez Moskwę przechodziła gigantyczna parada wojskowa. W ostatnich latach, od momentu wybuchu wojny z Ukrainą, to się trochę zaczęło zmieniać. Natomiast pytanie, no, jakich obrazków możemy spodziewać się jutro?
4: No to pewnie tylko wiedzą przedstawiciele tak naprawdę i pewnie biura prezydenta i sztabu generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, co planują na jutrzejszy dzień.
3: To jest też ciekawe, że tak, że nie sztabu wojsk rosyjskich, tylko ukraińskich.
4: Tak, no bo to pamiętamy, że kilka dni temu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że ukraińskie drony mogą przelecieć nad Moskwą pod pracem czerwoną właśnie w dniu zwycięstwa, czyli 9 maja. I jak widać, te zapowiedzi strona rosyjska potraktowała dość poważnie.

0: Nie, no bo w większości regionów Rosji w ogóle odwołano jakiekolwiek uroczystości związane z 9 maja, z Dniem Zwycięstwa. W Moskwie ma się odbyć tylko defilada piesza, nie ma być prezentacji sprzętu wojskowego, no co jest pewnym ewenementem, no bo przyzwyczailiśmy się przez te ostatnie przynajmniej 20 kilka lat, że jednak te pokazy techniki wojskowej się odbywały. Jutro tego nie będzie, no chyba, że będzie właśnie pokaz, ale ukraińskiej techniki wojskowej, dronowej dokładnie, bo cały czas jest taka możliwość i jest to na pewno okazja do wykorzystania też w ramach tej cały czas toczącej się wojny informacyjnej. Gdyby faktycznie ukraińskie drony się tam pojawiły w jakiejś większej liczbie, no to na pewno byłaby to wizerunkowa porażka po stronie rosyjskiej, ale nawet już sama ta dyskusja, którą właśnie toczymy, samo to zagrożenie, że może do czegoś takiego dojść, że Rosja nie jest w stanie obronić nawet własnej stolicy w tak ważny dzień, no to to już pokazuje też pewne akcenty, to już samo w sobie jest po prostu rosyjską porażką w tym trwającym już piątym roku pełnoskalowej wojny z Ukrainą.
1: W ostatnich dniach pojawiły się takie zdjęcia, doniesienia, krótkie filmy, oczywiście nie sposób ich zweryfikować, które rzekomo miały przedstawiać rosyjski sprzęt, głównie właśnie antydronowy, przeciwlotniczy, który z frontu jest ściągany w okolice Moskwy. To jest możliwe?
0: W jakimś sensie na pewno tak, przynajmniej częściowo, bo z jednej strony oczywiście Moskwa jako stolica ma dość rozbudowaną obronę przeciwlotniczą i przeciwdronową, bo te ataki ukraińskie przecież trwają już od dobrych 2 lat, przynajmniej regularnie. Się zdarzają także przecież ich celem jest Moskwa, więc ta obrona jest tak czy inaczej rozbudowana, ale w celu jej wzmocnienia być może ściągnięto faktycznie jakiś sprzęt, poszczególne jednostki sprzętowe również gdzieś z okolic linii frontu. No ale z drugiej strony też widzimy przecież w tych codziennych doniesieniach, że te ataki ukraińskie zdarzają się nie tylko w Moskwie, nie tylko w rejonach przyfrontowych, ale też w miastach położonych nawet w pobliżu Uralu. To jest 1800 kilometrów od granic Ukrainy, czyli naprawdę daleko. I to jest ta dość ciekawa sytuacja, można powiedzieć, że ta przestrzeń, ten obszar, jaki zajmuje Federacja Rosyjska, który zawsze w czasie ostatnich przynajmniej 300 lat toczących się różnych wojen, był zawsze rosyjską przewagą, był w jakimś sensie sojusznikiem, bo żaden przeciwnik nie był w stanie zająć tak dużego terytorium i go utrzymać, to w tym momencie to się niejako zaczyna działać w drugą stronę, zaczyna się to mścić, bo to jest zbyt duże terytorium, żeby można było je zabezpieczyć środkami obrony przeciwlotniczej. Tych środków jest po prostu za mało. I dlatego też ta ukraińska kampania dronowa ma po prostu swoje sukcesy, bo tych obiektów jest za dużo, żeby można było je wszystkie obronić. No i dlatego oglądamy takie, a nie inne obrazki w ciągu ostatnich tygodni i miesięcy.
1: To jeszcze jedna kwestia. Prezydent Putin ogłosił, że od dziś do 10 maja, czyli do niedzieli, ma obowiązywać zawieszenie broni. To oczywiście wszystko w związku z Paradą Zwycięstwa, która jutro ma przejść ulicami Moskwy. Ale jak to ogłoszenie rozejmu czy też zawieszenia broni traktować? Jako taką próbę Rosji, no właśnie, no nie sprowokowania blamażu czy też kompromitacji, no bo to, o czym pan mówił, gdyby rzeczywiście w świat obiegły obrazki, które pokazywałyby, że podczas Parady Zwycięstwa Moskwa czy nawet Plac Czerwony są atakowane przez ukraińskie drony, to bez wątpienia no, byłaby niezwykła rysa na tym obrazie rosyjskiej armii, czy też rosyjskiej potęgi. Druga rzecz, czy to jest przy okazji również no, pewnego rodzaju taki kolejny cyniczny zapewne sygnał wysyłany do świata Zachodu, zobaczcie, my nie jesteśmy tacy źli, my chcemy rozejmu, chcemy pokoju, oto dowód, to my proponujemy Rosji zawieszenie broni.
0: Znaczy na pewno to jest, w jakimś sensie to jest jedno i drugie. To oba te czynniki tutaj mogą mieć znaczenie. Natomiast znowu od w zasadzie północy, czyli od tego momentu, kiedy to zawieszenie broni miało rzekomo zacząć obowiązywać, spływają cały czas informacje o tym, że doszło do po prostu Rosjanie już w zasadzie na samym początku naruszyli to zawieszenie broni, które sami ogłosili. W związku z tym, no to jakby najlepiej pokazuje niestety, ale tą rozbieżność między deklaracjami, a między czynami, między tym, co się realnie dzieje. No, to samo było w przypadku rozejmu ogłoszonego na święta wielkanocne, na półtora dnia. W tym, jeśli dobrze pamiętam, z relacji strony ukraińskiej wynikało, że Rosja w ciągu tej doby

0: walkę naruszyła. To jest ogłoszone przez siebie zawieszenie broni ponad 10 tysięcy razy. No tutaj jakby to się, te liczby się same komentują. To, co się dzieje, po prostu samo się w tym momencie komentuje. Niestety w dalszym ciągu jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, kiedy można byłoby mówić o tym, że Rosja, strona rosyjska jest gotowa na jakieś realne rozmowy o zawieszeniu broni, o jakiejś formie rozejmu na dłużej czy czegoś w tym rodzaju.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia i to jest no, też pewnego rodzaju paradoks, ale paradoks, czy też inaczej, jeden z paradoksów, do których chyba, jeżeli chodzi o postępowanie Rosji, mogliśmy się już na przestrzeni tych lat przyzwyczaić, no bo praktycznie w tej samej chwili Moskwa ogłasza tymczasowe zawieszenie broni. Jak ono jest respektowane, to jest inna sprawa, ale sam komunikat idzie w świat. No i praktycznie dokładnie w tym samym momencie ta sama Moskwa wysyła drugi komunikat mówiący o tym, żeby dyplomaci no, wszystkich państw, którzy mają swoje placówki w Kijowie, ten Kijów opuścili, ponieważ Rosja nie wyklucza zmasowanego ataku na stolicę Ukrainy. No i pierwsze pytanie, jak te dwa komunikaty ze sobą pogodzić, bo na pierwszy rzut oka nie sposób. Dwa, czemu takie ostrzeżenie miało służyć? To był znów pewnego rodzaju taki próbnik wysłany nawet nie wobec Ukrainy, a właśnie wobec ukraińskich sojuszników?
0: No właśnie problem polega na tym, że tego się w żaden sposób nie da ze sobą pogodzić. To są dwa totalnie rozbieżne komunikaty. No i tutaj jakby można powiedzieć, nie ma punktów stycznych. Niestety no, musieliśmy się chyba w jakimś sensie już przyzwyczaić te wszystko ostatnie przynajmniej kilka lat, przynajmniej już ponad prawie 5 lat pełnoskalowej wojny, ale przecież także i wcześniej, do tego, że Rosja wysyła cały czas takie sprzeczne komunikaty i no, to stało się w pewnym sensie standardem. To stało się niestety, ale jakąś normą i ciężko tu po prostu jakoś nad tym szczególnie...

0: RMFFM Dnia.
1: Przypomnijmy, dosłownie kilkanaście minut temu w kancelarii prezydenta Bartosz Grodecki został powołany na nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Posłuchajmy słów prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Jakie czynniki zdecydowały o tym, że wśród wielu kandydatów zdecydowałem się na wybranie pana ministra Grodeckiego? Przede wszystkim to człowiek, szanowni państwo, który od blisko 20 lat jako urzędnik państwowy służy państwu polskiemu. Zarówno w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jak i w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ciągu tych 20 lat pan minister Grodecki wykazywał się nie tylko jako ekspert do spraw bezpieczeństwa, świadomością tego, co dzieje się w architekturze bezpieczeństwa Polski i w architekturze bezpieczeństwa na całym świecie, ale przede wszystkim był człowiekiem wykazującym się bardzo wysoką efektywnością. Wywiązywał się z zadań, które wymagały nie tylko odporności psychicznej, nie tylko wiedzy, ale także gotowości do pewnych poświęceń. Nie o wszystkim, drodzy państwo, mogę dzisiaj mówić, ale mam możliwość podzielenia się dwoma rzeczami, w które minister Grodecki był bezpośrednio zaangażowany. Był to minister, który z ramienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiadał za kontakt ze Strażą Graniczną w momencie pierwszych hybrydowych ataków ze strony Białorusi na polską granicę i wówczas praca wykonywana przez ministra Grodeckiego pozwoliła zabezpieczyć interes państwa polskiego w tym pierwszym hybrydowym uderzeniu. Pan minister Grodecki odpowiadał także za ewakuację i współpracowników, ludzi, obsługi z Sojuszu Północnoatlantyckiego w Afganistanie. To także była misja, za którą odpowiadał pan minister Grodecki. A więc mamy, drodzy państwo, człowieka, który nie tylko ma głęboką świadomość geopolitycznej architektury bezpieczeństwa, ale także człowieka, który w ciągu blisko 20 lat swojej służby Rzeczpospolitej wykazywał się wielokrotnie swoją skutecznością. Wierzę, że ta skuteczność nie opuści pana ministra i także jako szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego będzie przede wszystkim ministrem skutecznym. To, drodzy państwo, co zdecydowało także o mojej dzisiejszej decyzji, to szerokie doświadczenie dyplomatyczne pana ministra Grodeckiego. Jak wiemy, o naszym bezpieczeństwie decyduje także kontekst sojuszniczy. Pan minister Grodecki jako wówczas urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych pełnił swoją funkcję w dwóch ważnych miejscach dla Polski dzisiaj pod względem architektury bezpieczeństwa, placówkach dyplomatycznych zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Szwecji. Dla nas budowanie odpowiedzialności sojuszniczej, znajomość mechanizmów funkcjonowania w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego jest rzeczą dzisiaj bardzo ważną i tą misję będzie także kontynuował pan minister Grodecki już z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, z Pałacu Prezydenckiego, a doświadczenie dyplomatyczne połączone z wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa jest tym, czego Polska dziś potrzebuje i z czego pełnymi garściami będziemy z pana ministra doświadczenia z całą pewnością korzystać. Pan minister Grodecki jako wyraźny przeciwnik relokacji i paktu migracyjnego reprezentował także Polskę w Unii Europejskiej. Nie tylko jest krytykiem rozwiązań paktu migracyjnego, co bliskie jest także stanowisku Pałacu Prezydenckiego i mi osobiście, drodzy państwo. Migracja niekontrolowana zniszczyła pod względem społecznym państwa Europy Zachodniej. Wysiłek Pałacu Prezydenckiego szedł, idzie i będzie szedł w kierunku ochrony Rzeczpospolitej Polskiej przed migracją, która by mogła niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo Polek i Polaków. Dziś mamy w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego człowieka, który nie tylko jest przeciwnikiem relokacji paktu migracyjnego, ale przez wiele lat zdobywał także doświadczenie, umiejętność formalną, międzynarodową, funkcjonowania w środowisku Unii Europejskiej. Z tego także będziemy, drodzy państwo, korzystać.
1: To było wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego po wręczeniu Bartoszowi Grodeckiemu nominacji na nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
0: Reklama.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.

0: studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diamentowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 10.30, Rafał Boguta, zapraszam. Były wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki został nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Powołał go prezydent Karol Nawrocki. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim pogratulował nowemu szefowi BBN i podziękował mu.
3: Za odwagę, za gotowość dbania o bezpieczeństwo państwa polskiego. Bezpieczeństwo, jak państwo doskonale wiecie, jest nie tylko gwarantem ciągłości, suwerenności, niepodległości państwa polskiego, ale jest także w istocie odpowiedzialne za to, aby Polska mogła się rozwijać, aby budować dobrobyt Polek i Polaków.
2: Zmiany w BBN-ie to efekt decyzji Sławomira Cenckiewicza, który 23 kwietnia złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Podpisanie umowy pożyczkowej SAFE między Polską a Komisją Europejską to początek drogi dla rodzimej zbrojeniówki, jeśli chodzi o realizację kontraktów obronnych. Tak mówi nam prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Podpisanie dokumentów to otwarcie linii kredytowej oraz umożliwienie dalszych negocjacji w sprawie przyszłych kontraktów dla polskiej armii, podkreśla prezes PGZ.
4: Dzisiaj jesteśmy na etapie negocjowania. Mamy prawie 30 zespołów negocjacyjnych w PGZ-cie. Po drugiej stronie w Agencji Uzbrojenia podobnie. Trwają intensywne rozmowy. W wielu elementach jesteśmy na finale rozmów, ale umowa międzyrządowa była warunkiem wdrożenia tych projektów umów, które negocjujemy w tej chwili. Piątek otworzy nam drogę do tego, żebyśmy podpisywali już umowy na konkretne programy i projekty.
2: Umowa pożyczkowa zostanie podpisana po południu w obecności m.in. premiera Donalda Tuska, szefów resortów obrony i finansów, a także gości z Brukseli. Będą edukować i zachęcać do badań profilaktycznych. W Światowym Dniu Świadomości Raka Jajnika lekarze Szpitala Klinicznego w Białymstoku organizują rajd rowerowy i piknik, bo rak jajnika bardzo często diagnozowany jest zbyt późno. Powodem jest m.in. brak charakterystycznych objawów, mówi wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii i Onkologicznej profesor Paweł Knap, koordynator Uniwersyteckiego Centrum Onkologii w Białymstoku i organizator akcji.
5: To są objawy bardzo niespecyficzne, powiększenie obwodu brzucha, zmiany niespecyficzne pochodzące z przewodu pokarmowego, odbijania. Tak naprawdę choroba zaczyna się od przewodu pokarmowego, bo zaczyna się zwiększać ciśnienie śródbrzuszne, bo pojawia się tam przysłowiowa woda, czyli wodobrzusze. I to już powinno być tym elementem, nie byłam u ginekologa, muszę do niego iść.
2: Akcja Rozkręcamy Świadomość o raku jajnika rozpocznie się o 16.30 przed Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Za 27 minut, godzina 11, to jest Polskie Radio 24. My nadal będziemy komentować najważniejsze wydarzenia polityczne w naszym kraju. I już teraz na naszej antenie pan Leszek Jarzdzewski, redaktor naczelny magazynu Liberté. Dzień dobry. Ale najpierw łączenie z naszym reporterem Michał Fabisiak. To jeszcze raz dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Posiedzenie Senatu, 20 dzień maja. Tego dnia ma się rozstrzygnąć, mają się rozstrzygnąć los inicjatywy referendalnej prezydenta Karola Nawrockiego, który, przypomnijmy, chce, aby Polacy przy urnach odpowiedzieli na tak sformułowane pytanie, czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. No więc właśnie, to jakie scenariusze w tej chwili są najbardziej prawdopodobne, jeżeli chodzi o przyszłość tego pytania referendalnego i samego referendum?
7: No właśnie, tak jak wspomniałeś, tego

0: 20 maja w Senat, 20 bądź 21, bo to dwudniowe posiedzenie. Wtedy Senat zdecyduje, czy do tego referendum 27 września, czyli tak jak chce prezydent, dojdzie. Senat podejmuje decyzję większością bezwzględną. No i większość senacka, tak wynika przynajmniej z rozmów, które odbyłem, krytykuje inicjatywę prezydenta. Od senatorów Koalicji Obywatelskiej, Lewicy czy Centrum można usłyszeć m.in., że pytanie jest tendencyjne, bo przecież każdy chce niższych kosztów życia. Poza tym mówią oni, że nie bardzo wiedzą, dlaczego akurat teraz prezydent uderza w unijną politykę klimatyczną. Politykę, która, jak zauważają senatorowie obozu rządowego, politykę, którą, jak zauważają, ustalał premier Mateusz Morawiecki, a więc prominentny polityk Prawa i Sprawiedliwości. Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat uważa, że prezydent próbuje grać po prostu na emocjach społecznych i uderza w coś, czego w jej ocenie Polska potrzebuje.
1: Ruch populistyczny, jak większość ruchów pana prezydenta, nie mający na celu przede wszystkim stworzenie wrażenia jakiegoś konfliktu pomiędzy interesem Polski a transformacją energetyczną. Tymczasem my tej transformacji potrzebujemy i potrzebujemy pieniędzy z Unii Europejskiej na to, żeby ją przeprowadzić.
0: Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski uważa natomiast, że prezydent tym wnioskiem próbuje po prostu odwrócić uwagę opinii publicznej od tych spraw, które w ocenie senatora KO negatywnie rzutują na jego wizerunku.
2: Musi się mierzyć z pytaniami, czyje interesy reprezentował, kiedy wetował ustawy kryptowalutowe. Próbuje wymyślić jakieś tematy, które by umożliwiły odciągnięcie uwagi od porażek, które w ostatnim czasie notuje.
0: Poparcie dla wniosku deklaruje oczywiście Prawo i Sprawiedliwość. Politycy tej partii zgadzają się z prezydentem w tym, że Zielony Ład uderza w polskie rolnictwo, firmy, a przede wszystkim, że zwiększa rachunki za prąd, które muszą płacić polskie gospodarstwa, polskie rodziny. Dlatego, jak mówi senator PiS-u Wojciech Skurkiewicz, niech Polacy wypowiedzą się, czy chcą, aby Zielony Ład czy też ETS-y obowiązywały.
3: Sprawa klimatyczna, klimatu jest na tyle istotna, bo wpływa na szereg aspektów naszego życia, naszego bieżącego funkcjonowania i to jest bez wątpienia rzecz, o której powinniśmy jako Polacy się wypowiedzieć w drodze ogólnonarodowego referendum.
0: No i tak też uważa pan prezydent, który z taką inicjatywą wyszedł. Karol Nawrocki w nagraniu, które opublikował wczoraj w mediach społecznościowych, przypomniał też, że przecież organizacja tego referendum, organizacja referendum właśnie w sprawie unijnej polityki klimatycznej, to chociażby obietnica z kampanii wyborczej. No i Karol Nawrocki, jak widać, chce spełnić swoją obietnicę wyborczą. Czy Senat zgodzi się na to referendum? O tym wszystkim dowiemy się, tak jak mówiliśmy na wstępie, o mniej więcej za 2 tygodnie.
4: Bardzo dziękuję. Michał Fabisiak wprost z sejmowych, właściwie z parlamentarnych korytarzy.
5: Komentarz.
4: No i wszystko się zgadza. Został wywołany pan Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny magazynu Liber D. O, proszę bardzo, teraz już rozmowa z naszym gościem. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Myślę, że łączenie z moim kolegą, który mówił o tych scenariuszach, możliwych scenariuszach dotyczących prezydenckiego referendum, to jest dobry pretekst do tego, aby właśnie od tego tematu zacząć. O co chodzi w tej inicjatywie? Czy to jest rzeczywiście pewnego rodzaju próba wyjścia przed szereg, bycia bardziej, stworzenia takiego wrażenia bycia bardziej proaktywnym? Trochę jak mówił pan Kwiatkowski, ucieczki od tych tematów, które są w tej chwili dla otoczenia prezydenta niewygodne, tak jak chociażby afera z zonda krypto. Czy to jest być może jeszcze inny pomysł, inna polityka, inna gra? Jak to oceniać pana zdaniem?
6: To znaczy, tutaj jest kilka elementów składowych. Tak? Po pierwsze, takie referendum nie ma kompletnie żadnego sensu. Znaczy, ja uważam, że nie warto ludziom zawracać głowy wtedy, kiedy wiemy, że to, co proponujemy, ani się nie wydarzy, ani nie będzie miało żadnej mocy wiążącej, ani niczego nie zmieni. Znaczy, jedyne referendum, jakie miałoby sens w kontekście polityki unijnej dotyczącej klimatu, to byłoby referendum, notabene referendum, które dzisiaj nie jest obowiązkowe, czy chcesz wyjścia z Unii Europejskiej. Tyle. Oczywiście wyjście z Unii Europejskiej jest możliwe przy pomocy zwykłej ustawy. To też warto o tym pamiętać, przyjętej większością głosów podpisanej przez prezydenta i osobiście uważam, że należy wprowadzić poprawkę do konstytucji, która nakazuje komuś, kto chce z Unii Polskę wyprowadzić. Obowiązkowo organizacja

0: referendum, bo takie referendum zdecydowało o naszej akcesji. Natomiast referendum dotyczące polityki, na którą zgodził się rząd Mateusza Morawieckiego, rząd PiS-u, którą Polska przyjęła i która jest wdrożona w formie dyrektywy, jest prawem i to prawo nie zmienia się w żaden sposób tylko dlatego, że prezydent Nawrocki go nie lubi i chciałby na pytanie, które zresztą jest no, śmieszne w swojej tendencyjności, czy jest zadłużeniem polityki klimatycznej, które doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli. No, to ja powiem tak, no, do wzrostów kosztów życia obywateli doprowadziły na przykład wzrosty ceny gazu, które wynikały z tego, że Putin dokonał inwazji na Ukrainę i musieliśmy się odciąć od Rosji. Warto sobie zadać pytanie, czy my chcemy wrócić na przykład do kupowania rosyjskiego węgla, rosyjskiej ropy, rosyjskiego gazu, jeśli nie będziemy mieli tego, co pan Czarnek, kandydat na premiera PiS-u, nazywa Ozys Roze, przepraszam słuchaczy, no ale to jest kandydat na premiera, który tak mówi o fotopanelach fotowoltaicznych, który ma zainstalowany na dachu. No jest tym po prostu ogromna doza hipokryzji. Po prostu Polska, widzimy to też po cenach benzyny na stacjach w związku z kryzysem w Cieśninie Ormus, jej wojną w Iranie, atakiem USA na Iran, że my po prostu się musimy od paliw kopalnych uniezależnić. Dlaczego? Bo ich nie mamy. A skoro ich nie mamy, to musimy je sprowadzać. A skoro musimy je sprowadzać, to albo kupujemy węgiel z Rosji, albo kupujemy gaz z Kataru. Okazuje się, że Katar jest bombardowany, będzie kłopot z tym gazem. Albo przez lata go sprowadzaliśmy z Rosji. No musimy postawić zarówno na atom, jako takie no, wspierającą chociaż drogą energię, bo ona jest potrzebna w tym miksie i musimy postawić przede wszystkim na energię odnawialną, bo wtedy ten koszt jest jednorazowy i potem już nikogo nie musimy o zgodę pytać. Także to referendum jest bez sensu, bo niczego nie zmieni, bo w interesie polskim jest postawienie na energię odnawialną. My będziemy mieli 65 miliardów złotych z Unii Europejskiej na to, żebyśmy prowadzili termoizolację, żeby w naszych domach było ciepło, żeby nie tracić tej energii niepotrzebnie, żeby postawić na tę energię odnawialną, która jest po prostu też tańsza. Tak, węgiel jest drogi. W Polsce węgiel wydobywa się i zalega na hałdach, bo po prostu nie opłaca się go kupować. Jest po prostu za drogi. No te kopalnie trzeba zamknąć. Węgiel zanieczyszcza środowisko, zanieczyszcza nasze miasta. Tak? My nie możemy zimą wyjść na spacer z dzieckiem, bo są takie zagrożenia pyłem i mimo tego stawienia na redukcję pieców. Za to Unia też płaci. Tak? I na samym końcu jest po prostu próba zmiany tematu z niewygodnego na wygodniejszy dla prawicy. On też nie jest dla nich wygodny, bo to oni doprowadzili do tego porozumienia. Więc ETS2, czyli dalsze przyspieszanie polityki klimatycznej, jest teraz renegocjowane przez Tuska. Można dyskutować o tym, czy Unia powinna być w awangardzie tych zmian. Ja uważam, że Unia powinna postawić na swoje technologie, a nie tylko kupować z Chin. I to powinno być priorytetem. No ale to jest zupełnie inny temat i nie temat na referendum.
1: To jeszcze jedna rzecz. Powiedział pan o tym, że to jest temat wygodny dla prawicy, ale patrząc na deklarację
0: pozornie wypowiedzi... wygodny, bo to oni za tym stoją, że mamy tę sytuację, jaką mamy.
1: Ale to jeszcze inny aspekt no właśnie tego tematu wygodnego dla prawicy, bo za tym prezydenckim pomysłem, za prezydenckim referendum zdecydowanie powiedziało się Prawo i Sprawiedliwość, ale gdy posłuchamy wystąpień na przykład przedstawicieli Konfederacji, to oni mają bardzo duże wątpliwości, na przykład dotyczące tego, w jaki sposób sformułowane jest to pytanie.
0: Nie no, to już o tym wspomniałem. No pytanie, które takie typowe pytanie jest tezą, no, że po prostu można jeździć z każdym samochodem pod warunkiem, że jest czarnym, tak? No to jest, to przyznam, z jakiejś PRL-owskiej czytanki takie pytanie, tak? No, że trzeba kochać partię i w zasadzie już od razu podpowiadamy, dlaczego Słowacki wielkim poetą był, odpowiedź uzasadnij, tak? No, czy to jest po prostu, to jest śmiech na sali, stawianie takiego pytania z tezą i ja uważam, że referendum w ogóle powinno być bardzo ostrożnie stosowane. W polskim jakby ustroju prawnym mamy referendum o bardzo wysokiej barierze 50% i jeśli chcemy stosować tego typu instrument, to w sprawach naprawdę, kiedy ten dylemat istnieje, kiedy odpowiedź jest jakby jasna i tak i na nie, co to oznacza, tak? Bo żeby to referendum miało jakikolwiek sens, to trzeba by powiedzieć o wszystkich kosztach i konsekwencjach, co to oznacza odrzucanie, tak? No to oznacza, że Polska nie chce być w Unii Europejskiej, to oznacza, że chcemy płacić więcej za energię, tak? Czy jesteś gotowy to zrobić? Bo Polska nie ma skąd. Polska sobie sama tego gazu nie, czy ropy nie wydobędzie, tak? Bo nie mamy takich dużych złóż. Więc referenda uważał, że mogą mieć sens w sytuacjach na przykład takich kwestii dotyczących fundamentalnych wyborów, nie wiem, no kwestiach aborcja, czy eutanazja, czy legalizacja, nie wiem, miękkich narkotyków, takich sprawach, które ludzie rozumieją konsekwencje, ale nawet tutaj uważam, że większość parlamentarna w zupełności wystarczy, bo to jest szansa, żeby zwalczyć.

0: że wszystkie za i przeciw, tak? Więc szczerze, to znaczy, mam poczucie, że gramy w grę Nawrockiego teraz, panie redaktorze. To znaczy, on chciał, żebyśmy o tym gadali. My wiemy, że to referendum się nie wydarzy. Wiemy, że to referendum nie ma sensu. Wiemy, że to w tym referendum pytania są tendencyjne, tak? Jak w filmie znanym. I jednocześnie, że to jest próba odwrócenia uwagi od tego, jakie związki Zonda Krypto i w ogóle z tym, z tymi podejrzanymi przestępczymi kręgami ma Nawrocki, ma Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja. Szczerze, nie do końca widzę sens, żeby w to brnąć. Także zapomnijmy
1: dobrze,
0: o tym
1: zmieniamy
0: temacie
1: temat.
0: I idźmy dalej.
1: To w takim razie, super. Ale będziemy blisko kancelarii prezydenta. Dziś nominacja na szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego dla pana Bartosza Grodeckiego. No, gdy przypomnimy sobie poprzednika i mnogość różnego rodzaju sporów, wątpliwości, emocji, które towarzyszyły poprzednikowi, no to pytanie brzmi, czy Bartosz Grodecki na stanowisku szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest jakąś szansą na uspokojenie tych wszystkich emocji, które miesiącami nam towarzyszyły przy okazji BBN-u, czy nie? I czy w ogóle to jest dobry trop w rozumowaniu?
0: To znaczy tak, ja przyznam, że nie mam, przed programem zapoznałem się po informacji, która się pojawiła z biogramem Bartosza Grodeckiego. Wydaje się, że jest to raczej urzędnik niż polityk, co jest akurat dobre na tym stanowisku, ponieważ to wymaga łączności i z wojskiem, i z rządem. Osoba, która gra w swoją polityczną grę, która nawet chyba nie zawsze do końca była spójna z linią prezydenta, tak jak to robił Sławomir Cenckiewicz. Zresztą bardzo ciekawy historyk. No, ja oczywiście się nie zgadzam z tezami wielu jego takich dość tendencyjnych prac, ale niech mi może dobrać warsztatu historyka. Natomiast no, on jednocześnie prowadził jakąś swoją ideologiczną krucjatę, miał ten spór związany z dostępem do informacji niejawnych. No tutaj niezależnie od okoliczności, jak to oceniamy, czy on powinien mieć, czy nie powinien, po prostu w momencie, w którym nie ma, to nie może pełnić tej funkcji, tak? Bo to oznacza, że prezydent nie jest informowany o kluczowych sprawach i w sytuacji takiej okołowojennej, tak? Kiedy ta wojna się toczy w Ukrainie i Putin jest nieprzewidywalny, no po prostu nie może być tego typu prostych błędów i braku przepływu informacji, jakichś sporów o nic, tak? Bo spory polityczne, spory fundamentalne, mentalne w demokracji są rzeczą normalną, ale starajmy się minimalizować spory, które są pozorne, burzą szklance wody. No i tutaj niestety Cenckiewicz prowadzał zamieszanie w BBN-ie zupełnie niepotrzebnie. I mówię tak, że nie było to nawet w interesie prezydenta i on się za to często musiał tłumaczyć, za jakieś niedociągnięcia i niedopatrzenia. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o Grodeckiego, to oczywiście to jest człowiek, który po pierwsze jakoś chyba związany z Morawieckim, bo to Morawiecki go na przykład uczynił jako premier, powołał na pełnomocnika rządu do spraw wielkoskalowych systemów informacyjnych UE. Był wcześniej w MSZ-cie, jeszcze za poprzednich rządów. Także PiS-u chyba wtedy zaczynał swoją karierę w MSZ-cie, ale potem służył jako konsul. Więc to uważam, no, dobrze świadczy o tyle, że no, gdyby był po prostu takim zwykłym politycznym najemnikiem, no to pewnie by się nie utrzymał za czasów Platformy w tym MSZ-cie. Jedna rzecz, która uważam, że będzie mu szkodziła i którą dobrze byłoby z góry wyjaśnić, no to fakt, że on był w MSWiA jako podsekretarz stanu odpowiedzialny za te sprawy dotyczące spraw międzynarodowych, migracji, za ten Departament Obywatelstwa, Repatriacji, ale także za nadzór nad Urzędem do Spraw Cudzoziemców. No i wszyscy wiemy o tej aferze, która dotyczy MSZ-u pisowskiego, tak? Tej aferze wizowej, kiedy doszło prawdopodobnie do no, po prostu zwykłych przekrętów i łapówek, tak? Wokół przydzielania wiz osobom, które absolutnie ich mieć nie powinny, po to, żeby mogły dalej gdzieś na zachód uciekać. I jest pytanie, jaką wiedzę miało MSWiA o tym procederze. No wiem, że była komisja, oczywiście dochodzenie prokuratury. Mam poczucie, że tutaj nie zajmowano się akurat aspektem, czy MSWiA dopełniło swoich obowiązków. No i tutaj na pewno Grodecki będzie prześwietlany pod tym kątem. Albo już był prześwietlany, tylko niekoniecznie się o tym mówiło. Ja myślę, że dobrze byłoby na wstępie, żeby rozwiać wątpliwości i żeby było jasne, że no, on absolutnie nie ma z tą sprawą nic wspólnego. Bo boję się, że byłoby źle, gdyby człowieka na tak ważnym stanowisku obciążały, być może zupełnie niepotrzebnie, ale jakieś takie polityczne podejrzenia o to, że jakiś spraw nie dopilnował, a jak wiemy, no wszyscy jesteśmy wyczuleni dzisiaj na nielegalną migrację, a prawica w szczególności. Także Nawrocki na pewno też tutaj będzie musiał dopilnować, żeby jego nowy urzędnik absolutnie był kryształowy i zapobiegawczo wyjaśnił,

0: co na temat tej afery wiedział, a czego nie wiedział.
1: To w takim razie idąc dalej, bardzo proste pytanie. Co pana zdanie w tej chwili dzieje się, albo inaczej? Cóż przed chwilą wydarzyło się w Konfederacji? Myślę oczywiście o tej wypowiedzi Sławomira Mentzena, w której skrytykował szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Wiesława Kukułę. No i o tym, jak te słowa zostały skomentowane z kolei przez Krzysztofa Bosaka, czyli no, wicelidera Konfederacji. Artur Dziambor, były poseł w przyszłości współpracujący i zarówno z panem Mentzenem i Bosakiem, mówił o tym w ten sposób. Krzysztof Bosak nie mógł siedzieć cicho i przyklasnąć temu, co powiedział Sławomir Mentzen. Po prostu są pewne granice. Możemy już mówić o otwartym sporze, czy to by było jednak trochę na wyrost?
0: Znaczy Mentzen, zupełnie szczerze mówiąc, no to jest człowiek, który nie ma specjalnie kompetencji, żeby zajmować się czymś innym niż doradzanie ludziom, jak unikać podatków. No, na tym się rzeczywiście zna i zdaje się, że kancelaria jego się w tym specjalizuje. On na tym zbudował swoją karierę polityczną, że to opowiada i sobie przy okazji napędzał klientów. Natomiast jak chodzi w inne tematy, no to widać te mielizny intelektualne. Znaczy to jest człowiek, który być może posługuje się jakimiś kalkami, ktoś mu coś podsunie, on nagra TikToka. W momencie, w którym się musi z tego wytłumaczyć, no to w kampanii prezydenckiej, czy w konfrontacji z kimkolwiek, tak? Czy to jest Ryszard Petru, tak, który był notabene ośmieszany wiele razy swoimi niezręcznymi wypowiedziami, czy to jest Mateusz Morawiecki, którego zaprasza Mentzen do programu, tak? Czy to jest Sikorski na piwie. No on tak naprawdę przegrywa każdą konfrontację i nie potrafi przekonująco wyjaśniać swoich dziwnych, bardzo często zbitek poglądowych. I Mentzen w tym momencie, w którym on zaczął się wypowiadać na temat wojska, też tak do końca nie wiadomo czemu, nagle postanowił się zająć tematem, którym się nigdy wcześniej nie zajmował, się na nim po prostu nie zna, no jakby zaprocentowało to, że dwóch liderów istnieje w takim no, papierowym małżeństwie, tak? Znaczy ta partia istnieje na papierze, to jest partia, którą my przyjmujemy, że o, istnieje Konfederacja. No to jest partia czysto, bym powiedział, techniczna, tak? Tak naprawdę są narodowcy i jest Nowa Nadzieja, czy jak ona się tam teraz nazywa, partia Mentzena, które funkcjonują tak de facto zupełnie osobno. I oni tylko na
1: Imperium kontratakuje chyba w tej
0: Imperium,
1: chwili, tak mi się
0: tak,
1: wydaje.
0: Tak. Za chwilę będzie zemsta Sithów albo jeszcze jakaś kolejna część
1: Gwiezdnych
0: Wojen.
1: Nie, to jeszcze powrót Jedi wcześniej.
0: Może być powrót Jedi, ale to ja uważam, że to zdecydowanie na wyrost tutaj, jakikolwiek powrót Jedi. To znaczy powrót Jedi to by chyba oznaczało, że musiałby do nich znowu przystąpić Janusz Korwin-Mikke. To wtedy mogliby tę nazwę przyjąć. Ale mówiąc już trochę bardziej serio, no nie da się w ten sposób funkcjonować w środowisku politycznym, które ma przedstawić program swoim wyborcom i powiedzieć, jaką wizję polityki i do jakiego obozu politycznego oni należą. Tak? I widać ewidentnie, że Mentzen ma chrapkę, żeby funkcjonować jakoś trochę poza tym wszystkim, samodzielnie na kontrze do PiS-u i PO. Bosak ewidentnie czuje się częścią tego obozu szerokiej prawicy pod wodzą PiS-u. No i w takich sprawach fundamentalnych jak stosunek do wojska, gdzie Mentzen no po prostu no obraził, tak? To nie chodzi o to, że on wygłosił jakąś kontrowersyjną opinię, no po prostu obraził raczej chyba dość bezpodstawnie generała, który można go różnie oceniać, tak? On też był nominantem jeszcze za czasu Prawa i Sprawiedliwości. Znamy te słynne dymisje, nie do końca wytłumaczone, tak, dwóch generałów niedużo przed wyborami. Są problemy kadrowe w polskim wojsku, tak? Natomiast nie można o nich mówić w ten sposób. I Bosak, który jest z kolei człowiekiem znowu, no, wywodzącym się z tradycji endeckiej, tak, tradycyjnie prorosyjskiej, bardzo takiej, bym powiedział, podporządkowanej ideologii kościelnej. Natomiast jednocześnie jest to facet poważny, to znaczy on na pewno, jak zwłaszcza na swój wiek, ma ogromne doświadczenie, wypowiada się często w sposób taki, bym powiedział, propaństwowy. I akurat tutaj, no myślę, że jakby to przy nim Mentzen wyszedł na chłopca w krótkich spodenkach. Pytanie, czy ten, nawet nie to, że konflikt, ale taki po prostu rozjazd, funkcjonowanie w dwóch równoległych rzeczywistościach i mając chyba de facto różne cele polityczne, oni będą w stanie dalej funkcjonować jako jedno środowisko, które, mówię, pozornie jedno środowisko, tak? To są dwa środowiska, które łączy jakiś tam interes, im się opłaca startować razem i te udawać, że nie ma tych różnic między nimi. Te różnice są. I one wyjdą bardzo ostro przy negocjowaniu miejsc na listach wyborczych, a później, kiedy trzeba będzie po wyborach zrobić rząd. No i ja bym chciał, żeby wyborca Konfederacji miał jasność. Czy jak będzie trzeba robić rząd z PiS-em, z Czarnkiem, czy z Morawieckim, czy z Kaczyńskim, to oni wejdą do tego rządu, czy nie wejdą. No i wydaje mi się, że dzisiaj Konfederacja nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć.
1: No to w takim razie, jeżeli chodzi o budowanie nowego rządu, to tu być może ciekawą informacją będzie to, co pojawiło się w najnowszym sondażu CBOS-u. Koalicja Obywatelska prawie

0: 31% poparcia, nieduży spadek. PiS prawie 20% poparcia, nieduży wzrost. Konfederacja 15% ze wzrostem, Konfederacja Korony Polskiej 8% z małym spadkiem, Nowa Lewica tuż pod progiem wyborczym. No i zastanawiam się, oczywiście zdaję sobie sprawę, że te sondaże są bardzo różne i przynoszą bardzo różne wyniki. I te układanki dotyczące miejsc, potencjalnych miejsc w parlamencie, one też wyglądają oczywiście bardzo, bardzo różnie, ale jednak pewne trendy widać, to znaczy bardzo duża przewaga Koalicji Obywatelskiej nad kolejnymi partiami. Konfederacja, która akurat w tym sondażu goni Prawo i Sprawiedliwość, bo to są już tylko 4 punkty procentowe różnicy. No i trzeci wniosek, no jednak kłopoty obecnych koalicjantów Koalicji Obywatelskiej, w tym przypadku również Nowej Lewicy, która w innych sondażach jednak w miarę bezpiecznie jest ponad progiem. Jakie wnioski można wyciągnąć z tych danych?
1: To znaczy szczerze, dzisiaj prognozowanie, jak będzie wyglądała nawet lista partii, które będą kandydować do Sejmu za półtora roku, no myślę, że to jest dość przedwczesne, tak? To znaczy ja widzę te, nawet nie to, że sondaże, ale widzę potem analityków, którzy liczą głosy, czasem nawet po okręgach. No musimy mieć trochę pokory w sobie i ja nie wiem, czy powstanie nowa partia, czy te, które są, wystartują. No możemy być prawie pewni, że ta lista nie będzie wyglądać tak, jak obecnie lista tych partii, które, o które padają pytania w sondażach. To po pierwsze. Po drugie, CBOS ma historię dość mocnego wypaczania tych wyników względem innych sondażowni. Najczęściej to była preferencja dla partii największej. Te partie mniejsze często miały z kolei gorsze wyniki i nie były dobrze notowane, w sensie realnie notowane. Tak? Nie dostawały tego poparcia jak powinny. I wydaje mi się, że tutaj też byłbym ostrożny, żeby akurat z tego konkretnego sondażu wyciągać wnioski, że nie wiem, Lewica nie wchodzi do Sejmu, bo to z kolei we wszystkich innych sondażach wchodzi, tak? Albo z tego, że Konfederacja jest tak blisko PiS-u, no pewnie jest bliżej niż była, bo PiS ma 20 parę, a nie 30 parę, a Konfederacja ma kilkanaście, ale to wciąż nie jest tak, że to są partie o podobnym poparciu. Natomiast patrząc strategicznie, to widać, że dzisiaj prawica idzie rozbita na trzy bloki, na trzy obozy. I to wcale nie jest dla mnie jasne i pewne, że jeśli by oni mieli sformować rząd, a wiemy, czego możemy być pewni. Znaczy możemy być pewni, że kandydat na premiera w wyborach 27 to będzie kandydat z PiS-u. Tak? A skąd to wiemy? No wiemy, bo będzie go nominował Karol Nawrocki. No i na pewno nie Donaldowi Tuskowi przyzna to prawo, tak jak zresztą Duda to zrobił i powołał ten fikcyjny rząd Morawieckiego na 2 tygodnie, bez poparcia w Sejmie. I na pewno wiemy, że taką próbę podejmie prawica jako pierwsza. I teraz jest pytanie, czy Kaczyński będzie w stanie wyciągnąć posłów Braunowi z koalicji, no bo ja nie wierzę w to, że oni będą mogli zawrzeć oficjalną koalicję z antysemitą otwartym, prorosyjskim politykiem i tak dalej.
0: To panie redaktorze, to tym pytaniem i tą wątpliwością niestety musimy zakończyć. Pan Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny magazynu Liberté, bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?

0: właśnie.
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prezydent zwracał uwagę na jego skuteczność. Bartosz Grodecki został nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Pieniądze z programu Safe dla Polski coraz bliżej. Po południu rząd podpisze umowę z Komisją Europejską. Tydzień ma potrwać akcja strażaków w Puszczy Solskiej. Ogień nadal nie daje za wygraną. Minęła 11. Rafał Boguta, zapraszam. Były wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki został nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Powołał go prezydent Karol Nawrocki. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim zwracał uwagę na jego dotychczasową skuteczność.
2: Mamy, drodzy państwo, człowieka, który nie tylko ma głęboką świadomość geopolitycznej architektury bezpieczeństwa, ale także człowieka, który w ciągu blisko 20 lat swojej służby Rzeczpospolitej wykazywał się wielokrotnie swoją skutecznością. Wierzę, że ta skuteczność nie opuści pana ministra i także jako szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego będzie przede wszystkim ministrem skutecznym.
1: W przeszłości Bartosz Grodecki pełnił służbę w placówkach dyplomatycznych w Los Angeles, Malmö i Sztokholmie. Potem w czasach rządów PiS był wiceministrem spraw wewnętrznych. Pod koniec kwietnia ze stanowiska szefa BBN zrezygnował Sławomir Cęckiewicz. Od tamtej pory pełniącym obowiązki został jego zastępca generał Andrzej Kowalski. Safe to szansa rozwojowa dla Polski, także dla pracowników, oświadczyła minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Po południu przedstawiciele rządu i armii podpiszą umowę z Komisją Europejską na wprowadzenie unijnego programu zbrojeniowego opartego na mikropożyczkach. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiła w radiowej jedynce, że to dobra wiadomość dla polskiego rynku pracy.
3: Bardzo cieszę się, że ta umowa zostanie podpisana i cieszę się, że Polska będzie miała ogromną szansę rozwojową, także ważną dla rynku pracy, bo przypominam, że program SAFE to są inwestycje w nowe miejsca pracy w nawet 12 tysiącach polskich przedsiębiorstw. Te inwestycje w 80% zostają w Polsce. To są inwestycje dla tak ważnych zakładów i przedsiębiorstw jak Stocznia Nauta w Gdyni, jak Fabryka Jelcza na Dolnym Śląsku, jak Cegielski w Poznaniu.
1: Po podpisie Polska jeszcze w tym miesiącu ma otrzymać 6,5 miliarda euro zaliczki. Kolejne transze mają przypływać do nas w kolejnych latach jako mikropożyczki. W sumie niemal 44 miliardy euro musimy wydać do 2030 roku. O program SAFE między innymi już za chwilę zapytamy naszego kolejnego gościa, którym będzie Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha. Pożar Puszczy Solskiej nie daje za wygraną. Jak informuje Państwowa Straż Pożarna, ogień się już nie rozprzestrzenia, ale nadal występują jego zarzewia. Rano we wsi Osuchy na Lubelszczyźnie odbył się sztab kryzysowy. Nadbrygadier Sławomir Sierpatowski powiedział, że straż cały czas wzmacnia infrastrukturę, która pomoże w gaszeniu ognia.
4: Tam budujemy magistralę wodną, żeby się zabezpieczyć na wypadek zmiany warunków pogodowych, czyli jeżeli pojawiłyby nam się jakieś większe podmuchy wiatru, jeżeli te zarzewia by nam się rozpaliły, żebyśmy mieli przygotowaną infrastrukturę do natychmiastowego wejścia i dogaszania.
1: Jak informują strażacy, palą się torfowiska, a także korzenie drzew. Ogień może w każdej chwili pojawić się na powierzchni. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz powiedział, że temperatura ściółki wynosi 150 stopni.
5: Kiedy przeprowadzono nawet w tych godzinach porannych, po tych opadach deszczu, rozpoznanie, mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte, bo wiem, mamy te tereny, które są terenami torfowymi. Całą noc trwały działania ratownicze i prowadzone były akcje związane z minimalizowaniem tego zagrożenia.
1: Dogaszanie pożaru może potrwać około tygodnia. Coraz bardziej kruche zawieszenie broni w Iranie. Wymiana ognia ze Stanami Zjednoczonymi spowodowała natychmiastowy wzrost cen ropy. Zjednoczone

0: Zjednoczone Emiraty Arabskie zestrzeliwują irańskie rakiety i drony. Władze poleciły mieszkańcom zostać w domu. O szczegółach Milena Rashid-Szehab.
1: Sytuacja zaostrzyła się w czwartek wieczorem, po tym jak Amerykanie zaatakowali dwa irańskie statki w cieśninie Ormus i obiekty w portowych miastach nad Zatoką Perską. Amerykanie twierdzą, że były to cele wojskowe, Irańczycy, że cywilne. Według Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych atak nastąpił w geście samoobrony, po tym jak Iran zaatakował amerykańskie okręty w okolicach cieśniny Ormus. Z kolei irańska armia oskarżyła Stany Zjednoczone, że ataki przeprowadziła we współpracy z niektórymi krajami regionu. To prawdopodobnie jest przyczyną ataku na Zjednoczone Emiraty Arabskie, jednego z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych w regionie. W samym Iranie, jak podają tamtejsze media, sytuacja się uspokoiła. W czwartek wieczorem Iran oskarżył Stany Zjednoczone o naruszenie trwającego od miesiąca zawieszenia broni. Według Donalda Trumpa natomiast mimo ataków pozostaje ono w mocy. W czwartek wieczorem w rozmowie z dziennikarzami amerykański prezydent zbagatelizował ostatnią wymianę ognia, nazywając ją drobiazgiem. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: Inaczej jednak potraktowały to rynki w reakcji na zaostrzenie sytuacji. Podczas burzliwych notowań w czwartek cena ropy wzrosła o 7,5%. W piątek rano na rynkach azjatyckich cena nieco spadła. A my sprawdźmy jeszcze, jakie obowiązują dziś maksymalne ceny paliw na polskich stacjach. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,41 zł, benzyny 98 6,90 zł, a oleju napędowego 7,17 zł. Oznacza to, że ceny maksymalne paliw są niższe niż wczoraj. Stawki na nadchodzący weekend mamy poznać około południa.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Dziś chłodno, dosyć pochmurno, a na południowym wschodzie deszczowo i burzowo. Temperatura maksymalna od 9 stopni na północnym wschodzie, 13 w centrum, 14 na zachodzie, do 19-20 stopni na Podkarpaciu.
3: Reklama.
4: To co, Marian? Rowery?
5: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
4: A raty jakie mają?
5: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
5: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
7: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
6: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
3: Po reklamie.
8: Dzień w Polskim Radiu 24.
9: Prawie 8 minut po godzinie 11.
3: Stan dnia.
9: W stanie dnia już za chwilę będziemy rozmawiać o gospodarce, o wielkich pieniądzach, ale wcześniej informacje dotyczące tematu, któremu wszyscy z wielkimi obawami przyglądaliśmy się przez ostatnie dni. Mowa oczywiście o pożarze, który na szczęście został już opanowany. Mamy najnowsze informacje dotyczące właśnie sytuacji w Puszczy Solskiej. Od wtorku trwał, czy też nadal trwa, ale już w dużo mniejszym zakresie wielki pożar. Dotychczas ogień strawił ponad 300 hektarów drzewostanu. Rano odbył się sztab kryzysowy na miejscu, czyli w Józefowie. Jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witaj.
9: Powiedz, jak w tej chwili wygląda sytuacja i na ile te informacje mówiące o tym, że ten pożar udało się w końcu jednak opanować, na ile one są prawdziwe?
11: Sytuacja rzeczywiście w tej chwili jest o wiele lepsza niż choćby dobę temu. Od wczorajszego popołudnia pada tutaj deszcz, który bardzo pomaga strażakom w akcji gaśniczej. Wiemy, że pożar został opanowany, a ogień już się nie rozprzestrzenia. Ale to nie oznacza, że jest już całkowicie bezpieczny.

0: bezpiecznie. Jak mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz, nadal w lasach są zarzewia ognia.
1: Kiedy przeprowadzono nawet w tych godzinach porannych, po tych opadach deszczu, rozpoznanie, mamy nadal zarzewie ognia, które są ukryte, bo wiemy, mamy te tereny, które są terenami torfowymi. Całą noc trwały działania ratownicze i prowadzone były akcje związane z minimalizowaniem tego zagrożenia.
0: Strażaków czeka jeszcze co najmniej kilka dni ciężkiej pracy, choć być może jutro już zapadną decyzje, by odesłać część załóg. W tej chwili Puszczę Solską gasi około 800 strażaków. W akcji pomagają drony i to one monitorują, gdzie pojawiają się nowe zarzewia ognia. Mówi o tym nadbrygadier Sławomir Sierpatowski z Państwowej Straży Pożarnej.
2: Jak podnieśliśmy drony do góry, włączyliśmy termowizję, to generalnie teren jest na czerwono. W tym obszarze tutaj od południowej części, od miejscowości Osuchy, na tych terenach bagiennych, torfowych, mamy bardzo dużo zarzewi. Tam jest temperatura około 150 stopni. Wczoraj około godziny pierwszej w nocy z panem ministrem byliśmy w tamtym rejonie. Ten teren, pomimo iż jest wilgotny, tam cały czas są zarzewia. Przejeżdżając, wracając, zatrzymywaliśmy się i też dogaszaliśmy takie miejsca, gdzie ten pożar od nowa się rozprzestrzeniał.
0: A leśnicy i samorządowcy zaczynają szacować straty. Wiemy, że w pożarze spłonęło, jak powiedziałeś, ponad 300 hektarów lasu. Ucierpiała przyroda. Burmistrz Józefowa Roman Dziura powiedział, że część zwierząt nie przeżyła tego kataklizmu.
3: No oprócz strat, które poniosło nadleśnictwo i które poniesie właścicieli prywatnych lasów, no jest ta część ekologiczna. Są ptaki, są zwierzęta, mnóstwo tych młodych piskląt spłonęło. Zwierzęta, mniejsze zwierzęta też zapewne spłonęły bądź bardzo ucierpiały. Większa zwierzyna, ona ma instynkt, ona potrafiła uciec.
0: A przedstawiciele rządu zapowiadają, że trzeba będzie wyciągnąć wnioski z tej tragedii. Chodzi między innymi o systemowe wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej. A kolejny sztab kryzysowy odbędzie się o godzinie 14.
4: I oczywiście o tych wszystkich kwestiach będziemy Państwa na bieżąco informować. Aleksander Przoniak, bardzo dziękuję.
5: Gość Polskiego Radia 24.
4: A w naszym studiu dokładnie naprzeciw mnie pan Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchacz.
4: Nie będziemy mówić o pożarze w Puszczy Solskiej, choć myślę, że to też zapewne można by było objaśnić, czy też obłożyć jakimiś informacjami czysto gospodarczymi, ekonomicznymi. Ale jeżeli pan pozwoli, trochę inne tematy, bo chciałbym zacząć od Narodowego Banku Polskiego. Kolejny komunikat, kolejna konferencja prezesa Narodowego Banku Polskiego, czyli pana profesora Glapińskiego. No i chyba to, co wszystkich najbardziej interesowało, pytanie, czy można mówić o zaskoczeniu, czyli informacja dotycząca straty NBP, która wyniosła rekordowe 36 miliardów złotych. Co ciekawe, sam prezes całą tę sytuację tłumaczył w dosyć prosty sposób. Mówił, że te wszystkie takie sensacyjne doniesienia to jest czysta manipulacja, bo mówił tak, wynik finansowy zależy głównie od kursu złotego. Kiedy złoty jest mocny, pojawia się strata, a kiedy słabnie, pojawia się zysk. To jest naturalny mechanizm.
6: Przypomnę, że akurat ta część aktywności Narodowego Banku Polskiego stała się najbardziej rozpoznawalna od momentu wystąpienia ówczesnego wicepremiera Andrzeja Lepera, który wskazał, że w NBP-ie znajdują się środki, które de facto były właśnie wynikiem wówczas przeszacowań kursowych i nagle według wartości księgowej pojawiała się albo nadzwyczajne właśnie zyski Narodowego Banku Polskiego, albo straty. Także to jest w dużej mierze kwestia właśnie księgowania różnic kursowych. I tak na dobrą sprawę warto zadać sobie pytanie, czy Narodowy Bank Polski jest miejscem, gdzie w jaki sposób powstaje realny zysk i realna strata. Bo póki co to w dużej mierze to są właśnie księgowe sprawy.
4: chodzi o księgowość, naprawdę, bo myślę, że osoby niezorientowane tak dobrze, jeżeli chodzi o tematykę ekonomiczną, o to, jak na przykład wyglądają tego typu rozliczenia, no mają trochę inne wyobrażenie, no albo nam starcza do pierwszego, albo nam nie starcza.

0: do pierwszego. Albo wydajemy za dużo i wtedy mamy na początku kolejnego miesiąca debet, albo mamy oszczędności. W przypadku takiej instytucji jak Narodowy Bank Polski wszystko zależy od tego, w której rubryce co wpiszemy i w zależności od tego mogą nam wyjść zupełnie różne wyniki?
1: Nie tyle od rubryki.
0: Przepraszam, bardzo uprościłem te czynności.
1: No to właśnie dlatego panuje taki popularny obraz od czasu właśnie wystąpienia Andrzeja Lepera, związany z Narodowym Bankiem Polskim. Stąd można właśnie odnieść wrażenie, że jest to instytucja, która może w sposób czarodziejski pokazać zarówno nadzwyczajny zysk, jak i zauważalną bardzo wysoką stratę. To nie jest przedsiębiorstwo o charakterze rynkowym, które gdyby podawało takie komunikaty o stratach, to musiałoby się liczyć z poważnymi konsekwencjami. Jakby nie było, jest to instytucja, która jednak ma określony monopol i stąd jej komunikaty możemy przyjmować do wiadomości.
0: No ale bardzo często pojawiają się takie komentarze mówiące o tym, że to, czy NBP ma w danym roku zysk, czy też stratę, bardzo często wynika z tego, kto nominował prezesa i kto w danym momencie sprawuje władzę.
1: Jeżeli się odwołamy do ujawnionych kiedyś taśm z podsłuchu, to jeden z ówczesnych prezesów NBP-u właśnie tak powiedział, że to kwestia, jak ma ten wynik wyglądać w pewnym momencie.
0: Także, no to przepraszam, to jednak kreatywna księgowość. No przepraszam za to określenie, ale to no, kreatywna księgowość.
1: Kreatywna księgowość jest bardzo popularna na świecie, zarówno po stronie rządów, jak i instytucji prywatnych. Na afera Enronu, która spopularyzowała, można powiedzieć, kreatywną księgowość, no pokazała, jak można straty księgować i pokazywać akcjonariuszom jako potencjalne, spodziewane zyski.
0: Czyli dobry księgowy to skarb.
1: Jest taki dowcip o zatrudnianiu księgowego i zdaje i dostaje pracę ten, który na pytanie, ile to jest 2 razy 2, odpowiada, a ile ma być?
0: Dobrze, to rzeczywiście dosyć szczególne kryterium oceny umiejętności księgowego. To jeszcze jedna kwestia. Pan powiedział o tym, że Narodowy Bank Polski to nie jest instytucja, w której można coś wyczarować. To ja zapytam tak. Z jednej strony mamy informacje o tych 36 miliardach straty. Z drugiej strony prezes Glapiński mówi o tym, że nadwyżka, czyli niezrealizowany zysk na złocie, wynosi obecnie około 160 miliardów złotych. I taki przeciętny zjadacz chleba, który nie zna się na ekonomii, może się w tych informacjach trochę pogubić. No zaraz, no to mamy zysk niezrealizowany, ale zysk, czy mamy ale jednak stratę?
1: Co to znaczy niezrealizowany zysk?
0: Ja nie wiem.
1: Po prostu niezrealizowany. To znaczy, że wartość złota, które było wcześniej kupowane po innych cenach, dzisiaj jest więcej warta i według właśnie zapisu księgowego dzisiaj po przeszacowaniu wartości złota po aktualnym kursie jest to warte znacznie więcej niż po cenie zakupu. Ale to jest...
0: No tak, ale Narodowy Bank Polski nie jest instytucją powołaną do tego, żeby handlować złotem w zależności od tego, czy to złoto ma zwyżkę, czy jest na minusie. Bo to jest trochę jak z mieszkaniem. Kupuję mieszkanie za 500 000, sprzedaję za 1 000 000, tylko tyle, że muszę gdzieś mieszkać. Skoro ceny mieszkań skoczyły dwukrotnie, to znaczy, że to nowe mieszkanie, które sobie kupię za ten 1 000 000, no ono też będzie droższe niż to mieszkanie, to samo mieszkanie kilka lat wcześniej.
1: Można powiedzieć, że tak powinno być, jak pan redaktor twierdzi. Natomiast proszę zauważyć, co robią banki centralne różnych państw. No, bank centralny Francji przecież przyznał się do tego, że część tego złota odsprzedał naszemu bankowi, zarabiając dosyć pokaźne na tej transakcji kwoty. Inne banki centralne zajmują się handlem bitcoinami chociażby i też okazuje się, że mają nadzwyczajne zyski z tytułu dokonywania transakcji na tej kryptowalucie. Także mamy zupełnie inne zachowania banków centralnych w dzisiejszej dobie niż jeszcze, jak to wynikało z statutu, pilnowanie wartości swojej walut.
0: To jeszcze jedna kwestia, bo oczywiście ta informacja o tych 160 miliardach złotych niezrealizowanego zysku to w jakiejś mierze była...

0: odpowiedź na te zarzuty mówiące o tym, iż ta informacja o stracie 36 miliardów złotych ewidentnie pokazuje, że pomysł tego programu Safe 0 złotych był absolutnie nierealny, no bo skoro NBP wykazuje tak duże straty, no to skąd miałby mieć pieniądze właśnie na sfinansowanie tego programu, prezydenckiego programu Safe 0 złotych, i te 160 miliardów to była odpowiedź pokazująca, że te możliwości mimo tej straty jak najbardziej by były. No to teraz od tego Safe 0 złotych przejdźmy do tego zwyczajnego Safe. Dziś o godzinie 13:30 podpisanie tego porozumienia. Prawie 44 miliardy euro, 120 projektów. Co to oznacza dla takiej gospodarki jak polska gospodarka? Bo to jest pieniądze mniej więcej porównywalne do tego, co w tym roku, czyli w 2026 roku, Polska w całości z własnego budżetu ma wydać na obronność.
1: Przeliczmy to na złoty polski, to jest 190 miliardów. Na kontach polskich obywateli w bankach, nie mówię o pieniądzach trzymanych poza systemem bankowym, na początku tego roku znajdowało się ponad 1 700 000 000 000 złotych. Stąd od lat Centrum Adama Smitha i też w tym roku przypomnieliśmy, że jeżeli co do zasady wszystkie strony naszej polityki zgadzają się, że zbrojenia w obecnej sytuacji są konieczne, a przypomnijmy, że pierwsza agresja Rosji na Ukrainę miała miejsce już w roku 2014, to mieliśmy ponad, jak widać, dekadę na dokonanie bardzo zasadniczych zmian, jeżeli chodzi o i sektor zbrojeniowy, polski szeroko rozumiany, łącznie z rosnącym sektorem prywatnym, jak i finansowanie. W momencie ataku Rosji na Ukrainę, tego pierwszego, stan wtedy oszczędności naszych obywateli przekraczał 1 000 000 000 złotych na kontach w bankach. Stąd kapitał własny był dostępny na finansowanie programów zbrojeniowych pod warunkiem, że na przykład do realizacji takich programów zbrojeniowych zostaną użyte celowe papiery wartościowe, a mówię to o publicznym liście zastawnym, który polski rząd za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego mógł wyemitować na rozbudowę czy to Huty Stalowa Wola, czy wielu innych już istniejących polskich fabryk. Także tutaj czekanie na pieniądze z programu SAFE, one mogłyby być wyłącznie dodatkiem przy tej skale już zakumulowanego kapitału, który jest po stronach samych polskich obywateli. Nie mówię tutaj też o pieniądzach, które firmy trzymają na kontach bezproduktywnie, nie przeznaczając je na inwestycje. I trzeba też dokonać wstecznej analizy, na przykład dlaczego nie było efektu programu offsetowego Ameryki dla Polski w latach 90., który był też głośno zapowiadany jako program, który ma jak czarodziejska różdżka odmienić polski sektor zbrojeniowy. To przepraszam,
0: mówimy jeszcze między innymi o F-16, tak?
1: To jeszcze przed F-16. Mhm. F-16 było jedyną praktyczną realizacją programu de facto offsetowego, natomiast cały ten wcześniej program offsetowy, przeliczanie $1 na 8 zł nawet, że to jest taki mnożnik, pokazywano w papierach, no jak widać nie przyniósł efektu, ale nikt nie odpowiedział, dlaczego ten program nie wpłynął zauważalnie na poprawę jakości produkcji w Polsce naszego uzbrojenia, które i tak było na bardzo wysokim poziomie, trzeba zauważyć, i nie doprowadziło do tego, że nasze możliwości militarne się zwiększyły. Warto przy tym zauważyć, że dzisiaj, w zeszłym tygodniu, prezydent Ukrainy oświadczył publicznie, że Ukraina eksportuje broń mimo prowadzenia tego konfliktu, i eksport broni przez Ukrainę jest jednym z bardziej dzisiaj dochodowych dla tego państwa, de facto dla elity rządzącej przemysłem. Czyli nawet prowadząc wojnę, można sektor ten rozbudowywać i jeszcze eksportować A z takich możliwości przez ostatnie dwie dekady jakoś

0: bardzo umiarkowany sposób w Polsce korzystaliśmy.
1: Z czego to wynikało? No bo przecież polska zbrojeniówka, jest wiele takich głosów, miała potencjał. No oczywiście z każdym rokiem zaniedbań i zaniechań on się zmniejszał, bo zapewne konkurencja odjeżdżała nam również technologicznie. To też są pieniądze, to też są gigantyczne nakłady i to jest też czas potrzebny na to, żeby pewne rzeczy wdrożyć do produkcji, wymyślić, przetestować i tak dalej. Ale ten potencjał był, to zagrożenie, tak jak pan powiedział, ono już było całkiem realne, co najmniej od roku 2014, tym bardziej 2014.

0: konstytucyjnego systemu politycznego w Polsce, który nie ma mechanizmów wbudowanych, które by korygowały sytuację, zwłaszcza w obliczu realnego zagrożenia. I jak widać, nawet to zagrożenie z roku 2014 nie spowodowało, że nasz sektor dzisiaj jest, nie wiem, półtora, dwa raza większy, produkuje znacznie więcej, eksportuje, jest bardziej innowacyjny. Jeżeli widać na innowacje, to one się pojawiały w małych, prywatnych firmach, bo miałem okazję też być na ostatnich targach zbrojeniowych w Kielcach i się okazało, że przy tym poziomie skomplikowanych procedur, decyzji, zezwoleń, koncesji, polskie firmy zbrojeniowe prywatne postanowiły produkować uzbrojenie, ale rozkładając to na elementy pierwotne, które nie wymagają zezwoleń, czyli można powiedzieć, że można zbudować pocisk, ale dzieląc każdą część tego pocisku na oddzielną część, która nie wymaga koncesji. Tak upraszczając sytuację, i większość moich rozmówców, z którymi miałem tam okazję porozmawiać, łatwiej im sprzedać swoje różne uzbrojenia za granicę, i to dosyć odległe, które dostrzegają wartość właśnie różnych rozwiązań innowacyjnych, niż polskiemu rządowi, który by je te właśnie innowacyjne różne rozwiązania przekazał polskiej armii. Także to jest wewnętrzna bardziej bariera i różne błędy w systemie, które nie zostały do tej pory, że tak powiem, ani zdiagnozowane, ani opisane. Odwołam się do takiego raportu, który miałem okazję w zeszłym roku czytać kongresu, gdzie armia amerykańska postanowiła przejść na technologię blockchain ze względu na, po pierwsze, przejrzystość procesów logistycznych w armii amerykańskiej, czyli dostaw uzbrojenia każdej części i jakby co się z tym dzieje, a jednocześnie stwierdzono w tym raporcie, że dzięki właśnie technologii blockchain armię amerykańską uda uwolnić się od różnych korupcyjnych zagrożeń. Także warto byłoby spojrzeć, jak pewne zmiany dokonują się chociażby właśnie w USA czy na Ukrainie, bo tutaj mamy bardzo bliski też przykład, jak uwolniono produkcję uzbrojenia i prywatne firmy powstają na, można powiedzieć, jak grzyby po deszczu, gdzie produkcja dronów odbywa się już na polu bitwy wręcz, bo takie technologie już tam są wprowadzone w życie.
1: No cóż, okazuje się, że doświadczenia są dosłownie na wyciągnięcie ręki.
0: Na wyciągnięcie ręki.
1: Nic tylko korzystać. Pan Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha, bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
5: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Oto genialny pomysł na wyjście do teatru. Trio Janda Koterski-Bogdańska. Monodram Moja Droga B i Kobieco-Kobiece Historie. Zapraszam bardzo. Weekend kulturalny dziś po 21. Maja Kluczyńska.
7: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam.

0: każdą sobotę po 8:30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Jest 11:30, Rafał Boguta, zapraszam. Bartosz Grodecki, nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Powołał go prezydent Karol Nawrocki. W przeszłości Grodecki pełnił służbę w placówkach dyplomatycznych w Los Angeles, Malmö i Sztokholmie. Potem w czasach rządów PiS był wiceministrem spraw wewnętrznych. Odpowiadał za kwestie graniczne, współpracę międzynarodową, politykę migracyjną i działania przeciwko handlowi ludźmi. Teraz, jak mówił prezydent Nawrocki podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, zajmie się bezpieczeństwem.
3: Bezpieczeństwo jest fundamentem także naszego rozwoju i dobrobytu jako narodowej wspólnoty. Bezpieczeństwo buduje się do wewnątrz i to przed panem ministrem zadanie najważniejsze, a więc w modernizacji, reformie polskich sił zbrojnych, przyjęciu, na które czekamy, najważniejszych i strategicznych dokumentów bezpieczeństwa państwa polskiego, jak strategia bezpieczeństwa narodowego.
2: Bartosz Grodecki zastąpi Sławomira Cenckiewicza, który pod koniec kwietnia podał się do dymisji. Polska będzie pierwsza w Europie. Wczesnym popołudniem zostanie podpisana umowa SAFE. To otworzy dla naszego kraju nowy etap finansowania kontraktów obronnych. Systemy antydronowe będą ważnym elementem programu, mówi nam ekspert do spraw bezpieczeństwa pułkownik Krzysztof Przepiórka. Nasz gość stwierdził, że SAFE to duże wsparcie dla polskiej armii.
4: To tak naprawdę 1/4 budżetu, na razie 1/4 budżetu MON mają być wydane na naprawdę bardzo znaczące projekty związane z naszym bezpieczeństwem, z naszą obronnością, a przede wszystkim na systemy antydronowe, które wymusiły w jakiś sposób działania każdej armii. Doświadczenia ukraińskie pokazują, że teatr działań wojennych bardzo mocno się zmienił. Musimy elastycznie na to reagować.
2: W sumie niemal 44 miliardy euro Polska musi wydać do 2030 roku. Większość pieniędzy z pożyczek ma być inwestowana w zakupy w rodzimej zbrojeniówce. Po podpisie Polska jeszcze w tym miesiącu ma otrzymać 6,5 miliarda euro zaliczki. Kolejne transze mają przypływać do nas w kolejnych latach jako mikropożyczki. Przyczyn pożarów Puszczy Solskiej na razie nie można ustalić. Po zakończeniu akcji gaśniczej będzie można przeprowadzić oględziny miejsca zdarzenia, przekazał zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie inspektor Andrzej Mioduna.
5: Na ten moment naprawdę nie jesteśmy w stanie cokolwiek powiedzieć odnośnie przyczyn. W tej chwili wszyscy skupieni są na akcji ratowniczej, gaśniczej, więc dopóki te działania zostaną zakończone, nie będzie teren bezpieczny, dlatego my nie będziemy mogli wejść na miejsce celem dokonania oględzin i wtedy będziemy wysyłali jakieś wnioski i dalsze czynności, oczywiście po konsultacjach z prokuraturą.
2: Dziś czwarty dzień akcji gaśniczej. Łącznie w działaniach na tym terenie bierze udział obecnie 1100 osób. Poza strażakami, leśnikami i wojskiem to także osoby koordynujące działania.
0: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Za 27 minut godzina 12.
1: Gość Polskiego Radia 24.
6: A już teraz na antenie naszego radia pan Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry.
7: Witam, kłaniam się.
6: No i będziemy z wielką uwagą spoglądać na to, co dzieje się za oceanem, choć przepraszam, nie tylko, może inaczej. Będziemy spoglądać z zainteresowaniem na to, co ciekawego dzieje się w amerykańskiej polityce, bo chciałbym zacząć nie od Stanów Zjednoczonych, a od Europy, od Rzymu, a właściwie od Watykanu i wizyty Marco Rubio w Watykanie. Na ile ta wizyta, no, bardzo ważnego polityka z otoczenia Donalda Trumpa, to być może była reakcja na wcześniejsze różnego rodzaju wypowiedzi czy też komentarze Donalda Trumpa wobec obecnego papieża. Należy te dwa fakty ze sobą łączyć, czy niekoniecznie?
7: No, myślę, że należy, ponieważ to jest dość ważny elektorat. 65 milionów Amerykanów to są zarejestrowani, czy deklarowani katolicy, którzy uczęszczają do kościoła. To jest w zasadzie największa denominacja religijna w Stanach Zjednoczonych, rozrzucona po bardzo takich newralgicznych miejscach wyborczych. Zbliżamy się do kampanii wyborczej 27 roku. I tutaj na pewno prezydent Trump, partia republikańska, będą musieli zbudować jakieś mosty i porozumienie z tą grupą.

0: Do tej pory katolicy byli podzieleni, ale w ostatnich latach głosowali przede wszystkim na partię republikańską ze względu na takie silne powiązania duchowe i religijne. W miarę jak partie progresywne, czyli demokraci, lewica stawała się coraz bardziej właśnie progresywna i coraz bardziej zwrócona w kierunku alternatywnych rozwiązań społecznych, jak to nazwiemy, tym bardziej Kościół się od nich odwracał. Czyli lewica stała się bardzo silnie antyreligijna w Stanach Zjednoczonych i był takim elektoratem, twardym elektoratem partii republikańskiej. To oczywiście nie dotyczy tylko katolików, bo także potężnych denominacji wszystkich protestantów, a także przede wszystkim baptystów. Ale tutaj rzeczywiście ten konflikt, czy to po publikacji dość absurdalnego rysunku jakiejś zdjęcia wytworzonej przez AI zdjęcia Trumpa jako Boga, to dotknęło nie tylko katolików, to dotknęło także tą silną część protestantów i baptystów, tych najbardziej religijnych grup społecznych. Tutaj doszło już do jakichś porozumień i próby znalezienia pomostu. Jeżeli chodzi o samego papieża, konflikty między Trumpem a Kościołem katolickim w Stanach Zjednoczonych już były wcześniej. Papież sam, Amerykanin, z silnymi związkami z północnymi diecezjami. Często wchodził w starcie z partią republikańską, jeżeli chodzi na przykład o kwestie emigranckie. Także tu nie jest nic nowego i to starcie, ono jak to wszystko u Trumpa, po prostu było bardzo takie werbalne i wizualne i takie ostre, ale te napięcia, jeżeli chodzi o kwestie emigranckie, były już wcześniej. No i tutaj poszukiwanie rozwiązań to nie będzie tylko kwestia zbliżenia, jakby załagodzenia konfliktu z samym prezydentem Trumpem i jego narracją, bo to oczywiście można kilkoma tweetami pewnie załagodzić. Natomiast właśnie stosunek do emigrantów, większości z Ameryki Południowej, większości katolików, no i w przekonaniu partii demokratycznej zostali oni i godność zaszczerpana, ich prawa obywatelskie. No i tutaj w tej chwili i wtedy mamy taki poważny konflikt przedwyborczy, który partia republikańska musi się pochylić. I to uważam, że jest to jeden z kierunków, znaczy próba znalezienia porozumienia. To jest, co jest ciekawe, to co w zasadzie Marco Rubio, sam katolik i same społeczności latynoamerykańskiej, także z silnymi więzami z Kościołem katolickim, co partia republikańska będzie miała zaoferowania. Ja podkreślam partia republikańska, bo ten konflikt przede wszystkim jest partyjny, a nie państwowy. To nie jest konflikt między rządem Stanów Zjednoczonych a Kościołem katolickim, bo te relacje są bardzo dobre. Kościół katolicki ma ogromne poważenie w Stanach Zjednoczonych, odgrywa niezwykłą rolę, jeżeli chodzi o prowadzenie szpitali, szkół. To są jedne z najlepszych szkół w Ameryce, jedne z najwyżej cenionych szpitali i to jest taka instytucja w Ameryce rzeczywiście bardzo dobrze kojarzona. Także tego konfliktu na linii państwo Kościół nie ma. Jest niewątpliwie napięcie między partią republikańską a Kościołem katolickim.
1: To idąc dalej, wspomniał pan o tym, że te spory, te kontrowersje, one są szczególnie istotne, biorąc pod uwagę to, że zbliżają się przecież wybory w Stanach Zjednoczonych. No i patrząc na wszelkie sondaże, to republikanie mają sporo problemów na głowie. No bo po pierwsze Donald Trump osiągnął rekordowo niskie poparcie, jeżeli chodzi o swoją politykę wśród Amerykanów. Mamy różnego rodzaju badania, również takie cząstkowe badania w poszczególnych Stanach, w poszczególnych okręgach wyborczych pokazujące, że przynajmniej w kilku kluczowych dla tych wyborów miejscach przewagę zdobywają demokraci. No i mamy podobno jeszcze jeden bardzo niepokojący trend, że w tych wszystkich różnych badaniach bardzo wyraźnie widać odpływ najmłodszych wyborców od republikanów w stronę demokratów.
0: Prezydent Trump rzeczywiście ma silnie spadające poparcie społeczne i ma dość duży negatywny elektorat, ale miał ten negatywny elektorat jeszcze przed wyborami w 2024 roku. Natomiast nie ma w zasadzie partia demokratyczna,

0: kogoś popularnego polityka, którego mogłaby przeciwstawić. Mogli powiedzieć, że nasz kandydat ma 45% poparcia. Tak? Także to oni są w dalszym ciągu dość enigmatyczni. Partia
1: Przepraszam, słabość Donalda Trumpa w żaden sposób, albo inaczej, w nikły sposób przekłada się...
0: Która jest dość rozproszona, dość podzielona. I partia demokratyczna jest mocno zradykalizowana, jeżeli chodzi o pójść jakby dokładnie w przeciwnym kierunku do partii republikańskiej, czyli w stronę skrajnej lewicy. To jest jeden. Ale ma pan rację oczywiście o tych sondażach i o tych ostatnich wynikach. I w zasadzie one były aktualne jeszcze do 2-3 tygodnie temu, do ostatniego wyroku Sądu Najwyższego, który wprowadził zasadę, albo wprowadził, uznał, że nielegalne jest wprowadzanie, określanie dystryktów wyborczych, tego gerrymandering to się nazywa, od senatora, który wprowadził możliwość układania dystryktów wyborczych tak, żeby nasz kandydat wygrał. I w praktyce to w wielu stanach sprowadzało się do tego, że powstawały dystrykty na przykład tylko latynoamerykańskie albo tylko czarne. Chodziło o to, żeby stworzyć, tak meandrować tymi granicami dystryktów wyborczych, żeby zapewnić partii, która akurat może kontrolować to zwycięstwo. I w Luizjanie, do której dotyczył wyrok Sądu Najwyższego, no, rzeczywiście te dystrykty wyglądały bardzo śmiesznie. One muszą się łączyć, tak? Czyli ten dystrykt nie może być jakby, nie może mieć wysp, przerw, ale przez to on wyglądał trochę jak pajęczyna, te dystrykty. Wiły się tak, żeby ta partia demokratyczna rządząca w Luizjanie starała się to w ten sposób ustawiać, żeby jak najwięcej czarnoskórych i latynosów było w jednym dystrykcie, ograniczając głosy białych. Sąd Najwyższy uznał, że jest to niezgodne z konstytucją, kazał to zmienić, a w zasadzie stworzył furtkę do zmiany i w tej chwili poszczególne stany, dzisiaj widzę informację, że Tennessee jest kolejnym stanem, który mówi, że będzie wywracać do góry nogami te dystrykty. No i teraz pierwsze nie sondaże, tylko takie przymiarki, symulacje, jak to będzie wyglądało, nagle odwracają całkowicie tą matematykę. I mamy w tej chwili przewagę 15 głosów republikanów w wyborach do kongresu, tych uzupełniających w 27 roku. Jakby wszystko stało odwrócone. To jest symulacja. To jest przy założeniu, że wszystkie stany przebudują te swoje dystrykty zgodnie z decyzją Sądu Najwyższego i należy się spodziewać, że to zrobią, dlatego że taka będzie presja oddolna partii republikańskiej. Także dzisiaj jakby zaczynamy zupełnie nowe rozdanie. Stąd też to, o czym mówiliśmy na początku, budowanie pewnych przymierzy i sojuszy z silnymi denominacjami religijnymi, jak z katolikami, ma dodatkowe znaczenie, tak? Bo to będzie prawdopodobnie, jakby, jeżeli uda się odbudować te relacje, kolejny plus. Także to poparcie z jednej strony prezydenta Trumpa jest niskie, słabe i rzeczywiście ciężko nad to pracował sam. A z drugiej strony nie mamy kandydata partii demokratycznej, który miał, można by powiedzieć, że ma większe poparcie. No i wreszcie ten redistricting, czyli zmiana granic dystryktów wyborczych, które zupełnie zmienia grę.
1: To w takim razie idąc dalej, jeżeli chodzi o to, co ciekawego dzieje się w Stanach Zjednoczonych i wokół Stanów Zjednoczonych, zostawmy w takim razie na chwilę kwestie dotyczące poparcia sondaży. Choć ten temat, myślę, że na sytuację republikanów też może mieć bardzo konkretne przełożenie, bo myślę oczywiście o tym, co cały czas dzieje się wokół Iranu. Pojawiły się takie dosyć ciekawe informacje mówiące o tym, że za decyzją Donalda Trumpa o przerwaniu tej operacji w cieśninie Ormus, która miała całkowicie zablokować pływalność na tym obszarze. Za tą decyzją stał bardzo ostry sprzeciw Arabii Saudyjskiej i jej brak zgody na wykorzystywanie baz na swoim terenie dla amerykańskich samolotów biorących udział w tej operacji. No, można powiedzieć, że właściwie już pewnego rodzaju jawny bunt do niedawna jednego z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych.
0: Tak, aczkolwiek czytałbym to chyba trochę głębiej. Mieliśmy już telefon, raz, że był już telefon między królem Arabii Saudyjskiej a Donaldem Trumpem i zdaje się, że te obostrzenia zostały z

Pominięte i powiedziano, że to było jakieś nieporozumienie, ale rzeczywiście no, nie ma nieporozumień w tak dynamicznie dziejących się sprawach międzynarodowych i w trakcie wojny. Natomiast myślę, że trzeba się cofnąć do 28 kwietnia, kiedy mieliśmy decyzję Zjednoczonych Emiratów Arabskich, decyzję o wyjściu z OPEC-u. To jest duży cios dla Arabii Saudyjskiej. ZEA dokonała tego, właściwie przygotowywała się do tego od lat, także z amerykańskim wsparciem. Stany Zjednoczone bardzo chciały, żeby Zjednoczone Emiraty pompowały więcej ropy, żeby obniżyć cenę. Chciano, żeby nawet do 5 milionów baryłek dziennie. W tej chwili to zdaje się mają prawo do 2 milionów w ramach kartelu OPEC-u. I teraz wyjście Zjednoczonych Emiratów Arabskich z OPEC-u jest bardzo dużym ciosem w Arabię Saudyjską, w jej ich pozycję. I oczywiście Stany Zjednoczone jakby nie zajmują tutaj żadnego stanowiska, albo przynajmniej takie dystansują się od tego, ale wiadomo, że to ten plan od jakiegoś czasu funkcjonował i był przygotowany na National Security Council w Stanach Zjednoczonych i te rozmowy, żeby wyprowadzić, rozbić ten OPEC, były prowadzone przez Stany Zjednoczone. To, że to się wydarzyło w takim, a nie innym momencie, w trakcie wojny z Iranem i blokady cieśniny Ormus i kryzysu energetycznego na całym świecie, to trochę jest pewnie przykrywka, czyli jakby to jest argumentacja za tym, że tak przynajmniej tłumaczą to Emiraty, że musieliśmy to zrobić, żeby ułatwić światu i Europie wyjście z tego impasu, w którym się znaleźliśmy. Prawda jest taka, że to było od dłuższego czasu przygotowane i Arabia Saudyjska odbiera to jako cios w swoją stronę. Do tej pory była krajem, który gościł i gości dalej amerykańskie bazy wojskowe, amerykańskich żołnierzy. I myślę, że to w dużej mierze trzeba czytać jako taka próba retorsji, odpowiedzi na to. I tu będzie to wymagało długiej pracy dyplomatycznej. Aczkolwiek tych napięć będzie więcej, ponieważ przejście ZEA, odejście z OPEC-u i możliwość pompowania większej ilości ropy łączy się z czymś więcej, ponieważ ZEA ogłosiło, że gotowa jest sprzedawać tą ropę Chinom w juanach. Czyli jakby Chiny częściowo mogą zrekompensować sobie straty, jakie mają w tej chwili w Iranie, nie mogąc importować ropy z Iranu, w Emiratach Arabskich i będą mogły płacić w juanach. Ale to, co się Amerykanom udało, to to, że będą płacić w juanach, które będą wymieniane na dolary. Czyli powstaje zupełnie nowy duet na rynku monetarnym, juano-dolara, który z kolei jest dużym zagrożeniem dla Londynu. Do tej pory taką parą obowiązującą i taką, która dominowała rynki monetarne, to był euro-dolar. I on był z siedzibą w Londynie, te swap line odbywały się w Londynie. I teraz nagle Abu Dhabi staje się centrum monetarnej wymiany. Jest to poważna rewolucja, jest to zagrożenie nie tylko dla euro, nie tylko dla Londynu, ale przede wszystkim zupełnie odwrócenie porządku monetarnego. Z jednej strony Chiny niejako abdykują z roszczenia do bycia jedynym emitentem waluty rezerwowej albo waluty rezerwowej, zgadzają się na juano dolara, ale tym samym awansują do drugiej najważniejszej waluty na świecie, a Stany Zjednoczone zachowują swój monopol czy tą walutę rezerwową. To jest rewolucyjna zmiana, pewne porozumienie z Chinami i widzimy już napięcia zaraz po ogłoszeniu tego, co się wydarzyło w Emiratach Arabskich. Minister czy sekretarz finansów brytyjska pojechała natychmiast do Stanów Zjednoczonych, spotkała się z Besetem, czyli sekretarzem Skarbu Stanów Zjednoczonych. Doszło do ostrych spięć, które zresztą przelały się do mediów. Brytyjska minister udzieliła wywiadu, w którym mówiła, że doszło do konfliktu, były przecieki z tej rozmowy. Oficjalnie rozmowa była o Iranie, ale tak naprawdę było o tym, że Wielka Brytania może stracić coś, co do tej pory przynajmniej
od lat 50. było domeną

0: Anglii, czyli bycie tym głównym rozprowadzającym dolara w Europie. To jest ogromna zmiana. Ale to ciche porozumienie między Chinami i Stanami Zjednoczonymi bardzo dobrze wróży temu zbliżającemu się spotkaniu prezydenta Trumpa z przewodniczącym Xi, który jest 14-15 maja, o ile pamiętam. Dlatego tak, że tak spokojnie zachowuje się w tej chwili Trump, który mówi, że to pokój dalej trwa.
1: No ale z drugiej strony można powiedzieć, po tym co przed chwilą pan powiedział, że kolejny europejski sojusznik Stanów Zjednoczonych, i to wieloletni, no, może się poczuć trochę, nie chcę powiedzieć oszukany, no, ale trochę jednak pominięty w tej rozgrywce. Myślę oczywiście o Wielkiej Brytanii.
0: Europa, cała Europa powinna się czuć zmarginalizowana. Nie tylko Wielka Brytania, która dla swojej pewnością jako centrum finansowego, bo przypomnijmy, że to nie chodzi tylko o centrum finansowe z tych swap line, ale także centrum informacyjne, jeżeli chodzi o firmy ubezpieczeniowe. Takim punktem odniesienia zawsze dla finansów ubezpieczeniowych była firma ubezpieczenia Lloyds. Mało kto zwraca na to uwagę, ale nie przypadkiem siedziba Lloyd znajduje się kilkadziesiąt metrów od MI5. Instytucje praktycznie współpracowały bardzo ściśle i zawsze wszyscy orientowali się na Lloydsa, jeżeli chodzi o stawki ubezpieczeniowe, zagrożenia, które wiedzieli znacznie wcześniej niż im. Stany Zjednoczone, zanim jeszcze doszło do tego porozumienia monetarnego, przestały dzielić się z Wielką Brytanią informacjami wywiadowczymi. Znaczy jakby wyszły z tej wielkiej piątki dotychczasowej i ograniczyły te informacje, co także odcięło Lloydsa od wielu informacji. Także ten rynek finansowy, który będzie marginalizowany, brytyjski, jest na wielu frontach i to rzeczywiście jest dla nich poważny cios i dla całej Europy. Tak? No bo jak mówię, z czasem to nie euro-dolar będzie najważniejszą parą na świecie, tylko dolar, czy tam juano-dolar.
1: Powiedział pan o tym, że można być optymistą przed tym spotkaniem chińsko-amerykańskim, ale przecież w tle cały czas jest też Iran. Jednocześnie mamy informacje mówiące o tym, że doszło do wymiany ognia między okrętami Stanów Zjednoczonych a Iranu. Oczywiście tradycyjnie obie strony oskarżają się o to, że to ta druga sprowokowała to zdarzenie. I równocześnie, i to jest też ciekawe, prezydent Donald Trump twierdzi, że mimo tego incydentu rozejm nadal obowiązuje. To jest kolejny powód do tego, że możemy być delikatnie optymistyczni, jeżeli chodzi o przyszłość tego konfliktu wokół Iranu?
0: Ja myślę, że tak. Myślę, że to, że obie strony mówią, że nie my sprowokowaliśmy, to jest bardzo dobry sygnał. Czyli mówią, że nie chcemy kontynuowania tych działań wojennych. Nie rościmy sobie prawa do rozwiązywania siłą tych problemów. Chcemy, żeby to rozwiązać pokojowo. W dużej mierze podejrzewam, że jest to konflikt wewnętrzny w samym Iranie, sprawowania władzy i na ile armia czy te gwardie rewolucyjne są pod kontrolą władzy cywilnej, na ile nie. I myślę, że tutaj amerykański wywiad ma dość dobre rozeznanie w tym i dlatego tak reaguje. Ale jeszcze raz, moim zdaniem ten spokój Donalda Trumpa wynika z tego, że osiągnął w zasadzie co chciał. To też czytajmy to globalnie, tak? Bo patrzmy także na Wenezuelę. Wenezuela sprzedawała 90% swojej ropy do Chin. W tej chwili z 450 tysięcy baryłek dziennie sprzedaje 45 czy 30 tysięcy baryłek do Chin. Wtedy sprzedawała je po zniżce około 19%, czyli z upustem. W tej chwili sprzedaje z upustem 3%. Czyli Chiny dostają mniej ropy po wyższej cenie i muszą ją teraz kupować w dolarach, plus mają dużo toksycznych długów, złych długów, które zostały w Wenezueli. Do tego dochodzi Iran, gdzie doszło do jakiegoś kompromisu, ale takiego, że muszą się Chińczycy zgodzić na dolara. Na dziś wygląda na to, że w kwestiach finansowych i kwestiach energetycznych strony, czyli to ten fundament, który przyszłego świata, czyli tego bipolarnego

0: Zjednoczonego, Chiny i Stany Zjednoczone zaczynają znajdować w tych kwestiach porozumienie. Nie jestem oczywiście, nie mam ani takich twardych informacji, ani to są tylko strzępy, które powoli przechodzą, ale widzimy tutaj zmianę nastawienia i nastrojów po obu stronach. I pod tym względem możemy być optymistyczni, ale oczywiście jak zawsze, jak ktoś jest zadowolony, to ktoś jest niezadowolony. Dla Iranu to na pewno nie są dobre wieści, bo w ramach tych podziałów dojdzie do jakiejś tutaj podzielenia decyzji, kto kontroluje ciśniny i przepływy, i to będą pewnie Amerykanie. Dla Europy to, co już wspomniałem, taka dość szybka marginalizacja będzie raczej problemem niż korzyścią, nawet jeżeli ta wojna w miarę szybko się skończy.
1: A kiedy ta wojna? Ja wiem, że takiego pytania być może na koniec nie powinienem stawiać, ale no, biorąc pod uwagę to wszystko, co pan powiedział, kiedy ta wojna rzeczywiście realnie ma szansę się zakończyć? Bo no, z jednej strony widzimy, że zapanował pewien pad w tych rozgrywkach irańsko-amerykańskich. Ta wojna bez wątpienia mimo wszystko nie do końca poszła po myśli Amerykanów. Z drugiej strony cały świat boryka się z różnymi problemami dotyczącymi no właśnie tej przepustowości ciśniny Ormus i tego, że to paliwo jest cały czas no, powyżej tej ceny, do której się zdążyliśmy przyzwyczaić, co ma oczywiście przełożenie na praktycznie wszystkie gospodarki na świecie. No więc z różnych powodów koniec tego konfliktu jest z nadzieją wypatrywany. To kiedy możemy się tego pana zdaniem spodziewać?
0: Znaczy, jedną rzecz tylko, ja nie uważam, że Stany Zjednoczone na koniec uważają, czy rząd amerykański, że to poszło nie po ich myśli.
1: Nie, powiedziałem, że nie wszystko poszło tak, jak zapewne
0: znaczy,
1: zamierzano.
0: No jak to wojna. Ja bym bardzo przyglądał się temu, co się stanie. Wszyscy będziemy w Pekinie 14-15 maja, ponieważ to nie jest jedyny konflikt na świecie, który utknął w jakimś punkcie bez wyjścia. To jest także wojna ukraińsko-rosyjska. I myślę, że tutaj będzie poszukiwanie rozwiązań dość szybko, razem z Chinami. Jeżeli to nastąpi, to potem pójdą dalsze szybkie kroki, decyzje o tym, jak ma wyglądać porządek na świecie, jak on to będzie ułożone. Proszę pamiętać, że wojny nigdy nie kończą się dlatego, że ktoś ją wygrał albo ktoś ją przegrał. Wojny kończą się dlatego, że ci, którzy mają po wojnie dyrygować światem, dogadali się. I one się skończą w momencie, jeżeli Chiny ze Stanami Zjednoczonymi znajdą tutaj pomysł na nowy porządek świata.
1: No to w takim razie tym rozmowom będziemy się musieli przyglądać z wielką uwagą. Oczywiście pytanie, co usłyszymy oficjalnie, a co rozegra się poza naszą wiedzą, ale to już jest zupełnie inna kwestia. Pan Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute, bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję uprzejmie, dziękuję.

0: reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka z o.o.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
0: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęło południe, Rafał Boguta, dzień dobry. Miliardy euro w formie mikropożyczek na rozwój polskiej obronności. Blisko, coraz bliżej, wczesnym popołudniem w Warszawie rząd podpisze umowę z Komisją Europejską na pieniądze z programu SAFE. Na jego skuteczność zwracał uwagę prezydent. Były wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki został nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Setki osób i specjalistyczny sprzęt. Około tygodnia potrwa jeszcze trudna walka strażaków z pożarem Puszczy Solskiej. Sytuację na miejscu śledzi nasza reporterka.
0: Sumę wydarzeń.
1: Tylko podpis dzieli nas od 44 miliardów euro na nowe uzbrojenie. Za półtorej godziny Polska jako pierwszy kraj w Europie podpisze umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Zyska na tym wojsko i polskie zakłady zbrojeniowe. To one w przeważającej większości będą odpowiedzialne za produkcję nowego sprzętu. Moment podpisania umowy pożyczkowej między polskim rządem a Brukselą będzie obserwować nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Agnieszko, powiedz, jak ma wyglądać dzisiejsza uroczystość i gdzie w pierwszej kolejności popłyną unijne środki.
2: To będzie bardzo podniosła uroczystość. Wszystko już jest gotowe tutaj w kancelarii prezydenta. Nawet tutaj zerkam do tego, przed to główne wejście. Już widać eleganckie samochody i niektóre osoby pewnie już niedługo będą się szykowały do wejścia. Tych gości jest wielu zaproszonych. Oczywiście ci najważniejsi, no gospodarzem będzie premier Donald Tusk, będzie też wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, oczywiście też minister finansów Andrzej Domański, ministra do spraw mechanizmu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Też bardzo ważna osoba dla polskiej armii, czyli pierwszy żołnierz, generał Wiesław Kukuła, szef sztabu generalnego. No i oczywiście goście z Brukseli, komisarz do spraw obronności Andrius Kubilius i nasz człowiek w Brukseli od budżetu unijnego, czyli komisarz Piotr Serafin. To cała długa lista i oczywiście nie cała tych najważniejszych gości. Właśnie w obecności tych osób ta umowa między Polską a Brukselą zostanie podpisana. I to jest początek tak naprawdę nowych możliwości, tak zapewniają przedstawiciele rządu. To, co zostanie podpisane o tej 13.30, no będzie takim nowym otwarciem, tak zapowiadał chwilę temu dosłownie w Sejmie szef resortu obrony, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. I pierwsze efekty będą już w maju, bo będziemy zawierać około 40 umów.
3: W pierwszej kolejności aneksowanie umów, które są zawarte, i to jest bardzo ważna umowa na systemy antydronowe, system SAN. To jest projekt kluczowy i dobrze są te pieniądze, bo możemy to sfinansować. To jest projekt, który buduje polską obronę przeciwdronową. 700 pojazdów, wyobraźcie sobie, 18 baterii, armaty 35 mm, 30 mm, potwór z Tarnowa, 12,7 wielolufowy karabin maszynowy, który 3600 strzałów na minutę. To jest ten sprzęt, który jest absolutnie priorytetem.
2: I to jest ten sprzęt, który będziemy zawierać w ramach tak zwanego kontraktu narodowego. Takich kontraktów będziemy oczywiście zawierać dużo więcej i trzeba je podpisać do końca maja. Taki jest wymóg Komisji Europejskiej. Potem Polska będzie mogła składać kolejne projekty, ale już z partnerami z Unii, między innymi z sąsiadami z państw bałtyckich czy ze Słowacji. Przedwczoraj takie rozmowy szef MON prowadził właśnie ze swoimi odpowiednikami. Wykorzystywał tutaj konferencję Defense Day i wtedy z nimi właśnie na ten temat rozmawiał. I oczywiście nasi sąsiedzi są zainteresowani takimi przyszłymi projektami. I wszystko to pozwoli skutecznie, w miarę szybko realizować te ważne dla obronności umowy. Tak dodaje w rozmowie ze mną wiceminister aktywów państwowych, który nadzoruje spółki Skarbu Państwa zajmujące się zbrojeniami, Konrad Gołota.
4: To jest otwarcie linii kredytowej, która będzie uruchamiana w takim systemie mikropożyczek wraz z kolejną umową podpisaną i kolejnymi dostawami. Jedną z pierwszych rzeczy będzie projekt SAN, czyli nasza tarcza antydronowa. Szybko na pewno będą korzystały takie zakłady jak Huta Stalowa Wola. Wolniej będą korzystały takie jak Fabryka Broni w Radomiu, bo przypominamy, że pan prezydent Nawrocki zawetował ustawę, która pozwalała na przykład na zapewnienie karabinków dla służb mundurowych.

0: Endo, oddajmy głos prezesowi Polskiej Grupy Zbrojeniowej w tej kwestii, czyli kwestii tych karabinków i sytuacji tak naprawdę radomskiego łucznika. Adam Leszkiewicz, z którym rozmawiałam, przyznaje, że rzeczywiście sytuacja tam w Radomiu no jest trudna. Zakład boryka się z problemami finansowymi przez właśnie brak zamówień z policji, no ale zarząd PGZ stara się ratować sytuację.
1: Wszystko zmierza w dobrym kierunku, ale brak zamówień ze strony MSWiA, które były wstępnie w sejfie, jest dosyć istotny. Czekamy być może na jakieś środki budżetowe w tym zakresie. No i zrobimy wszystko, żeby przygotować się do eksportu, do sprzedaży na zewnątrz, żeby te wszystkie działania wsparły na przykład Radom i Łucznik w Radomiu.
0: Jeden z pomysłów rządu na to, żeby właśnie te zamówienia do radomskiego łucznika popłynęły, to jest kupowanie tych karabinków przez wojsko, a potem transferowanie ich niejako na właśnie konto i na poczet funkcjonariuszy policji, czyli dla MSWiA. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tutaj jeszcze trwają ostatnie ustalenia. Wspomniane było tutaj prezydenckie weto do ustawy, która miała ten mechanizm SAFE niejako wprowadzać w nasz porządek prawny. Rzeczywiście to weto było i krytycznie wtedy było bardzo oceniane to, co rząd robi, jeżeli chodzi o mechanizm SAFE. Dzisiaj w Polskim Radiu również był o to pytany szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Cały czas ten krytyczny głos jest podtrzymywany.
2: To jest bardzo dużo pieniędzy i mają zostać one wydane przez najbliższe, zdaje się, 4 lata. Czy my przez najbliższe 4 lata mamy takie zdolności przemysłowe, żeby to wszystko sensownie wydać na najbardziej zaawansowany sprzęt? Na szybko będą wydawane, no bo trzeba wydać, bo mamy 4 lata, więc kupi się cokolwiek, to co będzie na rynku. To są znaki zapytania, które my stawialiśmy.
0: Ja nie chciałabym być złośliwa, ale jak był rząd Zjednoczonej Prawicy i była sytuacja również bardzo krytyczna, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo. Pamiętamy rok 2022, pilna potrzeba zakupów. Wtedy również kupowaliśmy bardzo, bardzo szybko, w ciągu kilkunastu tak naprawdę miesięcy, sprzęt chociażby z Korei Południowej.
3: Wielkie pieniądze trafią do polskiej armii i o podpisaniu umowy na finansowanie wydatków z programu SAFE mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy. U nas jeszcze głos eksperta w tej sprawie. Nie sztuką jest mieć pieniądze, sztuką jest je dobrze wydać. Tak mówił na naszej antenie pułkownik Krzysztof Przepiórka, były żołnierz jednostki specjalnej GROM.
4: Każdy budżet musi mieć program wydatków na poszczególne komponenty związane z bezpieczeństwem w taki sposób, żeby zrównoważyć nasze zapotrzebowanie na uzbrojenie i na całe bezpieczeństwo. A przypomnę, że to jest nie tylko broń, amunicja, ale to jest również infrastruktura, która w takich sytuacjach ma kluczowe znaczenie, więc te pieniądze będą przeznaczone właśnie na to. I struktura tego budżetu jest bardzo ważna. No tutaj praca pani minister Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej i całego Ministerstwa Obrony Narodowej wróży i jestem o tym przekonany, że te pieniądze zostaną wydane. Zresztą przygotowywaliśmy się do tego bardzo, bardzo długo. I te pieniądze zostaną wydane racjonalnie, w określonym czasie, a czas jest, ma tutaj kluczowe znaczenie, ponieważ mamy wroga u bram i nie ma na co czekać.
3: Tak mówił nam pułkownik Krzysztof Przepiórka. Więcej na temat programu SAFE znajdą też Państwo na portalu polskieradio24.pl. Bartosz Grodecki, nowym szefem BBN. To były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji w czasach rządów PiS. W przeszłości Bartosz Grodecki pełnił służbę w placówkach dyplomatycznych w Los Angeles, Malmö i Sztokholmie. Nowy szef BBN od 20 lat służy Polsce jako urzędnik państwowy. W tym czasie był odpowiedzialny za wiele poważnych operacji, mówił podczas uroczystości mianowania w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki.
5: Był to minister, który z ramienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiadał za kontakt ze Strażą Graniczną w momencie pierwszych hybrydowych ataków ze strony Białorusi na polską granicę i wówczas praca wykonywana przez ministra Grodeckiego pozwoliła zabezpieczyć interes państwa polskiego w tym pierwszym hybrydowym uderzeniu. Pan minister Grodecki odpowiadał także za ewakuację i współpracowników, ludzi, obsługi z Sojuszu Północnoatlantyckiego w Afganistanie.
3: Bartosz Grodecki zastąpił Sławomira Cęckiewicza, który kierował BBN-em przez niespełna 9 miesięcy. A co o nowym szefie biura i jego przyszłej współpracy z rządem sądzą politycy? Z tym pytaniem kierujemy się do Michała Fabisiaka, który jest w Sejmie. Witaj.
6: Dzień dobry.
3: Michale, jakie komentarze usłyszałeś po mianowaniu Bartosza Grodeckiego nowym szefem BBN-u?

0: Rządzący oczekują przede wszystkim tego, że nowy szef przyczyni się do poprawy relacji między rządem a prezydentem w kwestii bezpieczeństwa. Ze strony Rady Ministrów jest taka wola. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, a więc też prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, już zapowiada, że będzie chciał spotkać się z Bartoszem Grodeckim.
1: Gratulacje dla nowego szefa BBN-u. Zaproszę go niezwłocznie na spotkanie. Uważam, że to jest naturalne. Powinniśmy mieć jak najlepsze możliwości rozmowy, kontaktu, dyskusji, wymiany informacji, też informowania siebie nawzajem. Są takie sytuacje, że pilnie trzeba poinformować o czymś pana prezydenta, premiera. Ten kontakt z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego jest dla nas po prostu naturalny i ważny.
0: Wśród polityków koalicji rządowej słychać głosy, że ta współpraca na pewno powinna układać się lepiej niż ze Sławomirem Cenckiewiczem. No ale niektórzy też mówią, lepiej nie znaczy dobrze. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba ocenia, że ta nominacja tak naprawdę ma charakter polityczny, a nie jest to nominacja ekspercka.
2: To nie jest ściągnięcie jakiegoś fachowca z rynku, tylko osoby, która w sposób bardzo lojalny wykonywała polecenia tamtej władzy. Ta współpraca na pewno będzie trudna, natomiast mam nadzieję, że jakby cechy osobowościowe pozwolą zbudować relacje z MON-em, relacje ze sztabem generalnym. Mam nadzieję, że nikt nie będzie kwestionował uprawnień do informacji niejawnych. No takimi informacjami szef BBN-u powinien dysponować.
0: Bartosz Grodecki, przypomnę, to były wiceszef MSWiA w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. No i właśnie europoseł Koalicji Obywatelskiej, przed chwilą słyszany Michał Szczerba, przypomina, że w tamtym okresie, przynajmniej w jego ocenie, jako wiceszef MSWiA, ten polityk, a dziś nowy szef BBN-u, no, ma na koncie wiele porażek właśnie z czasów tamtego okresu. Wymienia między innymi w tym kontekście kryzys migracyjny. Natomiast poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmyk odpowiada, że chociażby w tej sprawie obecny szef BBN dowiódł, że zna się na bezpieczeństwie, czego w jego ocenie nie można powiedzieć o ministrach obecnego rządu, a to na podstawie ich reakcji na kryzys na granicy polsko-białoruskiej.
3: Pan minister jednoznacznie rozpoznawał tę historię jako wojnę hybrydową wytoczoną nam przez Rosję i Białoruś. No a jak państwo doskonale pamiętacie, w 2021 roku, szczególnie jeżeli chodzi o ówczesną opozycję, spojrzenie na ten problem było zupełnie inne.
0: Jak zawsze więc politycy różnią się w ocenach. O tym, jak ta współpraca będzie się układać, będziemy tak naprawdę dowiadywać się w najbliższych dniach i tygodniach.
4: BBN ma nowego szefa Bartosza Grodeckiego, a opinie polityków na jego temat zebrał w Sejmie dla nas Michał Fabisiak. Niedopuszczenie czwórki sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania to lekceważenie decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W ten sposób Krystian Markiewicz, jeden z sędziów, komentuje na naszej antenie brak możliwości objęcia urzędu. Wczoraj sędziowie przyjechali do Trybunału Konstytucyjnego po tym, jak Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał Polsce, by nie utrudniała wykonywania im swoich obowiązków. Nie zostali jednak dopuszczeni do pracy. Krystian Markiewicz wskazał, że decyzja Europejskiego Trybunału powinna być wykonana natychmiastowo.
5: To jest też forma orzeczenia, które jest oczywiście skuteczne, w pełni wykonalne i to natychmiast, bo na tym polega właśnie istota zabezpieczenia, czyli szybkie, natychmiastowe działanie. Ono jest takie, że nakazuje wszelkim organom władzy publicznej w Polsce, by nie przeszkadzały objęciu urzędu. A objęcie urzędu przez sędziego to jest po prostu możliwość podejmowania czynności właśnie orzeczniczych.
4: Sędzia Markiewicz ocenił na naszej antenie, że pełną odpowiedzialność za niewykonanie decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ponoszą prezesi Trybunału Konstytucyjnego.
5: Poprosiliśmy o możliwość wejścia do pomieszczeń, które są przeznaczone dla sędziów. To nie są ich prywatne pomieszczenia, ani prezesa Sochańskiego, ani prezesa Święczkowskiego, tylko są państwa polskiego i jakoś nie otrzymałem tych kluczy. Poprosiłem o przydział spraw, żeby móc się z nimi zapoznawać, żeby móc orzekać. Nie otrzymałem, więc to na podstawie ich decyzji nie mam możliwości, ja ani moi koleżanka i koledzy, nie mamy możliwości sprawowania urzędu.
4: Sprawa przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka dotyczy sędziów Anny Korwin-Piotrowskiej, Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza i Macieja Taborowskiego. Cała czwórka złożyła ślubowanie w Sejmie w obecności notariusza, ponieważ nie została dotąd zaproszona przez prezydenta Karola Nawrockiego do Pałacu Prezydenckiego. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski uznał, że bez stanowiska prezydenta nie może dopuścić do ich orzekania.
6: Sumę wydarzeń.
4: Strażacy wciąż dogaszają pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie.

0: Pszczyźnie. Choć opady deszczu pomogły służbom, to nadal za mało, by mówić o wygaszeniu ognia. Spłonęło około 300 hektarów lasu. Pełną skalę zniszczeń służby oszacują dopiero po zakończeniu działań strażackich. W Józefowie, blisko miejsca pożaru, jest nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dagmaro, powiedz, co teraz dzieje się na miejscu, co robią strażacy?
1: Ich działania w tym momencie skupiają się na szukaniu nowych zarzewi ognia, no i oczywiście polewaniu ściółki oraz torfowisk wodą. One są obecnie najtrudniejsze, jeśli chodzi o to dogaszanie, bo w środku są bardzo rozgrzane. No i ten żar, ten ogień spowodował, że korzenia są nadpalone, drzew korzenia oczywiście, i mogą się praktycznie złamać w każdej chwili. To też oznacza, że strażacy, którzy tam pracują, muszą na siebie uważać, bo dane drzewo może nieoczekiwanie spaść tuż przed nimi, bądź niestety nawet na nich. Deszcz faktycznie nie pomógł, tylko że można też powiedzieć, że był trochę taką kroplą w morzu całych potrzeb. Teraz, jeśli spojrzymy na niebo, świeci słońce, to niestety nie jest dobry sprzymierzeniec dla strażaków. Oni zdecydowanie woleliby, żeby wrócił deszcz. On jest prognozowany, jednak nie wiadomo, czy jeszcze się pojawi, czy będzie to może jedynie przelotny opad. W tym momencie strażacy mówią wprost, że sytuacja jest opanowana, ale zachowujemy czujność, bo wszystko może się zmienić w każdej chwili. Podkreślał to zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Sławomir Sierpatowski.
2: Jechaliśmy tutaj, deszcz pięknie pada, więc wszyscy myślą, że sytuację już mamy opanowaną. Natomiast jak podnieśliśmy drony do góry, włączyliśmy termowizję, to generalnie teren jest na czerwono. Na tych terenach bagiennych, torfowych mamy bardzo dużo zarzewi. Tam jest temperatura około 150 stopni.
1: A wiadomo, że im cieplej, tym większe jest ryzyko pożaru, ponownego oczywiście. I tutaj właśnie, kiedy świeci słońce, to niestety istnieje ryzyko, że ta woda, która już się tam pojawiła, choćby z deszczu, to wyparuje i w tym momencie mogą się pojawiać niebezpieczne sytuacje. Wiadomo, że za niecałe 2 godziny odbędzie się kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego i po nim może zapaść decyzja o odesłaniu niektórych jednostek strażackich. To prawdopodobnie chodziłoby o te, które przyjechały do tego regionu z innych województw. Jednak wszystko jest tak naprawdę pod znakiem zapytania. Na razie pozostają w gotowości. Przed nimi jest jeszcze wiele pracy, o czym mówił wiceminister MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
3: Mamy na razie zawilgocony teren, niezmoczony. Cały ten teren, który jest objęty pożarem, musi być zmoczony, sprawdzony miejsce w miejsce. Są jeszcze miejsca, gdzie faktycznie, kiedy ta aura nam się poprawi, dzisiaj po południu się zakończy opad deszczu, no to są możliwości dalszego rozprzestrzenienia tego pożaru.
1: Już teraz mówimy, że pożar jest ogromną katastrofą ekologiczną. Wręcz od burmistrza Józefowa usłyszałam, że taka katastrofa w tym rejonie to nie miała miejsca od czasów II wojny światowej. W najgorszym momencie, gdy wspominał, to ogień prawie wdarł się do miasta i nawet sami strażacy przez chwilę obawiali się, czy uda się tę linię ognia powstrzymać. I Roman Dziura podkreślał, że spłonęły setki hektarów tego cennego dla ekosystemu lasu, a wraz z nim zginęło wiele zwierząt.
4: Z bólem serca podchodzimy do tej katastrofy ekologicznej. No oprócz strat, które poniosło nadleśnictwo i które poniesie właścicieli prywatnych lasów, no jest ta część ekologiczna. Są ptaki, są zwierzęta. Mnóstwo tych młodych piskląt spłonęło. Zwierzęta, mniejsze zwierzęta też.
1: I to szacowanie strat tak naprawdę rozpocznie się dopiero po zakończeniu akcji strażaków. Pytałam też burmistrza o kwestię turystyki, ponieważ ten region leży też na pograniczu 3 parków i tutaj z tego, co mi mówił, też on był w terenie i widział, co tam się dzieje na miejscu, również jeździł ze strażakami. Mówił, że jeśli chodzi o szlaki turystyczne i inne ważne obiekty dla turystyki, wszystko jest zachowane w dobrym stanie.
0: Trwa i potrwa jeszcze dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Akcję strażaków na miejscu obserwuje Dagmara Kędzior. Dziękujemy za relację.
5: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Rosja nie wprowadziła zapowiadanego przez siebie zawieszenia broni, poinformował o tym prezydent Ukrainy. Rozejm miał obowiązywać od północy do końca 9 maja. O szczegółach Paweł Buszko.
6: Wołodymyr Zełenski napisał, że według stanu na piątkowy poranek odnotowano już ponad 140 ostrzałów ukraińskich pozycji i 10 rosyjskich szturmów. Na linii frontu Rosjanie też ponad 850 razy uderzali dronami FPV. Jak czytamy, wszystko to wyraźnie świadczy o tym, że ze strony Rosji nie było nawet pozorowanej próby zawieszenia broni na froncie. Ukraiński prezydent dodał, że jego kraj będzie działać symetrycznie. Ukraińcy jeszcze przed północą wysłali swoje drony i rakiety w głąb rosyjskiego terytorium. Trafiły one m.in. w rosyjską rafinerię ropy.

0: Kreml obawia się, że ukraińskie uderzenia zakłócą moskiewską paradę wojskową z okazji Dnia Zwycięstwa 9 maja. W związku z tym Rosjanie zapowiadali kilkudniowe zawieszenie broni, jednak mimo to nie przerywali ataków na lądzie i w powietrzu. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Podobnie dzieje się na Bliskim Wschodzie. Pomimo zawieszenia broni doszło do wymiany ognia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Donald Trump stara się to bagatelizować. Jednak obojętne wobec tego nie są światowe rynki, które odnotowały natychmiastowy wzrost cen ropy. Zjednoczone Emiraty Arabskie zestrzeliwują irańskie rakiety i drony. Władze poleciły mieszkańcom zostać w domach. Sytuację na Bliskim Wschodzie śledzi Milena Rashid-Szehab.
2: Sytuacja zaostrzyła się w czwartek wieczorem, po tym jak Amerykanie zaatakowali dwa irańskie statki w cieśninie Ormus i obiekty w portowych miastach nad Zatoką Perską. Amerykanie twierdzą, że były to cele wojskowe, Irańczycy, że cywilne. Według Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych atak nastąpił w geście samoobrony, po tym jak Iran zaatakował amerykańskie okręty w okolicach cieśniny Ormus. Z kolei irańska armia oskarżyła Stany Zjednoczone, że ataki przeprowadziła we współpracy z niektórymi krajami regionu. To prawdopodobnie jest przyczyną ataku na Zjednoczone Emiraty Arabskie, jednego z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych w regionie. W samym Iranie, jak podają tamtejsze media, sytuacja się uspokoiła. W czwartek wieczorem Iran oskarżył Stany Zjednoczone o naruszenie trwającego od miesiąca zawieszenia broni. Według Donalda Trumpa natomiast mimo ataków pozostaje ono w mocy. W czwartek wieczorem w rozmowie z dziennikarzami amerykański prezydent zbagatelizował ostatnią wymianę ognia, nazywając ją drobiazgiem. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Słowacja od dziś kończy z podwójnymi cenami oleju napędowego. Dotychczas więcej za paliwo płacili właściciele samochodów zarejestrowanych za granicą. Rozwiązanie mające ograniczyć turystykę paliwową krytykowała Komisja Europejska. Więcej w relacji Wojciecha Stopby.
3: Bratysława wprowadziła podwójne ceny w marcu po gwałtownym wzroście cen paliw wywołanym wojną na Bliskim Wschodzie. Na Słowacji ceny rosły jednak wolniej niż w krajach sąsiednich, co przyciągnęło na stacje kierowców z Polski, Czech i Austrii. Po wprowadzeniu wyższych cen dla obcokrajowców, a także w wyniku działań podjętych przez rządy Polski lub Czech, tankowanie na Słowacji przestało być opłacalne. W efekcie ceny paliw w tym kraju stały się najwyższe wśród państw Grupy Wyszehradzkiej. Podwójne ceny od początku krytykowała Komisja Europejska, uznając je za niezgodne z unijnym prawem. Według Brukseli regulacje dyskryminowały obywateli innych państw i naruszały zasady jednolitego rynku. Informując o ich zniesieniu, słowacka minister gospodarki Denisa Sakowa powiedziała, że nie ma już przesłanek, aby Komisja Europejska prowadziła w tej sprawie postępowanie przeciwko Słowacji. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: 10-procentowe globalne cła Donalda Trumpa unieważnione. Tak zdecydował amerykański sąd handlowy, który uznał je za nieuzasadnione na podstawie przepisów z lat 70. To kolejny poważny cios sądowy dla polityki celnej prezydenta. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
4: Sąd do spraw handlu zagranicznego orzekł, że 10-procentowe globalne cła nie są uzasadnione na mocy ustawy handlowej z lat 70. Trump nałożył je w lutym, kilka godzin po tym, jak Sąd Najwyższy unieważnił jego wcześniejsze cła wprowadzone na podstawie innej ustawy o nadzwyczajnych uprawnieniach ekonomicznych. Wówczas prezydent USA nazwał decyzję sędziów głęboko rozczarowującą i zapowiedział, że znajdzie inne podstawy prawne do nakładania ceł. Sięgnął po paragraf 122 ustawy handlowej z 1974 roku, który pozwala na wprowadzenie taryf na 150 dni, a ich przedłużenie wymaga zgody Kongresu. Donald Trump chętnie sięga po cła jako narzędzie ekonomiczne, w które wierzy, a także jako broń przeciwko innym krajom. Sąd po raz kolejny tę broń mu z ręki wytrącił. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Flaga Unii Europejskiej znowu zawiśnie na budynku węgierskiego parlamentu. To efekt dojścia do władzy partii TISO, która zapowiada powrót do europejskich wartości. Z Budapesztu Piotr Piętka.
5: Od wielu lat na majestatycznym budynku węgierskiego parlamentu powiewa jedynie flaga Węgier i Seklerów, czyli węgierskojęzycznej mniejszości z rejonu rumuńskiego Siedmiogrodu. Zwycięzcy kwietniowych wyborów zapowiedzieli, że podczas inauguracyjnego posiedzenia Zgromadzenia Narodowego w sobotę zostanie przywrócona flaga Unii Europejskiej. Na sali odegrane zostaną hymny Węgier, Seklerów, unijny, a także nieoficjalny hymn węgierskich Romów. To będzie kolejna uroczysta chwila po 12 kwietnia. Od teraz naszym zadaniem jest realizacja programu i reprezentowanie ojczyzny, mówi przyszła minister spraw zagranicznych Anita Orban. Jednym z najważniejszych zadań nowego rządu będzie odbudowanie relacji zarówno z Komisją Europejską, jak i poszczególnymi partnerami w Europie. Stąd wspólna wizyta Orban i Młodziora w Rzymie, a także zapowiedzi podróży do Warszawy, Wiednia i Brukseli. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Mija rok pontyfikatu Leona XIV. 8 maja 2025 roku kolegium kardynalskie wybrało go na głowę kościoła katolickiego

0: katolickiego kardynała Roberta Prevosta ze Stanów Zjednoczonych. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik wyjaśnia, że trwający pontyfikat jest nacechowany otwartością, troską i wrażliwością, a najważniejsze jego założenia najkrócej można oprzeć na trzech hasłach.
1: Trzy razy P po roku. To znaczy pokój, to jego pierwsze słowo i bardzo często o tym mówię.

0: czwartym głosowaniu podczas drugiego dnia konklawe zwołanego po śmierci papieża Franciszka. A w magazynie jeszcze o innej rocznicy. Słynny przyrodnik David Attenborough kończy 100 lat. Brytyjskie media poświęcają mu specjalne wydania i programy jubileuszowe. BBC przypomina jego najbardziej znane dokumenty przyrodnicze, a wieczorem w londyńskim Royal Albert Hall odbędzie się gala poświęcona życiu i pracy jubilata. Brytyjskie dzienniki nazywają Davida Attenborougha jednym z najbardziej wpływowych ludzi w historii telewizji. O szczegółach z Londynu Anna Rączkowska.
1: Sir David Attenborough opublikował specjalne przesłanie do fanów z całego świata. Myślałem, że będę obchodził setne urodziny po cichu, ale wygląda na to, że wielu z was miało inne pomysły. Słynny brytyjski przyrodnik i dokumentalista dodał również, że jest bardzo poruszony liczbą życzeń napływających od dzieci z przedszkoli po mieszkańców domów opieki. Podczas jubileuszowej gali w Royal Albert Hall pokazane zostaną archiwalne fragmenty serii Planeta Ziemia, Błękitna Planeta i Mroźna Planeta. Na scenie pojawią się prezenterzy BBC, naukowcy oraz muzycy związani z jego filmami dokumentalnymi. W mediach społecznościowych życzenia dla Attenborougha publikują politycy, organizacje ekologiczne i znane osoby ze świata filmu oraz nauki, a także dziesiątki tysięcy dzieci. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Do życzeń dołącza się też Polskie Radio 24. Szacownemu jubilatowi życzymy 200 lat.
2: Sumę wydarzeń.
0: 180 produkcji z kilkudziesięciu krajów. Ruszył 23. Festiwal Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. W tym roku miłośnicy dokumentów mogą oglądać projekcje w 7 miastach. Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu i Bydgoszczy. Tegoroczne hasło festiwalu to poszukiwania. Jednym z patronów medialnych wydarzenia jest Polskie Radio, a więcej o festiwalu wie Witold Banach.
3: Prezentowane na festiwalu filmy zabiorą wielbicieli dokumentu w niezwykłe podróże i na zaskakujące spotkania. Dlatego podczas wczorajszej gali otwarcia dyrektor festiwalu Artur Liphardt zapraszał do uczestnictwa w święcie kina dokumentalnego.
4: Aby przez wspólne przeżywanie sztuki filmu dokumentalnego poczuć na nowo wspólnotę wartości, empatii i otwartych serc.
3: W konkursie głównym o Grand Prix festiwalu będzie walczyło 12 tytułów. Dyrektor artystyczny festiwalu Karol Piekarczyk wyjaśnia, że są to produkcje wybitne.
5: To są filmy, które są odważne formalnie, które są ciekawe tematycznie, które są spełnione całościowo, które też odkrywają jakieś kompletnie nowe obszary dla nas.
3: Festiwal potrwa do 17 maja. Program pokazów można znaleźć na stronie mdag.pl. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Na koniec magazynu akcent muzyczny. Shakira ponownie zaśpiewa hymn piłkarskich mistrzostw świata. Piosenka Daj Daj została oficjalnym hymnem zbliżającego się mundialu. To trzecie piłkarskie mistrzostwa po turniejach w RPA i Brazylii, na których ta kolumbijska wokalistka wykona utwór promujący imprezę.
6: Utwór w całości zostanie zaprezentowany 14 maja. Teraz jego fragment jest już dostępny w internecie, mówi krytyk muzyczny z Chicago Tadeusz Meter.
7: Piosenka Daj Daj to najnowszy przebój Shakiry, który zaśpiewa w trakcie otwarcia Mistrzostw Świata. Wystąpi razem z nią Burna Boy, to wokalista z Nigerii.
6: Shakira kojarzona jest z latynoską przebojowością oraz tanecznymi hitami. Piłkarskie Mistrzostwa Świata, które pierwszy raz rozegrane zostaną w trzech krajach, rozpoczną się 11 czerwca w mieście Meksyk, meczem reprezentacji gospodarzy z Republiką Południowej Afryki. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: A w południowej sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. A ja wracam do Państwa z kolejną porcją najważniejszych informacji punktualnie o 13. Rafał Boguta, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Ogłoszenie społeczne.
8: Gosiu, twój challenge na dzisiaj. Scrollowanie telefonu godzinami. Proszę bardzo.
9: Nie, dziękuję. Wolę podjąć challenge w prawdziwym życiu. Bo mój największy challenge to dobre życie offline. A teraz ty podaj mi wyzwanie. Ogłaszam rodzicielski challenge. Tydzień bez telefonu w twoim domu. Spróbujesz?
10: Chroń dziecko. Bez telefonu w twoim domu.

0: Wejdź na beztelefonu.pl i dowiedz się więcej.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, jest 12:30.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
2: Błażej Prośniewski, dzień dobry, a dziś w magazynie Saldo między innymi porozmawiamy o szansach na powstanie polskiego samochodu elektrycznego. Czy ogłoszone właśnie porozumienie między spółką Electromobility Poland a tajwańskim koncernem Foxconn otwiera zupełnie nowy rozdział w historii polskiej motoryzacji? O tym porozmawiamy z naszym gościem już za kilka minut. Wcześniej tradycyjnie przyjrzymy się pozostałym najważniejszym wydarzeniom w polskiej i światowej gospodarce. A zaczniemy od programu SAFE. Za godzinę ma dojść do podpisania umowy z przedstawicielami Komisji Europejskiej w tej sprawie. Polska z tego mechanizmu ma dostać prawie 44 miliardy euro. Umowę z ramienia naszego rządu będzie parafował m.in. minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Kilka dni temu mówił o tym, że SAFE to nie tylko szansa na szybszą modernizację naszej armii, ale też duża szansa dla całej polskiej gospodarki.
3: Dziesiątki miliardów euro popłyną do polskiego przemysłu obronnego, który musi być rozwijany. To są tysiące miejsc pracy w całym naszym kraju. Polska tutaj nie ma czasu do stracenia. Polska musi modernizować swoją armię. Chcemy, aby ten proces rozpoczął się natychmiast.
2: SAFE, przypomnijmy, oferuje nisko oprocentowane pożyczki na korzystnych warunkach. Ich spłata rozpocznie się za 10 lat i będzie rozłożona do 2070 roku. Nawet 450 tysięcy umów cywilnoprawnych na rynku pracy może być zawartych wadliwie, szacuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jak mówiła dziś w radiowej jedynce ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, resort ma nadzieję, że te patologie uda się zlikwidować za pomocą nowego prawa, które wejdzie w życie na początku lipca. Chodzi o nowelizację ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, która zyska uprawnienia do przekształcania umów cywilnoprawnych i kontraktów B2B w etat.
4: Mam także nadzieję, że pracodawcy, korzystając z tego vacatio legis, przejrzą, przemyślą, sprawdzą, czy przypadkiem nie naruszają prawa i zmienią, doprowadzą do stanu zgodnego z prawem, zaoferują umowę o pracę z własnej, nieprzymuszonej woli. To się im zdecydowanie opłaca, bo będą mogli dzięki temu uniknąć bardzo wysokich kar. Te kary zostały w naszej ustawie zwiększone o 100%. Mogą sięgać nawet 90 tysięcy złotych.
2: Państwowa Inspekcja Pracy będzie typowała firmy do kontroli na podstawie zaawansowanej analityki z wykorzystaniem danych pochodzących m.in. z ZUS i Krajowej Administracji Skarbowej. O kontrolę będą mogli wnioskować także sami pracownicy. Narodowy Bank Polski kontynuuje zakupy złota. Obecnie rezerwy tego kruszcu wynoszą już około 600 ton. Najnowsze dane na ten temat przedstawił wczoraj prezes NBP Adam Glapiński.
5: Według stanu na koniec kwietnia 2026 roku posiadamy obecnie około 600 ton złota. Dokładnie 595 ton złota, a dążymy, jak Państwo wiedzą, do osiągnięcia poziomu 700 ton, zgodnie z decyzją zarządu. My cały czas to złoto kupujemy.
2: Tu dodajmy, że wartość złota obecnie posiadanego przez NBP szacowana jest na 322 miliardy złotych. Amerykański sąd uznał, że 10% cła, które wprowadził kilka miesięcy temu Donald Trump, są nielegalne. Decyzja ta oznacza, że ich pobór powinien zostać wstrzymany. To kolejny cios sądowy dla polityki celnej prezydenta USA. A więcej na ten temat z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
6: Sąd do spraw handlu zagranicznego orzekł, że 10% globalne cła nie są uzasadnione na mocy ustawy handlowej z lat 70. Trump nałożył je w lutym, kilka godzin po tym, jak Sąd Najwyższy unieważnił jego wcześniejsze cła wprowadzone na podstawie innej ustawy o nadzwyczajnych uprawnieniach ekonomicznych. Wówczas prezydent USA nazwał decyzję sędziów głęboko rozczarowującą i zapowiedział, że znajdzie inne podstawy prawne do nakładania ceł. Sięgnął po paragraf 122 ustawy handlowej z 1974 roku, który pozwala na wprowadzenie taryf na 150 dni, a ich przedłużenie wymaga zgody Kongresu. Donald Trump chętnie sięga po cła jako narzędzie ekonomiczne, w które wierzy, a także jako broń przeciwko innym krajom. Sąd po raz kolejny tę broń mu z ręki wytrącił. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: A teraz spójrzmy jeszcze na rynki finansowe. Warszawska giełda kontynuuje dziś spadki. Obecnie wszystkie główne indeksy GPW świecą na czerwono. WIG 20 traci w tej chwili 1,58%. Także na dużym minusie MWIG 40, który traci

0: 0,65%, nieco lepiej, choć też na czerwono SWIG 80. Ten indeks traci obecnie 0,16%. Jeśli chodzi o rynek walut, to w tym momencie dolar wyceniany jest na 3,59 zł, kurs euro wynosi 4,23, a za franka trzeba zapłacić 4,62 zł.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A w magazynie Saldo wracamy teraz do tematu marzeń o polskim elektryku. Wczoraj minister aktywów państwowych Wojciech Balczun ogłosił, że strategicznym partnerem Electromobility Poland dla projektu budowy hubu elektromobilności w Jaworznie będzie tajwański koncern Foxconn. Czy to znaczy, że samochód elektryczny made in Poland jednak powstanie? O tym porozmawiamy z naszym gościem, a jest nim Szymon Żłowiński z Instytutu Zrównoważonej Gospodarki, ekspert w zakresie rozwoju elektromobilności. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I może na początek powiedzmy kilka słów o Foxconn, bo to wybór chyba dość nieoczywisty, jeśli chodzi o partnera dla projektu tego typu, bo Foxconn to przede wszystkim producent elektroniki, największy producent elektroniki na świecie, choć też od kilku lat powoli wchodzi w branżę automotive i obecnie produkuje kilka modeli pojazdów elektrycznych. No właśnie, czy pana zdaniem koncern ten ma już odpowiednie kompetencje, aby pomóc Electromobility Poland w realizacji projektu budowy polskiego elektryka?
2: Napawa mnie ostrożny optymizm.
0: To znaczy?
2: Z jednej strony dobrze, że coś się dzieje, tak? Bo lubię żartobliwie nazywać projekt Electromobility Poland telenowelą, która jest już z nami od 10 lat. I trzeba przyznać, że w ramach tego projektu wydarzyło się sporo istotnych rzeczy. Zostały pokazane prototypy, mamy działkę. Projekt otrzymał ogromne dofinansowanie ze strony rządowej i z Unii Europejskiej.
0: 4,5 miliarda z KPO.
2: Tak, i to są pieniądze, które należy bardzo odpowiedzialnie wydać. Także Foxconn, jako olbrzymi, jak pan wspomniał, olbrzymi partner technologiczny, może jeszcze nie z tak dużym doświadczeniem na niezwykle konkurencyjnym rynku automotive, pozwala mieć dobre nadzieje na to, że wreszcie wyjdziemy z tego trwającego ponad 10 lat impasu, bo oczywiście były te ważne rzeczy, o których powiedziałem, ale nadal mamy zero samochodu i to jest po prostu nie do obrony.
0: Czyli jak rozumiem, jest pan ostrożnym optymistą, jednocześnie nie popada pan w hura optymizm, który chociażby wczoraj pojawił się w komentarzach, że to jest historyczna szansa dla polskiej branży automotive, bo to z kraju, gdzie przede wszystkim produkuje się części i składa samochody, jesteśmy w stanie stać się krajem, gdzie ten samochód będzie produkowany pod własną marką.
2: Zacznijmy od pragmatyzmu. Skoro środki z KPO trzeba wykorzystać, lepiej zrobić to z dużym partnerem technologicznym i finansowym, niż, tak jak powiedziałem, trwać w impasie. Jednocześnie nie otwierałbym jeszcze szampana. Foxconn to nie jest klasyczny producent samochodów z pełnym doświadczeniem w jego masowej produkcji. Oczywiście kraje azjatyckie przyzwyczajają nas do tego, żeby przestać tak o tym myśleć konserwatywnie, jak myślimy o tym w Europie, jak myślimy na przykład o Volkswagenie, bo na pewno wielu naszych słuchaczy zna taką markę jak Xiaomi, która coraz mocniej rozpycha się na rynku elektromobilności, czy też na pewno po prostu niemożliwy do niezauważenia BYD ze swoją olbrzymią ekspansją w Polsce, który to zaczynał od produkcji baterii do smartfonów, czyli tutaj Foxconn, który też jest jakby bardziej znany z elektroniki i współpracuje z takimi dużymi firmami jak Sony czy Apple, to pokazuje, że nie musimy go przekreślać na tym etapie. Ale ostatnie, co chciałbym powiedzieć, to żeby ten projekt można było nazwać sukcesem, to on musi spełnić konkretne warunki. I w mojej ocenie projekt ma sens tylko wtedy, kiedy obejmie realny transfer technologii, powstanie tutaj centrum R&D, czyli będziemy się zajmować nie tylko skręcaniem śrubek, ale też postawimy na badania i rozwój. Cały produkt będzie powstawał przy udziale polskich inżynierów, będziemy tutaj wykorzystywać europejski łańcuch dostaw. No i też trzeba sobie odpowiedzieć na takie pytanie, co i jak będziemy produkować, bo na razie dzisiaj, pasując tylko na doniesieniach medialnych, jeszcze nie wiemy, co to będzie. Więc jeżeli te warunki zostaną spełnione, to to pozwala mi myśleć o tym projekcie dobrze.
0: Powiedział pan o tym, że kluczowe dla powodzenia tego projektu będzie to, czy

0: Polska zapewni sobie chociażby transfer technologii czy know-how. Takie zapewnienia na razie słyszymy, że tak faktycznie będzie. No i pod tym kątem to porozumienie, które zostało wczoraj zawarte, wydaje się być lepszym, mówiąc kolokwialnie, dealem niż to, co było do tej pory, bo wspomnieliśmy o tym, że historia Electromobility Poland jest bardzo długa i kręta. No i po drodze pojawiły się też inne propozycje współpracy ze strony chińskich koncernów. To było między innymi Geely i Chery. Tam jednak pojawiły się obawy no właśnie o to, że ta fabryka w Jaworznie, która miałaby powstać, zostanie sprowadzona po prostu do montowni. Czy pana zdaniem dziś jest większa szansa na to, że no właśnie nie będziemy tylko montownią, a takim pełnokrwistym producentem elektryków?
1: No, finalne umowy zgodnie z zapowiedziami medialnymi mają zostać podpisane jeszcze w tym roku, także mam nadzieję, że wrócimy do tego tematu i wtedy będziemy się z tego cieszyć, kiedy będziemy mieli konkretną propozycję na stole. Jeśli Polska ma angażować środki publiczne, no to efektem powinny być trwałe kompetencje przemysłowe, czyli to wszystko, o czym mówiłem, R&D, udział polskich inżynierów, lokalni dostawcy i produkt. Fajnie, gdybyśmy też zaangażowali jakby to w całą taką filozofię Made in Europe, tak? Czyli na przykład nie tylko wykorzystywali polskie tutaj zasoby myśli technologicznej, czy nasze świetnie wykwalifikowane kadry, ale może także korzystali z europejskich komponentów, czyli na przykład z polskiej miedzi.
0: Stworzenie jednak samochodu to jedno. Zupełnie czym innym jest zainteresowanie tym produktem potencjalnych nabywców. No właśnie, czy pana zdaniem ten polski samochód elektryczny ma szansę znaleźć swoich amatorów zarówno w naszym kraju, jak i za granicą?
1: No to właśnie skoro ustaliliśmy już, jak powinniśmy to produkować, to teraz warto jest sobie odpowiedzieć na to drugie pytanie, czyli co będziemy produkować i po co? Dokładnie tak. No to wydaje mi się całkiem oczywistym, że jeżeli ten projekt ma odnieść jakikolwiek sukces, to on musi bardzo dobrze odnaleźć się na rynku europejskim, który różni się od rynku azjatyckiego. I mam ogromne nadzieje, że ten projekt przyniesie nam coś, czego niezwykle brakuje na dzisiejszym nowoczesnym rynku samochodów elektrycznych, czyli małych, dostępnych samochodów. No bo powiedzmy sobie szczerze, rynek premium, dużych, luksusowych SUV-ów jest niezwykle konkurencyjny i duzi gracze już przepychają się o to, kto zrobi coś lepszego. Więc jeżeli, tak jak pan wspomniał, Foxconn to nie Geely, to nie jest jeszcze firma, która ma bardzo wyraźną pozycję na rynku elektromobilności. Więc jeżeli trafią w niszę, bo dzisiaj na rynku rzeczywiście brakuje nam takich samochodów poniżej 100 tysięcy złotych elektrycznych, które pozwalają dojechać tylko do pracy, mogą służyć jako drugi samochód w gospodarstwie.
0: Czyli to powinien być taki tani, dostępny samochód, głównie z myślą o pokonywaniu niewielkich tras.
1: Dokładnie. Jakby zachęcam do tego, żeby porzucić to marzenie o, powiedzmy, polskiej Tesli, trochę brzydko mówiąc. Jakby samochody elektryczne to nie jest gadżet dla ludzi z miast. One tak naprawdę najlepiej sprawdzają się poza miastem. Idealnie, kiedy mamy własny podjazd, najlepiej, jeżeli mamy na dachu panele, to dzisiaj elektromobilność, jeżeli uczynimy ją dostępną, ona realnie może poprawić nasze bezpieczeństwo energetyczne i uniezależnia nas od szoków na rynku paliw kopalnych, których jesteśmy obecnie świadkami.
0: To jest w ogóle bardzo ciekawe, o czym pan wspomniał, że samochód elektryczny najlepiej mógłby się sprawdzać nie w miastach, a właśnie poza terenami miejskimi. No bo mam wrażenie, że dzisiaj taką dominującą narracją jest właśnie to, że samochód elektryczny jest samochodem miejskim. Tymczasem, kiedy jesteśmy właścicielami takiego auta w mieście, to pojawia się bardzo dużo problemów, chociażby związanych z tym, gdzie taki samochód ładować, a kiedy mieszkamy poza miastami, mamy własny dom, no to właściwie problem ładowania tego samochodu nam znika.
1: No trochę sam pan sobie postawił na tą odpowiedź, która jest jakby identyczna jak moja. Ja naprawdę próbuję przekonywać do tego, że samochody elektryczne to niekoniecznie jest rozwiązanie, które jest idealne do miasta. Jeżeli mieszkamy na wsi, mamy własny podjazd, nawet nie musimy mieć własnych paneli fotowoltaicznych, bo dzisiaj samochód elektryczny ładowany
0: z gniazdka,
1: tak jest, w domu, gdzie nie ma paneli, ale jest taryfa dynamiczna, czyli ta nocna troszeczkę tańsza, no to nagle mamy koszt przejechania 100 km poniżej 10 zł, a

0: jeżeli dołożymy do tego panele, to tylko jeszcze mamy większe pole do tego, żeby te koszty obniżać. Bo wyobraźmy sobie mieszkańca bloku. Gdzie on ma dzisiaj ładować swój samochód elektryczny? Zostaje mu publiczna infrastruktura, która dzisiaj jeszcze nie jest wystarczająco satysfakcjonująca, żeby ta przesiadka była taka, no, powiedzmy to wprost, wygodna. A kiedy mamy własny podjazd i gniazdko,
1: nie musimy się niczym właściwie martwić.
0: Dokładnie tak.
1: To powiedzmy jeszcze o perspektywach rozwoju właśnie elektromobilności. Wspomniał pan o kryzysie paliwowym, który obecnie obserwujemy. No właśnie, na ile to, co dziś dzieje się na rynku ropy, rynku paliw, może być takim przełomowym momentem dla rozwoju elektromobilności? Bo mam wrażenie, że kilka lat temu obserwowaliśmy duży boom, jeśli chodzi o elektryki. Potem to troszeczkę wyhamowało. Przyszło pewne takie zawahanie, w którą stronę to wszystko będzie zmierzało. Czy dziś możemy powiedzieć, że przed elektromobilnością, przed samochodami elektrycznymi jest świetlana przyszłość?
0: To zacznę może kontrowersyjnie, że mam nadzieję, że jedną z pozytywnych rzeczy, którą będziemy mogli powiedzieć po tym, jak ten kryzys paliwowy, który obecnie trwa, się skończy, to jest to, że on się niezwykle przyczynił do tego, aby poprawić naszą polską suwerenność energetyczną. Bo obecnie, po tych szokach cenowych, które wynikają z konfliktu na Bliskim Wschodzie, zauważyliśmy ogromny wzrost sprzedaży samochodów elektrycznych. No i mam nadzieję, że jest on właśnie motywowany takim czystym pragmatyzmem, czyli po prostu, no jeżeli chcemy uodpornić nasze polskie rodziny na te szoki cenowe, to nie tylko powinniśmy dopłacać do paliw i tworzyć taką tymczasową osłonę, ale realnie dać ludziom narzędzia na to, aby mogli się chronić. I wydaje mi się, że w tę narrację samochody elektryczne wpisują się po prostu idealnie, bo jeżeli spojrzymy na to z takiej technologicznej strony, to tak naprawdę mamy magazyn energii z taką zaletą, że jeszcze można pojeździć. I to nas chroni na przykład przed blackoutami, bo jeżeli mamy samochód z baterią o pojemności na przykład 70 kWh, to on spokojnie może zasilić nasz dom nawet przez kilka dni. W Japonii takie rozwiązania są już wykorzystywane, więc nie widzę przeszkód, aby mogły być też w Polsce.
1: No to porozmawiajmy o przeszkodach jeszcze. Jakie dziś widzi pan główne bariery, jeśli chodzi o rozwój elektromobilności?
0: Przede wszystkim odpowiedzialna i przewidywalna polityka. Jeszcze kilka lat temu Europa dała wyraźny kierunek, że zmierzamy w stronę technologii zeroemisyjnych, rozwijamy clean tech. Tym są też również samochody elektryczne. Dlatego lokujemy środki KPO w takich, a nie innych inwestycjach, bo to bezpośrednio wpływa na poprawę naszego bezpieczeństwa i naszej suwerenności energetycznej i rozwija nas jako, no, rozwija nas gospodarczo. Potem, jeżeli zobaczyliśmy, że Unia nagle zaczęła mieć pewne wątpliwości, pojawiło się ryzyko, że odejdziemy od kolokwialnie nazywanego zakazu, czyli, który oczywiście zakazem nie jest, ale mówię tutaj o roku 2035,
1: no to kiedy to, przypomnijmy, nowe samochody spalinowe nie mogłyby być już rejestrowane w Unii Europejskiej.
0: Tak jest. No i tutaj chodzi o to, że jeżeli dajemy dla biznesu taką silną deklarację, że to jest kierunek, w który idziemy i w który będziemy inwestować, to ci partnerzy biznesowi muszą mieć w nas zaufanie, a jeżeli później się z tego wycofujemy, to tak naprawdę tworzymy bardzo niestabilne warunki polityczne do rozwoju jakichkolwiek projektów. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to potrzebujemy rozwoju infrastruktury i tutaj tak naprawdę to jest prośba do polskiego prawodawstwa, bo w innych krajach Europy ten rozwój jest dużo bardziej liberalny i uwolniony. Nasze polskie przepisy są troszeczkę za bardzo skomplikowane i to nie jest takie proste, aby tę infrastrukturę rozwijać. To może budzić pewne wątpliwości, więc to ćwiczenie wymaga jeszcze naprawdę uczciwej rozmowy i odpowiednich zleceń dla biznesu, aby można było przewidywalnie i relatywnie tanio skalować publiczną sieć ładowania.
1: Tu też pojawia się pytanie, czy jesteśmy gotowi pod względem energetycznym na taki skokowy wzrost liczby samochodów elektrycznych, no bo wiemy, że system elektroenergetyczny w Polsce ma duże wyzwania przed sobą. Wyłączamy sukcesywnie moce węglowe, pojawiają się nowe moce OZE, no ale cały czas to zapotrzebowanie na energię, jak się zdaje, będzie wyższe, czy będzie rosło szybciej niż nasze możliwości tego skompensowania.
0: Jasne, to jest jedna z wielu bardzo popularnych obaw towarzyszących rozwojowi elektromobilności, ale chciałbym od razu uspokoić. jakby rozwój całego rynku jest dosyć

0: przewidywalne i wszystkie zapowiedzi takich inwestycji jak PSE czy URE biorą go pod uwagę i nie widzimy jakiegoś takiego poważnego zagrożenia związanego z rozwojem rynku elektromobilności w Polsce. On też nie rozwija się jeszcze aż tak szybko, jakby mógł. I oczywiście to naturalnie może budzić pewne obawy, bo co w sytuacji, jeżeli dzisiaj w Polsce wszyscy naraz włączylibyśmy czajnik? No to blackout murowany, ale no to jest sytuacja po prostu statystycznie niemożliwa. I troszeczkę podobnie jest z samochodami elektrycznymi, a co więcej, samochody elektryczne mają jeszcze taką zaletę, o której już troszeczkę dzisiaj powiedziałem, czyli one tak naprawdę stabilizują sieć, bo jeżeli mamy nadprodukcję z OZE, tak jak w zeszłym tygodniu mieliśmy rekordowo niską cenę na rynku energii, bo było to poniżej 1000 zł za megawattogodzinę, to w momencie nagle, kiedy mamy możliwość zmagazynowania tej energii na przykład w samochodach, to powinniśmy z tego korzystać.
1: Ale to też wymaga od nas zmiany naszych przyzwyczajeń, prawda? A przyzwyczajenia chyba zmienia się najtrudniej i najdłużej.
0: To prawda, no oczywiście każda zmiana niesie ze sobą konsekwencje i tutaj potrzebujemy po prostu odpowiedzialności ze strony państwa, ale też końcowego użytkownika, tak? Czyli powinniśmy tworzyć warunki do rozwoju elektromobilności takie, aby one były jak najprostsze do użytkownika końcowego. Powinniśmy je produkować tutaj w Europie, żeby one też stały się dla nas przyjaźniejsze i bezpośrednio wspierały naszą gospodarkę i Polaków, Polki i Polaków. No i wreszcie na koniec potrzebujemy też edukacji w tym zakresie, nie tylko dla użytkownika końcowego, żeby tłumaczyć mu to, że samochód energetyczny to poprawa bezpieczeństwa, ale też jakby inwestować w kadry, rozwój uniwersytetów i całej branży, żebyśmy mogli jakby na to postawić i iść w tę stronę odpowiedzialnie.
1: To wróćmy teraz jeszcze do samego pomysłu budowy polskiego samochodu elektrycznego i tej fabryki, która ma powstać na Dolnym Śląsku. Jak wczoraj mówił minister Balczun, w pierwszej fazie tego projektu mają być produkowane 3 modele samochodów, a pierwsze auto ma zjechać z linii produkcyjnej już w 2029 roku. Mówię już, no bo perspektywa 3 lat dla budowy fabryki, stworzenia całej linii produkcyjnej, wyprodukowania samochodu, to jest raczej krótka perspektywa. Czy pana zdaniem te założenia są realne?
0: No mamy tutaj pewnego słonia w salonie. Rzeczywiście 10 lat impasu to jest po prostu nie do obrony. To nie ma co mówić. I rzeczywiście te zapowiedzi tak szybkiego uruchomienia mogą wydawać się mało realne. No i też jakby wracając do tego, o czym rozmawialiśmy na początku, no to Foxconn to nie Geely. Tutaj nie mamy jeszcze takiej pewności co do tak dużego i wyskalowanego know-how i tego, czy jak ten produkt będzie finalnie wyglądał, prawda? Więc to rzeczywiście może budzić pewne obawy. No to jeszcze raz powiem to samo. Ostrożny optymizm.
1: To jest też ciekawe, bo powiedział pan o tym, że nie wiemy o tym, tego, jak ten produkt finalnie będzie wyglądał. Nie wiemy, choć wcześniej pojawiały się różne wizualizacje, modele koncepcyjne, a nie wiemy tego dlatego, że to, co było stworzone wcześniej, de facto trafiło do kosza, łącznie z tym, że do kosza trafiła nazwa Izera. To była nazwa, która wcześniej pojawiała się w kontekście polskiego e-auta. Jaka będzie ta nowa nazwa, tego jeszcze nie wiemy. No właśnie, czy pana zdaniem to dobrze, że wszystko to, co było wypracowane przez te ostatnie lata, trafia do kosza łącznie z koncepcjami samych aut i nazwą?
0: Bardzo trudno jest się zgodzić, czy przyznać do tego, że wydanie tak ogromnych publicznych pieniędzy, które mają zostać teoretycznie strawione na marne, to był dobry pomysł. Cały czas bazujemy na doniesieniach medialnych, ale ja żywię ogromne nadzieje w tym, że produkt trafi w pewną lukę rynkową, o której już mówiliśmy. Bo największy sens miałby dziś samochód elektryczny z segmentu B albo C. Coś, co będzie miejskie, praktyczne, przystępne cenowo. Jakby naprawdę. Rynek jest już tak przesycony SUV-ami, modelami premium. Po prostu drugimi autami elektrycznymi. Jakby nowa marka z Polski nie powinna zaczynać od najbardziej konkurencyjnego segmentu, tylko wejść w jakąś niszę. No i fajnie, gdyby to nie zakończyło się tylko na przyklejeniu jakby polskiego znaczka na masce tego samochodu, tylko żeby on naprawdę tutaj powstawał, czyli żeby ten projekt od początku do końca spełniał kryteria Made in Europe.
1: A jeśli chodzi o ten znaczek, to pana zdaniem, co powinno się znaleźć na tym znaczku, innymi słowy, gdybym pan miał wybierać nazwę

0: dla polskiego elektryka?
1: O, nie znam się aż tak dobrze na marketingu, żeby wymyślić coś dobrego. Ja chciałbym, żeby może poza samą nazwą ten znaczek był właśnie symbolem tego, że to się dzieje u nas, czyli że mamy w tym samochodzie duży udział komponentów europejskich, europejskiej stali, polskiej miedzi.
0: Czyli jak rozumiem, chodzi o to, żeby ta nazwa nowa, której jeszcze nie znamy, nie była tylko nazwą, ładnym logiem, ale żeby to niosło za sobą pewną historię, pewne wartości.
1: No chodzi mi o to, żeby to był prawdziwie coś, co naprawdę wspiera naszą gospodarkę i rozwija nasz kraj. A nie po prostu wielka montownia, w której przyjeżdża wszystko z Chin, my tylko dokręcamy parę śrubek i dumnie możemy na to powiedzieć Made in Poland, no bo to jest po prostu nieprawda.
0: Zobaczymy, jak to będzie. Na razie, tak jak mówił nasz gość Szymon Żuławiński, ostrożny optymizm, jeśli chodzi o przyszłość polskiego samochodu elektrycznego. Przypomnijmy, wczoraj minister aktywów państwowych Wojciech Balczun ogłosił, że strategicznym partnerem dla spółki Electromobility Poland będzie tajwański koncern Foxconn. Co z tego wyjdzie, zobaczymy, niemniej trzymamy kciuki. No i tu stawiamy kropkę, jeśli chodzi o piątkowe południowe wydanie magazynu Saldo. Naszym gościem był Szymon Żuławiński z Instytutu Zrównoważonej Gospodarki, ekspert w zakresie rozwoju elektromobilności. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja także państwu za dziś dziękuję. Błażej Prośniewski, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diamentowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
2: Po reklamie. Autopromocja.
5: Wiedzą Państwo, że 40 lat temu ustanowiono oficjalnie hymn i flagę Unii Europejskiej? Jak dziś odbierają Polacy Unię? Co się zmieniło przez te 22 lata? Na te i inne pytania odpowiemy w najbliższą sobotę po godzinie 22 w audycji Co jest na tej taśmie? Posłuchamy reportażu Eweliny Karpacz-Oboładze, pierwszy dzień, a także porozmawiam z Rafałem Dymkiem z Polskiej Fundacji imienia Roberta Schumana. Dorota Boniecka-Górny, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Otworzy furtkę dla wielu kontraktów zbrojeniowych. Za pół godziny rząd podpisze umowę na miliardy euro z programu SAFE. Prezydent mianował nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Został nim były wiceminister Bartosz Grodecki.

0: Będą też dobre wieści dla kierowców. W weekend paliwa idą w dół. Nowe ceny podało Ministerstwo Energii. Minęła 13. Rafał Boguta, zapraszam. Za pół godziny przedstawiciele rządu i armii podpiszą z Komisją Europejską umowę w sprawie programu SAFE. Polska dokona tego jako pierwsza w Unii. W podpisaniu umowy oprócz premiera Donalda Tuska weźmie m.in. udział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier zapowiedział, że jeszcze w tym miesiącu możemy spodziewać się wielu podpisanych w ramach programu umów.
1: Dzisiaj jest uruchomiona linia kredytowa. Ile z tego skorzystamy, to już zależy od nas. My mamy przygotowane projekty oczywiście na całą kwotę prawie 44 miliardów euro, ale jakie to kolejne umowy, to każda jest osobno podpisywana, osobno negocjowana, osobno ogłaszana, więc nas czeka bardzo bogaty maj. Kilkadziesiąt umów do podpisania, kolejne do aneksowania. Do końca maja możemy składać zamówienia jako pojedyncze państwo członkowskie. Po 30 maja możemy składać już z innymi państwami na ten sam sprzęt.
0: W podpisaniu umowy weźmie też udział rządowa pełnomocniczka programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jak podkreślała w mediach społecznościowych, armia miała duży wpływ na to, co zostanie sfinansowane z unijnego programu.
2: Polskie wojsko układało listę zakupową do mechanizmu SAFE, tak żeby wspierać wszystkie rodzaje sił zbrojnych. Od lotnictwa przez marynarkę wojenną do artylerii będziemy kupować systemy dronowe, antyrakietowe, czy będziemy inwestować w najnowsze technologie związane z cyfryzacją, sztuczną inteligencją, czy dziedziną krypto.
0: Do 2030 roku Polska ma pozyskać prawie 44 miliardy euro, w większości w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Bartosz Grodecki jako nowy szef Biura Bezpieczeństwa stoi przed bardzo poważnymi wyzwaniami, powiedział Karol Nawrocki. Prezydent mianował przed południem byłego wiceministra spraw wewnętrznych i pracownika MSZ na stanowisko szefa BBN-u. Podczas uroczystości mówił, że przed Bartoszem Grodeckim wiele ważnych decyzji.
3: Bezpieczeństwo buduje się do wewnątrz i to przed panem ministrem zadanie najważniejsze, a więc w modernizacji, reformie polskich sił zbrojnych, przyjęciu najważniejszych i strategicznych dokumentów bezpieczeństwa państwa polskiego, jak strategia bezpieczeństwa narodowego, ale bezpieczeństwo to także budowanie systemu odporności społecznej wszystkich Polek i Polaków, a także odpowiedzialność wobec naszych sojuszników.
0: Bartosz Grodecki ma 45 lat. Oprócz pracy w MSWiA i MSZ-cie pełnił służbę w placówkach dyplomatycznych w Los Angeles, Malmö i Sztokholmie. Od lutego tego roku pełnił funkcję doradcy zarządu spółki Radmor, znanego producenta urządzeń łączności, który wchodzi w skład zbrojeniowej grupy WB. Ceny paliw w dół. Minister energii podał maksymalne ceny na najbliższy weekend. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 35 groszy, czyli 6 groszy mniej niż dziś. Litr 98 nie więcej niż 6 zł 85 groszy, czyli 5 groszy mniej. Maksymalna cena oleju napędowego to 7 zł 3 grosze za litr, czyli o 14 groszy mniej. Ceny te obowiązują do poniedziałku włącznie. Prokuratura zakończyła czynności na miejscu katastrofy samolotu, który brał udział w akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej. Śledczy zabezpieczyli wszystkie fragmenty maszyny. Zostaną one przekazane do specjalistycznych badań. Czasem jeden detal może zdecydować o tragedii, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu, prokurator Rafał Kawalec.
4: W sprawie zabezpieczono już dokumentację techniczną dotyczącą tego samolotu. No i będą w sprawie prowadzone dalsze czynności, już mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności sprawy. Na ten moment nie możemy się wypowiedzieć co do jednoznacznej przyczyny tego wypadku. Docelowo opinia czy wyniki kontroli, wyniki badań przeprowadzonych przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych będzie decydujące do ustaleń, co było przyczyną tego wypadku.
0: Do katastrofy samolotu M18 Dromader doszło 5 maja. Maszyna należała do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. W wypadku zginął 65-letni pilot. Śledczy czekają na szczegółowe wyniki sekcji zwłok mężczyzny. Przyczyny katastrofy bada też Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Przypomnijmy, że walka z dogaszaniem pożarów w Puszczy Solskiej ma potrwać jeszcze tydzień. Papież upominający się o cierpiących, wołający o pokój, dialog i pojednanie, upominający możnych, którzy wzniecają wojny. To ważne cechy pontyfikatu Leona XIV. Dziś mija rok od wyboru amerykańskiego kardynała Roberta Prevosta na 267. papieża. Leon XIV stał się ważnym autorytetem dla współczesnego świata, ocenia teolog dr Elżbieta Wiater i zwraca uwagę, że papież jest obecny i popularny w mediach społecznościowych.
5: Leon XIV powoli staje się taką postacią, która jest w wysokiej kulturze i w niskiej. Czytam artykuł na temat tego, że on i Dalaj Lama w tej chwili są największymi autorytetami

0: i duchowymi. Były robione badania i okazuje się, że oni dwaj są uważani za najbardziej wiarygodne autorytety duchowe w tej chwili. Z tym, że to będzie ta władza bez dywizji, czyli władza opierająca się o autorytet płynący właśnie z tej dobitności i takiego jednoznacznego stawania po stronie prawdy.
1: Dziś Leon XIV był w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach, by tam dziękować za rok swojej posługi jako następcy świętego Piotra.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Majowy piątek chłodny i pochmurny, a na południowym wschodzie kraju z opadami deszczu i burzami. Na termometrach maksymalnie 9 stopni na Suwalszczyźnie, 13 w centrum i 18 na Podkarpaciu.
2: Klimat.
1: W związku z opadami w południowej Polsce do wieczora obowiązują ostrzeżenia przed wzrostem wody w górskich rzekach. Po opadach średnie zagrożenie pożarowe utrzymuje się jeszcze w lasach Kujaw i Pomorza. W zachodniej i centralnej Polsce jest małe. Obowiązują też ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną, m.in. w dorzeczu Tanwi i Sanów, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, Rudawy w Krakowie, na odcinkach Warty i Notecie, a także na mazowieckich rzekach Jeziorka i Radomka. Jakość powietrza jest teraz przeważnie dobra i bardzo dobra, wyjątkiem są okolice Kutna, tam powietrze jest jakości umiarkowanej. Około 1/3 prądu pochodzi i obecnie z odnawialnych źródeł. Można normalnie korzystać z energii.
2: Klimat. Reklama.
3: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Zebyś wiedział, Janek, jak nie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
9: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
2: Po reklamie. Autopromocja.
13: Jak oszczędności w ochronie zdrowia odbiją się na zdrowiu seniorów? Czy dojazd do odległego szpitala nie będzie znacznie większą przeszkodą niż dla osób młodych? Czy będą w stanie zapłacić, żeby nie czekać miesiącami czy latami na badanie albo za leki, które już nie są darmowe? Czy i jak sobie z tym poradzą, to temat audycji Portfel Seniora. Już w niedzielę, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
2: Autopromocja.
14: Dzień w Polskim Radiu 24.
15: O tak, zaczynamy. Małgorzata Żochowska. Dzień dobry Państwu. Prawie 10 minut po godzinie 13. I już mówię, kto uśmiecha się do Państwa. Z drugiej strony szyby Rafał Wardzyński. Och, od ucha do ucha. Ania Pałdyna? Też. No i jeszcze Adam Waliszewski. A, to jak zawsze. Będziemy z Państwem do 16 przyglądać się temu, co dzieje się wokół nas. Tak, Adamie, tak, ja wiem, Ty się zawsze uśmiechasz. I do mnie, i do Państwa. Będzie ciekawie, zapraszam.
2: Stan dnia.
15: Około 800 strażaków cały czas gasi pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie.

0: strażakom pomógł co prawda padający przez kilkanaście godzin deszcz. Pożar jest w tej chwili opanowany, ale nadal są zarzewia ognia. W Józefowie, nieopodal Puszczy, jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Aleksandrze, dzień dobry.
1: Dzień dobry,
0: powiedz,
1: witaj.
0: Na czym skupiają się teraz strażacy?
1: Strażacy między innymi za pomocą dronów lokalizują zarzewia ognia, a tych ciągle niestety nie brakuje. Palą się korzenie drzew. Ogień jest także w torfowiskach. To jest niewidoczne, ale taki ogień jest bardzo groźny i może znowu wzniecić bardzo duży pożar. A temperatura ściółki sięga 150 stopni. W odwodzie cały czas są samoloty gaśnicze i śmigłowce. One będą w razie czego punktowo gasić palące się wierzchołki drzew. Jak mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz, wszystko musi zostać ugaszone.
2: Cały ten teren, który jest objęty pożarem, musi być zmoczony, sprawdzony miejsce w miejsce. Są jeszcze miejsca, gdzie faktycznie, kiedy ta aura nam się poprawi i nastąpi, przyjdą no, takie dni, znaczy, już dzisiaj po południu się zakończy opad deszczu, no to są możliwości dalszego rozprzestrzenia tego pożaru. Ciężka praca zrealizowana przez całą noc powodowała, że mamy ograniczone te obszary pożarowe.
1: Lasy Puszczy Solskiej są bez przerwy monitorowane przez strażaków. Jak mówi nadbrygadier Sławomir Sierpatowski z Państwowej Straży Pożarnej, jest to kluczowe dla akcji gaśniczej.
3: Jak podnieśliśmy drony do góry, włączyliśmy termowizję, to generalnie teren jest na czerwono. W tym obszarze tutaj od południowej części, od miejscowości Osuchy, na tych terenach bagiennych, torfowych, mamy bardzo dużo zarzewi. Tam jest temperatura około 150 stopni. Ten teren, pomimo iż jest wilgotny, tam cały czas są zarzewia. Przejeżdżając, wracając, zatrzymywaliśmy się i też dogaszaliśmy takie miejsca, gdzie ten pożar od nowa się rozprzestrzeniał.
1: Od wtorku trwa pożar i od wtorku strażacy ciężko, właściwie bez chwili wytchnienia, pracują przy gaszeniu tego pożaru. No ale dramatyczne chwile przeżywają także mieszkańcy miast sąsiadujących z puszczą. W środę dym wdzierał się między innymi do Józefowa, tu gdzie jestem. Jak mówi burmistrz tego miasta, Roman Dziura, niektórzy byli o krok od ewakuacji.
4: Cały czas uspokajałem i strażaków, i mieszkańców, dyrektorów szkół, przedszkoli, że na ten moment nie ma konieczności ewakuacji. No nie ukrywam, że udało się obronić miasto, bo ten ostatni dzień walki, no to była obrona miasta. Zostały ustawione jednostki co 50 metrów na tej drodze wojewódzkiej do Łukowej i one miały za zadanie, żeby nie puścić ognia na drugą stronę jezdni.
1: Jeszcze wczoraj, sam tego doświadczyłem, nie dawało się praktycznie oddychać w Józefowie. Dym był wszędzie, wdzierał się i no, trudno było tak naprawdę wytrzymać dłużej niż kilkanaście minut. Dzisiaj po tym dymie nie ma śladu, jednak pożar spowodował nieodwracalne straty w przyrodzie. Zginęły ptaki i pisklęta. No, jest to okres lęgowy. Wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała powiedział, że trzeba inwestować w infrastrukturę, która skutecznie zabezpieczy tereny leśne.
5: Można wiele zrobić pod kątem tego, jak zabezpieczyć nas wszystkich przed tymi nagłymi zjawiskami pogodowymi, przed tą niestabilnością klimatu, z którą mamy do czynienia, która objawia się na przykład przez suszę. I ta susza jest czymś, co dotyka dzisiaj i lasy, i pola, i nas wszystkich tak naprawdę. Dzisiaj kluczowe jest to, żebyśmy jak najmniej wypuszczali tej wody.
1: A szczegółowe liczenie strat spowodowanych pożarem rozpocznie się już po całkowitym ugaszeniu ognia.
0: Aleksander Przeniak z tymi informacjami dla Państwa. Olku, dziękuję Ci bardzo.
6: Gość Polskiego Radia 24.
0: Co to jest albo co to była epicka furia, to Państwo wiedzą, także dzięki naszym ekspertom i naszym rozmowom w studiu Polskiego Radia 24. A czy Państwo wiedzą, co to miłosne stuknięcie? No to zaraz wyjaśnimy. W taki sposób prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w rozmowie z amerykańskimi mediami określił amerykańskie uderzenia w okolicach cieśniny Ormus. Właściwie nie wiadomo na kogo i nie wiadomo na co, skoro to takie miłosne, więc pewnie łagodne. I on sam twierdzi, że zawieszenie broni obowiązuje, choć pewnie obie strony tego konfliktu inaczej rozumieją zasady, na których mogło do tego dojść. No i sam Donald Trump podkreśla, że absolutnie te miłosne stuknięcia nie miały na celu eskalacji konfliktu. Tak, teraz będzie

0: o Bliskim Wschodzie. Nasz gość Jakub Szymczak, dziennikarz OKO.press. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
0: Pan się spotkał z tymi określeniami, z tymi stuknięciami?
1: Muszę powiedzieć, że na stuknięcia się uśmiechnąłem, bo z takim tłumaczeniem na polski jeszcze nie miałem
0: do czynienia.
1: To jest
0: kwestia tłumaczenia.
1: No, tłumaczenia Donalda Trumpa to w ogóle bywa spore wyzwanie. Mi też to się zdarza robić w tekstach i czasami wychodzi z tego bełkot i to po części dlatego, że oryginalnie niestety jest to trochę bełkot. No, w przypadku tych stuknięć.
0: A jakie tam było słowo w języku angielskim?
1: Szczerze mówiąc, teraz nie pamiętam, bo bardzo dużo słów z siebie wyrzucał amerykański prezydent najróżniejszych. Natomiast no, chodzi o tę wymianę ostatnim ognia, która wcale nie jest wojną, bo zawieszenie broni trwa. Mi się wydaje, że to trzeba określić trochę jako też rodzaj negocjacji, przeciągania liny,
0: pokazania siły, tak? No, obie strony trochę, negocjacji.
1: No, mamy do czynienia z podwójną blokadą cieśniny Ormus i obie strony nie są z tego wcale zadowolone. No więc też sprawdzają trochę, co można zrobić. No, ta blokada trwa już dosyć długo. Niedługo będzie, w sensie kontrblokada amerykańska już trwa. Przecież niedługo będzie miesiąc, no i nikt nie jest zadowolony z tego, jak to działa. No więc coś się musi zdarzyć dalej. Negocjacje też za bardzo nikogo nie posuwają do przodu. Więc w tym tygodniu mieliśmy do czynienia z taką właśnie, z tymi stuknięciami, z których ostatecznie też niewiele wynika. No, mogło to wyglądać, szczególnie chyba we wtorek, nie pamiętam teraz dokładnie, te ataki na Zjednoczone Emiraty Arabskie, irańskie ataki, jakbyśmy szli w stronę odnowienia pełnoprawnej wojny. No ale znowu po raz kolejny się okazało, że ostatecznie ani jedna, ani druga strona chyba do tej wojny nie chce wracać, więc mamy teraz do czynienia z taką dziwną trochę sytuacją, gdzie ta wojna ani jej nie ma, ani ona jest.
0: To może oni ze sobą nie rozmawiają i muszą sobie wysyłać takie miłosne pozdrowienia, ostrzeżenia, żeby nie doszło do eskalacji. To wczorajszy wieczór, tak? Bo o tym też mówimy. Irańczycy użyli rakiet, dronów, małych łodzi szturmowych, bo oni się też w tym specjalizują, prawda? To od początku tego konfliktu używali takich łodzi, czasem nawet zdalnie sterowanych, żeby kogoś nastraszyć to jest, solidnie.
1: To jest bardzo przemyślana strategia. Jasne. Bo Donald Trump z dumą mówi, że zatopił całą marynarkę wojenną irańską. No i rzeczywiście dużo statków zostało zniszczonych, ale Iran świadomie stosuje bardzo różnorodną strategię i Strażnicy Rewolucji, ich marynarka wojenna, dysponuje właśnie takimi małymi łodziami, które nie mogą się oczywiście równać z wielkimi wielkimi statkami amerykańskimi wojskowymi, ale mogą bardzo dużo złego przeciwnikowi zrobić.
0: No, bo są trudne Amerykanie do namierzenia, bo mogą przenosić ładunki wybuchowe i narobić tego szkód po prostu.
1: Tego nie wzięli pod uwagę, podchodząc do ataku. No ale pyta się pani, czy nie rozmawiają. Rozmawiają. Tylnymi kanałami dyplomatycznymi nieustannie trwa wymiana wiadomości, propozycji. Mieliśmy w tym tygodniu mowę o 14-punktowym memorandum, które miałoby, gdyby obie strony się na nie zgodziły, zakończyć wojnę. Nie wiemy dokładnie, co tam jest, bo to jest dokument dyplomatyczny i dziennikarzom, z tego co ja wiem, nie udało się żadnym wyciągnąć wszystkich tych 14 punktów. No ale te dokumenty, które mają zakończyć wojnę, one się cały czas skracają. Były kilkustronnicowe, teraz te 14 punktów podobno ma tylko jedną stronę, więc to jest bardzo ogólny dokument. Była mowa, że już jesteśmy bardzo blisko. Różni dziennikarze wyciągali takie informacje. Dzisiaj, szukając informacji na temat tego, jaki jest status tego w tym momencie, też widziałem, że no, jest możliwe dojście do tego porozumienia. No i ono jest możliwe, ale to będzie bardzo ogólny dokument, który będzie podlegał dalszym negocjacjom, które znowu będą bardzo trudne. My się od samego początku kręcimy w kółko z takiego powodu, że Amerykanie źle skalkulowali swój atak. Nie spodziewali się tego, że Iran tak dobrze z punktu widzenia militarnego sobie poradzi w tej wojnie.
0: Przestawi taki opór skuteczny.
1: No właśnie. No, Trump próbuje różnych rzeczy. Odpowiedział na irańską blokadę własną blokadą, która próbowała teraz

0: zatrzymywać irański eksport na przykład do Chin, to też tak naprawdę nie działa tak, jakby Trump tego chciał. Mamy niedawno, wczoraj albo przedwczoraj, tekst z Washington Post, gdzie dziennikarze tego dziennika wyciągnęli z źródeł w CIA, że Iran jest w stanie przynajmniej jeszcze 3-4 miesiące przetrzymać obecną sytuację bez bardzo poważnych konsekwencji gospodarczych, więc taki stan może ciągle trwać.
1: 3-4 miesiące to jest tak, mamy teraz maj, to dobrze, to cały maj, czerwiec, lipiec, sierpień, a w listopadzie wybory połówkowe i to może już nie być czego ratować.
0: No tak, Donald Trump musi, jeśli myśli o dobru swojej partii, pytanie, czy aż tak go to interesuje, bo jest on trochę też takim wolnym elektronem politycznym, ale republikanie w tym momencie bardzo niedobrze wyglądają i ich prospekty na listopad. No więc z wielu powodów to Trump próbuje ostatnio, widać, że zdali sobie sprawę, że jest trudniej niż myśleli i jakoś zamknąć ten rozdział, no ale okazuje się, że Irańczycy wcale tak chętnie go nie będą chcieli zamykać, bo zdobyli nowe argumenty w rozmowach z Amerykanami, między innymi właśnie cieśninę Ormus i są trudnymi rozmówcami. Trump, jak wiadomo, chce wszystko na szybko. Trafił niestety na mocnego, niestety dla siebie na mocnego przeciwnika i tak to teraz wygląda, że mamy ciągły pad.
1: Nasz niezawodny wydawca Rafał Wardzyński sprawdził, to było Love Tap. To jest tak, jakby uderzenie palcem w klawiaturę, tak, coś takiego, więc stąd to stuknij. O, bo... No nie można bardziej obrazowo tego wytłumaczyć. Ze strony naszego gościa to też było Love Tap, jak sądzę. No dobrze, to tyle żartów, prawda? Żarty na bok, bo nie ma się z czego śmiać. Mówi pan o 14-punktowym memorandum. Mhm. Najpierw były bardzo ostre warunki Donalda Trumpa, który mówił wszystko albo nic, to znaczy rezygnacja z programu nuklearnego, oddajcie wszystko to, co macie, prawda? A jeszcze miał oczekiwania w stosunku do reżimu, prawda? No. Chciał najlepiej, żeby oni się sami poddali z białymi flagami, prawda? Tak. Stanęli u wrót, nie wiem, izraelskich, kto wie. Strona irańska na przykład w swoich propozycjach zawarła zawieszenie broni w Libanie, prawda? Mhm. Czyli chciała skłonić Izrael do odstąpienia od ataków. No a to 14-punktowe memorandum to jest kompilacja tych punktów? Co to jest za dokument? Co tam w nim jest?
0: Czy, tak jak mówiłem, nie mamy, nie wiemy, nie znamy listy dokładnych 14 punktów, ale z całą pewnością jest tam zatrzymanie pełne, zakończenie wojny. Ale jeśli mamy się domyślać mniej więcej, co tam jest, znaczy, jeżeli patrzymy na to jako dokument, który w tym momencie mogły się zgodzić obie strony, to muszą być bardzo ogólne ustalenia.
1: No tak, bo jeśli mieści się na jednej stronie, tak, no to...
0: No to jedną rzeczą jest to, że on jest krótki, ale drugą rzeczą jest to, że niezmiennie obie strony, Iran i Stany Zjednoczone, nie zbliżają się ani trochę w swoich stanowiskach, w tych negocjacjach do siebie. I to jest to samo, to było w zeszłym roku przed atakiem czerwcowym. To było w tych negocjacjach w tym roku, w lutym. To było widać w rozmowach w Islamabadzie, które trwały około 24 godzin i wszyscy mówili, że jest ok, rozmawiamy fajnie i że to rzeczywiście był przełom, że bezpośrednio Irańczycy na bardzo wysokich stanowiskach rozmawiają z Amerykanami, ale ostatecznie na koniec się okazało, że w sumie na nic się tutaj nie możemy wspólnie zgodzić, no bo Irańczycy mają między innymi argument dodatkowy, czyli cieśninę Ormus, którą jak widać bardzo dobrze, kontrolują, co się tam dzieje. Tego nie było wcześniej. To się zdarzyło, ponieważ zostali zaatakowani i użyli tego argumentu i teraz mowy są jeszcze trudniejsze.
1: Kiedy Donald Trump apelował do sojuszników z NATO o stworzenie jakiegoś korpusu pokojowej kontroli w cieśninie Ormus, jakiegoś pospolitego sojuszniczego ruszenia nie było, przyzna pan, prawda? Ale tak?
0: No nie było, no bo właśnie. Jeśli Trump improwizuje w zasadzie, no bo nie udało się tak, jak chciał i musi na szybko różnego rodzaju nowe rozwiązania wymyślać, no to trudno się spodziewać, żeby sojusznicy europejscy
1: nagle... Żeby był jakiś aplauz dla tego działania. No właśnie, ale jest plan Francji i Wielkiej Brytanii, która zakłada utworzenie międzynarodowego

0: Międzynarodowej misji, która przygotowałaby bezpieczny tranzyt przez cieśninę Ormus. To się uda? Może się udać?
1: No, na tą
0: chwilę... Międzynarodowy, oprócz Francji i Wielkiej Brytanii, kto jeszcze?
1: Na tą wydaje mi się, nie jestem dobrze zaznajomiony z tym, co konkretnie zaproponowali Francuzi i Brytyjczycy, ale wydaje mi się, że jest to taki rodzaj

0: trudna sytuacja.
1: Bo Trump, dodam tylko, Trump wcześniej proponował takie rozwiązania Chinom i Rosji, prawda? I
0: no tak,
1: dzisiaj Chińczycy, nie ma.
0: Dzisiaj Chińczycy przyznali, że ucierpiał ich statek w poniedziałek. W tym tygodniu minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi był w Pekinie, a oświadczenia po tym spotkaniu były raczej dosyć mocno podkreślające, że trzeba to jak najszybciej zakończyć.
1: A przez kogo ucierpiał, wiemy?
0: Nie jestem pewien, czy w ogóle to wiemy. Jakby i to tak naprawdę nie jest ostatecznie kluczowe, no bo jeśli przypadkiem któraś ze stron uderza w któryś ze statków, no to winna jest ta blokada ogólnie i Chińczycy na przykład, no a oni są bardzo ważną przecież siłą w świecie, będzie im zależało na tym, żeby to zakończyć jak najszybciej.
1: Wie pan, teraz już wszystkim zależy. Nawet Amerykanom, choć się oficjalnie do tego nie przyznają, bo europejska gospodarka i nie tylko powiedziałabym, duży poziom zagrożenia.
0: No tak, my się przyzwyczailiśmy szybko, że trochę tańsze jest paliwo, bo nam rząd te ceny obniżył związane z wzrostem cen paliwa przez Ormuz,
1: ale no właśnie, to
0: też kosztuje i to kosztuje niemało, więc ta presja będzie rosła, a dodajmy, że w przyszłym tygodniu Trump leci do Pekinu i prawdopodobnie i Chiny, i Trump chcieliby jakby rozmawiać już o czymś innym. A jeśli nie uda się czegoś podpisać, no to też będzie ważny temat i to też będzie kłopotliwe.
1: A co się dzieje w Libanie, wiemy?
0: W Libanie dzieje się zawieszenie broni, które nie do końca jest zawieszeniem broni, tak samo jak zresztą w cieśninie Ormuz. No, problem z zawieszeniem broni w Libanie polega na tym, że ono jest pomiędzy libańskim rządem a Izraelem, a Izrael walczy tak naprawdę z Hezbollahem, który jest też w konflikcie z libańskim rządem, więc tam i tak do wymiany ognia dochodzi, a jednocześnie Iran będzie naciskał, żeby każda umowa po raz kolejny też, każda następna umowa też zawierała zatrzymanie tych walk. Izrael buduje sobie strefę buforową, niszczy wioski dalej na południu Libanu. Jest to bardzo trudna sytuacja, którą też trudno będzie długofalowo rozwiązać.
1: Myślę, że najbliższym nam wszystkim rozwiązaniem, albo takim, które możemy sobie najłatwiej wyobrazić, będzie deklaracja Donalda Trumpa. Wygraliśmy. Odnieśliśmy sukces, zakończyłem kolejną wojnę.
0: Tak będzie bez względu na to, jak się zakończą jakiekolwiek rozmowy, Trump i tak wyjdzie i powie, że wygraliśmy.
1: No tak, to może już ogłośmy to zwycięstwo. No nie, poczekajmy, zostawmy to liderowi. Jakub Szymczak, dziennikarz OKO.press z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Reklama. Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
3: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
4: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Zbliża się 13.30, Rafał Boguta. Zapraszam. Za chwilę rząd podpisze polską umowę SAFE. To prawie 44 miliardy euro preferencyjnych pożyczek na wydatki zbrojeniowe. Pieniądze w ramach umowy SAFE trafią do polskiego przemysłu. Mówił o tym w rozmowie z Radiem Zachód marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
6: SAFE to jest 184 miliardy złotych. SAFE, proszę Państwa, to jest praca dla 12 tysięcy firm w Polsce. 90% z tych środków zostanie wydanych w Polsce, w polskich fabrykach, na polskich żołnierzy, na produkcję polskich elementów uzbrojenia.
5: A pieniądze mają trafić do naszego kraju jeszcze w tym miesiącu. Ma to być 6,5 miliarda euro. Minister Obrony Narodowej zaprosił na spotkanie nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Został nim Bartosz Grodecki. Przejął stanowisko po Sławomirze Cęckiewiczu, który zrezygnował w kwietniu. Jak mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, objęcie stanowiska przez Bartosza Grodeckiego daje nadzieję na współpracę, a MON i BBN powinny razem działać na rzecz bezpieczeństwa Polski.
7: Ja zawsze z dobrą wolą podchodzę do możliwej współpracy, z otwartością, z wyciągniętą ręką do tej współpracy, bo to jest racja stanu Polski.

0: Podstawa bezpieczeństwa bez waśni sporów politycznych.
1: Bartosz Grodecki był w czasach rządów PiS wiceministrem spraw wewnętrznych, a także pracował przez 14 lat w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pełnił służbę w polskich placówkach dyplomatycznych w Malmę, Sztokholmie i Los Angeles. 10 lat więzienia grozi mężczyźnie, który próbował podpalić las w województwie łódzkim. Prokuratura rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim postawiła mu zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób. Do zdarzenia doszło w środę w powiecie piotrkowskim. Jak mówi Mateusz Piliński z łódzkiej policji, podczas zatrzymania od mężczyzny czuć było woń alkoholu. Prokuratura zastosowała wobec niego dozór policyjny.
2: Z przekazanych informacji wynikało, że podpalenia mógł dopuścić się mężczyzna, który początkowo próbował samodzielnie ugasić ogień, jednak po kilku minutach oddalił się z miejsca na rowerze. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli penetrację pobliskiego terenu i po kilkunastu minutach zauważyli osobę odpowiadającą rysopisowi. Podczas legitymowania ustalono, że to 55-letni mieszkaniec powiatu piotrkowskiego. Mężczyzna był agresywny. Badanie wykazało blisko 1,9 promila alkoholu w organizmie.
1: Policja apeluje o odpowiedzialne zachowanie w lasach i w pobliżu suchych terenów. Nie można używać otwartego ognia, wyrzucać niedopałków papierosów na ziemię i rozpalać ognisk w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Pierwsza umowa pożyczkowa w ramach programu SAFE zaakceptowana przez Komisję Europejską dla jakiegokolwiek państwa. Program SAN i potwór Starnowa, Piorun ze Skarżyska Kamiennej czy okręt Ratownik z PGZ Stocznia Wojenna w Gdyni i wiele, wiele więcej zamówień coraz bliżej. Rozpoczyna się uroczystość podpisania umowy. Jest Władysław Kosiniak-Kamysz, jest Andrzej Domański. Kogo jeszcze gościmy na tej uroczystości? Jest premier? Jest premier Donald Tusk? Jest komisarz do spraw obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius? Komisarz Unii Europejskiej do spraw budżetu, zwalczania nadużyć finansowych i administracji publicznej Piotr Serafin? Właśnie przed chwilą podpis złożył minister Domański. Kogo jeszcze mamy? Powinna być jeszcze pani Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw instrumentu na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa, ale pani minister nie widzę. Zaraz pewnie wszystkiego się dowiemy. Za to w studiu nasz gość. Już za chwilę przedstawię państwu naszego gościa.
3: Gość Polskiego Radia 24.
4: Mirosław Oczkoś, doktor Mirosław Oczkoś, adiunkt w Zakładzie Marketingu Wartości Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry, panie doktorze.
5: Dzień dobry.
4: A gdzie pan widzi pana premiera, panie doktorze?
5: W pierwszym rzędzie siedzi. Uroczystość zaczęła się, jak pan premier przyszedł, ale pan premier nie jest sygnatariuszem podpisania.
4: No nie jest właśnie, czyli przy tym głównym stole go nie ma, ale generalnie
5: tak,
4: jest.
5: Tak, jest w pierwszym rzędzie siedzi.
4: Jasne.
5: Tak.
4: No dobrze, to jak się udało, nie wiem, czy właściwie przy tej okazji powinnam zaczynać od tego, ale dobrze. No, na początku byliśmy bardzo przekonani do tej umowy, my wszyscy, że nam pomoże wzmocnić. O, jest i pani minister i pan premier. Tak, są rzeczywiście w pierwszym rzędzie, wszystko się zgadza. Byliśmy przekonani, że ona jest nam potrzebna, że wzmocni nasze bezpieczeństwo. Jak robi się taki zamęt w naszych głowach, że teraz to już nie wszyscy jesteśmy przekonani, że jest nam potrzebna?
5: To SAFE jest jednym z kolejnych przykładów, bo to chociażby nasz stosunek do wojny w Ukrainie, jak się zmieniał, czy do Ukraińców, do paru innych rzeczy. No to jest po prostu propaganda. Siła propagandy, prania mózgów. Większość z nas się nie zna ani na SAFE, ani na jakichś innych rzeczach, na przykład na wojnie. W związku z tym sączenie regularne półprawd, ćwierćprawd i kłamstw powoduje takie nastawienie.
4: No to premier Donald Tusk teraz do nas i do państwa.
6: Ministrowie, panie i panowie posłanki, senatorowie, panowie generałowie i oficerowie. To jest szczególny moment. Moment naprawdę uroczysty i zasługujący na taką oprawę. To jest moment przełomowy w historii i Polski, i Unii Europejskiej. Ale nie chodzi o uroczyste ceremonie w tym przełomowym momencie. Chodzi o istotę tego przełomu.

Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych, jakże ryzykownych czasach, w tym szczególnym miejscu na Ziemi, będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To jest gigantyczna kwota. To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy, w polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym, w nasze możliwości technologiczne. Patrzę na szefa sztabu, pana generała Kukułę. Godzinami rozmawiamy o tym, jak budować armię, która będzie w stanie sprostać wyzwaniom. Mamy wszyscy nadzieję, że ominie nas otwarty konflikt, ale wiemy, w jakim czasie i miejscu żyjemy. Więc chcemy mieć pewność, że polska armia i polski przemysł zbrojeniowy będą w stanie sprostać każdemu wyzwaniu. Jesteśmy częścią największego sojuszu militarnego. Mamy sojuszników, w tym najpotężniejsze mocarstwo świata. Ale przecież dobrze wiemy, że Polska jako sojusznik będzie mogła liczyć na pełną lojalność i solidarność sojuszników wtedy, kiedy sama jest w stanie też zadbać o bezpieczeństwo swoje, sojuszników, całego kontynentu. I dzisiaj to zadanie będzie prostsze. To nadal jest wielkie zadanie, ale będzie prostsze. Dzięki zmianie polityki, zmianie strategii w Unii Europejskiej. Siedzą z nami komisarze. To nie jest przypadek, że to jest komisarz z Litwy i komisarz z Polski. Jeden odpowiada za politykę obronną i przestrzeń kosmiczną, drugi za budżet Unii Europejskiej. Panowie Kubilius i Serafin. To jest przypadek oczywiście, że to są moi serdeczni od dekad już przyjaciele, ale to też miało swoje znaczenie, bo mieliśmy do siebie pełne zaufanie w tym bardzo trudnym projekcie. Ten projekt ma długą historię. To był projekt, który Polska postanowiła zrealizować i sfinalizować w czasie naszej prezydencji. To był projekt głębokiej korekty polityki, strategii, także strategii wydawania pieniędzy przez Unię Europejską. My dzisiaj mówimy o setkach miliardów złotych. Jeszcze niedawno, no praktycznie wczoraj, Unia Europejska była gotowa wydać kilka miliardów złotych. 1,5 miliarda euro, dobrze pamiętam, na całą politykę obronną. A my dzisiaj mówimy tylko o polskim safe w wysokości 180 miliardów złotych. Ta historia jest długa. Polska była zawsze w awangardzie tych starań o to, aby Unia Europejska wzięła na siebie dużo większą odpowiedzialność za nasze wspólne bezpieczeństwo. Idea safe narodziła się tak naprawdę w czasie mojej długiej, serdecznej rozmowy z premierem Grecji. Sporo czasu upłynęło. Wtedy myśleliśmy o wspólnej obronie nieba nad Europą, nad Unią Europejską. Polska od tego czasu szukała wszystkich możliwych, realistycznych dróg dojścia do wspólnej europejskiej polityki obronnej, ale nie w hasłach, tylko w pieniądzach, w faktach, w działaniach. I SAFE, ten polski wynalazek, realizowany przy pomocy polskiego i litewskiego komisarza, jest zwieńczeniem tego pierwszego etapu. Tak jak powiedziałem, wymagało to głębokiej korekty polityki Unii Europejskiej. Polska dzisiaj, i mówię o tym bez, nie ma w tym słowa przesady, Polska dzisiaj nadaje ton tym pozytywnym zmianom. Unia Europejska staje się mądrzejsza, nowocześniejsza, jeśli chodzi o zdolność do reagowania na wyzwania dzisiejszego świata. To Polska zaproponowała deregulację jako główny mechanizm zwiększenia konkurencyjności Europy wobec tych największych potęg gospodarczych świata. To Polska zaproponowała radykalne zwiększenie nakładów właśnie na obronę. To Polska zaproponowała i nad tym dalej pracujemy, choćby moja wczoraj

Wczorajsza rozmowa z premier Włoch też tego dotyczyła, nad głęboką korektą polityki klimatycznej. Wszędzie tam, gdzie potrzebujemy zmian, realizujemy te zmiany. I tak, to Polska dzisiaj realnie rządzi w Europie, jeśli chodzi o te potrzebne zmiany. I robimy to dlatego, żeby wzmocnić Europę, a nie ją osłabić. Spotykamy się dzisiaj, celebrując ten moment tej gigantycznej sumy pieniędzy, która zostanie wydana na polską armię i polski przemysł zbrojeniowy, spotykamy się w przeddzień Dnia Europy, też w przeddzień defilady w Moskwie. Co za symboliczna koincydencja. Chcę bardzo mocno podkreślić, że wszystko to, co robimy, w tym program SAFE, służy tej i pięknej, i wzniosłej, ale przede wszystkim bezpiecznej dla Polek i Polaków idei, jaką jest silna Polska w silnej Europie. Polska ze zdecydowanym, działającym, rozstrzygającym różne kwestie rządem. Polska, która ma realny i coraz większy wpływ na to, co robi Unia Europejska. I Polska równocześnie dbająca o jedność całego kontynentu i całego Paktu Północnoatlantyckiego wobec największych wyzwań. To jest nasza misja, ją realizujemy z pełną determinacją i wbrew wszelkim czasami okolicznościom. Ale chciałem bardzo podziękować tym wszystkim, którzy zaangażowali się w ten szczęśliwy, jakże ważny dla nas finał. O komisarzach już wspomniałem. Wielką rolę odegrał, co oczywiste, pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz. Kiedy patrzę dzisiaj na krytyczne złośliwości ze strony naszych oponentów pod adresem pana premiera Kosiniaka-Kamysza, to chcę mu dzisiaj to powiedzieć głośno i wyraźnie. To są największe komplementy, jakie można usłyszeć. Właśnie to, co dzisiaj... Ja nie mam żadnych wątpliwości, że tak jak my dzisiaj tutaj mamy świetne humory, to w Moskwie mają dużo gorsze nastroje i gorsze humory. Bo to jest nie tylko ta kwestia, że Polska będzie dzięki temu wydarzeniu, będzie państwem silniejszym i zdolnym do obrony w razie sytuacji krytycznych. Ale to jest także dzień, gdzie Europa, cała Europa pokazuje, że wyciągnęła lekcje z historii i że jest gotowa, zgodnie zresztą z rekomendacjami i we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, wziąć na swoje barki dużo większą odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo. Także jeszcze raz, panie premierze, drogi Władku, dziękuję. Od pierwszych godzin pracowaliśmy wspólnie nad tym, aby ten projekt doprowadzić do końca. I nieoceniona była pomoc pani minister Magdy Sobkowiak-Czarneckiej. Bardzo dziękuję. Wszyscy wiemy, ile pracy w to włożyłaś, także możecie klaskać naprawdę, bo wykonała wielką robotę. Nie muszę nikomu mówić, ile pracy tej merytorycznej, aby projekt mógł zostać sfinalizowany, ile włożył pan minister finansów i gospodarki, pan Andrzej Domański. To są już takie, powiedziałbym, detale, ale nie szczegóły. Gdyby nie wielka praca też Banku Gospodarstwa Krajowego, wszystkich, którzy uczestniczyli w przygotowaniu tego projektu, to ten finał, no, byłby co najmniej opóźniony, jeśli w ogóle by do niego doszło. A dzisiaj świętujemy, dzisiaj Polska, jutro Litwa, dwa pierwsze kraje, które podpisują umowę i będą korzystały z tego historycznego funduszu, z tych historycznych pieniędzy na naszą wspólną obronę. Jest też z nami pan minister Kierwiński, który jest trochę mniej szczęśliwy, ponieważ w związku z pewnymi przykrymi wydarzeniami u nas w kraju nie wszystko zostało doprowadzone do szczęśliwego finału. To nie jest ani miejsce, ani czas, żeby uprawiać polityczne polemiki. Chociaż powiem szczerze, nadal nie rozumiem, jak można było w tym samym czasie promować zonda krypto i równocześnie blokować 180 miliardów złotych dla Polski, dla polskiej armii, dla polskich firm zbrojeniowych. Nigdy tego nie zrozumiem. Mam nadzieję, jestem o tym przekonany, że ci, którzy, jest to konsekwencja weta, nie będą mogli korzystać bezpośrednio z tego funduszu. Myślę tu o polskich strażakach, o polskiej kolei. To miało też służyć zwiększeniu obronności. My i tak znajdziemy sposoby, tak jak znaleźliśmy sposób, aby sfinalizować projekt SAFE, znajdziemy także sposoby, żeby z pieniędzy europejskich w dużo większym

0: stopniu mogła korzystać także Straż Graniczna, Straż Pożarna, Policja, Obrona Cywilna, bo to jest nasze wielkie wspólne zadanie, nie tylko wojska, nie tylko przemysłu zbrojeniowego, ale nas wszystkich, aby Polki, Polacy, Polska, żebyśmy wszyscy byli bezpieczniejsi. Jeszcze raz bardzo chciałem wszystkim podziękować też za to skuteczne działanie na arenie międzynarodowej, bo to nie było też takie proste, aby przekonać oponentów. Mieliśmy oponentów tu wewnątrz kraju. Mamy wrogów czytelnych, ewidentnych, dla których silna Polska i silna Europa to jest naprawdę bardzo poważny problem. Ale mieliśmy także wielu sceptyków w Europie. To jest czasami droga przez mękę. Mądra polityka energetyczna z tym głównym przykazaniem tańsza energia. Mądra polityka deregulacyjna, mądra to znaczy szybka, ambitna, z takim, wiecie, dużym przyspieszeniem, czy przede wszystkim mądra i ambitna polityka obronna. To, że Polska stała się dzisiaj liderem tych przemian, to jest nie tylko powód do satysfakcji, ale to jest także powód, że ja dzisiaj z pełnym optymizmem mogę powiedzieć, Polska dalej będzie prowadziła Europę we właściwym kierunku. I to właśnie dzięki Polsce Europa będzie coraz silniejsza i wokół najważniejszych spraw coraz bardziej zjednoczona. Wszystkim życzę pomyślności, wszystkim życzę szczęścia w tej pracy dla Polski, dla Europy. Jestem przekonany, że jeszcze nie jedno wielkie dzieło będzie naszym wspólnym udziałem. Serdecznie dziękuję.
1: No i to premier Donald Tusk na uroczystości podpisania umowy SAFE. Miliardy dla zbrojeniówki, na razie część tych pieniędzy. Jutro Litwa, jesteśmy w dobrym towarzystwie. Doktor Mirosław Oczkoś, przypomnę, z nami. Widzi pan jakieś niebezpieczeństwo, czuje niebezpieczeństwo, że coś pójdzie nie po myśli nas wszystkich, nawet nie tyle rządu, że te pieniądze jednak nie trafią tam, gdzie powinny? Jest w ogóle takie niebezpieczeństwo?
2: Ja staram się jednak oddzielać to czucie i wiarę od mędrca szkiełka i oka. Natomiast to przyspieszenie, mimo że jest opóźnione, powiedzmy dwa miesiące, nie wiem czy miesiąc, pokazuje, że najprawdopodobniej premier Tusk wie więcej niż my wiemy w przestrzeni publicznej, bo zdaje się, że w tym tygodniu idzie już tak przelew 6,5 miliarda euro. No i patrząc na te programy w zbrojeniówce tutaj, to jest dosyć istotne, że 90% z tego programu będzie w polskim przemyśle, co daje też pracę, ale pokazuje, że we współczesnym świecie nie można być za bardzo uzależnionym od łańcucha dostaw, bo zdaje się, że Amerykanie już powiedzieli, że opóźnienie będzie od 3 do 5 lat w różnym sprzęcie i nam, i Szwajcarom. W związku z tym trzeba być w sojuszach. Natomiast zawsze jest niebezpieczeństwo, że coś się może, mówiąc kolokwialnie, wywalić. Pamiętajmy, że tutaj premier Tusk wspomniał o tym, że w Moskwie nie są szczęśliwi. Pewnie nie są z tego powodu. Natomiast to nie jest tak, że tylko Rosjanie myślą o tym, żeby nam przeszkodzić. To też nie jest przypadek, że premier Tusk wykonał to rundę po Europie. Podpisanie z Francją, Wielką Brytanią. Wczoraj zapowiedź, że z Włochami również. Czyli zbroimy się i szukamy przyjaciół. Ja bym tu nie szukał analogii żadnych pod tytułem, że tak słyszałem taką wersję, że no, Francja i Anglia już nam udzielały w pierwszej, drugiej wojnie, znaczy na przedostrzeżenie drugiej wojny światowej. To w ogóle nie o to chodzi. Tutaj chodzi o to, że nie wiem, czy intencjonalnie, czy nie, ale Donald Trump spowodował to, że Europa zaczęła trochę inaczej myśleć. Oczywiście to wszystko jest możliwe do zagrożenia, bo nacjonalizmy wygrywają w różnych miejscach, bo wybory się zbliżają w wielu krajach w przyszłym roku na pewno. W związku z tym myślę, że im szybciej się to wdroży i stąd chyba to jest, o to tempo chodzi, to tym będzie trudniej z tego zrezygnować. Tak? Bo to są pewne rzeczy, które się robi na lata. Natomiast to jest program, który może postawić naprawdę na nogi polski przemysł zbrojeniowy.
1: W jednym z ostatnich wywiadów któryś z polityków Prawa i Sprawiedliwości prominentnych, pytany o to, czy jeżeli PiS dojdzie do władzy, to będzie dalej kontynuował, wydawał pieniądze, spłacał kredyty z SAFE. I ja nie usłyszałam wtedy, ależ nie, bo to jest złe rozwiązanie dla Polski. Odpowiedź zabrzmiała, no wszystko zależy od tego, czy będzie nam się to opłacać.
2: No tak, tylko że to już nie, nawet nie jest

0: kwestia odczucia, jak może być, bo my przez 8 lat widzieliśmy, jak było. To nie jest coś, co jest hipotetyczne. To było sprawdzalne. Naprawdę, ja pani redaktor to powiedziałem ostatnio, no, siły szybkiego rabowania były posunięte do granic naprawdę absurdu. Teraz mówimy o zonda krypto, gdzie zostały poprzelewane pieniądze, ale tam mnóstwo innych programów też. W związku z tym to jest taka hipokryzja, która jest naprawdę wysokich lotów. Ponieważ ja nie słyszałem, żeby ktoś konsultował z poprzedniego rządu czyszczenie karty kredytowej pana Błaszczaka, w sensie MONU, w Korei, na przykład i Stanach Zjednoczonych. Ja po prostu pojechał, podpisał, kupił i to jeszcze różne rzeczy kupił. Jedne bez uzbrojenia.
1: Właśnie chciałam tylko dodać, że części nie dokupił.
0: No właśnie.
1: W tym sensie.
0: Jakoś się nikt nie zająknie. I to moim zdaniem to jest po prostu, no to jest taka gra polityczna, która jest nastawiona na, właśnie na taką trochę niewiedzę Polaków. Bo tam są miliardy na lata. Tak? Kredyt 6%, o ile pamiętam, w Korei. A dowiedzieliśmy się skąd? Z mediów koreańskich się dowiedzieliśmy, że coś takiego zostało. I teraz zarzucanie obecnemu rządowi, no to już naprawdę jest hipokryzja.
1: Branie kredytu, tak. Prawda? Jest osią tego sporu.
0: Oczywiście. I to jeszcze 10% w polski przemysł. No to jak dodamy 2 do 2, no to ja wiem, że to może być 3, prawie 5. Nie, to jest 4. I tutaj myślę, że to na tym to polega, że Donald Tusk chce zbudować też taką narrację. To różnie wychodzi. Rząd poprawił komunikację, ale do ideału to jeszcze jest daleko. W związku z tym, jak my czegoś nie wiemy, no to jesteśmy skazani często na właśnie jakichś przypadkowych dezinformatorów. Zresztą dezinformacja teraz króluje, tak? To jest w ogóle, jesteśmy najczęściej atakowanym krajem Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o cyberataki. Zostało to potwierdzone. I też w przestrzeni informacyjnej jest całe mnóstwo dezinformacji.
1: I bardzo często o tym zapominamy, że to nie chodzi tylko o drony, które wlatują na terytorium naszego kraju, ale chodzi o dezinformację, która sprawia, że w tak zasadniczej sprawie dla naszego bezpieczeństwa jesteśmy podzieleni. No, gdyby było mi wszystko jedno, to biłabym brawo tym, którym na tym zależało, prawda? No bo
0: oczywiście
1: się udało.
0: Oczywiście.
1: Ale ponieważ mi zależy, to jestem tym, no przerażona może nie, ale zaniepokojona, że tak, stąd też moje pierwsze pytanie, dlaczego my się tak łatwo dajemy na to nabierać, bo nie wiemy i wszystko się skupia na naszych emocjach, które łykamy łatwiej.
0: To jest trudna odpowiedź na takie pytanie, dlatego że to różne państwa, różne narody różnie reagują na to. Mimo wszystko, ja nie wiem, czy jesteśmy w czołówce, bo tu trzeba by badania sprawdzić, ale jesteśmy podatni na różne teorie spiskowe, chociaż mówię, to nie jest, że tylko Polacy, żeby było jasne. Natomiast co jest fundamentem dezinformacji? Podważenie zaufania do instytucji i do autorytetów. I to się dzieje. Jakby zapytać kogoś w Polsce, kto jest dla ciebie autorytetem, to podejrzewam, że nie znaleźlibyśmy jednej jakiejś osoby czy instytucji, która byłaby autorytetem dla, no nie mówię, że dla wszystkich, bo to jest nierealne, ale jeżeli się podważy zaufanie właśnie do rządu, do no, KNF-u na przykład.
1: Do systemu praworządności.
0: Na przykład. No to jest idealna sytuacja, bo wtedy jest ten program, to jest wprowadzanie programu Chaos Plus. Teraz dopiero do wielu ludzi dociera, jak głęboko zostało zepsute państwo przez 8 lat. 10 nawet, licząc pana Andrzeja Sebastiana Dudę w tym wszystkim. Jak głęboko można było przeprowadzić destrukcję. I to jest ten problem, że ci, co chcą to naprawiać, chcą to robić zgodnie z prawem, a są tak daleko mechanizmy posunięte. Między nimi właśnie przez to tak to wygląda.
1: A po co rządowi prace nad tym niby prezydenckim projektem Safe Zero? Bo ani Władysław Kosiniak-Kamysz, ani Donald Tusk nie mówią nie. Oni chcą pokazać, że tych pieniędzy nie ma?
0: Tak, ja myślę, że to było, zagrywka była dobra. To znaczy, ja też nie wnikam, bo mówię, nie jestem specjalistą od broni, czy od zbrojeniówki. Natomiast zagrywka była dobra, no bo pojawiło się na stole. Dlaczego się pojawiło na stole? No, żeby przykryć weto. To jest tutaj, nie trzeba być specjalistą. Natomiast podjęcie, przecież tutaj pan premier Kosiniak-Kamysz nie działa sam. To wszystko jest ustalane na pewno już, jeżeli chodzi o liderów. W związku z tym to jest naoczne pokazanie, że żadnych pieniędzy nie ma. No, ostatnia informacja z tego tygodnia, minus 35 miliardów, prawda? No to nie jest safe.
1: I jeszcze 0%, jak pan prezes Glapiński, jasne, jak pan prezes Glapiński mówi, nie ma się czym przejmować, bo to jest strata na papierze. No to zysk też jest na papierze.
0: No tak, tylko

0: Ja bym raczej nie powoływał się tutaj na naszej osobie oczywiście, na pana
1: Ja tylko cytuję, no bo...
0: Tak, no pan Kaczyński wypowiedział dużo różnych rzeczy w przestrzeni medialnej, które no, były śmieszne, mniej śmieszne, całkiem nieśmieszne i takie trochę takie swobodne te stand-upy, które się odbywały co czwartek, pokazywały, że albo nie wie, albo wie, ale nie powie.
1: I na początku idei Save Zero, wartość tego złota to było 183,6, a potem jak cena złota spadła, to się zrobiło 160 parę i jest cisza.
0: A propos dezinformacji, pani redaktor, to ja zapraszam na SGH w 12 maja. Jest konferencja naukowa o dezinformacji.
1: A ja myślałam, że to jakaś uwaga w moją stronę, że coś niezgodnie.
0: Nie. To zapraszam serdecznie słuchaczy.
1: I tak możemy sobie wejść, przyjść?
0: Tak, oczywiście, zapraszamy wszystkich.
1: Dobrze. To ja również przyłączam się do zaproszenia. SGH 12 maja.
0: Tak, od 9 rano, aula główna. Jak zaprojektować odporność na dezinformację.
1: I jak to działa? Właśnie. Doktor Mirosław Oczkoś z nami. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Rycerze walczący ze ślimakami. Postaci poprzebijane strzałami, przypiekane na ruszcie lub wychodzące wprost z brzucha smoka. Do tego demoniczne stwory z twarzami na pośladkach. Co to wszystko może znaczyć? Dlaczego średniowieczna sztuka ma tyle często niezrozumiałych dla nas symboli i elementów? Co się pod nimi kryje i jak je odczytywać? O tym w najbliższej Turbo Historii porozmawiamy z Zofią Załęską, instagramerką i autorką książki Memdiewistyka – Cudownie dziwna sztuka średniowiecza. Dziś o godzinie 22.05 Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
8: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Formalności stało się zadość. Polska podpisała umowę na miliardy euro z programu SAFE. Eksperci mówią o szansie na nowe otwarcie. Bartosz Grodecki będzie kierował Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Napad na bank w Niemczech. Sprawcy przetrzymują co najmniej jednego zakładnika. Minęła 14. Rafał Boguta, zapraszam. Polska podpisała z Komisją Europejską umowę w sprawie programu zbrojeniowego SAFE. Podpisy pod dokumentem złożyli minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański, a także unijny komisarz do spraw obrony Andrius Kubilius i odpowiedzialny w Unii Europejskiej za budżet Piotr Serafin. To przełomowy moment w historii Polski i Unii Europejskiej, mówił obecny przy podpisywaniu dokumentu premier Donald Tusk.
2: Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych

0: trudnych, jakże ryzykownych czasach, w tym szczególnym miejscu na Ziemi, będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To jest gigantyczna kwota. To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy, w polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym, w nasze możliwości technologiczne.
1: To jest coś niesamowitego, gdy Polska jest liderem, mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Proponuje program, sięga po niego w największym wymiarze, bo Polska dostaje największe wsparcie z Unii Europejskiej, prawie 44 miliardy euro. I Polska jako pierwsza podpisuje umowę.
1: Jeszcze w maju nasz kraj otrzyma 6,5 miliarda euro zaliczki, a kolejne środki będą napływały do nas jako nowe mikropożyczki w następnych latach. Jutro podobną umowę z Komisją Europejską podpisze Litwa. To szansa na nowe otwarcie. Tak wybór nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego ocenia generał Roman Polko. Prezydent Nawrocki ogłosił, że tę funkcję obejmie Bartosz Grodecki. Zdaniem byłego dowódcy jednostki specjalnej GROM jest szansa, że nowy szef BBN będzie rozmawiał z różnymi środowiskami.
3: Nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest dyplomatą, czyli jest szansa na to, że będzie potrafił rozmawiać właśnie z ludźmi z różnych środowisk i z pewnością zdaje sobie sprawę z tego, że na bezpieczeństwo nie można patrzeć z pozycji okopów partyjnych, politycznych.
1: Nowy szef BBN Bartosz Grodecki pracował m.in. przez 14 lat w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a także pełnił służbę w polskich placówkach dyplomatycznych w Los Angeles, Malmö i Sztokholmie. Sprawcy napadu na bank w Niemczech przetrzymują jako zakładnika co najmniej jedną osobę. W miasteczku Zinzig na zachodzie kraju w budynku otoczonym przez policję jest kilka osób. Informacje w tej sprawie zebrał Adam Górczewski.
4: Policja twierdzi, że sytuacja od około godziny 10 jest statyczna. Nie informuje natomiast, jak wygląda kontakt z napastnikami, ani jakie są planowane kolejne ruchy. Ulice wokół banku zostały zamknięte. Poza wyznaczonym obszarem nie ma zagrożenia dla mieszkańców, twierdzą policjanci. Zinzig leży w nadrenii Palatynacie, niedaleko belgijskiej granicy. Zaatakowana placówka to lokalny bank spółdzielczy. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Według ostatnich informacji policja otoczyła bank w zachodnio-niemieckim Zinzig, gdzie napastnicy zabarykadowali się z innymi osobami. Paweł S., właściciel Zonda Krypto, w czasie gdy firma działała z Malty, współpracował z Markiem Falentą, głównym organizatorem głośnej afery podsłuchowej. Pisze o tym portal OKO.press. Paweł S. miał brać udział w próbie przejęcia firmy Marka Falenty przez Rosjanina, którego szef miał związki z mafią sącewską i z FSB. Paweł S. jest dziś w trakcie procesów sądowych za działania na niekorzyść spółki Marka Falenty HW. Śmigłowce oraz samoloty nie biorą już dziś udziału w akcji gaśniczej Puszczy Solskiej. Opady deszczu znacznie ułatwiły działania służb i jak na razie nie ma potrzeby wsparcia ze strony pilotów. Między innymi do bazy w Radawcu zleciały wszystkie śmigłowce gaśnicze. Pilot Dawid Bereziński od wtorku brał udział w akcji gaszenia pożarów. Był też jednym z pierwszych pilotów, którzy zjawili się na miejscu zdarzenia.
5: Pierwszego dnia to czułem się, jakbym łyżeczką od herbaty próbował zgasić ognisko. Ten pożar był tak intensywny. Ostatnio pod Kurowem, dzień wcześniej palił się pożar. Przyleciałem 3 razy, rzuciłem wodę i tak naprawdę pożar był gaszony. A tutaj dym wygrywał ze mną od razu. Na dzień dobry wiedziałem, że to będzie ciężka sytuacja, więc były przypadki pożaru, gdzie na przykład jednostki, pojazdy gdzieś tam ulegały spaleniu, ponieważ pożar tak szybko się zmieniał, że strażacy nie nadążali z analizą bezpieczeństwa i po prostu musieli opuścić dany obszar, zostawiając często i gęsto jednostki pożarnicze.
1: Piloci pozostają w ciągłej gotowości. Nie ma nowych zarzewi ognia na terenie akcji gaśniczej w Nadleśnictwie Józefów, przekazują strażacy. Teren jest wciąż monitorowany, a akcja gaśnicza skupia się na dogaszaniu tlących się zarzewi ognia. Obszar akcji szacuje się na 1000 hektarów. Walka z żywiołem trwa od 5 maja. Nawet do 80% mogą wynosić straty w polskich sadach spowodowane przez tegoroczne przymrozki, wynika ze wstępnego raportu przygotowanego przez Związek Sadowników RP. Z powodu niskich temperatur najbardziej ucierpiały jabłonie, czereśnie, śliwy i grusze. Dane nie są ostateczne, na końcowe szacunki trzeba będzie poczekać nawet do czerwca, tłumaczy poseł PSL Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP.
6: Wtedy występuje zjawisko tak zwanego opadu czerwcowego, gdzie drzewa same redukują zawiązki i boimy się, że ten opad czerwcowy wzorem lat poprzednich, poprzymrozkowych, może spowodować, że duża część nawet tego, co zostało, spadnie z drzew, co powiększy rozmiar skręski. Dzisiaj wstępnie szacujemy, że to może być nawet 80% w przypadku jabłek.
1: Dane z raportu posłużą Ministerstwu Rolnictwa do sporządzenia wniosku do Komisji Europejskiej o pomoc dla poszkodowanych rolników i sadowników.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Dziś chłodno, na ogół pochmurno, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu, a także na Podkarpaciu i w Małopolsce deszczowy. Na termometrach maksymalnie od 9 stopni na północnym wschodzie do 19 na południowym wschodzie. Uwaga na porywisty wiatr na wybrzeżu i w czasie burz.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Klimat jaki jest, każdy widzi.
9: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
10: Ale my nie załamujemy rąk.
11: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
12: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
13: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
12: I o tym rozmawiamy w audycji.
13: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
12: I na stronie polskieradio.pl.
13: Zapraszamy.
12: Marta Hoppe
13: i Patryk Michalski.
7: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
14: 8 minut po godzinie 14 i teraz już spokojnie, z niezłomną pewnością mogę Państwu przypomnieć, że umowa SAFE została podpisana. Do naszego kraju trafi ponad 180 miliardów złotych na obronność. Podczas uroczystości głos zabrał nie tylko premier Donald Tusk, którego słuchali Państwo chwilę temu. Zrobił to także wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: To jest moment historyczny. To jest wielki moment dla Polski, dla Europy, dla bezpieczeństwa naszych dzieci i naszych wnuków. To jest wielki moment dla całej wspólnoty, która działa na rzecz pokoju, dobra, sprawiedliwości i piękna, czyli naczelnych zasad, jakim służymy w Polsce, konstytucyjnych zasad opisanych bardzo precyzyjnie w naszej preambule. Pan premier opowiedział o roli, znaczeniu i fundamencie, dzięki któremu dzisiaj się możemy spotkać, dzięki pomysłowi, który wyszedł od pana premiera podczas polskiej prezydencji. Polska była pierwszym krajem, podczas naszej prezydencji zaproponowaliśmy największy historyczny, a tak naprawdę pierwszy z prawdziwego zdarzenia, program na rzecz bezpieczeństwa, budowy Tarczy Wschód, obronienia naszych wartości i naszych domów. Bo bronimy wszystkiego, co jest dla nas ważne. Bronimy naszych rodzin, bronimy naszego terytorium, każdego centymetra naszej ukochanej ojczyzny i zjednoczonej Europy. To jest coś niesamowitego, gdy Polska jest liderem. Proponuje program, sięga po niego w największym wymiarze, bo Polska dostaje największe wsparcie z Unii Europejskiej, prawie 44 miliardy euro. I Polska jako pierwsza podpisuje umowę. Panie premierze, jesteśmy absolutnym liderem. Polacy mogą być dzisiaj dumni z siebie nawzajem. Wszyscy, niezależnie na kogo głosowali, bo dla naszego rządu, dla pana premiera, dla nas wszystkich współdziałanie i działanie na rzecz bezpieczeństwa nie ma barw partyjnych, nie ma emocji politycznych, nie ma światopoglądów i poglądów. Jest po prostu racją stanu. Jest czymś, do czego zostaliśmy powołani i dlaczego tutaj jesteśmy. To nas de facto konstytuuje i mówi, po co to robimy. Robimy to właśnie dlatego, żeby nasze wartości, nasze domy, nasze ziemie, to wszystko, co się wiąże z naszą historią, przekazać kolejnym pokoleniom. To jest możliwe tylko wtedy, gdy Polska będzie bezpieczna. I co to jest SAFE? Co oznacza? Trzy filary bezpieczeństwa, które sobie ustanowiliśmy na początku naszych rządów. Silna armia, silne

sojusze i silne społeczeństwo. I SAFE zasila te wszystkie trzy filary, buduje wszystkie trzy filary. Silna armia, no jesteśmy największym beneficjentem w Europie. Nie ma drugiej, nie ma piękniejszego wojska i lepszego wojska niż Wojsko Polskie. Nie ma wspanialszych żołnierzy niż żołnierze Wojska Polskiego. A dzisiaj nie ma jeszcze bardziej dofinansowanej armii niż właśnie Armia Polska. Ten sprzęt, który kupimy, a w najbliższym czasie czeka nas do podpisania 40 nowych umów tylko w maju. Do tego aneksowanie już tych, które zostały podpisane. Do tego dochodzi jeszcze całe działanie w obszarze cyberbezpieczeństwa, gdzie cyberwojska i Agencja Uzbrojenia współpracują. Trafi nowoczesny sprzęt we wszystkich rodzajach sił zbrojnych. To będą zarówno wojska lądowe, tu symbolem może stać się Borsuk. Będzie to marynarka wojenna z okrętem hydrograf. Będą to zarówno wojska i siły powietrzne, które będą zasilone samolotami do tankowania w powietrzu i do transportu. Niektórzy rezygnowali w minionych latach z tych umów. My je będziemy zawierać. Będą to wojska specjalne, wojska obrony terytorialnej, wojska dronowe i wielki komponent obrony cyberprzestrzeni, cyberwojska. Jeśli chodzi o siłę społeczeństwa, polski przemysł zbrojeniowy, polska gospodarka, 89% umów trafia do polskich firm. To jest budowa i rozwój gospodarczy, czyli budowa siły społeczeństwa i jedności, bo myślę, że niezależnie od tego, jak niektórzy dzisiaj postrzegają ten program, jak są też do niego wrogo nastawieni, na końcu drogi przyznają nam rację, że budowa bezpiecznej Polski nie może mieć żadnych ograniczeń i nie może iść na żadne kompromisy. Jeśli chodzi o siłę sojuszy, to dowód, że Unia Europejska pierwszy raz inwestuje tak dużo, jest właśnie odpowiedzią na destrukcyjną politykę Federacji Rosyjskiej. Ona w swoich założeniach mówi skłócić Europę, rozbić jedność narodową, rozbić jedność europejską. Nic bardziej nie zjednoczy niż inwestycje w wielu państwach Unii Europejskiej na rzecz silnej armii. Chciałbym wszystkim bardzo serdecznie podziękować tym, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj historia dzieje się i jest naszym udziałem, że budujemy silną i bezpieczną Polskę. Panu premierowi za to, że zaufał. Pamiętam, jak w lipcu zeszłego roku wysyłałem wniosek na 44 miliardy euro. Nikt, oprócz chyba pana premiera tak naprawdę, wtedy nie wierzył, że to jest możliwe. Wcześniej Polska w tych konkursach o obronność na rządów naszych poprzedników to nie mogła liczyć na miliony, tysiące, a my mówimy o wielkich miliardach. Bardzo dziękuję za to, że jest też takie wielkie zaangażowanie osobiste pana premiera, szczególnie na ostatnim etapie negocjacji, kluczowe, które pozwala, że inwestycje na rzecz bezpieczeństwa zarówno u nas, w MSWiA, w Ministerstwie Infrastruktury są absolutnym priorytetem. I mamy wiele spraw, które trzeba pogodzić, ale bez bezpieczeństwa i to zrozumienie zawsze znajduje u pana premiera, tego by się nie dało zrobić. Później powstał wspaniały zespół pod kierunkiem pani minister Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, która osiągnęła ogromny sukces wypełnienia treścią i wynegocjowania. Do tego dochodzi cały zespół Ministerstwa Obrony Narodowej z moimi zastępcami, z Cezarym Tomczykiem, Pawłem Bejdą, Stasiem Wziątkiem czy Pawłem Zaleskim. Sztab generalny na czele z panem generałem Kukułem, bo to wojskowi napisali każdy element zamówienia. Żaden urzędnik, żaden polityk, tylko sztab generalny cały proces modernizacji polskiej armii nakreśla ze wszystkimi, z generałem Sokołowskim, z dowódcą generalnym, z innymi dowódcami. Z wielką rolą pana generała Kuptela, szefa Agencji Uzbrojenia, która teraz ma przed sobą ogromne zadanie realizacji tych umów. Mają kilkanaście dni. Będą pracować od świtu do nocy. Nie zrobilibyśmy tego, gdyby nie polski przemysł zbrojeniowy, reprezentowany szczególnie przez pana ministra Balczuna i ministra Gołotę. Dziś was czeka praca 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tak muszą pracować polskie zakłady zbrojeniowe i wiem, że tak będzie. I wreszcie ten komponent finansowy, który odpowiada pan minister Domański z panią minister Hanną Majszczyk, za który bardzo serdecznie dziękuję, za przychylność, otwartość w każdym etapie negocjacji. Bank Gospodarstwa Krajowego z panem prezesem Czekają, z panią profesor Martą Postułą, ze wszystkimi, którzy zbudowali tą wielką odporność i gotowość do realizacji tego projektu. Pan premier wspominał o tych

0: próbie straszenia, zastraszania, tych krzyków nienawistnych często. My z ministrem Domańskim, z kolegą Domańskim, z Andrzejem, nie jesteśmy z tych, których się da zastraszyć. My jesteśmy jeden rocznik, jedno liceum, matura 2000. My jesteśmy z liceum Jana III Sobieskiego, zwycięzcy spod Wiednia. My jesteśmy Sobieszczacy. Nas się nie da zastraszyć, nas nikt nie wystraszy. I nie zejdziemy z drogi budowy silnej, bezpiecznej, odważnej, ambitnej, wielkiej Polski.
1: No to do pracy, państwo ministrowie i ci wszyscy, których wymieniał pan Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, szef MON-u.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry, panie Piotrze.
3: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Ja myślę, że to dobry zastrzyk dla naszej gospodarki, nie tylko zbrojeniówki. Mylę się?
3: Myślę, że
1: w tej rozmowie podejdziemy do tej pożyczki absolutnie apolitycznie, prawda?
3: Tak, oczywiście, panie redaktor. Trzeba zawsze myśleć o to, co się za pieniądze, które nam się trafiły, powiedzmy tak troszkę żartobliwie, co możemy załatwić, bo oczywiście potrzeb jest bardzo dużo. Pewnie jakbyśmy myśleli o tym, jakie są faktyczne potrzeby wojska, potrzeby przemysłu zbrojeniowego, który wprost zabezpiecza te sprawy, ale też i dużej części przemysłu, który będzie mógł pracować na rzecz wojska w takiej formule dual use. Dziś produkuje rzeczy cywilne, ale w razie W jest w stanie przestawić się na produkcję obronną. To oczywiście tych potrzeb jest nawet znacznie więcej niż te środki, o których dzisiaj dyskutujemy. I oczywiście ważne, że one się pojawiły, ale też to nie zwalnia nas z takiej dbałości o to, żebyśmy poszukiwali kolejnych środków, które będziemy mogli w naszą obronność zaangażować.
1: Na przykład tych z NBP?
3: No, jeżeli by się okazało, że one są osiągalne, to czemu nie? No, ale może się okazać też, że mamy na rynku sporo wolnych środków, które moglibyśmy tutaj znaleźć i zaangażować.
1: No dobrze, to jeszcze przez chwilę o NBP. Jeśli się znajdą środki, powiedział pan, co by się musiało stać, żeby się znalazły?
3: Pani redaktor, wydaje się, że musielibyśmy mieć jakiś taki duży konsensus w kwestii tego, w jaki sposób można zasoby NBP przeliczyć na nowo. Bo oczywiście tam jest kilka elementów. Jeden element to jest taki corocznie wypracowany zysk, bądź też ewentualnie osiągana strata. Ona jest przede wszystkim związana z tym, co się dzieje z walutą i tym, w jaki sposób lokuje środki Narodowy Bank Polski, jeżeli mówimy o rezerwach walutowych i jakie środki ściąga z rynku w ramach ograniczania płynności. I to jest przede wszystkim, to wpływa przede wszystkim na ten coroczny wynik NBP-u. No ale może się okazać, że faktycznie można by było część zasobów, tutaj oczywiście mówimy o tym złocie, które jest często wymieniane, w jaki sposób przeliczyć i być może te środki uruchomić. Ja w tej chwili nie chciałbym przesądzić, czy to jest wykonalne, czy nie, ale jeżeli by się okazało, że przynajmniej część z tych środków można by było uruchomić na potrzeby obronne, to czemu nie?
1: No dlatego rząd chce się zająć projektem SEC-0 z własnymi poprawkami.
3: Dlatego jest to o tyle cenne, że na chłodno trzeba spokojnie policzyć, co jest osiągalne i co można zaprząc do tego słusznego celu.
1: Zaciekawiło mnie pana sformułowanie. Trzeba na nowo przeliczyć zasoby NBP, to znaczy cena złota jest konkretna, można ją jakoś
3: tak, panie
1: przeliczyć
3: redaktor,
1: na nowo?
3: Oczywiście tak. Znaczy jej nie można przeliczyć na nowo. Można oczywiście cały czas aktualnie na bieżąco kalkulować. Można sprawdzać, ile się na to złoto wydało. Część krajów podobne operacje, ale oczywiście nie na taką skalę wykonywało. Być może można tutaj coś uszczknąć. Może nie te 180 miliardów, czy 190, o których mówiono na początku, czy 160, na jakie dziś wyceniana jest różnica między ceną zakupu a bieżącą wartością złota. No ale być może jakieś środki można by było tutaj uruchomić. No i pamiętajmy oczywiście, że one co do zasady mogły być do uruchomienia nie tu i teraz, tylko przy rozliczaniu kolejnych lat, więc może się okazać, że mogłoby to być jakieś dodatkowe, ważne uzupełnienie, ale raczej nie ekwiwalent tego sejfu, który dzisiaj był podpisany.
1: Jasne, bo kiedy wybuchło zamieszanie wokół prezydenckiego Safe Zero, to słyszeliśmy od ekspertów, ekonomistów, że pierwsze pieniądze, takie, które można by policzyć i wykorzystać w rachunkach, nie księgowo, tylko faktycznie, pojawiłyby się dopiero w połowie przyszłego roku.
3: Tak właśnie chyba by było, tak? Oczywiście ktoś się zna lepiej na księgowości NBP, pewnie by to mógł objaśnić szczegółowo.
1: Ale gdyby na przykład ktoś zapytał pana, to znaczy ja to zrobię, to z tych zero safe można by na przykład spłacać kredyt europejski?
3: Pani redaktor, to jest właśnie ciekawe dosyć, bo przyznam, że być może są już

0: upublicznione te warunki, na jakich my uzyskaliśmy tą pożyczkę. Ale na przykład jeden z takich ciekawych jest to, czy my możemy nie pociągnąć całości, prawda? No bo może się okazać, że znajdziemy dodatkowe jakieś inne finansowanie. I pytanie, czy mamy do tego prawo, bo czasami niektóre umowy kredytowe to pozwalają, a część nie, no bo ktoś może powiedzieć, słuchaj, umawialiśmy się na jakąś kwotę, masz ją wziąć, ja ją u ciebie parkuję i po prostu...
1: I koniec.
0: I koniec. Druga rzecz jest taka, czy my możemy na przykład...
1: A te umowy safe, wiadomo, czy są takie?
0: Nie, ja przepraszam, nie wiem, czekam grzecznie, kiedy takie rzeczy będą dostępne. Być może są, a ja na nie jeszcze nie trafiłem.
1: Pojawia się pierwszy raz.
0: Proszę zobaczyć, że tutaj dochodzi też jeszcze jedna kwestia, no bo w części umów jest możliwe spłacenie wcześniejsze, gdyby się okazało, że ma się, na przykład znalazło się ciekawsze środki, jakieś inne. No i przy części pożyczek czy kredytów to jest możliwe, przy części nie. Bo trzeba na przykład zapłacić karę za wcześniejszą spłatę. Więc oczywiście kwestia tego, jak to jest poukładane, no dałaby możliwość jakiejś elastyczności. Zawsze lepiej pracuje się, jeżeli ma się elastyczność i można dopasowywać jakieś tam parametry umów finansowych do swoich potrzeb, a trochę gorzej jest, jeżeli tej elastyczności nie ma.
1: Wyszukałam, znalazłam w sieci takie porównanie modeli finansowania SAFE, kredytu koreańskiego i tych amerykańskich zakupów, które też są kredytowane. Okres spłaty w przypadku SAFE jest elastyczny.
0: Okej.
1: Prawda? Co byłoby uzupełnieniem tego, o czym pan mówi. Kredyt koreański 10-20 lat, kredyt amerykański 5-15. Czy powinno nas niepokoić, myślę teraz o politycznym argumencie przeciw, tym używanym przez przeciwników zaciągania tej pożyczki, że zadłużamy się na pokolenia. Są kredyty, przez które nie zadłużamy się na pokolenia?
0: Pani redaktor, co do zasady, jeżeli byśmy popatrzyli, w jaki sposób państwo funkcjonuje i tego, w jaki na co dzień pożycza środki na rynku, bo pamiętajmy, że po pierwsze potrzebujemy na bieżąco sfinansować deficyty, które realizujemy. One w ostatnim czasie są spore, jeszcze przez kilka lat będą duże, ale to oczywiście jest tylko pyłek z tych środków, które my pożyczamy. My głównie pożyczamy na co dzień pieniądze, żeby zrolować te środki, które myśmy pożyczyli wcześniej. No i większość w tej chwili naszych środków jest pożyczana pewnie na około 5 lat. Jest sporo środków pożyczanych na 10. No i faktycznie są dodatkowe środki, które są pożyczane na dłużej. One trochę trudniej często po nie resort finansów nie sięga, bo one często mają gorsze wyceny. Znaczy trzeba odsetki wyższe płacić, bo im dłuższy okres czasu, tym większe ryzyko. No i oczywiście prawdopodobnie nikt tak łatwo nie zaoferowałby nam tak długiego kredytu na w miarę korzystnych warunkach, jak to wygląda w przypadku SAFE, tak? Więc oczywiście z tego punktu widzenia takie zabezpieczenie naszych potrzeb jest i bezpieczne, i w miarę opłacalne, tak? W porównaniu do innych form. Chociaż oczywiście moglibyśmy się zastanawiać, czy nie ma jakichś środków, choćby na rynku krajowym, które przy odrobinie wysiłku można by było no, w jakiś sposób zaangażować w sfinansowanie potrzeb państwa, być może jakimiś ciekawymi dodatkowymi obligacjami krajowymi do różnych podmiotów w kraju, czy do osób prywatnych, czy do firm. Prawdopodobnie takich środków wolnych, które w tej chwili nie są zaangażowane, nazwijmy dochodowo, jest sporo. I jest jeszcze jeden element, o którym warto było powiedzieć.
1: A gdzie one są, przepraszam, te środki?
0: Zaangażowane?
1: Tak.
0: Pani redaktor, bo na przykład może się okazać, że są zaparkowane na w miarę niskodochodowe środki jako wkłady na rachunkach bieżących, albo w postaci gotówki, która jest poza bankami.
1: Zaparkowane, jakie ładne słowa.
0: Tak, to troszeczkę taki żargon, taki troszeczkę żargon branżowy. Gdyby zechciała pani redaktor pogadać z ludźmi, którzy znają się na pieniądzu i na tym, na przykład ile mamy gotówki w obiegu, no to oni by pani poopowiadali tak, że mniej więcej kiedyś byliśmy głęboko przekonani, że my tej gotówki, żeby naoliwić potrzeby gospodarki, potrzebujemy tak mniej więcej z 5% PKB. No a my mamy tego teraz 12, więc ten
1: 7
0: nadmiar,
1: do zaparkowania?
0: No po prostu trzymamy to w gotówce, to są Rozumiem. Środki, które nie są zaangażowane dochodowo. Oczywiście to jest trochę to, że my preferujemy taką płynność, jak możemy mieć stówę w kieszeni, to ona jest fajniejsza niż na rachunku, ona cieszy bardziej. No, po drugie, trochę jest tak, że my, jak widzimy, że w ostatnim czasie pojawiło się sporo czarnych łabędzi i czasy nie są pewne, no to tej gotówki wolimy mieć trochę więcej, no ale pewnie nie aż tyle. Więc może, gdyby ktoś zaproponował ciekawy sposób zaangażowania tych środków w coś dochodowego, być może w obligacji, no to by to obleciało. Oczywiście nie 180 miliardów z dziś na jutro, no ale można by było taki całkiem pokazać portfel zbudować. Proszę zauważyć, że my jako ludność całkiem nieźle kupujemy obligacje państwowe. Ja jeszcze pamiętam sprzed mniej więcej 20 lat takie czasy, że mieliśmy tam ze 30 miliardów jako obywatele właśnie ulokowane. Nie, nie.

0: Nie, ulokowane w obligacjach państwowych, a teraz to już jest prawie pod 200, a w skarpetach to jest prawie 500 miliardów, 400 kilkadziesiąt, czyli to jest ta gotówka.
1: Czyli lubimy mieć wypchane kieszenie. Lubimy, więc można by to
0: w jakiś sposób ewentualnie poszukać tych środków, więc absolutnie nie negując potrzeby znalezienia takich środków i uruchomienia takich środków jak SAFE,

0: że wydawało mi się, że do tej pory, jeżeli mówimy o SEJ, zwłaszcza tym dzisiaj podpisanym, tak, to raczej to miała być pożyczka eurowa, ale może coś się zmieniło.
1: No właśnie, może ona przekraczając granicę się przewalutowuje.
0: No, to już nie jest tak
1: chyba
0: łatwo.
1: Nie.
0: To oczywiście to też jest taki dodatkowy kłopot,
1: jasne,
0: bo my, żeby ją wykorzystać, zwłaszcza jeżeli ma to być uplasowane w przemyśle krajowym, my to potrzebujemy mieć w złotych. Pożyczamy w euro. Regulujemy, opłacamy odsetki i będziemy spłacać też w euro. Więc
1: może
0: oczywiście
1: nie zawsze
0: tego
1: w złotych,
0: ryzyka
1: bo
0: kursowego jest sporo.
1: Ja, bo inwestujemy w nasz przemysł, ale to się wiąże też z różnymi umowami międzynarodowymi.
0: Tak,
1: nie zawsze będzie to złotówka.
0: Ale jeżeli się, że tak powiem, podkreślamy to, że duża część będzie skonsumowana w przemyśle obronnym naszym, no to naszym pracownikom płaci się złotówką. U nas energię kupuje się złotówką. U nas surowce i materiały w większości kupuje się złotówką. No więc oczywiście my te środki będziemy wydawali złotówkowo. Nawet jeżeli by się okazało, że będziemy część potrzebowali z powrotem przewalutować, żeby kupić jakieś komponenty od kogoś z zewnątrz, no to najpierw je będziemy uruchamiali w złotym.
1: Mhm. Dziękuję panu bardzo za komentarz. Ja jeszcze tylko patrzę na polskieradio24.pl. Podsumowujemy dla państwa, na co te pieniądze pójdą. Zapraszam już teraz. Będziemy do tego zaglądać. A naszym gościem Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Reklama.
3: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: W ciąży nie piję.
9: Bo nie jestem sama.
10: Bo chcę, żeby moje dziecko było zdrowe.
11: Bo wiem, czym jest FAS.
12: Każda ciąża jest piękna bez alkoholu. Uchroń dziecko przed FAS. I nie pij w ciąży. Fundacja Dom w Łodzi.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
13: Jak zakochać się w fizyce? To pytanie postawimy i spokojnie znajdziemy też na nie odpowiedzi już w najbliższą niedzielę w audycji Studio Wiedzy. Bo fizyka to nie tylko szkolna tablica i zamknięte laboratoria, to wszystko co wokół nas i w nas samych także. Polecam do słuchania. Karolina Rożej.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
14: Minęła 14.30. Rafał Boguta, zapraszam. Program SAFE staje się faktem. W Warszawie podpisano umowę na unijną pożyczkę, która niebawem trafi nad Wisłę. Program zwiększy bezpieczeństwo Polski. SAFE to zmiana myślenia w Europie o obronności, mówił obecny na uroczystości podpisania umowy premier Donald Tusk.
15: To był projekt, który Polska postanowiła zrealizować i sfinalizować w czasie naszej prezydencji. To był projekt głębokiej korekty polityki, strategii, także strategii wydawania pieniędzy przez Unię Europejską. My dzisiaj mówimy o setkach miliardów złotych. Jeszcze niedawno Unia Europejska była gotowa wydać 1,5 miliarda euro na całą politykę obronną. A my dzisiaj mówimy tylko o polskim SAFE w wysokości 180 miliardów złotych.
14: Na programie SAFE skorzysta nie tylko przemysł zbrojeniowy, ale cała gospodarka, mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.
16: Czyli będzie to szerszy wzrost gospodarczy obejmujący nie tylko wojsko. Na pewno będzie to program wspierający i przemysł metalowy, i elektronikę, i IT, i logistykę. Także ten wpływ na polską gospodarkę, na jej rozwój będzie odczuwalny. No w szczególności w danych dotyczących tempa wzrostu gospodarczego powinniśmy widzieć to właśnie w inwestycjach.
14: Polska jest pierwszym krajem, który skorzysta z nisko oprocentowanej pożyczki, a jednocześnie największym beneficjentem programu. Jutro umowę na pożyczkę z programu SAFE podpisze Litwa. Każda osoba, która zastąpi Sławomira Cęckiewicza, poprawi funkcjonowanie Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

0: Nowego. Tak ogłoszenie przez prezydenta nowego szefa BBN-u komentuje przewodniczący Senackiej Komisji Obrony generał Mirosław Różański. Stanowisko to objął dziś Bartosz Grodecki. Senator Różański obawia się jednak, że prezydent będzie kontynuował konfrontacyjną politykę wobec rządu.
1: Pamiętajmy o tym, że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest częścią Kancelarii Prezydenta. Niestety, ale nie oczekuję, że zmieni się ten kierunek konfrontacyjny.
0: A poprzednik Bartosza Grodeckiego, Sławomir Cęckiewicz, ze swojego stanowiska zrezygnował pod koniec kwietnia. Już ponad miliard opakowań zebrano od początku działania systemu kaucyjnego. To najnowsze dane Ministerstwa Klimatu i Środowiska. System to wymierne korzyści dla środowiska, a także gospodarki, mówi wiceszefowa resortu Anita Sowińska.
2: Surowce są bardzo cennym materiałem do recyklingu. Zebrane w systemie kaucyjnym są bardzo czyste i one mogą być z powodzeniem użyte do produkcji nowych opakowań do kontaktu z żywnością. System kaucyjny jest również potężnym narzędziem w walce o naszą czystą przestrzeń.
0: Ponad 80% opakowań zwróconych zostało za pośrednictwem automatów kaucyjnych. I w tym wydaniu informacji to już wszystko. Na kolejne punktualnie o 15:00 zapraszam w imieniu Doroty Wojtalczyk. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: 14.33, Małgorzata Rzechowska, tak, cały czas Polskie Radio 24 i zapraszam Państwa ponownie na polskieradio24.pl, bo tam tajemnica 139 projektów, analiza między wierszami. Co prawda lista jest tajna, ale można z niej wyczytać priorytety. Na pierwszym planie Tarcza Wschód, obejmująca nie tylko fizyczne fortyfikacje, ale także elektroniczny mur naszpikowany sensorami opartymi na sztucznej inteligencji. Safe to niemal wyłącznie polskie projekty, takie jak Borsuki. No to czytamy dla Państwa między wierszami tych umów, bo najwyższa pora zacząć to robić. Negocjacje w sprawie mechanizmu Safe to był slalom z przeszkodami, ale mamy to, tak mówiła podczas uroczystości podpisania umowy pełnomocniczka rządu do tego programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
5: To jest wyjątkowy dzień i po pierwsze, tak się pisze historię, bo właśnie dzisiaj zmieniamy historię Polski i historię Unii Europejskiej. SAFE to jest przede wszystkim sztafeta. Zaczęło się od pomysłu pana premiera, potem polska prezydencja i konkretne decyzje. Zresztą nie wiem, czy wiecie, ale to pan minister Szłapka podpisał się pod rozporządzeniem SAFE. I nie minął jeszcze rok od tego momentu, kiedy złożył ten podpis. Potem odważna decyzja pana premiera Kosiniaka, żebyśmy wystąpili o tak dużą kwotę. Przecież to jest 1/3 wszystkich pieniędzy na całą Unię Europejską. Pan premier Kosiniak-Kamysz, z tego co pamiętam, nawet ręka mu nie zadrżała, żeby podpisać się pod takim wnioskiem. Potem gigantyczna rola Sztabu Generalnego i ułożenia listy zakupowej tego, co było najbardziej potrzebne. Potem miałam przyjemność, dzięki zaufaniu pana premiera, pokierować zespołem wyjątkowym, złożonym i z wojskowych, i z urzędników kilku resortów i prowadzić długie i trudne negocjacje, bo to był slalom, a jeszcze do tego z przeszkodami. Przewidywałam, że będą przeszkody z zewnątrz, ale że niektóre będą wprost z Warszawy, to było trochę zaskakujące i do dziś dla mnie niezrozumiałe. Ale ta sztafeta dzisiaj się nie kończy. Dzisiaj zamykamy tylko pewien etap, umowa podpisana, pieniądze są na stole, nie wykreowane, tylko prawdziwe pieniądze są na stole. Teraz faktycznie ogromna rola Agencji Uzbrojenia pana generała Kuptela. To jest czas, kiedy wy wchodzicie do akcji. Jeszcze do końca maja 40 umów zostanie podpisanych. A później wy, drodzy państwo, bo na tej sali mamy przedstawicieli firm zbrojeniowych, to wy musicie to wszystko wyprodukować i to do roku 2030. Na koniec, pamiętacie państwo, jak jeszcze w czasie wyborów mówiliśmy, że ten rząd będzie miał realny wpływ na politykę europejską. I zobaczcie, tak zmienia się Unię Europejską i tak jest się skutecznym w polityce. Mamy to.

0: I to była Magdalena Sopkowiak-Czarnecka, która bardzo ciężko pracowała nad tą umową, no tak, żeby można ją było dzisiaj podpisać.
1: Komentarz.
0: Łukasz Szperka, Interia. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry.
0: No to jeśli komentarz, to spotkał pan już jakieś, przeczytał na przykład na X-ie. Ja czytam te słowa z Prawa i Sprawiedliwości. Dziś podpisują pożyczkę pod dyktando Brukseli. Sejf to kolejne zakażenie Polski od następstw choroby. Polacy mają prawo do wyboru o swoim dostępie i swoim zasięgu. To tyle. To próba oddania kolejnych kompetencji poza Polskę. Nie zgadzamy się na to. Jakieś inne spotkał pan? Takie opozycyjne komentarze?
2: Szczerze mówiąc nie przyglądałem się. Bardziej oglądałem to, co działo się tam w kancelarii premiera. W każdym razie, no to jest narracja, ta, którą pani redaktor przeczytała, to jest narracja znana w Prawie i Sprawiedliwości od dawna. Przynajmniej od kilku lat, kiedy ten kurs przeciwko Brukseli się nasilił. I zupełnie nie dziwi. W każdym razie sejf ten europejski został dzisiaj podpisany, więc kończy to pewien maraton, bo myślę, że cały ten początek 2026 roku, od stycznia zaczynając do dzisiaj, to była taka dyskusja trochę o tym sejfie i ona się zmieniała, miała różne odsłony, ale finalnie wydaje mi się, że no rząd po prostu wygrał, no bo tych wszystkich głosów przeciwnych z opozycji, no to umowa jest na stole z wielką pompą dzisiaj podpisana i z jednej strony właśnie rząd wygrywa i demonstruje taką sprawczość w polityce, a z drugiej strony Pałac Prezydencki, który najbardziej stał okoniem w tej całej sytuacji, odwołuje kilka dni temu Sławomira Cenckiewicza, i który był jakby pomysłodawcą tego prezydenckiego sejfu, zdaje się, z tego wynika, i zapłacił posadą, więc trochę w niesławie.
0: Myśli pan, że zapłacił posadą za sejf?
2: Za kilka innych rzeczy też, prawda? Bo słyszeliśmy o tym, że były tam nieporozumienia dotyczące współpracowników w Pałacu Prezydenckim. Druga rzecz to oczywiście ten dostęp do informacji niejawnych, więc to jest też jakaś taka kumulacja pewnie spraw. W każdym razie zostawmy Pałac Prezydencki i Sławomira Cenckiewicza, bo jakby chwilę triumfu dzisiaj przeżywa rząd na tej sali, gdzie był premier, to pojawiła się cała śmietanka kluczowych postaci w rządzie Donalda Tuska i pochlebstw tam było bardzo dużo. No niewątpliwie jest to jeden z takich sukcesów rządu, o którym ten gabinet marzył od dawna. No pytanie, jak będzie z realizacją tych pytań? Oczywiście będzie dużo więcej w najbliższym czasie.
0: Kancelaria prezydenta na razie ani słowa na ten temat. Za to była transmisja z uroczystości nominowania nowego szefa BBN-u, Bartosza Grodeckiego. No był wicepremierem, u boku pana ministra Wawrzyka decydował, albo i nie.
2: Wiceministrem.
0: Ja powiedziałam wicepremierem?
2: Wicepremier to chyba trochę za dużo.
0: Tak. Nie, oczywiście wiceministrem, wiceministrem, jasne. No i jakiś cień związany z aferą wizową, on zabierał w tej sprawie głos, albo powinien zabrać, są jakieś niejasności w związku z nim?
2: Wie pani co, dzisiaj właśnie od rana starałem się gdzieś tam podzwonić po różnych politykach, czy do Prawa i Sprawiedliwości, czy koalicji rządzącej, pytając trochę o tego człowieka Bartosza Grodeckiego, no to najczęściej słyszałem taką odpowiedź: kojarzę nazwisko, ale kim ten człowiek jest, to nie mam absolutnie pojęcia. I to były głosy zarówno ze strony koalicji rządzącej, jak i ze strony opozycji, z PiS-u po prostu. Więc to jest dość duże zaskoczenie pewnie w Prawie i Sprawiedliwości, że ten człowiek właśnie dostaje no bardzo duże narzędzia, prawda? No bo szef BBN-u to jest jedna z kluczowych postaci jakby w tym środowisku prezydenckim, więc no pytanie, co się za tym kryje? Ja to wydaje mi się, że chodzi o pewne ocieplenie trochę jednak stosunków z rządem, szczególnie z Ministerstwem Obrony Narodowej. Wiemy, że właśnie wspomniany wcześniej Cenckiewicz był trochę krytykiem samego Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zresztą on był takim człowiekiem, który był po pierwsze rozpoznawany, po drugie miał wyrazisty głos, po trzecie nie szczypał się w język, tylko mówił, co mu leży na sercu. Z kolei z tego, co udało mi się dzisiaj ustalić, no to wydaje się, że Bartosz Grodecki jest w zasadzie jego przeciwieństwem, czyli jest takim bardziej urzędnikiem, człowiekiem, który pracuje w spokoju, w ciszy, gdzieś tam w cieniu gabinetu i bardziej polubownie załatwia.

0: sprawy. Zresztą nawet niektórzy, jak Tomasz Szymański, to odsyłam może przy okazji do Interii, prawda? Zachęcam do czytania naszej strony.
1: Nie mamy nic przeciwko temu.
0: Tomasz Szymański z resortu MSWiA mówi, że to jest taki człowiek, którego poznał, którego w jakiś sposób oczywiście zna, ale poznał jako takiego człowieka spokojnego właśnie, nie takiego bitnego, jakby się mogło wydawać, jeśli chodzi o Pałac Prezydencki. Wręcz on powiedział coś takiego, że jeśli byśmy to przełożyli na jakieś porównania piłkarskie, no to bardziej obrońca niż napastnik, więc...
1: Ale piszecie na Interii, panie redaktorze, no bo skoro zapraszamy to wspólnie, że o tym wyborze, że jest zaskakujący, i piszecie też o konsternacji w rządzie, która miesza się z nadzieją. No, nadziei na współpracę z profesorem Cęckiewiczem to były płonne nadzieje, prawda? Więc tu jest nie tylko zmiana człowieka, ale i w ogóle charakteru jego... Kto wie, czy nie charakteruje jego obecności w życiu politycznym, prawda? Że to będzie człowiek działający, powiedzmy, z drugiego planu.
0: Dokładnie
1: choć
0: tak.
1: Choć może
0: dokładnie
1: bardziej
0: tak.
1: skuteczny przez to, że koncyliacyjny.
0: Być może. I też tutaj taki głos szczególnie pojawił się z Ministerstwa Obrony Narodowej, które jest przecież najbardziej zaangażowane we współpracę z BBN-em i oni naprawdę liczą na reset, na jakieś nowe otwarcie, na jakieś na po prostu lepsze relacje takie, że po prostu będą ci politycy się spotykać, rozmawiać, dyskutować i podejmować jakieś wspólne decyzje, mniej więcej wspólne, bo wiemy oczywiście jak to jest w polskiej polityce. W każdym razie Władysław Kosiniak-Kamysz, już widziałem w tym pierwszym wystąpieniu, zaprosił nowego szefa BBN-u na spotkanie, więc jeśli tak to pogratulował oczywiście, więc jeśli tak to będzie wyglądać, no to jest szansa na to, że chociaż na tym gruncie bezpieczeństwa będzie więcej porozumienia i jakiegoś takiego, powiedziałbym, woli współpracy po prostu. Bo tego dotąd nie było. Akurat słyszeliśmy od początku rządu tej koalicji rządzącej, że między właśnie gabinetem Tuska a Pałacem Prezydenckim nie będzie żadnego problemu, jeśli chodzi o jedną kwestię, bezpieczeństwo. No a sejf właśnie wspomniany pokazał nam, że jednak mimo wszystko takie problemy są. Czy to sejf, czy to też na przykład ta kwestia żołnierzy 5000 amerykańskich, którzy stacjonują za naszą zachodnią granicą, czy ich ewentualnie zapraszać, przyjmować, czy nie, to też tutaj jest rozdźwięk, więc coraz
1: odbierać,
0: więcej tych
1: nie,
0: takich...
1: Nie zapraszać, panie redaktorze, podbierać.
0: Odbierać czy zapraszać? No podbierać. Zobaczymy, jaka będzie przede wszystkim decyzja Waszyngtonu, prawda? Bo
1: właśnie
0: na to trzeba poczekać, więc zobaczymy.
1: No tak. Projekt w sprawie kryptoaktywów prezydent złożył w Sejmie swój. On podobno niewiele się różni. To znaczy różnice dotyczą wysokości kar i chyba opłat dla operatorów kryptowalut, tych operatorów giełd. Czy pan również słyszy z otoczenia Pałacu Prezydenckiego i z samego pałacu, że pan prezydent i jego ministrowie obawiają się konsekwencji prezydenckiego weta wobec poprzednich projektów?
0: Nie słyszę. Znaczy, ja słyszę z dwóch stron to samo, co do tej pory, czyli przez ostatnie chyba już 2 miesiące, prawda, jeśli się nie mylę. Czyli okej, my złożymy nowy projekt, ten projekt będzie troszeczkę zmieniony, tak jak pani powiedziała, te zmiany są naprawdę kosmetyczne, a z drugiej strony słyszę, że będzie kolejne weto i tyle. No, i to będzie chyba taka zabawa w nieskończoność, aż ktoś po prostu się zniechęci, tak mi się wydaje, bo nie widzę rozwiązania, po prostu.
1: No zniechęcić to się chyba nikt nie może w związku z tym, co się dzieje wokół zonda krypto. Ostrzejsze kary są w nowym rządowym projekcie, a w tym prezydenckim niższe opłaty dla operatorów. Trzecie podejście. Jestem ciekawa, jak to się potoczy. No dobrze, to
0: ja
1: jeszcze...
0: Również, ja myślę, że... Proszę.
1: Proszę bardzo.
0: Nie, ja również jestem ciekawy właśnie, czy będziemy mieli taką właśnie zabawę w nieskończoność, jak powiedziałem, czy wreszcie ktoś ustąpi, a jeśli tak, to kto? No, bardziej bym się spodziewał, że prędzej strona rządowa spróbuje znaleźć inne rozwiązania, nie ustawowe, ale może jakieś takie, no nie wiem, prokuratorskie czy coś na tego typu rzeczy, które mają miejsce, bo chyba to weto będzie stabilne, że tak powiem, w Pałacu Prezydenckim.
1: Ja w tej sprawie też jestem ciekawa, ile jeszcze dowiemy się o działaniu zonda krypto, bo premier cedzi opinie słowa, ale one są no, mocne i o wpływie rosyjskiej mafii, o udziale polityków w zyskach, tak? Czy partycypowaniu w zyskach zonda krypto, korzystaniu, może tak powiem.

0: powiem.
1: Tak, pytanie,
0: przez
1: czy to
0: różne
1: będzie...
0: przelewy.
1: Pytanie, czy to będzie motyw przewodni kampanii 2027, bo no to przecież już nieco ponad rok, no to już jest blisko, więc jeśli ten temat nie zgaśnie, to może być istotny temat w kampanii wyborczej, a może będzie to inny temat, który zresztą chciał przed chwilką przepchnąć prezydent Karol Nawrocki, czyli wczoraj chyba, tak, zaproponowane referendum w sprawie polityki klimatycznej. No to są oczywiście takie tematy, które zazwyczaj w tych okresach okołokampanijnych no to rozbudzają wyobraźnię opinii publicznej i rzeczywiście mogą stać się takimi przewodnimi tematami. Ale zanim, najpierw będzie 2027, ale pójdę trochę
0: jasne,
1: dalej.
0: To jeszcze, ja tylko powiem, że ja myślę sobie, że pan premier cedzi tę wiedzę po to, żeby sobie zostawić coś na później.
1: A właśnie.
0: Ja tak myślę.
1: Właśnie, tak,
0: bo
1: cenne.
0: Gdyby teraz, przepraszam za słowo, ale ono jest chyba do przyjęcia w tej chwili. Gdyby się wystrzelał ze wszystkich argumentów, z całej wiedzy, to no to by się rozeszło po kościach, bo wiemy, jak długo żyją informacje tego typu, prawda? Ale kto wie, czy właśnie jakiejś wisienki i jakiegoś tortu nie szykuje sobie na później.
1: Być może właśnie na kampanię 2027, bo sprawa prawdopodobnie szybko nie ucichnie.
0: No dobrze, to w takim razie ten prezydencki projekt dotyczący kryptowalut i na przykład referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej i Rada do Spraw Konstytucji, to one, nowej konstytucji przy panu prezydencie, to one są po to, żebyśmy zapomnieli o zonda krypto?
1: Nie, ja myślę, że nie. Ja myślę, że szczególnie ten trzeci element, czyli nowa konstytucja, to jest, wydaje mi się, najbardziej ciekawa inicjatywa z tych, które pani wymieniła. I ja zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz. 2030 rok, to ma być ta konstytucja, prawda? Wtedy naprawdę wydaje się, może być ciekawie. Mam nadzieję, że wszyscy dożyjemy w zdrowiu, w szczęściu i cali i zdrowi, prawda, do tego czasu, ale 2030 rok to po pierwsze, no ma się skończyć ten, jak zresztą Magdalena Sobkowiak powiedziała, mamy wydać pieniądze z sejfu, prawda, do tego czasu, więc tutaj jest pierwsza rzecz. Druga to właśnie ta nowa konstytucja pana prezydenta. Trzecia i chyba kluczowa to wybory prezydenckie. Czy Karol Nawrocki sięgnie po reelekcję, czy to się uda, czy jednak nie. No, wydaje się, że właśnie ten ruch dotyczący konstytucji ma być takim paliwem, może właśnie nie na wybory 2027 parlamentarne, ale wręcz na 2030 rok, czyli Karol Nawrocki przez te kilka lat będzie starał się namawiać, no myślę, dużą część opinii publicznej do takiego wielkiego projektu, jakim byłaby nowa konstytucja, no bo do tej pory to on się nie ma za bardzo czym pochwalić, jeśli chodzi o takie wielkie, duże inicjatywy. Po pierwsze, okej, może mówić o tym, że ma dobre relacje z Donaldem Trumpem. To jest jedna rzecz, ale tak na dobrą sprawę, to jeśli zapytamy takiego przeciętnego człowieka gdzieś tam w parku, na ulicy spacerującego, to z czym kojarzy ci się Karol Nawrocki, no to pewnie ktoś powie z betem. Ta prezydentura Karola Nawrockiego, prawda? Mm-hmm. Bo to chyba
0: no
1: do
0: tak,
1: niego trochę przylgnęło.
0: Bo co mieliśmy mieć? No mieliśmy mieć mniejszość blokującą z Giorgio Meloni w sprawie Mercosuru. Jest?
1: Dokładnie.
0: Nie ma.
1: Nie ma.
0: Miały być rozwiązania podatkowe, czy podniesione progi podatkowe dla rodzin, w zależności od na przykład liczby dzieci. Nie wiem, czy ten projekt nie jest w Sejmie. Nie wiem,
1: Nie wiem, czy dobrze pamiętam.
0: Ale kto wie, czy nie czeka na jakieś, czy pan marszałek nie czeka na jakieś uzasadnienie tego projektu. Co jeszcze miało być z takich szumnych
1: zakazanie
0: zapowiedzi?
1: Mniejszości, zakazanie symboli, na przykład bandery banderowskich, prawda? I tak dalej.
0: No nie
1: tego
0: ma
1: też
0: tego.
1: Nie ma,
0: nie ma tego w tej tak zwanej ukraińskiej ustawie, którą pan prezydent oczywiście po jego poprawkach podpisał, czy po jego sugestiach, tak? Bo zostały w niej wprowadzone zmiany, no ale jeszcze mieliśmy płacić za prąd o 1/3 mniej, tak?
1: Tak, to taki sztandarowy pomysł, tak.
0: No tak, na razie nic z tego, jest weto wobec sejf, ale wie pan, to tak a propos jeszcze nowej konstytucji. Wczoraj, zdaje się, był sondaż na jednym z portali, z którego wynikało, że większość z nas odpowiada system parlamentarny, czyli ten, w którym w tej chwili funkcjonujemy. Tych, którzy chcieliby prezydenckiego, było dwa razy mniej. Była spora grupa osób odpowiadających, nie wiem, mniej więcej 1/4. Ale jeśli bierzemy pod uwagę...
1: Tylko to trochę inne pytanie, prawda? Od razu tak. Wejdę pani w słowo, bo to jest pytanie, czy potrzebujemy nowej konstytucji, tak czy nie, to byłoby inne pytanie. A jaki system byłby

0: najlepszy dla Polski, najbardziej odpowiedni, to jest trochę inne pytanie, więc bo oczywiście może być też nowa konstytucja, ale z tym samym systemem, który mamy obecnie, prawda? Ale jedynie
1: jasne,
0: odświeżone
1: jasne.
0: Różne tam.
1: No ale bardziej
0: niuanse.
1: Spodziewałabym się pytania w referendum podobnego do tego klimatycznego, to znaczy czy podobają wam się rozwiązania, które powodują, że więcej płacicie za prąd? No, pytanie urągające inteligencji odpowiadających na to pytanie, no ale ktoś na to wpadł, trudno.
0: No ale pamiętamy też referendum, zdaje się, 2023 przy wyborach, prawda,
1: tak,
0: parlamentarnych, tak?
1: Tak?
0: To dobrze datę pamiętam, tak, 2023, no to referendum było zbojkotowane, ale powiem pani tak, ja szczerze mówiąc rozmawiamy nie w studio, prawda, tylko z pewnej odległości, ja jestem w tej chwili w Krakowie i mnie interesuje, szczerze mówiąc, bardziej inne referendum 24
1: A,
0: maja.
1: Prezydenckie tak. W Krakowie, tak, tak.
0: 24 maja jest odwołanie referendum o odwołanie prezydenta Miszalskiego i to jest naprawdę interesujące, bo co się wydarzy później, po tym głosowaniu, no to nie wiem, gdyby został rzeczywiście Miszalski odwołany, to byłby taki wyraźny sygnał dla innych włodarzy w wielu miastach Polski, włodarzy związanych z Platformą Obywatelską, że no można was jednak odwołać, można coś z wami zrobić i to może być fala, która właśnie, to są bardzo ważne wybory, znaczy to referendum jest bardzo ważne w kontekście wyborów 2027, bo to może spowodować, że w innych miastach pojawią się po prostu podobne zakusy, ruchy i jeśli na przykład, nie wiem, 3-4 prezydentów zostałoby odwołanych, no to rzeczywiście władza musiałaby poważnie się zastanowić, czy to, co robi obecnie, jest wystarczające, by zachować władzę po 2027 roku. No to może mieć odbicie ogólnopolskie.
1: No tak, on walczy o wszystko, choć do pewnych błędów się przyznaje. Apeluje do części wyborców, zostańcie w domach, tak, bo liczy się tutaj frekwencja.
0: Paradoksalnie, prawda?
1: Prawda, w przypadku referendum. Ale mówi też o tym, no ja tak krótko jestem prezydentem, dajcie mi szansę. O co chodzi, proszę nam przypomnieć, z panem prezydentem Miszalskim?
0: Przede wszystkim, no, to kilka rzeczy się tam nazbierało, ale taką wisienką na torcie, jak też pani użyła tego wcześniej zwrotu, ja też teraz użyję w takim razie tego zwrotu, było wprowadzenie strefy czystego transportu. Strefy czystego transportu, która wiąże się oczywiście z opłatami związanymi z wjazdem do miasta i jest bardzo taka trudna do zaakceptowania dla mieszkańców, która jakby... No znamy te argumenty, prawda? Biedni są wykluczani, bogatsi tylko z droższymi samochodami mogą oczywiście wjeżdżać, więc to jest nierówne, niesprawiedliwe i tak dalej, ale ja mam stary samochód, który mam bardzo zadbany, on powinien wjeżdżać, bo dbałem, on nie kopci i tak dalej, co się też okazuje, te normy i tak, znaczy tak czy inaczej wymieniamy systematycznie te samochody i normy spadają tak czy inaczej, więc pytanie, czy to było naprawdę takie potrzebne. No, Miszalski wziął to na klatę w przeciwieństwie na przykład do Katowic, bo w Katowicach też miała powstać taka strefa czystego transportu. Tam trochę zagrano na zwłokę, nie wprowadzono jej jednak, zasłaniając się jakimiś oczywiście sztuczkami prawnymi. I tam referendum nie ma, prawda? W Krakowie referendum jest, bo mimo wszystko Miszalski zdecydował się tę strefę wprowadzić. I wydaje mi się, że to był taki kluczowy moment. Była jeszcze oczywiście podwyżka, obniżka cen biletów, bo to było tak, że 4,40, jeśli się nie mylę, kosztuje bilet w Krakowie, ale można na nim pojechać 15 minut w komunikacji miejskiej. Wcześniej było to 20 minut. No duża różnica na przykład z Warszawą, prawda? Bo wy chyba macie 75 minut bilet, jeśli się nie mylę, prawda? W tej kwocie. Nie jeździ pani, tak? Rozumiem, że tylko samochód.
1: Moja droga redakcja jeżdżąca komunikacją miejską, to ten najtańszy bilet w Warszawie, to na jaki czas jest? 75? Nie wiem, czy nie krócej. Ale dobrze, zaraz to sprawdzimy. W Krakowie na koniec czerwca ubiegłego roku, według danych GUS-u, w Krakowie mieszkało 810 tysięcy osób, a pod wnioskiem podpisały się 134 tysiące. No to powiedziałabym, jest się czego obawiać. Przeciwnicy zarzucają też panu prezydentowi zadłużenie miasta, bo nie tylko strefę czystego transportu, kolesiostwo.
0: To tak,
1: no to pewnie warto zawsze coś dodać, prawda?
0: Co ważne jeszcze, prawda, żeby tak. referendum było ważne, musi być odpowiednia frekwencja, więc tutaj jest to kluczowe. Około 150 tysięcy osób, jeśli pójdzie do lokali wyborczych, no to rzeczywiście może zostać Miszalski odwołany.

0: jak rozmawiam z lokalnymi politykami, czy to z jednej strony, czy z drugiej, no to wszyscy mówią, że będzie tak 50 na 50. Zupełnie nie ma takiej jakby tendencji, czy to w jedną stronę, czy w drugą. No i to będzie ciekawe, bo też pewnie będzie zależało troszkę od pogody, jak zwykle, prawda? 24 maja to jest, no powinno być ładnie, więc może to zachęca do pójścia do lokalu, może do wyjazdu z miasta.
1: Dlatego wskazałam na tę liczbę, 134 tysiące podpisów pod wnioskiem. No zakładając, że ci, którzy złożyli podpis, wezmą udział w referendum, no sama jestem ciekawa, rzeczywiście ma pan rację, że to może uruchomić też jakąś lawinę innych wniosków.
0: Tak, przyjrzyjmy się tej sprawie, no bo to wydaje się na dzisiaj taka lokalna, ale tak jak pani powiedziała, 810 tysięcy mieszkańców, a z aglomeracją to jest na pewno ponad milion. To jest drugie największe miasto w Polsce i to jest poważna sprawa.
1: I dlatego będziemy się temu przyglądać. Łukasz Szpyrka, Interia, z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: To ostatni rok obowiązywania w Polsce słynnego Lex Developer. Czy ta ustawa rzeczywiście ułatwiała budowanie mieszkań? Jakie były jej wady? Co ją zastąpi? Czego nauczyliśmy się przez te 9 lat? Czy nowe przepisy ochronią nas przed chaotyczną zabudową i osiedlami odciętymi od cywilizacji? Odpowiedzi w audycji Adres Zamieszkania w sobotę po 14. Zapraszam, Agata Kowalska.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Historyczna chwila, ważna dla naszego bezpieczeństwa. Umowa o programie obronnym SAFE podpisana. Jest nowy szef BBN-u. Bartosz Grodecki zastąpił na tym stanowisku Sławomira Cęckiewicza. Negocjacje z przestępcami, którzy napadli na bank na zachodzie Niemiec. Bandyci przetrzymują zakładników. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych, powiedział premier Donald Tusk po podpisaniu umowy pożyczkowej dotyczącej SAFE. Uroczystość odbyła się w kancelarii premiera w Warszawie. Podpisy pod dokumentem złożyli ministrowie obrony oraz finansów, a także dwaj unijni komisarze obronności i budżetu. Nasz kraj ma dostać blisko 44 miliardy euro na obronność w postaci nisko oprocentowanych pożyczek. To gigantyczna kwota. Kwota, która będzie zainwestowana w polskie bezpieczeństwo, podkreśla premier Tusk.
2: Bo to jest nie tylko ta kwestia, że Polska będzie dzięki temu wydarzeniu będzie państwem silniejszym i zdolnym do obrony w razie sytuacji krytycznych, ale to jest także dzień, gdzie Europa, cała Europa pokazuje, że wyciągnęła lekcje z historii i że jest gotowa, zgodnie zresztą z rekomendacjami i we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, wziąć na swoje barki dużo większą odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo.
1: Pierwsza transza tej pożyczki trafi do naszego kraju w

0: W tym miesiącu będzie to 6,5 miliarda euro. Pieniądze z SAFE to szansa na duży impuls rozwojowy dla zakładów Cegielskiego z Poznania, które pracują dla przemysłu zbrojeniowego. Tak mówi prezes spółki Grzegorz Karadek. Firma współpracuje z Polską Grupą Zbrojeniową. Wytwarza konstrukcje stalowe dla wojska.
1: Cieszymy się wszyscy, zwłaszcza, że Polska Grupa Zbrojeniowa ma być jednym z głównych beneficjentów tych środków. To jest możliwość, żebyśmy zwiększyli nasze portfolio, żebyśmy mogli produkować więcej, bo tego, co już słyszeliśmy, że nasi główni kontrahenci prawdopodobnie dostaną te pieniądze, to też jest, że będą potrzebowali jeszcze wiele więcej rzeczy, które my w chwili obecnej robimy jako Cegielski.
0: Jutro podobną umowę podpisze Litwa. Były wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki został nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Na to stanowisko powołał go prezydent Karol Nawrocki. Politycy koalicji rządowej zastanawiają się, czy ta nominacja pozwoli na nowe otwarcie w dziedzinie bezpieczeństwa między prezydentem a rządem. To będzie trudna współpraca, bo mamy do czynienia z nominacją polityczną, a nie ekspercką, mówi Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
2: To nie jest ściągnięcie jakiegoś fachowca z rynku, tylko osoby, która w sposób bardzo lojalny wykonywała polecenia tamtej władzy. Ta współpraca na pewno będzie trudna, natomiast mam nadzieję, że jakby cechy osobowościowe pozwolą zbudować relacje z MON-em, relacje ze sztabem generalnym. Mam nadzieję, że nikt nie będzie kwestionował uprawnień do informacji niejawnych. No, takimi informacjami szef BBN-u powinien dysponować.
0: Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u uważa, że nowy szef BBN-u ma na koncie wiele sukcesów. Wskazuje na jego zaangażowanie w rozpoznanie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.
3: Pan minister jednoznacznie rozpoznawał tę historię jako wojnę hybrydową wytoczoną nam przez Rosję i Białoruś. No a jak państwo doskonale pamiętacie, w 2021 roku, szczególnie jeżeli chodzi o ówczesną opozycję, spojrzenie na ten problem było zupełnie inne.
0: Przez 14 lat Bartosz Grodecki pracował w MSZ-cie. Był też na placówkach dyplomatycznych w Szwecji i Stanach Zjednoczonych. Śmigłowce i samoloty nie biorą już udziału w akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej. Opady deszczu na Lubelszczyźnie znacznie ułatwiły działania służb. Na razie nie ma potrzeby wsparcia z powietrza. W akcji gaszenia pożaru brał udział m.in. pilot Dawid Bereziński.
4: Pierwszego dnia to czułem się, jakbym łyżeczką od herbaty próbował zgasić ognisko. Ten pożar był tak intensywny. Na dzień dobry wiedziałem, że to będzie ciężka sytuacja, więc były przypadki pożaru, gdzie na przykład jednostki, pojazdy gdzieś tam ulegały spaleniu, ponieważ pożar tak szybko się zmieniał, że strażacy nie nadążali z analizą bezpieczeństwa i po prostu musieli opuścić dany obszar, zostawiając często i gęsto jednostki pożarnicze.
0: Piloci pozostają w stałej gotowości. Nie ma nowych zarzewi ognia na terenie akcji gaśniczej w Nadleśnictwie Józefów. Te, które się tlą, dogaszają strażacy. Według szacunków służb ogień strawił około 500 hektarów lasu. Policja otoczyła bank w Zinzig na zachodzie Niemiec, gdzie napastnicy zabarykadowali się z zakładnikami. Funkcjonariusze zamknęli sąsiednie ulice. Najnowsze informacje ma nasz berliński korespondent Adam Górczewski.
5: Jedną z przetrzymywanych osób ma być kierowca samochodu transportującego pieniądze. Policja nie ujawnia dalszych szczegółów. Mamy sytuację z możliwymi zakładnikami w banku. O liczbie napastników i przetrzymywanych osób nie informujemy z powodów taktycznych. Mieszkańców sąsiednich ulic prosimy o nieopuszczanie mieszkań. Gdy sytuacja zostanie rozwiązana, wydamy stosowny komunikat. Zapowiedział Jürgen Fachinger z policji w Koblencji. Otoczona placówka w Landzie Nadrenia Palatynat należy do spółdzielczej sieci Volksbank.
0: Przed bankiem jest duży oddział policji. Wejścia do placówki zabezpieczają siły specjalne. Nad miastem krążą policyjne śmigłowce.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Mamy pochmurne popołudnie, miejscami popada przelotny deszcz, najwięcej opadów na wschodzie kraju. Na Podkarpaciu i w Małopolsce wystąpią burze. Jest chłodno, 9 i 10 stopni na Suwalszczyźnie i nad morzem, w centrum od 13 do 15 do 20 stopni na południowym wschodzie.
6: Klimat.
0: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ponad 37% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, głównie ze słońca.
6: Klimat.

0: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diamentowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
0: Po reklamie. Autopromocja.
7: Już w sobotę, zaraz po godzinie 15, w audycji Kapitał i Praca dowiemy się, jak po zaostrzeniu prawa naprawdę będzie wyglądała sytuacja cudzoziemców, a przede wszystkim obywateli Ukrainy, którzy chcą w Polsce mieszkać i pracować. Preferencje zostały ograniczone. Pytanie, jak to wpłynie na nasz rynek pracy. I o tym będzie ta rozmowa. Anna Grabowska, zapraszam.
0: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
8: 9 minut po 15. Małgorzata Żochowska, cały czas jesteśmy z Państwem. Karol Nawrocki wskazał nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Sławomira Cęckiewicza zastąpił Bartosz Grodecki, były wiceszef MSWiA, odpowiedzialny m.in. za walkę z kryzysem migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej, ale nie tylko. Wirtualna Polska, korzystając z własnych kontaktów, zapytała o opinię i ocenę. I rozmówcy portalu cieszą się z tego wyboru. Podobno w kancelarii prezydenta zależało, żeby szefem BBN-u był ktoś, kto nie będzie polaryzował, wywoływał niepotrzebnych emocji czy kontrowersji. Grodecki jest kojarzony jako spokojny, sprawny urzędnik, państwowiec, a nie polityk. Poza tym nie ma odebranych dostępów do informacji niejawnych i nie toczą się wobec niego żadne postępowania sądowe. To też miało być argumentem. Ma kompetencje, doświadczenie i czyste karty, tak słyszą dziennikarze Wirtualnej Polski w kręgach, jak ja lubię to określenie, zbliżonych do pana prezydenta. I według informacji portalu za nominacją stał na przykład szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, a jest dawnym kolegą Bartosza Grodeckiego z MSWiA. Obaj byli wiceministrami w tym resorcie. Ciekawa informacja. Jeden z rozmówców z Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że gdy PiS borykał się z kryzysem po aferze wizowej, której powodem była polityka ówczesnego MSZ-u, to Grodecki próbował ratować sytuację. Wtedy MSZ wszystko położył, a MSWiA gasiło pożar. Podobno pan minister Grodecki, wówczas wiceminister, wszędzie gdzie mógł, przekonywał, że to konsekwencje rosyjskich i białoruskich działań, tak jakby konsekwencje chciał odsunąć od naszego kraju, ale prawdopodobnie na pytania właśnie o tę aferę będzie musiał już wkrótce odpowiadać.
0: Stan dnia.
8: No to wracamy do wydarzenia dnia, do największego, pierwszego z prawdziwego zdarzenia programu na rzecz bezpieczeństwa. Tak o SAFE mówił dziś wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Co więcej, to program

0: polskiego autorstwa. Też przypominano to podczas dzisiejszej uroczystości, bo w Warszawie przedstawiciele rządu podpisali umowę dotyczącą programu SAFE, na mocy której dostaniemy ponad 43 miliardy euro na obronność w postaci nisko oprocentowanych pożyczek. Sylwia Białek teraz z nami. Sylwio, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to skupmy się na korzyściach, skoro dziś święto. Te najważniejsze, przypominane przez przedstawicieli rządu, to...
1: Premier Donald Tusk powiedział, że dzięki tej umowie Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To gigantyczna kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, tak mówił szef rządu.
2: Mamy wszyscy nadzieję, że ominie nas otwarty konflikt, ale wiemy, w jakim czasie i miejscu żyjemy. Więc chcemy mieć pewność, że polska armia i polski przemysł zbrojeniowy będą w stanie sprostać każdemu wyzwaniu. Jesteśmy częścią największego sojuszu militarnego, ale przecież dobrze wiemy, że Polska jako sojusznik będzie mogła liczyć na pełną lojalność i solidarność sojuszników wtedy, kiedy sama jest w stanie też zadbać o bezpieczeństwo swoje, sojuszników, całego kontynentu.
1: Jeśli mówimy o korzyściach, to Polska jest największym beneficjentem programu SAFE w Europie. Tylko w maju podpiszemy w ramach tej inicjatywy 40 nowych umów. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że nowoczesny sprzęt trafi do wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Będą to zarówno wojska lądowe, marynarka wojenna oraz siły powietrzne, wyliczał minister obrony.
3: Niezależnie od tego, jak niektórzy dzisiaj postrzegają ten program, jak są też do niego wrogo nastawieni, na końcu drogi przyznają nam rację, że budowa bezpiecznej Polski nie może mieć żadnych ograniczeń i nie może iść na żadne kompromisy.
1: Minister finansów Andrzej Domański zaznaczył z kolei, że program SAFE ma trzy cele. To po pierwsze wzmocnienie bezpieczeństwa i modernizacja armii, po drugie budowa silnego, innowacyjnego, nowoczesnego przemysłu obronnego i w końcu nowe miejsca pracy.
4: Nie ma bardziej efektywnego źródła finansowania tego olbrzymiego wysiłku finansowego, jakim jest modernizacja polskiej armii, bardziej efektywnego niż program SAFE. Oszczędności dla finansów publicznych mogą sięgać 80 miliardów złotych.
1: Premier Donald Tusk zapewnił, że rząd znajdzie sposoby, mimo weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o SAFE, bez funduszy europejskich mogły w dużo większym stopniu korzystać polskie służby, w tym Straż Graniczna, Straż Pożarna czy Policja. Szef rządu podkreślił, że to nie czas ani miejsce na, jak to ujął, uprawianie politycznej polemiki, chociaż jak dodał, nadal nie rozumie, jak można było w tym samym czasie promować zonda krypto i jednocześnie blokować 180 miliardów złotych dla Polski, dla polskiej armii, dla polskich firm zbrojeniowych. Nigdy tego nie zrozumiem, tak mówił w trakcie tej uroczystości w kancelarii premiera Donald Tusk. Z kolei unijny komisarz do spraw budżetu Piotr Serafin, który też podpisał się pod umową, powiedział, że to historyczny moment, a co ciekawe, historia SAFE zaczęła się w Warszawie.
5: W Łazienkach Królewskich. Tam 11 kwietnia 2024 roku premier Donald Tusk gościł kilku europejskich premierów. Wśród nich był premier Grecji, Kyriakos Mitsotakis. Rozmowa toczyła się w cieniu trwającej już od ponad 2 lat rosyjskiej agresji na Ukrainę, a bezpieczeństwo Europy i europejska obrona była jej głównym tematem.
1: Piotr Serafin zaznaczył, że program SAFE będzie służył nie tylko Polsce, ale także całej Europie. Jak zaznaczył, to pierwsza, ale nie ostatnia inicjatywa wspólnych wydatków obronnych. Powiedział, że wkrótce przed nami negocjacje wieloletniego budżetu Unii Europejskiej, który wejdzie w życie w roku 2028 i także w tym nowym budżecie obrona powinna być jednym z priorytetów. Dodał, że dziś już wiemy, że żeby żyć w pokoju, rozwijać współpracę gospodarczą i budować dobrobyt, musimy być silni także w sensie militarnym i temu właśnie służy program SAFE. Tak mówił komisarz Unii Europejskiej.
0: I Sylwia Białek z tymi informacjami dla Państwa. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dodam tylko, że Bartosz Grodecki, nowy szef BBN-u, zdaniem pana prezydenta, ma się zająć przede wszystkim modernizacją i reformą polskich sił zbrojnych. Kompetencje, szanowni Państwo, kompetencje.
6: Komentarz.
0: Mariusz Cielma, magazyn Nowa Technika Wojskowa i portal Dziennik Zbrojny.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
7: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
0: Jakaś łyżka dziegciu, czy nie? Czy nie dziś? Do tej uroczystości.
7: Znaczy, no trzeba pamiętać, że to jest jednak kredyt, tak? Nawet jeżeli jest

0: nisko oprocentowany, to trzeba spłacić. Są dodatkowe koszty, no ale z perspektywy sił zbrojnych to może nawet nie to, że pojawiają się te ogromne pieniądze dodatkowo, tylko no łatwiej będzie zrealizować, nie będzie trzeba szukać na rynku, kto nam udzieli takich kredytów, więc można powiedzieć, że te plany modernizacyjne, te plany wobec Wojska Polskiego, które ma być no, dużo większe niż jest dzisiaj, no, są bardziej realne do realizacji, bo po prostu pojawiło się bardzo istotne źródło finansowania.
1: 139 projektów, one w dużej mierze są tajne, ale na naszym portalu także polskieradio24.pl redaktorzy czytają między wierszami, no i że Tarcza Wschód, przepraszam, to wiadomo. Z pana informacji, co jeszcze?
0: Tu można podzielić na kilka grup. No ta podstawowa grupa, mniej więcej, przynajmniej tak było planowane, bo trzeba to też podkreślić, że no, musiały pojawić się zmiany w tych polskich projektach z racji tego, że wypadły z programu SAFE środki na rzecz MSWiA, czyli no, głównie Straży Granicznej, Policji, ale także Ministerstwa Infrastruktury. To też były środki finansowe związane z modernizacją dróg, szczególnie pod kątem właśnie tym militarnym, więc pewne zmiany są, ale co do zasady, no to duża część tej kwoty, największa, to ponad 40 miliardów złotych, ma być przeznaczona na inwestycje w systemy artyleryjskie, czyli no w dużej mierze możemy mówić konkretnie o naszych armatochaubicach Krab, o samobieżnych moździerzach Rak. To padało, nawet nie trzeba mówić między wierszami, tylko padało podczas konferencji, bodajże to było 2 miesiące temu. Ja tutaj też byłem obecny pod Warszawą, gdzie w miarę tam precyzyjnie przedstawiano, co będzie kupowane za te środki. Ponad 20 miliardów złotych na systemy antydronowe, systemy przeciwlotnicze. Też ponad 20 miliardów złotych na sprzęt dla wojsk lądowych pokroju, na przykład bojowe wozy piechoty Borsuk. Siły powietrzne na przykład czekają i myślę, że są trochę nie do końca zadowolone z tego, że tylko 2 samoloty powietrzne tankowce mają trafić do naszego lotnictwa, właśnie mają być sfinansowane z tego źródła SAFE. Powietrzne tankowce pozwalają na to, że samoloty oczywiście mogą godzinami być w powietrzu, wykonywać swoje zadania, nie muszą wracać na lotnisko, żeby uzupełnić choćby paliwo, więc no te 2 samoloty to jest skromnie. Przypomnę, że no za w czasie liczonym w tygodniach przylecą do nas pierwsze F-35, akurat nie kupione z programu SAFE, ale to też warto powiedzieć, że część z tych projektów jest refinansowana ze środków unijnych, tak to nazwijmy, z programu SAFE, co pozwoli też na zakupy uzbrojenia dodatkowego, choćby i w Stanach Zjednoczonych, bo to po prostu zwolni trochę tych mocy finansowych, choćby z budżetu resortu obrony.
1: Jeszcze chciałabym pana prosić o wyjaśnienie informacji, które słyszymy, że do końca maja będziemy mogli sami kupować i wydawać te pieniądze, a później będziemy musieli robić to w pewnych kooperacjach. Jak to będzie wyglądało?
0: No właśnie to jest takie kluczowe trochę ryzyko, bo
1: czasu mało.
0: No to już możemy mówić o 3 tygodniach raptem. Tutaj ja tylko przypomnę, że no, na początku tego roku mowa była o tym, że my tą umowę podpiszemy w marcu i być może w marcu pojawi się u nas ta pierwsza zaliczka, te 6,5 miliarda euro. Od tego momentu miał ruszyć i też podkreślono w ogromnym tempie podpisywanie umów. Dzisiaj mowa jest, że to będzie mniej więcej 40 umów, w tym no tak 3/4 mają być podpisane z państwowym przemysłem, głównie ze spółkami Polskiej Grupy Zbrojeniowej. I mamy ten czas tylko do końca maja, więc no dzisiaj z perspektywy, że zostało nam te 3 tygodnie, no to no jest jakieś pewnie ryzyko. Czy uda się wszystko dowieść? Chociaż myślę, że
1: choć
0: tu była
1: umowy pewnie gotowe, prawda? Jest tylko kwestia.
0: Tak, dużo rzeczy na pewno było przygotowywanych.
1: Kwestia podpisania, jasne.
0: Bo nam jednak zależy, żebyśmy po prostu nie musieli szukać partnerów, tylko jako jedna strona, jako tylko polski resort obrony podpisywać umowy z konkretnymi podmiotami, przede wszystkim tutaj naszymi krajowymi. Natomiast oczywiście są produkty, jak systemy przeciwlotnicze Piorun, jak teraz jest zainteresowanie takimi systemami minowania Baobab, które zapewne też w Europie inne kraje, które też będą korzystać z programu SAFE, w

0: własnym zakresie, z własnej puli, że będą chciały razem na przykład z nami negocjować zakup taki wspólny i to faktycznie może się znaleźć w tym pakiecie, niektóre z takich zakupów w tym pakiecie już po maju, który będzie podpisywany po maju, no bo jednak jednym z elementów takich, dlaczego w ogóle powstał SAFE, to oprócz tego, żeby wzmocnić bezpieczeństwo tutaj tymi środkami europejskimi, no to jednak było też i wzmocnienie przemysłu. No i tutaj dążono do tego, żeby ta kooperacja, duży nacisk na to położono, żeby ta kooperacja międzynarodowa, europejska miała też miejsce. Mhm,
1: czyli od czerwca chodzi o to, żebyśmy niektóre zakupy, tak, niektórych zakupów dokonywali wspólnie, bo to tak nie wiąże się z tym, że projekt, program narzuca nam na przykład, gdzie, od kogo i co mamy kupić.
0: Nie, nie narzuca nam, właśnie. To są głównie takie dwa podstawowe warunki, czyli wspólnie to przynajmniej dwóch partnerów państwowych, czyli dwa państwa muszą dokonywać tego zakupu. No i ważne jest też, żeby w 65% to, co chcemy kupić, dlatego kupujemy w Europie, w Polsce, żeby w 65% była to, ten produkt był, że tak powiem, europejską myślą techniczną, tak? Czyli żeby powstawał tutaj w Europie, żeby prawa do tej własności technologicznej, technicznej też były tutaj w Europie, żeby, mówiąc krótko, ze środki finansowe z SAFE nie kupować sprzętu gdzieś po świecie. Ważny jeszcze tylko warunek, bo tutaj oczywiście śpieszymy się z tymi 3 tygodniami, no głównie Agencja Uzbrojenia na tym etapie, dokument podpisany, więc to teraz Agencja Uzbrojenia, poszczególne firmy muszą, że tak powiem, się sprężyć, żeby ta dokumentacja powstała, ale ważnym jeszcze jest warunkiem to, że musimy się rozliczyć z tych dostaw, że tak powiem, żeby producenci muszą być terminowi do końca 2030 roku, czyli no z perspektywy tak z przemysłu zbrojeniowego, skomplikowania wielu tych produktów, to nie jest wcale tak daleko, tak długo. Musimy, że tak powiem, zrealizować to, co podpisujemy teraz na przykład w maju.
1: To jeszcze chcę pana zapytać o zmianę sposobu przyjęcia tej pożyczki i rozliczenia, bo to jest związane z prezydenckim wetem. Jak to się będzie teraz odbywać? To proszę przypomnieć naszym słuchaczom.
0: Znaczy, prezydenckie weto nie dotyczyło tego, czy Polska może przyjąć...
1: Tylko sposobu przyjęcia i wydawania tych pieniędzy, zarządzania tak tymi pieniędzmi. Tak,
0: miał powstać po prostu oddzielny fundusz. Oddzielny fundusz właśnie do obsługi tego programu SAFE. I tam już zakładano właśnie, że on będzie miał możliwość także realizowania zakupów na rzecz służb, choćby tutaj wspomnianej Policji i Straży Granicznej. Weto uniemożliwiło tą drogę, pozostał nam Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, fundusz, który powstał już kilka lat temu za poprzedniej nawet ekipy rządzącej, ale niestety on powstał tylko z myślą o realizacji zleceń na rzecz Sił Zbrojnych. Z tego powodu dużo było głosów o tym, że nie mamy możliwości właśnie realizacji projektów na rzecz innych formacji niż wojsko. No i tak naprawdę to właśnie Bank Gospodarstwa Krajowego zarządza tym funduszem. On będzie, że tak powiem, odpowiadał za finansowanie, czyli za te przepływy kolejnych transz środków finansowych, a resort obrony będzie, resort obrony, a konkretniej Agencja Uzbrojenia, będzie kontraktować te systemy, które, czy to uzbrojenia, czy wyposażenia. Ważne jest to, co się zmieniło w ostatnich tygodniach, co jest na plus dla na pewno w Ministerstwie Obrony, że spłata nawet i tych odsetek z programu SAFE nie będzie nią obarczony resort obrony, czyli mówiąc krótko, bardziej będzie za to odpowiadał budżet państwa, a nie konkretnie Ministerstwo Obrony. Wynika to z tego, to jest bardzo słuszny krok, że no za tej perspektywie kilku lat my tych kredytów naprawdę mamy dużo, no niestety to bezpieczeństwo nas kosztuje, chcemy mieć dużą armię, jest ogólnie przyzwolenie na to, żeby jednak inwestować w siły zbrojne, przyzwolenie społeczne, ale no w dużej mierze no musimy to niestety robić na kredyt i w perspektywie, nie wiem, no kilku lat, dekady, czy odsetki, czy generalnie obsługa tego zadłużenia, no bardzo by drenowała budżet Ministerstwa Obrony, więc no plusem tych ostatnich tygodni jest to, że ten sejf nie tylko ma

0: bardzo odległe terminy spłaty. No ale
1: no
0: po
1: bo
0: drugie,
1: ma karencję dziesięcioletnią, tak?
0: Tak, dziesięcioletnią karencję na spłatę kapitału, czyli przez te 10 lat

0: Wińskiego, który mówił, że militarne aspekty obrony związane z Tarczą Wschód to jedno, a druga sprawa to są właśnie kompetencje MSWiA i mówił o tym, że w pierwszym projekcie, tym zawetowanym przez pana prezydenta, były środki także dla MSWiA i na przykład mówił o dronach, które miałyby, czy systemach dronowych, które miałyby pilnować bezpieczeństwa z góry na tym obszarze i ministerstwo potrzebuje 6. Kupiłoby te 6, gdyby pan prezydent nie zawetował, bo tak stać nas tylko na 1. Udało się rządowi znaleźć pieniądze dla policji, dla służb celnych, czy nie? Czy one będą z jakiegoś innego źródła?
1: Raczej nie ma takiego konkretnego komunikatu, że te pieniądze zostały znalezione, ale one będą znalezione nawet z powodów takich politycznych, żeby pokazać, że weto nas nie zatrzymało. My przecież rozmawiamy raptem o kwocie maksymalnie 17 miliardów złotych razem z tymi inwestycjami drogowymi, które rząd musi znaleźć i rozmawiamy o inwestycjach rozłożonych na 5 lat, no bo tak był rozłożony jest program SEJ, więc z perspektywy państwa nie jest to jakiś wysiłek. Oczywiście ja wiem, że jest wiele potrzeb w tym kraju, nie tylko militarnych,
0: musimy
1: nie tylko związanych
0: powolutku.
1: Z formacjami MSWiA, ale myślę, że ta kwota się znajdzie.
0: Dziękuję panu za komentarz. Mariusz Cielma z nami w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję również.
2: Reklama. Bo w Media Ekspert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz.
6: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
7: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 15.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Miliardy na bezpieczeństwo popłyną do naszego kraju. W kancelarii premiera podpisano umowę na wprowadzenie unijnego programu zbrojeniowego SAFE. Z tego mechanizmu Polska może otrzymać do 44 miliardów euro. To przełomowa chwila, mówi wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: To jest wielki moment dla całej wspólnoty, która działa na rzecz pokoju, dobra, sprawiedliwości i piękna. Dzisiaj się możemy spotkać dzięki pomysłowi, który wyszedł od pana premiera podczas polskiej prezydencji. Podczas naszej prezydencji zaproponowaliśmy największy historyczny, a tak naprawdę pierwszy z prawdziwego zdarzenia, program na rzecz bezpieczeństwa, budowy Tarczy Wschód, obronienia naszych wartości i naszych domów.
8: W tym miesiącu mamy otrzymać pierwszą zaliczkę. Będzie to 6,5 miliarda euro. Odszkodowanie od państwa domaga się Ryszard Linard Bogucki. Mężczyznę aresztowano m.in. w sprawie zabójstwa generała Marka Papały. Domaga się on 45 milionów złotych. W Sądzie Okręgowym w Krakowie odbyło się pierwsze posiedzenie w tej sprawie, mówi sędzia Maciej Czajka.
10: Wnioskodawca wniósł o zadośćuczynienie od Skarbu Państwa w łącznej kwocie 11 milionów 800 tysięcy złotych. I na tą kwotę składają się roszczenia związane z, jak twierdzi, niesłusznym tymczasowym aresztowaniem, które było wobec niego stosowane w sprawie zabójstwa generała Marka Papały, a także w dwóch innych sprawach gospodarczych. Oprócz tej kwoty zadośćuczynienia wnioskodawca też żąda od Skarbu Państwa odszkodowanie.
8: Generał Papała był komendantem głównym policji. Ryszard Linard Bogucki spędził w więzieniu 25 lat. Był skazany za zabójstwo szefa pruszkowskiej mafii Andrzeja Kolikowskiego, pseudonim Pershing, w 1999 roku. Linard Bogucki wyszedł na wolność 8 stycznia. 130 żołnierzy obrony terytorialnej dogasza zarzewie ognia w Puszczy Solskiej. Sytuacja na obszarze Pogorzeli

0: rosyjska stabilizuje się, ale akcja trwa, mówi kapitan Marta Gaborek z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
1: Obecnie koncentrujemy się przede wszystkim na pomocy strażakom w dogaszaniu pogorzelisk oraz lokalizowaniu ukrytych zarzewi ognia, które nadal mogą doprowadzić do ponownego rozprzestrzeniania się pożaru. Dodatkowo wciąż wykorzystujemy system FlyEye wyposażony w termowizję, dzięki któremu z powietrza możliwe jest wykrywanie niedogaszonych miejsc. Obraz przekazywany jest w czasie rzeczywistym do służb kierujących akcją.
0: Żołnierze obrony terytorialnej współpracują ze strażakami, policjantami i leśnikami. Na koniec sport. Iga Świątek pokonała Amerykankę Katie McNally 6-1, 6-7, 6-3 na kortach ziemnych w Rzymie. Polka awansowała do 3. rundy tenisowego turnieju WTA 1000. Kolejną rywalką Świątek będzie pojutrze Amerykanka Emma Navarro lub Włoszka Elisabetta Cocheretto.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: 15.33, Małgorzata Rzechowska, uśmiecham się, bo przez chwilę miałam wątpliwości co do stanowiska nowego szefa BBN-u w sprawie programu SAFE, ale wszystko jasne. Bezpieczeństwo Polski musi być budowane na sile własnego państwa, własnej gospodarki, własnych decyzji, nie na mechanizmach, które mogą stać się przedmiotem politycznej gry. To państwo się pewnie już domyślają, co jest dalej. Dzisiejsze podpisanie europejskiego SAFE to decyzja, która będzie miała w przyszłości konsekwencje prawne i finansowe. To sprawa, która będzie dotyczyć całego pokolenia Polaków, także ludzi, którzy dopiero wchodzą w dorosłe życie. Z całym szacunkiem dla nowego szefa BBN-u, ale to trochę brzmi jak kopiuj wklej Zbigniew Bogucki na przykład. Pan prezydent wielokrotnie ostrzegał, że bezpieczeństwo pod warunkiem nie jest prawdziwym bezpieczeństwem. Suwerenność na kredyt nie jest prawdziwą suwerennością. Polska potrzebuje silnej armii. Tu dokonuję skrótu, bo ostatnie zdanie brzmi tak. Dlatego alternatywą jest polski model finansowania obronności zaproponowany przez pana prezydenta, polski Safe Zero. Silna armia, własne decyzje, Polska suwerenna i bezpieczna.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: A nasz gość Krzysztof Izdebski, Fundacja Batorego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Pozwoli nam zrozumieć plany pana prezydenta wobec szefa BBN-u, bo pan prezydent mówi tak. Zadaniem nowego szefa BBN-u będzie modernizacja, reforma polskich sił zbrojnych. A ja czytam w ustawie dotyczącej kompetencji szefa BBN-u opiniowanie, opiniowanie, opiniowanie. Nie ma nic o modernizacji polskiej armii.
4: Nie ma nic, bo rzeczywiście wprost trudno jest znaleźć taki przepis. Tam jest wprawdzie mowa o opracowywaniu jakichś dokumentów strategicznych, takich leżących w zakresie właśnie kompetencji.
3: Kompetencje, dyrektywy, plany programów w zakresie, prawda, bezpieczeństwa narodowego.
4: Tak, tak, więc tutaj o to bym tylko uzupełnił. No ale oczywiście funkcją i samej Rady i jej przewodniczącego jest oczywiście doradzanie prezydentowi w kontekście bezpieczeństwa. Właśnie, no więc takie są, jak rozumiem, plany prezydenta. One gdzieś mogą być zrealizowane, ale tak naprawdę do odległość możemy liczyć do murów Pałacu Prezydenckiego, no bo wszystko, co idzie z tych murów potem, no, przybiera formę pewnej propozycji, a nie tak twardo postanowionego komunikatu o tym, że on będzie te służby reformować. Nie jest to rzeczywiście rola. Aczkolwiek
3: reformować,
4: no, trzeba przyznać.
3: I modernizować.
4: Czy modernizować nawet. No, trzeba powiedzieć, że też zdaje się, że modernizujemy się. Zresztą konsekwentnie od wielu lat rozmawiamy dzisiaj o SAFE. To jest duży skok faktycznie w tej modernizacji, ale nie jest to pierwszy przecież moment, gdzie te nasze służby, ci jeszcze co pamiętają lata wcześniejsze, widzą tą różnicę.
3: To jeszcze opiniować i współpracować, tak?
4: Opiniować to bez komentarza przyjmuję, współpracować, oby się udało, bo też wiemy i poprzedni szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ale też środowisko pana prezydenta z tą współpracą chyba nie bardzo sobie radzi, chyba że współpracą między sobą i we własnym gronie.
3: Trybunał Konstytucyjny. Jak z tego pata wybrnie pan prezydent, prezes Trybunału albo pełniący obowiązki prezesa Trybunału, jak mówią niektórzy o panu Bogdanie Święczkowskim?
4: To jest już w tej chwili od dłuższego czasu niestety thriller polityczno-nieprawny. Tu oczywiście warto wspomnieć o

0: pewnej decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ostatniej środy, tak zwany interim, czyli takie zabezpieczenie właśnie zwracające de facto uwagę, czy wręcz zobowiązujące władze do tego, żeby przywrócić działalność Trybunału zgodnie z prawem, między innymi dotyczące właśnie tej czwórki sędziów, która nie została zaślubiona przez pana prezydenta, a gdzieś oddała się pewnej alternatywnej uroczystości. Niemniej, niezależnie od dyskusji, czy ta alternatywna uroczystość miała znaczenie, czy nie, ja nie mam wątpliwości, że prezydent nie dopełnia swoich obowiązków, nie przyjmując prostego ślubowania, no a w konsekwencji Bogdan Święczkowski nie dopełnia swoich obowiązków, nie wpuszczając tych osób do Trybunału Konstytucyjnego i nie pozwalając im na wykonanie obowiązków. Czy jeszcze o tym wyroku chciałem i o tym, no koniec końców jest tak, bo to nie byłby pierwszy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czy w ogóle trybunałów międzynarodowych, ale też sądów.
1: Czy sprawiedliwości, czy praw człowieka.
0: Właśnie, tak, ale czy sądów też również powszechnych, które byłyby zignorowane przez tych lub innych rządzących. Niestety uważam, że od wielu lat dzieje się ogromna krzywda takiemu też poczuciu praworządności, jak politycy właśnie do tego podchodzą. No i na takie pytanie, jak na przykład taki wyrok miał być wykonany, to niestety obawiam się, że to w dużej mierze będzie spoczywać na człowieku, który dzierży klucze do budynku Trybunału Konstytucyjnego, tylko biednemu jakiemuś strażnikowi trybunalskiemu. Ewentualnie, jeżeli taki plan rządzący obecnie mają policji, która też jakoś chciałaby to zrealizować, ale właśnie mam wrażenie, że to koniec końców ponoszą taką odpowiedzialność, czy jakąś konieczność podjęcia jakichś bieżących bezpośrednich decyzji. Osoby, które nie po to są właśnie przygotowywane i nie po to wykonują swoje obowiązki, a politycy jednocześnie gdzieś tam starają się jakoś to przemienić w kolejną rozgrywkę polaryzacyjną, a nie w załatwienie tego problemu. Szczególnie, że w tej kontekście praworządności to jest naprawdę temat, który się nadaje na fantastyczne przełamanie polaryzacji, przynajmniej w tym zakresie. Nie jest to, możemy narzekać na to trochę, ale nie jest to taki temat polaryzujący silnie społeczeństwo. W tym sensie on nie jest dyskutowany. Bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość omówienia o tym, ale nie jest to temat, o którym rozmawiamy przy stołach jakoś niedzielnych.
1: Dlatego
0: bardzo
1: tak cicho
0: często
1: siedzę. Wie pan, i tak, bo i nie przeszkadzam, tak? Chciałam dodać.
0: Nie.
1: Myślę sobie, że przede wszystkim dlatego, że to tak długo trwa. Po drugie, jeśli ktoś chce zamieszać nam w głowach, to wie, jak to zrobić. Choćby oceanem informacji nieprzecedzonych, nieprzesianych, które po prostu powodują mętlik w naszej głowie. A poza tym rzeczywiście często są to sprawy związane z konstytucją, z jej interpretacją, z aktami prawnymi. No nie każdy po nie sięga i nawet jak sięga, to nie każdy to rozumie po prostu.
0: No i też na co dzień nie widzimy tego. Znaczy oczywiście jest problem ten najbardziej dojmujący chyba społeczeństwo, czyli to, co dzieje się w sądach powszechnych, dyskusje o tych neosędziach, prawda, to, że niektóre wyroki są uchylane z tego powodu i tak dalej. Ale w dalszym ciągu jest to jednak trochę kwestia abstrakcyjna. Ona dotyczy, nie jest abstrakcyjna w sensie ustrojowym, ona dotyczy podstaw, fundamentów funkcjonowania państwa, też kontroli nad politykami, jeżeli mówimy o Trybunale Konstytucyjnym, bo taka jest jego właśnie, rola. No ale jednocześnie nie jest to pole jakiegoś sporu społecznego, więc też nadawałoby się to na jakieś takie działania właśnie depolaryzacyjne, również politycznie. Trochę naiwnie może zakładałem, że prezydent skorzysta z tej okazji i też pokaże się, no właśnie jaka taka osoba, która przynajmniej w niektórych obszarach jest w stanie gdzieś współpracować i przywrócić też to funkcjonowanie, bo nawet nie chcę mówić praworządność, tak, bo to też podlega interpretacji. Każdy trochę ma inną interpretację tejże praworządności, natomiast no, spokoju wokół sądów po prostu. Prezydent ewidentnie się na to nie zdecydował, no i raczej się nie zdecyduje. W przyszłym tygodniu Krajowa Rada Sądownictwa, wybory i będzie, myślę, że jeszcze ostrzej.
1: Sędzia Piebiak w gronie sędziów
0: będzie
1: KRS-u.
0: Rzeczywiście.
1: To znaczy nie ma przeszkód, żeby znalazł się w KRS-ie, bo jest jedynym kandydatem środowiska swojego, w związku z tym...
0: A ustawa, dodajmy,
1: jasne,
0: właśnie gwarantuje, co zresztą nie jest złym pomysłem. Złym pomysłem dla mnie osobiście jest zatrudnienie człowieka, który tą praworządność niszczył i też nie ma absolutnie żadnego dorobku intelektualnego.
1: Afera hejterska to właśnie pan sędzia
0: Dokładnie,
1: Piebiak,
0: tak,
1: żebyśmy nie mieli wątpliwości. Mówi pan o ludziach, którzy na końcu tego procesu decyzyjnego muszą otworzyć te bramy albo nie. I przypomina mi się

0: sytuacja z Trybunału Stanu, jak to pani prezes Manowska kazała, najpierw nie pozwoliła wydać sztuk, a potem kazała zgasić światło, wyłączyć dźwięk i tak dalej. I rzeczywiście musiał to zrobić ktoś, kto Bogu ducha winien.
1: No dokładnie, prawda? To jest też takie już
0: jakby znalazł się na końcu tej układanki.
1: Jednostkowym uważam, no tak, że to jest po prostu nie fair zrzucania, ale to też dużo pokazuje właśnie o tej ucieczce osób, które no, mają tą zdolność podejmowania decyzji.
0: Jasne, bo wydający decyzję może się schować w gabinecie i
1: dokładnie,
0: zamknąć przed
1: tak,
0: dziennikarzami.
1: Jeszcze poprosić, żeby
0: jasne,
1: go
0: dokładnie
1: chronić w tymże.
0: Pan minister Żurek mówi tak, poradzimy sobie z tym w najbliższym czasie, tylko muszą się zaangażować w to wszystkie służby. To znaczy? No,
1: brzmi to trochę tak, jakby jakiś miało dojść do aktów przemocy, czy może takiej, mówię, przemocy państwowej, czyli przy użyciu służb.
0: No pan już wspomniał o policji, tak?
1: Tak, nie wiem, znaczy nie wiem, wiem, nie będę tutaj też chodził dookoła. Uważam, że to jest fatalny pomysł, po prostu. Znaczy rozumiem z jednej strony te argumenty, które mówią, no państwo też musi jakoś stać, prawda, na straży właśnie tychże przepisów i też no, ułatwiać, czy wręcz po prostu umożliwiać wykonywanie funkcji, w tym przypadku przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Z drugiej strony nie wydaje mi się, że w tej sytuacji politycznej, w której jesteśmy i właśnie tych napięć też społecznych, ale przede wszystkim tego, jakie jest zaufanie do szeroko rozumianych instytucji wymiaru sprawiedliwości, że użycie i takie sceny, bo nawet nie samo użycie chodzi, ale wiadomo, że to będzie się wiązało z różnymi scenami, obrazkami policji, która, nie wiem, będzie wyłamywała te drzwi, czy będzie po prostu nawet obecna przy tym, czy to sprawić, co z mojego punktu widzenia jest najważniejsze, czyli właśnie nie tyle co samo przywrócenie praworządności, ale przywrócenie zaufania do tych instytucji, że to nie jest przedmiot właśnie, który gdzieś tam jest wydzierany sobie przy użyciu służb tych czy innych.
0: No właśnie, takie symboliczne wyważenie drzwi, prawda? Ja nie mówię, że to musi mieć miejsce, ale niekoniecznie takie zaufanie musi przywrócić.
1: No ja bym powiedział, nawet nie przywrócić. Znaczy,
0: no właśnie,
1: że to jest rzeczywiście, ale być może część elektoratu będzie zachwycona, że są jakieś radykalne środki, ale na pewno nie wpłynie to na to, że Trybunał
0: jasne
1: będzie przez to lepiej funkcjonował. Bez jakiegoś konsensusu po prostu nie da rady.
0: Mhm. Panie Krzysztofie, nie wiem jak potoczyła się ta sprawa, ale wiem, że trzej sędziowie, którzy na początku tego zamieszania, właściwie wybrani, ale nie zaprzysiężeni przez pana prezydenta, to był 2004.
1: A nie, czy wcześniej mówimy,
0: było.
1: Tak? A przepraszam, 2015.
0: 2015 rok. Oni wystąpili do jednego z europejskich trybunałów z pytaniem.
1: Jeden z nich, z tego co pamiętam.
0: Chyba trzech, chyba nie, wszyscy trzej. No, nieważne. W każdym razie, bo nie chodzi tylko o to, czy oni tu i teraz będą mogli pracować, ale o wynagrodzenie, o uposażenie po zakończeniu pracy w trybunale, bo sędziowie przychodzą w stan spoczynku i mogą tylko funkcje akademickie pełnić, prawda? W związku z tym to jest też takie trochę być albo nie być.
1: Nie, no oczywiście tutaj przynajmniej wiemy, że część sędziów, do końca nie jest sytuacja jasna z panem sędzią Markiewiczem, ale część sędziów rzeczywiście, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, nie wszyscy byli sędziami, znaczy zrezygnowało już z tych funkcji,
0: no tak,
1: które pełnili, a tym samym z wynagrodzeń, które pobierali, więc no, też to na pewno w ogóle decyzja taka, żeby zdecydować się i na kandydowanie, potem na wybór. W tych okolicznościach, które mamy, była powiązana właśnie z takim dużym ryzykiem. Znaczy, że to jest decyzja w dużej mierze osobista, która rzutuje i na ich życie, na życie rodzinne oczywiście, ale takie właśnie przyziemne kwestie. Ta trójka sędziów wspomniana przez panią redaktor z 2015 roku, ona była nieco innej sytuacji, bo rzeczywiście tam się bardzo mało zapowiadało i też trudno było przy tym, że jednak pełnia władzy należała
0: wtedy do prawa. I oni nie złożyli ślubowania nawet wobec prezydenta w Sejmie.
1: Nawet wobec prezydenta. Przypomnijmy, że jeszcze tam było właśnie odwoływanie jakby tych uchwał, w którym byli wybierani. No ale też no, otoczenie polityczne właśnie w związku z tym, że Prawo i Sprawiedliwość miało pełnię, absolutną pełnię władzy wtedy. No nie było nawet jakiegoś właśnie wytrychu, który teraz chociażby parlament spróbował przy okazji złożenia prezydenta, złożenia ślubowania wobec prezydenta przy udziale marszałka. No więc sytuacja była zdecydowanie beznadziejna. No więc po prostu panowie, bo to byli panowie, zdecydowali się kontynuować swoje kariery zawodowe tam, gdzie je już wcześniej prowadzili.
0: No dobrze, to w takim razie co się może dalej wydarzyć? Znaczy, ja już nie myślę o pomyśle pana ministra Żurka, tylko co, państwo sędziowie

0: Będą stali przed bramą, czekali, aż ktoś ich wpuści, może ktoś się zreflektuje.
1: No, mówi się, że presja ma sens, ale też ta presja wydaje mi się, że z dwóch stron, bo Bogdan Święczkowski też ma poczucie presji, bo oczywiście zdaje sobie sprawę z tego, że więcej sędziów Trybunału Konstytucyjnego z innego rozdania niż z rozdania Prawa i Sprawiedliwości oznacza też i większy pluralizm, ale też jego sytuacja jako przewodniczącego czy prezesa jest zagrożona. Co ciekawe, zaraz już w czerwcu są kolejne miejsca, które się zwalniają, więc kolejność wyboru, jaka tu będzie wymówka pana prezydenta
0: czerwcu,
1: przy tej
0: potem?
1: Okazji.
0: Potem wrzesień
1: potem
0: czy styczeń?
1: Chyba grudzień jest kolejnym terminem, z tego co pamiętam. W każdym razie, no gdzieś jakieś ruchy wokół tego Trybunału pewnie jeszcze będą, ale wydaje mi się, że nawet jeżeli dojdzie, no właśnie, do jakiejś sytuacji, w której te wszystkie osoby zasiądą za tym symbolicznym i realnym bardzo i rzeczywistym stołem sędziowskim, no to czy one właśnie będą jakoś w ogóle ze sobą współpracować, tak? No bo jeszcze już cała sztuka będzie polegała też na tym, że ten skład, nawet niech on będzie 11-osobowy, on się musi spotkać, on musi dojść do jakiegoś konsensusu, wydać jakiś wyrok. Nie mam pewności, czy rzeczywiście to nastąpi. Jak państwo słyszą z tego, co mówię, mam nadzieję, że może nie w moim głosie, no to jestem dosyć pesymistycznie nastawiony do tej sytuacji, no bo też, no zwróćmy uwagę, to jest 11 lat. To jest 11 lat, to jest nie roczniki studentów prawa,
0: czasu,
1: to są
0: prawda?
1: pełne zakresy studiów, więc no, ta sytuacja jest dramatyczna, bym powiedział, właśnie też pod względem no, budowania zaufania do instytucji. Ja też będę do znudzenia powtarzał państwa, też dzisiaj dużo mówi się na antenie oczywiście o sejf, no ale ten sejf też jest w bardzo konkretnym kontekście sytuacji międzynarodowej, geopolitycznej, więc elementem odporności, elementem takiej obrony powszechnej jest to, żeby były silne, niezależne instytucje i zaufanie do tych instytucji.
0: Bo w raporcie ABW dotyczącym naszego bezpieczeństwa, tym opublikowanym kilka dni temu, zdaje się, prawda?
1: Chyba tak,
0: działania, wrogie działania zmierzające do tego, żeby nas podzielić i skłócić, są oczywiste jak słońce. I
1: oczywiście
0: o to chodzi tym wszystkim, którzy mają zakusy na naszą niezależność, żeby to robić po prostu.
1: Tak, i my się temu poddajemy. Znaczy trzeba powiedzieć, ja nie chcę sugerować, że to ktoś gdzieś wysoko w władzach, czy to w pałacu prezydenckim, czy w kancelarii premiera jest agentem rosyjskim, ale prawda jest taka, że gdzieś łatwo się poddajemy, jako, czy może politycy poddają, jako społeczeństwo też trochę weźmy na klatę. No właśnie tym próbą podziału.
0: Musimy powoli kończyć, to jeszcze pana zapytam. Nie lubię gdybać, nie znoszę gdybać, ale gdyby wyboru tych sędziów parlament dokonał nie w takiej formie, to znaczy nie wszyscy naraz, po długiej zwłoce, tylko sukcesywnie, po kolei, to nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, ale odebrałby argumenty panu prezydentowi do takiego wahania.
1: Zgadzam się jak najbardziej. Nie, chyba właśnie, no, z dużym niedosytem w ogóle patrzyłem na ten proces też wyboru i obecnie, bo on bardzo szybki był, przypominam, to nie do tego zobowiązały się te władze, żeby w ten sposób, no jednak mało przejrzysty i otwarty dokonywać tego wyboru. Na pewno byłoby lepiej uzupełnianie tego składu na bieżąco, ale czy prezydent nie znalazłby innych argumentów? Nie wiem. Tu już by trzeba było spytać jeszcze wtedy prezydenta Andrzeja Dudę, obecnie Karola Nawrockiego. Na pewno byłoby mu dużo, dużo
0: pana
1: trudniej.
0: Pana prezydenta Dudę chce pan pytać? W jednym z takich internetowych wywiadów powiedział, że pan prezydent Nawrocki nie miał podstaw do tego, żeby nie odebrać
1: tak,
0: od nich
1: ślubowania. Ale potem się zdaje się,
0: kto to
1: mówi? Potem zdaje się, że jakoś się wytłumaczył z tego, że coś innego miał na myśli. Typowy polityk jednak, chociaż już nie w świecie polityki.
0: Jest taka zapowiedź polityczna, że kolejni sędziowie na wakaty, które przed nami, będą już wybierani niezwłocznie.
1: No jest taka zapowiedź, no bo to dotyczy pewnej przyszłości. Czy rzeczywiście w tym czerwcu tak będzie? Zobaczymy. No ale mamy i tak czy tak klincz, no bo mamy wybranych czterech sędziów, oni czekają.
0: Ale wie pan, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, pan mecenas Rosati, kiedyś mówił tutaj w studiu Polskiego Radia 24, że odpowiedzialność za tę sytuację ciąży na obu stronach konfliktu, bo i jedna i druga w imię naszego wspólnego dobra, wiem, wielkie słowa, powinni usiąść do stołu i porozmawiać o tej sytuacji. Pewnie oznaczałoby to z jednej czy z drugiej strony krok wstecz, ale
1: ja się z tym,
0: prawda,
1: zgadzam. Co więcej, fatalistycznie może, ale uważam, że nie ma innego wyjścia.

0: No ale cokolwiek na to wskazuje, że tak się wydarzy? Nie.
1: Nie, szczególnie jakby wszystko wskazuje, że tak się nie wydarzy, bo już za rok z kawałeczkiem wybory. Wszystko pod logikę kampanii wyborczej, a jak na razie ta polaryzacja, która mobilizowała poszczególne elektoraty, się w miarę dla wszystkich sprawiedliwie, można powiedzieć, 23.
0: A może ma pan...
1: Sprawdzała.
0: Jasne, a może ma pan jakąś refleksję albo sugestie, albo pomysł na to.
1: Czy ja mam sugestię, że po prostu też coraz więcej osób chyba ma tego dość. I to z różnych stron tej politycznej barykady. Przynajmniej jeżeli chodzi o społeczeństwo, czy o jakichś liderów opinii. My już chyba tak dalej też nie zajedziemy. Znaczy jest to też zmęczenie też polityką. To oczywiście może mieć też negatywne konsekwencje, że dużo osób zostanie w domu.
0: Albo liderem opinii zostanie ktoś, kto wykorzysta tę sytuację, gdzie dwóch się bije i niekoniecznie i będzie to ktoś na przykład pokroju Grzegorza Brauna, bo przecież
1: no tak, nie sam Grzegorz Braun, ale środowisko, z którym był mocno związany, czyli środowisko Konfederacji, od wielu lat mówi o tym resecie konstytucyjnym, który właśnie też zakłada ten pewien kompromis, no ale do kompromisu też trzeba chyba dojrzeć.
0: Sędzia Przyłębska? W radzie przy panu prezydencie?
1: Nie, to
0: panie
1: w ogóle...
0: Krzysztofie, dlaczego się pan uśmiecha?
1: Możemy... Nie, no, sędzia Przyłębska, która znana jest raczej z braku kompetencji, a...
0: I to wcale nie chodzi o Trybunał Konstytucyjny, tylko o jej pracę w poznańskich sądach.
1: W sądzie i te oceny, których miała, aczkolwiek tak. Przy okazji Trybunału Konstytucyjnego też pewnie można. Różne ucieczki do przodu. Głównie obracamy się właśnie w kwestiach czy wizerunku, narracji, a nie działaniu na rzecz dobra ogólnego.
0: Tak jest. Krzysztof Izdebski z nami. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję również.
0: Zasłuchana Ewa Wasążnik.
2: Dzień dobry państwu.
0: Dzień
2: tak,
0: dobry po 16 z państwem. No to zapowiadamy, co czeka naszych słuchaczy.
2: Wszystko zgodnie z planem. Rozmowy polityczne na początek, suma wydarzeń, czyli takie informacyjne podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. No i tutaj safe na pierwszym planie przez cały dzień i również w popołudniowej sumie wydarzeń. Potem politycy Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości i Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, czyli safe ponownie powróci po godzinie 17:33. Kwestie spraw międzynarodowych opisze dla państwa Wojciech Cegielski. Będziemy i na Bliskim Wschodzie, będziemy również na tym najbliższym nam wschodzie, czyli za naszą wschodnią granicą w Ukrainie, ale także przyjrzymy się bardzo nietypowej sytuacji w Egipcie, ale ze szczegółami czekam na Wojciecha Cegielskiego. Będzie też sport, będzie gospodarka, a na koniec debata dnia. Nasze zaproszenie przyjęli Łukasz Warzecha z Do Rzeczy i Jan Rojewski z Angory i Polityki.
0: Czyli wszystko, co najważniejsze u nas w Polskim Radiu 20. Ja państwu dziękuję za wspólny czas, życzę spokojnego popołudnia i zostawiam państwa w bardzo dobrych rękach Ewy Wasążnik i naszego zespołu.
2: Obyśmy podołali.
3: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
9: Proszę państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
8: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano.

0: końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Znikam na 2 dni. Bez telefonu, bez scrollowania, bez powiadomień. Trudno? Jasne, ale głowa odpoczywa. W nocy śpię lepiej. Mam czas na rozmowę z bliskimi. Na książkę, na bieganie, na życie tu i teraz, nie w ekranie. Dalej od telefonu, bliżej siebie. Dołącz do wyzwania Fundacji Twarze Depresji i sprawdź, jak to jest być offline.
5: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
7: W sobotę o 9.06 zapraszam na rozmowę z Grażyną Wolszczak, aktorką i producentką teatralną. To serialowa Basia Brzozowska zna wspólnej, ale także Yennefer z filmowej adaptacji Wiedźmina Andrzeja Sapkowskiego. Z Grażyną porozmawiamy także o filmie Gry uliczne, który miał premierę równo 30 lat temu. Grażyna Wolszczak w audycji Kierunek Kino w najbliższą sobotę o 9.06. Andrzej Sołtysik, zapraszam.
5: Autopromocja.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Polska jako pierwsza podpisała umowę o unijnym programie SAFE. Pieniądze trafią do polskich zakładów zbrojeniowych. Będzie relacja naszej reporterki. Były wiceminister i dyplomata stanął na czele BBN-u. Sławomira Cęckiewicza zastąpił Bartosz Grodecki. Zajrzymy na Lubelszczyznę z pytaniem, czy ogromny pożar lasu jest już ugaszony. Najnowsze informacje przekaże nasza reporterka. Czas na szczegóły tych i innych wydarzeń. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Miliardy euro dla polskiej armii stają się faktem. Przedstawiciele władz naszego kraju podpisali umowę pożyczkową na uzbrojenie w ramach programu SAFE. Unijny komisarz do spraw budżetu Piotr Serafin powiedział, że to historyczny moment, między innymi dlatego, że Polska jest największym beneficjentem programu. W czasie, gdy my świętujemy, w Moskwie mają gorsze humory, mówił podczas uroczystości w Warszawie premier Donald Tusk. Ceremonię w kancelarii premiera obserwowała nasza reporterka Agata Król. Dzień dobry, Agato.
2: Witam, dzień dobry.
1: Powiedz, jak wyglądało to uroczyste podpisanie umowy i kiedy można się spodziewać pierwszych przelewów?
2: No, podpisanie umowy było faktycznie uroczyste, między innymi dlatego, że te pieniądze dla polskiej zbrojeniówki są bardzo ważne, a te pieniądze, już przynajmniej część z nich, zobaczymy jeszcze w tym miesiącu, bo właśnie w tym miesiącu ma trafić do nas 6,5 miliarda euro zaliczki, a kolejne środki będą napływały jako mikropożyczki w kolejnych latach. W sumie będą to 43 miliardy 700 milionów euro, które zostaną przeznaczone na zwiększenie zdolności polskiej armii i ochronę wschodniej flanki. Wszystko to ma wpłynąć na poziom bezpieczeństwa naszego w Polsce, ale też w naszym regionie, co oczywiście ma związek z wojną na Ukrainie.

0: Ukrainie i niestabilną sytuacją geopolityczną na świecie, mówił premier Donald Tusk.
1: Mamy wszyscy nadzieję, że ominie nas otwarty konflikt, ale wiemy, w jakim czasie i miejscu żyjemy. Więc chcemy mieć pewność, że polska armia i polski przemysł zbrojeniowy będą w stanie sprostać każdemu wyzwaniu. Jesteśmy częścią największego sojuszu militarnego, ale przecież dobrze wiemy, że Polska jako sojusznik będzie mogła liczyć na pełną lojalność i solidarność sojuszników wtedy, kiedy sama jest w stanie też zadbać o bezpieczeństwo swoje, sojuszników, całego kontynentu.
0: Te pieniądze, które będą napływać do Polski w ciągu następnych lat, zadziałają szerzej. Program SAFE wzmocni nie tylko nasze bezpieczeństwo, ale również naszą gospodarkę. Mówią o tym eksperci, twierdząc, że polska gospodarka dostanie zastrzyk gotówki w momencie, kiedy tego potrzebuje, ale mówił też o tym minister finansów Andrzej Domański, precyzując, że ponad 180 miliardów złotych trafią na zamówienia do polskich fabryk, a dzięki tym środkom będziemy mogli tworzyć nowe miejsca pracy w przemyśle obronnym.
2: Skarżysko, Kamienna, Siemianowice Śląskie, Stalowa Wola, Gdynia, Tarnów. Tam wszędzie mamy polski przemysł obronny, tam wszędzie mamy zakłady pracy, tam wszędzie chcemy tworzyć sprzęt dla modernizacji polskiej armii.
0: Wszystko, jak dziś podkreślał premier Donald Tusk, dzięki polskim inicjatywom, bo to Polska zaproponowała radykalne zwiększenie nakładów w Unii na obronę, przypomniał szef polskiego rządu i dodał, że Warszawa nadaje dzisiaj ton pozytywnym zmianom w Unii Europejskiej. Program SAFE zrodził się z pomysłu Tarczy Wschód, sprecyzował z kolei wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: To jest wielki moment dla całej wspólnoty, która działa na rzecz pokoju, dobra, sprawiedliwości i piękna, czyli naczelnych zasad, jakim służymy w Polsce, konstytucyjnych zasad opisanych bardzo precyzyjnie w naszej preambule. Dzisiaj się możemy spotkać dzięki pomysłowi, który wyszedł od pana premiera podczas polskiej prezydencji. Podczas naszej prezydencji zaproponowaliśmy największy historyczny, a tak naprawdę pierwszy z prawdziwego zdarzenia, program na rzecz bezpieczeństwa, budowy Tarczy Wschód, obronienia naszych wartości i naszych domów.
0: Podpisanie umowy otwiera dla Polski nowy etap finansowania kontraktów obronnych. Każdą złotówkę z unijnej pożyczki wykorzystamy na zwiększenie zdolności polskiej armii, zapowiedział generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
4: Zarówno Sztab Generalny, jak i całe siły zbrojne dołożą wszelkich starań, aby każdą złotówkę, którą uzyskamy z tego instrumentu, jak najszybciej i jak najskuteczniej przełożyć na rzeczywiste zdolności sił zbrojnych, tak aby zapewnić właściwy poziom odstraszania, ale również dla bezpieczeństwa wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej.
0: No to na koniec jeszcze dwa słowa o politycznych komentarzach. Koalicja Obywatelska cieszy się, że środki z SAFE pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo Polski. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że zaciągnięcie tej pożyczki jest bezprawne ze względu na weto prezydenta do ustawy o SAFE, która miała umożliwić przeznaczenie części tych pieniędzy na służby podlegające MSWiA.
5: Umowa na program SAFE podpisana uroczystość w Warszawie obserwowała Agata Król. Dziękujemy za relację. Na unijnym programie zyskają wojsko oraz krajowe zakłady zbrojeniowe. To one w większości będą odpowiedzialne za produkcję nowego sprzętu. Pieniądze z SAFE będą impulsem dla rozwoju m.in. zakładów z Poznania. W stolicy Wielkopolski jest nasz reporter Maciej Szefer, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry, Maćku.
6: Dzień dobry, kłaniam się.
5: Mówiąc o programie SAFE, mamy na myśli dwa poznańskie zakłady, które mają na tym zyskać. Powiedz proszę, co jest w nich produkowane i w jakiej są one sytuacji?
6: W bardzo różnej i od tego należałoby zacząć, bo o ile wojskowe zakłady motoryzacyjne to zakłady przygotowane do obsługi i serwisowania sprzętu pancernego, w tym czołgów Leopard i amerykańskich Abramsów, one znajdują się w dobrej kondycji finansowej, a ich historia sięga roku 45 i wciąż są rozwijane. Problemy mają inne historyczne zakłady działające dłużej w stolicy Wielkopolski. To zakłady HC Gielski, w których produkowane są elementy do konstrukcji wykorzystywanych przez wojsko. Produkowane są także tam podzespoły do urządzeń i pojazdów. Pieniądze z SAFE to będzie impuls właśnie dla tego i podobnych kooperantów, czyli mniejszych zakładów, które pracują dla przemysłu zbrojeniowego, mówi prezes zakładu HC Gielski Grzegorz Szkaradek.
7: Cieszymy się wszyscy, zwłaszcza, że Polska Grupa Zbrojeniowa ma być jednym z głównych beneficjentów tych środków. To jest możliwość, żebyśmy zwiększyli nasze portfolio, żebyśmy mogli produkować więcej, bo z tego, co już słyszeliśmy, że nasi główni kontrahenci

0: prawdopodobnie dostaną te pieniądze, to też jest, że będą potrzebowali jeszcze wiele więcej rzeczy, które my w chwili obecnej robimy jako Cegielski.
1: Dodatkowe zlecenia to także dodatkowe miejsca pracy, ale też dodatkowe wyzwania, szansa na wymianę sprzętu czy rozwój zakładów. Jednym z tych wyzwań, aby dobrze wydać te pieniądze, będzie m.in. praca pod presją czasu, dodaje Grzegorz Szkaradek.
0: Na pewno to będzie konkretny cel, konkretny termin, stąd zobowiązanie, żeby to tak rozdysponować między dostawców, żeby to wszystko grało w czasie, no i żeby po prostu te pieniądze nie przepadły.
1: W Poznaniu, w którym pracuję i w którym żyję, sytuacja jest o tyle specyficzna, że tu od dłuższego czasu mówi się nie tylko o programie SAFE i dodatkowych funduszach, ale też o połączeniu tych dwóch zakładów.
0: Kwestia połączenia tych dwóch zakładów na pewno jest szansą dla Cegielskiego, jak również dla WZMOT-ów. Połączenie potencjałów tego, co jest w WZMOT-ach, czyli że są wybitnymi specjalistami od remontów, serwisu ciężkich czołgów z tym, co ma Cegielski, czyli zdolnościami produkcyjnymi i pracownikami, którzy są wyspecjalizowani w tym, co robią, żeby w Poznaniu była jedna firma, która tak do tej pory Cegielski jest dumą Poznania.
1: Kiedy mówimy o zakładach zbrojeniowych w Poznaniu, to nie sposób też pominąć inne, mniejsze i większe zakłady kooperujące z Polską Grupą Zbrojeniową, a według szacunków rządu 12 tysięcy firm w Polsce to kooperanci Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
2: Poznańskie zakłady zbrojeniowe czekają na pieniądze z programu SAFE. Ich sytuację sprawdzał Maciej Szafer. Dziękujemy za relację.
3: Suma wydarzeń.
2: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma nowego szefa. Został nim były wiceszef MSWiA zarządu PiS-u Bartosz Grodecki. Powołał go na to stanowisko prezydent Karol Nawrocki. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim wskazywał na doświadczenie dyplomatyczne nowego szefa BBN-u.
4: Pan minister Grodecki jako wówczas urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych pełnił swoją funkcję w dwóch ważnych miejscach dla Polski dzisiaj pod względem architektury bezpieczeństwa, placówkach dyplomatycznych zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Szwecji. Dla nas budowanie odpowiedzialności sojuszniczej, znajomość mechanizmów funkcjonowania w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego jest rzeczą dzisiaj bardzo ważną i tą misję będzie także kontynuował pan minister.
2: Na nowe otwarcie w relacjach z BBN-em liczą rządzący. Spotkanie z nowym szefem biura zapowiada wicepremier minister obrony. Jak mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, z optymizmem patrzy na współpracę z Bartoszem Grodeckim.
5: Trzeba dać szansę. Wiele lat w dyplomacji, z tego co widziałem w życiorysie pana ministra, później Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które też jest ważne. Służby takie jak Straż Graniczna, służby specjalne, policja, ta nasza współpraca, budowanie takiej jedności wszystkich służb mundurowych w Polsce. Wszystko ma ogromne znaczenie, więc ja zawsze z dobrą wolą podchodzę do możliwej współpracy, z otwartością, z wyciągniętą ręką do tej współpracy, bo to jest racja stanu Polski. Budowa bezpieczeństwa bez waśni i sporów politycznych.
2: O tym, aby dać szansę nowemu szefowi BBN-u, mówi też szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Jak zaznacza, KO będzie oceniało Bartosza Grodeckiego po efektach jego pracy.
6: Najważniejsze, że Cenckiewicz już nie jest szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, bo to była kompromitacja urzędu pana prezydenta, że człowiek bez dostępu do najważniejszych informacji w państwie pełnił tak ważną funkcję. No jest jednoznacznie związany z obozem politycznym PiS-u, więc jeżeli ma takie spojrzenie na dyplomację jak ma PiS, to niekoniecznie bym uważał, że to jest mocna strona. Poza tym był też odpowiedzialny w MSW za kwestie, które miały wpływ na tą słynną aferę wizową z okresu rządów PiS-u. No ale to powiedzmy, że był wtedy politykiem drugiego szeregu, teraz wychodzi na pierwszą linię, no i będziemy po czynach oceniać.
2: Na dobrą współpracę z nowym szefem BBN-u liczy też wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Kibicuje jego dobrym decyzjom, mówi polityk.
7: Pan Grodecki był wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji. Nabył wiedzę, ma doświadczenie, ufam w dobrą współpracę. Wiem, że zajmował się też cyberbezpieczeństwem, co w moim obszarze jest ważne, bo dzisiaj cyberbezpieczeństwo staje się odpowiedzią o bezpieczeństwo każdego obywatela. Na pewno będę zgodnie współpracował. Chciałbym, żeby było mniej polityki w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, a więcej takiego myślenia o bezpieczeństwie. I dzisiaj na to wskazuje decyzja prezydenta, z której się cieszę.
2: Nominacja na szefa BBN-u to skutek wcześniejszej rezygnacji z tego stanowiska Sławomira Cenckiewicza. O szansach na zmianę jakości pracy Biura Bezpieczeństwa Narodowego, kierowanego przez Bartosza Grodeckiego, mówił na naszej antenie Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny magazynu Liberté.
8: Myślę, że jest to raczej urzędnik niż

0: polityk, co jest akurat dobre na tym stanowisku, ponieważ to wymaga łączności i z wojskiem, i z rządem. Osoba, która gra w swoją polityczną grę, która nawet chyba nie zawsze do końca była spójna z linią prezydenta, tak jak to robił Sławomir Cenckiewicz. Zresztą bardzo ciekawy historyk. No, ja oczywiście się nie zgadzam z tezami wielu jego takich dość tendencyjnych prac, ale niech mi może dobrać warsztatu historyka. Natomiast no, on jednocześnie prowadził jakąś swoją ideologiczną krucjatę. Miał ten spór związany z dostępem do informacji niejawnych. No tutaj niezależnie od okoliczności, jak to oceniamy, czy on powinien mieć, czy nie powinien, po prostu w momencie, w którym nie ma, to nie może pełnić tej funkcji, tak? Bo to oznacza, że prezydent nie jest informowany o kluczowych sprawach i w sytuacji takiej okołowojennej, tak? Kiedy ta wojna się toczy w Ukrainie i Putin jest nieprzewidywalny. Po prostu nie może być tego typu prostych błędów i braku przepływu informacji, jakichś sporów o nic.
1: Mówił nam Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny magazynu Liberté. Nowy szef BBN-u Bartosz Grodecki pracował wcześniej w placówkach dyplomatycznych w Los Angeles, Malmö i Sztokholmie. Jako wiceminister spraw wewnętrznych i administracji odpowiadał m.in. za politykę migracyjną i działania przeciwko handlowi ludźmi. Rząd przyjął projekt ustawy o rynku kryptoaktywów i skierował go do Sejmu. Posłowie rozpoczną pracę nad nim podczas posiedzenia, które jest zaplanowane na wtorek. Wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u oczekuje, że prezydent zamiast składać własne projekty, podpisze ten rządowy.
2: Jest gotowy rządowy projekt. Paradoksalnie dzięki tym prezydenckim wetom kary dla potencjalnych oszustów jeszcze zostały podniesione, więc róbmy wszystko, żeby zabezpieczyć interes naszych obywateli, a nie działajmy tylko jak politykierzy. W takiej tutaj kwestii oceniam to, co zrobił pan Nawrocki i jego środowisko.
1: Karol Nawrocki skierował do Sejmu własny projekt ustawy o kryptoaktywach. Wcześniej dwa razy wetował projekty rządowe. Koalicja Obywatelska z ponad 10% przewagą nad Prawem i Sprawiedliwością. Tak wynika z nowego sondażu CBOS-u. Według badania pozostałe partie obozu rządowego znalazłyby się poza Sejmem. Dostałyby się do niego dwie konfederacje, które razem miałyby większe poparcie niż PiS. Jak wyniki sondażu przyjęli politycy? Sprawdzał to Michał Fabisiak.
3: Michał Szczerba z KO uważa, że 30% poparcie dobrze wróży.
4: Jeszcze musimy bardziej popracować i będzie za chwilę 40.
3: Powodem do zmartwień jest postawa koalicjantów, którzy nie przekraczają progu wyborczego.
5: Nasi koalicjanci są w kryzysie, widzimy to. Mamy nadzieję, że te kryzysy przezwyciężą.
3: Mówi rzeczniczka KO Dorota Łoboda. Pomysł na podniesienie notowań jest, zapewnia Łukasz Osmalak z Polski 2050.
6: Chcemy pokazać, że jesteśmy naprawdę osobami bardzo pracowitymi i chcemy wprowadzać w Polsce dobrą legislację.
3: Wynikiem PiS nie jest zaniepokojony poseł tej partii Zbigniew Kuźmiuk.
7: Konfederacje posiłkują się naszymi wyborcami, no ale mamy na to czas, żeby tych wyborców odzyskać.
3: Wybory odbędą się na jesieni przyszłego roku. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
8: Sumę wydarzeń.
1: Pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie już się nie rozprzestrzenia. Teren jest zabezpieczony, tak deklaruje zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski. Przed godziną zakończyło się kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego. W Puszczy Solskiej jest nasza wysłanniczka Dagmara Kędzior. Dzień dobry, Dagmaro.
9: Dzień dobry.
1: Powiedz, jakie najnowsze informacje przekazali przedstawiciele służb?
9: Zapadło kilka ważnych decyzji podczas tego posiedzenia sztabu kryzysowego. Jedna to opuszczenie przez części jednostek tego terenu, strażackich oczywiście. Konkretnie dwie kompanie gaśnicze z pięciu ogółem mają jeszcze dzisiaj wrócić do swoich macierzystych jednostek. Trzy jeszcze pozostaną na miejscu do dyspozycji, przy czym kolejne mogą wrócić jutro z rana, jeśli taka decyzja zapadnie na kolejnym posiedzeniu sztabu kryzysowego. A wszystko dlatego, że strażacy są przekonani, że ten pożar nie będzie już zwiększał swojej powierzchni.
10: Ciągniki z frezarkami bardzo dobrą robotę wykonały. Ten teren objęty pożarem mamy dookoła już okopany. Mamy pewność, że pożar się nie rozprzestrzeni.
9: Tak mówił właśnie nadbrygadier Sławomir Sierpatowski, który też dodał, że odesłana zostaje większość statków powietrznych, które w ostatnich dniach brały udział w akcji gaśniczej.
10: Śmigłowce lotnictwa policji odlatują do Warszawy. Śmigłowce, które są wykorzystywane, dzierżawione przez Lasy Państwowe. Dwa śmigłowce zostają jeszcze w dyspozycji dowodzącego. Reszta śmigłowców również wraca. I dromadery również są odsyłane do baz.
9: Dlatego wydaje się na ten moment,

0: że ta najtrudniejsza część pracy już jest za strażakami. Teraz pozostaje, powiedziałabym, taka najżmudniejsza, no bo muszą przeczesywać praktycznie metr po metrze każdy las i sprawdzać, w których miejscach czasem nie pojawiają się nowe zarzewia ognia, bądź też są torfowiska, które jeszcze trzeba zalać wodą, a te, jak wiemy właśnie od służb, są najtrudniejsze, jeśli chodzi o gaszenie. Zwłaszcza, że ten ogień spowodował sytuację, w których korzenia drzew są mocno nadpalone i niestety istnieje ryzyko, że w momencie polewania wodą, chodzenia, jedno z drzew może się nagle złamać i spaść podczas właśnie pracy strażaków. Obecnie pogoda raczej sprzyja służbom, jest chłodno, a przestał padać deszcz. Chociaż świeci słońce, to okazuje się, że jednak z pracą strażakom udało się zrobić dzisiaj ich robotę w kontekście tego, co na dzisiaj zaplanowali. Walka ta z ogniem była ogromnie trudna. To podkreślali zarówno mieszkańcy pobliskich wsi, jak i lokalne władze. One są bardzo wdzięczne strażakom za ich pracę. Jak mówił mi burmistrz Józefowa Roman Dziura, w pewnym momencie istniało nawet ryzyko, że pożar wejdzie w rejon miasta.
1: Poziom zadymienia był tak potężny, że ludzie przychodzili i wręcz domagali się ewakuacji. No nie ukrywam, że udało się obronić miasto, bo ten ostatni dzień walki, no to była obrona miasta. Zostały ustawione jednostki co 50 metrów na tej drodze wojewódzkiej do Łukowej i one miały za zadanie, żeby nie puścić ognia na drugą stronę jezdni, a niezależnie od tego równolegle do miasta był wycinany pas lasu po to, żeby nie było zagrożenia ewakuacją.
0: Burmistrz Józefowa, jak mi mówił, sam osobiście jeździł ze strażakami na miejsce akcji. Jeździł również tam, gdzie były te pożary, żeby właśnie na własne oczy przekonać się, jak wygląda ta akcja i żeby też uspokajać mieszkańców, że nie jest potrzebna ewakuacja. I tak po zakończeniu akcji strażackiej dopiero przyjdzie czas na szacowanie strat. Teraz wiemy, że spłonęło około 300 hektarów lasu. Ile konkretnie, to dowiemy się właśnie dopiero, gdy skończą się akcje strażnicze. A ci lokalni przyrodnicy, z którymi rozmawialiśmy, mówią, że mamy ogromną tutaj katastrofę ekologiczną, prawdopodobnie największą od dziesiątek lat, bo w trakcie pożaru nie tylko spłonęły cenne drzewa i torfowiska, ale też setki zwierząt, zwłaszcza piskląt i ptaków.
2: Strażacy dogaszają zarzewia ognia w Puszczy Solskiej. O trwającej akcji mówiła Dagmara Kędzior. Dziękujemy za relację. Skalę zniszczeń szacują nie tylko strażacy, także właściciele sadów na Lubelszczyźnie. Do 80% mogą wynosić straty po niedawnych przymrozkach. Tak wynika ze wstępnego raportu przygotowanego przez Związek Sadowników RP. Z powodu niskiej temperatury najbardziej ucierpiały jabłonie, czereśnie, śliwy i grusze. Dane nie są ostateczne. Na końcowe szacunki trzeba poczekać do czerwca, mówi poseł PSL-u Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP.
3: Wtedy występuje zjawisko tak zwanego opadu czerwcowego, gdzie drzewa same redukują zawiązki i boimy się, że ten opad czerwcowy wzorem lat poprzednich, poprzymrozkowych, może spowodować, że duża część nawet tego, co zostało, spadnie z drzew, co powiększy rozmiar skręski. Dzisiaj wstępnie szacujemy, że to może być nawet 80% w przypadku jabłek.
2: Dane z raportu posłużą Ministerstwu Rolnictwa do sporządzenia wniosku do Komisji Europejskiej o pomoc dla poszkodowanych rolników i sadowników.
4: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
2: Cel: wznowienie procesu trójstronnych negocjacji pokojowych. Wysłannik Ukrainy Rustem Umierow ma się spotkać w Stanach Zjednoczonych z przedstawicielami.
5: Kijowski publicysta Witalii Portnikow. Rozmowy i tak były przez Moskwę pozorowane wyłącznie po to, by Putin mógł utrzymywać kontakty z amerykańskim prezydentem. Obecnie Putin widzi, że może rozmawiać z Trumpem także bez rozwiązania problemu ukraińsko-rosyjskiej wojny. Ukraina w ramach rozwiązań pokojowych postuluje zawieszenie broni i zamrożenie konfliktu na obecnej linii frontu. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Premier Słowacji leci do Moskwy. Robert Fico weźmie udział w obchodach przypadającego jutro Rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. Ma też spotkać się z prezydentem Władimirem Putinem. Więcej o tym w relacji Wojciecha Stobby.
6: Przez długi czas nie było jasne, jak Robert Fico dotrze do Moskwy. Swoją przestrzeń powietrzną zamknęły dla słowackiej delegacji kraje bałtyckie. Podobny wniosek analizowała też Polska. Ostatecznie samolot, który po godzinie 13 wystartował z Bratysławy, kieruje się do Moskwy trasą nad Czechami, Niemcami, Danią, Szwecją i Finlandią. Wynika to z ogólnodostępnych danych o ruchu lotniczym. Robert Fico zapowiedział wcześniej, że nie weźmie udziału w paradzie wojskowej na Placu Czerwonym. Zamierza jednak złożyć kwiaty przy grobie nieznanego żołnierza Armii Czerwonej i spotkać się

0: z Władimirem Putinem. Wizytę premiera w Moskwie krytykuje opozycja, zarzucając mu działanie na szkodę interesów państwa. Robert Fico utrzymuje, że udział w obchodach i upamiętnienie ofiar faszyzmu jest jego obowiązkiem. Wczoraj odwiedził były niemiecki obóz koncentracyjny w Dachau. Zapowiedział też wizyty w Normandii oraz na amerykańskim cmentarzu wojskowym w Arlington. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Bułgaria ma nowy rząd. Na jego czele staną były prezydent Rumen Radew. Praca jego gabinetu rozpocznie przegląd stanu państwa i walka o poprawę dobrobytu obywateli. O szczegółach z Budapesztu Piotr Piętka.
2: Nowy gabinet ma zamiar szybko przygotować budżet i zabezpieczyć finansowanie emerytur, a także wydatków socjalnych. Powstanie nowego rządu może zakończyć trwający od kilku lat kryzys polityczny w Bułgarii. Kwietniowe wybory, które zdecydowanie wygrało ugrupowanie Radewa, były ósmymi w ciągu ostatnich 5 lat. Nie mamy złudzeń co do kryzysu i trudności, z jakimi będzie musiał zmierzyć się ten rząd, który prosi o wasze wsparcie. Galopujące ceny, budżet, brak reform, poważny światowy kryzys energetyczny i eskalujące konflikty, powiedział Rumen Radew. Nowy premier budzi mieszane reakcje w Europie. Jest uznawany za polityka sceptycznego wobec części polityki Unii Europejskiej i krytycznego wobec wsparcia militarnego dla Ukrainy. Nawołuje do dialogu z Rosją. Jego współpracownicy zapewniają jednak, że Sofia nie planuje gwałtownej zmiany w polityce zagranicznej. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Kolorowy korowód, muzyka i europejskie flagi. Tak wyglądała parada Schumana we Włocławku. Ulicami miasta przeszli uczniowie i nauczyciele z około 30 placówek. Była to też okazja do manifestacji obecności Polski w Unii Europejskiej.
3: Europejska przyniosła naszemu krajowi takie bardzo szerokie korzyści, bo tak naprawdę we wszystkich sektorach gospodarki spowodowała, że ta gospodarka ruszyła do przodu.
4: Mamy wspólne interesy, jednoczymy się, możemy podróżować po całej Europie. Jedność ekonomiczna. Druga rzecz, podróżowanie. Myślę, że to jest bardzo ważne, szczególnie dla uczniów, którzy uczą się języków po to, żeby podróżować i mieć możliwość swobodnego podróżowania po całej Europie.
5: Lepiej podróżować jest na pewno.
6: Tak, w podróżach też się sporo uczymy, poszerzamy wiedzę, zwiedzamy kraje, uczymy się o tych krajach i języki też przede wszystkim.
1: Za maturzystami pierwszy tydzień zmagań z egzaminem dojrzałości. Dzisiaj pisali test z biologii. Do sprawdzianu swojej wiedzy przygotowują się uczniowie szkół podstawowych. W poniedziałek egzaminem z języka polskiego rozpocznie się 3-dniowy egzamin ósmoklasisty. Przystąpi do niego prawie 400 tysięcy uczniów w całym kraju. Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, nawet jeśli osiągnie się słaby wynik. Test wiedzy uczniów jest potrzebny, przekonuje ministerka edukacji Barbara Nowacka.
7: Egzaminy ósmoklasisty są o tyle potrzebne, że to jest obiektywne kryterium dostania się do szkoły ponadpodstawowej. To wyrównuje szanse dostania się do szkoły dla każdego ucznia z każdej części Polski, bo mają ten sam egzamin i to samo kryterium.
8: Czyli powinno być.
7: Oczywiście, nic z tym nie zmieniamy.
1: We wtorek uczniowie będą zdawali egzamin z matematyki. W środę zmierzą się z językiem obcym. Wyniki będą ogłoszone na początku lipca. Ponad 1 miliard opakowań zebrano od początku działania systemu kaucyjnego, podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jak podkreśla wiceszefowa tego resortu Anita Sowińska, system to wymierne korzyści dla środowiska, także dla gospodarki.
9: Surowce są bardzo cennym materiałem do recyklingu. Zebrane w systemie kaucyjnym są bardzo czyste i one mogą być z powodzeniem użyte do produkcji nowych opakowań do kontaktu z żywnością. System kaucyjny jest również potężnym narzędziem w walce o naszą czystą przestrzeń.
1: Ponad 80% opakowań zwróconych zostało za pośrednictwem automatów kaucyjnych. Nowe oblicze ujawni amfiteatr w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Na 19 zaplanowano otwarcie obiektu po remoncie. Wydarzeniu towarzyszył będzie występ światowej sławy kontratenora Jakuba Józefa Orlińskiego oraz pianisty Michała Biela. W nowym sezonie nie zabraknie innych koncertów i spektakli teatralnych, mówi dyrektorka Muzeum Łazienki Królewskie Marianna Otmianowska.

0: Michałem Bielem. Natomiast to, co przed nami, to między innymi współpraca z Teatrem Siemaszkowej w Rzeszowie, ale to będą również wydarzenia związane z Dniem Dziecka, z przedstawieniami dla najmłodszych.
1: Jak podkreśla dyrektorka Otmianowska, XVIII-wieczna budowla inspirowana antykiem od dawna wymagała remontu w naszym kraju obok Teatru Królewskiego w Starej Oranżerii. I tak kończymy popołudniową sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Wrócę do Państwa z następną porcją najważniejszych informacji punktualnie o 17. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
3: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Polska pierwsza w Safe. Miliardy na modernizację armii. Rok Leona XIV w Watykanie. 4-letni Fabian, ciężko ranny po wypadku, potrzebuje wsparcia.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid. Gang otwartych serc duetu No Cześć. Album o emocjach, relacjach i świecie, w którym łatwo się pogubić, ale też można się odnaleźć. Dla dzieci i dorosłych.
10: Gang otwartych serc potrafi rozgonić mrok, gdy razem z nami jesteś na tak.
9: 16 maja o 12:00. Koncert premierowy w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razer. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
2: Po reklamie. Autopromocja.
14: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
15: 32 minuty temu minęła godzina 16. Bardzo nam miło, że wspólnie z nami spędzają Państwo to piątkowe popołudnie. Przed nami program pełen informacji i komentarzy. Za nami suma wydarzeń, która te najważniejsze informacje w kraju i na świecie podsumowała. Przed nami te komentarze, o których wspomniałam. Będą politycy, będą sprawy międzynarodowe, będzie także sport, gospodarka, a na koniec, jak zwykle w popołudniowym programie Polskiego Radia 24, debata. Jeśli chodzi o kraj, to tutaj na pierwszej linii tematów, którymi się dzisiaj w Polskim Radiu 24 zajmujemy, jest oczywiście program SAFE i umowa podpisana przez przedstawicieli polskiego rządu. Będziemy się zastanawiać, na ile ten program SAFE rzeczywiście może skutecznie budować potencjał odstraszania i obronności Polski. O to na pewno będzie pytał swoich gości dzisiaj politycznych Kamil Szewczyk, gospodarz rozmów politycznych, który w Państwa imieniu te pytania politykom zadaje. Jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe, no to oczywiście Bliski Wschód i eskalacja konfliktu w cieśninie Ormus. Wojciech Cegielski zbiera wszystkie najważniejsze i bieżące informacje w tej sprawie. Wczoraj doszło do wymiany ognia między okrętami Stanów Zjednoczonych i Iranu. Obie strony oskarżają się wzajemnie o spowodowanie eskalacji. Równocześnie prezydent

0: Prezydent Donald Trump twierdzi, że rozejm nadal obowiązuje. To jak jest z tym rozejmem? Zapytamy o to Wojciecha Cegielskiego. Słowo rozejm również pojawia się w kontekście tego, co dzieje się na tym naszym najbliższym wschodzie, czyli tuż za naszą wschodnią granicą. Wojna w Ukrainie. No i rozejm, który miał obowiązywać 9 maja w dniu zwycięstwa obchodzonego w Rosji. Pytanie, czy będzie? I pytanie również, jeśli chodzi o Rosję i Iran i Bliski Wschód, to pytanie, które łączy oba te konflikty. Czy Rosja chce pomóc Iranowi walczyć z Amerykanami? Podobno planuje wysłać drony, którymi Iran mógłby atakować amerykańskie cele. To bardzo ciekawe, dlatego że, przypomnijmy, Ukraińcy także swoimi dronami wspomagają kraje Zatoki Perskiej, które chcąc nie chcąc także w tej wojnie uczestniczą. O tym wszystkim w części międzynarodowej w popołudniowym programie Polskiego Radia 24. Jak wspomniałam, jeśli chodzi o sport, będzie z nami Tomasz Kowalczyk. Gospodarczo dzień podsumuje Justyna Golonko. A jeśli chodzi o debatę dnia, no to tutaj Łukasz Warzecha do rzeczy i Jan Rojewski z tygodników Angora i Polityka. Będziemy rozmawiać o tych najważniejszych wydarzeniach, które dzisiaj śledziliśmy z wielką uwagą. Również na antenie Polskiego Radia 24. Czekamy na połączenie z naszym pierwszym politycznym gościem. Kamil Zalewski już w studiu. Witaj, Kamilu. Dzień dobry.
1: Kamil Szewczyk. Tak,
0: Kamil Szewczyk, przepraszam tak, bardzo. Tak. Wdał się Chochlik. Kamilu, mam nadzieję, że mi wybaczysz tę pomyłkę.
1: Oczywiście.
0: Mówimy o tym, że dzisiaj tematem politycznym numer jeden jest program SAFE, ale także to, jakie konsekwencje ta sprawa przyniosła na naszej scenie politycznej, bo przecież pamiętamy weto prezydenta Karola Nawrockiego i to, co mnie szczególnie interesuje, to są te polityczne konsekwencje tego, że przestało obowiązywać ten kompromis ponad partyjnymi podziałami dotyczący kwestii bezpieczeństwa. Przestał czy nie?
1: No oczywiście, że przestał. Chyba żyliśmy w pewnym micie, myśląc, że kwestia bezpieczeństwa będzie wyjęta spoza sporu, spoza wojny politycznej między największymi partiami, między koalicją rządzącą a opozycją. No ja tylko przypomnę to, co kiedyś mówił prezes Kaczyński o słynny cytat, lepiej być zadłużonym niż okupowanym, albo słowa Mariusza Błaszczaka, który mówił, że SAFE to przecież szansa na rozwój sił zbrojnych. Więc no, politykom się, mówiąc kolokwialnie, odwidziało, to nie jest ich sukces, można to odtrąbić jako sukces obecnego układu rządzącego, więc zmieniła się też narracja obozu obecnego, opozycyjnego.
0: Kamil Szewczyk, gospodarz dzisiejszych politycznych rozmów w popołudniu Polskiego Radia 24. Przejdźmy zatem, nomen omen, do rzeczy.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
1: Witam, Kamil Szewczyk. Jest z nami na łączeniu poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Telus. Dzień dobry.
3: Witam, panie redaktorze, i witam wszystkich słuchaczy Radia 24, Polskiego Radia 24.
1: Udało się połączyć.
3: Udało się połączyć, jakieś problemy były techniczne, ale jestem.
1: No dobrze, jest pan, na szczęście. A więc zacznijmy od programu SAFE. Dzisiaj został przyjęty, umowa podpisana. Donald Tusk mówił, że to przełomowy moment w historii Polski i Unii Europejskiej. Pan pogratuluje polskiemu rządowi?
3: No to dobrze pan powiedział, przyjęty, nie został przyjęty. Ta umowa została podpisana wbrew wszystkiemu. No, ustawa nie została podpisana przez prezydenta. Nie została tak naprawdę umowa ratyfikowana w Sejmie, a premier nie podpisał sam jeszcze, to jest ciekawe, tylko no, nakazał do podpisania tej umowy panu wicepremierowi Kosiniakowi Kamyszowi. To pokazuje, że ta umowa jest naprawdę no, dla nas, dla Polski jest szkodliwą umową. Szkodliwą umową, dlatego że oddajemy część naszej polskiej suwerenności. Oddajemy część naszej polskiej suwerenności.
1: Panie pośle, pamięta pan, co mówił prezes Kaczyński kiedyś? Zacytuję. Lepiej być zadłużonym niż okupowanym, a Mariusz Błaszczak mówił tak, SAFE to szansa na rozwój sił zbrojnych RP. No i co?
3: SAFE 0% Karola Nawrockiego, zgadza się w 100%.
1: Ale nie mówili, ale panie pośle, ale ci politycy nie mówili o SAFE 0%, mówili o SAFE ogólnym.
3: Jeżeli mamy do wyboru 0%, który zaproponował Karol Nawrocki i drugi pożyczkę, kredyt, który nie wiemy na ile procent tak naprawdę. Są różne notowania, a tak naprawdę ostatnio nawet

0: minister Domański mówił, że nie wiemy dziś na jaki procent.
1: No to jest około 3%, panie pośle. No doskonale pan...
0: Nie, on do końca powiedział, że do końca nie wiadomo. Dziś on
1: a pamięta
0: jeszcze,
1: pan, jakie rząd PiSu, ale pan, panie pośle, ale pamięta pan, jakie rząd PiSu, koreańskie pożyczki, no tam było ogromne oprocentowanie, tak? Ale, jak kupowaliście sprzęt z Korei Południowej.
0: Ale panie redaktorze, jeszcze raz. Jeżeli dzisiaj na stole leży kredyt bezprocentowy i bez warunkowości...
1: Ale wie pan doskonale, że nie ma żadnych pieniędzy z sejfu tego Glapińskiego. Dlaczego? Tak o tym mówili. O tym mówimy.
0: No o tym mówimy. A
1: to jest projekt widmo. No.
0: Nie, ten sam Kosiniak-Kamysz, który dzisiaj podpisał, uzależnił nas od Brukseli po raz kolejny, oddał naszą suwerenność, mówił o tym, że on się zgadza, że ta propozycja prezydenta Karola Nawrockiego jest dobrą i że składają taką samą ustawę, zbieżną ustawę z ustawą prezydenta. Ten sam Kosiniak-Kamysz. Chyba, że może Kosiniak jest za prezydentem, za kredytem prezydenta, a Kamysz może jest przeciwko, bo naprawdę ja tego nie rozumiem. Ten sam Kosiniak-Kamysz mówił, że ten prezydencki projekt jest dobry, 0%, a dzisiaj zaciąga kredyt, który nie wiadomo na jaki procent i mało tego, co jest najgorsze, oddaje część naszej suwerenności. Oddaje część naszej suwerenności pod władzę Berlina, pod władzę Brukseli. Ale i to jest największy problem.
1: Ale pamięta pan, ja wrócę do tych, bo to są ważne słowa prezesa i Mariusza Błaszczaka. Lepiej być zadłużonym niż okupowanym. Nie. To mówił prezes Kaczyński.
0: Ja jestem przekonany, że pan myśli podobnie i wszyscy, którzy nas słuchają. Ja chcę żyć w kraju, gdzie ja decyduję. To znaczy ja mam na myśli Polak. Czyli my, Polacy, mamy decydować. My nie możemy oddawać suwerenności w inne ręce. Żadna niepodległość i suwerenność nie ma ceny. Jaka ona by nie była, to nie ma ceny. Dlatego tym bardziej, że jesteśmy krajem przyfrontowym. To my powinniśmy się zbroić, ale za nasze pieniądze i nie oddawać suwerenności. I dzisiaj na stole leży kredyt 0%, a Kosiniak-Kamysz podpisuje na taki procent, o który do końca nie wiadomo jaki, i jeszcze oddaje naszą suwerenność. Nie zgadzamy się z tym. Proszę mi zrozumieć, że mówię bardzo emocjonalnie, bo tak naprawdę moje dzieci, pana dzieci, nasze dzieci będą to spłacać. A ostatnio minister Sikorski chyba powiedział coś takiego: błogosławione nasze dzieci, kolejne pokolenia, bo będą spłacać nasze kredyty. Chyba przedstawił, tak naprawdę pokazał, o co w tym wszystkim chodzi.
1: To dlaczego chwaliliście
0: nasze dzieci od kredytu?
1: To dlaczego chwaliliście ten program jeszcze jakiś czas temu? Mariusz Błaszczak mówił, że sejf to jest szansa na wielki rozwój.
0: Mówiliśmy o innych programach, ale wtedy jeszcze nie było na stole kredytu 0%. Nie było sejfu 0%. Dzisiaj na stole jest kto mądry, jeżeli mówimy o gospodarstwie. Ja jestem rolnikiem, pan wie o tym, że jestem rolnikiem, prowadzę gospodarstwo rolne i jeżeli ja, ale też i gospodarstwo domowe, jeżeli ktoś prowadzi, jeżeli ma do wyboru kredyt 0% i kredyt nie wiadomo na jaki procent, jeszcze do tego wszystkiego uzależniamy się i jeszcze ten jeden zapis, 5% tego mamy oddać Ukrainie i zapłacić od tego odsetki.
1: Dobrze, panie pośle.
0: Niemcy i Szwecja nie biorą kredytu.
1: Panie
0: i nie
1: pośle, to dlaczego te 19 krajów bierze ten program, uczestniczy w programie SAFE? Dzisiaj Polska, za chwilkę Litwa, bo tam będzie kolejna umowa podpisywana między Litwą a Unią Europejską. Czyli te 19 krajów, rozumiem, oddaje suwerenność, tak?
0: Dziękuję, że pan zadał to pytanie. Dlatego, że nie mają własnej złotówki, nie mają własnej waluty. My mamy własną walutę i mamy swoje oszczędności w banku. To
1: bierze pan pod uwagę,
0: niedawno powiedziała: Polacy, ja wam zazdroszczę, bo macie swoją walutę i macie swoje środki. Możecie finansować, zbroić się z własnych środków. A Donald Tusk, który jest premierem, mówi: nie, my nie chcemy z własnych środków, my chcemy się zapożyczyć, my chcemy wziąć kredyt, my chcemy, żeby kolejne pokolenia spłacały. I na to Prawo i Sprawiedliwość się nie zgadza.
1: To co pan powie na to, że funkcjonujemy, zresztą pan doskonale o tym wie, funkcjonujemy w pewnym układzie międzynarodowym, mamy takich sąsiadów, a nie innych, no mówię tu głównie o Rosji, prawda? No właśnie, czy brak tego programu nie byłby właśnie stwarzaniem wielkiego zagrożenia ze strony Rosji dla naszego bezpieczeństwa?
0: Dlaczego? Jeżeli mówię, jeszcze raz, po raz kolejny powtórzę panu. Bo gdybyśmy nie mieli w ogóle środków na zbrojenie, no to musielibyśmy się zastanawiać. Ale jeżeli mamy możliwości swoich środków i zbroić się z własnych środków we własnych firmach i my będziemy decydować, w których firmach, to my to gospodarze

0: naszego kraju Donald Tusk z Kosiniakiem Kamyszem mówi nie, my chcemy się uzależnić, my chcemy wziąć kredyt, my chcemy spłacać, nasze dzieci będą spłacać, nie wiadomo na jakie odsetki. Ja naprawdę jestem zaskoczony tym, naprawdę, panie redaktorze, i myślę, że wszyscy, którzy nas słuchają, że minister finansów, który podpisuje również ten kredyt, niedawno powiedział, niedawno, parę dni temu, ja nie wiem, czy, no dobra, nie parę godzin, ale parę dni temu powiedział, że on tak do końca nie wie, na jaki to jest kredyt, na jaki to jest procent. No to co pokazuje, że tak naprawdę jest rozkaz i Donald Tusk z Kosiniakiem Kamyszem ten rozkaz wykonują.
1: No to co pan powie na przykład prezesowi Łucznika Radomskiego, który mówi, że zakład ten w Radomiu czeka na te pieniądze? Co pan powie, prezydentowi Tarnowa, który mówi również, że te zakłady czekają na te pieniądze z SEJF, że to będzie ochrona miejsc pracy, postawienie na rozwój, na zbrojenia, na infrastrukturę?
0: Panie prezesie Łucznika, panie prezydencie, pan mówił z Stalowej Woli, tak?
1: Tarnowa.
0: Panie prezydencie, głosujcie szybko, musimy zmienić ten rząd i wybrać Prawo i Sprawiedliwość, bo są pieniądze i będziemy inwestować i nie będziemy zadłużać naszego kraju. Prosto, to bym powiedział tym ludziom, którzy dziś są nieprzekonani do tego, że Prawo i Sprawiedliwość chce się zbroić. My rozpoczęliśmy tą wielką batalię o zbrojenie naszego kraju. To przecież prezydent Komorowski, niedawno przecież był prezydentem, powiedział, że polskie lotnisko nie potrzebuje finansowania, nie potrzebuje modernizacji, bo polscy lotnicy mogą na wrotach od stole latać. To są jego słowa. Oni wtedy nas atakowano jako Prawo i Sprawiedliwość, że my chcemy finansować, zbroić się, bo uważamy, że trzeba się zbroić. I dzisiaj dalej to uważamy. Trzeba się zbroić, bo jeżeli chcemy być, żeby się z nami liczyli, to musimy być uzbrojeni, ale nie zadłużać i nie sprzedawać swojej suwerenności.
1: No dobrze, Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych i ryzykownych czasach. Pan się podpisuje pod tymi słowami?
0: Jeszcze raz?
1: Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych i ryzykownych czasach. To premier Donald Tusk powiedział.
0: Panie redaktorze, Polska będzie bardziej uzależniona od Brukseli. Oddaje swoją suwerenność. Polska będzie bezpieczniejsza, jeżeli będziemy się zbroić.
1: Ale jakie ma pan dowody na to, że będziemy uzależnieni od Brukseli, przyjmując ten program SAFE?
0: No przecież tam jest zapis warunkowości, że to Unia Europejska będzie decydować, ci, którzy nam dają te kredyty, będą decydować na co, kiedy, ile i jeszcze za ile. To znaczy za jaki procent, bo jeszcze dzisiaj nie wiadomo za jaki procent. To oni o tym będą decydować. Oni będą mogli powiedzieć, nie damy wam pieniędzy, bo u was na przykład, jak to oni pięknie nazwali, jest łamana demokracja. No, panie redaktorze, mieliśmy już tego dowody. Myśmy przy KPO mieli te dowody, że kiedy chcieli, to dawali, a kiedy nie chcieli, to nie dawali. To Węgrzy, którzy no też chcieli program SAFE, to powiedzieli, że nie dadzą im, bo jest złamana demokracja. No to oni decydują o naszej suwerenności. Dlatego my na to się nie zgadzamy. My chcemy być krajem niepodległym i suwerennym i silnym.
1: Czyli te słowa, panie pośle, prezesa Kaczyńskiego sprzed paru lat, że lepiej być zadłużonym niż okupowanym, były błędne, rozumiem.
0: Ja chcę być silnym, żyć w wolnej, suwerennej, niepodległej Polsce i finansowane zbrojenia z naszych środków. Jeszcze raz powiem, panie redaktorze, gdybyśmy dzisiaj nie mieli możliwości, alternatywy, no to myślę, żebyśmy rozmawiali troszkę inaczej. Ale dziś mamy. Z jednej strony na tym samym stole leży kredyt zero, bez warunkowości, bez uzależnienia się od Brukseli, a z drugiej strony jest nie wiadomo na jaki procent, uzależniamy się od Brukseli i gospodarz naszego kraju dzisiaj decyduje, bierze ten dużo gorszy. Ja odwołuję się jeszcze raz do gospodarstwa domowego, gospodarstwa rolniczego, ktokolwiek, biznesu. Każdy z nas, jeżeli chce wziąć kredyt, to szuka najtańszego kredytu, pewnego kredytu i taki kredyt, którym ja będę decydował, co z tych pieniędzy
1: zrobię. No i ten właśnie taki jest, nisko oprocentowany.
0: Słucham?
1: Ten właśnie taki jest, nisko oprocentowany.
0: A jak nisko oprocentowany?
1: Poniżej 3%.
0: Panie redaktorze, około 3%. Niech pan powie, bo Domański powiedział, że nie wie, jak około jest
1: około 3%. To jest, to powtarza koalicja rządząca.
0: Nie, no to koalicja rządząca. Parę dni temu minister Domański,
1: no dobrze,
0: powiedział, że tak do końca dziś jeszcze nie wiemy, na jaki procent. Dopiero jak nam udzielą tego kredytu, to powiedzą nam, na jaki procent.
1: No dobrze, panie pośle, musimy niestety kończyć. Robert Telus, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Kamil Szewczyk wróci ze swoim kolejnym gościem do państwa za godzinę.

0: No, a teraz sprawami międzynarodowymi się zajmiemy. Jest godzina 16:48.
1: Światopogląd.
0: I Wojciech Cegielski ze mną w studiu. Witaj, Wojtku. O co chodzi z rozejmem na Bliskim Wschodzie? Bo słyszymy o tym, że wczoraj w ciśnieniu ormuz doszło.
2: Pytasz, bo nikt nie wie.
0: Serio, jak najbardziej. Do wymiany ognia między siłami Stanów Zjednoczonych i Iranu. Prezydent Trump zapewnia nas, że cały czas ten rozejm, to zawieszenie broni tam obowiązuje, ale fakty nie pierwszy raz przeczą.
2: To trochę jak z rozejmem między Izraelem a Hezbollahem, kiedy w Libanie Izrael bombarduje Bejrut i ginie kilka osób w czasie tego rozejmu.
0: To jaki jest stan na dziś?
2: Jaki jest stan na dziś? Była wymiana ognia w jednym z najważniejszych miejsc dla światowej gospodarki, bo przypomnijmy, ta cieśnina Ormus to jest taki korek od butelki, przez który wąski korek, przy który przepływa 1/5 mniej więcej światowych zasobów ropy. Amerykanie mówią tak. Irańskie siły zaatakowały ich okręty rakietami, dronami i małymi łodziami. Dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych twierdzi, że zagrożenia zostały przechwycone, a potem Amerykanie uderzyli w irańskie miejsca związane z atakiem. I Iran z kolei mówi coś odwrotnego. Według irańskiego dowództwa to Stany Zjednoczone jako pierwsze uderzyły z powietrza w okolice irańskiego wybrzeża. Teheran twierdzi, że odpowiedział na złamanie rozejmu.
0: Donald Trump mówi z kolei, że rozejm nadal obowiązuje, jednocześnie grozi Iranowi mocniejszym uderzeniem, jeśli nie będzie tego porozumienia. Jak to rozumieć? To pokój czy przerwa w tych działaniach wojennych?
2: Najprościej mówiąc, to jest bardziej przerwa niż pokój. No bo Trump próbuje pokazać dwie rzeczy naraz. Po pierwsze chce powiedzieć Amerykanom i rynkom, że sytuacja jest pod kontrolą, że zawieszenie broni trwa, że to ma wszystko uspokoić giełdy, ceny ropy i sojuszników USA w Zatoce Perskiej. Po drugie jednak wysyła do Iranu twardy sygnał, czyli jeśli nie podpiszecie porozumienia, uderzymy mocniej. To jest negocjowanie z pistoletem takim trochę leżącym na stole, no bo nie trzeba z niego strzelać, wystarczy go tam położyć i jest efekt, nie? Ważny jest też ten wątek operacji Jeplicka Furia. Amerykańska administracja, jak wspomniałaś wcześniej, sygnalizowała, że główna ofensywa Stanów Zjednoczonych i Izraela przeciw Iranowi dobiegła końca. No i tutaj przyznam szczerze, nawet ja byłem, kiedy przeczytałem o tym, ja byłem mocno skonfundowany, stąd moje pytanie, czy pytasz serio, bo nikt nie wie, jak to jest z tym rozejmem, równocześnie z blokadą, która blokuje amerykańską blokadę, blokującą irańską blokadę, prawda?
0: Ta deklaracja zakończenia działań wojennych miała związek z tym, że już teraz należałoby się też domagać zgody kongresu na kontynuowanie tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie w wykonaniu Amerykanów.
2: W Stanach Zjednoczonych jest taki przepis, że prezydent może prowadzić wojnę bez zgody kongresu przez 60 dni. 60 dni minęło. Pete Hegseth argumentował, no ale mamy zawieszenie broni, więc ten licznik się resetuje, on nie biegnie dalej, więc niepotrzebna nam jest zgoda kongresu. Chodzi w skrócie o to, że kongres nie zezwoliłby na coś takiego, bo mimo, że republikanie mają większość w kongresie i są zapatrzeni w Donalda Trumpa od wielu lat, to jest taki niekwestionowany lider partii republikańskiej, no to jednak widzą, jak dużym fiaskiem ta operacja się okazała. Widzą to po stacjach benzynowych, kiedy zamiast $2 za galon płacą 4 mniej więcej.
0: I po słupkach poparcia, a wybory listopadowe się zbliżają.
2: Stąd też ten rozejm, to kurczowe trzymanie się przez Trumpa. My was zbombardowaliśmy, ale rozejm trwa. To wydaje się absurdalne dosyć. No ale tak jest. Przynajmniej w myśleniu amerykańskiej administracji. Trump mówi jednak o jeszcze warunku. No i to w ogóle zaciemnia ten obraz.
0: Jeszcze bardziej, bo
2: z jednej strony Trump mówi, że jest rozejm, wszystko jest okej. To jest takie głaskanie się, on chyba takiego słowa użył, a z drugiej strony mówi, jeśli Iran się nie zgodzi na to, co jest na stole, to was bombardujemy. Z drugiej strony Iran może powiedzieć, ale już bombardujecie, więc to też pokazuje, dlaczego Trump jest tak słaby, bo mówienie różnych rzeczy, no tak w powietrze, nie przynosi w tym wypadku rezultatu. Waszyngton sugeruje, że Teheran zgodził się między innymi na ograniczenie programu nuklearnego, ale Iran tego publicznie nie potwierdził. No i dlatego każde zdanie Trumpa trzeba czytać z taką gwiazdką, że to on to powiedział, ale to nie oznacza, że tak jest.
0: W tle tego wszystkiego oczywiście rozmowy pokojowe. Nie wiem, czy jeszcze pamiętamy o tym, że one się toczą w Pakistanie. No właśnie, toczą się, nie
2: to
0: toczą.
2: Prawie jak rozmowy pokojowe w Gazie, prawda? Bo one się toczą. Dzisiaj zresztą widziałem taką informację, że te rozmowy są bliskie załamania po pół roku, kiedy nikt o tym nie pamięta. Ale to inna sprawa. Rzeczywiście rozmowy pokojowe pod przewodnictwem Pakistanu, one stoją w miejscu i to jest naprawdę dalekie miejsce, a nie bliskie miejsce, bo obie strony rozmawiają przez pośredników. Nie nie ma podpisu, nie ma jasnej zgody.

0: Iranu na cokolwiek. Nie ma też jasnej strony Amerykanów na cokolwiek, co zaproponował Iran, więc dwie strony mówią trochę jak do ściany. Mhm. Iran w tej chwili ma analizować wiadomości przekazane przez Pakistan od Amerykanów.
1: Tak.
0: Irańskie MSZ mówi, że nie ma jeszcze odpowiedzi do Amerykanów. Pakistan z kolei mówi, że próbuje zamienić ten rozejm w trwałe zakończenie wojny.
1: Głuchy telefon.
0: Głuchy telefon, a wszystko dzięki jednej decyzji Donalda Trumpa. Ja zresztą odniosę wszystkich słuchaczy do jednego z najnowszych odcinków podcastu Świat na YouTubie i na Spotify. Tam tłumaczę właśnie ten mechanizm, jak doszło właśnie do tej decyzji, kto za nią stał, że ona nie zapadła 28 lutego, wtedy kiedy Iran został zaatakowany, a znacznie wcześniej. I to, o czym dzisiaj mówimy, to są kulisy tej jednej decyzji z tego jednego spotkania w The Situation Room.
1: Mówimy o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, w cieśninie Ormus. To oczywiście okręty, politycy, gospodarka, ceny ropy, ale to także ludzie, którzy tam utknęli. Ktoś o nich jeszcze pamięta? Dlaczego ten wątek jest ważny?
0: My pamiętamy, chociaż rzeczywiście politycy wydają się absolutnie nie pamiętać. No bo ta geopolityka bardzo szybko schodzi na poziom zwykłych ludzi. Cieśnina, flota, rozejm, a marynarza z Filipin, Indii czy z Europy, no to jest po prostu tygodnie spędzone na statku, kiedy on nie wie, czy i kiedy wróci do domu. Generalnie chodzi o setki statków i tysiące marynarzy, którzy tam są, oni są jakby w kleszczach. Oni nie mogą się ruszyć ani w tył, ani w przód. Czekają, co się stanie, i tak czekają od miesiąca, jeśli nie dłużej. Oni czekają, firmy żeglugowe liczą ryzyko, liczą straty, a ich rodziny czekają desperacko na telefon. No i to oczywiście też ma znaczenie polityczne, no bo jeśli statki nie pływają, to rośnie cena transportu, rośnie cena ubezpieczenia, rośnie energia. Politycy generalnie nie specjalnie przejmują się zwykłymi ludźmi, a szkoda, bo w tym akurat wypadku to też gra ich na nich niekorzyść. Właśnie dlatego, że ci marynarze, którzy tam są, to nie jest tylko, choć przede wszystkim, dramaty ludzkie, ludzi uwięzionych po prostu na tych statkach, ale też to, że skacze cena ubezpieczenia, skacze cena transportu, a to oznacza, że skaczą ceny kolejnych rzeczy w naszych również sklepach.
1: Wojtku, rozmawiamy o Bliskim Wschodzie, rozmawiamy też o tym wschodzie najbliższym nam, czyli o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, i jest wspólny mianownik obu tych wojen, które się teraz na świecie toczą, czyli to, o czym pisze The Economist. Ta możliwość pomocy Rosji, którą Rosjanie mają świadczyć Iranowi.
0: Tak, rzeczywiście mamy opis takiego planu, choć nie mamy dowodu, że ten plan został wyeliminowany. The Economist pisze, że widział dokumenty przygotowane przez GRU, przez rosyjski wywiad wojskowy, który miał proponować przekazanie Iranowi krótkodystansowych dronów sterowanych przewodem światłowodowym, do tego dronów dalekiego zasięgu i szkolenie operatorów. Sprzęt i cały offset do tego jakby. To są rzeczy, które sprawdziły się już na froncie na Ukrainie według Rosjan. Oczywiście nie ma takiego dowodu, że dokument trafił do Irańczyków, no ale sam fakt propozycji już nam przecież bardzo wiele mówi.
1: To prawda, i zastanawiam się, na ile takie działanie Rosji może przejść niezauważone przez Donalda Trumpa, na ile Rosja może nacisnąć Donaldowi Trumpowi, Amerykanom, na odcisk, chociażby takim pogłoskom, które się w europejskiej i amerykańskiej prasie pojawiają.
0: Donald Trump już sugerował przy okazji poprzednich doniesień, że Rosja wspiera Iran, mówiąc, pytałem ich, przecież nic nie robią. Donaldowi Trumpowi to jedno, na pewno to przejdzie zauważone w amerykańskiej administracji. Pytanie tylko, czy zrobi wrażenie na Donaldzie Trumpie, ale z drugiej strony nie jest to niczym zaskakującym. Moskwa współpracuje z Iranem od lat, współpracowała z Syrią. No to są rzeczy, które każdy student geopolityczny czy z nauk politycznych wie na pierwszym roku, więc no, to nie jest nic zaskakującego, ale w świetle, nazwijmy, przychylności Trumpa do Rosji powinno jednak dać amerykańskiej administracji sporo do myślenia.
1: Wojciech Segielski, Wojtku, dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Światopogląd. Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Folk, jazz, blues i krakowska wrażliwość. Kraków Street Band.
7: Koncert promujący nowy album zespołu Dwie myśli stąd.

0: już 9 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.
1: Spotkaj się ze mną jak kiedyś, a czas niech znowu się dłuży.
0: Płyta CD dostępna na stronie sklep polskieradio.pl, a od 8 maja także w streamingu i na winylu. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na budowę Tarczy Wschód, systemy antydronowe, obronę przeciwlotniczą i artylerię trafią pieniądze z programu SAFE. Umowa podpisana. Prokuratura zbada sprawę ujawnienia w sieci arkuszy maturalnych. Zawiadomienie złożył dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zakładnicy przetrzymywani w banku w Niemczech uwolnieni. Napastnicy uciekli. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. To historyczny dzień dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Tak o podpisaniu umowy pożyczkowej SAFE mówi prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Adam Leszkiewicz informuje, że pozwoli ona grupie sfinalizować kilkadziesiąt umów z Agencją Uzbrojenia, w tym z zakładami mechanicznymi w Tarnowie.
2: Wartość całego programu około 180 miliardów euro, 90% tych środków ma trafić do polskiego przemysłu. My liczymy na to, że połowa, co najmniej połowa tych środków będzie.
1: Potwór z Tarnowa, o którym mówił prezes PGZ-u, to system antydronowy. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć z arkuszami maturalnymi w sieci, dowiaduje się Polskie Radio. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. W poniedziałek i we wtorek i w środę kilka minut po 9 w mediach społecznościowych publikowane były zdjęcia stron z zadaniami. To nieuczciwe i niezgodne z prawem, podkreśla dyrektor CKE.
3: Na tym etapie postanowiłem złożyć i poprosić prokuraturę o pomoc, o zbadanie sprawy zdjęć pojawiających się w internecie z języka polskiego, z matematyki i z języka angielskiego. Zebrałem te wszystkie materiały, które mam, dowody wszystkie, które mam, więc tu jakby chyba kwestia prokuratury, pochylenie się prokuratury nad materiałem.
1: Dyrektorzy szkół unieważnili egzaminy maturalne kilkudziesięciu osób. Wniosły one na salę, gdzie trwał egzamin telefony, albo pracowały niesamodzielnie. Łódzki adwokat od trumny na kółkach przebywa w zakładzie karnym w Chrubieszowie na Lubelszczyźnie. Wczoraj zatrzymali go policjanci. Mężczyzna ma zasądzoną karę 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku drogowego. Zginęły w nim dwie kobiety. Przez 2 tygodnie Paweł K. był poszukiwany listem gończym. Skazany stanie przed komisją, która określi sposób wykonywania kary i zdecyduje, czy będzie ją odbywał w zakładzie karnym o charakterze zamkniętym, półotwartym czy otwartym, wyjaśnia porucznik Paweł Kosiorek z Okręgowej Służby Więziennej w Lublinie.
4: Taka osoba staje przed komisją penitencjarną, która ocenia, do jakiego rodzaju typu zakładu zostanie ona skierowana. Uwzględnia się tam między innymi przede wszystkim w tej decyzji płeć, wiek, wcześniejsze odbywanie kary, stopień demoralizacji czy też kwestie bezpieczeństwa.
1: Paweł K. czeka na decyzję sądu w sprawie możliwości odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego. Przepisy nie przewidują odrębnej kary za ukrywanie się lub niestawienie się do odbycia kary pozbawienia wolności. Dwóch zakładników przetrzymywanych w oddziale banku w Zincik na zachodzie Niemiec zostało uwolnionych. Są cali i zdrowi, przekazuje rzecznik tamtejszej policji. Podejrzani uciekli. Po kilkugodzinnym impasie do oddziału banku wkroczyli funkcjonariusze jednostki społecznej.

0: specjalnej znaleźli dwie osoby zamknięte w jednym z pomieszczeń. Według dziennika Bild byli to kierowca furgonetki do transportu pieniędzy i pracownik banku. Sprawca lub sprawcy wydostali się z banku w, jak podano, nieustalony sposób. Trwa obława, ale według policji jest mało prawdopodobne, aby podejrzani nadal znajdowali się w pobliżu banku. Przez kilka godzin duża część centrum miasta była odgrodzona. Mieszkańcy nie mogli opuszczać domów. W akcji uczestniczyło kilkuset funkcjonariuszy. Mija 81. rocznica zakończenia II wojny światowej. 8 maja 1945 roku hitlerowskie Niemcy podpisały bezwarunkową kapitulację. W Opolu na Placu Wolności w rocznicowych uroczystościach wzięli udział m.in. kombatanci i władze samorządowe. Rocznica zakończenia II wojny jest obchodzona po cichu, a młode pokolenie trzeba edukować, mówi pułkownik Edward Łakomy, prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Opolu.
1: No bo to najważniejsze święto w XX wieku było. No nie da się ukryć. Takie ogromne straty, tyle narodów podbitych, uziemiężonych. A przecież powinniśmy świętować. Tam, gdzie było zwycięstwo, trzeba podkreślać i świętować.
2: Mówię, to jest dla nas bardzo ważne, bo i moje pokolenie, i starsi ludzie przeszli taką tragedię w II wojnie światowej, także my to doceniamy, jaka jest dobroć, jakie jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy w wolnej, niepodległej Polsce.
0: Dodaje Danuta Szeliga, prezeska Koła Związku Sybiraków w Opolu. Jej ojciec służył w armii generała Andersa oraz w pierwszej dywizji generała Maczka.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy na wschodzie kraju spodziewane są opady deszczu. Na południu wystąpią początkowo zanikające burze. 3 stopnie będzie na termometrach na zachodzie, około 8 stopni w centrum, do 11 na południowym wschodzie. W województwach zachodnich możliwe przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia.
4: Minęła godzina 17.06. Ewa Wasążnik, dzień dobry. Sprawdźmy, co dziś ważnego wydarzyło się w regionach.
3: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
4: I wraca sprawa programu SAFE, tym razem w tej regionalnej odsłonie. Podpisanie umowy SAFE ma ogromne znaczenie, ale najważniejsze jest to, co wydarzy się potem. Na nowe kontrakty i zlecenia czekają polskie firmy przemysłu zbrojeniowego. SAFE to dla nich wyzwanie i wielka szansa. Łączymy się z Anną Orzeł, reporterką Polskiego Radia z Radomia. Witaj, Aniu, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Jak w Radomiu odebrano ten fakt podpisania umowy SAFE i co ona oznacza dla zakładów w tym mieście i w tym regionie?
5: No wszyscy oczywiście śledzili w Radomiu relacje z podpisania umowy SAFE i towarzyszy temu wydarzeniu wielkie oczekiwanie. Radomska Fabryka Broni jest na liście zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej, które wiążą ogromne nadzieje z umową SAFE i są gotowe od zaraz do dozbrajania polskiego wojska. Jej szef Seweryn Figurski był dziś świadkiem podpisywania dokumentu, bo to jego zdaniem przełomowy moment, ale to nie jedyny powód jego obecności. Karabinek automatyczny MSBS Grot, flagowy produkt fabryki, znalazł się na liście, która jest wskazaniem, zobowiązaniem dla zamawiających, przypomina prezes Figurski.
6: Jest to narzędzie, które bez wątpienia wpłynie bardzo pozytywnie na finansowanie i pozyskiwanie całego uzbrojenia. Jest to wydarzenie, które ma bardzo duże znaczenie dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, głównie dla państwowego. Mogę powiedzieć na przykładzie fabryki broni, która jest obecnie w takiej sytuacji, gdzie jest na tak zwanym stand-by. Jest u nas położenie wszystkich rąk na pokład, to jest decyzja z dnia na dzień. Jesteśmy gotowi pracować przez 7 dni w tygodniu na 3 zmiany, co robiliśmy w ostatnich latach. Udowodniliśmy, że potrafimy to robić bardzo dobrze. Mamy zbudowany olbrzymi potencjał, mamy potężne moce produkcyjne, więc fabryka broni jest takim przykładem, powiedziałbym, wzorcowym, która przygotowała się do tego typu zadań, a finansowanie sejfowskie to duże pieniądze, to duża szansa.
5: Fabryka Broni to firma ze wspaniałą, stuletnią tradycją. Dziś niezwykle nowoczesna, korzystająca z najnowszych technologii, ze świetnie przygotowanymi pracownikami, którzy podejmują wyzwania, doskonale sobie z nimi radzą. Jedyne, czego potrzeba, to nowe kontrakty. I tu pojawia się SAFE, mówi szef produkcji,

0: Michał Kowalczyk.
1: Obecnie realizujemy umowy dla Agencji Uzbrojenia oraz służb mundurowych. Wytwarzamy nasze kluczowe wyroby, czyli modułowy system broni strzeleckiej MSBS Grot, pistolet 9 mm oraz granatnik podwieszany. Oczywiście realizujemy też zamówienia na rynki cywilne. Główne kontrakty realizujemy do końca maja, także czekamy na dokontraktowanie i kolejne umowy. Każdy program, który wniesie nowe zamówienia dla fabryki, będzie umożliwiał dalszy rozwój, to znaczy nowe inwestycje, nowe technologie, miejsca pracy dla pracowników, stabilizacja dla ich rodzin. Także wszystkie dodatkowe kontrakty, które wejdą do fabryki broni, będą stanowiły tylko wartość dodaną.
0: A teraz firma widziana oczami Radomian. Wielu jest z nią związanych rodzinnie od pokoleń, a nawet jeśli nie, to i tak ma to dla nich wielkie znaczenie, bo to ważna część historii miasta. Są przekonani, że powinny do niej trafić unijne pieniądze.
2: Ja uważam, że każde pieniądze dla polskiej zbrojeniówki są ważne. Ważne są w Radomiu, ponieważ tutaj są potrzebne nowe miejsca pracy. Potrzebne jest to, żeby ta fabryka się dalej rozwijała, żeby produkowała broń.
3: Popieram, żeby dostał jak najwięcej.
4: Tak jest, bo to jedyny...
5: Tak.
4: Dostał w Radomiu, no.
5: Jesteśmy za.
2: Dobrze, że te pieniądze na tą zbrojeniówkę są, niezależnie skąd one pochodzą.
4: Bo komuna rozkraniła wszystkie... No wszystkie zakłady pracy. Nim tu w ogóle nie ma w Radomiu, żeby był zakład pracy jakiś porządny.
5: Tak, jesteśmy za.
6: Generalnie dobrze, ale czy technicznie w ten czy w inny sposób, to ciężko mi powiedzieć. No bo buduje jakąś tam gospodarkę Radomia, miejsca pracy, a w takim ogólnokrajowym też jest potrzebna, bo no, potrzebujemy zbrojeń i gospodarczo, i jeśli chodzi o obronność.
0: Fabryka broni osiągnęła światowy poziom produkcji. Rocznie może dostarczyć około 100 tysięcy jednostek broni.
7: Z Radomia, które to miasto czeka na pieniądze, z podpisanej dziś umowy SAFE relacjonowała Anna Orzeł. Dziękujemy. W popołudniowym programie Polskiego Radia 24 teraz Lubelszczyzna. Służby deklarują, pożar w tamtym regionie jest opanowany i się nie rozprzestrzeni. To przez odpowiednie zabezpieczenie terenu. Tak podkreśla zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski. To już czwarty dzień walki strażaków z pożarem Puszczy Solskiej. Na miejscu jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry, Dagmaro.
8: Dzień dobry.
7: Na jakim etapie teraz są strażacy, jeśli chodzi o walkę z ogniem?
8: Wszystko wskazuje na to, że sytuacja się uspokaja i to też czuć w komunikatach służb po posiedzeniach sztabu kryzysowego. To ostatnie zakończyło się dosłownie niecałe 2 godziny temu i te najnowsze informacje są takie, że kolejne kompanie mogą powoli opuszczać ten rejon. Między innymi też nie ma tu już samolotów gaśniczych ani helikopterów, które przecież jeszcze wczoraj latały i intensywnie walczyły z ogniem. Również, część tych śmigłowców zostanie, natomiast to są tylko i wyłącznie te, które podlegają pod nadleśnictwo. Policyjne nawet dosłownie 2 godziny temu, mniej nawet niż 2 godziny temu, przeleciały nad naszymi głowami i wróciły do Warszawy. Podobnie część jednostek strażackich, które tutaj kompanie przyjeżdżały przecież z innych województw, teraz zostaje odesłana z Lubelszczyzny. O tym mówił po posiedzeniu sztabu nadbrygadier Sławomir Sierpatowski.
9: Zostaną odesłane 2 kompanie gaśnicze z 5, 3 kompanie zostaną jeszcze tutaj na terenie działań. Z grup GFFF mamy 6 grup takich. 2 grupy zostaną do dnia jutrzejszego, 4 grupy odeślemy.
8: Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazują teraz stery, jeśli chodzi o sztab, w ręce służb wojewody. Wiemy, że raczej ich tu już jutro na miejscu nie będzie. Właśnie ze stroną wojewody mamy się kontaktować. Także wszystko wskazuje na to, że ten pożar nie powinien się już uaktywnić. Sytuacja jest jak najbardziej opanowana. To w szczególności cieszy mieszkańców pobliskich miejscowości i lokalne władze, bo te ostatnie dni były dla nich naprawdę dramatyczne. O tym opowiadał mi dzisiaj burmistrz Józefowa Roman Dziura.
10: Służby no, robiły co mogły, to warunki niesłychanie trudne, to nasi strażacy jak opowiadali, co się działo nie, i co oni przeżyli, że były momenty takie, że ten ogień no, przeskoczył za plecy i trzeba było ratować się ucieczką, zostawiając węże, zostawiając sprzęt.
8: I nawet było ryzyko, że ten ogień wkroczy w granice miasta. Na szczęście udało się temu zapobiec. No i tak naprawdę dopiero po zakończeniu akcji gaśniczej przyjdzie moment na oszacowanie skali zniszczeń. Jedynie wiemy, że szacuje się to wstępnie na co najmniej 300 hektarów lasu. Na pewno ta liczba zwiększy się po zakończeniu akcji.

0: Szczecin. Jeszcze do tego musimy wliczyć oczywiście wszystkie zwierzęta, które zginęły podczas tego pożaru. Wspominał o tym wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała.
1: Widziałem zdezorientowane ptaki, sójki czy inne gatunki jak dzięcioły. Były takie nawet filmy z łosiami, które też w pewnej dezorientacji uciekały z tego terenu. Część zwierząt pewnie była w sobie w stanie lepiej poradzić. Najgorzej myślę, że będzie z gadami, płazami czy ptakami w okresie lęgowym, no bo to jest ten moment, gdzie w koronach drzew bardzo często były gniazda, więc to oczywiście z punktu widzenia przyrodniczego jest sytuacja dramatyczna.
0: Wiceminister zadeklarował nam też dzisiaj, że po tym pożarze zostaną wyciągnięte wnioski na przyszłość, zwłaszcza w kontekście takim, jak chronić lasy, jak chronić naszą naturę przed tak dużym zagrożeniem, jakim może być pożar, jakim mieliśmy teraz na Lubelszczyźnie.
2: Sytuacja opanowana, ale szkody, no tutaj trudno nawet oszacować, niestety, ale dobrze, że tak jak mówisz, płynie z tego również nauka na przyszłość. Informacje z Lubelszczyzny przekazała Państwu Dagmara Kędzior. Dagmaro, dziękujemy. Teraz mam dla Państwa propozycję podróży w czasie i w przestrzeni, na to za sprawą Wikingów, bo choć od czasów, gdy byli potęgą, minęły wieki, to właśnie Wikingowie nadal rozpalają wyobraźnię. Słynęli z bycia nieustraszonymi wojownikami, wspaniałymi żeglarzami, ale też niezrównanymi rzemieślnikami swoich czasów. Pamięć o Wikingach przetrwała nie tylko wśród historyków. Bitni Skandynawowie są obecni w kulturze masowej, a także w otaczającej nas technologii. Kto korzysta z łącza Bluetooth, chcąc nie chcąc, wspomina Heralda Sinozębnego, wikińskiego króla Danii, na cześć którego to bezprzewodowe łącze zostało właśnie w ten sposób nazwane. Z okazji przypadającego dziś Międzynarodowego Dnia Wikingów, reporterka Polskiego Radia Aneta Łuczkowska odwiedziła Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie, gdzie rozmawiała z rekonstruktorami historii, Makarem Babienką, Jerzym Jerrym Bogusławskim i Tomaszem Wojtczakiem. Posłuchajmy.
3: Kobiety, pieniądze i walka.
4: Przede wszystkim byli żeglarzami, ponieważ oni wszędzie musieli dopłynąć wodą. A poza tym, kim byli? No, byli kupcami, byli wojownikami. Każdy musiał bronić swojego interesu wtedy. No poza tym, no co tu ukrywać? Jak ta Skandynawia, to jest kamień na kamieniu, kamieniem podparty.
5: I dookoła woda.
4: I wkoło woda, wszędzie fiordy i tak dalej. Jak nie daj Boże zdarzył się pomór na bydło i nieurodzaj w polu, to oni mieli do wyboru. Albo kupią, jak mają pieniądze, albo ukradną u sąsiadów. Ale muszą to zdobyć. Oni bili się bez możliwości odwrotu, no bo wrócił, to z głodu zmarł.
3: To jest taka wcześniej średniowieczna romantyka, że to jest taka kultura drużynowa i nie było to w tej chwili jeszcze króli, tylko wszyscy byli równi. To nie ma tak, że coś kupujesz i już ty znany człowiek. Nie, ty tylko ten człowiek, który może coś zrobić i coś pokazać własnoręcznie. Tu u nas na sadzie, czyli w ogóle w rekonstrukcji, osoba będzie znana tylko w tej chwili, kiedy ona coś po prostu...
5: Dobrze robi.
3: Dobrze robi, no tak można mówić.
5: To jest takie miejsce, gdzie od czasu do czasu zaglądają współcześni Wikingowie.
6: Tak. Jest tutaj możliwość obejrzenia, obcowania z nimi, tak. Przybywają na festiwal, zwłaszcza ten duży. Jest ich mnóstwo, przyjeżdżają zewsząd, z różnych zakątków świata, uświetnić naszą imprezę, a pomniejsze imprezy również można spotkać.
5: Co przyciąga rekonstruktorów do tego dawnego, średniowiecznego życia, do tego, żeby spróbowali na przykład przyjechać na festiwal i parę dni pożyć offline, bez prądu w zasadzie, tak jak to drzewiej bywało?
6: No właśnie pani odpowiedziała na to pytanie. Życie offline. Na co dzień pęd, jaki mamy, gdzie mamy ciśnienie zewsząd, tak? Gdzie musimy szybko coś zrobić, dokładnie coś zrobić. Gdy ubieramy się w stroje historyczne, wyłączamy świat, jesteśmy rytmem takim natura, blisko, więc to jest taki podstawowy, wydaje mi się.
5: Taki reset trochę?
6: Taki reset, dokładnie. Do tego mężczyźni, wiadomo, niektórzy z temperamentem dużym, to sport ekstremalny pod tytułem rekonstrukcję bitw, więc kontaktowy sport, to też powoduje wyżycie się tego cywilizowanego świata, wyrzucenie i później powrót po takim.

0: weekendzie czy po czterech dniach na takim relaksie, chillu dalej, do następnego właśnie zlotu.
1: Czy da się obecnie żyć, przynajmniej przez jakiś czas, trochę jak wiking?
2: Da się, dlaczego nie? No przecież żyjemy tutaj, mieszkamy, żyjemy. Nawet zimą przyjeżdża się tutaj na zimówki na kilka dni i spokojnie da się mieszkać w tej chacie. Jak w takiej chałupie się od rana pali ogień, nie? Przecież to jest nic innego jak kupa gliny. Piece były kiedyś kaflowe w domach. No jest sauna, można się wyparzyć tu świetnie, taka prawdziwa czarna sauna, gdzie trzeba spalić pół przyczepy drewna, żeby dobrze się rozgrzała. Więc parę minut i do lodowatej wody tam, i do lodowatej wody, także to... A potem jak się świetnie śpi? Na skórach, na futrach, przykryci futrami. No może takie wstawanie rano, jak to mówią, serce nie sługa, inne organy również i trzeba czasami rano wstać, to wymaga nieco bohaterstwa, ale wtedy załatwia się to szybko i z powrotem nura do tego pod te ciepłe futra.
3: Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale o Wolinie opowiadają sagi wikingów, które opisują, że w tym miejscu stał gród Jomsborg, należący do najemnych wojowników Jomswikingów. Co roku, w pierwszy weekend sierpnia, odbywa się tu największy na świecie zlot rekonstruktorów epoki wikingów. W tym roku odbędzie się po raz 31. Jest 17:20 i prawdziwy zlot znawców sportu mamy teraz w studiu Polskiego Radia 24. Sport. Rafał Bałaj, Cezary Gurjew. Cezary Gurjew, Rafał Bałaj.
4: Myślałem, że powiesz prawdziwy zlot wikingów, ale to by się zgadzało, bo jestem świeżo po 7 sezonach, bo już kolejny raz oglądałem 7 sezonów wikingów, także naprawdę...
3: Wszystko się zgadza,
4: tak? Ale dziś nie o wikingach będziemy rozmawiać, chociaż no też o ludziach, którzy mocarze. Mają i mocne nerwy i mocarze, bo przecież na tym korcie trzeba kilka godzin wytrzymać. Rozpoczął się już turniej WTA, ale także ATP w Rzymie, no i my przede wszystkim o Idze Świątek będziemy rozmawiać, bo ona dziś grała, troszkę się męczyła, ale wygrała. To najważniejsze, Czarku, prawda? Witam cię.
5: Dzień dobry, witam państwa. No Katie McNally, Amerykanka, to groźna zawodniczka. Znają się doskonale, bo są to rówieśniczki, grały w kategorii juniorek, a pamiętamy, że w ubiegłym roku, kiedy Iga Świątek triumfowała na słynnych kortach przy Churchtown w Londynie, to w drugiej rundzie grała z Amerykanką, pierwszego seta przegrała, potem dwa kolejne wygrała łatwo. Tutaj no też było tak, że Iga czekała, wiemy, że choroba w Madrycie, ciągle niepewność, jak będzie na cyklu Glanej Mączce, to i Królestwo, trzy wygrane turnieje w Rzymie, cztery w Paryżu, gdzie przecież już na horyzoncie widzimy ten turniej wielkoszlemowy. No i taka, Rafał, przeprawa myślę, że bardzo dobra, bo groźna rywalka, która przecież pokonała Darię Kasatkinę w pierwszej rundzie.
4: Ranking niewiele mówi, prawda, w tej sytuacji, tak. Bo ona jest na 63. miejscu, naprawdę gra jak zawodniczka z pierwszej dwudziestki.
5: Tak, i dla Igi takie przetarcia są ważne, bo to oczywiście można rozgrywać sparingi, ale tutaj jednak warunki meczowe i trzeba przyznać, choć Iga nie wykorzystała szansy, kiedy po wygraniu pierwszego seta w 6-1, w drugim prowadziła 5-3, przegrała po tej breaku. Nerwowy początek trzeciego seta, ale w końcówce Iga naprawdę była bezbłędna, podejmowała świetne decyzje i to mi się właśnie podobało, że nawet nie wstrzymywała, jak to popularnie się mówi, ręki, wiedziała, co chce grać i no, była bardzo zadowolona po meczu. Oto widać, że chyba z tej końcówki była najbardziej dumna.
4: Ale chyba też dlatego, że no powoli gdzieś tam wprowadzają jakieś nowe elementy, może szlifują to, co do tej pory było błędami Igi, chociaż tych błędów za dużo przecież nie było, ale ja tak zauważyłem swoim nie aż tak wprawnym okiem dziś, na przykład, że sporo tych takich podkręceń, czy rolowań, jak to się mówiło u Rafaela Nadala piłki, być może to też podpatrzyła tam u Nadala, no przecież jej trenerem jest były trener Rafaela Nadala, prawda?
5: Tak, te forehandy są bardzo podobne. Chodzi oczywiście o nadawanie tej wielkiej rotacji, kiedy piłka wysoko odbija się i gdzieś nad głową przelatuje, ale jak Iga była w Manacor, w Akademii właśnie Rafaela Nadala, przed Madrytem, kiedy z Francisco Rojczem rozpoczynała

0: O współpracę, to widziałem kilka takich treningów, że popularny Rafa podchodził i pokazywał właśnie Idze, że tę rękę
1: trzeba... Jak ten nadgarstek ma pracować.
0: Ale tak, też, żeby bardziej do przodu, żeby ofensywnie. Rafa też się tego długo uczył. Pamiętamy, że Iga Świątek, jak na początku swojej kariery zdobywała tenisowy świat, grała w sposób bardzo uporządkowany. Jak to się mówi popularnie, trzymała piłkę w korcie, nie podejmowała wielkiego ryzyka, ale potem przyszła ta seria wielkich zwycięstw, to też dało pewność siebie, coraz mocniejsze, bardziej agresywne były uderzenia. No ale wiadomo, jak przychodzi kryzys, zdarzają się błędy, ta pewność ucieka i dzisiaj może Iga być siebie dumna, bo to świetny początek. No, pierwszy mecz, ale to była druga runda, Iga jest już w trzeciej rundzie.
1: No powiedzmy, że musimy się uzbroić chyba w cierpliwość, bo właśnie takie szlifowanie i wprowadzanie nowych elementów, no to będzie skutkować tym, że może się w meczach pojawić więcej piłek wyrzuconych w aut, prawda, czy za końcową linię, bo to jest cały czas trenowanie tego wstrzeliwania się w kort właśnie, w te najbardziej newralgiczne miejsca tymi trudnymi uderzeniami.
0: Tak, to nawet Rafał jest tak, że Iga to wszystko potrafi, Iga to wszystko robiła, tylko uciekła pewność siebie i też te podpowiedzi Francisco i Rafy Nadala mają Idze dać tę pewność siebie, żeby w tych takich sytuacjach, kiedy nie jest pewna piłki, którą chce zagrać, żeby tę piłkę utrzymać właśnie przy pomocy tej rotacji, o której powiedziałeś, żeby to było bezpieczne uderzenie. Na szybkich kortach to oczywiście jest trudność, bo jest Iga ma ten uchwyt rakiety ekstremalny, no ale naprawdę to działa.
1: No i tak też uważa trener tenisa Tomasz Iwański, którego teraz posłuchamy.
2: Każdemu zawodnikowi, który jest w mniejszym lub większym jakimś takim kryzysie, braku pewności, gdzieś tam jakiegoś zawahania w grze, potrzeba równych meczy z dobrymi, trudnymi przeciwnikami, które gdzieś tam rozstrzygnie na swoją korzyść. McNally to nie jest zawodniczka, która jest łatwa do ogrania i widać, że jest w dobrej formie. Zagrała dobry mecz w pierwszej rundzie. Zawsze trudno się gra pierwszy mecz, więc ona już miała ten jeden mecz rozegrany w pierwszej rundzie. Iga zaczęła od drugiej rundy. Pewnie mogła ten mecz zakończyć w dwóch setach. Były szanse. Tym lepiej, że pozbierała się w trzecim secie, że umiała do końca postawić na swoim i takich meczy ona dokładnie potrzebuje. To nie tylko ona. Każda zawodniczka czy każdy zawodnik, który chce budować pewność siebie, musi takie mecze wygrywać. I to jest bardzo dobry prognostyk. Zobaczymy, co dalej.
1: Zobaczymy, co dalej w Rzymie, bo to powiedzmy, Czarku, że to jest turniej, który bardzo, bardzo ważny dla Igi. Ona też tam lubi grać, wygrywała dwukrotnie, ale bardzo ważny dlatego, że no ważny sprawdzian przed French Open, prawda?
0: Tak, piłka w Rzymie lata najwolniej na tych kortach na ceglanej mączce. Jeszcze w Rzymie, no zwłaszcza pamiętam 3 lata temu, warunki były koszmarne. Iga wtedy grała dużo meczów w sesji wieczornej, nabawiła się kontuzji, grając z Jeleną Rybakiną. No ale później sobie w kolejnej części sezonu świetnie dawała radę. Mówię o tym wolnym korcie, bo w Paryżu jednak ta nawierzchnia jest dużo szybsza. Rzym jest o tyle dobry, że jest wolniejszy niż to, co było w Stuttgarcie. Iga wygrywała 2 razy, ale tam jednak na drewnie, w zupełnie inny sposób jest położony kort. Madryt to najwyżej położona stolica w Europie. Tutaj jednak bardziej takie warunki podobne do turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa. Oczywiście Philippe Chatrier, ten centralny, jest najszybszy, ale pozostałe są takie korty podobne do tych, które są w Rzymie.
1: No i słyszę państwo, mogą się państwo dowiedzieć nie tylko kto wygrał, kto przegrał, kto zremisował, ale także o takich szczegółach, gdzie jest najszybciej, gdzie najwolniej, gdzie ta piłka najbardziej lata i gdzie ta ziemia jest najprzyjemniejsza dla naszej Igi Świątek. A mówił to wszystko Cezary Gurjew.
3: Gdzie najwyżej, gdzie najniżej, nie tylko o sporcie panowie nam opowiadali. Cezary Gurjew, Rafał Bała. Bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: środowiskiem z całego świata. Spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Polska pierwsza w Sejf. Miliardy na modernizację armii. Rok Leona XIV w Watykanie. Czteroletni Fabian, ciężko ranny po wypadku, potrzebuje wsparcia.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Oto genialny pomysł na wyjście do teatru. Trio Janda Koterski-Bogdańska. Monodram Moja Droga B i Kobieco-Kobiece Historie. Zapraszam bardzo. Weekend kulturalny dziś po 21. Maja Kluczyńska.
6: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 17.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Dziś zmieniamy historię Polski i historię Unii Europejskiej, mówi pełnomocniczka rządu do spraw mechanizmu SAFE. W Warszawie podpisano umowę na unijne pożyczki wspierające polską obronność. Prace nad podpisaniem umowy SAFE przypominały sztafetę, mówi minister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
9: Zaczęło się od pomysłu pana premiera, potem polska prezydencja i konkretne decyzje, potem odważna decyzja pana premiera Kosiniaka, żebyśmy wystąpili o tak dużą kwotę. Potem gigantyczna rola sztabu generalnego i ułożenia listy zakupowej tego, co było najbardziej potrzebne.
8: W ramach SAFE kilkadziesiąt umów negocjuje Polska Grupa Zbrojeniowa. Program będzie miał pozytywny wpływ na polską gospodarkę, przekonuje prezes grupy Adam Leszkiewicz.
10: Będziemy się starać polonizować kolejne rozwiązania i to jest też taka wartość SAFE'a, nie tylko w postaci tego, że wojsko zamówi 100 czy 200 kolejnych borsuków, a my je będziemy wykonywać, tylko że przez to podnosimy kompetencje naszych zakładów, rozwijamy się i projektowo, i produkcyjnie.
8: Do Polski trafią 44 miliardy euro. W tym miesiącu mamy otrzymać zaliczkę. Będzie to 6,5 miliarda euro. Część strażaków kończy swoje działania w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Ogień już się tam nie rozprzestrzenia. Strażacy walczyli z pożarem lasu od wtorku. Ogień strawił około 300 hektarów lasu. Nie oznacza to końca pracy służb, mówi zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
11: Zostaną odesłane dwie kompanie gaśnicze z pięciu, trzy kompanie zostaną jeszcze tutaj na terenie działań. Pożar mamy zlokalizowany, mamy pewność, że się już nie rozprzestrzeni.
8: Dogaszanie potrwa kilka dni. Akcja gaśnicza była prowadzona na terenie tysiąca hektarów. Światowa Organizacja Zdrowia zapewnia, ryzyko rozprzestrzeniania się hantawirusa jest, tu cytat, absolutnie niewielkie. Nowy przypadek zakażenia potwierdza Wielka Brytania. O możliwej infekcji informuje też Hiszpania. Ognisko hantawirusa znajduje się na pokładzie holenderskiego wycieczkowca. W wyniku zakażeń zmarły trzy osoby. Jutro lub pojutrze statek ma dotrzeć do Teneryfy. Hantawirus przenoszą gryzonie, w tym szczury. W rzadkich przypadkach może być przenoszony między ludźmi. Jutro będziemy obchodzić Dzień Europy. Na fasadzie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie rozbłysną po zmroku unijne gwiazdy. Na odwiedzających Centrum Multimedialne Europa Experience w Warszawie czeka wiele atrakcji, zachęca rzecznik przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w naszym kraju Piotr Wolski.
12: Mamy i atrakcje dla rodzin z małymi dziećmi i atrakcje dla tych, którzy są zainteresowani nauką, zainteresowani ekonomią, zainteresowani w ogóle Unią Europejską.
8: Początek tych atrakcji jutro o godzinie 10 w Europa Experience przy ulicy Jasnej w Warszawie.

0: Jest godzina 17.33.
1: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
0: Kamil Szewczyk ze mną w studiu. To znak, że czas na kolejną dziś rozmowę polityczną.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: Witamy ponownie, a jest z nami na łączeniu wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Panie ministrze, umowa SAFE podpisana, ale mój poprzedni gość, z którym godzinę temu rozmawiałem, mówił, że SAFE to jest program, który uzależnia nas od Brukseli, że będziemy spłacać tę pożyczkę przez pokolenia. No jakby pan odpowiedział na te zarzuty?
3: No w Polsce jest taki rodzaj takiego marudy, który zawsze we wszystkim będzie widział coś złego, nawet w tym, co jest absolutnie niezbędne z punktu widzenia najważniejszej rzeczy, czyli bezpieczeństwa Polski. 180 miliardów do wykorzystania w ciągu najbliższych kilku lat na gigantyczne zwiększenie zdolności polskiej armii. To naprawdę, ja już nie chcę mówić o złej woli, bo to chyba też nie ma sensu. To jest taki rodzaj takiego, przepraszam bardzo, takiego politycznego marudzenia. Ja nie potrafię tego inaczej nazwać. Proszę wybaczyć mi za taką kolokwialność.
2: No, tym marudą, o którym pan mówi, to był poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Telus, który też mówił, że wypychamy, że to jest w ogóle skrajnie niekorzystna pożyczka i że wypychamy też Stany z Europy.
3: Naprawdę tak powiedział?
2: No taka jest narracja pisowska, taka jest narracja opozycyjna.
3: A przecież to jest kłamstwo. To jest, znaczy, ja muszę powiedzieć, że tutaj, znaczy, panie, no bo to prawda jest następująca, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Amerykanie są naszym strategicznym sojusznikiem. Realizujemy wspólnie bardzo dobry projekt NATO 3.0. który odpowiada na zagrożenie rosyjskie i związany jest również z tym, że Amerykanie mają bardzo poważną odpowiedzialność za Indo-Pacyfik. To oznacza, że popieramy, bo to jest w naszym interesie, amerykańską politykę mającą na celu skłonienie państw europejskich do tego, aby zwiększyły swoje wydatki. Polska jest absolutną gwiazdą w polityce amerykańskiej w Europie. Polska jest państwem, które gości na swojej ziemi zdolności militarne amerykańskie, żołnierzy amerykańskich. Polska rozwija współpracę przemysłową. Będziemy mieli możliwość serwisowania Amerykanów jedyni na kontynencie europejskim. To jest nowa rzecz. Staramy się o dostęp do najnowszych, najważniejszych z naszego punktu widzenia technologii amerykańskich. Jeżeli pan poseł Telus uważa, że to jest wypychanie Amerykanów z Polski i z Europy, to ja proponuję zajęcie się inną dziedziną niż polityką.
2: Panie ministrze, ile będzie wynosiło oprocentowanie tej pożyczki?
3: Około 3%.
2: Bo też poseł Telus dopytywał i nie wiedział, ale pan mówi, że około 3%. A czy warunki spłaty tej pożyczki będzie można w przyszłości renegocjować?
3: No, panie redaktorze, jeżeli pan podpisuje umowę na pożyczkę na konkretnych warunkach, to renegocjacja zależy od zgody dwóch stron. I ktoś będzie chciał nam udzielić pożyczki na lepszych warunkach, to się na to zgodzimy. Ja mam takie wrażenie, że nic z jakiegoś powodu, którego nie rozumiem, bo ja uważam, że po pierwsze elektorat tej partii to jest elektorat patriotyczny, po drugie nie odmawiam patriotyzmu posłom tej partii i uważam, że na swój sposób troszczą się o Polskę, no ale sposób, jaki obrali, jest absurdalny, to znaczy zwalczanie projektu, który zresztą na samym początku entuzjastycznie witali. Ja pamiętam wpisy pana ministra Błaszczaka, posła Błaszczaka,
2: no tak,
3: już wówczas,
2: pamiętamy wszyscy,
3: który,
2: tak.
3: który motywował, tak, rząd, aby zrobił wszystko, żeby z tej pożyczki skorzystać. No to teraz, jak ją dostaliśmy, i przypomnę, Polska dostała 43,7 miliarda euro, 180 miliardów złotych. Drugim krajem w kolejności, jeżeli chodzi o kwotę, którą

0: uzyskuje,
1: Węgry.
0: Jest Rumunia na poziomie 16 miliardów euro. Znaczy, no widać olbrzymi sukces. To jest największy sukces polskiego rządu. To nie jest tylko i wyłącznie sukces MON-u, chociaż z tym się identyfikuje, ale to wymagało niezwykłej aktywności premiera Tuska, całego KPRM, udziału europejskiego, MSZ-u, przekonywania partnerów. Więcej, to wymagało również bardzo poważnych rozmów z przemysłem. Tutaj swoją rolę odegrało Ministerstwo Aktywów Państwowych. I dzisiaj, kiedy ta umowa jest na stole, kiedy Agencja Uzbrojenia przystępuje w tym momencie, bo zaraz po podpisaniu tej umowy, do spisywania umów wiążących, czekanie na to, że polska armia będzie silniejsza i będzie mogła odstraszać Rosję, no jest wyrazem jakiegoś politycznego zapętlenia. No już będę grzeczny i tak to ujmę. No naprawdę ja bym wzywał kolegów z Prawa i Sprawiedliwości o opamiętanie. No, nie zawsze i nie wszędzie uderzanie w rząd, wobec którego jest się w opozycji, ma sens. A w tej sprawie naprawdę nie ma sensu.
1: Pan wymienił, panie ministrze, Rumunię, ale też w czołówce tych państw, które skorzystają najmocniej oprócz Polski, Rumunii, są Węgry i Francja. Też, tak. To też warto zauważyć.
0: Tak.
1: Panie ministrze, a jakie potrzeby polskiej armii będą sfinansowane w pierwszej kolejności? Co to będzie?
0: No, tutaj mówiliśmy o tym, to są kontrakty, które dotyczą bardzo szerokiej gamy produktów. No, ale z punktu widzenia polskiej armii kluczowa jest amunicja, kluczowe są systemy dronowe i antydronowe, w tym system STAN, który jest bardzo ważny, aby bronić polską granicę. To jest ten najniższy system obrony powietrznej. To będzie sprzęt dla i uzbrojenie dla polskiego wojska, to będą armatochaubice, to będą wozy bojowe, piechoty, to będą długi, to będzie cała gama, któremu polska armia rzeczywiście będzie stanowiła taką żelazną, ale też inteligentną, bo inwestujemy w systemy inteligentne, pięść. I to jest wielki sukces, powtarzam, całej Polski.
1: Umowa miała być w marcu, później no, był kwiecień, no, wreszcie jest ta umowa safe, ale pytanie, czy zdążycie do końca maja z kontraktami zbrojeniowymi?
0: Tutaj przypomnę, że opóźnienie, jeżeli chodzi o podpisanie umowy z komisją, leży po stronie komisji. To komisja musiała rozwiązać pewne kwestie po swojej stronie. My byliśmy gotowi do podpisania tej umowy dużo, dużo wcześniej. Ale oczywiście negocjacje z producentami prowadziliśmy już dawno. Więcej, ta umowa pokryje zobowiązania, które już wcześniej zostały zawarte, a więc przejmie te kontrakty, które już funkcjonują, zostały podpisane przez polskie siły zbrojne, ale także nowe. No jeżeli chodzi o te nowe kontrakty, no to największe pytanie jest po stronie przemysłu, dlatego że my przygotowywaliśmy cały program, który został zatwierdzony przez Komisję Europejską, pod kątem rozmów i porozumień wstępnych, które mieliśmy. Jeżeli te porozumienia wstępne przez przemysł zostaną dochowane, zakładam, że tak, no to oczywiście, że zdążymy, bo to wszystko już jest zaplanowane i przygotowane. No tutaj piłeczka dzisiaj jest po stronie przemysłu.
1: Nowym szefem BBN-u został Bartosz Grodecki. Czy uważa pan, że to jest pewien reset w relacjach z Pałacem Prezydenckim, na linii Pałac koalicja rządząca?
0: To jest dobre pytanie i to jest pewna nadzieja. Chociaż ja zawsze starałem się z BBN-em mieć dobre relacje, bo aby Ministerstwo Obrony z organem prezydenta zajmującym się bezpieczeństwem współpracowało, więc ja deklaruję pełną gotowość do współpracy i taką dobrą wolę, no bo to jest w ogóle punkt wyjścia. Natomiast czy to jest reset? Nie wiem, dlatego że czytałem wpis pana nowego szefa BBN-u, który

0: no, w taki no, tradycyjny już sposób używał tych argumentów, których używał poseł Telus, krytykując sejf. Także jeżeli to jest taki rytuał, no, że nowy szef BBN-u musi rytualnie, że tak powiem, potwierdzić opinie, które do tej pory były prezentowane przez BBN, no to okej. Okay. Natomiast jeżeli to jest realna kontynuacja tej niedobrej polityki kwestionowania dobrych rozwiązań dla Polski, to trudno. Natomiast ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Pan prezydent i szef Narodowego Banku Polskiego, pan profesor Glapiński, zadeklarowali, że chcieliby wykorzystać środki z zysku Narodowego Banku. Mówili o ponad 100 miliardach złotych. Na razie za ubiegły rok Narodowy Bank Polski deklaruje 35 miliardów
1: strat. Mówi pan o safe 0% teraz, tak, o tym pomyśle prezydenta i prezesa NBP-u, tak.
0: Tak, ale ja poważnie traktuję pana prezesa Glapińskiego. Uważam, że jego słowa się liczą i że należy go z tego rozliczać. A więc czekam teraz, ponieważ polska armia potrzebuje znacznie więcej pieniędzy po to, żeby się rozwijać, modernizować i odstraszać Rosję. A więc czekam teraz na to, że ten projekt, który pan prezydent popierał, będzie zrealizowany. Pan premier Kosiniak-Kamysz z klubem PSL-u przedstawili wniosek z ustawą, która umożliwi wykorzystanie tych pieniędzy. Czekamy na realizację po stronie NBP.
1: No właśnie, ale ten projekt przejął później wicepremier Kosiniak-Kamysz i ludowcy,
0: tak,
1: Safe 0%.
0: To powiedziałem.
1: Na jakim etapie jest? To będzie wprowadzone równocześnie do sejfu tego unijnego?
0: No nie, no dlatego, że sejf unijny już jest podpisany i to jest jeden program, natomiast
1: jasne,
0: drugim
1: ale czy to
0: programem
1: będzie jakoś, nie wiem, w nieodległej perspektywie, czy jest szansa na kolejny sejf, tym razem ten 0%, forsowany przez PSL między innymi?
0: Tak. No, również przez całe kierownictwo Ministerstwa Obrony zakładam, że ten projekt ma poparcie koalicji rządowej. Ja się z tym projektem całkowicie utożsamiam, bo to jest projekt tak naprawdę dostosowujący projekt pana prezydenta do warunków konstytucyjnych, w których funkcjonujemy w Polsce. On miał kilka tego typu problemów, które klub PSL usunął. Natomiast on jest skierowany już do Sejmu. Zakładam, że niedługo będziemy obradować nad nim, że przyjmiemy ten projekt, no to będziemy czekali teraz na reakcję Narodowego Banku. No piłeczka będzie po stronie Narodowego Banku, ale musimy swoją pracę w Sejmie wykonać.
1: Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski, bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję serdecznie.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Jest godzina 17.46. Od polityki nieco odpoczniemy, bo teraz w naszym programie czas na gospodarkę.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
4: Przed mikrofonem Justyna Golonko. Zapraszam na nasze gospodarcze podsumowanie tygodnia. Ze mną jest Sebastian Roy, ekonomista banku Pekao S.A. Dzień dobry.
5: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
4: Panie Sebastianie, mamy dziś naprawdę o czym mówić, jest co komentować, bo mieliśmy sporo ważnych wydarzeń w gospodarce, ale zacznijmy od tematu z dziś, od tego co się dziś wydarzyło, bo dziś Polska jako pierwszy kraj Unii Europejskiej potwierdziła swój udział w programie SAFE. W sumie ta przyznana Warszawie pula środków SAFE opiewa na blisko 44 miliardy euro, najwięcej spośród wszystkich beneficjentów. Czy pana zdaniem ten program SAFE, czy on może stać się takim kołem zamachowym dla polskiej gospodarki?
5: Z całą pewnością te środki z programu SAFE stanowią pewien taki dodatkowy zastrzyk finansowania zbrojeń. No i w ten sposób oczywiście one się przyczyniają do zwiększenia inwestycji, również ostatecznie do zwiększenia wzrostu gospodarczego. No jest to szczególnie istotne w tym bieżącym kontekście makroekonomicznym, w którym się znajdujemy, no bo wiadomo, że trwający na Bliskim Wschodzie konflikt i presja inflacyjna, którą on generuje, to są wszystko negatywne czynniki dla wzrostu gospodarczego. A zatem kiedy nieco hamująca konsumpcja przekłada się na niższe niż wcześniej prognozy wzrostu gospodarczego, te dodatkowe środki przeznaczane na inwestycje mogą ten wzrost gospodarczy w pewnym sensie pobudzić, jakoś skompensować te negatywne efekty słabszej konsumpcji.

0: pobudzić inwestycje, tak jak pan powiedział, ale także pobudzić innowacje, bo to też tutaj jest ważne, bo na to też będą wykorzystane te środki, na te różne rozwiązania innowacyjne.
1: Tak, oczywiście. No tutaj na pewno wszyscy mamy taką wielką nadzieję, że te środki się przełożą na zwiększenie poziomu tego technologicznego stosowanego w systemach wojskowych. Chociaż tutaj oczywiście też trzeba pamiętać, że postęp technologiczny, wzrost technologiczny jest taką kategorią trochę nieuchwytną, trochę kapryśną i o ile można sobie w pewien sposób zadekretować, nie wiem czy to dobre słowo, ale po prostu przeznaczając więcej środków na inwestycje, arytmetycznie mamy wyższe inwestycje, w ten sposób nie da się zadekretować tych innowacji, tak? Bo oczywiście możemy przeznaczać środki na badania i rozwój, ale czy te badania i rozwój zaowocują jakimiś wdrożeniami technologicznymi i praktycznym zastosowaniem tych wynalezionych pomysłów, to jest zawsze wielka niewiadoma, no ale jest jeden sposób, żeby się przekonać. Przekazywać fundusze na badania i rozwój.
0: W tym tygodniu poznaliśmy też decyzję Rady Polityki Pieniężnej. No i tutaj zaskoczenia nie było. Stopy procentowe zostały bez zmian. Za to z wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego wynika, że wzrosło prawdopodobieństwo, że zostaną one podwyższone. Tak po posiedzeniu powiedział prezes NBP. Kiedy te stopy procentowe pana zdaniem mogłyby pójść w górę?
1: Moim zdaniem całkiem prawdopodobny scenariusz to taki, w którym w ogóle nie mamy do czynienia z podwyżkami stóp procentowych w tym roku. I już tłumaczę dlaczego. No oczywiście z takiego czysto ekonomicznego punktu widzenia no wypowiedź prezesa Glapińskiego można by uznać, że jest w jakimś sensie oczywista. Mam tutaj na myśli, że no wobec trwającego na Bliskim Wschodzie konfliktu, wobec przyspieszenia inflacji, wobec tej presji inflacyjnej, którą widzimy na cenach paliw, no to oczywistym jest, że prawdopodobieństwo podwyżek jest wyższe niż byłoby, gdyby żadne z tych zdarzeń nie miało miejsca. Czyli innymi słowy, gdybyśmy ciągle mieli dwuprocentową inflację, gdyby ropa naftowa wciąż kosztowała $70 za baryłkę, to nikt o żadnych podwyżkach by nie mówił. Więc no trudno się dziwić, że prawdopodobieństwo tych podwyżek wzrosło. Natomiast sporo miejsca na swojej konferencji prasowej prezes Glapiński poświęcił porównaniu obecnej sytuacji z sytuacją z 2022 roku, czyli tego poprzedniego szoku energetycznego związanego z rosyjską agresją na Ukrainę. No i wskazywał, że obecny kryzys to nie jest ten kryzys sprzed 4 lat. Przede wszystkim, że skala wzrostu cen nośników energii, czyli przede wszystkim ropy naftowej i gazu ziemnego, jest dużo bardziej umiarkowana niż wtedy. Po drugie, nie mamy do czynienia z tym nawisem popytowym, nie mamy do czynienia z przegrzaną gospodarką, nie mamy sytuacji, w której ta presja inflacyjna związana po prostu ze wzrostem gospodarczym w kraju jest jakaś bardzo nasilona. Mamy inną sytuację na rynku pracy niż wtedy. Ta sytuacja na rynku pracy jest dużo chłodniejsza. Mówi się coraz częściej o rynku pracodawcy w Polsce, co oczywiście się przekłada na niższą presję płacową i niższe zagrożenia inflacyjne. No i prezes podkreślał, że to są wszystko czynniki, które oczywiście te perspektywy dla polityki pieniężnej łagodzą. W związku z tym sądzę, że te czynniki makroekonomiczne, które właśnie wymieniłem, one wystarczą do tego, żeby Rada Polityki Pieniężnej wytrzymała tę presję i nie zdecydowała się na podwyżki. Choć trzeba tutaj też uczciwie odnotować, że prezes Glapiński wskazał, że no takim oczywistym punktem do rozpoczęcia dyskusji o podwyżkach stóp no będzie sytuacja, w której inflacja wyłamie się z celu inflacyjnego, czyli przekroczy 3,5% w skali roku, albo też kiedy prognozy ekonomiczne będą wskazywać, że w najbliższych miesiącach do takiego przekroczenia dojdzie.
0: Wspomniał pan o tym szoku naftowym. My patrzymy na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, na te ceny ropy, bo to tak naprawdę one wpływają na tą inflację i w Polsce, i w Europie w ostatnich tygodniach. To spójrzmy dziś, co się działo tutaj na ropie. Powiedzmy o tym więcej.
1: To znaczy, jeżeli chodzi o same ceny ropy naftowej, to powiedziałbym, że tutaj w drugiej połowie tego tygodnia doszło do uspokojenia, no bo pamiętamy wszyscy, że po weekendzie majowym, 4 maja, no mieliśmy na powrót te ceny za baryłkę zbliżone do $115, natomiast w tym momencie poruszamy się w bardzo bliskiej odległości od $100 za baryłkę. To już jest trzeci dzień z rzędu, kiedy taką przecenę na ropie widać. Natomiast spojrzenie na sam rynek ropy naftowej jest moim zdaniem spojrzeniem zbyt wąskim. Jeżeli chcemy ocenić, co się dzieje na rynkach finansowych, to musimy spojrzeć jeszcze na kilka aktywów, przede wszystkim na notowania amerykańskiego dolara i amerykańskich obligacji skarbowych. No i zobaczymy wtedy, że o ile sama w sobie ropa naftowa wciąż jeszcze żyje tym sentymentem związanym z ostatnimi doniesieniami o tym, że Stany Zjednoczone i Iran są już na

0: krawędzi porozumienia się, wypracowania jakiegoś, być może niepermanentnego, no ale jednak porozumienia pokojowego, to patrząc na sytuację na szerokim rynku, widać, że inwestorzy jednak tracą trochę wiarę w ten optymistyczny scenariusz. No i w związku z tym mamy na powrót wzrost awersji do ryzyka, czyli umacnia się dolar, rentowności amerykańskich obligacji również rosną, co znaczy, że ich ceny spadają. To nie jest zresztą pierwszy przypadek w ostatnich miesiącach, kiedy tak się dzieje, czyli że mamy taki tydzień, w którym w środku tygodnia pojawia się jakaś fala optymizmu wśród inwestorów związana z doniesieniami z geopolityki, no ale ponieważ te doniesienia pozostają doniesieniami, a się nie materializują w postaci podpisanych porozumień pokojowych, no to zbliżając się do weekendu, no rynki finansowe zabezpieczają ryzyko, no i jednak w wycenach biorą pod uwagę to, że ta napięta sytuacja może jeszcze trochę potrwać. I to jest moim zdaniem dokładnie to, co my w tej chwili widzimy na rynkach, czyli lekki wzrost niepokoju, ale wciąż przy relatywnie stabilnej ropie zbliżonej do 100 dolarów za baryłkę.
1: Pocieszające dla kierowców, naszych kierowców w Polsce jest to, że program CPN na razie działa, został przedłużony, te programy też promocyjne na różnych stacjach paliw także zostały przedłużone. No i można z tego korzystać.
0: No zdecydowanie. No tutaj też musimy pamiętać, a zarządzający stacjami paliwowymi, zarządzający koncernami paliwowymi doskonale sobie z tego zdają sprawę, no, że wyższa inflacja w Polsce, każdy dodatkowy punkt procentowy inflacji, no oznacza, że siła nabywcza gospodarstw domowych maleje. No a w takiej sytuacji walka o klienta się zaostrza, no bo kiedy klienci mają mniej pieniędzy do dyspozycji, no to trzeba ich skusić jakimiś dodatkowymi rabatami, dodatkowymi promocjami. Zatem no, oczekiwałbym, że w najbliższym czasie te promocje raczej ze stacji nie znikną, no bo tak jak mówiłem, poszczególne koncerny będą po prostu ze sobą rywalizować o przyciągnięcie klientów, którzy będą liczyć i oglądać kilkukrotnie każdą złotówkę.
1: To na koniec naszego podsumowania chciałabym jeszcze wspomnieć o osobistych kontach inwestycyjnych, czyli o OKI, bo w tym tygodniu rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Te OKI mają wejść w życie od stycznia 2027 roku i posiadacz konta OKI będzie mógł zainwestować bez podatku do 100 tysięcy złotych w papiery wartościowe, ale tylko 25 tysięcy złotych w formie lokat i obligacji oszczędnościowych. Czy wprowadzenie OKI to Pana zdaniem taki krok we właściwym kierunku?
0: No oczywiście wprowadzenie OKI to będzie czynnik sprzyjający napływowi kapitału na giełdę i w ogóle na rynki finansowe. OKI jest po prostu pewnym technicznym mechanizmem umożliwiającym dokonanie inwestycji zwolnionej od podatku od zysków kapitałowych, czyli tego tak zwanego podatku Belki. No i to znaczy, że jest to po prostu umożliwienie inwestorom, umożliwienie Polakom, gospodarstwom domowym nabycie jakichś instrumentów finansowych, czy to akcji, czy to obligacji, czy to funduszy, czy to jeszcze jakichś innych, z których zyski będą nieopodatkowane. No a w momencie, w którym inwestycje stają się niżej opodatkowane, no to jest oczywiście czynnik zachęcający do inwestowania, co jest bardzo dobrze, bo no te wszystkie inwestycje wymagają kapitału. No i OKI, które przyciągnie kapitał inwestycyjny, no będzie z całą pewnością właśnie narzędziem wspierającym tutaj te inwestycje.
1: Komentował Sebastian Roy, ekonomista banku Pekao S.A. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Do usłyszenia.
2: Z naszym gościem rozmawiała Justyna Golonko. 3 minuty zostały do godziny 18:00. O 18:00 w Polskim Radiu 24 informacje, a potem po 18:00 debata dnia, czyli podsumowanie wszystkiego tego, co najważniejsze wydarzyło się dziś i w tym tygodniu. Naszymi gośćmi będą panowie Łukasz Warzecha i Jan Rojewski.
3: Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Polska pierwsza w sejf. Miliardy na modernizację armii. Rok Leona XIV w Watykanie. 4-letni Fabian, ciężko ranny po wypadku, potrzebuje wsparcia.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku.

0: Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
5: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nowe miejsca pracy w przemyśle zbrojeniowym powstaną dzięki programowi SAFE. Odpowiednia umowa podpisana. Trzecie podejście rządu do uregulowania rynku kryptoaktywów. Projekt ustawy już w Sejmie. Zaprzysiężenie Petera Modiora na premiera Węgier jutro w Budapeszcie. Zbierze się nowy parlament. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Prawie 190 miliardów złotych na zwiększenie bezpieczeństwa naszego kraju. Rząd podpisał umowę, która pozwala na skorzystanie z unijnego programu SAFE. To największy sukces polskiego rządu, mówił gość naszej popołudniówki, wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski.
2: To nie jest tylko i wyłącznie sukces MON-u. To wymagało niezwykłej aktywności premiera Tuska, całego KPRM, udziału europejskiego, MSZ-u, przekonywania partnerów. Więcej, to wymagało również bardzo poważnych rozmów z przemysłem. Tutaj swoją rolę odegrało Ministerstwo Aktywów Państwowych.
1: Dzięki SAFE polska gospodarka dostanie zastrzyk gotówki w momencie, kiedy tego potrzebuje, mówi główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak.
3: Unijny program SAFE to duży impuls rozwojowy dla polskiej gospodarki, przede wszystkim dla przemysłu zbrojeniowego, ale nie tylko. I pojawia się on akurat w takim momencie, kiedy gospodarka potrzebuje wsparcia wobec negatywnego szoku, jakim jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, więc to jest bardzo dobry moment na to, żeby inwestycje finansowane unijnym programem SAFE były realizowane.
1: Polska jest pierwszym krajem Unii Europejskiej, który podpisał umowę w sprawie SAFE. Jutro podobną umowę podpisze Litwa. Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Posłowie rozpoczną nad nim pracę podczas posiedzenia zaplanowanego w najbliższy wtorek. Wraz z rządowym projektem zostanie też rozpatrzona propozycja prezydenta oraz trzy poselskie autorstwa Polski 2050, Konfederacji oraz Prawa i Sprawiedliwości. Wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz oczekuje, że Sejm w trybie pilnym przyjmie rządowy projekt, a prezydent go podpisze. Jak podkreśla, regulacji rynku kryptoaktywów nie można przeciągać w nieskończoność. Wicepremier Kosiniak-Kamysz był też pytany, czy projekt prezydenta jest godny uwagi.
4: Jest projekt rządowy. Podobno pan prezydent mówił, że nasz jest za długi, dlatego jego projekt ma dwa artykuły więcej. Więc ja jestem za projektem rządowym. Oczywiście po to jest rząd, który rządzi, po to jest rząd, który przekłada projekty. Jest on gotowy, jest możliwy do wdrożenia. Będą podniesione kary w tym projekcie, więc myślę, że jest bardzo atrakcyjny. Ja będę głosował za projektem rządowym.
1: Rząd już dwa razy próbował uregulować sprawę rynku kryptoaktywów, ale ustawę wetował prezydent. Za utrzymaniem prezydenckiego sprzeciwu głosowali posłowie PiS-u i Konfederacji. Trzeci projekt ma nie dopuścić do tego, aby powtórzyła się afera z Zonda Krypto. Osoby, które w nią zainwestowały, nie mogą odzyskać swoich pieniędzy. Liczba pokrzywdzonych przekracza 1000 osób. Według szacunków prokuratury straty wynoszą nie mniej niż 350

0: milionów złotych. Jutro zaprzysiężenie nowego premiera Węgier Petera Modiora. Stanie się to podczas inauguracyjnej sesji nowego parlamentu w Budapeszcie. Większość składu węgierskiego parlamentu to nowi posłowie. Trudnym zadaniem może być utrzymanie grupy zwycięskiej partii w ryzach i zapewnienie efektywności w spełnianiu dużych obietnic wyborczych.
1: Partia Petera Modiora ma w nowym parlamencie aż 141 na 199 posłów. W kampanii obiecywali nową jakość polityki, ale do Zgromadzenia Narodowego wprowadzili większość nowych ludzi. Według eksperta wyzwaniem dla tej partii i jej lidera będzie z jednej strony utrzymanie jedności klubowej, a z drugiej okiełznanie ambicji politycznych, które część nowych parlamentarzystów niewątpliwie posiada i będzie próbowała je artykułować.
2: Bez zapewnienia możliwości swobodnej dyskusji na forum parlamentu frakcja TISA może zacząć przypominać zdyscyplinowaną grupę na wzór, który dotychczas znamy z historii frakcji Fidesz-KDNP.
1: Mówi Polskiemu Radiu profesor Robert Rajczyk z Instytutu Europy Środkowej. Dodaje, że od efektywności parlamentarzystów TISO zależeć będzie przede wszystkim szybkość prowadzonych zmian, które obiecano w kampanii wyborczej. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Kandydatką na szefową resortu sprawiedliwości jest Marta Gorok. Jest ona dziekanem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Segedynie. Peter Modior nazwał ją niekoronowaną królową węgierskiego zawodu prawniczego. Wczoraj z ubiegania się o to stanowisko zrezygnował wskazany przez Modiora jego szwagier. 8 maja to nie tylko rocznica zakończenia II wojny światowej, także Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Pracownicy Biblioteki Miejskiej w Kaliszu złożyli kwiaty pod pomnikiem książki. To jedyny w naszym kraju pomnik poświęcony książkom zniszczonym podczas II wojny światowej. Od 8 do 15 maja trwa Tydzień Bibliotek. Jego hasło brzmi: biblioteka, otwierasz, odkrywasz. Ma ono podkreślać rolę biblioteki jako miejsca otwartego na wiedzę, kulturę i lokalną społeczność.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro też będzie sporo chmur. Rozpogodzenia synoptycy zapowiadają na zachodzie kraju. W województwach wschodnich możliwe przelotne opady deszczu. Wciąż będzie niezbyt ciepło, około 15 stopni w centrum do 19 na południu. Nad morzem będzie zimno, 9-10 stopni.
3: Klimat.
0: W całym kraju oddychamy powietrzem dobrej lub bardzo dobrej jakości. Blisko 30% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. W większości kraju zagrożenie pożarem lasów jest małe. Wyjątkiem są niektóre obszary w Kujawsko-Pomorskim i Pomorskim. Tam zagrożenie pożarowe lasów jest średnie. W 9 województwach, w tym na Mazowszu, w Łódzkiem i w Małopolsce, występuje susza hydrologiczna.
3: Klimat.
4: Minęła godzina 18:06.
3: Debata dnia.
4: Ewa Wasążnik, dobry wieczór Państwu i witam także naszych gości, uczestników dzisiejszej debaty. Pan Łukasz Warzecha, do rzeczy. Dzień dobry panie redaktorze, dobry wieczór.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
4: I pan Jan Rojewski z Angory i Polityki. Dobry wieczór panie redaktorze.
5: Dobry wieczór.
4: Panowie, zacznijmy od umowy SAFE, bo to jest temat jeden z najważniejszych, jeśli nie najważniejszy dzisiaj, na pewno najszerzej komentowany. Umowa na SAFE jest podpisana, a premier mówi o zwiększeniu bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk, szef rządu, mówił, że to znacząco wesprze naszą obronność. Posłuchajmy.
6: Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To jest gigantyczna kwota. To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy, w polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym, w nasze możliwości technologiczne.
4: Czy i na ile umowa SAFE może przyczynić się do skutecznego budowania potencjału i obronnego, i odstraszania Polski, panie redaktorze, pan Łukasz Warzecha na początek?
5: Oczywiście może się przyczynić, co do tego nie ma wątpliwości, natomiast jest wokół niej bardzo dużo wątpliwości, bo jeżeli pani pyta, a pan premier też mówi tutaj o polskim potencjale, no to pamiętajmy, że sam instrument SAFE, i tu polecałbym każdemu przeczytanie rozporządzenia o SAFE, naprawdę warto to zrobić, zakłada, że państwo, które dostaje tę pożyczkę, nie może jej wykorzystać samo. Musi mieć partnera i tym partnerem musi

0: być kraj albo z wewnątrz Unii Europejskiej, albo Ukraina. No więc to nie będzie tak, że tylko my na tym zarobimy. Druga kwestia, która budzi wątpliwości, to jest już podnoszona wcześniej sprawa, czy firmy, które będą korzystały z programu SAFE, to na pewno muszą być polskie firmy. No bo tutaj, jak się okazuje, liczy się po prostu siedziba, gdzie jest przedstawicielstwo firmy, a niekoniecznie fizyczna produkcja tej firmy. Więc jest dużo takich wątpliwości. Ja oczywiście na razie mówię tylko o tych, które się odnoszą bezpośrednio do stwierdzenia, że Polska na tym zarobi. Natomiast są jeszcze inne i one moim zdaniem dotyczą dwóch dziedzin, czy dwóch sfer tego mechanizmu. Po pierwsze kwestie finansowania, czyli same warunki, na których ten kredyt naprawdę ogromny zaciągamy. No i po drugie, co się z tym ściśle wiąże, kwestia uwarunkowań politycznych. I muszę powiedzieć, że moje niepokoje dotyczące systemu SAFE dotyczą przede wszystkim tej ostatniej kwestii, czyli właśnie mechanizmu politycznego. To mogę oczywiście w dalszej części programu rozwinąć.
1: Pan Jan Rojewski, czy podziela pan te niepokoje, o których mówił pan Łukasz Warzecha?
2: Po części. To znaczy oczywiście my musimy patrzeć, jak te pieniądze będą wydawane. To jest jasne. To jest też między innymi zadanie dziennikarzy. Musimy patrzeć, które firmy będą otrzymywały te środki i na bieżąco, a to już najlepiej eksperci od wojskowości, żeby sprawdzali, czy te technologie, w które my będziemy inwestowali, w ogóle mają przyszłość, bo też wiemy, jak zmienia się pole walki, prawda? To nawet dla laików, którzy obserwują wojnę na Ukrainie, widać, jak ona się zmieniła między pierwszym rokiem wojny, prawda? Kiedy był zachwyt nad tymi wyrzutniami pocisków, dawelinami, a teraz, kiedy wojna dronowa w zasadzie jest na ustach wszystkich. To są oczywiście też różne etapy konfliktu, ale to jest właśnie zadanie ekspertów, żeby sprawdzać, czy to jest wydawane sensownie. Ja się trochę nie zgadzam z tym, że ten kredyt jest aż tak ogromny. Bo jeżeli dobrze pamiętam, to polski budżet wyda w tym roku 900 miliardów złotych. Tak? Czyli jeżeli tu mówimy o 180 miliardach, to jest to dużo. Ale nie przesadzałbym z tymi komentarzami, które czasem słychać, że zadłużamy się i na nasze wnuki i prawnuki. To myślę, że to jest akurat spora przesada. Natomiast jeżeli chodzi o ten tutaj mechanizm, o którym wspomniał redaktor Warzecha, uznaniowości, no to tutaj to jest mechanizm antykorupcyjny po prostu. Także tutaj to są takie rzeczy, które po prostu powiedziałbym, że w dokumentach unijnych zawsze są wsadzane. Także tutaj też nie miałbym takiej obawy, że my tą pożyczkę weźmiemy, zaciągniemy, a później, nie wiem, ktoś nam nie przekaże pieniędzy, albo każe ją spłacać, albo wydarzy się z nim cokolwiek innego. To są mechanizmy, które mają po prostu chronić te pieniądze przed wydawaniem ich niezgodnie z celem.
1: Czy zatem te mechanizmy antykorupcyjne, panie redaktorze, zwracam się do pana Łukasza Warzechy, mogą być interpretowane jako ten nacisk polityczny? Bo rozumiem, że w poprzedniej wypowiedzi do tego pan się odnosił.
0: Tak, tutaj dokładnie jest między nami z panem redaktorem spór. Ja tylko przypomnę jeszcze, bo to jest też ważne w kontekście SAFE, że to nie jest kredyt, który my bierzemy bezpośrednio. Czyli my nad nim nie mamy kontroli. My podpisujemy tę umowę z Komisją Europejską, nie z kredytodawcą. Kredytobiorcą jest tutaj Komisja Europejska. Więc to jest trochę tak, jakby prywatna osoba, chociaż rzeczywiście trudno odnosić zobowiązania państwa do prywatnej osoby, brała kredyt poprzez podpisanie umowy wyłącznie z pośrednikiem, a nie z bankiem bezpośrednio. Więc to również rodzi ryzyko. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie tych mechanizmów rzekomo antykorupcyjnych, no to oczywiście można optymistycznie zakładać, że tu na pewno nie będzie żadnych uwarunkowań politycznych, ale moim zdaniem tak zakładać może tylko osoba, która orbitowała gdzieś wokół Marsa przez ostatnią co najmniej dekadę. Bo jak się przyjrzymy temu, w jaki sposób działa Komisja Europejska, w jaki sposób Komisja Europejska działała, no tak się składa, że mamy już to doświadczenie za sobą. W przypadku programu Next Generation EU, funduszu Next Generation EU, czyli KPO, to zobaczymy, że ten instrument rzekomo antykorupcyjny, ta obawa przed zmarnowaniem pieniędzy jest właściwie standardowo wykorzystywana przez Komisję Europejską do tworzenia nacisku politycznego. I o ile w przypadku KPO to już było wystarczająco złe, siłę, bo to tworzyło lewar do interwencji politycznej bezpośrednio w Polsce, to w przypadku programu SAFE jest o tyle gorzej, że tutaj mówimy o dziedzinie absolutnie dla nas kluczowej, czyli

0: Mówimy o obronności i ja się właśnie tego tutaj boję, że korzystając z wagi tego problemu i tego wątku obronnościowego, Komisja Europejska zyska kolejny, dotychczas niewidziany poziom nacisku na Polskę.
1: Panie redaktorze, panie Rojewski, to uwspólnotowienie długu, który później zostanie wykorzystany na wzmacnianie obronności także Polski, ale innych również krajów członkowskich Unii Europejskiej, to jest wada czy zaleta programu SAFE?
2: Chciałbym się odnieść jeszcze do tej kwestii antykorupcyjności, no bo jeżeli chodzi o KPO, to tok myślenia był taki, jeżeli wasi sędziowie są wybierani z linii politycznej, to nie możemy gwarantować, że nie będzie korupcji w waszym kraju, że ta korupcja będzie ścigana w sposób rzetelny. I wydaje mi się, że ten tok myślenia jest poprawny co do zasady, prawda? Jeżeli spojrzymy sobie na takie państwo jak Węgry Viktora Orbana i teraz dopiero ta skala prawdopodobnie tam tego zawłaszczenia przez jedną partię państwa będzie wychodziła, no to możemy dojść do wniosku właśnie, że dobrze, że są takie mechanizmy, bo wcale nie jestem pewien, czy Fidesz by wydawał pieniądze zgodnie z projektem, czyli wydawał je na obronność. Zresztą Węgry chyba miały problemy, żeby dołączyć do programu SAFE, więc to generalnie ta myśl ma sens. Czy ona będzie wykorzystywana przez Komisję Europejską, żeby być batem na przeciwników politycznych? Wątpię. Takie ryzyko oczywiście tam jest wpisane. To znaczy, to nie jest tak, że redaktor Warzecha mówi rzeczy, które się nie mogą wydarzyć, ale do tej pory nic takiego nie miało miejsca. Nie było to nadużywane. W przypadku Polski, moim zdaniem, to nie było nadużywane w przyszłości.
1: Stać nas na to w obecnej sytuacji geopolitycznej, panowie, żeby jednak z programu SAFE nie skorzystać. Oczywiście to już jest za późno postawione pytanie wobec tego, co dzisiaj się wydarzyło, ale czy w ogóle można myśleć w tych kategoriach, panie redaktorze, pan Łukasz Warzecha?
0: Jeszcze tylko mała uwaga. Oczywiście można przyjąć znów, mówię, ten punkt widzenia, który pan redaktor Rojewski przedstawia. Natomiast jeżeli przyjrzymy się różnym systemom sądownictwa w Europie, to oczywiście nie jest tak, że wszędzie mianowanie sędziów odbywa się w taki sposób, w jaki się odbywało przed zmianami w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa przed 2018 rokiem w Polsce. No, nawet w Niemczech jest tak, że na pewnym poziomie sędziowie są po prostu mianowani przez ministra sprawiedliwości,
1: panie redaktorze, tylko że Niemcy mają swoją konstytucję, Polska ma swoją konstytucję i wiemy dobrze, że ustawa o KRS no tę konstytucję w pewnym sensie zmieniła bez jej faktycznej zmiany, dlatego że skróciła kadencję członków Krajowej Rady Sądownictwa, więc tutaj porównywanie tych systemów.
0: Skrócenie kadencji to jest jedna sprawa, natomiast moim zdaniem akurat ustawa o KRS nie złamała konstytucji. No ale dobrze, to jest jakby inny problem. Mhm. Natomiast czy nas stać na to, żeby nie wziąć tej pożyczki? Tak, ja uważam, że nas stać, aczkolwiek mam też nadzieję, że skoro już ją bierzemy, no to nie spełnią się najgorsze scenariusze, które niestety mogą również wynikać z kształtu samego instrumentu SAFE, który naciska na bardzo szybkie wydanie tych pieniędzy. W zasadzie wyklucza przedsięwzięcia, które są w fazie research and development w tej chwili. One po prostu muszą być gotowe. Te terminy są tak krótkie, że my musimy kupować rzeczy praktycznie z półki. Oczywiście ich fizycznie na półce może nie być, ale rzeczy, które już są w tym momencie gotowe. Czyli jeżeli ktoś tutaj mówi o długoterminowej inwestycji w polski przemysł obronny, to się po prostu myli, bo z programu SAFE nie da się sfinansować na przykład trwających 5 czy 10 lat prac rozwojowo-badawczych w polskim przemyśle obronnym. To tak nie zadziała. Czy był alternatywny pomysł? No ja uważam, że ten pomysł, który przedstawiał dosyć zresztą mgławicowo pan prezydent i pan prezes Glapiński, jakoś mnie to nie przekonywało. On zresztą się nie skonkretyzował. Ja bardziej bym szedł w stronę takich klasycznie liberalnych rozwiązań. Czyli po pierwsze redukcja sztywnych wydatków państwa, czego niestety no, z oczywistych powodów lewicowy rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zrobił, a obecny rząd też tego nawet nie tknął. Przypominam, że sam program 800+ w obecnej postaci to jest ponad 60 miliardów złotych rocznie. i również szedłbym w stronę zaktywizowania obywateli. Czyli na przykład przemyślałbym system specjalnych przeznaczonych na obronność obligacji. Były takie pomysły.

0: obligacje albo listy zastawne. To są instrumenty, które na całym świecie są używane przez państwa. W naszej sytuacji mogłoby się okazać, że kiedy obywatele dostaliby możliwość dołożenia się w ten sposób do budżetu Funduszu Obronności, to by z tej możliwości masowo skorzystali. Trzeba było moim zdaniem takich możliwości szukać.
1: Pan redaktor Jan Rojewski także z nami. Panie redaktorze...
2: To wszystko jest bardzo ciekawe, tylko ja nie jestem pewien, czy my możemy po prostu emitować obligacje tak ad hoc, prawda?
1: Bo jest aktualnie, no i też jak to wpłynie na poziom długu publicznego, oczywiście, który teraz jest rekordowy. Zastanawiam się, na ile Polacy, wyborcy w tym roku przedwyborczym, no bo wszyscy mamy tę świadomość, że w przyszłym roku pójdziemy do urn, są w stanie zaakceptować, byliby w stanie zaakceptować te propozycje, o których mówi pan Łukasz Warzecha, czyli redukcja wydatków socjalnych po to, żeby wzmocnić budżet na obronność na przykład. Albo zwiększenie długu w sytuacji, kiedy trzeba się zbroić i trzeba kupować, trzeba prowadzić badania, no trzeba generalnie wzmacniać polskie
2: zwiększenie
1: wojsko.
2: Długu Kowalski tak nie czułby w swojej kieszeni jak tego obcięcia tych świadczeń, prawda, no, które są jednak bardzo, bardzo powszechne. Można powiedzieć, że 500 plus, dzisiaj 800 plus to wręcz tak pewien odpowiednik dochodu podstawowego, prawda? No w zasadzie jedynym warunkiem jest posiadanie dziecka. To jest bardzo, bardzo niewielki warunek w stosunku do obywateli. Natomiast chciałbym wrócić do tego wątku, że niezależnie od tego, kto rządzi, jak się pojawiają ogromne pieniądze na stole, to zawsze trzeba patrzeć władzy na ręce. Niezależnie od tego, czy nasze sympatie tu są większe czy mniejsze, przy takich pieniądzach trzeba będzie faktycznie przeglądać każdą złotówkę wydaną i gdzie ona idzie i na co jest wydatkowana. I to jest wielkie, wielkie zadanie przed dziennikarzami, przed ekspertami, bo i przy mniejszych kwotach, jak wiemy, śledząc życie publiczne od lat, jest pokusa, prawda, żeby te pieniądze wydać jakoś niezgodnie z celem albo może bardziej u szwagra, choć tu się zgadzam, że to jest utrudnione w tym systemie. Natomiast to nie znaczy, że nie da się zrobić jakichś wałków. I to takie ryzyko jest zawsze i tutaj faktycznie to już na nas spoczywa w pewnym sensie odpowiedzialność, żeby temu się przyglądać i żeby po prostu politykom takie rzeczy nie przychodziło do głowy.
1: A jak panowie oceniają te zdolności polskiego przemysłu zbrojeniowego, który przecież boryka się ze swoimi problemami do absorpcji tych pieniędzy, niemałych przecież? Pan Łukasz Warzecha może?
0: No, ja o tym już częściowo wspomniałem, mówiąc, że tutaj nie ma możliwości, żeby ten program finansował długoterminowe badania rozwojowe w polskim przemyśle, ale ja staram się na temat szczegółów nie wypowiadać, ponieważ wychodzę z założenia, że są to bardzo specjalistyczne tematy, wokół których bardzo łatwo jest i ludziom, i nawet komentatorom, którzy się w tym nie specjalizują, zamącić w głowie. Kwestie uzbrojenia, zdolności przemysłu zbrojeniowego, konkretnych projektów są na wysokim poziomie specjalizacji i to jest chyba również powód, dla którego tak łatwo tutaj dokonać jakichś niezbyt uczciwych transakcji. Po prostu mało kto się orientuje, o co w tym tak naprawdę chodzi, więc zgadzam się tutaj z panem redaktorem Rojewskim, że powinniśmy, w sensie państwo powinno się przyglądać, czy media powinny się bardzo dokładnie przyglądać temu, co się będzie z tymi pieniędzmi działo. No tylko trochę jest tutaj problem polegający na wysokiej specjalizacji. Proszę sobie przypomnieć, jak ogromne spory nawet do dzisiaj dotyczą wręcz takich, powiedziałbym, ikonicznych sprzętów polskiego wojska, jak nie wiem, chociażby Rosomak. No do tej pory mamy spory, czy to jest dobry projekt, niedobry, kto na tym tak naprawdę zarobił. I wydaje mi się, że my, czyli przeciętni komentatorzy, cóż dopiero przeciętny obywatel, nie jesteśmy w stanie tego niestety rozstrzygnąć.
1: No i jeszcze dodatkowo pewnie pojawi się w tej dyskusji ten argument, który także pojawiał się przy okazji prac nad ustawą Sejf, potem prezydenckiego weta. Na ile te sprawy mogą być ujawniane i gdzie jest ta granica między dostępnością do informacji publicznej, do transparentności tych spraw, a na ile trzeba jednak tej tajemnicy państwowej dotyczącej najbardziej wrażliwych kwestii pilnować.
2: Tak, to jeżeli chodzi o tego Rosomaka, no to tak samo można powiedzieć było z Abramsami, prawda? Że były takie głosy, że te czołgi są za ciężkie, że nie dla naszych warunków, że na Wiśle jest tylko jeden most, przez który będą mogły przejechać, no to możemy domniemywać, że wróg o tym będzie wiedział i ten most szybko zbombarduje. A z kolei nie ma mostów pontonowych, żeby te czołgi przejeżdżały przez rzekę i tak dalej, i tak dalej. Więc takie wątpliwości oczywiście będą zawsze. A tam jeszcze dochodziła kwestia serwilizmu.

0: wobec Amerykanów, tak? I tego, że ten kontrakt to był raczej spowodowany ich lobbyingiem niż przydatnością. Natomiast no, tutaj jeszcze jest ta sprawa i ona na pewno też będzie drażniąca, prawda? Też będzie powodować pytania. Tu w zasadzie redaktor Warzecha o tym już też wspomniał. Nie da się zbudować łodzi podwodnej w garażu, prawda? To trzeba korzystać z sprawdzonych dużych firm na rynku europejskim, firm, no, które mają powiązania z państwami. I nie jest ich dużo. Nie jest ich dużo, więc my już dzisiaj możemy domniemywać, prawda, kto czasem takie pieniądze dostanie, bo po prostu no to nawet nie jest tak, że my byśmy taką łódź budowali za 5 lat. Tak? My generalnie, nie mając przemysłu w ogóle rozwiniętego w danym kierunku, po prostu czasem trzeba się ratować zakupami na zewnątrz. Nie ma wyjścia. I tych firm nie jest dużo, więc faktycznie beneficjenci w pewnym sensie są jasno określeni. Tak, z całą pewnością tak.
1: Jeżeli mogę dwa słowa do tego dodać. Rzeczywiście zgadzam się, że trzeba się ratować czasem zakupami na zewnątrz, bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego wyprodukować. Ja mogę tylko powiedzieć, że mam nadzieję, że skoro już tę pożyczkę bierzemy, to skorzysta na niej prywatny sektor produkcji zbrojeniowej, który był bardzo często traktowany po macoszemu. No, poprzednia władza miała taką obsesję, że musi być państwowe i tylko państwowe jest dobre, ale zdaje się, że to się tak bardzo też nie zmieniło dzisiaj, więc a mamy naprawdę świetne firmy prywatne, które produkują różnego rodzaju sprzęt, niekoniecznie ten bezpośrednio biorący udział w walce, ale ten służący łączności czy nadzorowi.
2: Podwójne zastosowanie, tak to się określa, jeśli dobrze pamiętam.
1: I chciałbym bardzo, żeby właśnie te dobre, świetne, polskie, prywatne firmy również mogły na tym skorzystać.
2: No tylko pytanie, na ile można tak wrażliwe kwestie pozostawić sektorowi prywatnemu? Takie
1: można,
2: swego rodzaju
1: redaktor,
2: partnerstwo
1: można...
2: publiczne o prywatne nam się tutaj kreuje.
1: Zapewniam, że można, są do tego procedury. Polska ma działające służby specjalne. Robi się tak praktycznie na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych, które właściwie mają tylko prywatny przecież sektor zbrojeniowy.
2: Panie redaktorze, jak pan podchodzi do tego, pan Jan Rojewski, do swego rodzaju prywatyzacji, komercjalizacji tego rynku?
0: To trochę tak jak redaktor powiedział, to znaczy mamy służby i cały świat to robi, więc tutaj nie ma co się bać, jeżeli są sprawdzeni ludzie, są inżynierowie, ludzie, którzy pokończyli politechniki, znają się na tym, albo mieli jakieś też doświadczenie bojowe, albo w ogóle grupa, która, prawda, składa się i z byłych żołnierzy, i z inżynierów. I tacy ludzie mają kapitał i chcą wejść w taki biznes, no to dlaczego by im tego zabraniać, jeżeli są świetni, prawda? To tutaj się zgadzam, to nie musi być państwowe. I oczywiście teraz to pół żartem powiem, że to nie jest porada inwestycyjna, drodzy państwo, ale ja bym obserwował bacznie akcje akurat europejskiej zbrojeniówki i tych największych firm, no bo faktycznie po pożyczce Safe może być tak, że akcje tych firm pójdą do góry po prostu.
2: Na ile to, co się dzieje właśnie wokół Safe, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w tych krajach, które do tego programu przystąpiły, to może być taki zastrzyk również dla rozwoju gospodarczego. Pan redaktor Warzecha może.
1: Trudno bardzo powiedzieć, no bo tak jak powiedziałem, mamy stosunkowo mało znane, a jednak dosyć restrykcyjne zapisy dotyczące tego, jak te pieniądze mogą być wydawane. Ja myślę, że trzeba poczekać. Nie liczyłbym tutaj na cuda. To znaczy, jeżeli ktoś twierdzi, a widzę też, że takie głosy są, że to jest wielki impuls prorozwojowy, no to nie, to po prostu nie, choćby dlatego, że tak jak powiedziałem, my nie możemy produkować sami, czy te rzeczy, które kupujemy, nie mogą być wyprodukowane tylko w Polsce. Musi być ten kooperant z Unii Europejskiej lub Ukrainy, lub na Ukrainie. I druga sprawa, no to jest kwestia tego, że trzeba będzie kupować praktycznie spółki. Więc myślę, że akurat ten aspekt tutaj jest najmniej istotny. Jeśli już, no to ważniejszy jest ten aspekt obronnościowy, czyli po prostu do wyposażenie polskiej armii.
2: Dlaczego to kupowanie spółki, o którym pan mówi, panie redaktorze, w tym przypadku jest takie niepokojące? A kiedy kupowaliśmy od Amerykanów i od Koreańczyków również spółki, to wtedy takie obawy nie były artykułowane?
1: Ale rzeczywiście, że były artykułowane. Dokładnie takie same obawy były artykułowane. No, jest bardzo dużo zastrzeżeń do wręcz panicznych zakupów, jakich Prawo i Sprawiedliwość i rząd PiS dokonywał, zwłaszcza po tym, jak zdecydowaliśmy się bardzo dużo naszego uzbrojenia przekazać Ukrainie, i wątpliwości wokół tych zakupów są do dzisiaj. No przecież to są podpisane kontrakty, które nie wiadomo kiedy

0: będą zrealizowane. Wiemy, że na przykład Koreańczycy mają już bardzo znaczące opóźnienia. Amerykanie sygnalizują nam, że ze względu na operacje w Zatoce Perskiej też będą musieli opóźnić dostarczanie sprzętu, więc jak najbardziej te wątpliwości były i są nadal.
1: I to nie jest argument za tym, żeby kupować u siebie?
2: No, nie zawsze się da kupić u siebie.

0: nie mamy przemysłu zbrojeniowego, ale no, nie produkujemy, prawda, nie wiem, samolotów bojowych, prawda, myśliwców.
1: Panowie, kończymy ten wątek naszej rozmowy. Do sejfu wrócimy jeszcze po informacjach o 18.30, ale przyjrzymy się tej umowie bardziej z politycznego punktu widzenia. Pan Łukasz Warzecha do rzeczy i pan Jan Rojewski z Angory i Polityki są z nami i mam nadzieję, że pozostaną również po 18.30.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Zbliża się 18.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. To ważny dzień dla polskiej obronności. Przed południem w Warszawie podpisano umowę wdrażającą program SAFE. Do naszego kraju trafią 44 miliardy euro. Na co będą wydane te pieniądze? Wyjaśniał to na naszej antenie wiceminister obrony Paweł Zalewski.
4: Kluczowa jest amunicja, kluczowe są systemy dronowe i antydronowe, w tym system STATM, który jest bardzo ważny, aby bronić polską granicę. To jest ten najniższy system obrony powietrznej. To będzie sprzęt i uzbrojenie dla polskiego wojska, to będą armatochaubice, to będą wozy bojowe, piechoty.
3: SAFE to unijny mechanizm pożyczek na inwestycje w obronność. Polska rozpocznie ich spłacanie za 10 lat. Jutro podobną umowę podpisze Litwa. Teraz informacja z Pomorza Zachodniego o proteście przeciwko nielegalnej budowie bazy paliw. Kilkuset mieszkańców przeszło ulicami szczecińskiej dzielnicy Podjuchy. Inwestor bez pozwolenia wybudował 7 zbiorników. Ogłosił też zamiar ich legalizacji. Mieszkańcy domagają się zablokowania budowy i rozbiórki tego, co już zostało postawione.
5: Gdy ta samowolka będzie zbudowana, to znaczy nasza władza jest w nią powiązana.
6: Czy może być tak, że państwo jest mocne wobec słabych, a słabe wobec mocnych? My po prostu jesteśmy przeciwni tej inwestycji. My żądamy rozbiórki tej bazy paliw.
3: Nadzór budowlany nakazał wstrzymanie prac. Liczba zachorowań na czerniaka w naszym kraju drastycznie rośnie, alarmują lekarze. Maj to idealny moment na przegląd znamion i naukę bezpiecznego opalania. Skóra pamięta oparzenia słoneczne sprzed lat, które mogą skończyć się groźną chorobą, mówi chirurg-onkolog Leszek Kozłowski.
7: Czerniak złośliwy, jeżeli jest wcześnie wykryty, to daje możliwość 100% wyleczenia. Powinny nas zaniepokoić wszystkie zmiany na skórze, które powstają na skórze niezmienionej. Każdy z nas ma pieprzyki, natomiast jeżeli te pieprzyki zaczynają zmieniać wygląd, kształt, zaczynają swędzić, boleć, jest to też tak zwany objaw niepokoju onkologicznego i w takich sytuacjach musi być to rozwiązane.
3: Rocznie czerniak wykrywany jest u 3000 osób. Maj to miesiąc świadomości czerniaka. Na koniec zaproszenie do słuchania nowej audycji na naszej antenie. Jutro w Polskim Radiu 24 premiera Prawdziwej Rosji. Maciej Jastrzębski, wieloletni korespondent w Rosji, na Białorusi i w Gruzji, przedstawi słuchaczom prawdziwy obraz rosyjskiego społeczeństwa. Audycja będzie emitowana w każdą sobotę 6 minut po 17 w Polskim Radiu 24.
1: Zbliża się godzina 18.33.
2: Debata dnia.
1: Ewa Wasążnik, dobry wieczór. Wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi. Pan Łukasz Warzecha do rzeczy z nami. Dobry wieczór ponownie.
8: Dobry wieczór.
1: I pan Jan Rojewski, Angora Polityka. Witamy, panie redaktorze.
0: Dobry wieczór.
1: Panowie, rozmawialiśmy o programie SAFE, o umowie, o tym, jakie to będzie miało skutki dla polskiej zbrojeniówki, dla polskiej armii, dla polskiej gospodarki w ogóle. O politycznym aspekcie tej sprawy teraz pomówmy. Jakie będą koszty zerwania takiego ponadpartyjnego konsensusu w sprawie bezpieczeństwa? Bo z tym zerwaniem ponadpartyjnego porozumienia w tej sprawie mieliśmy do czynienia właśnie przy okazji programu SAFE. Wcześniej było łatwiej o porozumienie w tym zakresie, wejście Polski do NATO, czy chociażby ustawa o obronie ojczyzny. To były sprawy, które raczej łączyły, a nie dzieliły. SAFE podzielił i świadczy o tym chociażby wypowiedź naszego dzisiejszego gościa, Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości. Podpisanie umowy na unijny mechanizm SAFE nazywa uzależnieniem Polski od Brukseli.
9: My nie możemy oddawać suwerenności w inne ręce. Żadna niepodległość i suwerenność nie ma ceny. Jaka ona by nie była, to nie ma ceny. Dlatego tym bardziej, że jesteśmy krajem przyfrontowym. To my powinniśmy się zbroić, ale za nasze pieniądze i nie oddawać suwerenności. I Dzisiaj na stole leży

0: kredyt 0%, a Kosiniak-Kamysz podpisuje na taki procent, o który do końca nie wiadomo jaki, i jeszcze oddaje naszą suwerenność. Nie zgadzamy się z tym.
1: Tym razem zacznijmy może od pana Jana Rojewskiego, panie redaktorze. Pytanie o koszty zerwania tego ponadpartyjnego konsensusu.
2: Tak, no bo chciałem już, wcześniej jak pani słuchałem, to chciałem powiedzieć, że politycy Prawa i Sprawiedliwości pewnie by się nie zgodzili, że ten konsensus został zerwany, no właśnie dlatego, że zaproponowali swoje rozwiązanie. No tutaj słyszeliśmy tę wypowiedź, prawda? To muszę się nie zgodzić, w tym punkcie. No, o jakim zerwaniu, oddaniu suwerenności mówimy o pożyczce po prostu, tak? Państwa się zadłużają, to jest, że Robert Telus doskonale o tym wie tak naprawdę. Także to jest uderzenie w bardzo wysokie niewielkiej sprawie. No to jest dużo pieniędzy, zgadzam się, natomiast w ogóle jest to kompletne pomylenie pojęć w tym wypadku, tak?
1: No ale to jest gra na wywołanie znowu polaryzacji, podziału znowu.
2: Oczywiście, i to działa, dla jasności. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwości spadło poparcie, natomiast gdybyśmy zliczyli, myślę, że ten spadek wynika z innych pobudek po prostu, i gdybyśmy zliczyli cały obóz prawicowy, wszystkich partii prawicowych, no to tam dalej około tych 50% by było. I ja przypuszczam, że ci wyborcy nie uważają, że tutaj ten konsensus został zerwany. Tak? Oni po prostu uważają, że nie możemy się zadłużać w Brukseli, mimo że braliśmy pieniądze z tego kierunku od lat. No natomiast w tym momencie narracja się tam zmieniła i wydaje mi się, że ona pada na podatny grunt. A także ta propozycja prezydenta Nawrockiego i Adama Glapińskiego, ona nawet jeżeli była nierozsądna, no kredyt 0%, no to nie byłoby kredyt, to byłoby po prostu drukowanie pustego pieniądza. To po pierwsze. Można byłoby spróbować sprzedać to złoto, ale w szczegóły nie wchodziliśmy, prawda? A tam za każdym i dalej w las, tym więcej drzew, tak? Bo takiej ilości złota nie da się sprzedać z dnia na dzień, a na pewno nie po cenie, po której cena byłaby niższa niż zakładamy, tak? No bo rynek wiedziałby, że my sprzedajemy po prostu. Jest bardzo dużo tutaj różnych okoliczności, które trzeba by brać pod uwagę. Więc te rozwiązania moim zdaniem wcale nie były dobre. Natomiast wydaje mi się, że narracyjnie to padło na podatny grunt i ci wyborcy są przekonani, że to właściwie to jest prawdziwa racja stanu i że wcale nie wyklucza wzmacniania polskiej obronności. Tutaj jeszcze poseł Telus powiedział coś takiego, że musimy chyba wszystko robić sami, tak? No to właśnie to myślę, że tutaj akurat obaj się z redaktorem Warzechą zgodzimy, bo to już mówiliśmy w poprzedniej części programu, tak, że to jest po prostu niemożliwe, nie da się. No jasne, jakby amunicja tak, ale przecież nie zbudujemy sami myśliwca na jutro.
1: Jasne. Koszty zerwania ponadpartyjnego porozumienia w sprawie bezpieczeństwa, panie redaktorze, ono istniało, czy było mrzonką?
3: Ja przede wszystkim muszę powiedzieć, że kiedy ja słyszę polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy już pomijając to przesadzone, ale powiedzmy, że to jest taka przesada dopuszczalna w retoryce politycznej, twierdzenie, że to jest jakieś gigantyczne uderzenie w suwerenność, jest w jakimś stopniu, natomiast no, nie aż takie gigantyczne, to powiedziałbym, oni są ostatnimi, którzy mają prawo krytykować kogokolwiek za to, że właśnie w ten sposób polską suwerenność obniża, jej poziom obniża, dlatego że rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydował się przyjąć, czego ja też byłem przeciwnikiem, zdecydował się przyjąć program Next Generation EU, zdecydował się mało tego uzależnić wypłaty od praworządności, bo to pan Mateusz Morawiecki zgodził się na mechanizm pieniądze za praworządność, o czym dzisiaj nie chcę pamiętać, więc gdyby to moim gościem w studiu był pan poseł Telus, to ja bym go zapytał, jak on widzi działania rządu pana Mateusza Morawieckiego w kontekście tego, co teraz mówi o SEJF. Natomiast jeżeli chodzi o zerwanie tego porozumienia, no ono było w pewnych sprawach, a w innych nie było. Tutaj mówimy o dosyć szczegółowej kwestii, o tym, jak finansować polską obronność. Nie wiem, czy możemy powiedzieć, że takich dokładnie zagadnień to porozumienie dotyczyło. Nadal ono jest dosyć szerokie, jeżeli chodzi o to, czy powinniśmy zostawać w NATO. Chociaż już na przykład, jeżeli chodzi o rolę Stanów Zjednoczonych w NATO, to mam wrażenie, że też się posypało. Natomiast czysto powiedziałbym, wizerunkowego punktu widzenia, pewnie analitycy partyjni zastanawiają się teraz, jak większość wyborców to odbierze. Bo tutaj ważnym czynnikiem jest to, czy Polacy się boją. Jeżeli się boją, to prawdopodobnie ten argument, czy właściwie to odczucie, ta emocja strachu przed wojną będzie działała silniej niż obiekcje, które próbują

0: próbuje tutaj prezentować Prawo i Sprawiedliwość, oczywiście w pewnej grupie, no bo pamiętajmy, że jest całkiem spora grupa wyborców, dla których wciąż ten aspekt suwerennościowy jest ważniejszy. Ale jak to się odbije ostatecznie sondażowo, nie mam pojęcia. Nie stawiałbym tu znów jakichś daleko idących tez.
1: Kto narracyjnie to wygrywa? Premier czy prezydent? Bo jeszcze taki podział tu obowiązuje i taki podział obserwujemy, szczególnie po tym wecie prezydenta wobec ustawy o SEJF. Dzisiaj premier Donald Tusk no, w takim triumfalnym tonie mówi, że się udało, że mamy tę umowę. Ale czy ten ton triumfalny jest uzasadniony, panie redaktorze?
2: Ja myślę, że obaj wygrywają w swoich obozach narrację, tak? Bo wśród zwolenników Karola Nawrockiego będziemy słyszeć, że to jest samowolka premiera, który ignoruje wolę prezydenta, tak? Który, jak wiemy, chce mieć władzę dużo szerszą niż ma obecnie. Oczywiście to nie jest prawda. Oczywiście to nie jest prawda. Natomiast narracyjnie wydaje mi się, że obaj rozgrywają to skutecznie po prostu w swoich obozach. Wiedzą, jak mówić do swoich elektoratów. Ten lęk, o którym wspomniał redaktor Warzecha, jest bardzo istotny i moim zdaniem obecnie Polacy się nie boją. Przywykliśmy do wojny. Przywykliśmy do tego, że między nami są też uchodźcy, przybysze z Ukrainy. Nasz stosunek do nich też się bardzo zmienił na przestrzeni lat. I powiedzmy, że te konsekwencje wojny przestały się Polakom podobać. W ogóle ten temat, można powiedzieć, w jakimś sensie nas znużył i zmęczył i znudził. Więc w tym momencie się nie boimy. Oczywiście, gdybyśmy włączyli rosyjską telewizję, no to tam usłyszymy naturalnie każdego dnia, że trzeba zająć Narew, trzeba zająć wyspy estońskie, trzeba skruszyć wolę NATO, ale dopóki to się realnie nie dzieje, albo dopóki nie będzie faktycznie skutków, czy to w państwach bałtyckich, czy u nas, nie wlecą drony uzbrojone, powiedzmy, które uderzą już nie w pole, tylko w jakieś mieszkanie, na przykład spłonie, to myślę, że ten lęk będzie dosyć niski, choć nawet jeżeli taki dron by wpadł i nawet jeżeli jakieś mieszkanie by spłonęło, no to przecież też odezwałyby się od razu głosy, czy to na pewno był dron rosyjski, czy to nie dron ukraiński, bo przecież to też już przerabialiśmy, więc nie jest to takie proste.
1: Panowie,
0: jeżeli mogę, tak. Dwa słówka jeszcze tylko do tego, bo mieliśmy sondaż na początku stycznia opublikowany, zrobiony pod koniec grudnia ubiegłego roku, gdzie Ipsos zapytał, czy obawia się pani wybuchu wojny z Rosją. I tutaj się bardzo równo rozkładają te sentymenty. Zdecydowanie tak, 16%, raczej tak 31%, raczej nie 29%, zdecydowanie nie 13%, czyli troszeczkę więcej się obawia niż się nie obawia, ale można powiedzieć, że to niemalże jest po połowie. No i reszta nie ma zdania.
1: Ciekawe, czy to się nakłada również tak po połowie, jeśli chodzi o zwolenników tych dwóch największych, najpoważniejszych obozów politycznych, czy nie?
0: Tak, to prawda. No, tutaj warto by było zrobić takie badania, ale z rozbiciem jeszcze właśnie na zwolenników poszczególnych partii. Moglibyśmy pewnie zaryzykować jakieś publicystyczne tezy, na przykład, że mniej jest takich obawiających się wśród wyborców Konfederacji niż wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej, no ale to byłyby tylko nasze hipotezy.
1: Panowie, w dniu, kiedy umowa o SEJF jest podpisywana, również prezydent Karol Nawrocki ogłasza nazwisko nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Został nim Bartosz Grodecki. Bartosz Grodecki zastąpi Sławomira Cenckiewicza, który pod koniec kwietnia podał się do dymisji, a sam prezydent Karol Nawrocki mówił, że liczy na skuteczność nowego szefa BBN-u.
3: Mamy człowieka, który nie tylko ma głęboką świadomość geopolitycznej architektury bezpieczeństwa, ale także człowieka, który w ciągu blisko 20 lat swojej służby Rzeczpospolitej wykazywał się wielokrotnie swoją skutecznością. Wierzę, że ta skuteczność nie opuści pana ministra i także jako szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego będzie przede wszystkim ministrem skutecznym.
1: Ostrożnie pozytywne recenzje ta kandydatura, właściwie już... No, to nazwisko na tym stanowisku wzbudza wśród polityków rządzących. Pana Jana Rojewskiego zapytam, czy to jest szansa na nowe otwarcie współpracy rządu z ośrodkiem prezydenckim?
2: Nie ma najmniejszych szans na to. Absolutnie. No, Karol Nawrocki by nie wybrał kogoś, kto miałby tutaj jakoś dogadywać się z rządem. To w ogóle nie o to chodzi. Natomiast... To, ta nominacja pokazuje nam inne rzeczy. Pokazuje nam to, że co oczywiście wiemy skądinąd. Karol Nawrocki nie ma swojego zaplecza politycznego, musi je budować. Mateusz Morawiecki kilka lat temu był w podobnej sytuacji. Wielokrotnie mówiliśmy, powtarzaliśmy w różnych programach, że Morawiecki w PiS-ie jest ciałem obcym. Że nie jest traktowany jak swój człowiek. I tak faktycznie było przez lata, ale utrata władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, zmiana perspektywy i to, że teraz Morawiecki już nie jest właśnie tym

0: człowiekiem z zewnątrz, który rozstaje po kątach, a broni wspólnego dziedzictwa Prawa i Sprawiedliwości, sprawia, że nagle kilkunastu posłów zamierza z nim iść, a tacy posłowie jak Ryszard Terlecki w zasadzie to wybierają go, a nie Jarosława Kaczyńskiego. Więc to, że dzisiaj Karol Nawrocki, zmierzam do tego, że dzisiaj Karol Nawrocki sięga po ludzi z zewnątrz, to nie znaczy, że mu się to nie opłaci w przyszłości. Po prostu nie ma wyjścia. Po prostu musi kombinować. To jest, Grodecki to jest pomysł Pawła Szefernakera. Muszą budować tą swoją frakcję od podstaw i od zera. Natomiast warto zwrócić uwagę, że Telewizja Republika przypuszcza szarże no bardzo ostre, krytykujące nowego szefa BBN-u, wyciągające mu udział w aferze wizowej z MSZ-u, mówiące właściwie, że on to sprowokował, tą aferę. Także widać też, że są pewne tarcia i że niektórzy by sobie inaczej wyobrażali to środowisko prezydenckie. Co oczywiście jest bardzo, bardzo ciekawym zjawiskiem też, bo no pokazuje, że to środowisko, które przez lata było właśnie scalane przez Jarosława Kaczyńskiego, już dzisiaj kompletnie nie jest monolitem i raczej mamy do czynienia z kilkoma partyjkami, które próbują ciągnąć swoją stronę i jak najmocniej zbudować swoje frakcje.
1: Panie redaktorze, pan Łukasz Warzecha, szansa na nowe otwarcie, czy
2: zwróciłbym
1: jakiś ferment po stronie środowiska prezydenckiego?
2: Także zwróciłbym uwagę na te zadrażnienia na linii Telewizja Republika czy Portal Niezależny, no generalnie media pana Tomasza Sakiewicza. I tutaj dosyć łatwo odkryć trop, którym to idzie. No przecież jedna z twarzy mediów pana Sakiewicza, pan Michał Rachoń, jest mocno zaangażowany jako współautor i cyklu filmów i książek z panem Sławomirem Cęckiewiczem. Więc nie dziwię się, że te ataki nadchodzą, zwłaszcza, że dymisja pana Cęckiewicza, no przecież nie nastąpiła z jego woli. On nie chciał odchodzić. To zostało na nim wymuszone. I wydaje mi się, że na to najbardziej warto zwrócić uwagę. Pan Bartosz Grodecki to jest inny rodzaj, inny kaliber polityka. To jest urzędnik. Pan Sławomir Cęckiewicz to była gwiazda. Bardzo kontrowersyjna, człowiek bardzo trudny we współpracy, forsujący dosyć bezwzględnie własne poglądy dotyczące na przykład elastyczności wobec Białorusi, wobec Rosji. Pan Bartosz Grodecki to jest bardziej urzędnik nawet niż polityk i myślę, że dlatego takie, no powiedziałbym, względnie przychylne czy umiarkowane głosy nadchodzące ze strony obecnej koalicji z nadzieją być może na to, że da się tutaj bardziej normalnie pracować. No poza tym w przypadku pana Cęckiewicza, abstrahując od tego, jak się ocenia jego spór o dostęp do informacji niejawnych z rządem, spór, który ewidentnie miał przyczyny polityczne, czy się tutaj uważa, że on miał rację w tym sporze, czy że władza miała rację, no to na stanowisku szefa BBN taki problem z dostępem do informacji niejawnych, no był bardzo realnym utrudnieniem pracy w roli szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i to również była jedna z przyczyn, dla których pan Cęckiewicz musiał odejść, więc ja raczej myślę, że pan Grodecki będzie mniej, no nie chcę, żeby to jakoś źle dla pana profesora Cęckiewicza zabrzmiało, ale mniej gniazdożył, a bardziej chyba będzie pracował i to będzie może mniej widoczna i spektakularna praca, ale chyba lepsza współpraca z rządem. Tak bym dzisiaj zakładał.
1: Jeszcze na chwilę wrócę.
0: Powiem, tylko jeżeli mogę, że tak właśnie ten brak dostępu do informacji niejawnych w zasadzie sprawiał, że Sławomir Cęckiewicz był urzędnikiem malowanym. Nie był w stanie wykonywać swojego urzędu, więc no, nie jestem pewien, czy jest tak, że on chciał na nim pozostać koniecznie, skoro nie był w stanie go zupełnie sprawować. Co więcej, uważam, zresztą pisałem o tym w zeszłym tygodniu tekst w Angorze, Sławomir Cęckiewicz poza tym urzędem, Sławomir Cęckiewicz w trasie, Sławomir Cęckiewicz, który realnie być może jeździłby z Przemysławem Czankiem po Polsce, jest dużo, że tak powiem, groźniejszym Sławomirem Cęckiewiczem niż ten, który byłby po prostu sfrustrowanym urzędnikiem, więc myślę, że dla jego kariery to też wyjdzie mu na dobre.
1: Bartosz Grodecki za Sławomira Cęckiewicza to jest dowód na to, że ośrodek prezydencki wybija się na niepodległość wobec Nowogrodzkiej? Pan Jan Rojewski może...
0: Na pewno będzie próbować. No to jakby to, co widzimy wokół zmian konstytucyjnych, prawda? Czyli wola prezydenta, żeby wywołać dyskusję oczywiście o konstytucji, ale finalnie, żeby ta konstytucja była prezydencka. Oczywiście prezydentowi Nawrockiemu zmiana konstytucji się nie uda, tak? Bo musiałby mieć...
1: Ani też pewnie ten pomysł o referendum.

0: klimatycznym.
1: To z całą pewnością. Andrzej Duda też próbował i PiS nawet nie chciał go wysłuchać tak naprawdę. Natomiast z drugiej strony, a co ma robić? W tym systemie prezydent powinien cały czas podnosić głos i mówić, że jego kompetencje są za niskie, że dostał 10 milionów głosów i próbować budować swój ośrodek. Tym bardziej w sytuacji, w której widzimy, że Prawo i Sprawiedliwość jest słabe po prostu. Więc jeżeli jest to polityk z jakimiś wyraźnymi ambicjami, to on w zasadzie nie ma innego wyjścia. No, mógłby się oczywiście otaczać, to jest inna sytuacja niż z Dudą, prawda? No bo Duda znał PiS. Był z PiSu po prostu, tam się wywodził. Nawrocki jest w pewnym sensie spadochroniarzem. I nie chcąc mieć dookoła po prostu wszystkich ludzi, których mu wybiorą za niego na Nowogrodzkiej, musi kombinować. Tak jak wspomniałem wcześniej, Morawiecki kombinował. Janusz Cieszyński na przykład z tego wyniknął, prawda? Który jakoś się odnalazł w Prawie i Sprawiedliwości. A z tego, co pamiętam, kariera Janusza Cieszyńskiego zaczęła się tylko dlatego, że ojciec Mateusza Morawieckiego znał się z ojcem Cieszyńskiego z Solidarności Walczącej. I to było jedyne powiązanie. No proszę, parę lat później mamy etatowego posła Prawa i Sprawiedliwości z tego. Te historie czasem dosyć dziwnie wypadają. Natomiast to nie znaczy, że Nawrockiemu się nie uda, jeżeli ma dobrą rękę do ludzi. Przekonamy się.
0: Panowie, czy można krytykować pierwszego żołnierza RP? Nawiązuję tutaj do tych kontrowersyjnych słów Sołomira Mentzena, po których odcięli się od niego nawet jego partyjni koledzy, no przynajmniej tacy nominalni jak Krzysztof Bosak.
2: To zanim odpowiem na to pytanie, to jeszcze dwa słowa do poprzedniego pytania, czy do poprzedniej kwestii, bo tu muszę powiedzieć, że dosyć radykalnie się z panem redaktorem Rejskim nie zgadzam. Nie uważam, żeby pan prezydent Nawrocki się, że tak powiem, wybijał na niepodległość. Nawet wręcz przeciwnie. Paradoksalnie uważam, że on jest znacznie bardziej powiązany z Prawem i Sprawiedliwością, niż był po 2017 roku pan Andrzej Duda i wcale nominacja nowego szefa BBN nie dowodzi, że jest inaczej. W PiS-ie zresztą też są różne frakcje. Natomiast jak się prześledzi to, co robi na gruncie faktów pan prezydent Nawrocki, czyli mam tutaj na myśli podpisywane ustawy i wetowane ustawy, to on od początku swojego urzędowania nie zrobił absolutnie niczego, co by było zasadniczo wbrew linii Prawa i Sprawiedliwości. Więc moim zdaniem jego uzależnienie od PiS-u jest znacznie głębsze niż było uzależnienie pana Andrzeja Dudy po 2017 roku. A odpowiadając na pani pytanie,
1: być może tak, potrzeba czasu dla jakiejś intelektualnej niezależności.
2: No może, ale czasem to się nie udaje też, nawet przy dwóch kadencjach. Natomiast tak, oczywiście, że można krytykować szefa sztabu generalnego, zwłaszcza jeśli szef sztabu generalnego, tak jak to pan generał Wiesław Kukuła robił wielokrotnie, wychodzi ze swojej roli wojskowego i zamiast mówić o sprawach ściśle wojskowych, zaczyna mówić jak polityk, a wypowiedzi takie jak jesteśmy pokoleniem, któremu przyjdzie bronić naszego kraju z bronią w ręku. To jest wypowiedź pana generała sprzed kilku miesięcy, no i ta wypowiedź, do której odnosił się również pan Sławomir Mentzen, dotycząca tego, że nieważne ile kosztuje uzbrojenie, ważne są życia na ziemi. To są wypowiedzi polityka, to nie są wypowiedzi żołnierza. Gdyby pan generał Wiesław Kukuła chciał się trzymać swojej roli, to by powiedział, na wojnie obowiązuje ekonomia, politycy mają tutaj dylemat, ja jestem od wykonywania rozkazów. Jeżeli rozkaz będzie taki, żeby strzelać do dronów rakietami po milionie dolarów, będziemy to robić. Natomiast trzeba mieć świadomość, jakie będą tego skutki. Jeżeli rozkaz będzie inny, też go wykonamy. Koniec, kropka. Natomiast pan generał niestety zabierał głos w sposób dalece wykraczający poza jego rolę, więc moim zdaniem sam postawił się jak gdyby poza tym niepisanym immunitetem, który przysługuje żołnierzowi.
0: A pan Jan Rojewski, co pan sądzi o tym? Czy można i czy można w ten sposób, jak zrobił to Sławomir Mentzen?
1: Ja jestem liberałem. Wszystkich można krytykować, jeżeli ma to sens. Tak? Każdy z nas ma jakiś aparat krytyczny, oczy, widzi coś dookoła i można krytykować i pierwszego żołnierza RP, jak pani powiedziała. Można też krytykować żołnierzy na granicy. Można krytykować i papieża. Tylko oczywiście pod warunkiem, że ta krytyka spełnia normy krytyki, a nie jest, prawda, wykracza poza normy dyskusji przyjętej, czy jest wulgarna, czy no, oczywiste rzeczy mówię teraz, prawda? Absolutnie uważam, że w tym sensie można krytykować wszystkich, jeżeli to ma sens. Natomiast jeżeli chodzi o to, że generał wychodzi ze swojej roli i staje się politykiem, to też jest światowo dosyć normalne. Gdybyśmy posłuchali oficjeli z Pentagonu, którzy na różnych konferencjach opowiadają o wyścigu zbrojeń z Chinami, to oni przyjmują ton Jeremiady. Oni przyjmują tą końca świata. Jesteśmy 100 lat za Chińczykami. No teraz trochę przesadzam, ale generalnie do tego o to chodzi. My ten wyścig przegrywamy.

0: Mamy go strasznie, poniesiemy koszmarne straty. Nie mamy szans. Chyba że dziś politycy w Waszyngtonie pójdą po rozum do głowy i zasypią nas pieniędzmi. I to jest oczywiście w interesie żołnierzy i armii, prawda? Więc jeżeli posłuchamy tamtych wypowiedzi, no to one są, mają swój interes i są to wypowiedzi polityczne, tak? One mają jakiś cel, mają zmusić polityków do konkretnego działania. Więc nie mam też problemu z tym, że generał wypowiedział się w ten sposób. To znaczy, jeżeli chodzi o swobodę dyskusji, uważam, że powinniśmy po prostu dyskutować i to wszystko się na razie mieści w ramach tej dyskusji.
1: Na ile ta wypowiedź i w ogóle ta sprawa, to, że to komentujemy, jest swego rodzaju katalizatorem albo uwidacznia podział, który jest w Konfederacji? To już ostatnie pytanie do pana Łukasza Warzechy.
2: No, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że tę pierwszą krytykę, taką bardzo wiecową pana generała Kukuły, trzeba jednak czytać łącznie z dalszą wypowiedzią pana Sławomira Mentzena, który już bardzo konkretnie mówił o swoich spostrzeżeniach i swojej wiedzy, którą się nie mógł do końca dzielić, bo no, to są akurat informacje niejawne, mowa tutaj o raporcie NIK sprzed 2 lat dotyczącego stanu polskiej armii, więc to trzeba widzieć łącznie. Natomiast ja się trochę zdziwiłem, że pan Krzysztof Bosak tak mocno zaatakował swojego kolegę partyjnego, no bo przecież musi mieć świadomość, że tego typu sytuacje będą wykorzystywane przez przeciwników Konfederacji. Więc albo to było, no nie wiem, takie chwilowe zaćmienie, powiedzmy, albo to jest obliczone na tworzenie sobie innej pozycji startowej w przyszłym rozdaniu politycznym, niż będzie ją miał pan Sławomir Mentzen. Może tak być, to znaczy pan Sławomir Mentzen może na przykład myśleć w dłuższej perspektywie i planować budowanie swojej nadal dosyć niezależnej pozycji jako mocnej karty przetargowej w dalszej przyszłości, podczas kiedy być może pan Krzysztof Bosak myśli już bardziej konkretnie o tym najbliższym rozdaniu politycznym po 2027 roku, po wyborach.
1: Panowie, bardzo panom dziękuję za udział w naszym programie. Pan Łukasz Warzecha, Do Rzeczy, pan Jan Rojewski, Angora i Polityka byli z nami. Dobrego wieczoru.
2: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dobrego wieczoru.
1: A dobry wieczór, mówię już uśmiechając się do Macieja Wolnego. Witaj, Maćku.
3: Odwzajemnie uśmiech jak
1: za
3: najbardziej.
1: Za chwilę zajmiesz moje miejsce i będziesz towarzyszyć naszym słuchaczom w piątkowy wieczór.
3: To zacznijmy od zdrowia może, bo zdrowie dobrze. Najważniejsze. Tak, tak często mówimy. O 19.33 audycja Samozdrowie, to zapraszamy od razu, a tam będzie o tym, jakie zmiany zachodzą w organizmie mężczyzny wskutek upływającego czasu. Myślę, że temat jak najbardziej ciekawy i ważny dla wielu panów, ale też a propos zdrowia, w serwisie informacyjnym słyszałem, że maj to miesiąc świadomości Czerniaka.
1: Tak, bardzo
3: i
1: poważna
3: tak się
1: sprawa.
3: Akurat złożyło, że ja byłem dzisiaj u dermatologa i przebadałem wszystkie znamiona, które gdzieś tam mam na sobie, więc
1: brawo ty. Chyba
3: wybrać.
1: Pójdę w twoje ślady.
3: A nawet nie miałem świadomości, że jest...
1: Widzisz, wpisałeś tak. się w ten
3: mógł
1: trend.
3: Mógł się pochwalić poniekąd. Chociaż nie wiem, czy jest się czym chwalić, powinna być to normalna sprawa w zasadzie.
1: Tak, będzie zdrowie, będzie klimat pewnie,
3: będzie klimat jak najbardziej.
1: O
3: 19.06 zmiana klimatu. Tam opowieść o wyjątkowym człowieku, Sir David Attenborough świętuje swoje setne urodziny.
1: Nie byłoby powiedzieć 100 lat dzisiaj.
3: To prawda, ale to między innymi. No i wrócimy do tematów politycznych o 21.33. Tak. Jan Ordyński, publicysta, będzie w tym studiu.
1: Maciej Wolny z państwem zostaje. Ja się nazywam Ewa Wasążnik. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.
4: Reklama. Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Kocham cię.
7: Ufam ci.
6: Wierzymy w ciebie.
8: Dobre dzieciństwo.
9: Brawo.
10: Pięknie.
9: Jesteśmy z ciebie dumni.
8: Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl.
5: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
7: Prawdziwa Rosja to cykl audycji, w których będę się starał znaleźć odpowiedzi na pytania o stan rosyjskiego społeczeństwa i warunki życia w Rosji. Spróbujmy razem zrozumieć, dlaczego Rosja jest, jaka jest. Audycja

0: Prawdziwa Rosja już od 9 maja, w każdą kolejną sobotę o 17.06 na antenie Polskiego Radia 24 oraz w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i serdecznie zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wzmocni nasze bezpieczeństwo i gospodarkę. Chodzi o unijny program obronny SAFE. Umowa już podpisana. Afera podobna do tej z zonda krypto nie może się powtórzyć, twierdza rząd. Kieruje do Sejmu trzeci projekt ustawy. Chce wrócić na Białoruś, tak mówi Andrzej Poczobut. Po uwolnieniu z rosyjskiego więzienia w szpitalu przechodzi badania. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Wykorzystamy każdą złotówkę z unijnej pożyczki na zwiększenie zdolności polskiej armii. Tak deklaruje szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Generał Wiesław Kukuła był obecny podczas podpisania unijnego programu SAFE. Przewiduje on, że do naszego kraju trafi ponad 180 miliardów złotych. 90% funduszy ma być skierowanych do polskiego przemysłu zbrojeniowego i do naszej gospodarki.
2: Zarówno Sztab Generalny, jak i całe siły zbrojne dołożą wszelkich starań, aby każdą złotówkę, którą uzyskamy z tego instrumentu, jak najszybciej i jak najskuteczniej przełożyć na rzeczywiste zdolności sił zbrojnych, tak aby zapewnić właściwy poziom odstraszania, ale również dla bezpieczeństwa wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej.
1: Podpisanie umowy pożyczkowej z unijnego programu SAFE krytykuje doradca prezydenta Błażej Poboży. Jak mówił w radiowej Jedynce, patrzy na to jak na materiał dowodowy.
3: To jest po prostu ewidentne złamanie konstytucji. Jest to popełnienie deliktu konstytucyjnego, ominięcie decyzji pana prezydenta, przyjmowanie tego w oparciu o uchwałę, a nie ustawę czy umowę ratyfikowaną. Z tego naprawdę będą poważne konsekwencje dla tych, którzy dali się podpuścić premierowi Tuskowi.
1: Polska jest największym beneficjentem unijnego programu SAFE. W tym miesiącu trafi do nas zaliczka. Będzie to 6,5 miliarda euro. Uregulowanie rynku kryptoaktywów w naszym kraju jest konieczne, stwierdzają przedstawiciele rządu. Trzeci projekt ustawy w tej sprawie trafił do Sejmu. Brak przepisów oznacza przyzwolenie na oszustwa, mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: Kary będą zaostrzone, na rynku ma być jasny organ, który będzie nadzorował, wyznaczony jest KNF. W tej sprawie nie ma pól kompromisu, bo albo jesteśmy za regulacją i żeby rynek kryptoaktywów był uregulowany, był bezpieczny, albo jesteśmy przeciwko. Tak albo nie. I myślę, że pan prezydent w końcu musi odpowiedzieć, czy chce pomagać ludziom, czy chowa głowę w piasek, pomaga swoim koleżankom i kolegom z PiS-u kryć aferę.
1: Dwa razy rząd usiłował uregulować sprawę rynku kryptoaktywów, ale obie ustawy zawetował prezydent. Sejm głosami PiS-u i Konfederacji podtrzymał prezydencki sprzeciw. Rządowym projektem ustawy Sejm zajmie się w przyszłym tygodniu. Posiedzenie Izby rozpocznie się we wtorek. Andrzej Poczobut zapowiada, że zamierza wrócić na Białoruś. Ponad tydzień temu dziennikarz i działacz polskiej mniejszości odzyskał wolność. Został wymieniony na rosyjskiego archeologa. Poczobut był bardzo wychudzony. W warszawskim szpitalu przechodzi badania i odzyskuje siły. Najpierw muszę mieć pewność, że jestem zdrowy, mówi Andrzej Poczobut.
5: Jak lekarze powiedzą, że te wszystkie wskaźniki, które są, już są dobre, no ja zamierzam wrócić do Grodna. Sedno sprawy, że tam są tysiące Polaków na Białorusi, tam jest Związek Polaków na Białorusi i bez wątpienia jestem tam bardzo potrzebny.
1: Andrzej Poczobut spędził ponad 5 lat w więzieniach reżimu Aleksandra Łukaszenki. W pokazowym procesie został skazany na 8 lat kolonii karnej. Był prześladowany za rzetelną pracę i pielęgnowanie polskiej historii na Grodzieńszczyźnie. 3 maja Andrzej Poczobut odebrał najwyższe polskie odznaczenie Order Orła Białego. Co drugi mieszkaniec wspólnoty

0: ufa Unii Europejskiej. Tak wynika z opublikowanego właśnie unijnego badania Eurobarometru. Zaufanie Polaków wobec wspólnoty jest wyższe od średniej w całej Unii. Wynosi 58%. Brak zaufania deklaruje 1/3 naszych rodaków. Największy wzrost zaufania od ubiegłego roku odnotowano we Francji o 11 punktów procentowych. Unii Europejskiej najbardziej ufają młodzi ludzie w grupie wiekowej od 15 do 24 lat. Ten wskaźnik wynosi 61%. Jutro będziemy obchodzić Dzień Europy.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy na zachodzie kraju możliwe przegruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. Deszcz popada na wschodzie, na południu zanikające burze. Temperatura od 3 stopni na zachodzie do około 8 w centrum i 11 na południowym wschodzie. Jutro przewaga chmur, przelotny deszcz spodziewany jest na wschodzie. Będzie nieco cieplej niż dzisiaj, od 15 do 19 stopni. Tylko nad morzem wciąż chłodno, do 10 stopni.
2: Mamy już prawie 6 minut po godzinie 19, a dzisiaj piątek. To jest 8 dzień maja i witamy się z Państwem w składzie Paulina Olak, Rafał Roślik, Paweł Szymonkiewicz, a przed mikrofonem Maciej Wolny. Dobry wieczór Państwu, bo właśnie wieczór w Polskim Radiu 24 zaczynamy.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: I tak jak było obiecane, tuż przed godziną 19, teraz zmiana klimatu na naszej antenie, a w niej opowieść o pasji i miłości do przyrody brytyjskiego biologa Sir Davida Attenborough.
4: Zmiana klimatu.
5: Marta Hoppe, zapraszam. Bohaterem dzisiejszego spotkania w audycji Zmiana Klimatu będzie człowiek, którego charakterystyczny, ciepły głos oraz sposób narracji sprawiły, że miliony widzów na całym świecie zrozumiały piękno i złożoność życia na Ziemi, na naszej planecie. Bohaterem spotkania jest Sir David Attenborough, który dzisiaj właśnie obchodzi setne urodziny. A człowiek o równie pięknym głosie i też miłości do przyrody jest właśnie w naszym studiu. Doktor Łukasz Bożycki, biolog. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie w tym szczególnym dniu.
5: Szczególny dzień. Setne urodziny i od razu taki mam taką myśl, że być może bliskość z przyrodą jest receptą na długowieczność. No bo David Attenborough dużo obcował z przyrodą. 100 lat na koncie, na karku. Dziś mu już musimy śpiewać 200 lat, 200 lat. To może właśnie ta recepta, a nie jakieś diety, nie jakieś inne rzeczy ważne.
6: Ciężko powiedzieć, ale być może to dobry trop, dlatego że są takie badania, które pokazują, że patrzenie na drzewo zmniejsza ilość hormonów stresu w naszym organizmie, a to przekłada się na nasz ogólnoustrojowy dobrobyt, więc może rzeczywiście tak jest, że obcowanie z przyrodą powoduje, że jesteśmy mniej zestresowani, a mniej zestresowani żyjemy dłużej.
5: Ale podobno też odrzucił jedzenie czerwonego mięsa, które też mniej korzystnie wpływa na nasze zdrowie, więc być może te dwie rzeczy połączone ze sobą dają ten efekt, że dzisiaj możemy zaśpiewać 100 lat, happy birthday i w różnych językach, bo ludzie na całym świecie kojarzą tę postać, która myślę zrewolucjonizowała trochę to postrzeganie przyrody przez filmy przyrodnicze. Czy tak może być, że on jest tym prekursorem filmów przyrodniczych?
6: Oczywiście, że tak jest, ponieważ już nawet sam początek David Attenborough urodził się zaledwie 3 miesiące po światowej premierze telewizora. W związku z tym całe jego życie to jest cały ten okres telewizji, który znamy. Jako pierwszy zaczął nagrywać programy przyrodnicze w kolorze. No a jak opowiadać o przyrodzie, jak nie w kolorze, gdzie zwierzęta ze sobą rywalizują, samce próbują pokazać, że są najpiękniejsze na całym świecie, a w czarno-bieli widz nie jest w stanie tego zauważyć. Więc Życie na Ziemi to był ten pierwszy program, który przykuwał ludzi do telewizorów. Najpierw w Wielkiej Brytanii, a potem na całym świecie. I to było niesamowite wrażenie. Ludzie zaczęli dostrzegać przyrodę, zaczęli rozróżniać zwierzęta z tej wcześniej takiej szarej masy bezimiennej. Bo okazuje się, że niezwykle trudno jest chronić przyrodę, jeżeli ludzie jej nie widzą, nie rozpoznają, nie rozumieją. No bo po co chronić coś, co jest mi obce i niezrozumiałe?
5: Tak też można właśnie postrzegać przyrodę. Dzięki poznawaniu filmów poznajemy bliżej to, co nas otacza i ta wrażliwość na przyrodę się pojawia. No to teraz, skoro mamy te 100 lat, nie ma

0: A że no, filmy kręci trochę krócej, ale rzeczywiście całe jego życie już jest z tym związane. To czy dzisiaj, w tym dzisiejszym naszym zurbanizowanym świecie, takie filmy przyrodnicze jeszcze są potrzebne? No bo możemy wszystkie zwierzęta, wszystkie rośliny zobaczyć w internecie, więc po co tutaj filmy kręcić?
1: Najnowsza produkcja nazywa się Londyn Davida Attenborough i to jest niezwykły film, który ma premierę właśnie dziś, 8 maja o godzinie 19:45 w BBC Earth. I w tym filmie, bo miałem przyjemność już zobaczyć wcześniej ten film, więc wiem co jest w środku. Na przykład widzimy autostrady dla jeży, czyli otwory w płotach pomiędzy poszczególnymi posesjami, tak żeby jeże mogły sobie przechodzić. W tym filmie występują zarówno aleksandrety obrożne, jak i mewy, gołębie, występują lisy i występuje mnóstwo innych gatunków zwierząt, które postanowiły żyć w Londynie, w jednym z największych miast świata. I okazuje się, że tam też jest przyroda i też warto o niej myśleć i też warto zostawić dla niej przestrzeń i miejsce. Po to, żeby cieszyła nasze oko, ale też po to, żebyśmy nie byli tacy samolubni, że miasta są tylko dla nas, one są też przecież dla przyrody.
0: I to właśnie ten film, który dzisiaj ma swoją premierę, postanowił nam David Attenborough na swoje setne urodziny pokazać, dlatego że Londyn to jest to jego miasto, mimo że zwiedził cały świat i w zasadzie, no, gdzie go nie było, no, był tu i tam i widział naturę, przyrodę w różnych miejscach, w różnych formach, to jednak Londyn kocha najbardziej i ten Londyn chciał nam pokazać, ten dziki Londyn, który rzeczywiście jest niesamowicie dziki. Pewnie wiele miast takich jest, tylko trzeba umieć na to popatrzeć.
1: Sir David Attenborough nawet zdradza w tym filmie Londyn Davida Attenborough, że mieszka kilka minut od Richmond Park, w którym możemy zobaczyć stada jeleni, danieli. Ja ostatnio, będąc kilka miesięcy temu w Richmond Park, widziałem pójdźkę nawet, dzięcioły zielone, mnóstwo zwierząt i da się to pogodzić. Dziką przyrodę z ludźmi. Więc tak, rzeczywiście David Attenborough mieszka bardzo blisko tego parku. Dość dobrze zna Londyn. Pojawiają się tam też inne parki, na przykład Hyde Park, gdzie jest mnóstwo rzadkich gatunków ptaków.
0: Więc a my znamy Hyde Park właśnie z tej działalności ludzkiej, tak? Że tam można się wyżyć, pokazać. Ale tam też jest życie
1: z wielu imprez i wydarzeń, więc tam jest oczywiście mnóstwo i kolorowych ptaków, aleksandrety obrożne, czy hełmiatki ostatnio widziałem. Są także wiewiórki, które wymuszają na ludziach pokarm, więc naprawdę warto wybrać się do takich parków, bo bardzo często są one stoją dla dzikich zwierząt i to właśnie możemy zobaczyć.
0: To tak sobie trochę teraz myślę o tych naszych dzikach, które pojawiają się chociażby w Warszawie, ale w wielu miastach wchodzą i raczej nie mamy z tego powodu, nie mamy powodu do zadowolenia i nie ma radości, że te dziki żyją koło nas. A ten Londyn jest pokazany jako miejsce, gdzie lis może sobie spokojnie przyjść, gdzie właśnie sarny, daniele mają swoją przestrzeń i jakoś nikomu to nie przeszkadza. Chyba, że tak nam to David Attenborough pokazuje.
1: Są oczywiście sytuacje konfliktowe, ale opowiadając o przyrodzie i pokazując, jakie potrzeby ma przyroda i dlaczego, w jaki sposób ona jest fascynująca, to potrafi te konflikty załagodzić. No bo wiadomo, jaka jest reputacja gołębi. Bardzo wiele ludzi ma złe opinie na temat gołębi, ale jeżeli ci ludzie dowiadują się o tym, że na przykład gołębie są w stanie rozpoznawać obrazy typu Picasso i typu Monet bezbłędnie po kilku tygodniach treningu, o, to oczy się już otwierają. A jak taki obraz odwróci się o 180 stopni, to gołębia już gubią się w przypadku obrazów typu Monet, ale typu Picasso nadal wiedzą, co to za sztuka. A później nauczono gołębie rozpoznawać komórki nowotworowe na zdjęciach histopatologicznych, wycinków węzłów chłonnych pochodzących od człowieka. I okazało się, że po 2 tygodniach osiągały skuteczność na poziomie 90-90 paru procent, co było super wynikiem, że taki gołąb po krótkim treningu rozróżnia komórki nowotworowe złośliwe, łagodne od zmian prawidłowych. I jeżeli to wszystko opowiemy o przyrodzie, David Attenborough tysiące godzin nam opowiadał o przyrodzie, to wtedy patrzymy na przyrodę zupełnie innym, bardziej wrażliwym, wyrozumiałym, być może nawet wspierającym wzrokiem, a to przyniesie korzyści nam wszystkim, bo patrzenie i obcowanie z przyrodą niewątpliwie przedłuża nam życie, co pokazał David Attenborough. Mnie rozbawiła ta scena z filmu Londyn Davida Attenborough, jak stulatek leży obok jeża. I opowiada nam o jeżach. To niesamowity hard ducha, taka wytrzymałość i chęć przybliżania nam przyrody.
0: I nadal ta niesamowita wiedza mimo takiego wieku jest w stanie nam to tak opowiedzieć, że i zainteresuje, i jeszcze tyle ciekawostek może nam przekazać. Skoro te gołębie takie mądre, to myślę, że my ich nie lubimy, bo mają jeden problem, którego nie mogą się jakoś nauczyć, czyli to, gdzie się załatwiać. Być może gdyby jakoś się dało to

0: zrobić, to byśmy mieli też o nich inne zdanie.
1: Moje serce bije do pierza, ja uwielbiam ptaki, więc ja mam takie, nie mam na to dowodów, ale mam silne podejrzenie, że to jednak te białe ślady na samochodach to wiewiórki, a nie gołębie, ale nie mogę tego udowodnić. Nie wiem dlaczego.
0: Wracając do tego Londynu i filmu, który możemy obejrzeć, no właśnie, premiera na BBC dzisiaj 19:45, ale i w Polsce będzie szansa, żeby ten film zobaczyć i przeżyć tę niezwykłą przygodę w tym niezwykłym dniu, czyli w urodziny.
1: Tak, można się wybrać do Browarów Warszawskich. O godzinie 20:30 będzie też pokaz tego niesamowitego filmu.
0: Pokaz filmu, który my widzieliśmy, ale pan miał jeszcze dodatkową kiedyś atrakcję i przyjemność osobiście spojrzeć i spotkać bohatera, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli Sir David Attenborough wręczał panu jakąś nagrodę.
1: Tak, to była nagroda fotograficzna w konkursie organizowanym przez BBC i Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. To było kilka lat temu za zdjęcie nietoperza. Dwukrotnie tam zdobyłem nagrodę, ale na okrągłych obchodach tego konkursu był David Attenborough i jej królewska wysokość księżna Cambridge Katarzyna. To było niezwykłe przeżycie.
0: Czy to niedawno było?
1: Poznać jakiś czas temu.
0: Skoro już Katarzyna.
1: Księżna Katarzyna, Cambridge. Jeszcze wtedy królowa żyła, tak. I wtedy była księżną Cambridge Katarzyna, więc to niesamowite poznać autorytet, uścisnąć mu dłoń, usłyszeć ten głos, o którym pani wspominała.
0: Ale brzmi tak samo, no, tak face
1: jest
0: to face,
1: dokładnie
0: to jest to samo.
1: Jest takim ciepłym, życzliwym, bardzo przyjaznym w odbiorze człowiekiem. No ale oczywiście ten, kto rozmawia z Davidem Attenborough, no musi się stresować, więc ja się stresowałem. Pamiętam, że trzęsły mi się ręce z wrażenia, ale zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Z uprzejmością pozował do tego zdjęcia, więc to była super frajda. Rozmawialiśmy chwilę o ochronie przyrody i o tym, jaki wpływ na ochronę przyrody może mieć fotografia przyrodnicza.
0: Fotografia przyrodnicza, którą pan się zajmuje, i filmy przyrodnicze, którymi zajmuje się nasz dzisiejszy bohater. No właśnie, to może wpłynąć na nasze postrzeganie, o czym już powiedzieliśmy, na wrażliwość na przyrodę, ale czy David Attenborough też się angażował w jakieś akcje takie, które mają wspierać przyrodę, które mają ją chronić? Czy to tylko film? I to też jest dużo. Ale czy za tym jeszcze szły kolejne rzeczy?
1: Oczywiście, że tak. Przemawiał w bardzo wielu niesamowitych miejscach, czy to ONZ, czy rozmawiał z Barackiem Obamą, czy był w bardzo bliskich kontaktach z królową brytyjską, więc lobbował na rzecz przyrody w bardzo, bardzo wielu miejscach. Praktycznie wszędzie tam, gdzie można było rozmawiać o przyrodzie, to David Attenborough to robił. I środowisko naukowe uznaje autorytet Davida Attenborough, ponieważ 40 gatunków roślin i zwierząt jest jego imienia. I czasem są to bardzo egzotyczne zwierzęta, ale czasem to są to organizmy, które możemy spotkać także w Wielkiej Brytanii. Więc skoro środowisko naukowe uznaje jego autorytet i nadaje zwierzętom i roślinom jego imienia, nadają im nazwy, no to musi coś znaczyć.
0: A dla pana co on znaczy? Jaką był inspiracją? Czy właśnie tą taką iskierką, żeby trochę w tę stronę podążać, żeby trochę naśladować? Czy jednym z wielu, który dobrze, że jest i można się inspirować?
1: Na pewno nie jeden z wielu. Jedyny w swoim rodzaju. Tak bym z pewnością to określił. I tak chwilę się zastanawiam, bo to ciężko gdybać, ale mogłoby się okazać, że na przykład nie byłbym biologiem, nie zajmowałbym się fotografią czy też filmem przyrodniczym, nie opowiadałbym o tym, tylko na przykład zająłbym się jakimiś finansami, gdyby te filmy przyrodnicze nie powstały, no bo pamiętam, jakie emocje mi towarzyszyły, jak te filmy oglądałem. Zwykle to była sobota albo niedziela, zwykle to były niesamowite wyprawy, najbardziej skrywane tajemnice przyrody. Czasem niektóre gatunki ekipa BBC nagrywała po raz pierwszy w historii świata. Te gatunki występowały przed kamerą. Albo jakieś historie widzieliśmy po raz pierwszy na świecie. To pokazuje drugi nowy dokument, który też BBC przygotowało z okazji urodzin Davida Attenborough, a który już miałem okazję oglądać. To David Attenborough, początek wielkiej przygody, i to jest film opowiadający, taki dokumentalny opowiadający, jak powstawał serial Życie na Ziemi. No i tam możemy zauważyć, ile czasu ekipa spędzała w terenie, z jakimi mierzyła się trudnościami, dlaczego niektóre ujęcia wyglądają tak, a nie inaczej, bo okazywało się, że na przykład David, trochę uchylam rąbka tajemnicy, miał uczulenie na przykład na zwierzaka, który był w ekipie, w związku z tym spuchły mu oczy i nie można było zrobić bliskich kadrów. kadrów, tylko można było nagrywać szeroko, żeby David Attenborough był małą postacią w kadrze, dlatego że po prostu miał opuchnięte oczy od uczulenia.
0: No jakoś to można obejść, albo z boku, albo ręce na przykład, właśnie, tak, gestykulujące. Więc gdzieś na tle przyrody.

0: A sobie tak radzić.
1: Ale takie smaczki lubimy też oglądać.
0: Tam też pokazywane są historie, jak polityka mieszała się w pracę ekipy, gdzie ekipa BBC wyjeżdżała do jakichś miejsc zagrożonych konfliktami, gdzie spotykała wojsko, które do nich strzelało, gdzie to wojsko chciało konfiskować taśmy, na których były jakieś niesamowite ujęcia przyrodnicze. Tam też mamy historie, które były pokazywane jako pierwszy raz w historii świata, nie tylko Polski. Więc to niezwykła produkcja, którą też możemy zobaczyć dziś i też możemy ją zobaczyć w BBC Earth o 20:55 będzie premiera. Więc to jest taki serial, który przyciągał ludzi bardzo, a teraz możemy posłuchać o kulisach powstawania tego serialu.
1: Czyli dzisiaj wieczór z Davidem Attenborough i jego filmami, które potrafią nas też czasami tak wyciszyć, uspokoić. Nie mówię, że uśpić, ale może to się też zdarzyć, no bo ten jego sposób mówienia, ten głos aksamitny i taki ciepły sprawia, że to wszystko trochę wygląda jak bajka, trochę się to ogląda jak taką magiczną krainę, a to jest nasze codzienne życie. Niektórzy mają bliżej, niektórzy dalej, no bo różne zakątki świata, ale to jest ta codzienność na naszej planecie. To nie jest wymyślona historia.
0: To prawda. Ja jeszcze na te filmy patrzę takim okiem człowieka z branży. Sam się zajmuję fotografowaniem, filmowaniem dzikiej przyrody i doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że to pasmo niepowodzeń, które od czasu do czasu przerywane jest drobnym sukcesem, bo zwierzęta robią co chcą i kiedy chcą.
1: To tak patrząc jeszcze, ile lat David Attenborough te filmy tworzy,
0: chyba kolejne
1: nagrywa.
0: 100 będziemy czekać.
1: Tak, ale chodzi mi o to, co było kiedyś i jakie możliwości techniczne były kiedyś, a co jest dzisiaj. Jak dzisiaj kamera może być mała, ukryta, długo działająca, bo ma zasilanie, które dłużej jest w stanie ciągnąć i nagrywać. I te taśmy są dłuższe i pamięć do nagrania jest dłuższa, więc myślę, że teraz jest nieco łatwiej. Chociaż nie wiem, bo nie próbowałam, ale ta technika też się zmieniała. Technologia, której można użyć do stworzenia filmów przez lata, też mocno się zmieniała.
0: Ale trzeba pamiętać o tym, że poprzeczka jest wyżej.
1: Konkurencja jest też większa.
0: Pierwsze polowanie lwów, nawiązując do tego, co pokazywał film Życie na Ziemi, już zostało zarejestrowane. Trzeba zrobić kolejne rzeczy, więc poprzeczka jest zdecydowanie wyżej, więc jest jednak trudniej, pomimo że technika i technologia jest już po naszej stronie i coraz bardziej nas wspiera. I wydaje się nawet, że David Attenborough doskonale to rozumiał i on wprowadzał nowinki do telewizji, czyli pierwsze kolorowe filmy przyrodnicze, pierwsze obrazy w 4K, pierwsze drony, pierwsze kamery w podczerwieni wykorzystywane do filmów przyrodniczych, więc za każdym razem, kiedy coś się pojawiało nowego, co może nam lepiej zaprezentować, lepiej pokazać przyrodę albo przenieść nas do świata przyrody, to zawsze Sir David Attenborough z tego korzystał i to wprowadzał do programów i pewnie dlatego też te jego programy cieszą się tak ogromnym zainteresowaniem, powodzeniem i to nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale na całym świecie, no bo my wszyscy w Polsce doskonale znamy te produkcje, kojarzymy te obrazy, kadry, każdy rozpoznaje ten niesamowity głos.
1: I chociaż lubimy głos Krystyny Czubówny, która też filmy przyrodnicze czyta, tłumaczy, to no, oglądanie filmu Davida Attenborough w oryginale z jego głosem daje jeszcze więcej przeżyć.
0: Oczywiście, że tak. Daje niesamowitą frajdę. Polecam każdemu to przeniesienie się w te niezwykłe zakamarki na całym świecie. To robi wrażenie. Pamiętam, jak oglądałem Davida Attenborough z waranami z Komodo najpierw, a potem sam pojechałem na Komodo i oglądałem warany. No to pamiętałem te ujęcia i próbowałem sobie znaleźć te miejsca, w których David Attenborough nagrywał. No to niezwykle urocze. Teraz w tym w serialu Londyn Davida Attenborough też tam kilka takich ujęć znalazłem, które mnie zainteresowały. Czyli na przykład wąż Esculapa, który jest w kanale, obok kanału żyją na drzewach w Londynie. Będę niedługo, będę szukał.
1: Sprawdzę.
0: No i sokoły wędrowne, które są blisko Big Bena i tam można znaleźć takie kadry, na których są sokoły, jest parlament, jest Big Ben, centrum Londynu. To mi to wcześniej umknęło, a ten serial mi to pokazał, że warto tam się jednak zatrzymać i podnieść głowy do góry, powyżej tłumów, żeby znaleźć tego niesamowitego ptaka.
1: Ale też spojrzeć pod nogi, bo tam może przechodzić jeż, albo w krzakach może być ukryty lis, no bo te zwierzęta też w Londynie mieszkają. A z pana takiej obserwacji, my lubimy oglądać filmy przyrodnicze. To jest coś, co nadal jest taką atrakcją i takim momentem, kiedy chcemy skorzystać. No bo mamy takie możliwości, wszystkie platformy streamingowe, seriale. Tego jest taka ilość, że czasami trudno się zdecydować. A gdzie w tym wszystkim są filmy przyrodnicze i czy nadal właśnie mają dużą liczbę odsłon?
0: Wydaje się, że coraz więcej ludzi ogląda filmy przyrodnicze.

0: przyrodnicze i też podgląda przyrodę dzięki temu i chce więcej wiedzieć o przyrodzie, bo niezwykle ważne jest to, żebyśmy mieli jakąś podstawową wiedzę, żebyśmy rozumieli, na co patrzymy. Bo jeżeli coś widzimy na łonie przyrody, ale nie do końca wiemy, co to jest i co to oznacza, no to też nasz wzrok jest mniej wrażliwy na to i nie zawsze podążamy za tym tropem, żeby poświęcić temu czas i uwagę, żeby dobrze się przyjrzeć. A to, co zauważam, to to, że na przykład są różne aplikacje do wprowadzania obserwacji różnych gatunków zwierząt. I jeszcze kilka lat temu Polska posiadała mnóstwo białych plam, czyli nie było obserwatorów z tymi aplikacjami, którzy by wprowadzali różne obserwacje. A te wszystkie białe mapy się zapełniają, co oznacza, że jest coraz więcej osób, które obserwują przyrodę, są wrażliwe na przyrodę i to jest połączone albo w ten sposób, że najpierw oglądają przyrodę i potem wędrują do filmów przyrodniczych, żeby poszerzyć swoją wiedzę i rozumieć więcej, albo najpierw zaczynają od domowego zacisza, oglądają przyrodę i sobie myślą, kurczę, wyjdę w teren, poszukam jeży. Fajnie zobaczyć jeża. Ostatnio przenosiłem jeża z drogi. W nocy zauważyłem go na drodze, jak jechałem samochodem. One mają super strategię obronną przed drapieżnikami. Zwijają się po prostu w kulkę, wystawiają kolce. Ale ta strategia w ogóle nie działa tak w konfrontacji z samochodami. No więc przenosiłem, zdjąłem bluzę i przenosiłem go w tę stronę, w którą wydawało mi się, że chciał pójść. Czyli w tę stronę, w którą był skierowany swoim pyszczkiem. No i chyba nie wrócił już na drogę. No więc widzimy takie jeże w telewizji, oglądając film, a potem sami chcemy pójść w teren i po prostu zobaczyć takiego jeża na własne oczy. A polskie jeże warto obserwować tam, gdzie jest ich brzuch. Jakiego koloru są włosy? Bo może to być jeż wschodni albo zachodni. Albo będzie jasny na brzuszku, albo ciemny.
1: No a nikt tak pięknie o przyrodzie nie opowiada jak Sir David Attenborough, który od 7 dekad współpracuje z BBC i to postrzeganie natury zrewolucjonizował, zachęcił wiele osób do tego, żeby być bliżej przyrody, żeby ją poznawać, żeby z nią obcować. Te dwa filmy, które będziemy mieli teraz okazję obejrzeć, no to dzisiaj w Warszawie, ale rozumiem, że za chwilę gdzieś też, no bo nie każdy zdąży teraz za moment pojawić się w Warszawie, żeby wziąć udział w tej uczcie wzrokowej i słuchowej. Czy będzie on dostępny potem gdzieś jeszcze?
0: Urodziny Davida Attenborough są świętowane bardzo szeroko, więc jak odwiedzi ktokolwiek stronę BBC Polska, które zadbało o to, żeby też świętować urodziny Davida Attenborough, to tam jest cały harmonogram wydarzeń, tam jest także informacja o tym, jak wiele rzeczy możemy zrobić, żeby także przyłączyć się do tego świętowania. Tam jest cały harmonogram prezentacji tych premierowych filmów, ale godziny, które warto zapamiętać, to dziś 8 maja, 19:45 i 20:55, bo wtedy na BBC Earth premiery będą miały takie filmy jak Londyn Davida Attenborough i David Attenborough Początek wielkiej przygody, która trwa aż do dziś.
1: I oby trwała jak najdłużej. 100 lat już życzyć nie będziemy. 150 może, albo nawet i 200.
0: 200.
1: Filmy, o których mowa, mieliśmy okazję z gościem obejrzeć, więc też serdecznie polecamy zobaczyć, przyjrzeć się, jak wygląda ten świat, który pokazuje nam David Attenborough. A żeby takie filmy powstały, jak wspomnieliśmy, wiele godzin trzeba spędzić. No więc, żeby się ten czas nie zmarnował, a ta bliskość natury nam towarzyszyła. Doktor Łukasz Bożycki, biolog, był dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Miłego dnia.
1: A my spotykamy się w kolejnym programie Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat.
3: Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo,
5: ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
3: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugol.

0: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: W sobotę o 9:06 zapraszam.

0: adaptacji Wiedźmina Andrzeja Sapkowskiego. Z Grażyną porozmawiamy także o filmie Gry uliczne, który miał premierę równo 30 lat temu. Grażyna Wolszczak w audycji Kierunek Kino w najbliższą sobotę o 9:06. Andrzej Sołtysik, zapraszam.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 19:30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. To historyczny moment. Tak unijny komisarz do spraw budżetu komentuje podpisanie umowy dotyczącej unijnej pożyczki na dozbrojenie polskiej armii. Program SAFE oznacza, że do naszego kraju trafią 44 miliardy euro. Piotr Serafin podczas uroczystości zwrócił się do polskiej zbrojeniówki.
3: Ciąg dalszy tej historii napiszecie wy w fabrykach zbrojeniowych, we wszystkich zakątkach Polski. Dzięki tej umowie i Europejskiej Linii Kredytowej na wydatki obronne powstaną nowe miejsca pracy, bezpieczne łańcuchy dostaw, nie tylko w Polsce, w wielu miejscach w Europie, a polskie wojsko będzie miało nowoczesne uzbrojenie.
2: Podpisanie umowy pożyczkowej SAFE jest pozytywnym krokiem dla Polski i Europy, stwierdza analityk Atlantic Council. Zdaniem Andrew Danieriego pozostawia też otwartą możliwość współpracy między firmami zbrojeniowymi z Polski, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym przypomina thriller polityczny, mówił na naszej antenie Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie w sprawie czworga powołanych przez Sejm sędziów. Zobowiązuje ono państwo do powstrzymania się od utrudniania wykonywania obowiązków przez sędziów TK. To nie pierwszy wyrok Trybunałów Międzynarodowych zignorowany przez tych czy innych rządzących, zauważa Krzysztof Izdebski.
4: Ja nie mam wątpliwości, że prezydent nie dopełnia swoich obowiązków, nie przyjmując prostego ślubowania, no a w konsekwencji Bogdan Święczkowski nie dopełnia swoich obowiązków, nie wpuszczając tych osób do Trybunału Konstytucyjnego i nie pozwalając im na wykonanie obowiązków.
2: W marcu Sejm uzupełnił 6 miejsc w Trybunale Konstytucyjnym. Do orzekania wciąż nie jest dopuszczony czworo sędziów: Anna Korwin-Piotrowska, Marcin Dziurda, Krystian Markiewicz i Maciej Taborowski. Nie ma nowych zarzewi ognia w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Od wtorku spłonęło tam 300 hektarów lasu. Teren jest monitorowany, strażacy wciąż prowadzą akcję. Rozpoczęło się śledztwo, które ma ustalić przyczynę pożaru, mówi prokurator Rafał Kawalec z Prokuratury Okręgowej w Zamościu.
5: Zostało wszczęte śledztwo w sprawie zdarzenia, które zagrażało mieniu w wielkich rozmiarach, mającego postać pożaru lasów należących do Nadleśnictwa Józefa oraz lasów należących do innych prywatnych właścicieli, które to zdarzenie nieumyślnie spowodowało zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach.
2: Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Na koniec o weekendowych zmianach na stołecznych drogach. Jutro przez Warszawę przejadą w paradzie motocykliści. Dzień później na trakcie królewskim zaplanowano przemarsz. W związku z tymi wydarzeniami będą utrudnienia. Policja będzie czasowo wstrzymywała ruch. Szczegóły są na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego. O 20:00 informacje przedstawi Damian Szpyra. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
6: I ja bym chętnie w tej paradzie motocyklistów przejechał, ale motocykl od 2 miesięcy w serwisie i chyba nie będę sobie bardziej tego humoru psuł. Więc poprawmy sobie ten humor. 33 minuty po godzinie 19:00. Drodzy słuchacze, Polskie Radio 24 ma dla Was kolejne propozycje.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: A teraz będzie o zdrowiu, zdrowie, zdrowie i jeszcze raz zdrowie. Rzecz ważna, być może najważniejsza w naszym życiu, więc warto o nie dbać. Przypominamy przy okazji, że maj to miesiąc świadomości czerniaka. Ja już wspominałem, że dzisiaj akurat u dermatologa byłem i przebadałem wszystkie swoje znamiona, więc do tego też Państwa zachęcamy, żeby zerkać, żeby być uważnym a propos tego, co dzieje się na naszej skórze i od czasu do czasu właśnie to wszystko zbadać. Ale teraz temat przed nami zupełnie inny w audycji Samo Zdrowie. Będzie o tym, jakie zmiany zachodzą w organizmie mężczyzny wskutek upływającego czasu. Myślę, że to też temat niezwykle ważny, ciekawy i panowie, zachęcam Was szczególnie do pozostania z Polskim Radiem 24.
8: Samo zdrowie.
9: Proszę Państwa, dzisiaj porozmawiamy o andropauzie, takim czasie pewnego wyciszenia

0: można też nazwać uspokojenia w organizmie mężczyzny. To jest, jak to się dzieje, jakie są tego konsekwencje i co zrobić, żeby jakoś tak łagodnie panowie przez ten czas przechodzili, opowiemy Państwu dzisiaj w audycji. Artur Wolski, Samozdrowie, Polskie Radio 24 i przedstawiam ekspertów w studiu. Jest z nami doktor nauk medycznych Piotr Paweł Świniarski. Pan doktor jest urologiem, andrologiem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: I jest z nami pani Marta Bem, która też będzie nam opowiadała o pewnych danych, dlatego że, Państwa ukazał się raport na ten temat, na temat andropauzy. No i troszkę Państwu na ten temat dzisiaj opowiemy. Kiedy zaczyna się taki trudny czas dla panów?
1: Andropauza zaczyna się w wieku 50, 60 czy 70 lat i nie ma tutaj konkretnej linii odcięcia, że w tym wieku już każdego mężczyzny to będzie dotyczyć. Warto pamiętać, że im starszy wiek mężczyzny, tym większe prawdopodobieństwo, że ta andropauza może mieć miejsce. Ale to nie oznacza, że 40-parolatka, czy nawet pod koniec lat 30. taka andropauza może zacząć się zaczynać, szczególnie jeśli mieliśmy jakieś wrodzone zaburzenia związane z rozwojem jąder i ich funkcjonowaniem. Dlatego warto pamiętać, że andropauza to jest cały zespół objawów związanych z obniżonym poziomem testosteronu i zmniejszonym wpływem tego testosteronu na ciało mężczyzny. A jeśli do tego dodamy niesprzyjające czynniki życia codziennego, typu brak ruchu, niewłaściwa dieta, nadmierna ilość stresu i brak odpowiedniej regeneracji, no to dochodzi do tego, że przyspieszamy ten moment, w którym ta andropauza się zacznie.
0: Aż trudno uwierzyć, bo ukazał się właśnie raport, o którym też Państwu będziemy opowiadać, o andropauzie, że 2/3 Polek i Polaków zupełnie nie zna pojęcia andropauzy. No w XXI wieku, no ale cóż, no taka jest prawda, no. To są wyniki badań naukowych. Pani Marta, trochę zaskakują, prawda?
2: Wcale nie zaskakują.
0: Nie?
2: W 2023 roku Kulczyk Foundation przygotowało raport dotyczący społecznego postrzegania menopauzy. I tam wyszło, że 93% Polek niepoprawnie wskazuje definicję menopauzy. Tylko 7% poprawnie ją wskazuje.
0: W końcu procesu, który no...
2: dotyczy 100% kobiet.
0: Właśnie.
2: Proces starzenia się dotyczy kobiet i mężczyzn. No. Każdy przejdzie przez ten etap.
0: Może nie chcemy o tym pamiętać, wiedzieć, odpychamy tę wiedzę od siebie. Może to też jest jakiś powód.
2: Tak, dokładnie. Nawet menopauza została kiedyś bardzo niefortunnie przetłumaczona na słowo przekwitanie. To też jakby pokazuje, że wcale nikt nie chce być kojarzony z przekwitaniem i końcem życia. I też tak jest z andropauzą. To jest jedno z takich bardziej nierozpoznanych zjawisk czy obszarów dotyczących zdrowia mężczyzn. 2/3 Polek i Polaków właśnie nie słyszało, nie kojarzy tego pojęcia, ale ci, co słyszeli, najczęściej kojarzą pojęcie andropauzy właśnie z pojęciem menopauza, więc to jest duża szansa na taką edukację nas wszystkich.
0: No i dlatego dzisiaj w audycji Samozdrowie o tym rozmawiamy. Panie doktorze, gdyby tak wymienić objawy, które występują, z którymi, mam nadzieję, pacjenci, panowie do pana, do gabinetu też się będą zgłaszać, które też panów martwią, a są one związane właśnie z andropauzą, czyli z tym, nie chcę powiedzieć postojem takim biologicznym, ale z pewnym wyciszeniem, z przemodelowaniem i przebudową trochę naszych procesów fizjologicznych, które gdzieś w środku nas zachodzą cały czas.
1: Głównym powodem, dla którego trafiają do mnie mężczyźni do gabinetu, są to objawy związane z sferą seksualną, czyli zaburzenia erekcji czy spadek libido, ale także są to też objawy związane ze sferą psychiczną, czyli zaburzenia pamięci, spadek koncentracji, trudności decyzyjne, pewna labilność taka emocjonalna, ale także problemy związane z samym ciałem, czyli już nie tak łatwo zgubić te kilka dodatkowych kilogramów, tracą masę mięśniową, może dochodzić do jakichś postępów osteoporozy, czyli spadku gęstości kości. I te wszystkie objawy zaczynają mężczyzn skłaniać do tego, żeby się na chwilę nad sobą zastanowić i zapytać, skąd się to bierze i dlaczego tak się dzieje. Bo niestety każdy z nas zachowuje w pamięci to, jaki był sprawny, jak dobrze funkcjonował w wieku lat 20 czy 30.
0: No i cały czas myślimy, że tak będzie do końca
1: i myślimy,
0: naszej
1: że tak
0: ziemskiej
1: do końca.
0: Drogi. A
1: i
0: tu niespodzianka przykra.
1: Jednym z pierwszych wykresów, które

0: rysuję wszystkim swoim pacjentom, jest właśnie to, żeby im uświadomić, że no gdzieś ta linia pomiędzy wiekiem lat 20, a wiekiem na przykład 80 czy 90, no ona gdzieś musi przebiegać w tej tendencji spadkowej. I nie utrzymamy tej sprawności i fizycznej, i psychicznej, i umysłowej do 80 czy 90 bez żadnego uszczerbku. Warto podkreślić, że średnio uzyskujemy maksymalny nasz poziom testosteronu, taki fizjologiczny dla konkretnego mężczyzny w wieku lat 25-30 i od tego momentu zaczyna się powolny fizjologiczny spadek poziomu testosteronu około 1-3% rocznie. Ale to nasz tryb i styl życia decyduje o tym, czy to będzie bliżej tego 1%, czy nawet mniej, czy bardziej bliżej 3 czy nawet 4%.
1: Panie doktorze, jak zajrzymy do tego raportu, to takie symptomy organiczne, które zgłaszają sami pacjenci, no w tym czasie andropauzy, są trudne do zaakceptowania, bo tak, mówią ludzie, a mamy nadmierną potliwość. Uderzenia gorąca, kłopoty z pamięcią i koncentracją, mgła mózgowa, że coś niby pamiętamy, ale tak jakoś trudno to jest, że tak powiem, zebrać w jedną całość. Zaburzenia kardiologiczne mogą się pojawić. Źle śpimy. W ogóle wszystko nas zaczyna boleć. No jak to jest, powiedzmy, takie przesilenie zimowo-wiosenne, to usprawiedliwiamy, że to minie. Co pan wtedy mówi pacjentom? Czy ten termin andropauzy, żeby też ludzi uspokoić, żeby nie wpadali w panikę, że gwarancja na dobre zdrowie nam się skończyła, że to jest jakiś proces, w który wchodzimy i po prostu jak będziemy wiedzieli więcej, no to mądrzej przez to przejdziemy.
0: Ja zawsze stawiam na edukację pacjenta w gabinecie i uważam, że jeśli mężczyzna zrozumie to, co się z nim dzieje, dlaczego tak się dzieje i w jakim kierunku to idzie, to łatwiej będzie mu to po pierwsze w jakimś sensie zaakceptować, pogodzić się z tym, a z drugiej strony łatwiej będzie mu tym zarządzać, czyli wyposażony w wiedzę i narzędzia u mnie w gabinecie będzie wiedział, jak temu w jakimś sensie przeciwdziałać czy spowalniać ten proces, tak żeby nie był on dla niego aż tak bardzo traumatyczny i tak bardzo dla niego trudny. Mamy oczywiście narzędzia w postaci różnego rodzaju farmakologicznych środków, które są w stanie zapobiegać tym objawom związanym z andropauzą, czy wręcz całkowicie je znosić, ale w każdej sytuacji są one indywidualnie dobierane, tak aby docelowo po pierwsze podnieść poziom testosteronu i zmniejszyć bądź znieść całkowicie te objawy. Pamiętajmy, że testosteron jest, można powiedzieć, jednym z najważniejszych męskich hormonów, bo decyduje praktycznie od 7 tygodnia życia płodowego o tym, że zostajemy w ogóle chłopcami. I decydują także o dojrzewaniu płciowym, o tym, że wyglądamy, funkcjonujemy jak prawdziwi faceci, a spadek jego poziomu powoduje powstanie tych wszystkich objawów, o których mówimy właśnie w andropauzie.
1: Panie doktorze, gdyby pan się odniósł właśnie do tego testosteronu, dlatego że bardzo wielu panów, chodząc na siłownię i chcąc jeszcze bardziej się usprawnić, sięga właśnie po możliwości dostarczenia tego testosteronu do organizmu. Ale czy to dobry pomysł, jeśli to robią na własną rękę, bez konsultacji ze specjalistą, z urologiem, z andrologiem? I na ile jest taki związek i czy to w ogóle jest prawdziwa teza, że testosteron jest taką pożywką dla komórek rakowych? Czy to prawda, czy to po prostu fałsz i fake news?
0: Pan redaktor dotknął tutaj dwóch istotnych rzeczy. Po pierwsze kwestia testosteronu stosowanego w formie tak zwanej siłownianej, czyli po to, żeby zwiększyć, poprawić swoją muskulaturę, sprawność, wydolność fizyczną.
1: I żeby andropauzie powiedzieć nie, nie dam się, jestem silny.
2: Myślę, ale to jest bardzo błędne założenie, bo to nie o to chodzi, żeby walczyć z tą andropauzą, tylko odpowiednio się nią zaopiekować.
1: No właśnie i zaraz też panom o tym opowiemy, bo to bardzo ważne. Dziękuję, że pani na to zwróciła uwagę.
0: Myślę, że tutaj mylimy dwa pojęcia, bo stosowanie testosteronu leczniczo w tym, żeby zajmować się objawami andropauzy, to jest osobna rzecz, a stosowanie testosteronu w celach siłownianych, często na poziomie suprafizjologicznym, czyli wysoce ponad górnymi normami testosteronu, jest zupełnie osobnym zjawiskiem. I ja osobiście jestem nie do końca zwolennikiem takiego przyjmowania testosteronu na własną rękę, szczególnie z niewiadomych źródeł. Pamiętajmy, że

0: Dwa największe czarne rynki farmaceutyków to są właśnie środki sterydy, anaboliki, testosteron i drugim największym rynkiem są właśnie środki na potencję. I dlatego po pierwsze nie przyjmujmy niczego, co nie pochodzi z zaufanych źródeł aptecznych. Po drugie, większość tych panów, którzy decydują się na przyjmowanie sterydów i anabolików na siłowni, wcześniej lub później dochodzi do wniosku, że jednak to nie było tego warte. Bo szkody dla zdrowia i rozregulowanie hormonalne całego organizmu często są już nieodwracalne. A szczególnie jeśli dotyczy to młodych mężczyzn, którzy jeszcze nie mają rodzin, dzieci i kiedy oni po 3, 4, 5 latach przyjmowania takich środków nagle orientują się, że chcą mieć dzieci, no to wtedy może być to co najmniej trudne, dla niektórych niemożliwe.
1: Ale ktoś nie ma specjalnej wiedzy, to wydaje mu się, że to jest nielogiczne, no bo jak się napakował testosteronem, no to będzie z niego wielki lew i po prostu na tatusia się świetnie nadaje. A to okazuje się, że figa prawdę.
0: Organizm jest zespołem naczyń połączonych i za produkcję testosteronu w organizmie mężczyzny odpowiadają jądra. I reguluje ten cały system podwzgórze i przysadka. Jeśli przysadka dostaje sygnał z krwi, mam dużo testosteronu, to wtedy wysyła sygnał do jąder stop na produkcję własnego testosteronu. W związku z czym, jeśli my podamy zastrzykiem z zewnątrz egzogenny testosteron, to automatycznie dochodzi do wyhamowania funkcji jąder, czyli spadek częściowy albo najczęściej całkowity produkcji własnego endogennego testosteronu, a jądra nie są tak wybiórcze, że okej, nie produkuję testosteronu, będę produkował plemniki, tylko automatycznie one idą, można powiedzieć, na wakacje, nie produkują ani testosteronu, ani plemników.
1: No i to jest prosta odpowiedź, dlaczego wtedy panowie młodzi, chociaż napakowani i umięśnieni, którzy tak na pierwszy rzut oka wydają się być super kandydatami na tatusiów, bo są mocni, dobrze zbudowani, silni, mogą mieć problemy, żeby tym ojcem.
2: A jak jeszcze połączymy to z tymi danymi dotyczącymi w ogóle problemu płodności?
1: Zostać. No właśnie, to jest duży problem, bo w raporcie to oczywiście też jest uwzględnione, ale jeszcze chciałbym na moment też do tego raportu wrócić, dlatego że objawy antropauzy przenoszą się również taki na obszar zawodowy, który dla panów, ale w ogóle dla nas wszystkich jest ważny, bo przecież ta sfera życia zawodowego wypełnia nam ogromną część naszego w ogóle życia. Co tu wychodzi z raportu i jakie z tego płyną wnioski, pani Marta Bem?
2: Tak, zgadza się. Praca jest bardzo ważnym obszarem życia dla mężczyzn. To są niejako takie kody kulturowe, nasze uwarunkowania. Ten obszar pracy bardzo tworzy męskość, tworzy samych mężczyzn. No właśnie, ale właśnie ci mężczyźni 40- i 50-letni wskazują właśnie pracę jako taki obszar, który jest najbardziej zagrożony procesem starzenia się. Jeżeli pytamy trochę starszych mężczyzn, tych koło 60-tki, to oni wskazują raczej na relacje z partnerką. Tutaj ten numer jeden trochę się zmienia, więc w ogóle zrozumienie tej specyfiki, jak mężczyźni funkcjonują, może w ogóle być taki istotny w kontekście chociażby programów profilaktycznych, czy w ogóle takiej części edukacyjnej. Mało tego, w ogóle miejsce pracy jest bardzo dobrą platformą edukacji. Jest taki raport Edelman Barometer Trust, który bada poziom zaufania społeczeństw wobec różnych grup, między innymi pyta się o zaufanie wobec mediów, rządu, no ale też i biznesu. I biznes niezmiennie od paru lat naprawdę jest na pierwszym miejscu. Stąd jakby też warto o tym mówić w miejscu pracy, a mężczyźni po 50 roku życia wskazują, co im dolega. Najczęściej około 70% wskazuje, że to po prostu jest brak sił, mniej sił.
1: A no właśnie.
2: Kultura i popkultura pokazująca mężczyzn jako tych samowystarczalnych, tych, którzy mało tego dojrzewają i starzeją się z klasą i godnością. Przecież ten sam siwy włos u mężczyzny jest zupełnie inaczej odbierany niż u kobiety. Często zmarszczka u kobiety jest zauważona jako ta, która jest wynikiem zaniedbania, przeoczenia czegoś, a u mężczyzn ma to ich uszlachetniać. No i właśnie taki sposób pojmowania tego procesu starości, starzenia się, które jest naturalne, trochę może opóźniać i profilaktykę i to, jak bardzo jesteśmy wrażliwi na sygnały z ciała.
1: W tym raporcie ukazały się też takie wypunktowane największe lęki panów na etapie andropauzy. No i tutaj badani jasno wskazują na taką niemoc, która ich dopada, czyli to, o czym pani mówiła przed chwileczką, że mogą stać się zdetronizowani,

0: czyli z tego pierwszego miejsca, do którego się przyzwyczaili, że tak było zawsze. No to jeszcze na tym pudle zostaje drugie, trzecie miejsce, a czasami można w ogóle wypaść i już nie ma punktacji, że boją się pewnej pustki, samotności, bo już nikt nie będzie na nich patrzył, bo nie będą mogli spełniać tych wszystkich oczekiwań. No i skoro tam się wszystko tak wycisza, no to kto wie, może ta śmierć przyjdzie wcześniej.
1: No właśnie, w ogóle kobiety żyją dłużej. I to jest duża różnica, bo średni wiek życia kobiety w Polsce to 82 lata, mężczyzn trochę powyżej 74.
0: No to duża różnica.
1: To jest duża różnica. Jeżeli chodzi, wydaje mi się, o Europę, to jesteśmy jednym z takich liderów tej takiej dużej różnicy. Ale też trzeba mówić o takim życiu w zdrowiu, w życiu w jakości. Więc tutaj lekarze wskazują jeszcze niższy wiek, tak, tego życia w zdrowiu i w jakości.
2: No pamiętajmy o tym, że mężczyźni rzadziej interesują się swoim zdrowiem, rzadziej sięgają po profilaktykę i w związku z tym często później są diagnozowane wszelkie poważne schorzenia, choroby nowotworowe i ten poziom stresu, który przez wiele, wiele lat i dekad życia był często albo nierozładowany, albo nieumiejętnie zaopiekowany, no ma wpływ suma summarum na ten końcowy jakby czas życia i jakość tego życia.
0: W naszych dyskusjach o zdrowiu, o takim samym zdrowiu, nie boimy się trudnych pytań, to ja takie pytanie teraz zadam, bo z raportu to też wyszło, że społeczność nieheteroseksualna wydaje się lepiej przystosowana do tego procesu starzenia i do andropauzy. Panie doktorze, pani Marto, z czego to wynika? Jak to wytłumaczyć i w ogóle o co chodzi?
1: Tak, rzeczywiście są takie dane, które w naszym badaniu, które wskazują właśnie, że osoby te generalnie przez lata musiały o wiele więcej barier pokonać. O wiele więcej tutaj się nauczyć, ale też mieć taki wgląd w siebie i taką wrażliwość w sobie wypracować. Rzeczywiście ten proces starzenia jest jedną z kolejnych już, no może nie przeszkód, ale jednym z kolejnych etapów, który po prostu trzeba sobie lepiej zaopiekować. Te osoby są bardziej
0: zaradne
1: i wrażliwe. Szybciej dostrzegają te zmiany i takie sygnały w ciele.
0: No tak, i chyba nie robią specjalnie z tego tragedii, prawda? Bo jakoś może to lepiej przepracowują.
1: Myślę, że już mieli swoje osobiste tragedie.
0: Czas tej nieheteroseksualności w latach minionych pewnie był trudniejszy do i zaakceptowania społecznego. Dzisiaj wiemy więcej, nauka dostarcza nam różne też dowody na ten temat. Mówi się o tym też i media też podejmują te tematy. Stąd może takie oceny i takie zauważenie sprawy w tym raporcie. Panie doktorze, no to poprosimy teraz z punktu widzenia androloga takie wskazówki, co z tym fantem zrobić.
2: Po pierwsze, nie zamiatać problemu pod dywan, bo niestety to jest pierwszy odruch wielu, wielu facetów, czyli na zasadzie może
0: wstydzę się, przejdzie.
2: Rozwiąże to na swój sposób. Niestety często sięgają po różnego rodzaju używki, bądź szukają pomocy, że tak powiem, poprzez jakąś tam konsultację z doktorem Google, czy jak chcą po second opinion, to idą na ChatGPT.
0: To jest teraz bardzo popularne, bo wujek Google i sztuczna inteligencja nam odpowie i nie potrzeba mieć pewnego wstydu. Jak się pójdzie do lekarza i się okaże, że andrologiem jest kobieta, no to już w ogóle pozamiatane.
1: Tak, ale źródłem wiedzy generalnie, jeżeli chodzi o andropauzę, to mężczyźni czerpią wiedzę z internetu. Trochę znak naszych czasów w przypadku badania menopauzy też podobne nam wyszły wyniki, a na drugim miejscu był lekarz.
0: No właśnie, w tym może nie ma też czegoś złego, tylko jest jedna ważna sprawa, żebyśmy potrafili w tym internecie znaleźć treści właściwe i te dobre, bo tam są te dobre wiadomości. Tylko, no, prawda jest też taka, że wszystkie fake newsy, które nastawione są na sensacje, mają dużą ilość wejść i to jest tak skonstruowane, że te, które mają więcej łapek w górę, lądują jako pierwsze. No i po prostu wchodzimy w te informacje i czytamy głupoty. No i potem postępuje też nie według klucza rozsądku. No i to jest całe nieszczęście. No to zamieniamy się w słuch, panie doktorze, proszę nam poradzić, żeby nie zwariować z tą andropauzą.
2: Czyli jeśli zauważamy u siebie bądź u swoich bliskich objawy, które możemy podejrzewać, że świadczą o jakichś pierwszych symptomach andropauzy, to warto na pewno udać się do specjalisty. Warto poszukać takiego specjalisty, bo nie każdy lekarz pierwszego kontaktu, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może mieć odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności do tego, żeby pomóc nam.
0: Czyli

0: Szukać urologa, androloga?
1: Czyli najlepiej szukać urologa, androloga bądź specjalisty, który faktycznie zajmuje się tym tematem na co dzień. Często są to endokrynolodzy, często są to urolodzy, androlodzy, którzy mają w tym zakresie specjalistyczną wiedzę, żeby wiedzieć, jak sobie z tym poradzić. Z racji tego, że andropauza nie dotyczy jednego organu typu nerki, pęcherza czy prostaty, tylko dotyczy całego człowieka jako organizmu i wiąże się nie tylko z samym spadkiem testosteronu i dotyczy obszarów zdrowia fizycznego, seksualnego i psychicznego, no to podejście też musimy mieć takie multidyscyplinarne. I dlatego u takich pacjentów jedna wizyta może nie tylko jakby no nie zaopatrzyć wszystkiego. Oni często muszą udać się po pomoc do kardiologa, do diabetologa, do psychologa, do psychiatry albo do seksuologa.
0: Dziękuję, że pan doktor na to zwraca uwagę, bo to jest też cenna uwaga dla naszej psychiki, żeby nie zniechęcać się, jak po pierwszej wizycie dostaniemy cały pakiet badań do wykonania i do różnych specjalistów, bo to jest dla naszego dobra, żeby nas dokładnie systemowo przebadać i na końcu androlog powie, a no to już jesteśmy w domu, wiemy co dalej.
1: To znaczy chodzi o to, że dużo różnych objawów, którymi wiąże się andropauza, mogą występować samodzielnie, niezależnie od andropauzy. Czyli jeśli mamy pacjenta z obniżonym nastrojem, ze stanami subdepresyjnymi, czy nawet z depresją, to może to wynikać ze spadku testosteronu, ale może wynikać także z innych przyczyn i tutaj musimy się zająć leczeniem tej choroby podstawowej. Jeśli mamy otyłość i mimo szczerych chęci mężczyzny ta otyłość nie znika i tych kilogramów nie ubywa, to może nie świadczyć tylko o obniżonym poziomie testosteronu, ale może o jakichś innych zaburzeniach hormonalnych albo o tym, że musimy skorzystać z pomocy obezitologa, endokrynologa czy dietetyka klinicznego. Sama otyłość odpowiada za ponad 200 różnych chorób, w tym także chorób nowotworowych. Natomiast tutaj wracając na chwilę do andropauzy, do samego testosteronu, było takie badanie 11-letnie i co się okazało, że testosteron w jakimś stopniu zabezpiecza nas przed zawałem, przed udarem, przed otyłością, przed miażdżycą, przed cukrzycą, czyli ten pozytywny wpływ testosteronu jest bardzo, bardzo ważny, dlatego mężczyzna, niezależnie od wieku, czy ma lat 20, 40, 60 czy 80, powinien mieć odpowiedni poziom testosteronu. To nie jest gwarancja na zdrowie, ale
0: i na to, że andropauzy nie będzie.
1: Ale to jest podstawa do tego, żeby mógł dobrze funkcjonować. Ten testosteron jest ważny, natomiast wszystkie te pozostałe problemy ze zdrowiem także muszą być zaopiekowane i dlatego warto odwiedzać tych wszystkich specjalistów, do których androlog nas skieruje. Generalnie andropauza dotyczy około 20% mężczyzn po 60 roku życia, natomiast ten stopień burzliwości przechodzenia andropauzy zależy w dużym stopniu od tego, jak dany mężczyzna funkcjonuje.
0: Proszę Państwa, no i dzisiaj porozmawialiśmy o andropauzie, a naszymi ekspertami byli pani Marta Bem i pan doktor nauk medycznych Piotr Paweł Świniarski. Pan jest, panie doktorze, urologiem, andrologiem. Bardzo Państwu dziękuję.
1: Dziękuję Państwu bardzo.
0: Artur Walski, ja też Państwu dziękuję i przypominam, że audycje Samo Zdrowie w Polskim Radiu 24 są od poniedziałku do piątku. Zaraz po godzinie 19.30.
2: Samo Zdrowie.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
7: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Umowa podpisana, teraz czas na pierwszą transzę pożyczki. Mowa o unijnym programie Safe na obronność. Nowe zalecenia wobec spraw związanych z Grzegorzem Braunem. Prokuratorzy chcą przedstawić politykowi zarzuty. Powiemy też o wynikach wstępnego raportu na temat strat w rolnictwie spowodowanych przez przymrozki. Minęła 20. Damian Szpyra, zapraszam. Jest niezbędny dla bezpieczeństwa Polski. Tak o programie SAFE mówił wiceminister obrony Paweł Zalewski. Podpisana dziś umowa dotyczy unijnej pożyczki na dozbrojenie polskiej armii. Mowa o 44 miliardach euro. Wiceminister zdradził na naszej antenie, na co w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone pozyskane środki.
2: Kluczowa jest amunicja, kluczowe są systemy dronowe i antydronowe, w tym system STAN, który jest bardzo ważny, aby bronić polską granicę. To jest ten najniższy system obrony powietrznej. To będzie sprzęt i uzbrojenie dla polskiego wojska, to będą armatochaubice, to będą wozy bojowe, piechoty.
1: Podpisanie umowy pożyczkowej krytykuje doradca prezydenta Błażej Poborze.
3: Wiemy, jakie materiały, jakie dowody w przyszłości przed Trybunałem Stanu będzie można wykorzystać.
4: Marzy pan o komisji śledczej do spraw SAFE?
3: To nie będzie potrzebna komisja śledcza. To jest po prostu ewidentne złamanie konstytucji. Jest to popełnienie deliktu konstytucyjnego, ominięcie decyzji pana prezydenta, przyjmowanie tego w oparciu o uchwałę, a nie ustawę czy umowę ratyfikowaną. Z tego naprawdę będą poważne konsekwencje dla tych, którzy dali się podpuścić premierowi Tuskowi.
1: Tymczasem na nowe kontrakty liczy fabryka broni w Radomiu. Podpisana dziś umowa SAFE to dla niej równocześnie i szansa, i wyzwanie.
5: Karabinek automatyczny MSB Zgrod to produkt flagowy firmy, który już służy polskim żołnierzom. I to on znalazł się na liście będącej podstawą zamówień w ramach programu SAFE, przypomina prezes fabryki Seweryn Figurski.
6: Fabryka broni jest takim przykładem, powiedziałbym, wzorcowym, która przygotowała się do tego typu zadań, a finansowanie SAFE-owskie to duże pieniądze, to duża szansa.
5: Radomianie uważają, że fabryka, która z jednej strony ma wspaniałą stuletnią historię, a z drugiej jest bardzo nowoczesna, powinna skorzystać z unijnych pieniędzy.
7: Popieram, żeby dostał jak najwięcej.
8: Tak jest, bo to jedyny...
9: Tak. Dobrze, że te pieniądze na tą zbrojeniówkę są, niezależnie skąd one pochodzą.
5: Fabryka broni osiągnęła światowy poziom produkcji. Rocznie może dostarczyć około 100 tysięcy jednostek broni. Anna Orzeł, Polskie Radio.
1: Prokuraturze mają wnioskować o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Grzegorza Brauna. I to przy każdym wniosku o uchylenie immunitetu eurodeputowanemu. Prokurator generalny wydał nowe polecenia śledczym, którzy prowadzą sprawy przeciwko europosłowi Konfederacji Korony Polskiej. Skąd taka decyzja? Dzisiaj polityk uniemożliwił przedstawienie mu zarzutów.
10: Wrocławscy prokuratorzy zamierzali postawić Grzegorzowi Braunowi zarzuty dotyczące m.in. pozbawienia wolności lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy. Jednak w trakcie spotkania europoseł samowolnie i bez zgody prokuratora opuścił gabinet, po czym oddalił się z budynku prokuratury. Przez to Grzegorz Braun nie usłyszał zarzutów. Prokuratorzy nie mieli podstaw prawnych, aby zatrzymać europosła. Braun posiada immunitet, więc aby go zatrzymać, potrzeba zgody Parlamentu Europejskiego. Teraz na polecenie prokuratora generalnego Waldemara Żurka, śledczy za każdym razem będą wnioskować o taką zgodę. Tymczasem pełnomocniczka Brauna złożyła wniosek o zmianę jednostki prowadzącej śledztwo, ponieważ w jej ocenie wrocławska prokuratura złamała zasadę domniemania niewinności. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Jabłonie, czereśnie, śliwy i grusze to one najbardziej ucierpiały z powodu ostatnich przymrozków w naszym kraju. Ze wstępnego raportu przygotowanego przez Związek Sadowników RP wynika, że straty sięgają nawet 80%. Dane nie są ostateczne, na końcowe szacunki trzeba będzie poczekać nawet do czerwca, tłumaczy poseł PSL Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników.
11: Wtedy występuje zjawisko tak zwanego opadu czerwcowego, gdzie drzewa same redukują zawiązki i boimy się, że ten opad czerwcowy wzorem lat poprzednich, poprzymrozkowych, może spowodować, że duża część nawet tego, co zostało, spadnie z drzew, co powiększy rozmiar klęski.
1: Dane z raportu posłużą Ministerstwu Rolnictwa do sporządzenia wniosku do Komisji Europejskiej o pomoc dla poszkodowanych rolników i sadowników. Ich czas już dawno minął, ale wciąż Wikingowie rozpalają wyobraźnię. Są obecni w kulturze masowej, a także w otaczającej nas technologii. Z okazji przypadającego dziś Międzynarodowego Dnia Wikingów

0: Reporterka Polskiego Radia odwiedziła Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie.
1: Przede wszystkim byli żeglarzami. A poza tym kim byli? No byli kupcami, byli wojownikami. Co tu ukrywać? Jak ta Skandynawia, to jest kamień na kamieniu, kamieniem podparty.
2: I dookoła woda.
1: I wkoło woda. Jak nie daj Boże zdarzył się pomór na bydło i nieurodzaj w polu, to oni bili się bez możliwości odwrotu, no bo wrócił to z głodu zmarł.
3: To jest taka wcześniej średniowieczna romantyka, że to jest taka kultura drużynowa, że wszyscy byli równi. To jest taka prawdziwe życie, którego teraz nam bardzo brakuje.
0: Z rekonstruktorami historii Makarem Babienko i Jerzym Bogusławskim rozmawiała Aneta Łuczkowska.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Tej nocy pochmurno w całym kraju, deszczowo, jedynie na Mazowszu, Podlasiu, Kujawach i na Mazurach. Jutro w ciągu dnia będzie podobnie. Najcieplej na Górnym Śląsku i Podkarpaciu, tam do 18 stopni. Na przeważającym obszarze około 16, najchłodniej na Podlasiu, tam nawet 9 stopni wskażą termometry.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Pędzi ten wieczór w Polskim Radiu 24. Już mamy 6 minut po godzinie 20, a zatem tradycyjnie teraz na naszej antenie pora na sport.
4: Sport.
5: I w naszym studiu już jest Grzegorz Nowaczyk z uśmiechem. Dobry wieczór, witaj.
6: Dobry wieczór. Chciałem jakimś takim powitaniem wikinga chciałem cię przywitać, ale nie wiedziałem, co ryknąć.
5: To musielibyśmy tutaj krzyknąć mocniej rzeczywiście. Nie wiem, czy Paweł, nasz realizator, by tutaj to odpowiednio my kręcić głową, że nie, więc lepiej nie krzyczeć. Dobra, zostawiamy ten dzień wikinga. On rzeczywiście nas trochę wytrącił tutaj w studiu z równowagi, ale tak pozytywnie. Natomiast ja patrząc na ciebie, ale nie będę zdradzał jeszcze, o czym będzie dokładnie w sporcie, ty opowiesz, zapytam, dobrze dobierając słowa, co dzisiaj zaserwujesz naszym słuchaczom?
6: Dzisiaj tego serwisu będzie trochę, bo o siatkówce porozmawiamy właśnie. Będą siatkarze, będą trenerzy, będą eksperci, więc dużo, dużo o tej siatkówce. No ale też ważna rzecz, bo trwa teraz mecz naszych hokeistów. Będziemy wynik śledzić. Mistrzostwa Świata Dywizji 1A walczą o to, żeby dostać się do elity.
5: To zapraszamy po więcej już teraz do Polskiego Radia 24. Grzegorz Nowaczyk zostaje z Państwem.
4: Sport.
6: To od tego hokeja może zaczniemy, bo trwa właśnie mecz Mistrzostw Świata Dywizji 1A, w którym Polska rywalizuje z Litwą. Od tego spotkania bardzo dużo zależy, bo Polacy muszą wygrać ten mecz, żeby awansować do elity światowej. Na razie przerwa po pierwszej tercji, no i nie mamy dobrych wiadomości, bo Polska przegrywa z Litwą 0-1. Mamy nadzieję, że w drugiej tercji odwrócą Polacy losy tego spotkania, bo naprawdę nie jest daleko do tego, żeby awansować do Mistrzostw Świata, tych najważniejszych Mistrzostw Świata elity, więc za naszych hokeistów będziemy dzisiaj trzymać kciuki i będziemy zaglądać często do Sosnowca, bo tam jest rozgrywane to spotkanie. A zakończyło się już inne spotkanie, pierwsze zaplanowane na dziś piłkarskiej Ekstraklasy. Raków Częstochowa grał z Koroną Kielce. Mecz w Częstochowie zakończony zwycięstwem gospodarzy 2-0. W drugim dzisiejszym meczu piłkarze Lecha Poznań podejmą Arkę Gdynia. Lech jest liderem tabeli, a Arka zajmuje przedostatnie miejsce. Trener Dariusz Banasik, trener Arki Gdynia, po ostatniej porażce z Piastem w Gliwicach zdaje sobie sprawę, że drużyna musi zmienić podejście do spotkań poza własnym stadionem.
7: Myślę, że tutaj musi być jakaś reakcja z naszej strony, ze strony zawodników, bo jeżeli będziemy tak grali na wyjazdach, tak tracili bramki w taki prosty sposób, tak dopuszczali przeciwnika w tych sytuacjach defensywnych, to będzie bardzo ciężko dobre wyniki, szczególnie jeżeli chodzi o mecze wyjazdowe.
6: Początek meczu Lech-Arka o godzinie 20:30. O awans oprócz naszych hokejistów

0: Finalistów zawalczą też piłkarze Wisły Kraków, którzy rywalizują w pierwszej lidze. Oni dzisiaj podejmą na własnym stadionie Chrobrego Głogów. No i jeżeli zdobędą chociaż punkt, jeżeli zremisują z Chrobrym, awansują do Ekstraklasy, więc na pewno bardzo ważny mecz dla kibiców w Krakowie, no ale też tych w całej Polsce, bo będziemy wiedzieli, czy Wisła i czy udało jej się awansować i zagra w przyszłym sezonie w Ekstraklasie. Początek meczu Wisła-Chrobry o godzinie 21:00. Zaglądamy jeszcze na taflę do Sosnowca, ale tam jeszcze nie rozpoczęli nasi zawodnicy drugiej tercji, więc pora na siatkówkę. To teraz przechodzimy do tego, co w ten weekend będzie nas na pewno bardzo interesować. Walka o złoty medal w siatkarskiej plus lidze. Moim i Państwa gościem Jakub Bednaruk, były trener, a obecnie ekspert Polsatu Sport. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: No właśnie, przed nami ten mecz o złoty medal, decydujący mecz. Na razie w rywalizacji do 3 zwycięstw 2-2. Aluron CMC Warta Zawiercie gra z Bogdanką Luk Lublin. Najpierw wszystko rozpoczęło się od takiego lania, jaki Warta, można powiedzieć, spuściła Lublinowi. Potem dwa razy zwycięstwo Bogdanki i wreszcie wyrównanie w tym czwartym meczu. Tu się można chyba wszystkiego spodziewać tak naprawdę w tym piątym meczu. Ty się z tym zgodzisz, czy może masz jakąś inną opinię?
2: No i to jest takie piękne dopełnienie tego naprawdę świetnego sezonu plusligowego, że w pięciu spotkaniach wszystko się rozstrzygnie, że już dalej nie ma wyjścia. Wszyscy są pod ścianą, jedna i druga drużyna. Jedna zaczęła świetnie, tak wspomniałeś, odnośnie Zawiercia, że nie wiem, czy można lepiej play-off zacząć, tak jak oni zaczęli tym pierwszym spotkaniem, pokazując swoją moc, ale nie wiem, czym ładniej Lublin nie oddał w spotkaniu numer 3 w Sosnowcu, gdzie wygrał 3-0. Więc na wyjazdach na razie jest i u siebie, i na wyjazdach po jeden. Także tu nie ma znaczenia na razie w tej rywalizacji przewaga własnego boiska, własnej hali, bo już ta feta była pewnie szykowana w Lublinie, bo po tych dwóch zwycięstwach wszystko wskazywało na to, że Lublin powinien to domknąć, no, ale jednak ranne Zawiercie ucieka z wyniku 14-9 w trzecim secie i wygrywa to spotkanie 3-1. Więc na dzisiaj naprawdę bardzo ciężko tutaj wyrokować, prorokować cokolwiek, bo teoretycznie na początku wszystko wskazywało, naprawdę, wszyscy mówili, wszyscy patrzyliśmy na z otwartymi buziami, jak te Zawiercie gra, jaki poziom osiągnęło i wszystko się odmieniło w ciągu kilku dni. I to Lublin zaczął grać świetnie i Lublin tego nie domknął, więc naprawdę mamy idealne play-offy na idealnie zakończenie sezonu.
0: Za nami już rywalizacja o brąz, w której Projekt Warszawa pokonał Asseco Resowie. Chociaż tam też nie było tak łatwo, bo Projekt dopiero w czwartym meczu zwycięstwo sobie zapewnił. Te brązowe medale to są dla siatkarzy tak ważne, czy bardziej jednak ważne jest to, że w przyszłym sezonie zagra się w Lidze Mistrzów? Jak ty to oceniasz?
2: Myślę, że i ważny jest brązowy medal, i ważna jest ta Liga Mistrzów, bo na sam koniec sezonu, jeżeli mieliśmy cztery drużyny, które chciały coś osiągnąć, to jedna przegra sezon. No i przegranym sezonu jest na pewno Resowia Rzeszów, i to takim mocnym przegranym, bo na sam koniec nie ma nic. Niby tam gdzieś się biła na sam koniec, na sam koniec zagrała najgorszą siatkówkę i to jest właśnie problemem Rzeszowa. A na sam koniec Warszawa zagrała, w szczególności w tym czwartym spotkaniu, to, co potrafi najlepiej, nie dała w ogóle złudzeń, nie dała szansy RS-owi. Więc na sam koniec masz ten medal, to jest istotne, wisi coś na szyi, na sam koniec masz tą Ligę Mistrzów, więc w zeszłym roku w RS-owie musiała to miejsce kupować, bo wprowadzono to dzikie karty, tylko po prostu trzeba to zapłacić, więc jest brąz, jest Liga Mistrzów, więc na pewno jest to zakończenie bardzo pozytywne Warszawy. Oczywiście oni nie ukrywali, że chcą w końcu w finale, bo to jest trzeci brąz z rzędu. Chcieli w końcu w finale zagrać, no ale to na cztery drużyny, które chciały w finale zagrać, zagrały, mogą zagrać tylko dwie. Więc ktoś tutaj musiał musiał przegrać, ale na sam koniec Warszawa zagrała dobrze, dobrą środkówkę. Oczywiście apetyty w Warszawie były większe, ale sukces jest. Za to w przeciwieństwie do Resowi, która na sam koniec odpada w Pucharze Polski, odpada w Lidze Mistrzów

0: nie zdobywa medalu, nie zdobywa Ligi Mistrzów, więc po prostu przegrywa sezon.
1: Dobrze, to wróćmy jeszcze do tego finału, który przed nami w niedzielę już to spotkanie. Dla wszystkich chętnych przypomnę, godzina 14:45, spotkanie w Sosnowcu, gdzie Aluron rozgrywa swoje mecze finałowe. Tam ta hala dużo bardziej przyjazna dla wszystkich śledzących, chociaż no nie wiem, z drugiej strony w Zawierciu też atmosfera bardzo sympatyczna, no ale jednak lepiej gra się w Sosnowcu siatkarzom tym przyjezdnym szczególnie, bo to taka hala z prawdziwego zdarzenia. Ten mecz o złoto decydujący twoim zdaniem będzie jeszcze jakoś nas zaskakiwał? Tu trenerzy mogą zaskoczyć czymś rywala, czy oni się już znają tak, że no trudno o to będzie?
0: Nie sądzę. Tutaj, jeżeli grasz 4 spotkania w ciągu 2 tygodni i wszystkie sytuacje, jakie moglibyśmy zobaczyć na boisku siatkarskim, już w tej rywalizacji widzieliśmy. Odwracanie wyników, powroty, powstawania po porażkach, przegrywania meczów, gdzie wydawało się, że zespół powinien wygrać. Więc wszystko już tutaj mieliśmy. Przygotowanie mentalne i to chyba jest decydujące, bo to w jaki sposób Zawiercie wygrało w Lublinie, to robi wrażenie, bo już po prostu widać było, że już, już człapią na boisku w meczu numer 2, numer 3, a nagle jednak w meczu numer 4 wrócili. Więc tutaj zaskakiwania żadnego nie będzie. Tu sądzę, że jeżeli dostosuje się do Malinowski, dostosuje się z Youngiem do Leona, jeżeli Kwolek dostosuje się do Bołądzia i do Rasela, to będziemy mieć naprawdę świetne widowisko, ale to też może być taki mecz, kto kogo pierwszy złamie, ale może nie cały zespół, ale będą po kolei wyciągać takie indywidualności, czy łamać Jacksona Younga, czy łamać Kwolka, i to może być decydujące, czy który z tych zespołów zagra równą siatkówkę jako zespół, a w których z tych zespołów jakaś jedna część bardzo istotna po prostu zagra słabo.
1: Kiedyś wielu mówiło, że Bogdanki Luk Lublin nie ma tak bardzo mocnej bez Wilfle do Leona. Teraz to już jest przeszłość, czy nadal jednak trochę w tym prawdy jest?
0: Nie, oczywiście z pełnym szacunkiem dla wszystkich zawodników, którzy tam grają w Lublinie, ale Leon jest jedyny. Leon to jest prawdziwy lider i od niego wszystko zależy. I taka prawda jest taka, że jak zespół miał problemy i potrzebował Leona, to Leon był. Znaczy, nie zawsze to się udaje, bo to się nie da wygrywać wszystkiego. Ale jest to zdecydowany lider. Troszkę to się inaczej rozkłada w Zawierciu, bo raz Russell, raz Bołądź. Ostatnio coraz rzadziej Kwolek, ale zawsze ktoś tam może jeszcze dorzucić swojej jakości. Więc na dzisiaj dla mnie Leon oczywiście zdecydowany lider, ale ja się będę przypatrywał bardziej, jak będzie zagrał Jackson Young, jak zagra Malinowski i jak zagra Kwolek.
1: Dobrze, to jeszcze z takich ciekawostek, właściwie z ostatniej chwili dowiedzieliśmy się, że Mariusz Wlazły wraca na parkiet. Będzie reprezentował drugi zespół Trefla Gdańsk, który w ten weekend będzie walczył o to, żeby awansować do pierwszej ligi, czyli na ten drugi poziom w naszym kraju. Myślisz, że takie wzmocnienie to już zapewniony awans?
0: Ja myślę, że nie wiem, kiedy ostatni raz Mariusz Wlazły atakował, kiedy ostatni raz wykonał 20 skoków na treningu, więc jeżeli wejdzie na boisko, to brawo dla niego, ale zakładam, że na razie będzie wsparciem na ławce, czy w kwadracie rezerwowym, czy w szatni. Będziemy śledzić, zobaczymy, czy wyjdzie na boisko, czy będzie atakował, jak będzie reagowało jego ciało, bo to nie jest takie proste nie skakać, nie trenować, nagle wyjść na boisko, naprawdę, to nie jest już takie proste w pewnym wieku. Ale oczywiście będę się obserwował, będę trzymał kciuki, a jeżeli Mariusz ma wciąż z tego frajdę, to niech wciąż gra.
1: Legenda polskiej siatkówki na pewno przyda się drugiemu zespołowi Trefla Gdańsk. No zobaczymy, czy rzeczywiście na boisku, czy tak jak przewiduje Jakub Bednaruk, gdzieś tam z tyłu będzie stał i pomagał swoim kolegom. Dobrze, no nie mogę nie zapytać, jakie przewidywania na ten ostatni mecz finałowy. Aluron kontra Bogdanka, niedziela 14:45. Myślisz, że będzie 5 setów, myślisz, że będą 3 sety, jak to widzisz?
0: Nie zaskoczy mnie 3-0 dla Zawiercia, nie zaskoczy mnie 3-0 dla Lublina, ale naprawdę bardzo chciałbym, żeby było 5 setów, 3,5 godziny w bitwy, wszystkie sety na przewagi i po 15 w 5 secie. Tak bym sobie tego życzył, ale jeżeli się okaże nagle, że jest 3-0 dla 0,

0: 0-3, to jeżeli chodzi o tą rywalizację, nie będę zaskoczony i nie spadnę z krzesła.
1: Dobrze, no to obyśmy nie spadali z krzeseł, chyba że po jakichś fenomenalnych zagrywkach,
0: tak
1: jakichś bardzo fajnych akcjach. No zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Można spodziewać się naprawdę wszystkiego. Moim i Państwa gościem był Jakub Bednaruk, były trener, były siatkarz, a obecnie ekspert Polsatu Sport. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Teraz wracamy do dzisiejszych wyników. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy tenisowego turnieju WTA w Rzymie. Polka wygrała z Amerykanką Katie McNally 6-1, 6-7 i 6-3. Tak to spotkanie ocenia trener tenisa Tomasz Iwański.
2: Każdemu zawodnikowi, który jest w mniejszym lub większym jakimś takim kryzysie, braku pewności, gdzieś tam jakiegoś zawahania w grze, potrzeba równych meczy z dobrymi, trudnymi przeciwnikami, które gdzieś tam rozstrzygnie na swoją korzyść. McNally to nie jest zawodniczka, która jest łatwa do ogrania i widać, że jest w dobrej formie. Zagrała dobry mecz w pierwszej rundzie. Zawsze trudno się gra pierwszy mecz, więc ona już miała ten jeden mecz rozegrany w pierwszej rundzie. Iga zaczęła od drugiej rundy. Pewnie mogła ten mecz zakończyć w dwóch setach. Były szanse. Tym lepiej, że pozbierała się w trzecim secie, że umiała do końca postawić na swoim i takich meczy ona dokładnie potrzebuje. To nie tylko ona. Każda zawodniczka czy każdy zawodnik, który chce budować pewność siebie, musi takie mecze wygrywać. I to jest bardzo dobry prognostyk. Zobaczymy, co dalej.
1: Z turniejem w Rzymie już w pierwszej rundzie pożegnali się Magdalinet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zniósł wczoraj wszelkie ograniczenia nałożone na białoruskich sportowców, otwierając im drogę do powrotu do międzynarodowych zawodów, w tym kwalifikacji do letnich Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles, które odbędą się w 2028 roku. To zmiana generalnego stanowiska z 2022 roku, kiedy to MKOL zalecił wykluczenie rosyjskich i białoruskich sportowców z udziału w wszelkich zawodach po inwazji Rosji na Ukrainę. O szczegółach Rafał Bała.
3: To kolejny krok na drodze do całkowitego zniesienia wszelkich restrykcji, jeśli chodzi o białoruskich i rosyjskich sportowców. Już pół roku temu Międzynarodowy Komitet Olimpijski zalecił Światowym Federacjom Sportowym, aby zezwoliły zawodnikom niższych kategorii wiekowych z Rosji i Białorusi na występy w imprezach nie jako sportowcom neutralnym, ale w barwach narodowych, pod własną flagą i z hymnem narodowym. Teraz taka sama rekomendacja popłynęła w świat, jeśli chodzi o dorosły sport. Na razie dotyczy tylko Białorusi, a tak tłumaczy to przewodnicząca MK Kirsty Coventry. Tą decyzją wyraźnie dajemy sygnał, że zależy nam na tym, by wszyscy sportowcy mieli możliwość rywalizacji. MKOL nie wdaje się w rozważania natury humanitarnej, nie kieruje się też emocjami. Zresztą przykład tego mieliśmy podczas niedawnych igrzysk w Italii, gdzie Ukrainiec Hiraszkiewicz nie został dopuszczony do startu w kasku ze zdjęciami zamordowanych przez Rosjan kolegów sportowców. Kirsty Coventry mówiła o tym ze łzami w oczach. Teraz wyglądała na święcie przekonaną o swojej racji w sprawie Białorusi i dodała. Jeśli chodzi o Rosjan, nic na razie się nie zmienia. Ich wykluczenie ma solidne podstawy, ale ta sprawa jest analizowana przez odpowiednie komisje. Trzeba jednak pamiętać, że białoruski Komitet Olimpijski nigdy nie był zawieszony. Ostateczna decyzja należy do poszczególnych federacji, czyli na przykład piłkarskiej, lekkoatletycznej czy pływackiej, ale wiele z nich już włączyło do rywalizacji nie tylko Białorusinów, lecz także Rosjan, co oczywiście wywołuje głośny protest ukraińskiego Komitetu Olimpijskiego, który wskazuje, że kierunek obrany w tej sprawie przez MKOL jest sprzeczny z wartościami olimpijskimi.
1: Miejmy nadzieję, że MKOL zastanowi się nad tym wszystkim i nie będzie podejmował tak fatalnych decyzji w najbliższym czasie. Teraz sprawdzamy, co dzieje się na tafli w Sosnowcu. Tam Polacy rywalizują z Litwinami w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Jest to mecz dla nas bardzo ważny, bo możemy awansować do elity. No i nadal w drugiej tercji niestety przegrywamy z Litwą 0-1. Teraz wracamy do siatkówki, ponieważ nasza kadra zebrała się w tym tygodniu w Spale na pierwszy w tym sezonie zgrupowaniu. Na razie selekcjoner Nikola Grbić ma do dyspozycji przede wszystkim młodych zawodników lub debiutantów. Jednym z tych właśnie debiutantów jest środkowy bloku Jakub Majszak, a rozmawiał z nim Cezary Gurjew.
4: Na pewno pozytywne wrażenie.

0: wrażenia. Może i lepiej, że na razie nie ma gwiazd, bo można lepiej się wprowadzić, poznać jak to wszystko działa, a potem jakby przyjadą, to będzie już lepiej.
1: Droga nie jest łatwa, bo na twojej pozycji jest wielu świetnych zawodników.
0: No dokładnie, były te sukcesy w młodzieżówce, ale młodzieżówka i seniorskie granie to jest zupełnie co innego. Jest mnóstwo dobrych środkowych, bardzo dobrych środkowych, seniorskiej reprezentacji i nie tylko, nawet na parkietach, plus ligi, więc będzie ciężko, ale trzeba walczyć o swoje po prostu.
1: A kto jest twoim idolem? Bo jak popatrzymy na te ostatnie lata, zawsze mieliśmy dobrych środkowych. Ktoś ci specjalnie imponuje?
0: Nie mam takiego jednego idola, ale na pewno wiem, bo miałem okazję grać przeciwko Mateuszowi Bieńkowi na parkietach, Kubie Kochanowskiemu. No to oni są, naprawdę ciężko się gra. Nawet Szymon Jakubiszak, dużo jest takich. Wszyscy z tej kadry, co są, to mają ogromny potencjał, albo już pokazali, albo go pokażą.
1: Dosyć późno zacząłeś grać.
0: Tak, ja zacząłem późno, bo w pierwszej liceum, więc 6 lat, 7 gram dopiero. No szybko to się potoczyło, no ale tak musiało być.
1: Trzeba być sprawnym siatkówce. Spędzacie mnóstwo czasu w siłowni.
0: Tak, no ta siłownia jest może najważniejsza, ponieważ się zabezpieczyłem przed kontuzjami, wzmacniamy swoje ciało, wyżej skaczemy, silniej atakujemy, poprawiamy właśnie mobilność. Co u siatkowego jest ważne, żeby lepiej się poruszać na bloku, więc ta siłownia jest naprawdę bardzo ważna.
1: A wcześniej były jakieś sporty? Wiadomo, że do siatkówki, jak się trafia tak późno, trzeba być sprawnym. Czym się zajmowałeś, bo na pewno jakąś dyscyplinę uprawiałeś?
0: Tak, za młodu to grałem piłkę nożną. Z 3 lata, więc nie jakoś długo, ale po prostu od małego. Potem miałem rok przerwy, potem zacząłem właśnie od pierwszej liceum grać w siatkówkę.
1: W wolnych chwilach, jak masz, czym się lubisz zajmować?
0: Ogólnie lubię sport, szczególnie lubię oglądać, grać w tenisa. Ostatnio byłem na padlu, też fajna sprawa. Piłkę ręczną lubię oglądać, piłkę nożną, jakieś fajne, ważne mecze. Jak jest ten czas, to też w sporcie.
1: A tak przy okazji w tenisie, jaka jest twoja mocna strona? No wzrost, wspaniały pewnie serwis.
0: Dokładnie, serwis jest moją najmocniejszą stroną, zdecydowanie.
1: A kogo podziwiasz? Tych zawodników młodego pokolenia, jak Jannik Sinner czy Carlos Alcaraz, czy może jesteś bardziej zainteresowany tym, co robi Novak Djokovic?
0: Ja właśnie wolałbym to starsze pokolenie i zawsze moim takim tenisowym idolem był Novak Djokovic.
2: Oprócz Jakuba Majszaka w naszej dzisiejszej audycji pojawi się też Sergiusz Serafin. To 21-letni rozgrywający, syn byłego reprezentanta kraju Wojciecha. No i właśnie Sergiusz przyznał, że sam wybrał tę drogę. To nie był nakaz od taty i on sam chciał iść śladami ojca, żeby kiedyś móc zagrać w kadrze Polski.
3: Nie musiałem zostać siatkarzem, to nie było mi narzucone, ale naturalnie myślę, że to ze mnie wyszło w pewnym momencie i sam chciałem spróbować. Zakochałem się w tym sporcie i tak zostało. Nie było żadnej presji ani nic takiego. Ja mogłem robić co chciałem, jak byłem mały. Zaczynałem od pływania, później od koszykówki, później sam wybrałem sobie siatkówkę. Tata tyle ile mógł, to mi pomagał, ale to było naturalne. Ja poszedłem tutaj do SMS-u, trenowałem, później wyjechałem za granicę, także też sobie próbowałem sam tą swoją ścieżkę znaleźć do rozwoju. I szukałem miejsc najlepszych dla mnie do rozwoju. Wyjazd do Francji był bardzo ciekawy. Był dużą lekcją, myślę, że nie tylko siatkarską, jak i życiową. Nauczyło dużo pokory. Sama liga jest bardzo interesująca. Poziom siatkarski jest również bardzo dobry. Oczywiście nie jest to polska nasza plus liga, ale wydaje mi się, że do rozwoju dla młodych zawodników jest bardzo dobry. Na ten moment skupiam się na swoim rozwoju i ciężkiej pracy i wiem, że w przyszłości to odpłaci.
2: Dla naszych siatkarzy w tym sezonie najważniejsze będą Mistrzostwa Europy oraz Liga Narodów. Do tego jednak jeszcze trochę czasu zostało. Ja jeszcze przypomnę Państwu, że za 2 minuty, właściwie za 1,5, zacznie się mecz Lecha Poznań z Arką Gdynia. Bardzo ważny mecz dla Lecha, bo może już tutaj Mistrzostwem Polski zapachnieć po tym spotkaniu w Poznaniu, a też ważne spotkanie Wisły Kraków w pierwszej lidze. Jeżeli Wisła w meczu z Chrobrym Głogów zdobędzie chociaż punkt, to zapewni sobie awans do piłkarskiej ekstraklasy. Jeszcze na chwilę zobaczymy, co słychać w hokeju. Tam Polska w drugiej tercji nadal przegrywa z Litwą 0-1. A zaraz będą mogli się Państwo dowiedzieć o tym, co oprócz Dnia Wikinga nas dzisiaj jeszcze czeka. Damian Szpyra z wiadomościami już za chwilę. Ja już dziękuję. Grzegorz Nowaczyk, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy.

0: Włączamy, konfigurujemy i programujemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 20:30, Damian

0: Siemianowice Śląskie, Stalowa Wola, Gdynia, Tarnów. Tam wszędzie mamy polski przemysł obronny, tam wszędzie mamy zakłady pracy, tam wszędzie chcemy tworzyć sprzęt dla modernizacji polskiej armii.
1: Jutro umowę na unijną pożyczkę podpisze Litwa. Przypomnijmy, do Polski trafią 44 miliardy euro. To największy beneficjent programu. Całkowity budżet mechanizmu to 150 miliardów euro. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć z arkuszami maturalnymi w sieci. Złożył je dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. W poniedziałek, wtorek i w środę, kilka minut po godzinie 9 w mediach społecznościowych opublikowane były zdjęcia stron z zadaniami. To nieuczciwe i niezgodne z prawem, przekonuje dyrektor Zakrzewski.
2: Na tym etapie postanowiłem złożyć i poprosić prokuraturę o pomoc, o zbadanie sprawy zdjęć pojawiających się w internecie z języka polskiego, z matematyki i z języka angielskiego. Zebrałem te wszystkie materiały, które mam, dowody wszystkie, które mam, więc tu jakby chyba kwestia prokuratury, pochylenie się prokuratury nad materiałem.
1: No od poniedziałku dyrektorzy szkół unieważnili egzaminy maturalne kilkudziesięciu osobom, które wniosły na salę telefony lub pracowały niesamodzielnie. Nie ma zagrożenia radiacyjnego w związku z wybuchem pożaru w Czarnobylu, informuje Państwowa Agencja Atomistyki. Odczyty ze stacji monitoringu w Polsce są w normie, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana. W czarnobylskiej strefie wykluczenia wokół nieczynnej elektrowni atomowej płonie ponad 1000 hektarów lasów. Walkę z ogniem utrudniają warunki pogodowe. Rak jajnika, do niedawna śmiertelna choroba, może być z powodzeniem leczona. Wczesne wykrycie nowotworu i dobranie odpowiednich leków pozwala cieszyć się życiem wiele lat. 2/3 chorych kobiet niestety wciąż umiera, bo te przypadki wykryto zbyt późno. Mamy ogromny postęp medycyny w tej dziedzinie, mówi profesor Tomasz Waśniewski, konsultant w ginekologii onkologicznej województwa warmińsko-mazurskiego.
3: To są terapie, które uderzają w nowotwór tam, gdzie jest najsłabszy. To wszystko dzięki właśnie genetyce i właśnie rozwojowi nie lekceważymy najmniejszych niepokojących objawów. To jest podstawa. Dlatego profilaktyczne chodzenie do ginekologów daje nam szansę na to, że wyklejemy nowotwór w znacznie wcześniejszym stadium, a to ma oczywiście bezpośrednie przełożenie na lepsze wyniki leczenia.
1: Dodajmy, że dziś obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Raka Jajnika. I mamy już 33 minuty po godzinie 20.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: A teraz to, co ważnego na świecie dzieje się w Polskim Radiu 24, przybliży Państwu Magdalena Skajewska, która jest w naszym studiu. Witaj serdecznie, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
1: A dużo tych rzeczy na świecie dzieje się, tak to wypada, już od kilku dobrych miesięcy, przede wszystkim wokół Donalda Trumpa.
5: Tak, rzeczywiście, ta polityka międzynarodowa kręci się trochę wokół amerykańskiego prezydenta. No, w sumie trudno się dziwić, skoro to jest prezydent najpotężniejszego państwa na świecie. Dzisiaj, dosłownie przed kilkunastoma minutami, usłyszeliśmy o tym, że jest trzydniowe zawieszenie broni między Ukrainą a Rosją 9, 10 i 11 maja. Ale my dzisiaj skupimy się z kolei na wizycie sekretarza stanu, amerykańskiego sekretarza stanu we Włoszech. Najpierw w Watykanie, później w Rzymie. Także jest o czym rozmawiać.
1: To prawda. Zapraszamy po więcej do Polskiego Radia 24.
4: Świat w powiększeniu.
5: Szczery dialog między sojusznikami, którzy bronią swoich narodowych interesów. Tak swoją dzisiejszą rozmowę z amerykańskim sekretarzem stanu określiła włoska premier Giorgia Meloni. W ostatnich tygodniach doszło do napięć między Waszyngtonem a Rzymem na tle krytycznych wypowiedzi prezydenta Trumpa na temat pani premier. Trump nie szczędził także ostrych słów na temat papieża Leona, z którym Marco Rubio spotkał się wczoraj. Według Watykanu, i tu cytuję, ponowiono wspólne zobowiązanie na rzecz pielęgnowania dobrych relacji dwustronnych między Stolicą Apostolską a Stanami Zjednoczonymi. O trudnej misji szefa amerykańskiej dyplomacji we Włoszech powiemy już za chwilę. A w drugiej części audycji o człowieku, który zrewolucjonizował media na całym świecie. Ted Turner zmarł w wieku 87 lat. Magdalena Skajewska, zapraszam na Świat w powiększeniu, a państwa i moim gościem będzie dr Mariusz Wolf, amerykanista, autor książki The Brit Called Americans, który łączy się z nami prosto z Nowego Jorku. Dobry wieczór, witaj.
6: Dobry wieczór, Magdaleno. Witam słuchaczy Polskiego Radia 24.
5: Zacznijmy od tych napięć na linii Waszyngton-Rzym, Waszyngton-Watykan, bo

0: Powód tych napięć jest właściwie podobny, czyli krytyka wojny na Bliskim Wschodzie. Ja specjalnie przytoczyłam te lakoniczne oświadczenia, takie bardzo oficjalne, ale po nich już można chyba wyczuć, przynajmniej ja wyczuwam, taki chłód. Ty też?
1: Nie wiem, czy jest to chłód. Wizyta Marco Rubio na Półwyspie Apenińskim była nieunikniona po tych ostatnich wypowiedziach Donalda Trumpa. No, rozmawiamy na temat Trumpa dosyć często, Magdaleno, i no, chyba już wiemy, że Donald Trump ma osobliwy sposób komunikowania się ze światem, komunikowania swojej rzeczywistości ze światem. Nie daj Boże, jak ktoś mu podpadnie, tak jak na przykład Ojciec Święty, i zacznie mówić coś, co Trumpowi się nie spodoba, albo coś, co nie współgra z jego wizją świata, rzeczywistości, tym razem w kontekście wojny w Iranie. No, powiedział to, co powiedział, w związku z tym...
0: A Marco Rubio musiał się trochę z tego tłumaczyć.
1: No właśnie.
0: I stąd chciałam cię o to zapytać, czy ty masz takie wrażenie, że sam Rubio jest do tej wojny przekonany, czy raczej robi to, co każe mu jego szef i właśnie tłumaczy się no, z nie swoich słów, z zarzutów, które nie są jego?
1: No, najął się do tej roboty, a zatem trudno się dziwić, że właśnie ją wykonuje. No, umówmy się, że jeżeli przestanie słuchać Donalda Trumpa, zacznie się jemu, mówiąc kolokwialnie, stawiać, no to straci stanowisko. No, to jest dosyć prosta zależność. Nie wiem, czy z kolei ty zauważyłaś, ale w ostatnich dniach, a nawet tygodniach, bardzo mało słychać o wiceprezydencie J.D. Vance'ie. A przynajmniej od czasu, kiedy fiaskiem zakończyła się jego próba mediacji z Iranem w Pakistanie.
0: No, tajemnicą Poliszynela sam... jest, że on fanem czy też zwolennikiem tej wojny na pewno nie jest.
1: No, zgadza się właśnie. Chciałem powiedzieć, że przypomnieć, że rzeczywiście J.D. Vance namawiał Donalda Trumpa na jednak nie rozpoczynanie tej akcji zbrojnej. No i skończyło się tak, jak się skończyło. Marco Rubio, z pochodzenia Kubańczyk, katolik, pasował do roli mediacyjnej w Włoszech bardzo dobrze. No, rzeczywiście spotkał się z Leonem XIV. Na pewno panowie sobie porozmawiali, no bo... No, papież mówił to, co papież wypadałoby, żeby mówił. No, cytował Ewangelię i nauczanie Kościoła katolickiego dotyczące konfliktów zbrojnych czy rozwiązywania nieporozumień pomiędzy narodami. No, raczej na stopie dyplomatycznej niż na stopie wojennej. I trudno, żeby mówił coś innego. Nawet dobrze, że mówił to, co mówił, bo chyba od tego jest papież. No, natomiast to mogło się nie spodobać Donaldowi Trumpowi, który być może potraktował to jako osobisty afront. Nie wiadomo dlaczego, no, ale Donald Trump jest Donaldem Trumpem i przez bez mała 80 lat jego życia. Już się zdążyliśmy chyba do tego mniej więcej przyzwyczaić.
0: Dodajmy, że niektóre z tych zarzutów pod adresem papieża były nietrafione. Trump między innymi w ostatnim wywiadzie dla jednego z dziennikarzy amerykańskich, Hugh Hewitta, powiedział, że papież popiera posiadanie przez Iran broni atomowej, co nie jest prawdą. Ale posłuchajmy może, co w ostatnich dniach Ojciec Święty mówił, pytany właśnie o ataki amerykańskiego prezydenta. Misją Kościoła jest głoszenie Ewangelii, głoszenie pokoju. Jeśli ktoś chce mnie krytykować za głoszenie Ewangelii, będę to robił zgodnie z prawdą. Kościół od lat wypowiada się przeciwko wszelkiej broni jądrowej, więc nie ma co do tego wątpliwości. Mam więc po prostu nadzieję, że zostanę wysłuchany ze względu na wartość słów Bożych. Też tak symbolicznie papież podczas wizyty Marco Rubio dał mu w prezencie długopis z drzewa oliwnego symbolizującego pokój, ale chyba trudno oczekiwać, żeby ktokolwiek, kogokolwiek do czegokolwiek przekonał, co?
1: Wydaje mi się, no masz rację, oczywiście każdy zostanie przy swoim zdaniu. No, trudno, żeby papież zaczął nauczać teraz czegoś innego niż uczył sam Jezus Chrystus, czyli raczej pokoju niż wojny. Natomiast Donald Trump, jak to ma w zwyczaju, no nie przyzna się do tego, że pobłądził.

0: obraził, być może powiedział jedno słowo za dużo i wydaje mi się, że to z czasem rozejdzie się troszeczkę po kościach, bo to między innymi też pojechał tam Marco Rubio, żeby, przypuszczam, zapewnić papieża, że to nie jest jakaś personalna animozja, tylko po prostu zwykły, codzienny Donald Trump.
1: Dziś przypada, dodajmy, pierwsza rocznica wyboru Roberta Prevosta na papieża. Ja wspominam o tym, bo wspomnieliśmy tutaj o takim promowaniu pokoju, co także jakby papież uznaje za swoją rolę. I też można odnieść wrażenie, chyba że w tym pierwszym roku ten pokój był takim chyba głównym przesłaniem papieża Leona XIV.
0: No, wydaje się, że tak, nie tylko to. Też jeżeli chodzi o wewnętrzne sprawy Kościoła, to on troszeczkę, no właśnie, zmienia kurs po pontyfikacie Franciszka. Nie chcę za dużo o tym mówić, ale wydaje się, że Leon XIV po tym pierwszym roku, może warto o nim kiedyś dłużej porozmawiać, ale po tym pierwszym roku wydaje się, że to będzie dosyć spokojny i mało rewolucyjny pontyfikat. Także jako zwykły ksiądz, jako zwykły biskup, kardynał, a teraz papież Leon XIV, wydaje mi się, w spokojny sposób naucza tego, co Kościół głosi od 2000 lat.
1: Mówisz, że może być to nierewolucyjny pontyfikat, to teraz zapytam o coś, co być może rewolucyjne się okaże, ale to dopiero się okaże. Otóż Pentagon rozpoczął dziś udostępnianie niepublikowanych wcześniej akt dotyczących niezidentyfikowanych zjawisk anormalnych, postrzeganych jako obiekty latające UFO. Powiedz, o co tutaj chodzi? Po co oni to zrobili? Czego tam szukają? Dowodów na istnienie kosmitów?
0: No dobrze, to bardzo ciekawy temat. Dzisiaj na stronie Departamentu Wojny, dokładnie Departamentu Wojny, nowa odświeżona strona internetowa war.gov, taka minimalistyczna, tam rzeczywiście pojawiły się te informacje, to są dokumenty, to są filmiki, to są nagrania, jest około 170 dokumentów w tej chwili. Ja oczywiście wszystkich nie przejrzałem, no ale są tam właśnie te najbardziej dyskutowane i nigdy oficjalnie nie potwierdzane i nie publikowane przez rząd amerykański czy przez Pentagon, ale są to rzeczywiście, ja sobie tutaj wynotowałem, teraz sięgnę do moich notatek, między innymi właśnie wypowiedź jednego z astronautów z Apollo 17, który w połączeniu z Ziemią mówił, że dryfują koło statku białe, jasne cząsteczki. I samo to zdanie było na tyle tajemnicze, że przez ostatnie, ileż to już, 60 lat, pobudzało wyobraźnię tych wszystkich, którzy uważają, że są jacyś kosmici, którzy wokół Ziemi krążą i być może nas obserwują. I jest całe mnóstwo innych rzeczy, które Pentagon potwierdził. Warto sobie na to spojrzeć. Tam są także nagrania. Między innymi jest to słynne nagranie z kamery termowizyjnej Wojska Amerykańskiego, które złapało, w cudzysłowie mówiąc, obiekt przypominający gwiazdę, taką ośmioramienną gwiazdę. Nikt nie wie do tej pory, co to naprawdę było. Sam Pentagon oczywiście nie wyjaśnia, czym są te zjawiska, czy to rzeczywiście kosmici, bo nikt tego nie, wprost nie powiedział, ale rzeczywiście zwróciłaś uwagę, ja zwróciłem uwagę, bo już zapowiadając, zwróciłaś uwagę, że nie mówimy już o UFO, czyli niezidentyfikowanych obiektach latających, ale właśnie o niezidentyfikowanych zjawiskach powietrznych. To się teraz będzie tak nazywało, UAP po angielsku. I już w samym tym dla nas, badaczy komunikacji politycznej, już się zaczynają otwierać pewne klapki. Zawsze jest tak, to taki podręcznik do komunikacji politycznej mówi nam o tym, że każdą zmianę społeczną, każdą inżynierię społeczną należy poprzedzić inżynierią języka. A więc zacząć nazywać pewne sprawy troszeczkę inaczej i wtedy już ta rzeczywistość stanie się zupełnie inna. I teraz pytanie jest takie, po co właściwie?
1: No właśnie, jaki jest tego cel tej inżynierii?
0: No więc właśnie. No więc

0: Właśnie. Zwróć uwagę na to, że do tej pory mówienie o UFO to było raczej zaliczało się do takiego, no nie zaliczało się do mainstreamu. To był raczej taki symbol marginalizacji, prawda? Kto mówił o UFO, ten ryzykował ośmieszenie, prawda? To był taki klasyczny mechanizm delegitymizacji, jak te czapki foliowe i te wszystkie inne atrybuty z tym związane. I nagle okazuje się, że jedna z poważniejszych instytucji amerykańskich, czyli Pentagon, mówi o tym w sposób całkowicie poważny, prawda? I teraz jakby mamy tutaj z tej perspektywy retoryki politycznej taki ciekawy proces, że najpierw instytucje delegitymizują temat, a potem rehabilitują go, tak? Czyli w pewnym sensie przesuwają to słynne okno Overtona i o tym, co było do tej pory niedorzeczne, mówią w sposób całkowicie sensowny, tak? Skoro mówi o tym Pentagon, mówi o tym Kongres, mówią o tym media głównego nurtu, które cytują oficerów wywiadu, bo to też oprócz Pentagonu tam pojawiły się dokumenty z FBI. No i pytanie jest, dlaczego właściwie w taki sposób państwo komunikuje się, prawda? Jest kilka innych wytłumaczeń jeszcze, które chodzą mi po głowie. Między innymi to jest taki aspekt geopolityczny, taki przekaz, który mógłbym odczytać w ten sposób. Zobaczcie, na naszym niebie pojawiają się jakieś obiekty, których nie jesteśmy w stanie szybko zidentyfikować. I teraz może to paradoksalnie wzmacniać poparcie na przykład dla zwiększenia budżetów obronnych czy nowych programów technologicznych dla państwa, prawda? Rozbudowy systemów jakichś obronnych, sensorów, kamer, nowej broni. To przecież jest bardzo silny język polityczny, który mówi nam, istnieją rzeczy, których nie rozumiemy, a zatem zbadajmy je, czy to przypadkiem ktoś nam nie zagraża. Przecież nie jest tajemnicą, że Chiny bardzo chętnie angażują się również w kosmosie. Zdaje się, Indie lądowały na Księżycu jakiś czas temu. Także tutaj już jakby ta cała narracja, cały przekaz tego aparatu państwowego jest zupełnie inny, tak? Że już nie jest to temat do śmieszkowania, że to nie jest jakieś UFO, to nie są jakieś latające spotki, to nie jest jakiś, powiedzmy, gwiezdny pirat, tylko po prostu faktyczne zjawiska, które być może są zagrożeniem dla naszego państwa. A zatem musimy dbać o to, żeby jak najszybciej je rozszyfrować i dowiedzieć się, o co chodzi.
1: No powiem ci, że jak dzisiaj mi zaproponowałeś ten temat, to na początku popatrzyłam na niego trochę ze sceptycyzmem, ale jak teraz o tym mówisz, to rzeczywiście widać, że tutaj może być drugie dno i ten temat jest jeszcze ciekawszy niż myślałam. Na pewno będziemy do niego wracać i tak sobie myślę, że jeżeli w tych dokumentach rzeczywiście okażą się, zostaną odnalezione jakieś ciekawe dowody, ciekawe informacje, to na pewno państwo o tym usłyszą. Co więcej, pewnie państwo to zobaczą w telewizjach informacyjnych na całym świecie, z których pierwszą była ta. This is CNN Headline News. You're in tune with the world. To jest sygnał telewizji CNN z lat 80., czyli z jej absolutnych początków. 1 czerwca 1980 roku założył ją biznesmen z Atlanty Ted Turner. Posłuchajmy, co wtedy mówił. Będzie to Cable News Network i będzie emitowała 30-minutowe segmenty wiadomości, krajowe, biznesowe, sportowe i też dłuższe materiały, 24 godziny na dobę. Wiem, że osiągniemy sukces. Wiem, że nie zawiedziemy Amerykanów. Tak mówił Ted Turner, czyli można powiedzieć twórca imperium medialnego. Wspominamy go w tym tygodniu, bo w tym tygodniu zmarł w wieku 87 lat, ale pozostawił po sobie naprawdę dużo. Rzeczywiście, jakby zgodnie z tym, co wtedy mówił, choć na ten sukces trochę chyba musieli czekać, to ten sukces osiągnęli, prawda?
0: No więc to jest bardzo ciekawa sprawa, kiedy z kolei ty proponujesz.

0: ten temat, bo uważałem go za właśnie bardzo ciekawą rzecz do przedyskutowania na temat właśnie komunikacji publicznej. Otóż Ted Turner w 1980 roku, jak sama powiedziałaś, czyli w czasach, kiedy nie uczono jeszcze wierszyków na temat zwycięstwa w II wojnie światowej, Ted Turner założył stację, którą twierdził, będą oglądać ludzie dla samych wiadomości. I to jest rzecz, która oczywiście nie stała się przypadkowo, bo po to, żeby zainwestować w taką wielką stację telewizyjną, to oczywiście potrzeba jest mnóstwo pieniędzy, ale on przekonał inwestorów do tego, że w czasach rozwijającej się telewizji kablowej, bo proszę pamiętać, w latach 70. w Stanach Zjednoczonych, a już na pewno w latach 80. tak zwana kablówka zaczęła docierać do większości domów. No więc on postanowił stworzyć telewizję, która będzie, i tu jest oczywiście, mówimy o pewnych proporcjach, która będzie najtańsza w realizacji. Dlatego, że istniejące wówczas stacje telewizyjne ABC, na przykład CBS, prawda, czy NBC, no oprócz wiadomości produkowały również, nie wiem, seriale, filmy, jakieś programy rozrywkowe. Do tego potrzeba po pierwsze mnóstwo ludzi, a po drugie mnóstwo pieniędzy. A tutaj okazuje się, że relatywnie niewielkimi pieniędzmi można oglądać telewizję, w której podawane są tylko wiadomości. I to oczywiście słowo tylko, tutaj w wielkim cudzysłowie używam, dlatego że oczywiście te wiadomości można sobie włączyć na kilka minut i potem przestać. Natomiast proszę pamiętać, że w tym samym czasie, dosłownie w tym samym czasie, prezydentem Stanów Zjednoczonych został Ronald Reagan. Ronald Reagan, jak wspomniałaś, za co bardzo jestem wdzięczny, książkę, którą napisałem na temat Reagana i jego komunikacji politycznej, doskonale wpisał się właśnie w to, co zaproponował Ted Turner. Skoro nikt nie chce oglądać wiadomości 24 godziny na dobę, to prezydent Stanów Zjednoczonych, a właściwie Ronald Reagan, aktor, będzie w stanie te wiadomości wypełnić. I oczywiście nie stało się to z dnia na dzień, nie stało się to od samego początku, ale potęgę wiadomości, potęgę telewizji informacyjnej Ronald Reagan dostrzegł już właściwie od samego początku. Nie tylko telewizji, bo o czym pewnie w Polsce nie wszyscy pamiętają, nie wiedzą. On nagrywał również co tydzień takie swoje pogadanki radiowe. Wtedy jeszcze radio było, on sam był radiowcem przecież na początku swojej kariery. I te docieranie do ludzi bezpośrednio z przekazem, i to takim nie zdeformowanym poprzez komentarz polityczny, to było coś tak ważnego dla Ronalda Reagana, że w moim przekonaniu również dzięki temu obie jego kadencje, zresztą do dzisiaj wspominane są z pewnego rodzaju rozrzewnieniem i nie na darmo jest on nazywany wielkim komunikatorem w historii polityki.
1: Wielkim komunikatorem. To bardzo ciekawe określenie, bo jeżeli myślimy o takim bezpośrednim połączeniu, czy też bezpośrednim przekazie do swoich wyborców dzisiaj, no to oczywiście nasuwa nam się na myśl Donald Trump. Powiedz, jak on według ciebie wykorzystuje tą siłę telewizji, którą telewizja dzisiaj ma, bo to się oczywiście zmienia. Natomiast wydaje się, że poza mediami społecznościowymi Trump ma cały czas pewną słabość do telewizji. Czy potrafi ją wykorzystać? Czy dzisiaj raczej boli go to, że większość amerykańskich stacji telewizyjnych go jednak krytykuje?
0: Ano, kilka ważnych tematów w tym jednym pytaniu. Przede wszystkim w Polsce też jest to widoczne. Telewizję oglądają w Stanach Zjednoczonych raczej ludzie starsi, czyli z pokolenia Donalda Trumpa, może dosłownie nieco młodsi. Natomiast telewizja jako medium, które rządzi rzeczywistością, także rzeczywistością polityczną w Stanach Zjednoczonych, odchodzi w pewnym sensie do lamusa. Sama CNN, która ten okres świetności wspomniałaś, że musiała na niego chwilę poczekać, no ale już od przynajmniej początku lat 90. no to był taki wzorzec metra z Sèvres pod Paryżem dla mediów, żeby prowadzić wiadomości, czy być dziennikarzem takim jak w telewizji CNN. Dzisiaj Trump

0: czy chce, czy nie chce. Komunikuje się z wyborcami, czy z całym światem na dobrą sprawę przy pomocy innych mediów. Pamiętamy, że pewnego rodzaju złamaniem tabu było jeszcze już kilka lat temu, kiedy Barack Obama zaczął komunikować się przy pomocy filmików wideo, na YouTubie nawet. To było coś takiego, że jakby pojawiają się nowe czasy, że ludzie nie czerpią informacji już z telewizji, z tak uporządkowanej telewizji, tylko właśnie z internetu. Dzisiaj to jest oczywiście Twitter, czyli portal X i Truth Social. To są takie media, którymi komunikuje się Donald Trump. I robi to, czy mu się to podoba, czy nie. Taka jest rzeczywistość i w taki sposób ludzie w tej chwili czerpią informacje. Krótki filmik na TikToku, przysłowiowym TikToku. Wielu ludziom wystarcza do tego, żeby poznać, jaka jest rzeczywistość, chociaż bardzo często jest tak, że rzeczywistość jest bardziej złożona niż kilkunastosekundowy filmik.
1: A czy myślisz, że telewizja, walcząc o swoją publiczność, która, tak jak mówisz, jest już coraz bardziej ograniczona, robi się w Stanach też coraz bardziej sensacyjna? Bo ja się spotkałam z taką wypowiedzią Christiane Amanpour, która przecież też zaczynała w CNN-ie właśnie w latach 80., 3 lata bodajże po tym, jak ta telewizja została założona. I ona właśnie ubolewała trochę nad tym, że to nie jest już to samo, co było wtedy, bo teraz jakby ta pogoń za newsem i takim coraz bardziej sensacyjnym newsem jest coraz większa. Czy to jest taki sposób telewizji na walkę o widza?
0: Nie, to jest sposób tak naprawdę marketingu, tak bardzo szeroko rozumianego. W moich wykładach ze studentami rozmawiam sobie czasami, jaka jest różnica pomiędzy starożytnym retorem a dzisiejszym demagogiem. Przecież obaj tak naprawdę chcą, żeby ich słuchacze przekonali się do argumentów i postępowali zgodnie z tym, co sami sobie założyli. Teraz jest tylko różnica taka, że demagog zawsze będzie odwoływał się do emocji. Proszę zwrócić uwagę, tu mówię do wszystkich słuchaczy, jeżeli pojawiają się jakiekolwiek nagłówki, czy to w internecie, czy w telewizji, które są w pewnym sensie sensacyjne, które używają słów nacechowanych, które używają bardzo wielu przymiotników i to takich bardzo dynamicznych przymiotników, to od razu możemy mieć pewnego rodzaju podejrzenie, że ktoś próbuje naszą uwagą zmanipulować i ją sobie zagarnąć. Dlatego czy to telewizje tak robią? Muszą tak robić, bo taka jest rzeczywistość, bo najłatwiej jest zarządzać ludźmi poprzez ich emocje, a najłatwiej już w ogóle poprzez emocje, które są negatywne, poprzez informacje, które wywołują szok, przerażenie i niedowierzanie.
1: To jest swoją drogą też niesamowite, to co się wydarzyło przez te wszystkie lata, od lat 80. Dzisiaj reportaże z wojny na Ukrainie, czy też takie tak zwane live, prawda, z reporterami, którzy są na Ukrainie, to jest nic nadzwyczajnego, ale w latach 80. to jednak była rewolucja, bodajże wojna, pierwsza wojna w Zatoce, to była pierwsza wojna transmitowana na żywo i to jest także właśnie też dorobek tej telewizji informacyjnej, którą założył Ted Turner. Doktor Mariusz Wolf, amerykanista, autor książki, którą Państwu bardzo polecamy, This Breed Called Americans, był Państwa i moim gościem w Świecie w Powiększeniu. Bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Wszystkim życzę spokojnej nocy.
1: I to wszystko w dzisiejszej audycji. Magdalena Skajewska, do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
4: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: To program polskiego autorstwa i został podpisany w Warszawie. Mowa o unijnym programie Safe na obronność. Donald Trump potwierdził, Rosja i Ukraina wstrzymają walki na kilka dni. Jutro, Dzień Europy, na odwiedzających Europa Experience czeka wiele.

0: atrakcji. Minęła 21. Damian Szpyra, zapraszam. Ten program znacząco wzmocni bezpieczeństwo Polski. Tak o podpisanym dziś unijnym programie SAFE mówił wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na jego mocy otrzymamy ponad 43 miliardy euro na obronność w postaci nisko oprocentowanych pożyczek. Co więcej, to program polskiego autorstwa.
1: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że nowoczesny sprzęt trafi do wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Będą to zarówno wojska lądowe, marynarka wojenna oraz siły powietrzne, wyliczał minister.
2: Niezależnie od tego, jak niektórzy dzisiaj postrzegają ten program, jak są też do niego wrogo nastawieni, na końcu drogi przyznają nam rację, że budowa bezpiecznej Polski nie może mieć żadnych ograniczeń.
1: Minister finansów Andrzej Domański powiedział, że program SAFE ma trzy cele. To wzmocnienie bezpieczeństwa i modernizacja armii, budowa silnego, innowacyjnego, nowoczesnego przemysłu obronnego i nowe miejsca pracy.
3: Nie ma bardziej efektywnego źródła finansowania tego olbrzymiego wysiłku finansowego, jakim jest modernizacja polskiej armii, bardziej efektywnego niż program SAFE.
1: Premier Donald Tusk zapewnił, że rząd znajdzie sposoby, mimo weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o SAFE, by z funduszy europejskich mogły w dużo większym stopniu korzystać polskie służby, w tym Straż Graniczna, Straż Pożarna i Policja. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Sobota, niedziela i poniedziałek. W tym czasie siły zbrojne Rosji i Ukrainy mają przerwać wzajemny ostrzał. Weekendowy rozejm, który już wcześniej sygnalizowała strona rosyjska, został potwierdzony przez amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Zawieszenie broni obejmie także wymiany 1000 więźniów z każdego kraju, napisał Trump w mediach społecznościowych. Jutro w Moskwie będzie obchodzony Dzień Zwycięstwa, czyli uczczenie rocznicy zakończenia II wojny światowej. Premier Słowacji, choć wylądował już w rosyjskiej stolicy, nie weźmie jednak udziału w paradzie wojskowej. O szczegółach Wojciech Stopa.
4: Robert Fico rozpoczął wizytę w Moskwie od złożenia wieńca na grobie nieznanego żołnierza pod murami Kremla. Powiedział, że chce w ten sposób uczcić pamięć o tysiącach rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli w 1945 roku, wyzwalając Słowację. Jutro szef słowackiego rządu spotka się z Władimirem Putinem. Zapowiedział, że ma do rosyjskiego prezydenta kilka pytań oraz wiadomości od europejskich polityków, którzy mieli interesować się podróżą Ficy do Moskwy. Podstawowym słowem jest dialog. Musimy się spotykać i rozmawiać. Jestem zwolennikiem każdej formy rozejmu i sądzę, że o wiele rozsądniej jest spierać się przy stole negocjacyjnym. Chcę wyrazić przekonanie, że zbliżamy się do końca tej rosyjsko-ukraińskiej historii. Premier Słowacji podkreślił, że zależy mu na standardowych relacjach z Rosją. Siebie samego określił mianem czarnej owcy Unii Europejskiej. Podobnie jak przed rokiem, Robert Fico jest jedynym unijnym przywódcą, który uczestniczy w obchodach rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Słowacka delegacja dotarła do Moskwy, korzystając z przestrzeni powietrznej Czech, Niemiec i krajów skandynawskich. Na jej przelot nie zgodziły się wcześniej państwa bałtyckie. Wracamy do kraju. Ponad 750 milionów złotych na szkolenie najmłodszych sportowców. Przedstawiciele resortu sportu i turystyki przedstawili dziś pakiet projektów aktywizacji dzieci i młodzieży oraz pomocy dla klubów. Pieniądze są przeznaczone zarówno na treningi, turnieje, jak i infrastrukturę. Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na budowę nowych obiektów sportowych, podkreślił w Lublinie wiceminister Piotr Borys.
5: 120 pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią otrzyma dofinansowanie w kwocie łącznie z naszej strony 300 milionów złotych. Wnioskodawcami rozstrzygamy to już etapami od przyszłego tygodnia. Takiej inwestycji w Polsce i w ogóle w Unii Europejskiej w ciągu 2 lat nie było.
0: 250 milionów złotych resort przeznacza na budowę i modernizację orlików. Na fasadzie Pałacu Kultury i Nauki rozbłysną po zmroku unijne gwiazdy. To z okazji jutrzejszego Dnia Europy. W tym dniu na odwiedzających Centrum Multimedialne Europa Experience czeka wiele atrakcji, mówi Piotr Wolski, rzecznik prasowy przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
6: Mamy i atrakcje dla rodzin z małymi dziećmi i atrakcje dla tych, którzy są zainteresowani nauką, zainteresowani ekonomią, zainteresowani w ogóle Unią Europejską.
0: Dodajmy, że na powitanie przed wejściem do Europa Experience będzie można napić się gorącej czekolady lub kawy z nadrukiem własnej podobizny na piance.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy deszczowo jedynie na Mazowszu, Podlasiu, Kujawach i na Mazurach, ale pochmurno będzie za to w całym kraju. Jutro w ciągu dnia podobnie. Najcieplej będzie na Górnym Śląsku i Podkarpaciu do 18 stopni.

0: Na przeważającym obszarze około 16, a najchłodniej na Podlasiu, tam nawet 9 stopni.
1: Klimat.
0: Prawie 15% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Najbliższe zielone godziny jutro od 14 do 16. W większej części kraju zagrożenie pożarem lasów jest małe. Wyjątkiem są niektóre obszary w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim, gdzie zagrożenie pożarowe w lasach jest średnie. Susza hydrologiczna występuje na zachodzie i południu Polski, a także na niektórych obszarach Podkarpacia i Mazowsza.
1: Klimat.
2: I więcej tego deszczu by się przydało w takim razie a propos suszy, o której przed momentem Damian tutaj opowiadał, bo rzeczywiście tak jest, że w większej części kraju pochmurno, ale tego deszczu jak na lekarstwo, a jednak kiedy deszczu więcej, to i mniejsze zagrożenie właśnie tymi pożarami i mniejsza susza. Też o suszy w Polskim Radiu 24 przecież często Państwu opowiadamy o różnych jej wymiarach. Mamy 6 minut po godzinie 21.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: A teraz pora na kulturę w Polskim Radiu 24. Będzie dokładnie o spektaklu, doświadczeniach aktorskich i reakcjach widzów na przejmujący spektakl teatru w Walizce. Gościem Maji Kluczyńskiej będzie Małgorzata Bogdańska. Aktorka. Warto zostać z Polskim Radiem 24, a ja jeszcze dodam, że po tej kulturze wrócimy do tematów politycznych o 21.33. W tym studiu pojawi się publicysta Jan Ordyński i omówimy te najważniejsze tematy polityczne, zaczynając od podpisanego programu SAFE, przechodząc przez nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, kryptowaluty, kończąc w końcu tym pomysłem zorganizowania referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, pomysłem, który przedstawił prezydent Karol Nawrocki. Warto być z Polskim Radiem 24.
3: Weekend kulturalny.
4: Maja Kluczyńska, dobry wieczór. Majowo witam Państwa. Wraz ze mną pani Małgorzata Bogdańska, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: Maj matury, kasztany i kalinowe serce.
5: To jest właśnie pasuje.
4: Splot wydarzeń. Pani Małgorzato, no niezwykłe wydarzenie. Powiedzmy, że za tydzień, 14 maja w kalinowym sercu. Fantastyczne trio. Krystyna Janda, Marek Koterski, Małgorzata Bogdańska. Czy pani zechciałaby rozszyfrować?
5: Ponieważ premiera odbyła się w 2012 w Teatrze Polonia na dużej scenie i to był taki debiut trzech osób, czyli tak, pierwszy raz na scenie Krystyna Janda była wystawiana jako autorka.
4: Mhm,
5: Marek Koterski po raz pierwszy reżyserował i adaptował nie swój tekst. No i ja po raz pierwszy występowałam w monodramie, więc to było dla nas wszystkich wielkie przeżycie.
4: Jakiś czas temu, czyli teraz, tak. To jest wznowienie debiutu?
5: Nie, ja już gram jako Teatr w Walizce, my jeździmy z tym spektaklem, gramy w różnych miejscach, i, ale kalinowe
4: monodram.
5: Serce, monodram, tak,
4: to
5: ja sama, kobieta z walizką, a w niej całe życie. To jest, ja powiem tak, że kiedyś myślałam, że to jest monodram tylko dla kobiet. On jest bardzo emocjonalny, tak jak teksty Krystyny Jandy, ale myślę, że mężczyźni, którzy kochają nas kobiety i którzy kochają naszą energię, nasze wszystkie plusy i minusy, też chętnie zobaczą ten spektakl. I Kalinowe Serce ma tak malutką przestrzeń sceniczną, że to wszystko jest, jesteśmy jakby w tak małej przestrzeni, że ten oddech mój i widzów właściwie się miesza i ta energia. I ja to kocham. Kocham grać monodramy w małej przestrzeni, na małej scenie blisko widza. Oczywiście czasami gram na dużych scenach, większych, ale jednak przynajmniej moje monodramy i ja kocham tą bliskość, tę,
4: no, a
5: tę,
4: kocha,
5: tą.
4: A kocha pani Moją Drogą B?
5: Tak, kocham Moją Drogą
4: Za
5: B.
4: Za co?
5: Za to, że czasami czuję, że ona to ja.
4: No właśnie, za to utożsamienie się?
5: Tak.
4: Tak, to może zresztą też każda pani, ale to mogę być ja,
5: każda
4: pani,
5: kobieta,
4: pani inna,
5: tak, tak, ale oczywiście też mężczyzna.
4: Oczywiście.
5: Ale każda kobieta, myślę, że odnajdzie tam siebie. To zresztą ja dlatego co chwila wracam do tego tekstu, do tego spektaklu, bo to jest, on jest coraz bardziej aktualny i przez to jest coraz bardziej bolesny. Na przykład tam jest taki moment: zabierzcie to z mojej głowy, błagam, proszę. To jest właśnie to, że wszystko, co

0: się przydarza teraz, a teraz to już w ogóle przecież to jest dawny tekst, to po prostu nas tak osacza i tak niszczy, że trzeba naprawdę mieć jakąś siłę, żeby z tego się wyzwolić. No to jest bardzo trudne.
1: Jesteśmy przebodźcowani, wszyscy, tak. I kobiety, i mężczyźni. Staramy się stworzyć takie własne światy, ale do tych własnych światów puka boleśnie czasami rzeczywistość. I to tempo, kiedy musimy decydować, podejmować różnego rodzaju decyzje, że tak powiem, w różnych przestrzeniach, prawda? To jest naprawdę podyktowane tym, że w XXI wieku wyzwanie pod tytułem życie, codzienność jest bardzo dużym wyzwaniem.
0: Bardzo.
1: Dla każdego z nas.
0: Tak, i dlatego myślę, że ten tekst, no i też adaptacja Marka, po prostu on z tej książki właściwie, to tak powiem taką małą, już kiedyś to mówiłam, ale może nie wszyscy państwo słyszeli, że jak postanowiłam, że poza tym kocham Krystynę Jandę i zawsze ją kochałam, uwielbiałam jej monodramy i w ogóle ją jako aktorkę. I kiedy Marek zobaczył dodaną chyba do jakiegoś pisma pani, czy twój styl, już nie pamiętam, książeczkę Moja droga B, to było na wakacjach, to on zabrał ją najpierw i przeczytał i mówi, to będzie genialne tekst na monodram, dlatego, że tam są emocje. Tam są po prostu skoki emocjonalne, w które dla aktora są po prostu, dają taką możliwość zagrania wszystkiego. Ja zresztą to kocham właśnie w monodramach. Chociaż monodram też jest pewnego rodzaju, ta forma jest trochę bolesna. I kiedy gra się właśnie ciągle gdzie indziej, ciągle trzeba przebijać się
1: i poczuć tę inną publiczność,
0: tak.
1: Te emocje, te energie.
0: Tak, tak, i też to, że to nie jest teatr państwowy, teatr po prostu, który, albo nawet prywatny. My jesteśmy teatr w walizce Małgorzaty Bogdańskiej, Marka Koterskiego. My nie jesteśmy żadną firmą, my po prostu sobie tak nazwaliśmy to. Zresztą jak Marek zrobił już tą adaptację i Krystyna Janda się zgodziła, żebyśmy mogli to pokazać w Polonii i grać, to miałam do tego czasu, już byłam gotowa, miałam 2 miesiące, bo to było tak, że w listopadzie byliśmy już gotowi ze spektaklem, a premiera miała być 26 stycznia. No więc to już, ja mówię, Marek, ja zwariuję, ja po prostu zwariuję, jeżeli ja będę teraz czekać, co będę grała dla pieska, albo dla ciebie, będziesz siedział na kanapie i w kółko będziesz tym jednym widzem. I postanowiłam poszukać miejsc charytatywnych. To znaczy miejsc, gdzie będę mogła zagrać charytatywnie do publiczności, która nie może wyjść do teatru. I o to chodziło, właśnie teatr w walizce, on dotrze wszędzie.
1: Żeby teatr przyjechał do publiczności.
0: Grałam w więzieniu dla kobiet. W domach starców, w hospicjach, na Miodowej, w jadłodalni dla bezdomnych. I powiem szczerze, że to mi dało siłę. No mi dało siłę i dlatego teraz też dalej gram takie spektakle, ale takie charytatywne. Ale ja już się nie boję tego, że będzie jakaś dziwna scena, nie taka jak bym chciała. Czasami przecież nie było świateł, grałam przy takim pełnym świetle, nie dało się zrobić ciemności. Ale to właśnie spowodowało...
1: Doświadczenia budują.
0: Tak, to jest doświadczenie i dlatego... Na przykład ta mała scena w Kalinowym Sercu, która jest trudna, bo tam najczęściej przecież są muzyczne, prawda? Aktor stoi i ma mikrofon, a ja jednak robię figołki na scenie, na tej maleńkiej scenie, muszę co chwila wstać. Cały czas jest jak pewnego rodzaju improwizacja. Bo zresztą to jest ważne i w aktorstwie, żeby stwarzać, a nie odtwarzać.
1: Tak, tak.
0: Zresztą Marek zawsze mówi, pamiętaj, graj na poziomie tego, co w tym momencie czujesz. Tak jakby, jaka jesteś w tym dniu, żeby nic nie odtwarzać, żeby to było żywe.
1: Tak.
0: I to jest, no, to jest piękne, ja kocham to. Tak się złożyło wtedy, zamknięto Teatr Ochoty. Ja nagle zostałam bez pracy i takiej teatralnej i właśnie wymyśliliśmy monodram. Za to jestem wdzięczna Bogu, wszystkim i też Krystynie Jandzie, że zgodziła się.
1: Uśmiechnął do pani Małgorzaty Bogdańskiej, która dzisiaj jest gościnią w Weekendzie Kulturalnym, a zapraszamy państwa na monodram. Monodram w Kalinowym Sercu 14 maja i tytuł tego monodramu Moja droga B na podstawie książki Krystyny Jandy w adaptacji reżyserii Marka Koterskiego, a wykonanie Małgorzata Bogdańska, która, jak już powiedziałam, jest dzisiaj gościnią w studiu.
0: Jeszcze chciałam powiedzieć, że już po premierze dodałam taką pioseneczkę,
1: Ach, czyli jeszcze.
0: Którą włożyłam do tego monodramu. I teraz dedykuję to wszystkim dziewczynom, kobietom, ale mogą

0: mogą być też i mężczyźni, i no i po prostu ludzie. Mała dziewczynko, nie bój się, mała dziewczynko, kocham cię, mała dziewczynko, ty wszystko możesz, mała dziewczynko, ja ci pomogę. No, to tyle.
1: Wspaniale.
0: A jeszcze może być, oczywiście może być dla chłopaków. Mały chłopczyku, nie bój się, mały... A moja wnuczka powiedziała, że jeszcze może być do koteczka. Mały koteczku, nie bój się.
1: Co,
0: czyli dodajemy sobie różne i po prostu, no, trzymajmy się. Czasy są... No.
2: Takie, jakie są, więc jest to być może jedna z recept na to, by ten świat był łatwiejszy, bardziej przyjazny dla nas.
0: Tak, dla mnie to jest oczyszczające też takie.
2: Czy każdy właśnie taki spektakl, ale monodram, gdzie pani tworzy wszystko, atmosferę, rolę, interakcję z publicznością.
0: Przebieram się, mam walizkę.
2: Tak, tak. Właściwie ta scena to jest takie minimum minimorum, że tak powiem.
0: Tak.
2: A pani jest wszystkim, wszechświatem dla tych, którzy przychodzą i to jest duże wyzwanie dla aktora. Powiedziała pani na początku o tym, swoich obawach, ale później o tym takim wzmocnieniu, o tej sile, tak, którą dało pani to spotkanie w tych różnych miejscach, z różną publicznością,
0: tak,
2: prawda? I wtedy no, jest ten taki tak zwany może backup, że jakby ta publiczność nie zareagowała, pani wie, z tyłu głowy ma pani takie światełko, że pani już tam gdzieś kiedyś była i może się to przydarzyć i pani wie, jak zareagować, to daje takie jednak troszeczkę poczucie bezpieczeństwa.
0: Tak. I powiem szczerze, że tam w obu monodramach zresztą, bo i w Fellinim, mam takie jakby też kontakt bliski z publicznością, bo ja w pewnym momencie wychodzę do tej publiczności i pytam, a powiedz mi, co ty lubisz? A ty? A ty? I czasami są, niektórzy mówią panią, a niektórzy książki, tańczyć, no.
2: Fajnie.
0: Teraz na przykład będę też grała charytatywnie dla publiczności ze szpitala psychiatrycznego w Tworkach. Grałam. I to też jest niesamowite spotkanie, bo oni chcą uczestniczyć w tym. I jak ja zadaję pytanie, właśnie zadawałam, powiedz mi, co lubisz, to oni zaczynali po prostu taki dialog ze mną, że musiałam to troszeczkę ukrócać, dlatego że za chwilę już byśmy nie pamiętali, o czym będzie dalej. Ale widzę wtedy, że to jest tak potrzebne tej publiczności. Właśnie ta rozmowa, to dotknięcie.
2: Takie wyzwanie w pewnym sensie, prawda?
0: Tak.
2: Zaproszenie też do współuczestniczenia.
0: Tak, to pięknie powiedziane, właśnie.
2: Taka wspólnota przeżycia na poziomie emocji też jest istotna.
0: Jeszcze opowiem też taką malutką anegdotę, jak po raz pierwszy zagrałam w Więzieniu dla kobiet. Pierwszy raz charytatywnie właśnie, moją drogą B. I te panie, jak weszłam do tej, nie wiem jak to nazwać, bo to wyglądało jak taka większa cela i one siedziały na takich ławkach, a ja tam na tym betonie tam robiłam. I jak ja weszłam, to one wszystkie patrzyły w podłogę. Ja myślę sobie, Boże, ja zaczynam grać,
2: to
0: one dalej w podłogę.
2: Energia, tak.
0: Dalej w podłogę. I, no, daje z siebie wszystko. No, pod koniec widzę, że troszeczkę, zresztą ten tekst też jest... Tam jest na przykład o kobiecie, która wypiła, zgubiła dziecko, znosi dełkami. No to wszystko i ja mówię do tych kobiet i mam świadomość, że niektóre z nich były w takiej sytuacji jak bohaterka monodramu. Albo nie, nawet nie jak bohaterka, tylko jak bohaterki, o których ona opowiada. I na koniec, tego nie zapomnę do końca życia, jak już kłaniałam im się i one patrzyły wszystkie na mnie, i jak wychodziłam, to one mnie łapały za rękę. One mnie łapały, bo one chciały tego kontaktu. To jest coś takiego, co... Ja zawsze namawiam kolegów i koleżanki aktorów, żeby z tymi małymi formami, jeżeli one nie są jakby... Nie wszyscy mówią,
2: takie
0: że nie mogą, że to jest jakby...
2: w realizacji, prawda?
0: Tak,
2: że trzeba jakąś
0: tak,
2: scenografię.
0: Jeżeli mogą, to niech szukają tych miejsc, bo ja sama szukam tych miejsc, ja wybieram je i dzwonię tam i mówię, że mogę zagrać. I wiem, teraz na przykład też i w Centrum Alzheimera na Wilanowskiej mam z nimi kontakt. I to jest tak piękna i wdzięczna publiczność. Ja, o broń Boże, nie oceniam publiczności, tylko mówię, że to jest inna publiczność i do niej trzeba... Wiadomo, że oni mogą ci przerwać spektakl. Nagle po prostu jakaś pani mówi, ładniej w kapeluszu, ładniej w kapeluszu. Na przykład na Fellinim i Giuliecie. Ale ja dalej mówię, uśmiecham się, że fajniej w kapeluszu i dalej gram. I po prostu to jest taka elastyczność potrzebna, ale za to kocham właśnie na monodramie. Chociaż tak jak mówiłam, jest to bolesne, jestem sama w tej garderobie. No czasami jest ze mną mąż, czy reżyser spektaklu, ale czasami to jest taka samotność.
2: Tak.
0: samotność, to nie jest

0: że jesteśmy w garderobie, jest pełno
1: albo
0: osób.
1: Albo też zespół na scenie, tak, prawda, właśnie, który albo bardzo wspiera. A proszę powiedzieć, jak długo trwają przygotowania, żeby tej roli się jednak nauczyć?
0: Właśnie, to
1: przed taką premierą, bo jeżeli to jest wznowienie, no tak, to trzeba sobie przypomnieć. Ale zawsze jednak trzeba się przygotować.
0: Ja myślę, że
1: to ile trwa nauka tekstu? Jak to sobie aktorki planują? Jak pani sobie planowała,
0: właśnie
1: pani
0: Małgorzata? Już nie pamiętam nawet. Wiem, że zaczęliśmy jakieś próby, no oczywiście ja się sama uczyłam, ale też prawdą jest, że przynajmniej ja tak mam i myślę, że większość aktorów, że sytuacja sceniczna, albo to, co ustaliliśmy, albo to, co spontanicznie wyszło, ona też potem pomaga w zapamiętaniu tekstu.
1: No tak, to jest przez skojarzenia. Są różne techniki, metodologia zapamiętywania tekstu i tak jak czytamy, jak się uczymy słówek, ucząc się języków obcych, prawda?
0: Ja teraz to powiem szczerze, nawet już się trochę mniej boję, bo kiedyś to sobie myślę, Boże, a jak ja bym zapomniała, to co się stanie?
1: Jedno,
0: a Marek
1: zdanie
0: mówi, że nikt cię nie będzie sprawdzał. No, coś takiego jest, że ta emocja mnie poniesie, ale bywa, że coś mi tam wyskoczy.
1: Tak.
0: Ale już nie boję się tego, że mi wyskoczy.
1: Nie ma tych obaw takich stu, że zaraz, ojejku, może się coś zdarzyć.
0: Tak.
1: A proszę powiedzieć, czy pani w tej postaci, Moja Droga B, wciela się w kilka różnych ról, czy to jest jedna rola w tym monodramie? To jest narracja na temat życia różnych kobiet, jednej osoby, czy wciela się pani też w różne role kobiece?
0: Wcielam się opowiadając. Na przykład jak tam jest taka moja ukochana komediowa, też taka scena, jak bohaterka mówi, że produkcja filmu wysłała ją do spa, żeby wyglądała ładniej, żeby to się nie sfotografowało na ekranie. I ona idzie do tego spa i zaczyna opowiadać, też pokazując i naśladując te panie, które mają takie wargi i właśnie tak mówią. No i to wtedy się jakby wcielam. Ale też nie chcę zdradzić takiej takiego czegoś, że właściwie po tym spektaklu trzeba by się zastanowić, czy moja droga B, to jestem też ja, czy to jest przyjaciółka, a może to jest przyjaciółka, która jest we mnie. To już jakby do odpowiedzenia.
1: Takie alter ego, prawda? No ale to jest refleksja dla publiczności.
0: Tak, bo tam jest na przykład taki fragment. Całuję cię, moja droga. Ty jesteś na mnie skazana. Dlatego się przyjaźnimy, że ja jestem ciągle w stanie lekkiej manii, a ty ciężkiej depresji. I dlatego nasza przyjaźń może istnieć. I to też właśnie może być ta dwubiegunowość, może być wszystko.
1: Dowolność interpretacji. Tak. W zależności też od przeżyć, doświadczeń.
0: Tak.
1: Od miejsca, w którym jesteśmy aktualnie w życiu. Przypomnę, Kalinowe Serce, 14 dzień maja, Moja Droga B, monodram Małgorzaty Bogdańskiej na podstawie książki Krystyny Jandy w reżyserii i adaptacji Marka Koterskiego. W studio Małgorzata Bogdańska. Proszę pani, jedna postać, to ja zapytam o te środki wyrazu. Głos, gest, ciało. Wszystko to tworzy atmosferę na scenie.
0: Tak,
1: trudno mówić o wielkiej scenie, ale pomaga w tworzeniu postaci.
0: Tak, ja na przykład nie wyobrażam sobie, a może powinnam sobie wyobrazić siebie w takim stand-upie. Znaczy takim, że stoję tylko i mówię. Mam pewien pomysł, ale to też nie do końca, już na razie jakoś wolno się zabieram za to. Ale Marek zawsze mi mówił, że on, no on nie przepada za czymś takim, że ktoś tylko stoi i mówi. Że jednak aktor też powinien zaskoczyć czymś, czego nie do końca by była w stanie zrobić publiczność. Czyli jak ktoś się nauczy żonglować na przykład, albo no, tak jak ja uczyłam się grać na trąbce do Juliety, czy stepować, to są rzeczy, które jakby są takie dodatkowe. Ja, broń Boże, nie oceniam tego, że ktoś stoi i mówi, ale wydaje mi się, że mnie się wydaje, że jeżeli to by było coś takiego poważniejszego, to nie jest takie łatwe złapać wtedy tę publiczność.
1: Tak, a kiedy pani emocje mówi, próbuje pani, to się tak mówi, złapać kontakt wzrokowy w jakimś miejscu na sali, z jakąś osobą na tej sali, czy pani patrzy, ale pani nie dostrzega? Czuje pani, że jest publiczność, czuje pani ten tak zwany feedback, ale jednak nie skupia się pani na tych szczegółach typu jedna osoba, wielość osób, miejsce, jakaś przestrzeń w sali.
0: To wszystko za

0: tego, gdzie gram. Bo jeżeli mam światła, które mnie oślepiają i widzę tylko ciemność, ja w ogóle nie przepadam za czymś takim. Mhm. Ja jednak lubię widzieć.
1: Taką świadomość,
0: że właśnie mogę mówić do kogoś też. Że to jest też dla mnie ważne.
1: No to się czuję.
0: Ale to, tak, właśnie, ale też przyzwyczaiłam się do tego właśnie grając charytatywnie, bo tam nie było takiej magii, tylko po prostu zwykłe jarzeniówki, ja i walizka. No. Tak. Więc też wtedy to jest też takie, powiem, że jak gram charytatywnie właśnie w takich miejscach, gdzie ludzie nie mogą wyjść, no są na wózkach, po darach, no też to tak staram się jeszcze, tak właśnie widzę te oczy i tak do nich jeszcze bardziej dotrzeć.
1: Żeby złapać.
0: Tak. I tak, nawet teraz mnie to wzruszyło, bo kiedyś się grałam w hospicjum jakimś i to grałam moją drogą, nie lubię pana, panie Fellini, i tam jest o tym, jak ona mówi, nigdy nie myślałam, że mogę mieć raka. A tam byli ludzie właśnie, którzy tak. No, też nie myśleli, hospicjum. Ale mają. I to wtedy też jeszcze dodatkowo mi dodaje czegoś takiego, że tak chcę ich pogłaskać, utulić. No, nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś, nie wiem, że jestem jakaś egzaltowana, czy... Nie, to nie o to chodzi. Tylko grając tak długo już, znaczy przez tyle lat, no to ja też się zmieniłam. Ja też gram to zupełnie inaczej, niż grałam kiedyś. Już nie przeżywam tego, że dłużej wyciągam coś z walizki, albo że upadł mi nos klauna gdzieś. Nie, to nie ma znaczenia po prostu. Mm-hmm. Ważny jest przekaz emocji i tego, co mam do powiedzenia.
1: A proszę powiedzieć, co z kondycją fizyczną?
0: O, właśnie, niektórzy do mnie mówią tak, kurczę, co ty tam wyprawiasz? Te fikołki. Oczywiście w Kalinowym Sercu jest to bardzo trudne, robienie fikołków do tyłu na tej malutkiej scence, ale na razie daję radę.
1: No, wspaniale.
0: Ale to jest coś takiego. Grałam na przykład, to chyba był Fellini w promie i to było, czy już nie pamiętam, co to było, czy to, czy Fellini. I byłam po COVID-zie. Znaczy już byłam niby zdrowa, ale sami wiemy, jak po tym COVID-zie człowiek jest bez siły. Ale coś takiego jest w nas aktorach, że żeby nie wiem co, to ta mobilizacja,
1: 200%.
0: To potem najwyżej padnę. No, coś takiego jest.
1: Udało się.
0: Że udało się i nikt nie wie, że coś było nie tak. Mm-hmm.
1: Proszę państwa, te i inne wrażenia, to zapraszamy państwa do współodczuwania i przeżywania. 14 dzień maja, Kalinowe Serce w Warszawie. Spektakl Moja Droga B. Monodram Małgorzaty Bogdańskiej, jak już to mówiłam wcześniej, na podstawie książki Krystyny Jandy, adaptacja i reżyseria Marek Koterski. W roli głównej w tym monodramie pani Małgorzata Bogdańska, która dzisiaj była gościnią w weekendzie kulturalnym.
0: O, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękujemy.
0: Jest to tak wspaniale.
1: I my państwa zapraszamy na ten
0: zapraszamy.
1: Monodram.
2: Weekend kulturalny.
3: Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, Światowy Zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem 1000 dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
3: Po reklamie. Autopromocja.
7: W najbliższą sobotę, 9 maja, tuż po 10, w programie Co Państwo Sądzą, będę rozmawiała z badaczami z Centrum Badania Opinii Społecznej. Sprawdzimy, co Polacy myślą o starzeniu się. Kim jest Senior 2.0? Jak się starzeć i jednocześnie czuć się młodszym? Zapraszam państwa, Zuzanna Dąbrowska.
3: Autopromocja.
8: To są informacje Polskiego Radia 24.

0: Minęła 21.30. Damian Szpyra. Zapraszam. Miliardy euro popłyną z Brukseli nad Wisłę. W Warszawie doszło dziś do podpisania umowy na unijną pożyczkę o wartości 44 miliardów euro. Sejf to zmiana myślenia w Europie o obronności, mówił po podpisaniu umowy premier Donald Tusk.
1: To był projekt, który Polska

0: pieniędzy przez Unię Europejską. My dzisiaj mówimy o setkach miliardów złotych. Jeszcze niedawno Unia Europejska była gotowa wydać 1,5 miliarda euro na całą politykę obronną. A my dzisiaj mówimy tylko o polskim safe w wysokości 180 miliardów złotych.
1: To nie tylko zastrzyk dla przemysłu zbrojeniowego. Na programie skorzysta gospodarka, mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.
2: Czyli będzie to szerszy wzrost gospodarczy obejmujący nie tylko wojsko. Na pewno będzie to program wspierający i przemysł metalowy, i elektronikę, i IT, i logistykę. Także ten wpływ na polską gospodarkę, na jej rozwój będzie odczuwalny. No w szczególności w danych dotyczących tempa wzrostu gospodarczego powinniśmy widzieć to właśnie w inwestycjach.
1: Polska jest największym beneficjentem programu. Całkowity budżet mechanizmu to 150 miliardów euro. Andrzej Poczobut chce wrócić na Białoruś. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości jest w warszawskim szpitalu po tym, jak przed kilkoma dniami opuścił mury białoruskiego więzienia. Najpierw muszę mieć pewność, że jestem zdrowy, mówi Andrzej Poczobut.
3: Jak lekarze powiedzą, że te wszystkie wskaźniki, które są, już są dobre, no ja zamierzam wrócić do Grodna. Sedno sprawy, że tam są tysiące Polaków na Białorusi, tam jest Związek Polaków na Białorusi i bez wątpienia jestem tam bardzo potrzebny.
1: Andrzej Poczobut spędził ponad 5 lat w więzieniu reżimu Aleksandra Łukaszenki. Mija 81. rocznica zakończenia II wojny światowej. Z tej okazji uroczystości odbyły się m.in. w Opolu. Zdaniem pułkownika Edwarda Łakomego, prezesa Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, 8 maja to jest czczony po cichu. Tymczasem młode pokolenia trzeba edukować.
4: No bo to przecież najważniejsze święto w XX wieku było. No nie da się ukryć. Takie ogromne straty, tyle narodów podbitych, uziemiężonych. A przecież powinniśmy świętować. Tam, gdzie było zwycięstwo, trzeba podkreślać i świętować.
5: Mówię, to jest dla nas bardzo ważne, bo i moje pokolenie, i starsi ludzie przeszli taką tragedię w II wojnie światowej, także my to doceniamy, jaka jest dobroć, jakie jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy w wolnej, niepodległej Polsce.
1: Dodaje Danuta Szeliga, prezes Koła Związku Sybiraków w Opolu, której ojciec służył w armii generała Andersa. 8 maja 1945 roku hitlerowskie Niemcy podpisały bezwarunkową kapitulację.
6: Jest 21:33 i trwa
7: wieczór w Polskim Radiu 24.
6: I wracamy teraz na naszej antenie do tematów związanych przede wszystkim z polityką krajową.
8: Stan dnia.
6: A w naszym studiu gość, redaktor Jan Ordyński, publicysta, członek Towarzystwa Dziennikarskiego. Panie redaktorze, dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
6: Zapowiedziałem tematy związane z polityką krajową, ale zaczniemy od spraw międzynarodowych.
9: Poniekąd, no bo zdarzyło się.
6: Też, tak, zdarzyło się
9: wieczorem.
6: Coś ważnego. Choć te sprawy też nas dotyczą, takie mam wrażenie. Zacznijmy tutaj od cytatu. Z przyjemnością ogłaszam, że w wojnie między Rosją a Ukrainą nastąpi trzydniowe zawieszenie broni. 9, 10, 11 maja. Obchody w Rosji padają na Dzień Zwycięstwa, ale podobnie jest w Ukrainie, ponieważ kraj ten również odegrał ważną rolę w II wojnie światowej. Tak napisał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump na swoim portalu społecznościowym True Social. Kolejna ważna informacja i dość ciekawa, bo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał w piątek dekret, na mocy którego wyłączył obszar wokół Placu Czerwonego w Moskwie z planu użycia ukraińskiej broni podczas parady w Moskwie, co umożliwi jej zorganizowanie 9 maja. Ten dekret wchodzi w życie z dniem podpisania. Ale pytanie dotyczące tego ogłoszenia trzydniowego zawieszenia broni. Czy sądzi pan, że uda się utrzymać to zawieszenie broni bez żadnych incydentów?
9: Chciałbym mieć nadzieję, chociaż wielokrotnie już słyszeliśmy o tym, że jest jakieś zawieszenie broni między Ukrainą i Rosją i ono było nieprzestrzegane, przede wszystkim było nieprzestrzegane przez Rosję. I co najgorsze, były nadal ostrzeliwane obiekty cywilne, były niszczone obiekty cywilne, ginęli zwykli ludzie, nie żołnierze. W tym czasie, kiedy rzekomo było właśnie, funkcjonowało zawieszenie broni. Więc ja za 3 dni przyjdę z chęcią, późnym wieczorem i skomentujemy, czy to miało miejsce.
6: Takie podsumowanie można by było zrobić, choć w pewien sposób.
9: Znaczy bardzo dobrze, żeby się to stało. Byłby to pewien znak. jeżeli by naprawdę obie strony przestrzegały tego, tych trzech dni,
6: wydaje się,
9: to być może byłby to

0: jakiś dobry sygnał.
1: Jednej i drugiej stronie na pewno zależy na zawieszeniu broni, no bo to jest moment odpoczynku dla żołnierzy, przeorganizowania sił, podliczenia wszystkich możliwości, również strat. No ale z drugiej strony tutaj wizerunkowo mam wrażenie, że Rosji być może zależy bardziej, no ze względu na to, że ten dzień zwycięstwa jednak jest dość ważny dla no samych tak. Rosjan.
0: Rosjanie zawsze obchodzili, Związek Radziecki przecież obchodził to 9 maja. Myśmy też w swoim czasie obchodzili to 9 maja. Może warto przypomnieć, że biało-czerwona flaga wisiała też w Berlinie 8 maja. Żołnierze Dywizji Kościuszkowskiej ją zatknęli. To też było nasze zwycięstwo. Rzeczywiście nasze zwycięstwo na wszystkich frontach, na których żołnierz polski był, ale że główne obchody rzeczywiście w Moskwie były 9 maja i no oby tak się stało, bo to był, naprawdę będzie dobry sygnał, być może jakiś prognostyk, że uda się dalej utrzymać. Może się Trump rzeczywiście zaangażuje w to.
1: Bardziej niż do tej pory.
0: No ja bym, to żeby nie było też tak, jak on zapowiada w Iranie, że kończy wojnę w Iranie, no i końca nie widać tej wojny i ogłasza zwycięstwo kolejne. No ale ja mówię, no bądźmy dobrej myśli, bo strasznie wiele złego się stało na Ukrainie w czasie tej wojny. Poginęło mnóstwo ludzi, nie tylko żołnierzy, ale cywilów mnóstwo. Mnóstwo ludzi było rannych, ciężko rannych, dzieci ginęły. To potworne, po prostu doszło do potwornych zbrodni wojennych. I tego się nie da inaczej wytłumaczyć. Tej wojny się niczym nie da wytłumaczyć, bo Rosja w niczym nie była zagrożona przez Ukrainę w żadnym momencie. Jak Rosjanie mówią, znaczy jak mówią ludzie Putina, reżim ukraiński nie zagrażał nigdy ani w żadnym momencie nie zagrażał Rosji. Także jest to po prostu straszna wojna, niczym nie usprawiedliwiona i niech zmierza do końca wreszcie.
1: Tak, po prostu powinna się skończyć. Na razie mamy zawieszenie 3-dniowe broni, no później prawdopodobnie i to jest...
0: Chociaż tyle może ludzie odetchną tam, no.
1: Tak, ale to jest smutne, myślę, też takie smutne podsumowanie, że pewnie później wróci to wszystko do tej wojennej normy, możemy to tak określić, chociaż no, zobaczymy. W każdym razie łącząc ten temat bezpieczeństwa z polityką krajową, przechodzimy do tego też, co dla nas jest ważne. Ministrowie obrony i finansów oraz unijni komisarze, to przypomnijmy, komisarze do spraw budżetu oraz obronności podpisali dzisiaj w Warszawie umowę dotyczącą programu SAFE, na mocy której Polska ma otrzymać prawie 44 miliardy euro na obronność w postaci nisko oprocentowanych pożyczek. Jak ważne jest podpisanie tej umowy w obszarze na razie bezpieczeństwa naszego kraju?
0: Bardzo ważne, bo po pierwsze będzie wzmacniało polskie siły zbrojne o nowoczesną broń. Również, co bardzo ważne, wytworzoną w Polsce, przez to ruszą wiele przedsięwzięć w zakładach zbrojeniowych, a nawet uruchomione zostaną nowe linie produkcyjne i nowe fabryki produkujące sprzęt bądź części do sprzętu wojskowego, oby nie był on nigdy sprzętem wojennym. No, szkoda tylko, że te pieniądze ogromne idą właśnie na takie cele, a nie inne, no ale jest potrzeba chwili. I bardzo dobrze się zdarzyło, bardzo dobrze, że to zostało dzisiaj podpisane i fatalnie, że to znowu nie zostało zaakceptowane przez wszystkie siły polityczne.
1: I o to chciałem zapytać, no bo jak ważne jest podpisanie tej umowy w obszarze bezpieczeństwa, tutaj pan redaktor nam wyjaśnił, no to teraz jak ważne jest w wymiarze również politycznym, no bo było sporo trudności, tych trudności przede wszystkim wynikających z zupełnie innego zdania, czy to opozycji, czy może przede wszystkim Pałacu Prezydenckiego.
0: Ostatnią kropkę nad i w tym postawił prezydent. Bez względu na to, skąd on jest, to jego decyzja osobista była, że podpisze bądź nie podpisze tę ustawę. I powiedział, że nie podpisze. I tyle. No, dla mnie jest to fatalna decyzja. Zupełnie niezrozumiała, bo wszystko, co słyszałem na ten temat ze strony rządowej, przemawiało do mnie, to nie jest żaden konkretalizm, że ja chcę poprzeć stronę rządową, bo uważam, że ona jest lepsza czy gorsza i tak dalej. Nie, tutaj sytuacja była czysta, po prostu argumenty były żelazne za przyjęciem tego rozwiązania. I mieliśmy to spłacać wiele, wiele lat na najkorzystniejszych warunkach oprocentowania kredytu. No więc w ogóle o co chodzi? Nie jestem w stanie to takie, nie wiem, chęć popisania się, że

0: W takim razie ja wam pokażę, że moje będzie na wierzchu. No dosłownie prawie w ten sposób to tłumaczę. Bo żadnego racjonalnego wytłumaczenia dla mnie w tej sytuacji nie ma.
1: O tych wątkach politycznych i argumentach, które padają, sobie jeszcze porozmawiamy. Natomiast tutaj cytat z premiera Donalda Tuska. Wszystko, co robimy w tym program SAFE, służy idei, jaką jest silna Polska w silnej Europie. Jak zaznaczył szef rządu, jest to Polska, która ma realny i coraz większy wpływ na to, co robi Unia Europejska. Równocześnie dba o jedność całego kontynentu i NATO wobec największych wyzwań. No i tak się zacząłem zastanawiać, czy Polska za sprawą chociażby właśnie idei programu SAFE, no bo to też idea naszej prezydencji w Unii Europejskiej, czy Polska stała się pewnym przewodnikiem, użyję tego
0: tak,
1: słowa, dla reszty państw Unii Europejskiej?
0: Chciałem przypomnieć, że podpisaliśmy już porozumienia obronne z Francją i Wielką Brytanią, a wczoraj na ten temat rozmawiał premier z premierką Włoch Giorgio Meloni. I też się kroi tego podpisanie takiej samej umowy. To w ramach Unii Europejskiej będzie takie wzmocnienie, powiedziałbym, w środku Unii Europejskiej powstanie jakieś takie większe, mniejsze NATO. I dobrze, że tak się dzieje. Dobrze, że takie kraje właśnie jak Wielka Brytania i Francja, które mają największe potencjały europejskie, potencjały wojskowe, w tym oba te kraje mają broń atomową. Dobrze, że partycypują w tych porozumieniach. Polska jest krajem frontowym i wszystkie, widać, że większość krajów europejskich zdaje sobie z tego sprawę. W grę wchodzi jeszcze Skandynawia, kraje bałtyckie i my jesteśmy krajami frontowymi. I dobrze się dzieje, że właśnie Unia Europejska postanowiła nam ewidentnie w tym zakresie pomóc i to na bardzo korzystnych warunkach. To jeszcze dodatkowo, moim zdaniem, cementuje Unię Europejską.
1: No to wróćmy do tych wątków politycznych i tutaj głos Roberta Telusa z Prawa i Sprawiedliwości. On mówi w ten sposób, a propos umowy SAFE, unijnej pożyczki, ona nie została ratyfikowana w Sejmie, a premier, co ciekawe, sam jej nie podpisał, tylko nakazał złożenie podpisu wicepremierowi Kosiniakowi Kamyszowi. To pokazuje, że to rozwiązanie jest tak naprawdę dla Polski czymś szkodliwym. Oddajemy część naszej polskiej suwerenności, tak powiedział Robert Telus w Polskim Radiu 24. Robert Telus, polityk Prawa i Sprawiedliwości.
0: To ja mówię, Jan Ordyński, dziennikarz, że nie czuję absolutnie jakiegokolwiek oddania, jakiejkolwiek suwerenności polskiej tutaj w tym wypadku. Wręcz przeciwnie. Uważam, że ta polska suwerenność zostaje w związku z tymi wszystkimi umowami, z SAFE-em i tymi naszymi umowami bilateralnymi, z krajami i z tymi krajami, o które wymieniłem. Po prostu Polska jest silniejsza. Staje się silniejsza. Już nie chcę przypominać, na jakich warunkach pisowski minister obrony kupował uzbrojenie w Korei Południowej. Tutaj dwa razy droższe były umowy, pożyczki. Także dajmy spokój z tym, tą suwerennością. Wobec kogo tracimy suwerenność? My jesteśmy integralnym członkiem Unii Europejskiej. Co za idiotyczne wmawianie, że my tracimy suwerenność na rzecz Unii Europejskiej. W ogóle jakaś piramidalna konstrukcja, w ogóle nie trzymająca się no niczego. W ogóle nie ma żadnego logicznego uzasadnienia, że Polska traci jakąś suwerenność. Tak jak teraz, nigdy polska suwerenność nie była utrwalona i tak zabezpieczona. W tej szczególnie niebezpiecznej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, bo właściwie od powojnia nigdy Polska nie była w takiej sytuacji, że za granicą miała wojnę.
1: Mówiąc o bezpieczeństwie, mamy nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Powołał go prezydent Karol Nawrocki. To jest Bartosz Grodecki jako nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Do najważniejszych zadań będą należały działania na rzecz reformy sił zbrojnych oraz współpraca z sojusznikami w NATO i innych formatach. Zastąpił Sławomira Cenckiewicza, który przestał być szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego pod koniec kwietnia. Czy według pana to zmiana na lepsze, czy jeszcze za wcześnie, żeby tak to osądzać?
0: Znaczy, jeszcze merytorycznie za wcześnie, bo słyszałem tylko, że powołany na to stanowisko w tej chwili ma doświadczenie konsularne i był wiceministrem spraw wewnętrznych, czyli urzędnikiem. dobrze, jeżeli był dobrym urzędnikiem.

0: urzędnikiem, tylko że tutaj o wiele większych kompetencji moim zdaniem się, i mam nadzieję, że ma zapewniony dostęp do materiałów tajnych, że to zostało wcześniej już zbadane, że z SKW i ABW dostęp zgodziły się na...
1: No, już chyba na podobne perypetie, jakie były przy...
0: Poprzedniku.
1: Poprzedniku, tak, to chyba nie, by sobie Pałac Prezydencki nie pozwolił.
0: Mam nadzieję,
1: tak się
0: że już nie będą narażali obecnego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. To jest istotne bardzo stanowisko. Zarówno przy Lechu Wałęsie, ale potem przy Aleksandrze Kwaśniewskim, potem przy Bronisławie Komorowskim, przy Lechu Kaczyńskim też te funkcje. I zresztą też bardzo dobrym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego był człowiek, który sprawował tę funkcję, w tej chwili nazwisko jego zapomniałem, bardzo rozsądny i widać kompetentny przy Andrzeju Dudzie. To trzeba przyznać, że to było naprawdę, powiedziałbym, miłe
1: pan
0: zaskoczenie.
1: Pan się wiera, o ile się nie mylę.
0: Pan, tak
1: się, nie,
0: pan podpułkownik tak. Siewiera. Zresztą lekarz z wykształcenia.
1: I Jacek Siewiera, tak.
0: Tak, tak Jacek tak. Siewiera. I tu jest wymagana jednak pewna taka kompetencja też militarno-polityczna. Też powstają w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego strategiczne dokumenty. No myślę, że szef tego biura powinien się orientować w konstruowaniu tego typu dokumentów. Mam nadzieję, że ten pan, który został dzisiaj powołany, ma taką kompetencję.
1: No to teraz wkładamy kij w mrowisko a propos nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i unijnego programu SAFE, bo pan Bartosz Grodecki we wpisie na platformie X stwierdza, że podpisanie europejskiego SAFE to decyzja, która będzie miała w przyszłości konsekwencje prawne i finansowe. Według niego bezpieczeństwo Polski musi być budowane na sile własnego państwa, własnej gospodarki i własnych decyzji, nie na mechanizmach, które mogą stać się przedmiotem politycznej gry. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego podkreśla, że pożyczka SAFE zaciągana na 45 lat w obcej walucie może zostać politycznie zablokowana decyzją instytucji zewnętrznych, podczas gdy Polska nadal będzie zobowiązana do spłaty długu. Dość ciekawa opinia, nie,
0: to
1: trzeba
0: taka
1: przyznać.
0: To jest konstrukcja bardzo piramidalna, ale to już naprawdę.
1: Ja dopytam, czy ta opinia nowego szefa BBN-u oddaje rzeczywiste obawy w sprawie umowy SAFE, czy wpisuje się już na samym początku w bieżący spór polityczny?
0: Jest konsekwencją postępowania jego zwierzchnika. I no, nawet bym się zdziwił, gdyby ona była inna, tylko że nie spodziewałem się, że tak nagle akurat ten pan wystąpi z tego typu uwagami natychmiast po dosłownie parę godzin po tym, jak został szefem Biura Bezpieczeństwa. Myślałem, że jednak pewną chwilę namysłu będzie miał, albo przynajmniej stworzone zostanie takie wrażenie, że ma chwilę do namysłu, a zdaje się, że pewnie kazano mu to odczytać, żeby było wiadomo, że to jest nasz człowiek, a nie jakiś ktoś z boku.
1: Na te słowa też zareagował rzecznik rządu Adam Szłapka, mówiąc po prostu, że albo kłamie, albo nie zna tego mechanizmu. Jak pan sądzi, która z tych możliwości jest bardziej prawdopodobna?
0: Znaczy ja bym się trzymał tej mojej pierwszej wersji, że to po prostu on dostał takie polecenie, żeby od razu takie oświadczenie...
1: Czyli przedłużenie stanowiska prezydenta
0: tak,
1: Karola
0: Nawrockiego.
1: Tak, żeby
0: powiedzieć,
1: po
0: że on te, ja trzymam się tego, co mój zwierzchnik wcześniej powiedział.
1: No ale to na koniec tego wątku zapowiada nam się, myślę, ponownie takie napięcie na linii Pałac Prezydencki, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, no i Kancelaria Premiera. Czy to dobrze dla nas chociażby
0: źle.
1: Na arenie międzynarodowej,
0: źle,
1: czy w obszarze
0: to
1: bezpieczeństwa?
0: Bardzo, to są bardzo ważne sprawy. To nie są jakieś tam partyjne rozgrywki, czy Heniek zastąpi Dziśka i tak dalej. Nie. To są bardzo poważne sprawy i szczególnie w kontekście tym, o którym wcześniej wspominaliśmy. Tutaj na żadne tego typu harce nie powinno być, nie powinny mieć miejsca. Tutaj powinno być jedno wspólne stanowisko władz polskich. I szkoda, że fatalnie, że tak jest. Że to właśnie naprawdę nie są błahe sprawy w tej chwili. I tego typu to jest niestety, oczywiście to wychodzi za granicę. Wiadomo za granicą, że tu właśnie jest tego typu zachowania mają miejsce. No i to właśnie w podstawowych sprawach. No. Czy jest jakiś inny kraj w Europie, w Unii Europejskiej, który ma tego typu problemy?
1: Bezpieczeństwo
0: nawet tam,
1: miało...
0: gdzie niekoniecznie były tożsame ośrodki władzy.
1: Bezpieczeństwo miało nie dzielić naszych polityków,

0: Okazuje się, że jednak dzieli, ale kolejny temat,
1: staje się wręcz podstawowym linią podziału.
0: Kolejny temat, który podziały wywołuje, to znaczy kryptowaluty i ustawa, która ma uregulować rynek kryptowalut w Polsce. Rząd przyjął projekt tej ustawy, skierował go do Sejmu, o tym poinformował we wpisie na portalu X.
1: Trzeciej już.
0: Maciej Berek, minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu i przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. Tak jest, to jest trzecie podejście do tej ustawy. No ja się zastanawiam, czy prezydent Karol Nawrocki tym razem złoży swój podpis pod rządowym projektem w sprawie kryptowalut ze względu na presję dotyczącą tego tematu?
1: Pan Bogucki z kancelarii prezydenta zarzucał tym rządowym projektom, że są bardzo szczegółowe, że są za szczegółowe. Pokazywał chyba czeską ustawę, która liczyła tam 16 stron, a nasza koło 100 stron liczyła. No i obiecał, że prezydent prześle własny projekt ustawy. Oczywiście nastąpiła bardzo długa przerwa. Ten prezydencki projekt ustawy wpłynął właśnie teraz, po pół roku. I on jest prawie identycznie długi, rozmiar ma identyczny jak projekt rządowy.
0: No, pan minister Maciej Berek pisze wprost, że to jest projekt niemal dosłownie skopiowany od tego rządowego.
1: Nie wykluczam, że jest tak. Ja nie znajduję tam w siedzibie prezydenta żadnej takiej osoby, żadnego jakiegoś takiego kompetentnego ośrodka, który byłby w stanie tego typu kompetentną ustawę przygotować. Biorącą pod uwagę wszystkie, że tak powiem, zakresy spraw, które powinny się znaleźć. I też ekonomiczne, nie tylko prawnokarne, ale też ekonomiczne, które się powinny w takiej ustawie znaleźć.
0: Pojawiały się takie głosy i takie doniesienia, że może zamiast składać trzeci rządowy projekt, który prawdopodobnie zostanie odrzucony przez prezydenta Karola Nawrockiego, lepiej postawić na projekt Polski 2050, bo były też takie komentarze, że to projekt kompromisowy, na który prezydent Karol Nawrocki mógłby się zgodzić. Jak pan sądzi, to by było jakieś rozwiązanie?
1: No byłoby, tylko okazuje się, jeżeli prezydencki projekt jest prawie kopią tego rządowego, to właściwie nie wiem, o co chodzi. Gdzie ma być kompromis, no? Skoro ten właściwie jest skopiowany.
0: Może chodzi o rozbicie koalicji rządzącej,
1: no
0: tak, kiedy
1: no, żeby
0: poprze się
1: powiedzieć,
0: projekt Polski 2050.
1: Nie nasz, nie wasz, to poprzemy ten projekt. Nie wiem, jaki jest projekt Polski 2050. Na czym kompromis ma tu polegać, no?
0: Kolejny temat w takim razie dodajmy do naszej rozmowy, również związany z prezydentem Karolem Nawrockim. Być może na koniec jeszcze porozmawiamy o jego aktywności w ostatnim czasie, bo ta chyba wzrosła. Prezydent chce, aby Polacy 27 września odpowiedzieli w referendum na pytanie, czy popierają politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Nad tym pytaniem sobie też porozmawiamy, no ale pojawiły się opinie, że to krok w ogóle w stronę polexitu, szczególnie ze strony obecnie rządzącej koalicji. Pan również tak patrzy na pomysł tego referendum?
1: Ja się dziwię, że od razu nie wpłynęło projekt, że prezydent nie chce zapytać od razu o to, czy chcemy być nadal w Unii Europejskiej, bo przecież to jest integralna część naszej obecności, to polityka klimatyczna jest integralną częścią naszego pobytu w Unii Europejskiej. Zresztą te przepisy zostały zaakceptowane przez premiera Morawieckiego, więc to też świadczy nie wiem o czym, żeby brakło jakiejkolwiek logiki politycznej. Nie jestem w stanie się dopatrzeć, bo skoro wtedy one zostały przyjęte, zresztą PiS krytykuje tę politykę klimatyczną. Wiemy oczywiście, że są ostatnie dni w Polsce, właściwie ostatnie kilkadziesiąt dni w Polsce świadczą o tym, że jest bardzo źle z klimatem. Polska weszła, ewidentnie słucham fachowców też, w naszym radio. Polska ewidentnie weszła w strefę kryzysu klimatycznego. Od bardzo dawna nie ma w Polsce centralnej, w Warszawie nie ma deszczu. I w Polsce centralnej. Jest ogromny problem z wodą i tak dalej. To nie ma kryzysu klimatycznego? Czy jest kryzys klimatyczny? I trzeba się tą sprawą zająć, czy nie trzeba się tym zajmować? Czy mówić, że nie ma i że w ogóle to jest wymysł jakichś ludzików z Unii Europejskiej, którzy sobie nie mają co robić w Brukseli i kombinują sobie takie przepisy.
0: Chociaż też ważnym aspektem oczywiście jest konkurencja konkurencyjność gospodarki, odpowiednie dostosowanie tempa tych zmian do tej konkurencyjności.
1: To powinniśmy się tutaj, tak. No.
0: I nad tym też jest praca.
1: Ale nie od razu to wrzucać do kosza.
0: Zwraca się uwagę, że ta polityka klimatyczna Unii Europejskiej no jednak jest do pewnych zmian, do pewnej rewizji. To cały czas trwa, te rozmowy trwają, no ale inaczej patrzy na to chociażby Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta. On w radiowej Trójce mówi w ten sposób, koalicja rządząca

0: Rzeczywiście ciągle straszy i wywołuje temat polexitu. Póki co jedynym politykiem, który był przeciwnikiem wejścia Polski do Unii Europejskiej, a dzisiaj jest aktywny, jest bliski współpracownik Donalda Tuska, czyli Roman Giertych. Tak zaznacza pan Przydacz i przypomina, że to właśnie Roman Giertych w 2003 roku jako ówczesny lider Ligi Polskich Rodzin straszył Polaków wejściem do Unii Europejskiej.
1: Roman Giertych udał się do Canossy i poszedł po rozum do głowy i rozumie. Natomiast są ludzie, którzy wtedy akceptowali politycy pisowscy w 2004 roku i wcześniej, w 2002, kiedy Polska była przyjmowana do Unii Europejskiej, akceptowali to. Łącznie z prezesem Kaczyńskim byli za wejściem Polski do Unii, a teraz nie rozumiem, że dyktatura brukselska i tak dalej. Absurdalne jakieś, naprawdę, to jedno z najszczęśliwszych rozwiązań w ogóle w całej historii Polski.
0: To ostatnie pytanie, panie redaktorze, bo niecała minuta do końca naszego spotkania. O czym świadczy aktywność prezydenta w ostatnim czasie? No bo pomysł pracy nad nową konstytucją, teraz referendum, wcześniej Sejm 0%.
1: Ludzie nieżyczliwi prezydentowi mówią, że te zagrywki, które są w tej chwili prezentowane, właśnie referendum, konstytucja i tak dalej, to jest próba przykrycia tego, co powiedziano o prezydencie w związku z kryptowalutami. Nie wiem po co, bo moim zdaniem na pewno przez Senat nie przejdzie ten
0: pomysł referendum
1: przez Senat nie przejdzie, więc nie wiem po co taka gimnastyka w ogóle. No. Naprawdę, zajmijmy się tym, co jest dla prezydenta powinno jako zwierzchnika sił zbrojnych być ważne, czyli bezpieczeństwem Polski.
0: I kropka. Jan Ordyński, publicysta, dziękuję. Członek Towarzystwa Dziennikarskiego, był naszym gościem. Panie redaktorze, ja pięknie dziękuję. Dobrego wieczoru i dobrej nocy.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
5: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: To ostatni rok obowiązywania w Polsce słynnego Lex Developer. Czy ta ustawa rzeczywiście ułatwiała budowanie mieszkań? Jakie były jej wady? Co ją zastąpi? Czego nauczyliśmy się przez te 9 lat? Czy nowe przepisy ochronią nas przed chaotyczną zabudową i osiedlami odciętymi od cywilizacji? Odpowiedzi w audycji Adres Zamieszkania w sobotę po 14. Zapraszam, Agata Kowalska.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zawieszenie broni, ale tylko na 3 dni. Rosja i Ukraina zgodziły się wstrzymać wzajemny ostrzał. Polska jako pierwsza podpisała umowę na pożyczki z programu SAFE. Uroczystość odbyła się w Warszawie. Prezydent powołał nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Przez 14 lat pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Minęła 22. Damian Szpyra, zapraszam. Rosja zgodziła się na zawieszenie broni z Ukrainą. Potwierdził to amerykański prezydent Donald Trump w mediach społecznościowych. Przerwanie walk obejmuje 3 najbliższe dni, od 9 do 11 maja oraz przeprowadzenie wymiany jeńców z Kijowem. Te propozycje potwierdził też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

0: zabraniał. Mówił o tym zastępca komendanta głównego PSP nadbrygadier Sławomir Sierpatowski.
1: Ten teren objęty pożarem mamy dookoła już okopany, mamy pewność, że pożar się nie rozprzestrzeni.
0: Lubelszczyznę opuściła też większość samolotów gaśniczych i śmigłowce. Do dyspozycji pozostają jedynie te podlegające pod nadleśnictwo. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: Dodajmy, że nad ranem ma odbyć się kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Przed nami pochmurna noc w całym kraju. Deszcz może pojawić się na Mazowszu, Podlasiu, Kujawach i na Mazurach. Jutro, podobnie choć w wielu miejscach, będzie ciepło. Na Górnym Śląsku i Podkarpaciu do 18 stopni, na przeważającym obszarze około 16. Najchłodniej na Podlasiu, tam nawet 9 stopni.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Piątkowy mamy wieczór, już 6 minut po godzinie 22, 8 dzień maja jeszcze trwa, drodzy słuchacze, a przed nami dość ciekawy temat dotyczący tego, jak odczytywać średniowieczną sztukę. Zapraszamy już teraz do Polskiego Radia 24.
5: Turbo Historia.
6: Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Naprzeciw mnie pani Zofia Załęska.
7: Dzień dobry.
6: Po pierwsze, historyczka sztuki. To się zgadza. Po drugie, chociaż nie wiem, czy kolejność jest w tym momencie dobrze przemyślana przeze mnie. No dobrze, to idźmy tym tropem. Na miejscu drugim, instagramowa memdiewistka.
7: To też się zgadza. Myślę, że ta kolejność jest zdecydowanie dobra, bo najpierw była historia sztuki, a potem, że tak powiem, wydarzył się Instagram.
6: No dobrze, to tu być może tę dobrą kolejność zaburzę muzealniczka.
7: Tak, muzealniczka też.
6: To się zgadza.
7: Ale... gdzieś tam można by wcisnąć pomiędzy tak? Ale jest,
6: no dobrze,
7: jest w porządku.
6: To zostawiamy. No i teraz czwarta informacja. Być może, jeżeli chodzi o naszą rozmowę, najważniejsza. Autorka książki Memdiewistyka. Cudownie dziwna sztuka średniowiecza.
7: Wszystko się zgadza.
6: Wszystko się zgadza. Książka wydana, można powiedzieć, całkiem niedawno. Rzecz świeżutka. Zresztą nawet czuć jeszcze świeży druk, farby drukarskie, a to jest rzecz magiczna i absolutnie niepodrabialna. Ale nie o farbie drukarskiej będziemy mówić, bo właściwie ten okres, o którym rozmawiamy, to z tą farbą drukarską to tak w samej końcówce miał cokolwiek do czynienia.
7: To prawda, tak. Druk to tak pod koniec, my tak troszeczkę wcześniej.
6: To pierwsza kwestia i to się już pojawia nawet chyba nie na pierwszych stronach, a w pierwszych zdaniach pani książki. Średniowiecze jako ciemne wieki.
7: Bardzo bym nie chciała, żebyśmy kontynuowali nasze istnienie na tym świecie z wizją, że średniowiecze było wiekami ciemnymi. Bo rzeczywiście panuje jakieś takie przekonanie, że mamy antyk, potem jest wielka dziura, a potem przychodzi renesans i wielkie odnowienie antyku. Tak,
6: tak, i dopiero odrodzenie. Rozumiem, wtedy odzyskujemy te zapomniane już wartości starożytnej Grecji, starożytnego Rzymu.
7: Tak się mówi, ale to absolutnie nie jest prawda. Pamiętajmy o tym, że przez całe średniowiecze funkcjonowała taka wiedza, czy taka świadomość tej tradycji antyku. No przypomnijmy sobie chociażby Karola Wielkiego, który doskonale wiedział o tym, że antyk był, że cesarstwo rzymskie było i chciał je wznowić. A to jest, no, tak jakbyśmy sobie wyliczali gdzieś w tej pierwszej połowie średniowiecza.
6: No dobrze, to dorzućmy te bardziej polskie wątki od Tona, który no, też podobne rzeczy próbował odbudowywać.
7: Zdecydowanie. I jak wspominamy już tych dwóch władców, czyli Karola Wielkiego i Ottona i pierwszego i drugiego, a potem też trzeciego, to mówimy tutaj o renesansach. Czyli o tak zwanym renesansie karolińskim i renesansie ottońskim, czyli takim momencie odrodzenia, no właśnie odrodzenia, takiego odrodzenia, jak mówimy o renesansie jako epoce, tylko jednak trochę innego.
6: I troszkę wcześniejszego.
7: I troszkę wcześniejszego, takiego odrodzenia tych ideałów antycznych, ale też ożywienia, jeżeli chodzi o sztukę, kulturę, piśmiennictwo.
6: No to zapytam tak, to jeżeli z tym średniowieczem nie było aż tak źle, to dlaczego jest tak źle? I o tym źle myślę w kategoriach naszego dzisiejszego postrzegania średniowiecza, które mam wrażenie bardzo mocno cały czas jeszcze nam w głowach siedzi. Właśnie to postrzeganie jako tych wieków ciemnych, zacofanych.
7: Zdecydowanie tak jest. No na pewno możemy zacząć od tego, że już w renesansie określono na przykład architekturę późno-średniowieczną, czyli tak zwaną gotycką, właśnie

0: gotycką. No ta nazwa miała nawiązywać do plemion gotów.
1: I to było coś złego?
0: Czyli rozumianych jako barbarzyńców. Aha. Więc to był taki bardzo...
1: Taki ja akurat bardzo, bardzo lubię.
0: No ja też nie powiedziałabym na nich złego słowa pod tym kątem. Natomiast bardziej chodzi o to, że to miało mieć wydźwięk pejoratywny. Sztuka, no właśnie, barbarzyńska, gorsza, nieprzystająca w jakiś sposób. Także już wtedy jakoś tak próbowano zwrócić na to uwagę, że to jest jakaś inna epoka. No a to, co my dzisiaj uważamy, jest w dużej mierze ukształtowane przez to, jak w XIX wieku rozważano średniowiecze. I to nasze postrzeganie jest bardzo mocno w ten sposób ukierunkowane.
1: Czyli dziesięciolecia, właściwie wieki czarnego PR-u zrobiły swoje.
0: Tak, zdecydowanie. Więc uważam, że warto przypominać o tym, że to nie jest tylko brud, smród i tam nie wiadomo co jeszcze, tylko że to była epoka, no przede wszystkim bardzo długa, tak? Więc też ciężko jest generalizować na temat tego, co się działo przez 1000 lat w dwóch słowach, ale to nie jest do końca tak, jak nam się wydaje.
1: No dobrze, to pierwszą wątpliwość mamy rozstrzygniętą. Kolejna rzecz. Nawet odnosząc się do tytułu pani książki. Cudownie dziwna sztuka średniowiecza. Właściwie przez wszystkie karty pani książki udowadnia pani, że ona nie jest dziwna. My jej po prostu tylko nie rozumiemy.
0: Tak, i warto jest spojrzeć na nią troszeczkę inaczej, przez oczy ówczesnych. Staram się pokazać, że przede wszystkim ta sztuka miała troszeczkę inną funkcję, albo inaczej funkcjonowała w jakimś takim ówczesnym rozumieniu, bo to nie była sztuka przedstawiająca rzeczywistość, tak jak my jesteśmy do tego przyzwyczajeni.
1: Sztuka symboli?
0: Trochę sztuka symboli, sztuka pewnych skrótów, sztuka, która miała przede wszystkim przekazywać pewną informację i pewną treść. A kwestie konkretnej wizualizacji były w pewnym sensie drugorzędne.
1: No to w takim razie trzymajmy się jednak tych symboli. Znaczy, nawet na potrzeby naszej dyskusji to być może będzie daleko idące uproszczenie, ale będzie nam łatwiej rozmawiać. Bardzo szeroko oczywiście traktując te symbole i pojęcie symboli. Dlaczego sztuka średniowiecza tak lubowała się właśnie w takim wykorzystywaniu symboli, w takim odwoływaniu się do bardzo różnych symboli, które no właśnie w tej sztuce średniowiecza, jak się okazuje, trzeba bardzo starannie wyłapywać, wychwytywać, zauważać, tłumaczyć, no i dopiero wtedy tak naprawdę mamy prawdziwy sens tego, co widzimy.
0: Zastanawiam się, czy takie podejście będzie miało sens, bo nie wiem, jak to ugryźć po prostu. Takie pytanie o symbole.
1: Bo od tych symboli się roi w sztuce średniowiecznej.
0: To prawda, ale symbole są też w sztuce późniejszej, tylko troszeczkę inne. Powiedziałabym, że takie zagęszczenie może tych symboli w sztuce dawnej jest związane z tą chęcią przekazania pewnych treści w taki sposób skrótowy. Bo na przykład, kiedy mówimy o sztuce religijnej, to rzeczywiście mnóstwo informacji jest zawarte w tych symbolach. Wydaje mi się, że w dużej mierze po to, żeby trochę ten przekaz skrócić, czy wykorzystać jakoś dane miejsce w jak najlepszy sposób.
1: No ale to oznacza, że te symbole musiały być dla każdego zrozumiałe.
0: No i teraz wchodzimy w trudne meandry, w trudne zagadnienia tej sztuki średniowiecznej, bo pytanie jest tutaj takie, które ja zadaję i na które nie mam do końca odpowiedzi, czyli kto tak naprawdę miał dostęp do sztuki?
1: No dobrze, to gdyby pani mnie zapytała po tej lekturze, to powiedziałbym, że to są dwie zupełnie różne grupy odbiorców. Bo mamy grupę odbiorców, o których zresztą pani dużo pisze. Rycerstwo, arystokrację, nieważne jak będziemy ich nazywać. Czyli ludzie zamożni, ludzie, których stać na to, żeby taką sztukę zamawiać, kupować, kolekcjonować, podziwiać. Ludzie bez wątpienia lepiej wykształceni, choć nie zawsze, ale możemy założyć, że jednak w jakiejś mierze tak. I druga grupa, i tu się chyba bardziej odnosimy do tej sztuki sakralnej, czyli wierni, którzy przychodzą do kościoła i trzeba im pewne rzeczy w bardzo prosty sposób opowiedzieć, ponieważ bardzo często są to ludzie prości, niepiśmienni, no, którzy jednak odbierają wiedzę w zupełnie inny sposób niż ta grupa numer jeden z tej pierwszej bramki.
0: Fantastycznie, piątka z plusem.
1: Dziękuję bardzo. A czemu nie szóstka?
0: Zawsze jest miejsce jeszcze na poprawę.
1: Dobrze, rozumiem.
0: Tak, no ale jeżeli powiemy sobie o tej grupie pierwszej, czyli o jakichś różnie definiowanych wysokich warstwach społeczeństwa, które mają to jakieś wykształcenie, no to dla nich te symbole

0: szeroko pojęty, były rozumiane na pewno w jakimś stopniu. Czyli takie osoby, przeglądając chociażby rękopisy, były w stanie w jakiś tam sposób zrozumieć to, co widzą, rozpoznać atrybuty, rozpoznać postaci, czy mówimy o kwestiach sakralnych, czy o kwestiach świeckich, do jakiegoś stopnia rozumiały to, co widzą. Nie wiemy do jakiego, to na pewno też było osobnicze, ale możemy się domyślać, że dla nich pewne zagadnienia były jasne. A tak jak pan mówi, jeżeli chodzi o tych wiernych, często niepiśmiennych, nieuczonych, którzy mieli kontakt ze sztuką tylko i wyłącznie w kościele, symbole musiały być na tyle jasno przedstawione i wyjaśnione, żeby były przez nich zrozumiane. I wtedy wchodzimy w jakieś takie operowanie słowem, które ma wyjaśnić to, co wierni widzą, żeby zrozumieć, do czego odnosi się dany przedmiot, dana postać, dana jakaś scenka.
1: Ale jednak wrócę do swojego pytania o to, dlaczego sztuka średniowiecza tak bardzo lubowała się w symbolach, bo nie jedno i nie dwa i nie trzy dzieła sztuki, które pani pokazuje i opisuje, mają bardzo skomplikowany klucz i wielowątkowy klucz, jeżeli chodzi o te rzeczy, które na danym obrazie widzimy, bo znaczenie ma to, czy bohater, bohaterka obrazu ma twarz odwróconą w prawą albo w lewą stronę. Znaczenie ma to, czy coś trzyma lewą, czy też prawą ręką. Znaczenie ma to, jakie kwiaty stoją w wazonie, który jest w trzecim, czwartym, piątym planie. Znaczenie ma to, jakie zwierzę, czy też zwierzęta biegają, są przedstawione gdzieś tam, hen na horyzoncie na tym obrazie. Tu nie ma niczego przypadkowego.
0: No i przede wszystkim chodzi o to przekazanie informacji. Czyli, że ta sztuka nie musi przedstawiać rzeczywistości realistycznie, jeden do jednego, tak jak my to widzimy, z rozrysowaną perspektywą, światłocieniem i tak dalej, tylko chodzi o to, żeby przekazać pewną treść. Na przykład treść religijną, bo tutaj rzeczywiście najprościej jest w to wejść. I rzeczywiście i kwiaty mają znaczenie, bo na przykład przy Maryi pojawią się inne kwiaty niż w jakimś innym kontekście. Albo no właśnie znaczenie ma, czy ustawienie postaci, czy wszelkie atrybuty, po to, żeby jak najwięcej przekazać.
1: Już o kolorze odzienia nawet nie wspomnę.
0: Tak, zdecydowanie. Wszystko jak najbardziej miało znaczenie.
2: Turbo Historia.
1: Jest jednak pewnego rodzaju lubość w takim prostszym czy bardziej skomplikowanym opisywaniu rzeczywistości albo opisywaniu tego, co autor miał na myśli.
0: Myślę, że o tyle trudniejszym, że trzeba znać ten kod. Mhm. I trzeba zrozumieć, czym się różni taki czy inny kolor ubrania, czy na przykład kwestia nakrycia głowy. Dla nas to może nie jest już takie oczywiste, ale kiedy sięgniemy do takich naszych skojarzeń kulturowych, to jesteśmy w stanie rozpoznać, że kobieta z odkrytą głową jest prawdopodobnie niezamężna, a ta, która włosy ma zakryte, to już męża ma.
1: Choć dziś myślę, że byłoby już nam coraz trudniej tym kodem operować.
0: Być może w kontekście takiej czy chrześcijańskiej, czy laickiej Europy, ale na całym świecie to cały czas też jest kod, który funkcjonuje. Więc znowu, możemy to wiedzieć, niekoniecznie musimy, ale jest to pewne operowanie właśnie takim symbolem, które nam mówi o postaci.
1: No dobrze, to skoro jest mowa o kodach, jest mowa o tym, jak te kody były odbierane kiedyś i czy dziś byłyby zrozumiałe, i jest też kwestia, no właśnie, tych tematów bardziej religijnych, to cytat nie z książki akurat, ale pani słowa. Mam antyklerykalne poglądy. Jednocześnie uważam, że laicyzacja zabiera nam dużo dobrego. Między innymi umiejętność czytania kodów kultury, która jest konieczna do zrozumienia historii i życia naszych przodków i przodkiń.
0: To jest cytat z Soni Kiszy, czyli histerii sztuki, która robiła reklamę książki i jakby zaprosiła mnie do współtworzenia tego postu. Ale zgadzam się ze słowami Soni o tyle, że żeby zrozumieć symbolikę chrześcijańską, my musimy znać teksty źródłowe w jakiś sposób. I to, że Biblia jest coraz mniej znana, ja oczywiście też ciężko jest mi powiedzieć, ciężko jest mi generalizować, ja na przykład nie uczę w szkole języka polskiego, ale słyszałam rzeczywiście głosy nauczyciele, które mówią, że coraz trudniej się czyta z młodzieżą teksty biblijne, które jednak są w podstawie programowej.

0: I w wypadku sztuki takiej epoki jak średniowiecze, to naprawdę musimy mieć podstawy, chociażby tej znajomości tych kodów chrześcijańskich,
1: gubimy,
0: żeby być
1: trochę
0: w stanie...
1: nasze, no ja wiem, że to bardzo pompatycznie zabrzmi, ale gubimy nasze cywilizacyjne korzenie?
0: Być może częściowo.
1: No bo jeżeli nie chcemy czytać autorów greckich, rzymskich, mówię oczywiście o tych słynnych tragediach typu Antygona, no bo są już trącą myszką i któż by chciał dzisiaj się męczyć z takim tekstem. Jeżeli nie chcemy zagłębiać się w teksty biblijne, w teksty średniowieczne, ba, coraz bardziej nas nudzą twórcy epoki romantyzmu, no to coś gubimy i coś tracimy po drodze.
0: Zdecydowanie. Zdecydowanie. I w kontekście w ogóle historii sztuki, już nie tylko średniowiecznej, te źródła literackie są bardzo ważne. I bardzo duża część studiowania czy pracy historyka sztuki jest operowanie jakimiś motywami, które mają też czy swoje źródło w postaci tekstów literackich, czy objawiają się też po prostu na różnych, jako różne twory kultury.
1: Ale mam wrażenie, że to jest oczywiście jedna strata. Druga strata polega na tym, że my w tym momencie przestajemy też rozumieć pewne symbole, które pojawiają się w dzisiejszej popkulturze. No bo myślę sobie na przykład o ekranizacji bardzo znanej książki. Ja wiem, że ona nie jest być może bardzo, bardzo nowa, ale ekranizacja już jak najbardziej opowieści z Narni i tego, jaką rolę w tej książce odgrywa lew. Jeżeli przeczytamy pani książkę i spojrzymy na rozdział, który jest poświęcony bestiariuszowi, to już będziemy wiedzieli, skąd się ten lew tam wziął.
0: To prawda. Jeżeli chodzi o opowieści z Narni, one są bardzo mocno sadzone w symbolice chrześcijańskiej. I to myślę, że przychodzi nad głowami, póki jesteśmy dziećmi, ale rzeczywiście jako dorośli, no wydaje mi się, że powinniśmy to rozumieć. Ale z drugiej strony myślę, że dużo tracimy, ale też to nie jest tak, że ta cała wiedza jest nam absolutnie niedostępna, bo myślę, że większość z nas ma skojarzenia z lisem, chociażby takie, że lis jest chytry albo sprytny.
1: Ale jeżeli zapytamy, skąd mamy te skojarzenie, skąd się wzięły?
0: No nawet może powiemy, że tam z wierszyka Brzechwy, powiedzmy, no tak? Czy z takich źródeł. Czy słyszeliśmy albo kojarzymy szelmostwa lisa Vitalisa. I możemy tak odpowiedzieć, i to jest jak najbardziej poprawne kulturowe skojarzenie, bo jak pójdziemy sobie chociażby do takiego średniowiecza, to to już tam jest.
1: Czyli jak poskrobiemy paluszkiem, to okaże się, że za tym Brzechwą stoi kilka wieków tradycji.
0: Dokładnie
1: takiego,
0: tak.
1: A nie innego myślenia.
0: Dokładnie tak. I myślę, że to jest ogromna taka satysfakcja i ogromna przyjemność, kiedy jesteśmy w stanie to odkryć.
1: Jak możemy zabłysnąć?
0: Zapłysnąć pewnie też. Ja jestem osobą, która bardzo lubi się po prostu uczyć nowych rzeczy i dla mnie to jest absolutnie fascynujące, kiedy no, okazuje się, że to już było ileś tam, tak? Ileś tam wieków wcześniej. To już było kiedyś.
1: No to jeszcze jedno pytanie. To skoro jesteśmy przy pani zainteresowaniach, skąd średniowiecze?
0: Średniowiecze było... Średniowiecze trochę trafiło się przypadkiem. Na pierwszym roku studiów miałam naprawdę fantastyczne zajęcia z epoki średniowiecza, gdzie miałam okazję poznać ją no właśnie poza takim utartym szlakiem. Bardzo mnie to zainteresowało. No i potem w kolejnych latach tam szły inne epoki, tak, inne zajęcia kursowe, ale potem zupełnym przypadkiem tak naprawdę do średniowiecza wróciłam i jakoś tak już zostało.
1: No ale to jest też dowód na to, potwierdzenie właściwie tego, jak ważną rolę ma to, czy trafimy na dobrego nauczyciela historii, czy nie.
0: Oj, zdecydowanie tak. Jest to naprawdę kluczowe.
1: No to wiemy, że dobrze jest trafić na dobrego.
0: Tak, tak. Więc pozdrawiamy wszystkich nauczycieli, którzy...
1: Nie tylko od historii.
0: Nie tylko od historii w ogóle, żeby umacniali, zachęcali dzieci i młodzież do nauki.
1: No to w takim razie ja teraz o kolejnej wątpliwości, bo średniowiecze, czyli okres prawie 1000 lat, oczywiście wszystko zależy od tego, gdzie postawimy te graniczne daty i na początku, i na końcu, bo z tym cały czas mamy problem, ale nie zmienia to faktu, że pani ich opowieść zaczyna się dopiero w wieku XIII. Dlaczego?
0: Przede wszystkim dlatego, że ja się tym najbardziej zajmuję pod kątem naukowym. I to jest ta część, tak zwane, czy koniec dojrzałego, czy wysokie średniowiecze. Jest to po prostu mi najbliższe, bo ja naukowo zajmuję się takimi właśnie późnośredniowiecznymi rękopisami. Ale też uznałam, że to jest dobry moment, żeby pokazać takie najbardziej, nie wiem, może atrakcyjne przykłady wizualne, czy jakieś takie najmocniejsze przykłady ikonograficzne, czy jakichś takich symboli, które są

0: myślę, że atrakcyjne i mogły zachęcić do średniowiecza.
1: No dobrze, to kolejna wątpliwość, bardzo podobna. Tu z kolei, jeżeli chodzi o datę końcową, no bo bez względu na to, czy uznamy, że średniowiecze kończy się wraz z Kolumbem, czy kończy się wraz właśnie z farbą drukarską, Gutenbergiem, czy też kończy się z upadkiem Konstantynopola, no to na pewno nie jest to wiek XVI.
0: No, zależy.
1: A?
0: No i właśnie tutaj
1: ale.
0: Wszystko zależy. Ja też wspomniałam, że są tacy badacze, którzy mają taką teorię długiego średniowiecza i sugerują, że trwało aż do końca XVIII wieku.
1: Zaraz, no to gdzie tu renesans?
0: No ale to jest właśnie kwestia spojrzenia. Jeżeli spojrzymy na średniowiecze jako okres przede wszystkim takiej gospodarki feudalnej, no to tak naprawdę ona kończy się plus minus z końcem XVIII wieku jako koncept. Więc pod takim kątem gospodarczym taka teoria jest proponowana. No ja patrzę na sztukę i rzeczywiście XVI wiek to jest moment ogromnych przemian w sztuce, ale ta tradycja średniowieczna, ta tradycja gotycka trwa jeszcze bardzo, bardzo długo. Rękopiśmienne dzieła sztuki powstają mimo tego, że mamy farbę drukarską, tak? I mamy ruchomą czcionkę Gutenberga, powstają jeszcze spokojnie do połowy XVI wieku w takiej tradycji właśnie średniowiecznej. Oczywiście trochę zmienionej, trochę dostosowanej do potrzeb, ale cały czas to funkcjonuje.
1: Czyli tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wyznaczyć, ja już nie mówię takich twardych ram, ale nawet takich orientacyjnych ram, jeżeli chodzi o średniowiecze, bo w zależności od tego, jaką będziemy mieli perspektywę, co będzie dla nas najważniejsze, te ramy mogą się kompletnie rozjeżdżać.
0: Tak, jest to bardzo, bardzo trudne, dlatego też badacze w każdej swojej pracy, badacze i badaczki, bardzo się często, gęsto tłumaczą, dlaczego taką, a nie inną przestrzeń czasową proponują. I to jest jedna z takich podstawowych kwestii w badaniach.
1: No dobrze, no to w takim razie wracając do książki, tu to ujęcie dotyczące średniowiecza, przypomnę, zaczyna się w wieku XIII, kończy w wieku XVI. Dlaczego? To już wiemy. Jeżeli chodzi o resztę rzeczy, które pojawiają się w książce Mem Diewistyka, cudownie dziwna sztuka średniowiecza, to jeżeli chodzi o inne rzeczy, inne tematy, inne zagadki, to o tym wszystkim będzie już można posłuchać na podcaście Turbo Historii, do czego oczywiście zachęcam. I tak kończymy naszą część radiową.
2: Ciąg dalszy tej Turbo Historii w naszym podcaście. Reklama.
3: W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diamentowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
2: Po reklamie. Autopromocja.
4: W sobotnim wydaniu magazynu Saldo spróbujemy kupić mieszkanie. Spróbujemy, bo wszystko zaczyna się od analizy rynku i od analizy cen, a także naszej zdolności kredytowej. Właśnie na te tematy porozmawiamy z naszym ekspertem, a będzie nim pan Marek Wielgo z portalu rynekpierwotny.pl. Magazyn Saldo Extra już w najbliższą sobotę o 12:30. Marek Klapa, zapraszam.
5: Jak mamy więcej niż klub, to siłą rzeczy mamy też więcej niż mecz.
6: Bo El Clasico to nie tylko spotkanie piłkarskie Barcelona kontra Real Madrid lub Real kontra Barcelona.
5: Kultura, historia, polityka, polaryzacja i mit.
6: O fenomenie, historii i magii El Clasico opowiedzą nam nasi goście, profesor Filip Kubiaczyk oraz komentator Tomasz Ćwiąkała.
7: Sport wyjaśnia świat.
5: Niedziela, 25.
6: Filip Jastrzębski.
5: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
6: Zapraszamy.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 22:30.

0: Damian Szpyra, zapraszam. Prezydent Ukrainy potwierdza informację Donalda Trumpa o ogłoszeniu rozejmu w wojnie z Rosją. Potrwa od 9 do 11 maja. Wołodymyr Zełenski podziękował prezydentowi USA i jego zespołowi za, tu cytat, skuteczny udział dyplomatyczny. Oczekujemy, że Stany Zjednoczone zapewnią wdrożenie porozumień przez stronę rosyjską, podkreślał Wołodymyr Zełenski. Zawieszenie broni obejmie przerwanie wszelkiej działalności bojowej, a także wymianę 1000 więźniów z każdego kraju. Polska Grupa Zbrojeniowa gotowa na wykorzystanie pieniędzy z programu SAFE, zapewnia o tym prezes spółki Adam Leszkiewicz, który, jak dodaje, PGZ jest w trakcie negocjacji kilkudziesięciu umów, które pozwolą wykorzystać pieniądze.
1: Właściwie codziennie pewnie będziemy wspólnie informować o podpisywaniu kolejnych umów na nowe borsuki, na nowe kraby, na nowe pioruny, nowe miny, baobaby i wiele, wiele innych produktów, które wyprodukuje polski przemysł do 2030 roku.
0: Dziś w Warszawie została podpisana umowa na wdrożenie programu SAFE. To prawie 190 miliardów złotych, które mają zostać wydane na zwiększenie możliwości obronnych Polski. Polska jest pierwszym krajem w Unii Europejskiej, który podpisał taką umowę. Nasz kraj jest też największym beneficjentem mechanizmu. Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. W najbliższy wtorek ruszą prace nad dokumentem. Przyjęcia projektu w trybie pilnym oczekuje wicepremier i minister cyfryzacji. Jak mówi Krzysztof Gawkowski, rząd dwukrotnie próbował uregulować te kwestie, ale ustawy wetował prezydent, a PiS i Konfederacja głosowały w Sejmie za utrzymaniem tego weta. Stąd kolejny, trzeci już projekt, by nie powtórzyła się sprawa z zonda krypto.
2: Kary będą zaostrzone, na rynku ma być jasny organ, który będzie nadzorował, wyznaczony jest KNF. W tej sprawie nie ma pól kompromisu, bo albo jesteśmy za regulacją i żeby rynek kryptoaktywów był uregulowany, był bezpieczny, albo jesteśmy przeciwko, tak albo nie. I myślę, że pan prezydent w końcu musi odpowiedzieć, czy chce pomagać ludziom, czy chowa głowę w piasek, pomaga swoim koleżankom i kolegom z PiS-u kryć aferę.
0: Liczba pokrzywdzonych przez zonda krypto przekroczyła 1000 osób. Straty wynoszą nie mniej niż 350 milionów złotych. I na koniec Włochy. W Wenecji rozpoczął się 24-godzinny strajk przeciwko obecności Izraela na tegorocznym Biennale Sztuki. Jego uczestnicy sprzeciwiają się oddzielaniu sztuki od polityki. Domagają się wykluczenia Izraela z imprezy, ponieważ dopuszcza się ludobójstwa w Palestynie. Według organizatorów to pierwszy strajk na Biennale w takiej skali.
3: W Polskim Radiu 24.
4: Mamy już 33 minuty po godzinie 22 i za moment na naszej antenie temat dotyczący ludzi, którzy zamieniają wygodne życie w wielkich miastach na siedliska. Ale mamy też dla Państwa inne zaproszenie na każdą kolejną sobotę, bo już jutro na antenie Polskiego Radia 24 premiera audycji Prawdziwa Rosja. Maciej Jastrzębski, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Rosji, na Białorusi i w Gruzji, publicysta, komentator i autor książek o państwach dawnego Związku Radzieckiego, przedstawi słuchaczom prawdziwy obraz rosyjskiego społeczeństwa. No bo trzeba przyznać, że Rosja to kraj skrajności. Na weneckim Biennale Sztuki prezentuje obraz kulturalnego i zamożnego państwa, no a jednocześnie bombarduje cywilów na Ukrainie. Czy można mówić o jednolitym obrazie Rosji i Rosjan? Ile jest prawdy w oficjalnym przekazie Kremla i rządowych mediów, a co jest tylko propagandą? Maciej Jastrzębski przedstawi Państwu prawdziwy obraz rosyjskiego społeczeństwa, które, tak jak się domyślamy, jest bardzo spolaryzowane. Z jednej strony widzimy niewyobrażalne bogactwo oligarchów, a z drugiej wiemy o milionach ludzi żyjących w skrajnej biedzie. W każdą sobotę o 17:06 Maciej Jastrzębski zaprasza na audycję Prawdziwa Rosja na antenie Polskiego Radia 24 oraz w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl i my również do tego zaproszenia się przyłączamy. Warto być wtedy z nami w każdą sobotę, zaczynając od jutra o 17:06 audycja Prawdziwa Rosja na antenie Polskiego Radia 24.
5: Apetyt na życie.
6: Czasem życie prowadzi nas dokładnie tam, gdzie nigdy nie planowaliśmy dotrzeć. Z dala od zgiełku miasta, od znanych ulic, codziennego pośpiechu, zaczyna się przestrzeń na coś zupełnie nowego. Na pytania, na ciszę, ale też na odwagę, żeby spróbować jeszcze raz. Spróbować inaczej. Dziś w Apetycie na życie kobieta, która zostawiła

0: warszawską codzienność i wybrała niepewność. Ruinę na Mazurach, którą postanowiła zmienić nie tylko w dom, ale też nowy rozdział swojego życia.
1: Apetyt na życie.
0: Małgorzata Żochowska, dzień dobry Państwu. I nasz gość, Ewa Bakota. Dzień dobry, Ewo.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Jesteś dziennikarką, to na pewno i to się nie zmienia. Nie jesteś już warszawianką. Jesteś już mazurzanką?
2: Jestem nadal warszawianką i na Mazurach to szczególnie trudne określić, kim się jest. Czy mazurzanką, mazurką, nową mazurką, przybyszką, ruinerką czy aliantką. Bo skomplikowana historia regionu powoduje, że wszystkie te słowa pasują i żadne nie pasuje. Nadal. Natomiast ja nadal czuję się warszawianką na Mazurach.
0: Ale jesteś też inicjatorką, inspiratorką dla innych, którzy postanowili właśnie w ten sposób zmienić swoje życie. Wiedziałaś, na co się piszesz? Bo ruinersi to nie jest przypadkowa nazwa.
2: Nie. Ja w ogóle też nie spodziewałam się, że ruinersów tutaj spotkam, poznam i że pomogę w tworzeniu takiej społeczności. I zupełnie nie spodziewałam się tego, co mnie na Mazurach spotkało i nadal spotyka, bo zakładałam, że uciekam od miasta. I zakładałam, że uciekam od pośpiechu, zgiełku, stania w korkach, długich dojazdów do pracy i takiego pędu, w którym żyłam nie tylko jako dziennikarka, ale jako i bardzo aktywna osoba wtedy. I chciałam zwolnić, chciałam żyć bliżej natury, w spokoju. Chcieliśmy oboje tego z mężem. I chcieliśmy tego 10 lat, prawie 10 lat wcześniej, zanim to się udało przeprowadzić.
0: To co się takiego wydarzyło właśnie? Co się takiego wydarzyło, że to się stało właśnie w tym czasie, a nie 10 lat wcześniej, ani później?
2: Chyba pomogła pandemia, tak. Bo my chcieliśmy wyprowadzić się na wieś, albo przynajmniej jedną nogą mieszkać na wsi już, jak mieliśmy 30 lat. I szukaliśmy wtedy domu na Mazurach, oglądaliśmy wiele domów, kupiliśmy kilka domów prawie i za każdym razem coś stawało nam na przeszkodzie. I później trochę ten pomysł porzuciliśmy. A kiedy wybuchła pandemia, my wtedy już mieliśmy taką działkę podwarszawską, którą kupiliśmy jakby w zastępstwie za to niespełnione marzenie o siedlisku na Mazurach, to lockdown spędziliśmy w tym domu, w lesie mazowieckim, sosnowym, pięknym. I było nam tam bardzo dobrze. I pomyśleliśmy, że tak trzeba żyć. Ja zresztą już wcześniej, przed wybuchem pandemii, rok wywalczyłam w redakcji 2 dni pracy zdalnej, także mogliśmy 3 dni spędzać w mieście, a 4 na wsi. No i tak nam się cudownie żyło. Potem wybuchła pandemia, spędziliśmy tam 9 miesięcy, ale w czasie tej pandemii, kiedy wybuchł też boom budowlany, nasz spokojny, sosnowy las zamienił się w plac budowy. I pomyśleliśmy, czas uciekać. I to był ten moment, kiedy wróciliśmy myślami do planów kupna czegoś na Mazurach, nim, jak wtedy przewidywaliśmy słusznie, ceny będą tak wysokie, że na pewno nie będzie nas na to stać.
0: No bo nie byliście pierwsi.
2: Może byliście
0: jednymi z pierwszych, ale na pewno nie ostatnimi. To pewnie też trochę stąd. Z mojej perspektywy twoja droga to przede wszystkim lęk, niepewność, obawa także o to, czy damy radę, czy wystarczy pieniędzy, czy odnajdziemy się w tym nowym miejscu. A z twojej perspektywy przede wszystkim pragnienie?
2: Pragnienie i takie działanie na wariata trochę w naszym przypadku. Wyprowadzka na wieś jest zawsze realizacją jakiejś wizji i dużym ryzykiem. Ale my dużo nie ryzykowaliśmy. My nie mamy dzieci, nie mieliśmy żadnego kredytu na żadne mieszkanie w Warszawie ani w żadnym innym mieście. Adam zawsze pracował zdalnie, ja już pracowałam współzdalnie i mam taki zawód, który pozwala pracować zdalnie. Więc my mogliśmy się zawsze wycofać, po prostu wrócić sobie do miasta. Nie musieliśmy sprzedawać mieszkania w Warszawie, żeby kupić dom na wsi. Ale ruinersi i ludzie, którzy przeprowadzają się na wieś, także nie do starych ruin, które remontują, tylko do nowych domów, które budują, często dużo ryzykują, no bo to i zmiana środowiska, życia dzieci, to chyba najważniejsze. Często sprzedaż nieruchomości w mieście, by móc pozwolić sobie na inwestycje na wsi. Remont jest bardzo kosztowny i nas też przybił finansowo mocno. A poza tym część osób nie sprawdziło się wcześniej, tak jak my mieliśmy okazję na wsi, na naszej działce podwarszawskiej. Czy na pewno życie na wsi to jest

0: to. I często ta wizja sielanki i tych kaw pijanych na tarasie latem nie ma się nijak do zimy na wsi na przykład.
1: No nie mów, że marzniecie.
0: Wszyscy marzniemy bardzo.
1: I tej zimy szczególnie.
0: Ta zima była szczególnie trudna, ale każda jest trudna. I też to jest też tak, że te stare domy są często nieocieplone. Mamy jakieś niewydajne systemy energetyczne. Opał bardzo dużo kosztuje. Jak nas zasypie, to musimy się sami odkopać. Zima nie jest łatwa. Ale też nie jest taka trudna, jak sobie można wyobrazić.
1: Ile domów obejrzeliście, zanim wybór padł na ten właśnie?
0: W tym pierwszym rzucie, kiedy mieliśmy lat 30, to pewnie z 20 albo 30. A teraz, kiedy kupowaliśmy ten dom 6-7 lat temu, no to myślę, że 3. 2 albo 3. Dokładnie nie pamiętam w tej chwili, ale wydaje mi się, że to były 2 albo 3, bo to była bardzo krótka piłka.
1: Ja trochę romantyzuję tę sytuację i wyobrażam sobie, że spojrzałaś na niego i pomyślałaś, tak, to jest to, a jeszcze weszłaś do środka i uderzyła w ciebie jakaś niezwykle pozytywna energia. Powiedz proszę, że tak było.
0: Prawie tak było. Prawie tak było, bo ten dom, to było trochę małżeństwo z rozsądku, ale on był zachwycający. To było tak, że to, co mi w nim nam w sumie nie pasowało do końca, to była odległość od Ełku. Bo naszym centrum mazurskim był wtedy Ełk, miasto rodzinne mojego męża. I zależało nam, by do Ełku dojeżdżać w 45 minut, maksymalnie godzinę. A mieszkamy godzinę 15, godzinę 30 od Ełku, w zależności, którą drogą jechać. I to po prostu było troszkę za daleko. Ale poza tym dom był wspaniały, otoczony przepięknym, bardzo zaniedbanym, dzikim ogrodem, pośrodku którego rosła ogromna, przepiękna wierzba płacząca. A my oglądaliśmy dom w sierpniu. Więc to wszystko buzowało życiem, pachniało. No to było obłędne. I śmiejemy się, że kupiliśmy dom dla tej wierzby. Ale w tym czasie byliśmy też już prawie zdecydowani na inny dom, w lepszym miejscu Mazur, bliżej Ełku, bliżej jeziora. I tam nie było żadnego drzewa na tej działce. Ona była szalenie widokowa i przepiękna. I dom był bardzo ładny i bardziej nam się podobał niż ten, który mamy. One oba są piękne, ale tamten był jeszcze ładniejszy. Tylko nie było dużych drzew. I kiedy przyjechaliśmy do naszego domu i zobaczyliśmy ten starodrzew i tę ogromną wierzbę, to mieliśmy o czym myśleć. I w końcu stanęło na tej wierzbie.
1: A co teraz ten dom wam oddaje?
0: No to jest nasze miejsce na ziemi. To jest takie miejsce, do którego zawsze chętnie wracamy z wszystkich bliższych i dalszych podróży, który tak nas uziemia, który gromadzi naszych przyjaciół, który też nas karmi, bo mamy tam warzywnik, który zapewnia nam mnóstwo rozrywek i ciężkiej pracy w ogrodzie. No jest taką cudowną bazą, a jego przepiękne położenie z dala od wszystkiego, za to bardzo blisko Puszczy Boreckiej i no, przepięknych okoliczności przyrody, powoduje, że my możemy się tak nasycać naturą każdego dnia. We poranki tam to jest coś najwspanialszego na świecie. Czyli... I ja wreszcie rozumiem, dlaczego wszyscy ruinersi, wtedy jeszcze nazywani ruinersami, z którymi rozmawiałam, których oglądałam w telewizji i o których czytałam w gazetach, mówili o tych porankach z kawą na tarasie.
1: No czyli już masz swoje poranki z kawą, tak? Wyczekane.
0: Tak, tak, to o to chodzi naprawdę.
1: Jasne, można to poczuć. A cisza? To jest coś, co mnie na Mazurach, bo trochę znam Puszczę Borecką z trochę innej strony niż twoja, ale no cisza tak. To jest coś, co mnie absolutnie urzeka w tym miejscu. I zastanawiam się też, jak się czujesz wracając na przykład do Warszawy. Ja nie mieszkam w centrum Warszawy, mieszkam na skraju. Czasem sobie żartuję, jadąc do pracy, że jadę do miasta. przyzwyczaiłam się do takiej trochę, do takiego zwolnionego rytmu życia. Jednak mimo wszystko też tak masz?
0: Ja wracam do Warszawy z radością. Jeżdżę tam co miesiąc odwiedzić mamę, siostrę, przyjaciół i spędzam kilka dni w każdym miesiącu w Warszawie i wracam do tego miasta z wielką radością. Idę do dobrej restauracji, oglądam wystawy, czasem idę do teatru, robię zakupy, ale chyba bym nie chciała już tak żyć na co dzień, bo cisza jest bardzo ważna i poczułam to bardzo dobrze tej zimy, którą spędziłam daleko, w bardzo

0: głośnym miejscu. I wróciłam na Mazury bardzo tej ciszy stęskniona i bardzo hałasem zmęczona. Ale rzeczywiście tam, gdzie mieszkamy, jest bardzo cicho, krzyczą tylko żurawie wiosną. Nie ma światła i to też pomaga się wyciszyć i chyba jest lepsze dla naszego układu nerwowego. Ale to, za czym najmniej tęsknię i najgorzej wspominam w Warszawie, to jest czas stracony na dojazdach, bo też mieszkałam na obrzeżach Warszawy. Teraz już dochodzi do mnie metro, więc już teraz jestem z mojego mieszkania do centrum, dojeżdżam w 15 minut. Ale tak nie było to parę lat temu, kiedy się wyprowadzałam. I taki jakiś nieustający, nie wiadomo skąd wzięty pęd. Ja nadal jestem bardzo zajęta mieszkając na wsi i w ogóle nie wierzę w żaden slow life. nie znalazłam na wsi żadnego slow life i moi ruinerscy przyjaciele też mówią, że czegoś takiego nie ma. Ale jednak to jest takie bardziej naturalne dla naszego układu nerwowego, bo my pokonujemy dużo odległości samochodem, dojazdy zajmują dużo czasu, ale jedzie się przez piękne lasy, wśród pól i łąk, nie stoi się w korkach. Jakoś tak rzeczy dzieją się w bardzo dużej ilości, ale w trochę innym rytmie.
1: Prawda? I jak się uchyli okno, szybę w samochodzie, to zapach też jest zupełnie inny, prawda? I zwalniasz nie dlatego, że przed tobą czerwone światło, tylko dlatego, że nie wiem, coś przykuło twoją uwagę. Przynajmniej tak myślę, że tak jest. A czy dziś z perspektywy tych kilku lat już wiesz, co było najtrudniejsze w tej zmianie, a co okazało się najpiękniejsze?
0: To jest bardzo trudne pytanie, bo potencjalne trudności, jakie mogę szacować, to są trudności z rezygnacji z pewnych rzeczy. Tylko, że to dla mnie nie był żaden problem i dla wielu osób, które tutaj znam, z nich zrezygnować. Na pewno, wyprowadzając się z Warszawy, zamknęłam sobie trochę drzwi zawodowych, bo nie mogłam przyjąć bardzo kuszącej propozycji prowadzenia pewnego portalu lifestyle'owego, bo musiałabym być w Warszawie, żeby chodzić na te wszystkie spotkania i eventy. Inna sprawa, że nigdy za tym nie przypadałam, kiedy jeszcze musiałam to robić. No ale jako osoba na stanowisku absolutnie bym musiała. Zrezygnowałam też z innej dobrej propozycji pracy, bo to by oznaczało, że musiałabym jeździć do Warszawy na co najmniej pół tygodnia, w każdym tygodniu. Tego też nie chciałam. Więc są to jakieś takie rzeczy, z których musiałam zrezygnować. I pewnie wiele osób by nie zrezygnowało, albo by podjęło ten trud, żeby jednak taką pracę mieć. Dla mnie to nie jest takie ważne. To jest taka jedna trudność. I wiem, że ten zawodowy kontakt z miastem dla wielu osób, tutaj wśród moich znajomych na Mazurach, jest ważny i czasem trudny. My też tak szukamy pracy, jeżeli pracujemy nadal w miastach naszego pochodzenia, powiedzmy, żebyśmy nie musieli zbyt często jeździć. Ale są tacy, którzy jeżdżą raz w tygodniu na dzień lub dwa, są tacy, którzy jeżdżą raz w miesiąc na tydzień lub kilka dni. Ale to jest na pewno jakaś taka trudność. Nie jest trudnością samotność na wsi. To często mnie o to różne osoby pytają. Czy to nie jest tak, że jesteśmy tam sami na końcu świata? Zupełnie nie. Przynajmniej nie w środowisku ruinerców jest jakaś taka duża potrzeba gromadzenia się, tworzenia społeczności, działania razem, spędzania wspólnego czasu. Więc z mojej perspektywy to trudne może być albo zarabianie pieniędzy, bo ma się taki zawód, który nieszczególnie się skleja z ruinerskim trybem życia albo z życiem gdzieś na końcu świata, albo rezygnacja z pewnych zawodowych szans. Bo choć prowincja nas wszystkich zawodowo pomieściła, bo część z nas przecież pracuje też tu na miejscu, w okolicach, to jednak pewnych firm, pewnych stanowisk i pewnych zarobków po prostu tu nie ma.
1: Prowincja nas wszystkich zawodowo pomieściła. Piękne sformułowanie, ale sądzę też, że nie każdy, kto przeprowadza się na Mazury, nawet w takie miejsce, które wymaga pieniędzy i miłości jak wasze, jest w waszym przekonaniu ruinersem. Przedstawiłam cię jako osobę, która integruje to środowisko, a dotarłam do ciebie, to nie wiem czy wiesz, po lekturze jednego z artykułów gdzieś w internecie. Przeczytałam, że zależy wam nie tylko na tym, żeby przywrócić do życia te domy, nie tylko na tym, żeby zachwycać się drzewem, które rośnie obok niego, ale żeby bardzo mocno, z szacunkiem dla lokalnych społeczności, integrować się z tym, co was otacza. Udaje ci się to?
0: Nie wiem. My tworzymy bardzo taką dużą i różnorodną grupę i społeczność i różne osoby poświęcają się różnym tematom. Więc są takie, jak nasz przyjaciel

0: Czarek, który został przewodniczącym koła gospodyń wiejskich i on niesamowicie animuje swoją społeczność. Ale są tacy, którzy zajmują się bardziej zabytkami, inni zajmują się ekologią, inni zajmują się kulturą albo sztuką, albo sportem. I oni się integrują z regionem albo z lokalnymi społecznościami jakby na tych polach, na których działają. I bardzo dużo robią dobrej roboty i bardzo dużo zmieniają na lepsze i w ogóle kreują sytuacje, których tu wcześniej nie było. Więc nie wiem, czy mi się udało tak dobrze zintegrować. Mam wrażenie, że nasza społeczność, która składa się i z przybyszów, i z ludzi, którzy tutaj wyrośli i wyjechali, i wrócili, albo nigdy nie wyjechali, ona robi tak bardzo dużo w takich, w tak wielu kierunkach i dziedzinach, że mam wrażenie, że moja osobista rola polega, jest coraz mniejsza zresztą, kiedy to wszystko już tak świetnie działa, ale polega na tym, że ja tych ludzi łączę ze sobą jakoś. Więc nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie.
1: Ale wiesz, jak zapytałam cię o to, co najtrudniejsze, to spodziewałam się, że powiesz, że użyjesz słowa integracja, że powiesz o przełamywaniu barier, na przykład z nieufnością lokalnej społeczności. Ja ich tutaj wcale, ludzi żyjących na Mazurach, jakoś szczególnie nie piętnuję, bo myślę, że takie procesy dotyczą też, nie wiem, zmian w innych środowiskach niż tylko to mazurskie. Ale ty o tym w ogóle nie powiedziałaś. To znaczy, zostaliście przyjęci z otwartymi ramionami?
0: Jak najszerzej.
1: Piękne.
0: Nie mamy może tak. Spotkałam się z bardzo serdecznym przyjęciem. Względnie otwartym. To nie było tak, że od razu wszyscy zapraszali mnie na obiadki, ale wszyscy od razu bardzo chcieli mi pomagać, wskazywać, radzić. Nie spotkałam się z żadnym takim oporem wobec warszawianki na Mazurach. Może dlatego, że też działam inaczej niż stereotypowa warszawianka na Mazurach. I też ludzie, których tutaj poznawałam, którzy później stali się członkami naszej społeczności, to są bardzo specyficzni ludzie. To są bardzo wyjątkowi ludzie, którzy jakoś działają inaczej niż taki warszawski letnik. Przy czym weźmy tego warszawiaka w cudzysłów, bo to chodzi w ogóle o przybyszy z daleka. Którzy bywają aroganccy, oddzielają się bardzo od lokalnej społeczności, są w jakiś taki niegrzeczny sposób nonszalanccy, rabunkowo traktują tutejszą przyrodę. Rozumiem, że to stąd mogą brać się jakieś negatywne stereotypy dotyczące ludzi z zewnątrz i jakaś może niechęć, która ich tutaj spotyka, ale ja tego nigdy nie doświadczyłam. I też wiem, że ogromnie dużo ludzi przyjeżdża na Mazury nie na życie, tylko na wakacje z wielką miłością do tego miejsca i z wielkim szacunkiem, spokojem, grzecznością i wszystkimi tymi dobrymi cechami, które byśmy chcieli widzieć w każdym napotykanym człowieku. Ale zakładam, że jeżeli spodziewałaś się odpowiedzi o problemach z integracją, to one by się, te ewentualne problemy, brały właśnie z jakichś takich wzajemnych uprzedzeń, stereotypów. Ja tego w ogóle nawet nie dotknęłam, ani nie zobaczyłam na Mazurach.
1: Pomyślałam, wiesz, bardziej o ostrożności niż o wrogości, żebym też nie brzmiała jak jakaś, wiesz, osoba niosąca złe przepowiednie albo złe emocje. Nie, nie, nie.
0: Ale ja też nie chcę przesadzać. To też nie chodzi o to, że spodziewałam się jakiejś wrogości albo że tylko taką stereotypowo rzecz traktując, można tutaj spotkać. Nie, ale ja też nie miałam żadnych trudności. Po prostu zero. Bo ja tutaj przyjechałam też, przyjechaliśmy tutaj z mężem, jak byliśmy jeszcze bardzo zajęci. Mieliśmy bardzo rozpędzone sprawy warszawskie, robiliśmy remont tego domu, który trwał 1,5 roku i był o wiele bardziej kosztowny, niż się spodziewaliśmy, więc trzeba było na to zarobić. Ja kończyłam wtedy jakieś kolejne studia podyplomowe, uczyłam się do egzaminów. I nam trochę w ogóle nie przeszkadzało, że my byliśmy prawie sami tutaj. Tutaj jest mama Adama. I jacyś jego przyjaciele z dzieciństwa, którzy wrócili po studiach na przykład.
1: Tak.
0: Ale nie mieliśmy wielkiego grona znajomych. Ale byliśmy tak zajęci i pochłonięci tymi nowymi sprawami, nowym życiem, że w ogóle nawet tego nie spostrzegliśmy. Do tego mieliśmy w kółko gości z Warszawy, którzy przyjeżdżali do nas oglądać, co to za Mazury. I gdzie my się chcemy tutaj urządzić i przeprowadzić.
1: A
0: no,
1: ilu
0: a
1: z
0: potem
1: nich
0: zaczęłam poznawać ludzi.
1: Z tych twoich znajomych łapało się za głowę? Co wyście najlepszego zrobili?
0: Nie. Oni wiedzieli, że my już jeden dom taki pod Warszawą wyremontowaliśmy i że bardzo chcieliśmy mieć dom na Mazurach. I wiedzieli, że potrafimy.

0: musimy to zrobić, żeby to się nie zawaliło i żeby jakoś wyglądało. I też już byliśmy sprawdzeni. Nasi przyjaciele i nasze rodziny też wiedziały, że my już mieszkaliśmy na wsi niecały rok i że w ogóle nam ta Warszawa do niczego nie była potrzebna i w tej ciszy zieleni jesteśmy o wiele szczęśliwsi niż na stacji metra Świętokrzyska. No.
1: Ale porównanie rzeczywiście. Pewnie to mrowisko i to mrowisko teraz zupełnie inaczej ci się kojarzą, prawda? A czym jest, tak na koniec naszej rozmowy chcę cię zapytać, czym jest dziś, tu i teraz dla ciebie dobre życie?
0: To wolność. Myślałam o tym zupełnie z innej okazji wczoraj i doszłam do wniosku, że dobre życie to wolność. To jest możliwość zdecydowania o tym, jak się spędza dzień, jak się spędza rok, z kim się pracuje, kiedy. Trochę mniej zawsze możemy decydować za ile, ale też wolność decydowania o tym, z kim spędzamy codzienność, wakacje. Brak takiego przymusu wymuszonego przez okoliczności. Oczywiście to jest życie, więc jesteśmy bardzo przymuszeni przez życie do bardzo różnych ruchów i zwyczajów i aktywności. Ale życie na wsi daje o wiele więcej wolności niż życie w mieście. Chociaż czasem wybór jest ograniczony. Ale choćby to, że ono jest niskokosztowe w stosunku do tego, ile kosztuje życie w wielkim mieście, to daje dużo więcej wolności odzyskanej na odzyskanym czasie. Na przykład można troszkę mniej pracować, bo są mniejsze potrzeby. Oczywiście jest to też koszt rezygnacji z pewnych luksusów. Ale też życie na wsi jest tak luksusowe samo z siebie, bo jest w ciszy, wśród przyrody, wśród piękna, że trochę inne rzeczy zaczynają się liczyć i te, które wcześniej były ważne, okazują się wcale nie tak bardzo ważne. No bo my też mamy tutaj taki hashtag na Instagramie, mieszkam na wakacjach. My też mieszkamy w takim przepięknym miejscu.
1: Piękne rzeczy.
0: Które oczywiście jest trudne w listopadzie i marcu, ale przez tą ciepłą połowę roku, tą zieloną, jest tak piękne, że to tutaj ludzie przyjeżdżają na wakacje.
1: Och,
0: my to
1: Ewo.
0: Mamy pod nosem, jak wyjdziemy na kawę na taras, albo pojedziemy po pracy, jak zamykamy komputery, nad jezioro sobie poleżeć.
1: Jasne.
0: I oczywiście to nie znaczy, że nie chcemy wyjeżdżać i zwiedzać świata, bo oczywiście nadal to robimy, kto tylko może i kto lubi. Ale bardzo, bardzo dużo wolności, szczęścia i tego, co musieliśmy wcześniej tak wyszarpywać, wypracowywać, mamy po prostu z automatu, dlatego, że tu mieszkamy. I staram się wszystkim ludziom, którzy urodzili się na Mazurach i którzy tu mieszkają cały czas, uświadamiać, jacy są uprzywilejowani, że mają to na co dzień.
1: Chłonę to, co mówisz i mam nadzieję, wiesz, że ktoś, kto nas słyszy, ktoś, kto nas słucha, to może ułatwi mu to podjęcie jakiejś ważnej decyzji. Bardzo ci dziękuję za rozmowę i życzę ci spokoju w tej ciszy i może nam się też trochę udzieli. Ewa Bakota z nami w Apetycie na Życie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Apetyt na Życie. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Mamy piątek, 8 maja, minęła godzina 23. Oto co dziś w magazynie. Umowa pożyczkowa podpisana, teraz czas na pierwsze środki z Unii.

0: unijnego programu SAFE mają być sfinansowane inwestycje na obronność. Prezydent powołał nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wcześniej był wiceszefem MSWiA, pracował też w resorcie spraw zagranicznych. Zgodzili się na rozejm, ale potrwa tylko 3 dni. Rosja i Ukraina wstrzymają wzajemny ostrzał na czas obchodów Dnia Zwycięstwa w Moskwie. Przed mikrofonem Damian Szpyra. Zaczynamy.
1: Suma wydarzeń.
0: Polska z miliardami euro na zbrojenia. Nasz kraj jako pierwszy w Europie podpisał umowę pożyczkową na kontrakty obronne w ramach programu SAFE. Dzięki porozumieniu z Brukselą do rodzimej zbrojeniówki trafią tanie pieniądze w formie mikropożyczek. Co dokładnie oznacza umowa z Komisją Europejską, jakie umowy zostaną zrealizowane i jaki sprzęt dostaną żołnierze? O tym w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
2: To szczególny moment, zasługujący na tak uroczystą oprawę, tak mówił premier Donald Tusk po podpisaniu umowy pożyczkowej. Mówimy o przełomie w historii Polski i Unii, a istotą tego przełomu będzie nasze bezpieczeństwo.
3: Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych, jakże ryzykownych czasach, w tym szczególnym miejscu na ziemi. Będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych.
2: Chcemy sprostać zadaniu, jakie stoi przed rządem i armią, obronić kraj w razie zagrożenia, dodaje premier. A do tego, jak mówi Donald Tusk, potrzebujemy kontraktów, najlepiej w rodzimym przemyśle.
3: Mamy wszyscy nadzieję, że ominie nas otwarty konflikt, ale wiemy, w jakim czasie i miejscu żyjemy. Więc chcemy mieć pewność, że polska armia i polski przemysł zbrojeniowy będą w stanie sprostać każdemu wyzwaniu.
2: To początek nowego otwarcia, historyczna szansa na szybkie dozbrojenie polskiej armii, uważa prowadząca półroczne negocjacje z Komisją Europejską na temat programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
4: Umowa podpisana, pieniądze są na stole. Teraz faktycznie ogromna rola Agencji Uzbrojenia. A później wy, drodzy państwo, na tej sali mamy przedstawicieli firm zbrojeniowych. To wy musicie to wszystko wyprodukować do roku 2030.
2: Za polską zbrojeniówkę kciuki trzyma też Piotr Serafin, unijny komisarz do spraw budżetu. Był przy tworzeniu programu SAFE i uważa, że to wielki sukces Polski.
5: Nie będzie przesadą stwierdzić, SAFE is made in Poland. Ciąg dalszy tej historii napiszecie wy w fabrykach zbrojeniowych.
2: Lista zakupów, które resort obrony chce dzięki unijnym pożyczkom zrealizować, jest długa. Polska zgłosiła do programu aż 129 projektów. Jeszcze w maju MON sfinalizuje około 40 z nich, zapowiada wicepremier, szef MON Władysław Kośniak-Kamysz i odpiera przy tym zarzuty opozycji, która nie podziela entuzjazmu rządu, jeśli chodzi o SAFE i idące za tym pieniądze.
6: Niezależnie od tego, jak niektórzy dzisiaj postrzegają ten program, jak są też do niego wrogo nastawieni, na końcu drogi przyznają nam rację, że budowa bezpiecznej Polski nie może mieć żadnych ograniczeń i nie może iść na żadne kompromisy.
2: A szef resortu finansów Andrzej Domański dodaje, SAFE to możliwość refinansowania już wcześniej zawartych umów i zapowiedź szybkich kontraktów w niedalekiej przyszłości ze stabilnym finansowaniem.
7: Nie ma bardziej efektywnego źródła finansowania tego olbrzymiego wysiłku finansowego, jakim jest modernizacja polskiej armii, bardziej efektywnego niż program SAFE. Oszczędności dla finansów publicznych mogą sięgać 80 miliardów złotych.
2: Co rząd w pierwszej kolejności chce kupić? Na pewno MON dokończy program SAN, czyli polski system antydronowy. Do tego nowe systemy dla artylerii, wozy dla piechoty, pojazdy do minowania narzutowego, a to wzmocni Tarczę Wschód, a także dziesiątki programów bazujących na nowoczesnych technologiach i sztucznej inteligencji. Wszystko musi być zamówione i dostarczone w ciągu 4 lat.
0: Znamy nazwisko nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Sławomira Cęckiewicza zastąpił Bartosz Grodecki. Z wielu stron płyną gratulacje, ale nie brakuje także słów o szansach na współpracę. O szczegółach Piotr Durys.
8: Nowe otwarcie to głównie możemy usłyszeć o powołaniu nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zdaniem byłego dowódcy jednostki specjalnej GROM, generała Romana Polko, jest szansa na to, że będzie on potrafił rozmawiać z ludźmi z różnych środowisk.
9: Nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest dyplomatą i z pewnością zdaje sobie sprawę z tego, że na bezpieczeństwo nie można patrzeć z pozycji okopów partyjnych.
8: Podobne głosy płyną ze strony koalicji rządzącej. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ma nadzieję na współpracę ministerstwa oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego i podkreśla, że te instytucje powinny działać razem na rzecz bezpieczeństwa Polski.
6: Ja zawsze z dobrą wolą podchodzę do możliwej współpracy, z otwartością, z wyciągniętą ręką do tej współpracy, bo to jest racja stanu Polski.
8: W przeszłości

0: gości nowy szef BBN Bartosz Grodecki pełnił służbę w placówkach dyplomatycznych w Los Angeles, Malmo i Sztokholmie. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: O szansach na zmianę jakości pracy Biura Bezpieczeństwa Narodowego kierowanego przez Bartosza Grodeckiego mówił na naszej antenie Leszek Jarzdzewski, redaktor naczelny magazynu Liberté.
2: Myślę, że jest to raczej

0: tendencyjnych prac, ale niech mu może odebrać warsztatu historyka. Natomiast no, on jednocześnie prowadził jakąś swoją ideologiczną krucjatę, miał ten spór związany z dostępem do informacji niejawnych. No tutaj niezależnie od okoliczności, jak to oceniamy, czy on powinien mieć, czy nie powinien, po prostu w momencie, w którym nie ma, to nie może pełnić tej funkcji, tak? Bo to oznacza, że prezydent nie jest informowany o kluczowych sprawach i w sytuacji takiej okołowojennej, tak? Kiedy ta wojna się toczy w Ukrainie i Putin jest nieprzewidywalny. Po prostu nie może być tego typu prostych błędów i braku przepływu informacji, jakichś sporów o nic.
1: Mówił nam Leszek Jeżdżewski, redaktor naczelny magazynu Liberté. Przypomnijmy, Bartosz Grodecki pracował wcześniej w placówkach dyplomatycznych w Los Angeles, Malmo i Sztokholmie. Jako wiceminister spraw wewnętrznych i administracji odpowiadał m.in. za politykę migracyjną i działania przeciwko handlowi ludźmi. Rząd przyjął projekt ustawy o rynku kryptoaktywów i skierował go do Sejmu. Posłowie rozpoczną nad nim pracę podczas posiedzenia, które jest zaplanowane na wtorek. Widzę, że w kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u oczekuje, że prezydent zamiast składać własne projekty podpisze ten rządowy.
2: Jest gotowy rządowy projekt. Paradoksalnie dzięki tym prezydenckim wetom kary dla potencjalnych oszustów jeszcze zostały podniesione, więc no, róbmy wszystko, żeby zabezpieczyć interes naszych obywateli, a nie działajmy tylko jak politykierzy. W takiej tutaj kwestii oceniam to, co zrobił pan Nawrocki i jego środowisko.
1: Karol Nawrocki skierował do Sejmu własny projekt ustawy o kryptowalutach. Wcześniej dwukrotnie wetował projekty rządowe. Koalicja Obywatelska z ponad 10% przewagą nad Prawem i Sprawiedliwością. Pozostałe partie obozu rządowego poza Sejmem. Dostałyby się do niego jeszcze dwie konfederacje, które razem mają większe poparcie niż PiS. Michał Fabisiak sprawdził, jak politycy przyjęli wyniki nowego sondażu CBOS.
3: Michał Szczerba z KO uważa, że 30% poparcie dobrze wróży.
4: Jeszcze musimy bardziej popracować i będzie za chwilę 40.
3: Powodem do zmartwień jest postawa koalicjantów, którzy nie przekraczają progu wyborczego.
5: Nasi koalicjanci są w kryzysie, widzimy to. Mamy nadzieję, że te kryzysy przezwyciężą.
3: Mówi rzeczniczka KO Dorota Łoboda. Pomysł na podniesienie notowań jest, zapewnia Łukasz Osmalak z Polski 2050.
6: Chcemy pokazać, że jesteśmy naprawdę osobami bardzo pracowitymi i chcemy wprowadzać w Polsce dobrą legislację.
3: Wynikiem PiS nie jest zaniepokojony poseł tej partii Zbigniew Kuźmiuk.
7: Konfederacje posiłkują się naszymi wyborcami, no ale mamy na to czas, żeby tych wyborców odzyskać.
3: Wybory odbędą się na jesieni przyszłego roku. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Nie ma już ryzyka, że pożar w Puszczy Solskiej w Lubelskiem się rozprzestrzeni, twierdzi ich zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Służby wciąż dogaszają pogorzelisko. Może im to zająć jeszcze kilka dni. Z Biłgoraja, Dagmara Kędzior.
8: Pożar jest już opanowany, dlatego zapadła decyzja, by część strażaków, którzy przyjechali tutaj z innych województw, wróciła do swoich macierzystych jednostek. Jednak wielu pozostanie na miejscu, bo jak mówi burmistrz Józefowa Roman Dziura, pogorzelisko musi być kontrolowane.
9: Błędem by było, gdybyśmy już na ten moment wycofywali jednostki. Jednak ta ziemia jest rozgrzana, jednak jest mnóstwo pniaków po ściętych drzewach, które wciąż się żarzą.
8: Służby na ten moment twierdzą, że choć pogorzelisko jest nadal bardzo mocno rozgrzane, to sytuacja jest pod kontrolą i że pożar, jeśli ponownie wybuchnie, to nie będzie się rozprzestrzeniał. Mówił o tym zastępca komendanta głównego PSP nadbrygadier Sławomir Sierpatowski.
10: Ten teren objęty pożarem mamy dookoła już okopany, mamy pewność, że pożar się nie rozprzestrzeni.
8: Lubelszczyznę opuściła też większość samolotów gaśniczych i śmigłowce. Do dyspozycji pozostają jedynie te podlegające pod nadleśnictwo. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Nad ranem ma odbyć się kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego.
11: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Sobota, niedziela i poniedziałek. W tym czasie siły zbrojne Rosji i Ukrainy mają przerwać wzajemny ostrzał. Weekendowy rozejm, który już wcześniej sygnalizowała strona rosyjska, został potwierdzony przez amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Zawieszenie broni obejmie także wymianę 1000 więźniów z każdego kraju, napisał Trump w mediach społecznościowych. Jutro w Moskwie będzie obchodzony Dzień Zwycięstwa, czyli uczczenie rocznicy zakończenia II wojny światowej. Premier Słowacji, choć wylądował w rosyjskiej stolicy, nie weźmie jednak udziału w paradzie wojskowej. O tym dlaczego Wojciech Stopa.
12: Robert Fico rozpoczął wizytę w Moskwie od złożenia wieńca na grobie nieznanego żołnierza pod murami Kremla. Powiedział, że chce w ten sposób uczynić

0: uczcić pamięć o tysiącach rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli w 1945 roku, wyzwalając Słowację. Jutro szef słowackiego rządu spotka się z Władimirem Putinem. Zapowiedział, że ma do rosyjskiego prezydenta kilka pytań oraz wiadomości od europejskich polityków, którzy mieli interesować się podróżą Ficy do Moskwy. Podstawowym słowem jest dialog. Musimy się spotykać i rozmawiać. Jestem zwolennikiem każdej formy rozejmu i sądzę, że o wiele rozsądniej jest spierać się przy stole negocjacyjnym. Chcę wyrazić przekonanie, że zbliżamy się do końca tej rosyjsko-ukraińskiej historii. Premier Słowacji podkreślił, że zależy mu na standardowych relacjach z Rosją. Siebie samego określił mianem czarnej owcy Unii Europejskiej. Podobnie jak przed rokiem, Robert Fico jest jedynym unijnym przywódcą, który uczestniczy w obchodach rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Słowacka delegacja dotarła do Moskwy, korzystając z przestrzeni powietrznej Czech, Niemiec i krajów skandynawskich. Na jej przelot nie zgodziły się wcześniej państwa bałtyckie. Iran tworzy agencję odpowiedzialną za pobieranie opłat za przekroczenie ciśniny Ormus. Nad podobnym mechanizmem zastanawia się Indonezja. Przez ten korytarz handlowy przepływa 1/4 wszystkich towarów transportowanych na świecie i 45% światowego transportu morskiego ropy naftowej.
2: Formalna nazwa agencji to Zarząd Ciśniny Zatoki Perskiej, a jej głównym zadaniem ma być zatwierdzenie tranzytu przez ciśniny Ormus i pobieranie opłat od statków. Pieniędzmi chce dzielić się z Omanem, z którym Iran dzieli kontrolę nad ciśniną. Zarząd Ciśniny wymaga od każdego statku szczegółowych danych dotyczących własności, ubezpieczeń, członków załogi i planowanej trasy żeglugi. Według branżowych mediów opłata za przekroczenie ciśniny wynosi nawet 2 miliony dolarów od statku i uiszcza się ją w kryptowalucie. Z analizy ruchu statków w ciśninie Ormus wynika, że już przynajmniej kilkanaście z nich skorzystało z trasy oferowanej przez Irańczyków, ale nie wiadomo, ile z nich uiściło opłatę. Decyzja Irańczyków to fundamentalna zmiana zasad gry. Dotąd obowiązywała tu Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, która reguluje tak zwany nieszkodliwy przepływ, czyli nieograniczony tranzyt przez ponad 100 cieśnin na całym świecie, w tym Ormus. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Na razie jednak ruch Irańczyków ośmiela innych. Pod koniec kwietnia minister finansów Indonezji zasugerował, że jego kraj mógłby pobierać opłaty za przepłynięcie cieśniny Malaka, która jest najkrótszą drogą morską łączącą Ocean Indyjski z Morzem Południowochińskim i Oceanem Spokojnym. Papież Leon XIV zwrócił się do wiernych o modlitwę w intencji władz i rządów na całym świecie, aby odwróciły się od przemocy. Słowa te wypowiedział w pierwszą rocznicę swojego pontyfikatu. W przesłaniu do tysięcy ludzi na głównym placu Pompejów Ojciec Święty ubolewał, że pokój na świecie jest zagrożony z powodu napięć i złych mechanizmów gospodarczych. Dwie kwestie pozostają niezmiennie pilne. Rodzina, która cierpi z powodu osłabienia więzi małżeńskich oraz pokój, który jest zagrożony z powodu napięć międzynarodowych i z powodu gospodarki, która przekłada handel bronią nad poszanowanie życia ludzkiego. Leon XIV, zanim został papieżem, spędził dziesiątki lat jako misjonarz w Peru. Przez 10 miesięcy swojego pontyfikatu unikał rozgłosu, ale w ostatnich tygodniach zaczął stanowczo wypowiadać się przeciwko wojnie i despotyzmowi.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Andrzej Poczobut zapowiada, że chce wrócić na Białoruś. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości jest w warszawskim szpitalu, po tym jak przed kilkoma dniami opuścił mury białoruskiego więzienia. Najpierw muszę mieć pewność, że jestem zdrowy, powiedział Polskiemu Radiu Białystok Andrzej Poczobut.
4: Jak lekarze powiedzą, że te wszystkie wskaźniki, które są, już są dobre, no ja zamierzam wrócić do Grodna. Sedno sprawy, że tam są tysiące Polaków na Białorusi, tam jest Związek Polaków na Białorusi i bez wątpienia jestem tam bardzo potrzebny.
1: Andrzej Poczobut spędził ponad 5 lat w więzieniach reżimu Aleksandra Łukaszenki. Ponad 750 milionów złotych na szkolenie najmłodszych sportowców. Przedstawiciele resortu sportu i turystyki przedstawili dziś pakiet projektów aktywizacji dzieci i młodzieży oraz pomocy dla klubów. Pieniądze są przeznaczane zarówno na treningi, turnieje, jak i infrastrukturę. Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na budowę nowych obiektów sportowych, podkreślił w Lublinie wiceminister Piotr Borys.
5: 120 pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią otrzyma dofinansowanie w kwocie łącznie z naszej strony 300 milionów złotych. Wnioskodawcami rozstrzygamy to już etapami od przyszłego tygodnia.

0: takiej inwestycji w Polsce i w ogóle w Unii Europejskiej w ciągu 2 lat nie było.
1: 250 milionów złotych resort przeznacza na budowę i modernizację Orlików. Zatrzymany wczoraj łódzki adwokat od trumny na kółkach przebywa obecnie w zakładzie karnym w Chrubieszowie w województwie lubelskim. Mężczyzna ma do odbycia karę 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 kobiety. Jak informuje porucznik Paweł Kosiorek z Okręgowej Służby Więziennej w Lublinie, w ciągu najbliższych 2 tygodni skazany stanie przed komisją, która określi sposób wykonywania kary.
2: Taka osoba staje przed komisją penitencjarną, która ocenia, do jakiego rodzaju typu zakładu zostanie ona skierowana. Uwzględnia się tam między innymi przede wszystkim w tej decyzji płeć, wiek, wcześniejsze odbywanie kary, stopień demoralizacji czy też kwestie bezpieczeństwa.
1: Mężczyzna czeka na decyzję sądu w sprawie możliwości odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego. Przepisy nie przewidują odrębnej kary za ukrywanie się lub niestawienie się do odbycia kary pozbawienia wolności. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć z arkuszami maturalnymi w sieci. Złożył je dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. W poniedziałek, wtorek i w środę kilka minut po godzinie 9 w mediach społecznościowych publikowane były zdjęcia stron z zadaniami. To nieuczciwe i niezgodne z prawem, przekonuje dyrektor Zakrzewski.
3: Na tym etapie postanowiłem złożyć i poprosić prokuraturę o pomoc, o zbadanie sprawy zdjęć pojawiających się w internecie z języka polskiego, z matematyki i z języka angielskiego. Zebrałem te wszystkie materiały, które mam, dowody wszystkie, które mam, więc tu jakby chyba kwestia prokuratury, pochylenie się prokuratury nad materiałem.
1: Od poniedziałku dyrektorzy szkół unieważnili egzaminy maturalne 50 osobom, które wniosły na salę telefony lub pracowały niesamodzielnie. Z okazji jutrzejszego Dnia Europy na fasadzie Pałacu Kultury i Nauki rozbłysną po zmroku unijne gwiazdy. W tym dniu na odwiedzających Centrum Multimedialne Europa Experience w Warszawie czeka wiele atrakcji, powiedział rzecznik prasowy przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Piotr Wolski.
4: Mamy i atrakcje dla rodzin z małymi dziećmi i atrakcje dla tych, którzy są zainteresowani nauką, zainteresowani ekonomią, zainteresowani w ogóle Unią Europejską.
1: W planie są m.in. warsztaty tzw. mody cyrkularnej.
4: Czyli jak ze starych ciuchów zrobić modne ubrania, które dalej dają się nosić. Można przyjść z własnymi starymi ubraniami, można skorzystać z tych zasobów, które będą tu na miejscu i wrócić do domu ze starym, nowym ubraniem.
1: Inne atrakcje to warsztaty robienia breloczków z klocków Lego, puzzle z mapą Europy oraz Europejskie Koło Fortuny, czyli konkurs z wiedzy na temat Unii dla dzieci i dorosłych. Będą też spotkania i debaty z udziałem m.in. europosła Michała Szczerby. Teraz o Międzynarodowym Dniu Wikingów. Wspominani są jako nieustraszeni wojownicy i znakomici żeglarze, którzy na swych długich łodziach dopłynęli do Grenlandii czy Islandii. Jak przekonują historycy i rekonstruktorzy epoki wczesnego średniowiecza, to co można oglądać na przykład w filmach nie odpowiada do końca faktom. Jeden z najpowszechniejszych mitów to wizerunek Wikingów w hełmach z rogami, mówi rekonstruktor Jerzy Bogusławski.
5: Siła mediów jest taka, że w tej chwili cała Skandynawia sprzedaje chińskie pamiątki w postaci wojownika w hełmie z rogami. Oni nigdy tych hełmów nie mieli. Nie, ale siła mediów jest taka, że Wiking musi być w hełmie z rogami.
1: Największy na świecie zlot rekonstruktorów czasów Wikingów od 30 lat odbywa się w Wolinie w zachodniopomorskim. Pierwszy weekend sierpnia uczestnicy zjeżdżają z całego świata. I na koniec jeszcze piłka nożna. Po 4 latach nieobecności Wisła Kraków wraca do ekstraklasy. Biała Gwiazda zapewniła sobie awans po wygranej z Chrobrym Głogów 2-0. I tym akcentem kończymy wieczorną sumę wydarzeń, którą przygotowała Paulina Olak. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Damian Szpyra, do usłyszenia.
6: To była suma wydarzeń. Reklama.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.

0: Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Po reklamie.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Mamy 21 minut po godzinie 23. Teraz na naszej antenie pora na tematy związane z głową naszego państwa. O planach i współpracy prezydenta Karola Nawrockiego z nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a także o sytuacji czwórki niezaprzysiężonych sędziów Trybunału Konstytucyjnego mówił na naszej antenie Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego, a rozmawiała z nim Małgorzata Żochowska.
5: Pan prezydent mówi tak. Zadaniem nowego szefa BBN-u będzie modernizacja, reforma polskich sił zbrojnych. A ja czytam w ustawie dotyczącej kompetencji szefa BBN-u opiniowanie. Nie ma nic o modernizacji polskiej armii.
6: Nie ma nic, bo rzeczywiście wprost trudno jest znaleźć taki przepis. Tam jest wprawdzie mowa o opracowywaniu jakichś dokumentów strategicznych, takich leżących w zakresie właśnie kompetencji.
5: Kompetencje, dyrektywy, plany programów w zakresie, prawda, bezpieczeństwa narodowego.
6: Tak, tak, więc tutaj o to bym tylko uzupełnił. No ale oczywiście funkcją i samej Rady i jej przewodniczącego jest oczywiście doradzanie prezydentowi w kontekście bezpieczeństwa. Właśnie, no więc takie są, jak rozumiem, plany prezydenta. One gdzieś mogą być zrealizowane, ale tak naprawdę do odległość możemy liczyć do murów Pałacu Prezydenckiego, no bo wszystko, co idzie z tych murów potem, no, przybiera formę pewnej propozycji, a nie tak twardo postanowionego komunikatu o tym, że on będzie te służby reformować. Nie jest to rzeczywiście rola. Aczkolwiek
5: reformować,
6: no, trzeba przyznać.
5: I modernizować.
6: Czy modernizować nawet. No, trzeba tak powiedzieć, że też zdaje się, że modernizujemy się. Zresztą konsekwentnie od wielu lat rozmawiamy dzisiaj o SAFE. To jest duży skok faktycznie w tej modernizacji, ale nie jest to pierwszy przecież moment, gdzie te nasze służby, ci jeszcze co pamiętają lata wcześniejsze, widzą tą różnicę.
5: To jeszcze opiniować i współpracować, tak?
6: Opiniować to bez komentarza przyjmuję, współpracować, oby się udało, bo też wiemy i poprzedni szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ale też środowisko pana prezydenta z tą współpracą chyba nie bardzo sobie radzi, chyba że współpracą między sobą i we własnym gronie.
5: Trybunał Konstytucyjny, jak z tego pata wybrnie pan prezydent, prezes Trybunału albo pełniący obowiązki prezesa Trybunału, jak mówią niektórzy o panu Bogdanie Święczkowskim?
6: To jest już w tej chwili od dłuższego czasu niestety thriller polityczno-nieprawny. Tu oczywiście warto wspomnieć o pewnej decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ostatniej środy, tak zwany interim, czyli takie zabezpieczenie właśnie zwracające de facto uwagę, czy wręcz zobowiązujące władze do tego, żeby przywrócić działalność Trybunału zgodnie z prawem, między innymi dotyczące właśnie tej czwórki sędziów, która nie została zaślubiona przez pana prezydenta, a gdzieś oddała się pewnym alternatywnej uroczystości. Niemniej, niezależnie od dyskusji, czy ta alternatywna uroczystość miała znaczenie, czy nie, ja nie mam wątpliwości, że prezydent nie dopełnia swoich obowiązków, nie przyjmując prostego ślubowania, no a w konsekwencji Bogdan Święczkowski nie dopełnia swoich obowiązków, nie wpuszczając tych osób do Trybunału Konstytucyjnego i nie pozwalając im na wykonanie obowiązków.
5: Czy
6: jeszcze o tym wyroku chciałem i o tym, no koniec końców jest tak, bo to nie byłby pierwszy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czy w ogóle trybunałów międzynarodowych, ale też sądów.
5: Czy sprawiedliwości, czy praw człowieka.
6: Właśnie, tak. Ale czy sądów też również powszechnych, które byłyby zignorowane przez tych lub innych rządzących. Niestety uważam, że od wielu lat dzieje się ogromna krzywda takiemu też poczuciu praworządności, jak politycy właśnie do tego podchodzą. No i na takie pytanie, jak na przykład taki wyrok miał być wykonany, to niestety obawiam się, że to w dużej mierze będzie spoczywać na człowieku, który dzierży klucze do budynku Trybunału Konstytucyjnego, tylko biednemu jakiemuś strażnikowi trybunalskiemu. Ewentualnie, jeżeli taki plan

0: rządzący obecnie mają policji, która też jakoś chciałaby to zrealizować. Ale właśnie mam wrażenie, że to koniec końców podnoszą taką odpowiedzialność czy jakąś konieczność podjęcia jakichś bieżących, bezpośrednich decyzji osoby, które nie po to są właśnie przygotowywane i nie po to wykonują swoje obowiązki, a politycy jednocześnie gdzieś tam starają się jakoś to przemienić w kolejną rozgrywkę polaryzacyjną, a nie w załatwienie tego problemu. Szczególnie, że w tej kontekście praworządności to jest naprawdę temat, który się nadaje na fantastyczne przełamanie polaryzacji, przynajmniej w tym zakresie. Nie jest to, możemy narzekać na to trochę, ale nie jest to taki temat polaryzujący silnie społeczeństwo. W tym sensie on nie jest dyskutowany. Bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość omówienia o tym, ale nie jest to temat, o którym rozmawiamy przy stołach jakoś niedzielnych.
1: Dlatego
0: bardzo
1: tak cicho
0: często
1: siedzę. Wie pan, i tak, bo i nie przeszkadzam, tak? Chciałam dodać.
0: Nie.
1: Myślę sobie, że przede wszystkim dlatego, że to tak długo trwa. Po drugie, jeśli ktoś chce zamieszać nam w głowach, to wie, jak to zrobić. Choćby oceanem informacji nieprzecedzonych, nieprzesianych, które po prostu powodują mętlik w naszej głowie. A poza tym rzeczywiście często są to sprawy związane z konstytucją, z jej interpretacją, z aktami prawnymi. No nie każdy po nie sięga i nawet jak sięga, to nie każdy to rozumie po prostu.
0: No i też na co dzień nie widzimy tego. Znaczy oczywiście jest problem ten najbardziej dojmujący chyba społeczeństwo, czyli to, co dzieje się w sądach powszechnych, dyskusje o tych neosędziach, prawda, to, że niektóre wyroki są uchylane z tego powodu i tak dalej. Ale w dalszym ciągu jest to jednak trochę kwestia abstrakcyjna. Ona dotyczy, nie jest abstrakcyjna w sensie ustrojowym, ona dotyczy podstaw, fundamentów funkcjonowania państwa, też kontroli nad politykami, jeżeli mówimy o Trybunale Konstytucyjnym, bo taka jest jego właśnie rola. No ale jednocześnie nie jest to pole jakiegoś sporu społecznego, więc też nadawałoby się to na jakieś takie działania właśnie depolaryzacyjne, również politycznie. Trochę naiwnie może zakładałem, że prezydent skorzysta z tej okazji, też pokaże się, no właśnie jaka taka osoba, która przynajmniej w niektórych obszarach jest w stanie gdzieś współpracować i przywrócić też to funkcjonowanie, bo nawet nie chcę mówić praworządność, tak, bo to też podlega interpretacji. Każdy trochę ma inną interpretację tejże praworządności, natomiast no, spokoju wokół sądów po prostu. Prezydent ewidentnie się na to nie zdecydował, no i raczej się nie zdecyduje. W przyszłym tygodniu Krajowa Rada Sądownictwa, wybory i będzie, myślę, że jeszcze ostrzej.
1: Sędzia Piebiak w gronie sędziów
0: będzie
1: KRS-u.
0: Rzeczywiście.
1: To znaczy nie ma przeszkód, żeby znalazł się w KRS-ie, bo jest jedynym kandydatem środowiska swojego, w związku z tym...
0: A ustawa, dodajmy, właśnie gwarantuje, co zresztą nie jest złym pomysłem. Złym pomysłem dla mnie osobiście jest zatrudnienie człowieka, który tą praworządność niszczył i też nie ma absolutnie żadnego dorobku
1: intelektualnego. Afera hejterska to właśnie pan sędzia Piebiak, tak, żebyśmy nie mieli wątpliwości. Mówi pan o ludziach, którzy na końcu tego procesu decyzyjnego muszą otworzyć te bramy albo nie. I przypomina mi się sytuacja z Trybunału Stanu, jak to pani prezes Manowska kazała, najpierw nie pozwoliła wydać sztuk, a potem kazała zgasić światło, wyłączyć dźwięk i tak dalej. I rzeczywiście musiał to zrobić ktoś, kto Bogu ducha winien.
0: No dokładnie,
1: prawda?
0: To jest też takie już...
1: Znalazł się na końcu tej układanki.
0: Jednostkowym uważam, no tak, że to jest po prostu nie fair zrzucania, ale to też dużo pokazuje właśnie o tej ucieczce osób, które no, mają tą zdolność podejmowania decyzji.
1: Jasne, bo wydający decyzję może się schować w gabinecie i
0: dokładnie,
1: zamknąć przed dziennikarzami.
0: I jeszcze poprosić, żeby
1: jasne,
0: go
1: dokładnie
0: chronić w tymże.
1: Pan minister Żurek mówi tak, poradzimy sobie z tym w najbliższym czasie, tylko muszą się zaangażować w to wszystkie służby. To znaczy?
0: No, brzmi to trochę tak, jakby jakieś śmiało dojść do aktów przemocy, czy może takiej, mówię, przemocy państwowej, czyli przy użyciu służb.
1: No pan już wspomniał o policji, tak?
0: Tak, nie wiem, znaczy nie wiem, wiem, nie będę tutaj też chodził dookoła. Uważam, że to jest fatalny pomysł, po prostu. Znaczy rozumiem z jednej strony te argumenty, które mówią, no państwo też musi jakoś stać, prawda, na straży właśnie tychże przepisów i też no, ułatwiać, czy wręcz po prostu umożliwiać wykonywanie funkcji, w tym przypadku przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Z drugiej strony nie wydaje mi się, że w tej sytuacji politycznej, w której jesteśmy i właśnie tych napięć też społecznych, ale przede wszystkim tego, jakie jest zaufanie do szeroko rozumianych instytucji wymiaru sprawiedliwości, że użycie i takie sceny, bo nawet nie samo użycie chodzi, ale wiadomo, że to będzie się wiązało z różnymi scenami, obrazkami,

0: policji, która, nie wiem, będzie wyłamywała te drzwi, czy będzie po prostu nawet obecna przy tym, czy to sprawi, co z mojego punktu widzenia jest najważniejsze, czyli właśnie nie tyle co samo przywrócenie praworządności, ale przywrócenie zaufania do tych instytucji, że to nie jest przedmiot właśnie, który gdzieś tam jest wydzierany sobie przy użyciu służb tych czy innych.
1: No właśnie, takie symboliczne wyważenie drzwi, prawda? Ja nie mówię, że to musi mieć miejsce, ale niekoniecznie takie zaufanie musi przywrócić.
0: No ja bym powiedział, nawet nie przywrócić. Znaczy, no właśnie, że to jest rzeczywiście, być może część elektoratu będzie zachwycona, że są jakieś radykalne środki, ale na pewno nie wpłynie to na to, że Trybunał będzie przez to lepiej funkcjonował. Bez jakiegoś konsensusu po prostu nie da rady.
1: Panie Krzysztofie, nie wiem jak potoczyła się ta sprawa, ale wiem, że trzej sędziowie, którzy na początku tego zamieszania, właściwie wybrani, ale nie zaprzysiężeni przez pana prezydenta, to był 2004.
0: A nie, czy wcześniej mówimy. Było. Tak, a przepraszam, 2015.
1: 2015 rok. Oni wystąpili do jednego z europejskich trybunałów z pytaniem.
0: Jeden z nich, z tego co pamiętam.
1: Chyba trzech. Chyba wszyscy trzej. No, nieważne. W każdym razie, bo nie chodzi tylko o to, czy oni tu i teraz będą mogli pracować, ale o wynagrodzenie, o uposażenie po zakończeniu pracy w trybunale, bo sędziowie przechodzą w stan spoczynku i mogą tylko funkcje akademickie pełnić, prawda? W związku z tym to jest też takie trochę być albo nie być.
0: Nie, no oczywiście. Tutaj przynajmniej wiemy, że część sędziów, do końca nie jest sytuacja jasna z panem sędzią Markiewiczem, ale część sędziów rzeczywiście, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, nie wszyscy byli sędziami, zrezygnowało już z tych funkcji, no tak, które pełnili, a tym samym z wynagrodzeń, które pobierali, więc no, też to na pewno w ogóle decyzja taka, żeby zdecydować się i na kandydowanie, potem na wybór. W tych okolicznościach, które mamy, była powiązana właśnie z takim dużym ryzykiem. Znaczy, że to jest decyzja w dużej mierze osobista, która rzutuje i na ich życie, na życie rodzinne oczywiście, ale takie właśnie przyziemne kwestie. Ta trójka sędziów wspomniana przez panią redaktor z 2015 roku, ona była nieco innej sytuacji, bo rzeczywiście tam się bardzo mało zapowiadało i też trudno było przy tym, że jednak pełnia władzy należała.
1: I oni nie złożyli ślubowania nawet wobec prezydenta w Sejmie.
0: Nawet wobec prezydenta. Przypomnijmy, że jeszcze tam było właśnie odwoływanie jakby tych uchwał, w którym byli wybierani. No ale też no, otoczenie polityczne właśnie w związku z tym, że Prawo i Sprawiedliwość miało pełnię, absolutną pełnię władzy wtedy. No nie było nawet jakiegoś właśnie wytrychu, który teraz chociażby parlament spróbował przy okazji złożenia prezydenta, złożenia ślubowania wobec prezydenta przy udziale marszałka. No więc sytuacja była zdecydowanie beznadziejna. No więc po prostu panowie, bo to byli panowie, zdecydowali się kontynuować swoje kariery zawodowe tam, gdzie je już wcześniej prowadzili.
1: No dobrze, to w takim razie co się może dalej wydarzyć? Znaczy, ja już nie myślę o pomyśle pana ministra Żurka, tylko co? Państwo sędziowie będą stali przed bramą, czekali, aż ktoś ich wpuści, może ktoś się zreflektuje.
0: No, mówi się, że presja ma sens, ale też ta presja wydaje mi się, że z dwóch stron, bo Bogdan Święczkowski też ma poczucie presji, bo oczywiście zdaje sobie sprawę z tego, że więcej sędziów Trybunału Konstytucyjnego z innego rozdania niż z rozdania Prawa i Sprawiedliwości oznacza też i większy pluralizm, ale też jego sytuacja jako przewodniczącego czy prezesa jest zagrożona. Co ciekawe, zaraz już w czerwcu są kolejne miejsca, które się zwalniają, więc kolejność wyboru, jaka tu będzie wymówka pana prezydenta
1: w czerwcu,
0: przy
1: a
0: tej
1: potem?
0: Okazji.
1: Potem wrzesień
0: potem
1: czy styczeń?
0: Chyba grudzień jest kolejnym terminem, z tego co pamiętam. W każdym razie, no gdzieś jakieś ruchy wokół tego Trybunału pewnie jeszcze będą, ale wydaje mi się, że nawet jeżeli dojdzie, no właśnie, do jakiejś sytuacji, w której te wszystkie osoby zasiądą za tym symbolicznym i realnym bardzo i rzeczywistym stołem sędziowskim, no to czy one właśnie będą jakoś w ogóle ze sobą współpracować, tak? No bo jeszcze już cała sztuka będzie polegała też na tym, że ten skład, nawet niech on będzie 11-osobowy, on się musi spotkać, on musi dojść do jakiegoś konsensusu, wydać jakiś wyrok. Nie mam pewności, czy rzeczywiście to nastąpi. Jak państwo słyszą z tego, co mówię, mam nadzieję, że może nie w moim głosie, no to jestem dosyć pesymistycznie nastawiony do tej sytuacji, no bo też no zwróćmy uwagę, to jest 11 lat. To jest 11 lat. To jest
1: szmat czasu.

0: Nie roczniki studentów prawa,
1: czasu,
0: to są
1: prawda?
0: pełne zakresy studiów, więc no, ta sytuacja jest no, dramatyczna, bym powiedział, właśnie też pod względem no, budowania zaufania do instytucji. Ja też będę do znudzenia powtarzał państwa, też dzisiaj dużo mówi się na antenie oczywiście o sejf, no ale ten sejf też jest w bardzo konkretnym kontekście sytuacji międzynarodowej, geopolitycznej, więc elementem odporności, elementem takiej obrony powszechnej jest to, żeby były silne, niezależne instytucje i zaufanie do tych instytucji.
2: Tak mówił Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego, a rozmawiała z nim Małgorzata Żochowska. Mamy 36, a w zasadzie prawie 37 minut po godzinie 23. Powoli wieczór na naszej antenie dobiega końca, a ten program przygotowali dla państwa Paulina Olak i Rafał Roślik. Zrealizował Paweł Szymankiewicz i Dawid Twardziak, a przed mikrofonem był z państwem Maciej Wolny. Bardzo dziękuję za uwagę i zachęcam do pozostania z Polskim Radiem 24. Do usłyszenia.
3: Powtórka programu. Więcej niż kryminał.
4: Więcej niż kryminał, sesja wyjazdowa, niedaleka, w pewnej południowej warszawskiej dzielnicy. Witam państwa, Grzegorz Kalinowski, a moim, naszym, państwa przede wszystkim gościem jest Rafał Pasztelański, którego można przedstawić jako, tu już jest taka ginąca chyba profesja, mój drogi gościu, dziennikarz, reporter sądowy.
5: Tak, dokładnie, jeszcze to reporter kryminalny, ja tak lubię się nazywać. Sądówką się kiedyś zajmowałem i od tego zaczynałem. Potem zacząłem robić to, co najbardziej lubiłem w gorących latach 90. Zostałem reporterem kryminalnym. I choć to się zmieniło i umarła ta dziedzina de facto, to ja się tego dalej trzymam.
4: Mam wrażenie, że dzisiaj zostali z tego grona jakby z pewnego rodzaju profesji, zakresu zawodowego dziennikarstwa, dziennikarze śledczy. Bardzo często są to badania powiązań świata polityki, świata biznesu z gangsterami, natomiast ta czysta gangsterka jest właśnie przez te tematy wypierana. Czy dlatego zniknęli dziennikarze śledczy, czy dlatego nie śledczy, tylko właśnie kryminalni sądowi, czy dlatego, że po prostu gangsterzy znakomicie się wyprali i przeszli do innej ligi?
5: Tak naprawdę gangsterzy nigdy nie zniknęli z naszego świata, z naszego życia. Wielu z nich, tych prawdziwych, tych gangsterów, którzy byli bossami w latach 90. lub ich najbliższymi podwładnymi, czyli kapitanami, jak to się nazywa, jak ich nazywano, poszła siedzieć i teraz wychodzi na wolność bardzo często, ale politycy są, wydają się ciekawszym tematem, powiązania polityczne wydają się ciekawszym tematem, a gangsterzy może stali się jakąś taką legendą, tak jak Al Capone w Stanach Zjednoczonych, tak u nas się mówi o tym Pruszkowie, Wołominie, a moim zdaniem to nie jest do końca, znaczy nie można ich zostawić. No, patrząc na to, co się dzieje, jak na przykład Stara Gwardia, ci ponad 70 albo około 70-letni gangsterzy jak Słowik, Wańka, Malizna, Parasol, wychodzili z więzienia, byli wypuszczani z aresztu przez więzień i dalej robili swoje, dalej robili kolejne rzeczy, budowali kolejne koalicje, choć nie już na taką skalę jak w latach 90. czy początku 2000.
4: Ostatnio odżyła sprawa najlepszego piłkarza wśród gangsterów i pewno niekoniecznie największego gangstera wśród piłkarzy, czyli Szkatuły, będąc w jednej z warszawskich restauracji, takich, która wyceniana jest w gastronomii na 5 gwiazdek z 5 możliwych, a jeśli chodzi o stopień celebryckości na 6 w skali 5, a na cennik 8 w skali 5, siedzieli dżentelmeni, którzy zachowywali się jakby na tyle hałaśliwie, jakby cała sala chciała usłyszeć, kto jest ich znajomym. I zajrzałem do internetu, co się z tym ich znajomym dzieje. Bach, bingo, właśnie trafiam na Rafała Pasztelańskiego i jego artykuł o tym, że Messi alias Szkatuła wyszedł właśnie z więzienia.
5: Szkatuła to jest jakby duża część mojego życia. Jak tak się zastanawiałem ostatnio, to piszę o nim przez prawie połowę swojego życia. Zacząłem o nim pisać w roku 2000 czy 2001. Mamy rok 2026. Dalej o nim piszę i jestem przekonany, że będę dalej o nim pisał, a to jest legenda i pokazanie, jak można zrobić

0: karierę w półświatku, budując grupę na wszystkim, bo to na handlu narkotykami, na zabójstwach, na znikaniu ludzi, a przy okazji będąc bardzo bezczelnym, bo to trzeba przyznać, on się ukrywał przez prawie 10 lat. Policja była tak zdesperowana, że w końcu dała za niego nagrodę, pamiętam, 10 tysięcy złotych. On był pierwszym polskim gangsterem, za którego oferowano nagrodę za informację o żywym lub martwym. Tak jeszcze nie było do tej pory w polskiej kryminalistyce, przynajmniej po odzyskaniu tej drugiej niepodległości po 89 roku. A to jest naprawdę gangster bardzo niebezpieczny, który może jeszcze nas zadziwić.
1: Ale podobno fantastycznie grający w piłkę, pasjonat futbolu i wpadł, został ściągnięty przez policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji prosto z piłkarskiego boiska. To jeszcze podbija legendę, to jeszcze wzbudza dodatkowe zainteresowanie. Może kiedyś będzie meczy. Gangsterzy politycy, gangsterzy dziennikarze, gangsterzy policjanci. Nie, ten ostatni mecz to toczy się non-stop, tylko na trochę innym boisku.
0: Jeśli chodzi o szkatułę, to ja na pierwsze oficjalne ślady jego zamiłowania do futbolu trafiłem, czytając jakieś dokumenty przy okazji jakiejś innej sprawy, gdzie się okazało, że on razem z chłopakami mieszkał w Sielcach.
1: Na Sielcach. Na Sielcach, skoro na Czerniakowie, to chyba i na Sielcach. No bo Sielce to jest, proszę państwa, dzielnica Warszawy, sławą, historią mocno owiana między Czerniakowem właściwym, a dopiero Solcem, Śródmieściem, teraz Czerniaków. Gdzieś w magiczny sposób mamy go gdzieś w okolicach mostów Poniatowskiego, stadionu Legii, ale ten prawdziwy Czerniaków to bardziej wyobraźni dzisiejszych warszawiaków Sadyba. Tam właśnie mieszkał słynny Bart Warszawy, tam tworzył Stanisław Grzesiuk i tak właśnie konkretnie to mieszkał na Sielcach.
0: W każdym razie przejął ten klimat taki sznyt bandycki, ale mówię, grał z chłopakami jako młody złodziej samochodów, a potem aspirujący do grona bossów gangster. Grał w warszawskich szóstkach piłkarskich. Była kiedyś taka liga, nie wiem, czy one się, czy te rozgrywki, nie wiem, czy one się dalej toczą.
1: Toczą się dalej, ja też grałem w tych rozgrywkach i nie wiem, czy to się jakoś łączy, bo były takie drużyny, nie będę wymieniał ich nazw, bo może one trochę już zmieniły charakter, ale kiedyś wszyscy mniej więcej się orientowali, z kim się będzie grało. Czasami nawet były to turnieje z fundatorami nagród, o których też wiedziano, że są zaangażowani zawodowo w sprawy, o których się głośno nie mówi. Ja już się w szóstki nie bawiłem, natomiast koledzy kiedyś mieli spotkanie z taką drużyną, o której było tylko wiadomo, że w całej lidze szóstek nikt nie jeździ lepszymi autami. Mimo że ta drużyna moich kolegów była złożona z biznesmenów, prawników, dziennikarzy, to jednak ich fury, ich pojazdy, jeden nawet był milionerem, to w ogóle nie przystawały do aut tej drużyny, która na mecz z nimi się nie stawiła. Przyjechał tylko jeden piłkarz i powiedział: zawinęli wszystkich kolegów. Był walkover.
0: To w przypadku szkatuły, wiem, że opowiadał jego kolega, że była taka sytuacja, że na meczu szkatuła został dosyć mocno sfaulowany. No i jego koledzy postanowili wymierzyć temu faulującemu czerwoną kartkę, tak jak to oni rozumieli. Obili go, może niezbyt mocno, ale jednak tak, żeby więcej tego nie robił. Potem szkatuła zniknął, szkatuła się ukrywa przez te 10 lat, ale jednocześnie na fałszywych dokumentach zatrudnił się najpierw w jednym z czwartoligowych klubów, gdzie miał opinię dobrego zawodnika, który wszystkim kolegom z drużyny ufundował nawet koszulki Barcelony. On był wielkim fanem tej drużyny, zresztą będąc poszukiwany 8 listami gończymi i nakazami aresztowania, wyjeżdżał na mecze Barcelony, żeby sobie pokibicować swojej ukochanej drużynie. A tak jak mówiłeś, wpadł, wracając z meczu z kolejnej drużyny, w której grał, bo te kluby zmieniał też co jakiś czas. Znikał nagle, najprawdopodobniej dlatego, że już policja mu deptała po piętach. Tym razem udało się go namierzyć, a co ciekawe, ostatni mecz, bo jak mówisz o tych drużynach, czy gangsterzy, żeby grali z politykami, z dziennikarzami, to w ostatniej drużynie, przeciwko której grał Szkatuła, grali m.in. celnicy.
1: Zanim przejdziemy do tematów związanych z twoją twórczością nie dziennikarską, tylko pisarską, bo jesteś także pisarzem, mam pytanie, czy znasz piłkarza Szkatułę osobiście?
0: Poznaliśmy się, to dużo powiedziane, w warszawskim sądzie, kiedy go po zatrzymaniu prowadzono na rozprawę. On nagle pochylił się do mnie, prowadzony w czerwonym stroju niebezpiecznego wjeździa, pochylił się do mnie i powiedział tylko: Pasztelański, nie pisz tak do mnie, i został odciągnięty.

0: To był mój pierwszy kontakt, poza tym jak na paru procesach, gdzie byłem, już tylko patrzył się na mnie w sposób taki wskazujący, że raczej za mną nie przepada, tak jak jego przyrodni brat Belmondziak, który chyba jeszcze bardziej mnie nienawidzi.
1: Aczkolwiek pan Belmondziak stoi niżej w hierarchii, ale jeśli chodzi o ilość punktów karnych zdobytych, powiedzmy sobie to tak trochę okrężnie, na bardzo twardej działalności, jednak od swojego przyrodniego brata jest lepszy.
0: No jeśli chodzi o Belmondziaka, to on rzeczywiście miał, częściej wpadał i był mniej ostrożny. On ma, tak jak wyszedł jak z więzienia, ponieważ jak mówił sądowi, że on chce się uczyć, chce skończyć szkołę, sąd się dał na to nabrać, uchylił mu areszt. On oczywiście, zanim to wszystko się wyprostowało, to on już zdążył zniknąć, a w tym czasie brał udział, między innymi został skazany, brał udział w uprowadzeniu dwóch osób. Jedna z tych osób podczas uprowadzenia zmarła. Teraz czeka go kolejny proces za uprowadzenie. No a pamiętajmy, że możliwe, że w najbliższym czasie zarówno on, jak i jego brat mogą mieć pierwsze procesy o zlecenie zabójstw, które zostały wykonane. Bo do tej pory Szkatuła był skazywany za podżeganie do zabójstw. Za jedno, także między innymi takiego komandosa, został skazany, ale to była jeszcze kwestia tylko samego podżegania, a nie kierowania i wykonania tym zabójstwem.
1: Czasami mówi się, że niektórzy dziennikarze, którzy zajmują się gangsterami, są blisko tego tematu, przeżywają coś, co można nazwać dalece pogłębionym syndromem sztokholmskim i identyfikacją z bohaterami, a nawet częściowym dołączeniem do ferajny. Czy to prawda?
0: W moim przypadku tak nie jest. Ja traktuję ludzi, którzy popełniają tych najgroźniejszych dla mnie przestępców, najgroźniejszy rodzaj przestępców, jako wrogów społecznych. Czyli nie ma z kim identyfikować. To nie są tacy romantyczni bohaterowie, którzy, nie wiem, wspomagają lokalną społeczność. To są bardzo niebezpieczni bandyci, którzy...
1: Panie redaktorze, przecież każdy oglądał film Jak zostałem gangsterem, historia prawdziwa i parę innych powiastek, z których wynika, że Robin Hood był cienkim bolkiem, który był pozbawiony romantyzmu, rozmachu, którego mógłby się uczyć od naszych chłopaków z Najtisów czy z późnego PRL-u.
0: To wszystko jest bzdura, to tak samo jest jedna wielka bzdura, jak rzekome zasady, honor gangstera. Ktoś kiedyś powiedział, że jeden z skruszonych, w cudzysłowie, bo to jest skruszeni, to jednak oni za coś dostają tą koronę, za coś mają złagodzenie albo darowanie win. Honor gangsterski, zasady gangsterskie są jak Yeti. Wszyscy o nim słyszeli, ale nikt nie widział. Nigdy tego nie było, liczą się tylko pieniądze, jest jedna wielka zdrada. Jeżeli ktoś się tym może fascynować, tym, że to są tacy wspaniali ludzie, to jest szalony. To są bandyci, dla których liczy się tylko przede wszystkim pieniądz i władza. Wszystkich innych traktują jako coś gorszego, jako coś nieistniejącego.
1: Popatrz pan, ja ostatnio czytałem książki o rycerzach, takie trochę pogłębione historie paru życiorysów różnych dżentelmenów, którzy w blaszanych garniturach albo w takich siatkowych, powiedzmy to metalowych żonobijkach przemierzali różne trakty i po prostu łupili, ale byli oczywiście szlachetnymi rycerzami. Tudzież bardzo ciekawe opracowanie, historia samurajów, w której właśnie zdrada, przechodzenie z jednej strony na drugą stały na porządku dziennym. Honor był na sztandarach, ale dość rzadko w praktyce. Czy zdarzają się takie przypadki, że dochodzi do bardziej bezpośredniego kontaktu między gangsterami a dziennikarzami? I kiedy to następuje?
0: No ja miałem kilka takich rzeczy, przy których byłem mocno zestrachany, bo to nie jest tak, że się nie boję tego, co robię. Robię to, co robię, bo uważam, że tak trzeba i to lubię. Ale pamiętam, jak pierwszy ujawniłem w Życiu Warszawy działalność Saida, szefa ormiańskiej mafii, głównego szefa ormiańskiej mafii w Polsce. Pamiętam chyba ten tytuł, Said Król Stadionu, który był stadion dziesięciolecia, którego już nie ma. Wtedy informowali mnie policjanci, którzy go też ścigali, którzy próbowali go złapać do różnych zabójstw, o tym, że stałem się numerem 3 na liście osób, których on by bardzo chętnie widział na tamtym świecie. Nie były to formalne pogróżki, nie było to formalne, nie miałem ochrony, ale pamiętam, że jak go zatrzymano, to przysłał do mnie list z więzienia, żebym się nie bał, że bardzo źle postąpiłem pisząc o nim i naprawdę byłem zestrachany.

0: I kamień serca mi spadł, przyznaję, kiedy zmarł w więzieniu.
1: Przejdźmy do czegoś, co nazywasz swoim opus magnum, czyli Policjanci za cenę życia. To napisałeś z Joanną.
0: Było już żoną, ale tak, to jest nasze wspólne dzieło.
1: A czyli coś dobrego po małżeństwie zostało. Zostało także kilka słów Artura Górskiego, częstego gościa naszego programu. Ten, kto lekceważy pracę psów czy glin, po lekturze Policjantów zmieni zdanie na zawsze. Artur Górski, autor bestsellerowej serii o polskiej mafii. Policjanci za cenę życia. To nie jest nowa pozycja. Ta książka ma kilka lat i jak rozumiem, muszę być teraz skruszonym dziennikarzem, jak są skruszeni bandyci. Nie czytałem, ale skoro ty to popełniłeś, skoro masz taką wiedzę, to w tym coś musi być.
0: Razem z Asią rozmawialiśmy z wydawnictwem Znak na temat tego, jak zrobić, jak napisać książkę o policjantach w jakiś inny sposób, żeby to ująć. I pomyślałem, że bardzo dobra byłaby może historia, która pokaże, wszyscy czytali, bo wtedy był wysyp książek o gangsterach też był. Ale było mało książek też o policjantach pokazujących ich służbę, ale pokazujących też ich samych. I postanowiliśmy wybrać tych policjantów, którzy zginęli na służbie albo w związku ze służbą, żeby dać właśnie też odpust, żeby pokazać także tych prawdziwych ludzi, ale także przez te wszystkie przypadki, które tam są, pokazać zmiany, jakie były w policji i to dziadostwo, jakie było w tej firmie przez lata. To jest historia policji w pigułce i pokazania tego, co się musiało stać, żeby coś się zmieniło, a także pokazać normalnych ludzi. Także za tymi psami, za tymi wszystkimi, tą psiarnią są normalni ludzie, którzy starają się dobrze wykonywać swoją pracę, a właściwie to służbę, bo to był czas, kiedy to była przede wszystkim służba, a teraz coraz częściej jest to praca.
1: O takiej książce chciałby się powiedzieć, jakby dobrze było, gdyby ta książka nie miała swojej kontynuacji czy potrzeby aktualizacji. Z reguły pisze się coś i marzy się o tym, ach, żeby potem jeszcze coś dopisać. W tym przypadku raczej, czy zdecydowanie takiej chęci nie ma.
0: Nie ma chęci, jeśli chodzi o to, żeby dawać kolejne przykłady poległych policjantów. Niestety lista, która jest na stronach Komendy Głównej Policji, a także była zamieszczona w naszej książce, lista policjantów, którzy polegli na służbie, wydłuża się co roku. Nie zawsze są to tak dramatyczne sytuacje, jak na przykład, nie wiem, zastrzelenie policjanta czy zamordowanie podczas jakiejś interwencji. Bardzo często są to wypadki, policjant jadący na służbę albo wracający ze służby ginie. Ale to prawda, chciałoby się dodawać kolejnych rozdziałów. Wydaje mi się, że pokazaliśmy tak naprawdę wszystkie przypadki. Od pierwszego policjanta, który został zamordowany na służbie, od Marka Sienickiego, po Marka Dziakowicza, który będąc na urlopie z rodziną uratował życie tonącego chłopaka, a sam niestety nie dał rady już wydostać się z wody i utonął. Traktuję tę książkę bardzo osobiście. Ja wiele policjantów zawdzięczam podczas swojej tej pracy dziennikarskiej. Uczyłem się od nich, na przykład jeżdżąc na zabójstwa, jak się to nazywało, na zabójstwa, o co powinienem się pytać, co mnie powinno interesować, co jest ważne w takich rzeczach. Patrzyłem też, jak oni pracują i chciałem też oddać hołd, bo widziałem tę ciężką pracę, tak naprawdę. To może jakiś zabrzmi patetycznie, ale widziałem, ile oni serca, zdrowia oddają w to, żeby robić swoje, pisząc o Magdalence, o parolach, o słynnych strzelaninach. Ja tam byłem po parolach, byłem niedługo po tej strzelaninie, jak zabezpieczano teren. Rozmawiałem później z tymi policjantami. Do Magdalenki przyjechałem, dowiedziałem się w nocy, że jest strzelanina. Jak przyjechałem, teren był otoczony, ale słychać było jeszcze strzały, słychać było jeszcze wymianę ognia. Nie można było się zbliżyć do tego miejsca, gdzie doszło do prawdziwej jatki, tak, gdzie zginęło dwóch policjantów, jeden co prawda zmarł w szpitalu. Kilkunastu zostało rannych przez dwóch zwyrodnialców z gangu mutantów. Chcieliśmy pokazać ciężką pracę. To jest bardzo duża zasługa Asi, która przerobiła mnóstwo rozmów moich z rodzinami, z kolegami tych policjantów na bardziej reporterski styl niż mój. Mój był chyba zbyt suchy, jak patrzyliśmy na to. Ona to zrobiła lepiej.
1: Na koniec. Wielu reporterów sądowych, między innymi Katarzyna Bonda, zostało pisarzami. Poszli w fikcję, trochę tak używając języka policyjnego. Nie masz takiej pokusy, żeby stworzyć scenariusz, powieść, coś, co byłoby bardziej popkulturowe, a jednocześnie bliższe prawdy niż te wszystkie gangsterskie strzelanki, które ostatnio mieliśmy jako filmowe przeboje?
0: O, jak najbardziej, jest bardzo silna we mnie pokusa. Mam w głowie parę pomysłów.

0: słów, wybaczcie, że na razie ich nie zdradzę, ale na zrobienie takiego naprawdę mocnego filmu pokazującego bandyckie życie, bandyckie zasady, tak jak mówiłem, to jak to wszystko wygląda. I chciałbym też to, czego nie można zawrzeć w niektórych tekstach, bo są informacje operacyjne albo informacje, które nie przekładały się na proces pozwalający, znaczy na to, żeby postawić tych ludzi przed sądem. Chciałbym właśnie kiedyś to móc zebrać się w sobie, no w końcu ja jestem niestety też ADHD-owcem i mam problem z przeskakiwaniem z pomysłu na pomysł.
1: To dam ci dobrą radę. Pisz 3-4 książki na raz. To się sprawdza, to wychodzi. Jeszcze na dokładkę pisz dalej w telewizyjnym portalu TVP. Życzę ci tego i myślę, że państwo również są zaciekawieni i czekają na Pasztelańskiego, na granicy non-fiction i powieści. Szczerze ci tego życzę.
0: Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że to życzenie się spełni.
1: Rafał Pasztelański, dziennikarz kryminalny i sądowy, piszący dla portalu Telewizji Polskiej. Jeżeli państwo są zaciekawieni tą naszą rozmową, to tam można znaleźć najnowsze teksty naszego dzisiejszego gościa. Ja nazywam się Grzegorz Kalinowski, a to, czego państwo słuchali, to więcej niż kryminał.
2: Jeszcze więcej niż kryminał w naszym podcaście. Powtórka programu. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo,
4: ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: O książce, która nie szuka winnych, ale zrozumienia i odwagi, by mówić o tym, o czym dotąd milczano. Czy równość płci jest fikcją, kiedy chłopiec staje się mężczyzną? O tym porozmawiamy w Apetycie na życie w najbliższą niedzielę o 17:05. Małgorzata Żochowska, zapraszam.
7: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. kontakt@polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Tej nocy Kraków świętuje, tamtejsza Wisła wraca do piłkarskiej ekstraklasy. To program polskiego autorstwa i został podpisany w Warszawie. Mowa o unijnym programie Safe na obronność. Donald Trump potwierdził, Rosja i Ukraina wstrzymają walki na kilka dni. Minęła północ. Damian Szpyra, zapraszamy. To jeden z najbardziej znanych klubów w Polsce. Wisła Kraków po 4 latach nieobecności powróci do ekstraklasy. 13-krotni mistrzowie Polski awans przepieczętowali w meczu 31. kolejki pierwszej ligi, w którym pokonali 2-0 Chrobrego Głogów. W pierwszej rundzie Wisła była zdecydowanym liderem z dorobkiem 43 punktów i sporą przewagą nad resztą stawki. W tym roku Biała Gwiazda nie punktowała już tak skutecznie, na co wpływ miały m.in. kontuzje kluczowych graczy. Ogromnym wsparciem dla klubu byli i są kibice.

0: Średnia frekwencja na meczach Białej Gwiazdy to prawie 27 tysięcy. W Polsce tylko Lech Poznań może pochwalić się lepszą. Ekstraklasa to ogromne wyzwanie. Wiele na to wskazuje, że po sezonie do Wisły dołączy nowy inwestor. Polska ma już umowę pożyczkową na kontrakty zbrojeniowe. Dzięki podpisaniu umowy SAFE do rodzimej zbrojeniówki trafią miliardy, a do polskich żołnierzy nowoczesne uzbrojenie. Co oznacza umowa z Komisją Europejską i jakie umowy zostaną zrealizowane? O tym w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
1: To początek nowego otwarcia, historyczna szansa na szybkie dozbrojenie polskiej armii, mówiła prowadząca półroczne negocjacje z Komisją Europejską na temat programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
2: Pieniądze są na stole, teraz faktycznie ogromna rola Agencji Uzbrojenia, a później wy, drodzy państwo, na tej sali mamy przedstawicieli firm zbrojeniowych, to wy musicie to wszystko wyprodukować do roku 2030.
1: Za polską zbrojeniówkę kciuki trzyma Piotr Serafin, unijny komisarz do spraw budżetu. Był przy tworzeniu się programu SAFE i uważa, że to wielki sukces Polski.
3: Nie będzie przesadą stwierdzić, SAFE is made in Poland. Ciąg dalszy tej historii napiszecie wy w fabrykach zbrojeniowych.
1: Lista zakupów, które chcemy realizować dzięki unijnym pieniądzom, jest długa. Polska zgłosiła 129 projektów obronnych, 40 umów podpiszemy już w maju. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Prezydent Donald Trump ogłosił trzydniowy rozejm między Rosją a Ukrainą. Zawieszenie broni ma obowiązywać od dziś do poniedziałku i obejmuje również wymianę jeńców. Więcej o tym Marek Wałkuski.
4: Prezydent USA napisał na Truth Social, że rozejm obejmuje 9, 10 i 11 maja, a więc trzy dni, w których w Rosji obchodzone jest święto zwycięstwa. Trump podkreślił, że Ukraina też powinna świętować, bo jak się wyraził, była ważną częścią i czynnikiem II wojny światowej. Zawieszenie broni ma oznaczać wstrzymanie wszelkiego rodzaju uderzeń, a więc de facto całkowite zaprzestanie walki. Ogłoszono także wymianę jeńców, po 1000 z każdej strony. Trump napisał, że osobiście zwrócił się do Putina i Zełeńskiego z tą prośbą i że bardzo docenia ich zgodę. Mam nadzieję, że to początek końca tej bardzo długiej, śmiercionośnej, zaciętej wojny, dodał. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Konflikt na linii Ministerstwo Zdrowia, Naczelna Izba Lekarska, Resort Zdrowia grozi Izbie karami finansowymi za uchylanie się od zarządzania kontroli, a samorząd lekarski zapowiedział złożenie do Kancelarii Premiera wniosku o odwołanie wiceministra zdrowia Katarzyny Kęckiej. Szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda podkreśliła, że kontrola dotyczy wszystkich samorządów zawodowych.
5: Ta kontrola dotyczy wszystkich samorządów zawodowych, które otrzymały dotacje z Ministerstwa Zdrowia. Samorządy, które chcą przedłużenia czy przeniesienia czasu kontroli, taką możliwość mają. Izba Lekarska wnioskowała o czas nieokreślony przełożenia kontroli. Jesteśmy dalej otwarci na współpracę. Rozmawiałam wczoraj z osobami, które również uczestniczą w kontroli, czekają na dokumenty.
0: Natomiast prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski twierdzi, że od początku Izba wnioskowała o przedłużenie terminu kontroli do wyborów władz samorządów, które odbędą się 21 maja.
6: Poinformowaliśmy, że dokumenty przekażemy niezwłocznie po zakończeniu przygotowań do Krajowego Zjazdu Lekarzy. Ministerstwu powtarzamy te informacje, natomiast nasz wniosek został bez formalnego rozpoznania, a jedyna odpowiedź była taka, że ministerstwo ma prawo prowadzić kontrolę w zasadzie jak chce. Tak nie buduje się dialogu, jeżeli osoba odpowiedzialna za dialog podpisuje się pod takimi pismami, a potem epatuje opinię publiczną nieprawdziwymi informacjami, to na ten dialog po prostu nie ma szans.
0: 15 kwietnia Resort Zdrowia rozpoczął kontrolę w sprawie dotacji, które przekazał Naczelnej Izbie Lekarskiej. Dotacja to 2 200 000 zł. Wysłał do samorządu lekarskiego 10 pism i 3 ponaglenia w tej sprawie. Jabłonie, czereśnie, śliwe i grusze to one najbardziej ucierpiały z powodu ostatnich przymrozków w naszym kraju. Ze wstępnie przygotowanego przez Związek Sadowników RP raportu wynika, że straty sięgają nawet 80%. Dane nie są ostateczne, a na końcowe szacunki trzeba będzie poczekać nawet do czerwca, tłumaczy poseł PSL Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników.
7: Wtedy występuje zjawisko tak zwanego opadu czerwcowego, gdzie drzewa same redukują zawiązki i boimy się, że ten opad czerwcowy wzorem lat poprzednich, poprzymrozkowych, może spowodować, że duża część nawet tego, co zostało, spadnie z drzew, co powiększy rozmiar klęski.
0: Dane z raportu posłużą Ministerstwu Rolnictwa do sporządzenia wniosku do Komisji Europejskiej o pomoc dla poszkodowanych rolników i sadowników.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przed nami pochmurna noc w całym kraju, deszcz.

może pojawić się na Mazowszu, Podlasiu, Kujawach i na Mazurach. W ciągu dnia podobnie, choć w wielu miejscach będzie ciepło, na Górnym Śląsku i na Podkarpaciu do 18 stopni. Na przeważającym

0: 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
1: Marta Hoppe, zapraszam. Bohaterem dzisiejszego spotkania w audycji Zmiana klimatu będzie człowiek, którego charakterystyczny, ciepły głos oraz sposób narracji sprawiły, że miliony widzów na całym świecie zrozumiały piękno i złożoność życia na Ziemi, na naszej planecie. Bohaterem spotkania jest Sir David Attenborough, który dzisiaj właśnie obchodzi setne urodziny. A człowiek o równie pięknym głosie i też miłości do przyrody jest właśnie w naszym studiu. Doktor Łukasz Bożycki, biolog. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie w tym szczególnym dniu.
1: Szczególny dzień. Setne urodziny i od razu taki mam taką myśl, że być może bliskość z przyrodą jest receptą na długowieczność. No bo David Attenborough dużo obcował z przyrodą. 100 lat na koncie, na karku. Dziś mu już musimy śpiewać 200 lat, 200 lat. To może właśnie ta recepta, a nie jakieś diety, nie jakieś inne rzeczy ważne.
2: Ciężko powiedzieć, ale być może to dobry trop, dlatego że są takie badania, które pokazują, że patrzenie na drzewo zmniejsza ilość hormonów stresu w naszym organizmie, a to przekłada się na nasz ogólnoustrojowy dobrobyt, więc może rzeczywiście tak jest, że obcowanie z przyrodą powoduje, że jesteśmy mniej zestresowani, a mniej zestresowani żyjemy dłużej.
1: Ale podobno też odrzucił jedzenie czerwonego mięsa, które też mniej korzystnie wpływa na nasze zdrowie, więc być może te dwie rzeczy połączone ze sobą dają ten efekt, że dzisiaj możemy zaśpiewać 100 lat, happy birthday i w różnych językach, bo ludzie na całym świecie kojarzą tę postać, która myślę zrewolucjonizowała trochę to postrzeganie przyrody przez filmy przyrodnicze. Czy tak może być, że on jest tym prekursorem filmów przyrodniczych?
2: Oczywiście, że tak jest, ponieważ już nawet sam początek David Attenborough urodził się zaledwie 3 miesiące po światowej premierze telewizora. W związku z tym całe jego życie to jest cały ten okres telewizji, który znamy. Jako pierwszy zaczął nagrywać programy przyrodnicze w kolorze. No a jak opowiadać o przyrodzie, jak nie w kolorze, gdzie zwierzęta ze sobą rywalizują, samce próbują pokazać, że są najpiękniejsze na całym świecie, a w czarno-bieli widz nie jest w stanie tego zauważyć. Więc Życie na Ziemi to był ten pierwszy program, który przykuwał ludzi do telewizorów. Najpierw w Wielkiej Brytanii, a potem na całym świecie. I to było niesamowite wrażenie. Ludzie zaczęli dostrzegać przyrodę, zaczęli rozróżniać zwierzęta z tej wcześniej takiej szarej masy bezimiennej. Bo okazuje się, że niezwykle trudno jest chronić przyrodę, jeżeli ludzie jej nie widzą, nie rozpoznają, nie rozumieją. No bo po co chronić coś, co jest mi obce i niezrozumiałe?
1: Tak też można właśnie postrzegać przyrodę. Dzięki poznawaniu filmów poznajemy bliżej to, co nas otacza i ta wrażliwość na przyrodę się pojawia. No to teraz, skoro mamy te 100 lat niemalże, no, filmy kręci trochę krócej, ale rzeczywiście całe jego życie już jest z tym związane, to czy dzisiaj, w tym dzisiejszym naszym zurbanizowanym świecie, takie filmy przyrodnicze jeszcze są potrzebne? No bo możemy wszystkie zwierzęta, wszystkie rośliny zobaczyć w internecie, więc po co tutaj filmy kręcić?
2: Najnowsza produkcja nazywa się London Davida Attenborough i to jest niezwykły film, który ma premierę właśnie dziś, 8 maja o godzinie 19:45 w BBC Earth. I w tym filmie, bo miałem przyjemność już zobaczyć wcześniej ten film, więc wiem co jest w środku. Na przykład widzimy autostrady dla jeży, czyli otwory w płotach pomiędzy poszczególnymi posesjami, tak żeby jeże mogły sobie przechodzić. W tym filmie występują zarówno aleksandrety obrożne, jak i mewy, gołębie, występują lisy i występuje mnóstwo innych gatunków zwierząt, które postanowiły żyć w Londynie, w jednym z największych miast świata. I okazuje się, że tam też jest przyroda i też warto o niej myśleć i też warto zostawić dla niej przestrzeń i miejsce. Po to, żeby cieszyła nasze oko, ale też po to, żebyśmy nie byli tacy samolubni, że miasta są tylko dla nas, one są też przecież dla przyrody.
1: I to właśnie ten film, który dzisiaj ma swoją premierę, postanowił nam David Attenborough na swoje setne urodziny pokazać, dlatego że Londyn to jest to jego miasto, mimo że zwiedził cały świat i w zasadzie, no, gdzie go nie było, no, był tu i tam i widział naturę, przyrodę w różnych miejscach, w różnych formach, to jednak Londyn kocha najbardziej i ten Londyn chciał nam pokazać, ten dziki Londyn, który rzeczywiście jest niesamowicie dziki. Pewnie wiele miast takich jest, tylko trzeba umieć na to popatrzeć.
2: Sir David Attenborough nawet zdradza w tym filmie Londyn Davida Attenborough, że mieszka kilka minut.

0: Od Richmond Park, w którym możemy zobaczyć stada jeleni, danieli. Ja ostatnio, będąc kilka miesięcy temu w Richmond Park, widziałem pójćkę nawet, dzięcioły zielone, mnóstwo zwierząt, i da się to pogodzić, dziką przyrodę z ludźmi. Więc tak, rzeczywiście David Attenborough mieszka bardzo blisko tego parku, dość dobrze zna Londyn. Pojawiają się tam też inne parki, na przykład Hyde Park, gdzie jest mnóstwo rzadkich gatunków ptaków. Więc
1: a my znamy Hyde Park właśnie z tej działalności ludzkiej, tak? Że tam można się wyżyć, pokazać, ale tam też jest życie.
0: Z wielu imprez i wydarzeń, więc tam jest oczywiście mnóstwo i kolorowych ptaków, aleksandrette obrożne, czy hełmiatki ostatnio widziałem. Są także wiewiórki, które wymuszają na ludziach pokarm, więc naprawdę warto wybrać się do takich parków, bo bardzo często są one ostoją dla dzikich zwierząt i to właśnie możemy zobaczyć.
1: To tak sobie trochę teraz myślę o tych naszych dzikach, które pojawiają się chociażby w Warszawie, ale w wielu miastach wchodzą i raczej nie mamy z tego powodu, nie mamy powodu do zadowolenia i nie ma radości, że te dziki żyją koło nas. A ten Londyn jest pokazany jako miejsce, gdzie lis może sobie spokojnie przyjść, gdzie właśnie sarny, daniele mają swoją przestrzeń i jakoś nikomu to nie przeszkadza. Chyba, że tak nam to David Attenborough pokazuje.
0: Są oczywiście sytuacje konfliktowe, ale opowiadając o przyrodzie, pokazując, jakie potrzeby ma przyroda i dlaczego, w jaki sposób ona jest fascynująca, to potrafi te konflikty załagodzić. No bo wiadomo, jaka jest reputacja gołębi. Bardzo wiele ludzi ma złe opinie na temat gołębi, ale jeżeli ci ludzie dowiadują się o tym, że na przykład gołębie są w stanie rozpoznawać obrazy typu Picasso i typu Monet bezbłędnie po kilku tygodniach treningu, o, to oczy się już otwierają. A jak taki obraz odwróci się o 180 stopni, to gołębie już gubią się w przypadku obrazów typu Monet, ale typu Picasso nadal wiedzą, co to za sztuka. A później nauczono gołębie rozpoznawać komórki nowotworowe na zdjęciach histopatologicznych, wycinków węzłów chłonnych pochodzących od człowieka. Okazało się, że po 2 tygodniach osiągały skuteczność na poziomie 90-90 paru procent, co było super wynikiem, że taki gołąb po krótkim treningu rozróżnia komórki nowotworowe złośliwe, łagodne od zmian prawidłowych. I jeżeli to wszystko opowiemy o przyrodzie, David Attenborough tysiące godzin nam opowiadał o przyrodzie, to wtedy patrzymy na przyrodę zupełnie innym, bardziej wrażliwym, wyrozumiałym, być może nawet wspierającym wzrokiem, a to przyniesie korzyści nam wszystkim, bo patrzenie i obcowanie z przyrodą niewątpliwie przedłuża nam życie, co pokazał David Attenborough. Mnie rozbawiła ta scena z filmu Londyn Davida Attenborough, jak stulatek leży obok jeża.
1: Tak.
0: I opowiada nam o jeżach. To niesamowity hard ducha, taka wytrzymałość i chęć przybliżania nam przyrody.
1: Pokaz filmu, który my widzieliśmy, ale pan miał jeszcze dodatkową kiedyś atrakcję i przyjemność osobiście spojrzeć i spotkać bohatera, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli Sir David Attenborough wręczał panu jakąś nagrodę.
0: Tak, to była nagroda fotograficzna w konkursie organizowanym przez BBC i Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. To było kilka lat temu, za zdjęcie nietoperza. Dwukrotnie tam zdobyłem nagrodę, ale na okrągłych obchodach tego konkursu był David Attenborough i jej królewska wysokość księżna Cambridge Katarzyna. To było niezwykłe przeżycie.
1: Czy to niedawno było?
0: Poznać. Jakiś czas temu.
1: Skoro już Katarzyna.
0: Księżna Katarzyna, jeszcze wtedy królowa żyła. Tak, tak. I wtedy była księżną Cambridge Katarzyna, więc to niesamowite, poznać autorytet, uścisnąć mu dłoń, usłyszeć ten głos, o którym pani wspominała.
1: Ale brzmi tak samo,
0: no,
1: tak face jest to face, to jest to samo.
0: Jest takim ciepłym, życzliwym, bardzo przyjaznym w odbiorze człowiekiem. No ale oczywiście ten, kto rozmawia z Davidem Attenborough, no musi się stresować, więc ja się stresowałem. Pamiętam, że trzęsły mi się ręce z wrażenia, ale zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Z uprzejmością pozował do tego zdjęcia, więc to była super frajda. Rozmawialiśmy chwilę o ochronie przyrody i o tym, jaki wpływ na ochronę przyrody może mieć fotografia przyrodnicza.
1: Fotografia przyrodnicza, którą pan się zajmuje, i filmy przyrodnicze, którymi zajmuje się nasz dzisiejszy bohater. No właśnie, to może wpłynąć na nasze postrzeganie, o czym już powiedzieliśmy, na wrażliwość na przyrodę, ale czy David Attenborough też się angażował w jakieś akcje takie, które mają wspierać przyrodę, które mają ją chronić? Czy to tylko film? I to też jest dużo, Ale czy za tym jeszcze szły kolejne rzeczy?
0: Oczywiście, że tak. Przemawiał w bardzo wielu niesamowitych miejscach, czy to ONZ, czy rozmawiał z Barackiem Obamą, czy był w bardzo bliskich kontaktach z królową brytyjską, więc lobbował na rzecz przyrody w bardzo, bardzo wielu miejscach. Praktycznie wszędzie tam, gdzie można było rozmawiać o przyrodzie, to David Attenborough to robił. I środowisko naukowe uznaje

0: autorytet Davida Attenborough, ponieważ 40 gatunków roślin i zwierząt jest jego imienia. I czasem są to bardzo egzotyczne zwierzęta, ale czasem to są to organizmy, które możemy spotkać także w Wielkiej Brytanii. Więc skoro środowisko naukowe uznaje jego autorytet i nadaje zwierzętom i roślinom jego po nim jego imienia, nadają im nazwy, no to to musi coś znaczyć.
1: A dla pana co on znaczy? Jaką był inspiracją, czy właśnie tą taką iskierką, żeby trochę w tę stronę podążać, żeby trochę naśladować, czy jednym z wielu, który dobrze, że jest i można się inspirować?
0: Na pewno nie jeden z wielu. Jedyny w swoim rodzaju. Tak bym z pewnością to określił. I tak chwilę się zastanawiam, bo to ciężko gdybać, ale mogłoby się okazać, że na przykład nie byłbym biologiem, nie zajmowałbym się fotografią czy też filmem przyrodniczym, nie opowiadałbym o tym, tylko na przykład zająłbym się jakimiś finansami, gdyby te filmy przyrodnicze nie powstały. No bo pamiętam, jakie emocje mi towarzyszyły, jak te filmy oglądałem. Zwykle to była sobota albo niedziela. Zwykle to były niesamowite wyprawy, najbardziej skrywane tajemnice przyrody. Czasem niektóre gatunki ekipa BBC nagrywała po raz pierwszy w historii świata. Te gatunki występowały przed kamerą. Albo jakieś historie widzieliśmy po raz pierwszy na świecie. To pokazuje drugi nowy dokument, który też BBC przygotowało z okazji urodzin Davida Attenborough, a który już miałem okazję oglądać. To David Attenborough, początek wielkiej przygody, i to jest film opowiadający, taki dokumentalny opowiadający, jak powstawał serial Życie na Ziemi. No i tam możemy zauważyć, ile czasu ekipa spędzała w terenie, z jakimi mierzyła się trudnościami, dlaczego niektóre ujęcia wyglądają tak, a nie inaczej, bo okazywało się, że na przykład David, trochę uchylam rąbka tajemnicy, miał uczulenie na przykład na zwierzaka, który był w ekipie, w związku z tym spuchły mu oczy i nie można było zrobić bliskich kadrów, tylko można było nagrywać szeroko, żeby David Attenborough był małą postacią w kadrze, dlatego że po prostu miał opuchnięte oczy od uczulenia.
1: No jakoś to można obejść, albo z boku, albo ręce na przykład, właśnie, tak, gestykulujące. Więc gdzieś na tle przyrody.
0: Ekipa musiała sobie tak radzić.
1: Ale takie smaczki lubimy też oglądać.
0: Tam też pokazywane są historie, jak polityka mieszała się w pracę ekipy, gdzie ekipa BBC wyjeżdżała do jakichś miejsc zagrożonych konfliktami, gdzie spotykała wojsko, które do nich strzelało, gdzie to wojsko chciało konfiskować taśmy, na których były jakieś niesamowite ujęcia przyrodnicze. Tam też mamy historie, które były pokazywane jako pierwszy raz w historii, w historii świata, nie tylko Polski. Więc to niezwykła produkcja, którą też możemy zobaczyć dziś. I też możemy ją zobaczyć w BBC Earth o 20:55 będzie premiera. Więc to jest taki serial, który przyciąga ludzi bardzo, a teraz możemy posłuchać o kulisach powstawania tego serialu.
1: Czyli dzisiaj wieczór z Davidem Attenborough i jego filmami, które potrafią nas też czasami tak wyciszyć, uspokoić. Nie mówię, że uśpić, ale może to się też zdarzyć, no bo ten jego sposób mówienia, ten głos aksamitny i taki ciepły sprawia, że to wszystko trochę wygląda jak bajka, trochę się to ogląda jak taką magiczną krainę, a to jest nasze codzienne życie. Niektórzy mają bliżej, niektórzy dalej, no bo różne zakątki świata, ale to jest ta codzienność na naszej planecie. To nie jest wymyślona historia.
0: To prawda. Ja jeszcze na te filmy patrzę takim okiem człowieka z branży. Sam się zajmuję fotografowaniem, filmowaniem dzikiej przyrody i doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że to pasmo niepowodzeń, które od czasu do czasu przerywane jest drobnym sukcesem, bo zwierzęta robią co chcą i kiedy chcą.
1: To tak patrząc jeszcze, ile lat David Attenborough te filmy tworzy,
0: chyba kolejne
1: nagrywa.
0: 100 będziemy czekać.
1: Tak, ale chodzi mi o to, co było kiedyś i jakie możliwości techniczne były kiedyś, a co jest dzisiaj. Jak dzisiaj kamera może być mała, ukryta, długo działająca, bo ma zasilanie, które dłużej jest w stanie ciągnąć i nagrywać. I te taśmy są dłuższe i pamięć do nagrania jest dłuższa, więc myślę, że teraz jest nieco łatwiej. Chociaż nie wiem, bo nie próbowałam, ale ta technika też się zmieniała. Technologia, której można użyć do stworzenia filmów przez lata, też mocno się zmieniała.
0: Ale trzeba pamiętać o tym, że poprzeczka jest wyżej.
1: Konkurencja jest też większa.
0: Pierwsze polowanie lwów, nawiązując do tego, co pokazywał film Życie na Ziemi, już zostało zarejestrowane. Trzeba zrobić kolejne rzeczy, więc poprzeczka jest zdecydowanie wyżej, więc jest jednak trudniej, pomimo że technika i technologia jest już po naszej stronie i coraz bardziej nas wspiera. I wydaje się nawet, że David Attenborough doskonale to rozumiał i on wprowadzał nowinki do telewizji, czyli pierwsze kolorowe filmy przyrodnicze, pierwsze obrazy w 4K, pierwsze drony, pierwsze kamery w

0: podczerwieni wykorzystywane do filmów przyrodniczych, więc za każdym razem, kiedy coś się pojawiało nowego, co może nam lepiej zaprezentować, lepiej pokazać przyrodę albo przenieść nas do świata przyrody, to zawsze Sir David Attenborough z tego korzystał i to wprowadzał do programów i pewnie dlatego też te jego programy cieszą się tak ogromnym zainteresowaniem, powodzeniem i to nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale na całym świecie, no bo my wszyscy w Polsce doskonale znamy te produkcje, kojarzymy te obrazy, kadry, każdy rozpoznaje ten niesamowity głos.
1: I chociaż lubimy głos Krystyny Czubówny, która też filmy przyrodnicze czyta, tłumaczy, to no, oglądanie filmu Davida Attenborough w oryginale z jego głosem daje jeszcze więcej przeżyć.
0: Oczywiście, że tak. Daje niesamowitą frajdę. Polecam każdemu to przeniesienie się w te niezwykłe zakamarki na całym świecie. To robi wrażenie. Pamiętam, jak oglądałem Davida Attenborough z waranami z Komodo najpierw, a potem sam pojechałem na Komodo i oglądałem warany. No to pamiętałem te ujęcia i próbowałem sobie znaleźć te miejsca, w których David Attenborough nagrywał. No to niezwykle urocze. Teraz w tym w serialu Londyn Davida Attenborough też tam kilka takich ujęć znalazłem, które mnie zainteresowały. Czyli na przykład wąż Esculapa, który jest w kanale, obok kanału żyją na drzewach w Londynie. Będę niedługo, będę szukał.
1: Sprawdzę.
0: No i sokoły wędrowne, które są blisko Big Bena i tam można znaleźć takie kadry, na których są sokoły, jest parlament, jest Big Ben, centrum Londynu. To mi to wcześniej umknęło, a ten serial mi to pokazał, że warto tam się jednak zatrzymać i podnieść głowy do góry, powyżej tłumów, żeby znaleźć tego niesamowitego ptaka.
1: Ale też spojrzeć pod nogi, bo tam może przechodzić jeż, albo w krzakach może być ukryty lis, no bo te zwierzęta też w Londynie mieszkają. A z pana takiej obserwacji, my lubimy oglądać filmy przyrodnicze, to jest coś, co nadal jest taką atrakcją i takim momentem, kiedy chcemy skorzystać, no bo mamy takie możliwości, wszystkie platformy streamingowe, seriale, tego jest taka ilość, że czasami trudno się zdecydować. A gdzie w tym wszystkim są filmy przyrodnicze i czy nadal właśnie mają dużą liczbę odsłon?
0: Wydaje się, że coraz więcej ludzi ogląda filmy przyrodnicze i też podgląda przyrodę dzięki temu i chce więcej wiedzieć o przyrodzie, bo niezwykle ważne jest to, żebyśmy mieli jakąś podstawową wiedzę, żebyśmy rozumieli, na co patrzymy. Bo jeżeli coś widzimy na łonie przyrody, ale nie do końca wiemy, co to jest i co to oznacza, no to też nasz wzrok jest mniej wrażliwy na to i nie zawsze podążamy za tym tropem, żeby poświęcić temu czas i uwagę, żeby dobrze się przyjrzeć. A to, co zauważam, to, że na przykład są różne aplikacje do wprowadzania obserwacji różnych gatunków zwierząt. I jeszcze kilka lat temu Polska posiadała mnóstwo białych plam. Czyli nie było obserwatorów z tymi aplikacjami, którzy by wprowadzali różne obserwacje. A te wszystkie białe mapy się zapełniają, co oznacza, że jest coraz więcej osób, które obserwują przyrodę, są wrażliwe na przyrodę. I to jest połączone albo w ten sposób, że najpierw oglądają przyrodę i potem wędrują do filmów przyrodniczych, żeby poszerzyć swoją wiedzę i rozumieć więcej, albo najpierw zaczynają od domowego zacisza, oglądają przyrodę i sobie myślą, kurczę, wyjdę w teren, poszukam jeży. Fajnie zobaczyć jeża. Ostatnio przenosiłem jeża z drogi. W nocy zauważyłem go na drodze, jak jechałem samochodem. One mają super strategię obronną przed drapieżnikami. Zwijają się po prostu w kulkę, wystawiają kolce. Ale ta strategia w ogóle nie działa tak w konfrontacji z samochodami. No więc przenosiłem, zdjąłem bluzę i przenosiłem go w tę stronę, w którą wydawało mi się, że chciał pójść. Czyli w tę stronę, w którą był skierowany swoim pyszczkiem. No i chyba nie wrócił już na drogę. No więc widzimy takie jeże w telewizji, oglądając film, a potem sami chcemy pójść w teren i po prostu zobaczyć takiego jeża na własne oczy. A polskie jeże warto obserwować tam, gdzie jest ich brzuch. Jakiego koloru są włosy? Bo może to być jeż wschodni albo zachodni. Albo będzie jasny na brzuszku, albo ciemny.
1: No a nikt tak pięknie o przyrodzie nie opowiada jak Sir David Attenborough, który od 7 dekad współpracuje z BBC i to postrzeganie natury zrewolucjonizował, zachęcił wiele osób do tego, żeby być bliżej przyrody, żeby ją poznawać, żeby z nią obcować. Doktor Łukasz Bożycki, biolog, był dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Miłego dnia.
1: A my spotykamy się w kolejnym programie Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: Proszę Państwa, dzisiaj porozmawiamy o andropauzie.

0: pauzie, takim czasie pewnego wyciszenia, można też nazwać uspokojenia w organizmie mężczyzny. To jest, jak to się dzieje, jakie są tego konsekwencje i co zrobić, żeby jakoś tak łagodnie panowie przez ten czas przechodzili, opowiemy państwu dzisiaj w audycji. Artur Wolski, Samo Zdrowie, Polskie Radio 24 i przedstawiam ekspertów w studiu. Jest z nami doktor nauk medycznych Piotr Paweł Świniarski. Pan doktor jest urologiem, andrologiem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: I jest z nami pani Marta Bem, która też będzie nam opowiadała o pewnych danych, dlatego że, proszę państwa, ukazał się raport na ten temat, na temat andropauzy. No i troszkę państwu na ten temat dzisiaj opowiemy. Kiedy zaczyna się taki trudny czas dla panów?
1: Andropauza zaczyna się w wieku 50, 60 czy 70 lat i nie ma tutaj konkretnej linii odcięcia, że w tym wieku już każdego mężczyznę to będzie dotyczyć. Warto pamiętać, że im starszy wiek mężczyzny, tym większe prawdopodobieństwo, że ta andropauza może mieć miejsce. Ale to nie oznacza, że 40-parolatka, czy nawet pod koniec lat 30. taka andropauza może zacząć się zaczynać, szczególnie jeśli mieliśmy jakieś wrodzone zaburzenia związane z rozwojem jąder i ich funkcjonowaniem. Dlatego warto pamiętać, że andropauza to jest cały zespół objawów związanych z obniżonym poziomem testosteronu i zmniejszonym wpływem tego testosteronu na ciało mężczyzny. A jeśli do tego dodamy niesprzyjające czynniki życia codziennego, typu brak ruchu, niewłaściwa dieta, nadmierna ilość stresu i brak odpowiedniej regeneracji, no to dochodzi do tego, że przyspieszamy ten moment, w którym ta andropauza się zacznie.
0: Aż trudno uwierzyć, bo ukazał się właśnie raport, o którym też państwu będziemy opowiadać, o andropauzie, że 2/3 Polek i Polaków zupełnie nie zna pojęcia andropauzy. No w XXI wieku, no ale cóż, no taka jest prawda, no. To są wyniki badań naukowych. Pani Marta, trochę zaskakują, prawda?
2: Wcale nie zaskakują.
0: Nie?
2: W 2023 roku Kulczyk Foundation przygotowało raport dotyczący społecznego postrzegania menopauzy i tam wyszło, że 93% Polek niepoprawnie wskazuje definicję menopauzy, tylko 7% poprawnie ją wskazuje.
0: W końcu procesu, który no...
2: dotyczy 100% kobiet.
0: Właśnie.
2: Proces starzenia się dotyczy kobiet i mężczyzn. Każdy przejdzie przez ten etap.
0: Może nie chcemy o tym pamiętać, wiedzieć, odpychamy tę wiedzę od siebie. Może to też jest jakiś powód.
2: Tak, dokładnie. Nawet menopauza została kiedyś bardzo niefortunnie przetłumaczona na słowo przekwitanie. To też jakby pokazuje, że wcale nikt nie chce być kojarzony z przekwitaniem i końcem życia. I też tak jest z andropauzą. To jest jedno z takich bardziej nierozpoznanych zjawisk czy obszarów dotyczących zdrowia mężczyzn. 2/3 Polek i Polaków właśnie nie wie, nie słyszało, nie kojarzy tego pojęcia. Ale ci, co słyszeli, najczęściej kojarzą pojęcie andropauzy właśnie z pojęciem menopauza, więc to jest duża szansa na taką edukację nas wszystkich.
0: No i dlatego dzisiaj w audycji Samo Zdrowie o tym rozmawiamy. Panie doktorze, gdyby tak wymienić objawy, które występują, z którymi, mam nadzieję, pacjenci, panowie do pana, do gabinetu też się będą zgłaszać, które też panów martwią, a są one związane właśnie z andropauzą, czyli z tym, nie chcę powiedzieć postojem takim biologicznym, ale z pewnym wyciszeniem, z przemodelowaniem i przebudową trochę naszych procesów fizjologicznych, które gdzieś w środku na nas zachodzą cały czas.
1: Głównym powodem, dla którego trafiają do mnie mężczyźni do gabinetu, są to objawy związane z sferą seksualną, czyli zaburzenia erekcji czy spadek libido, ale także są to też objawy związane ze sferą psychiczną, czyli zaburzenia pamięci, spadek koncentracji, trudności decyzyjne, pewna labilność taka emocjonalna, ale także problemy związane z samym ciałem, czyli już nie tak łatwo zgubić te kilka dodatkowych kilogramów, tracą masę mięśniową, może dochodzić do jakichś postępów osteoporozy, czyli spadku gęstości kości. I te wszystkie objawy zaczynają mężczyzn skłaniać do tego, żeby się na chwilę nad sobą zastanowić i zapytać, skąd się to bierze i dlaczego tak się dzieje. Bo niestety każdy z nas zachowuje w pamięci to, jaki był sprawny, jak dobrze funkcjonował w wieku lat 20 czy 30.
0: No i cały czas myślimy, że tak będzie do końca
1: i myślimy,
0: naszej
1: że tak
0: ziemskiej
1: będzie do końca.
0: Drogi. A
1: i
0: tu niespodzianka
1: przykra. Jednym z pierwszych wykresów, które rysuję z wszystkim swoim pacjentom, jest właśnie to, żeby im uświadomić, że no gdzieś ta linia pomiędzy wiekiem lat 20 a wiekiem na przykład 80 czy 90, no ona gdzieś musi przebiegać w tej tendencji spadkowej. I nie utrzymamy tej sprawności i fizycznej,

0: i psychicznej, i umysłowej do 80 czy 90 bez żadnego uszczerbku. Warto podkreślić, że średnio uzyskujemy maksymalny nasz poziom testosteronu, taki fizjologiczny dla konkretnego mężczyzny w wieku lat 25-30 i od tego momentu zaczyna się powolny fizjologiczny spadek poziomu testosteronu około 1-3% rocznie. Ale to nasz tryb i styl życia decyduje o tym, czy to będzie bliżej tego 1%, czy nawet mniej, czy bardziej bliżej 3%, czy nawet 4%.
1: Panie doktorze, jak zajrzymy do tego raportu, to takie symptomy organiczne, które zgłaszają sami pacjenci, no w tym czasie andropauzy, są trudne do zaakceptowania, bo tak, mówią ludzie, a mamy nadmierną potliwość. Uderzenia gorąca, kłopoty z pamięcią i koncentracją, mgła mózgowa, że coś niby pamiętamy, ale tak jakoś trudno to jest, że tak powiem, zebrać w jedną całość. Zaburzenia kardiologiczne mogą się pojawić, źle śpimy, w ogóle wszystko nas zaczyna boleć. No jak to jest, powiedzmy, takie przesilenie zimowo-wiosenne, to usprawiedliwiamy, że to minie. Co pan wtedy mówi pacjentom? Czy ten termin andropauzy, żeby też ludzi uspokoić, żeby nie wpadali w panikę, że gwarancja na dobre zdrowie nam się skończyła, że to jest jakiś proces, w który wchodzimy i po prostu jak będziemy wiedzieli więcej, no to mądrzej przez to przejdziemy.
0: Ja zawsze stawiam na edukację pacjenta w gabinecie i uważam, że jeśli mężczyzna zrozumie to, co się z nim dzieje, dlaczego tak się dzieje i w jakim kierunku to idzie, to łatwiej będzie mu to po pierwsze w jakimś sensie zaakceptować, pogodzić się z tym, a z drugiej strony łatwiej będzie mu tym zarządzać, czyli wyposażony w wiedzę i narzędzia u mnie w gabinecie, będzie wiedział, jak temu w jakimś sensie przeciwdziałać, czy spowalniać ten proces, tak żeby nie był on dla niego aż tak bardzo traumatyczny i tak bardzo dla niego trudny. Mamy oczywiście narzędzia w postaci różnego rodzaju farmakologicznych środków, które są w stanie zapobiegać tym objawom związanym z andropauzą, czy wręcz całkowicie je znosić, ale w każdej sytuacji są one indywidualnie dobierane, tak aby docelowo po pierwsze podnieść poziom testosteronu i zmniejszyć bądź znieść całkowicie te objawy. Pamiętajmy, że testosteron jest, można powiedzieć, jednym z najważniejszych męskich hormonów, bo decyduje praktycznie od 7 tygodnia życia płodowego o tym, że zostajemy w ogóle chłopcami. I decydują także o dojrzewaniu płciowym, o tym, że wyglądamy, funkcjonujemy jak prawdziwi faceci, a spadek jego poziomu powoduje powstanie tych wszystkich objawów, o których mówimy właśnie w andropauzie.
1: Panie doktorze, gdyby pan się odniósł właśnie do tego testosteronu, dlatego że bardzo wielu panów, chodząc na siłownię i chcąc jeszcze bardziej się usprawnić, sięga właśnie po możliwości dostarczenia tego testosteronu do organizmu. Ale czy to dobry pomysł, jeśli to robią na własną rękę, bez konsultacji ze specjalistą, z urologiem, z andrologiem? I na ile jest taki związek i czy to w ogóle jest prawdziwa teza, że testosteron jest taką pożywką dla komórek rakowych? Czy to prawda, czy to po prostu fałsz i fake news?
0: Pan redaktor dotknął tutaj dwóch istotnych rzeczy. Po pierwsze kwestie testosteronu stosowanego w formie tak zwanej siłownianej, czyli po to, żeby zwiększyć, poprawić swoją muskulaturę, sprawność, wydolność fizyczną.
1: I żeby andropauzie powiedzieć nie, nie dam się, jestem silny.
2: Myślę, ale to jest bardzo błędne założenie, bo to nie o to chodzi, żeby walczyć z tą andropauzą, tylko odpowiednio się nią zaopiekować.
1: No, no właśnie i zaraz też panom o tym opowiemy, bo to bardzo ważne. Dziękuję, że pani na to zwróciła uwagę.
0: Myślę, że tutaj mylimy dwa pojęcia, bo stosowanie testosteronu leczniczo w tym, żeby zajmować się objawami andropauzy, to jest osobna rzecz, a stosowanie testosteronu w celach siłownianych, często na poziomie suprafizjologicznym, czyli wysoce ponad górnymi normami testosteronu, jest zupełnie osobnym zjawiskiem. I ja osobiście jestem nie do końca zwolennikiem takiego przyjmowania testosteronu na własną rękę, szczególnie z niewiadomych źródeł. Pamiętajmy, że dwa największe czarne rynki farmaceutyków to są właśnie środki sterydy, anaboliki, testosteron i drugim największym rynkiem są właśnie środki na potencję. I dlatego po pierwsze, no, nie przyjmujmy niczego, co nie pochodzi z zaufanych źródeł aptecznych. Po drugie, większość tych panów, którzy decydują się na przyjmowanie sterydów i anabolików na siłowni, wcześniej lub później dochodzi do wniosku, że jednak to nie było tego warte. Bo szkody dla zdrowia i rozregulowanie hormonalne całego organizmu często są już nieodwracalne. A szczególnie jeśli dotyczy to

0: o młodych mężczyzn, którzy jeszcze nie mają rodzin, dzieci i kiedy oni po 3, 4, 5 latach przyjmowania takich środków nagle orientują się, że chcą mieć dzieci, no to wtedy może być to co najmniej trudne, dla niektórych niemożliwe.
1: Ale ktoś nie ma specjalnej wiedzy, to wydaje mu się, że to jest nielogiczne, no bo jak się napakował testosteronem, no to będzie z niego wielki lew i po prostu na tatusia się świetnie nadaje, a to okazuje się, że figa prawdę.
0: Organizm jest zespołem naczyń połączonych i za produkcję testosteronu w organizmie mężczyzny odpowiadają jądra. I reguluje ten cały system podwzgórze i przysadka. Jeśli przysadka dostaje sygnał z krwi, mam dużo testosteronu, to wtedy wysyła sygnał do jąder stop na produkcję własnego testosteronu. W związku z czym, jeśli my podamy zastrzykiem z zewnątrz egzogenny testosteron, to automatycznie dochodzi do wyhamowania funkcji jąder. Czyli spadek częściowy albo najczęściej całkowity produkcji własnego endogennego testosteronu, a jądra nie są tak wybiórcze, że okej, nie produkuję testosteronu, będę produkował plemniki. Tylko automatycznie one idą, można powiedzieć, na wakacje, nie produkują ani testosteronu, ani plemników.
1: No i to jest prosta odpowiedź, dlaczego wtedy panowie młodzi, chociaż napakowani i umięśnieni, którzy tak na pierwszy rzut oka wydają się być super kandydatami na tatusiów, bo są mocni, dobrze zbudowani, silni, mogą mieć problemy, żeby tym ojcem.
2: A jak jeszcze połączymy to z tymi danymi dotyczącymi w ogóle problemu płodności?
1: Zostać. No właśnie, to jest duży problem, bo w raporcie to oczywiście też jest uwzględnione, ale jeszcze chciałbym na moment też do tego raportu wrócić, dlatego że objawy antropauzy przenoszą się również taki na obszar zawodowy, który dla panów, ale w ogóle dla nas wszystkich jest ważny, bo przecież ta sfera życia zawodowego wypełnia nam ogromną część naszego w ogóle życia. Co tu wychodzi z raportu i jakie z tego płyną wnioski, pani Marta Bem?
2: Tak, zgadza się. Praca jest bardzo ważnym obszarem życia dla mężczyzn. To są niejako takie kody kulturowe, nasze uwarunkowania. Ten obszar pracy bardzo tworzy męskość, tworzy samych mężczyzn. No właśnie, ale właśnie ci mężczyźni 40- i 50-letni wskazują właśnie pracę jako taki obszar, który jest najbardziej zagrożony procesem starzenia się. Jeżeli pytamy trochę starszych mężczyzn, tych koło 60-tki, to oni wskazują raczej na relacje z partnerką. Tutaj ten numer jeden trochę się zmienia, więc w ogóle zrozumienie tej specyfiki, jak mężczyźni funkcjonują, może w ogóle być taki istotny w kontekście chociażby programów profilaktycznych, czy w ogóle takiej części edukacyjnej. Mało tego, w ogóle miejsce pracy jest bardzo dobrą platformą edukacji. Jest taki raport Edelman Barometer Trust, który bada poziom zaufania społeczeństw wobec różnych grup, między innymi pyta się o zaufanie wobec mediów, rządu, no ale też i biznesu, i biznes niezmiennie od paru lat naprawdę jest na pierwszym miejscu. Stąd jakby też warto o tym mówić w miejscu pracy. A mężczyźni po 50 roku życia wskazują, co im dolega. Najczęściej około 70% wskazuje, że to po prostu jest brak sił, mniej sił.
1: No właśnie.
2: Kultura i popkultura pokazująca mężczyzn jako tych samowystarczalnych, tych, którzy mało tego dojrzewają i starzeją się z klasą i godnością. Przecież ten sam siwy włos u mężczyzny jest zupełnie inaczej odbierany niż u kobiety. Często zmarszczka u kobiety jest zauważona jako ta, która jest wynikiem zaniedbania, przeoczenia czegoś. O mężczyzn ma to ich uszlachetniać. No i właśnie taki sposób pojmowania tego procesu starości, starzenia się, które jest naturalne, trochę może opóźniać i profilaktykę i to, jak bardzo jesteśmy wrażliwi na sygnały z ciała.
1: W tym raporcie ukazały się też takie wypunktowane największe lęki panów na etapie andropauzy. No i tutaj badani jasno wskazują na taką niemoc, która ich dopada, czyli to, o czym pani mówiła przed chwileczką, że mogą stać się zdetronizowani, czyli z tego pierwszego miejsca, do którego się przyzwyczaili, że tak było zawsze. No to jeszcze na tym pudle zostaje drugie, trzecie miejsce, a czasami można w ogóle wypaść i już nie ma punktacji, że boją się pewnej pustki, samotności, bo już nikt nie będzie na nich patrzył, bo nie będą mogli spełniać tych wszystkich oczekiwań. No i skoro tam się wszystko tak wycisza, no to kto wie, może ta śmierć przyjdzie wcześniej.
2: No właśnie, w ogóle kobiety żyją dłużej. I to jest duża różnica, bo średni wiek życia kobiety w Polsce to 82 lata, mężczyzn trochę powyżej 74.
1: No to duża różnica.
2: To jest duża różnica. Jeżeli chodzi, wydaje mi się, o Europę, to jesteśmy jednym z takich liderów tej takiej dużej różnicy. Ale też trzeba mówić o takim życiu w zdrowiu, w życiu w jakości. Więc tutaj lekarze wskazują jeszcze niższy wiek, tak, tego życia w zdrowiu i w jakości.
0: No pamiętajmy o tym, że

0: Mężczyźni rzadziej interesują się swoim zdrowiem, rzadziej sięgają po profilaktykę i w związku z tym często później są diagnozowane wszelkie poważne schorzenia, choroby nowotworowe i ten poziom stresu, który przez wiele, wiele lat i dekad życia był często albo nierozładowany, albo nieumiejętnie zaopiekowany, no ma wpływ suma summarum na ten końcowy jakby czas życia i jakość tego życia.
1: W naszych dyskusjach o zdrowiu, o takim samym zdrowiu, nie boimy się trudnych pytań, to ja takie pytanie teraz zadam, bo z raportu to też wyszło, że społeczność nieheteroseksualna wydaje się lepiej przystosowana do tego procesu starzenia i do andropauzy. Panie doktorze, pani Marto, z czego to wynika? Jak to wytłumaczyć i w ogóle o co chodzi?
2: Tak, rzeczywiście są takie dane, które w naszym badaniu, które wskazują właśnie, że osoby te generalnie przez lata musiały o wiele więcej barier pokonać. O wiele więcej tutaj się nauczyć, ale też mieć taki wgląd w siebie i taką wrażliwość w sobie wypracować, że rzeczywiście ten proces starzenia jest jedną z kolejnych już, no może nie przeszkód, ale jednym z kolejnych etapów, który po prostu trzeba sobie lepiej zaopiekować. Te osoby są bardziej zaradne i wrażliwe, szybciej dostrzegają te zmiany i takie sygnały w ciele.
1: Proszę Państwa, no i dzisiaj porozmawialiśmy o andropauzie, a naszymi ekspertami byli pani Marta Bem i pan doktor nauk medycznych Piotr Paweł Świniarski. Pan jest, panie doktorze, urologiem, andrologiem. Bardzo Państwu dziękuję.
0: Dziękuję Państwu bardzo.
1: Artur Walski, ja też Państwu dziękuję i przypominam, że audycje Samo Zdrowie w Polskim Radiu 24 są od poniedziałku do piątku, zaraz po godzinie 19.30.
3: Samo Zdrowie. Powtórka programu. Weekend kulturalny.
4: Maja Kluczyńska, dobry wieczór. Majowo witam Państwa. Wraz ze mną pani Małgorzata Bogdańska, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: Maj matury, kasztany i kalinowe serce.
5: To
4: jest splot wydarzeń. Pani Małgorzato, no niezwykłe wydarzenie. Powiedzmy, że za tydzień, 14 maja w kalinowym sercu. Fantastyczne trio. Krystyna Janda, Marek Koterski, Małgorzata Bogdańska. Czy pani zechciałaby rozszyfrować?
5: Ponieważ premiera odbyła się w 2012 w Teatrze Polonia na dużej scenie. I to był taki debiut trzech osób, czyli tak, pierwszy raz na scenie Krystyna Janda była wystawiana jako autorka. Mhm, Marek Koterski po raz pierwszy reżyserował i adaptował nie swój tekst. No i ja po raz pierwszy występowałam w monodramie, więc to było dla nas wszystkich wielkie przeżycie.
4: Jakiś czas temu, czyli teraz to jest wznowienie debiutu?
5: Nie, ja już gram jako Teatr Walizce, my jeździmy z tym spektaklem, gramy w różnych miejscach, i, ale Kalinowe
4: monodram.
5: Serce, monodram, tak,
4: to
5: ja sama, kobieta z walizką, a w niej całe życie. To jest, ja powiem tak, że kiedyś myślałam, że to jest monodram tylko dla kobiet. On jest bardzo emocjonalny, tak jak teksty Krystyny Jandy. Ale myślę, że mężczyźni, którzy kochają nas, kobiety, i którzy kochają naszą energię, nasze wszystkie plusy i minusy, też chętnie zobaczą ten spektakl. I Kalinowe Serce ma tak malutką przestrzeń sceniczną, że to wszystko jest, jesteśmy jakby w tak małej przestrzeni, że ten oddech mój i widzów właściwie się miesza, ta energia. I ja to kocham. Kocham grać monodramy w małej przestrzeni, na małej scenie blisko widza. Oczywiście czasami gram na dużych scenach, większych, ale jednak przynajmniej moje monodramy i ja kocham tą bliskość, tę.
4: No, a kocha, tą. A kocha pani Moją Drogą B?
5: Tak, kocham Moją Drogą
4: Za
5: B.
4: Za co?
5: Za to, że czasami czuję, że ona to ja.
4: No właśnie za to utożsamienie się?
5: Tak.
4: Tak, to może zresztą też każda pani, ale to mogę być ja,
5: każda
4: pani,
5: kobieta,
4: pani inna,
5: tak, tak, ale oczywiście też mężczyzna,
4: oczywiście.
5: Ale każda kobieta, myślę, że odnajdzie tam siebie. To zresztą ja dlatego co chwila wracam do tego tekstu, do tego spektaklu, bo to jest, on jest coraz bardziej aktualny i przez to jest coraz bardziej bolesny. Na przykład tam jest taki moment: zabierzcie to z mojej głowy, błagam, proszę. To jest właśnie to, że wszystko, co się przydarza teraz, a teraz to już w ogóle przecież to jest dawny tekst, to po prostu nas tak osacza i tak niszczy, że trzeba naprawdę mieć

0: jakąś siłę, żeby z tego się wyzwolić. No to jest bardzo trudne.
1: Jesteśmy przebodźcowani. Wszyscy, tak. I kobiety, i mężczyźni. Staramy się stworzyć takie własne światy, ale do tych własnych światów puka boleśnie czasami rzeczywistość. I to tempo, kiedy musimy decydować, podejmować różnego rodzaju decyzje, że tak powiem, w różnych przestrzeniach, prawda? To jest naprawdę podyktowane tym, że w XXI wieku wyzwanie pod tytułem życie, codzienność jest bardzo dużym wyzwaniem.
0: Bardzo.
1: Dla każdego z nas.
0: Tak, i dlatego myślę, że ten tekst, no i też adaptacja Marka, po prostu on z tej książki właściwie, to tak powiem taką małą, już kiedyś to mówiłam, ale może nie wszyscy państwo słyszeli, że jak postanowiłam, że poza tym kocham Krystynę Jandę i zawsze ją kochałam, uwielbiałam jej monodramy i w ogóle ją jako aktorkę. I kiedy Marek zobaczył dodaną chyba do jakiegoś pisma pani, czy twój styl, już nie pamiętam, książeczkę Moja droga B, to było na wakacjach, to on zabrał ją najpierw i przeczytał i mówi, to będzie genialny tekst na melodram, dlatego że tam są emocje. Tam są po prostu skoki emocjonalne, w które dla aktora są po prostu, dają taką możliwość zagrania wszystkiego. Ja zresztą to kocham właśnie w monodramach. Chociaż monodram też jest pewnego rodzaju, ta forma jest trochę bolesna. I kiedy gra się właśnie ciągle gdzie indziej, ciągle trzeba przebijać się
1: i poczuć tę inną publiczność,
0: tak.
1: Te emocje, te energie.
0: Tak, tak, i też to, że to nie jest teatr państwowy, teatr po prostu, który, albo nawet prywatny. My jesteśmy teatr w walizce Małgorzaty Bogdańskiej, Marka Koterskiego. My nie jesteśmy żadną firmą, my po prostu sobie tak nazwaliśmy to. Zresztą jak Marek zrobił już tą adaptację i Krystyna Janda się zgodziła, żebyśmy mogli to pokazać w Polonii i grać, to miałam do tego czasu, już byłam gotowa, miałam 2 miesiące, bo to było tak, że w listopadzie byliśmy już gotowi ze spektaklem, a premiera miała być 26 stycznia. No więc to już, ja mówię, Marek, ja zwariuję, ja po prostu zwariuję, jeżeli ja będę teraz czekać, co będę grała dla pieska, albo dla ciebie, będziesz siedział na kanapie i w kółko będziesz tym jednym widzem. I postanowiłam poszukać miejsc charytatywnych. To znaczy miejsc, gdzie będę mogła zagrać charytatywnie do publiczności, która nie może wyjść do teatru. I o to chodziło. Właśnie teatr w walizce, on dotrze wszędzie.
1: Żeby teatr przyjechał do publiczności.
0: Grałam w więzieniu dla kobiet. W domach starców, w hospicjach, na Miodowej, w jadłodalni dla bezdomnych. I powiem szczerze, że to mi dało siłę. No mi dało siłę i dlatego teraz też dalej gram takie spektakle, ale takie charytatywne. Ale ja już się nie boję tego, że będzie jakaś dziwna scena, nie taka jak bym chciała. Czasami przecież nie było świateł, grałam przy takim pełnym świetle, nie dało się zrobić ciemności. Ale to właśnie spowodowało...
1: Te doświadczenia budują.
0: Tak, to jest doświadczenie i dlatego... Na przykład ta mała scena w Kalinowym Sercu, która jest trudna, bo tam najczęściej przecież są muzyczne, prawda? Aktor stoi i ma mikrofon, a ja jednak robię figołki na scenie, na tej maleńkiej scenie, muszę co chwila wstać. Cały czas jest jak pewnego rodzaju improwizacja, bo zresztą to jest ważne i w aktorstwie, żeby stwarzać, a nie odtwarzać.
1: Tak, tak.
0: Zresztą Marek zawsze mówi, pamiętaj, graj na poziomie tego, co w tym momencie czujesz. Tak jakby, jaka jesteś w tym dniu, żeby nic nie odtwarzać, żeby to było żywe.
1: Tak.
0: I to jest, no to jest piękne. Ja kocham to. Tak się złożyło wtedy, zamknięto Teatr Ochoty. Ja nagle zostałam bez pracy i takiej teatralnej i właśnie wymyśliliśmy monodram. Za to jestem wdzięczna Bogu, wszystkim i też Krystynie Jandzie, że zgodziła się.
1: Uśmiechnął do pani Małgorzaty Bogdańskiej, która dzisiaj jest gościnią w Weekendzie Kulturalnym, a zapraszamy państwa na monodram. Monodram w Kalinowym Sercu 14 maja i tytuł tego monodramu Moja droga B na podstawie książki Krystyny Jandy w adaptacji reżyserii Marka Koterskiego, a wykonanie Małgorzata Bogdańska, która, jak już powiedziałam, jest dzisiaj gościnią w studiu.
0: Jeszcze chciałam powiedzieć, że już po premierze dodałam taką pioseneczkę,
1: ach, czyli jeszcze,
0: którą włożyłam do tego monodramu. I teraz dedykuję to wszystkim dziewczynom, kobietom, ale mogą być też i mężczyźni, i no i po prostu ludzie. Mała dziewczynko, nie bój się, mała dziewczynko, kocham cię, mała dziewczynko, ty wszystko możesz, mała dziewczynko, ja ci pomogę.

0: No, to tyle. Wspaniale. A jeszcze może być, oczywiście może być dla chłopaków. Mały chłopczyku, nie bój się, mały. A moja wnuczka powiedziała, że jeszcze może być do koteczka. Mały koteczku, nie bój się.
1: Co,
0: czyli dodajemy sobie różne i po prostu, no, trzymajmy się. Czasy są... No.
1: Takie, jakie są, więc jest to być może jedna z recept na to, by ten świat był łatwiejszy, wiesz, bardziej przyjazny dla nas.
0: Tak, dla mnie to jest oczyszczające też takie.
1: Czy każdy właśnie taki spektakl, ale monodram, gdzie pani tworzy wszystko, atmosferę, rolę, interakcję z publicznością.
0: Przebieram się, mam walizkę.
1: Tak, tak. Właściwie ta scena to jest takie minimum minimorum, że tak powiem. Tak. A pani jest wszystkim, wszechświatem dla tych, którzy przychodzą i to jest duże wyzwanie dla aktora. Powiedziała pani na początku o tych swoich obawach, ale później o tym takim wzmocnieniu, o tej sile, tak, którą dało pani to spotkanie w tych różnych miejscach, z różną publicznością, tak, prawda? I wtedy no, jest ten taki tak zwany może backup, że jakby ta publiczność nie zareagowała, pani wie, z tyłu głowy ma pani takie światełko, że pani już tam gdzieś kiedyś była i może się to przydarzyć i pani wie, jak zareagować, to daje takie jednak troszeczkę poczucie bezpieczeństwa.
0: Tak. I powiem szczerze, że tam w obu monodramach zresztą, bo i w Fellinim, mam takie jakby też kontakt bliski z publicznością, bo ja w pewnym momencie wychodzę do tej publiczności i pytam, a powiedz mi, co ty lubisz? A ty? A ty? I czasami są, niektórzy mówią panią, a niektórzy książki, tańczyć, no.
1: Fajnie.
0: Teraz na przykład będę też grała charytatywnie dla publiczności ze szpitala psychiatrycznego w Tworkach. Grałam. I to też jest niesamowite spotkanie, bo oni chcą uczestniczyć w tym. Jak ja zadaję pytanie, właśnie zadawałam, powiedz mi, co lubisz, to oni zaczynali po prostu taki dialog ze mną, że musiałam to troszeczkę ukrócać, dlatego że za chwilę już byśmy nie pamiętali, o czym będzie dalej. Ale widzę wtedy, że to jest tak potrzebne tej publiczności. Właśnie ta rozmowa, to dotknięcie.
1: Takie wyzwanie w pewnym sensie, prawda?
0: Tak.
1: Zaproszenie też do współuczestniczenia.
0: Tak, to pięknie powiedziane, właśnie.
1: Taka wspólnota przeżycia na poziomie emocji też tak, jest istotna.
0: Jeszcze opowiem też taką malutką anegdotę, jak po raz pierwszy zagrałam w Więzieniu dla kobiet, pierwszy raz charytatywnie właśnie, moją drogą B. I te panie, jak weszłam do tej, nie wiem jak to nazwać, bo to wyglądało jak taka większa cela i one siedziały na takich ławkach, a ja tam na tym betonie tam robiłam. I jak ja weszłam, to one wszystkie patrzyły w podłogę. Ja myślę sobie, Boże, ja zaczynam grać, one dalej w podłogę.
1: Energia, tak.
0: Dalej w podłogę. No, daję z siebie wszystko. No, pod koniec widzę, że troszeczkę, zresztą ten tekst też jest... Tam jest na przykład o kobiecie, która wypiła, zgubiła dziecko z nosidełkami. No to wszystko i ja mówię do tych kobiet i mam świadomość, że niektóre z nich były w takiej sytuacji jak bohaterka monodramu. Albo nie, nawet nie jak bohaterka, tylko jak bohaterki, o których ona opowiada. I na koniec, tego nie zapomnę do końca życia, jak już kłaniałam im się i one patrzyły wszystkie na mnie, i jak wychodziłam, to one mnie łapały za rękę. One mnie łapały, bo one chciały tego kontaktu. To jest coś takiego, co... Ja zawsze namawiam kolegów i koleżanki aktorów, żeby z tymi małymi formami, jeżeli one nie są jakby... Nie wszyscy mówią,
1: takie
0: że nie mogą, że to jest jakby...
1: w realizacji, prawda?
0: Tak,
1: że trzeba jakąś
0: tak,
1: scenografię.
0: Że jeżeli mogą, to niech szukają tych miejsc, bo ja sama szukam tych miejsc. Ja wybieram je i dzwonię tam i mówię, że mogę zagrać. I wiem, teraz na przykład też i w Centrum Alzheimera na Wilanowskiej mam z nimi kontakt. I to jest tak piękna i wdzięczna publiczność. Ja, o broń Boże, nie oceniam publiczności, tylko mówię, że to jest inna publiczność i do niej trzeba... Wiadomo, że oni mogą ci przerwać spektakl. Nagle po prostu jakaś pani mówi, ładniej w kapeluszu, ładniej w kapeluszu. Na przykład na Fellinim i Giuliecie. Ale ja dalej mówię, uśmiecham się, że fajniej w kapeluszu i dalej gram. I po prostu to jest taka elastyczność potrzebna, ale za to kocham właśnie monodramy, chociaż tak jak mówiłam, jest to bolesne, jestem sama w tej garderobie. No, czasami jest ze mną mąż, czy reżyser spektaklu, ale czasami to jest taka samotność.
1: Tak.
0: Samotność. Tak, to nie jest, że jesteśmy w garderobie, jest pełno
1: albo
0: osób.
1: Albo też zespół na scenie,
0: tak,
1: prawda?
0: Właśnie,
1: który
0: albo
1: bardzo
0: zespół
1: wspiera. A proszę powiedzieć, jak długo trwają przygotowania, żeby tej roli się jednak nauczyć?
0: Właśnie, to
1: przed taką premierą, bo jeżeli to jest wznowienie, no tak, to trzeba sobie przypomnieć. Ale zawsze jednak trzeba się przygotować.
0: Ja myślę, że
1: to ile trwa nauka tekstu? Jak to sobie

0: aktor, aktorzy, aktorki planują. Jak teraz, pani sobie planowała?
1: Właśnie
0: pani
1: teraz już nie pamiętam nawet. Wiem, że zaczęliśmy jakieś próby, no oczywiście ja się sama uczyłam, ale też prawdą jest, że przynajmniej ja tak mam i myślę, że większość aktorów, że sytuacja sceniczna, albo to, co ustaliliśmy, albo to, co spontanicznie wyszło, ona też potem pomaga w zapamiętaniu tekstu.
0: No tak, to jest przez skojarzenia. Są różne techniki, metodologia zapamiętywania tekstu i tak jak czytamy, jak się uczymy słówek, ucząc się języków obcych, prawda?
1: Ja teraz to, powiem szczerze, nawet już się trochę mniej boję, bo kiedyś to sobie myślę, Boże, a jak ja bym zapomniała, to co się stanie? A Marek mówi, przecież nikt cię nie będzie sprawdzał. No, coś takiego jest, że ta emocja mnie poniesie, ale bywa, że coś mi tam wyskoczy.
0: Tak.
1: Ale już nie boję się tego, że mi wyskoczy.
0: Nie ma tych obaw takich stu, że zaraz, ojejku, może się coś zdarzyć. A proszę powiedzieć, czy pani w tej postaci, Moja Droga B, wciela się w kilka różnych ról, czy to jest jedna rola w tym monodramie? To jest narracja na temat życia różnych kobiet, jednej osoby, czy wciela się pani też w różne role kobiece?
1: Wcielam się opowiadając. Na przykład jak tam jest taka moja ukochana komediowa, też taka scena, jak bohaterka mówi, że produkcja filmu wysłała ją do spa, żeby wyglądała ładniej, żeby to się nie sfotografowało na ekranie. I ona idzie do tego spa i zaczyna opowiadać, też pokazując i naśladując te panie, które mają takie wargi i właśnie tak mówią. No i to wtedy się jakby wcielam. Ale też nie chcę zdradzić takiej... takiego czegoś, że właściwie po tym spektaklu trzeba by się zastanowić, czy moja droga B to jestem też ja, czy to jest przyjaciółka, a może to jest przyjaciółka, która jest we mnie. To już jakby do odpowiedzenia.
0: Takie alter sobie. Ego,
1: tak.
0: Prawda? No ale to jest refleksja dla
1: tak, bo tam jest na przykład taki fragment. Całuję cię, moja droga. Ty jesteś na mnie skazana. Dlatego się przyjaźnimy, że ja jestem ciągle w stanie lekkiej manii, a ty ciężkiej depresji. I dlatego nasza przyjaźń może istnieć. I to też właśnie może być ta dwubiegunowość, może być wszystko.
0: Dowolność interpretacji. Tak. Proszę państwa, te i inne wrażenia, to zapraszamy państwa do współodczuwania i przeżywania. 14 dzień maja, Kalinowe Serce w Warszawie. Spektakl Moja Droga B. Monodram Małgorzaty Bogdańskiej, jak już to mówiłam wcześniej, na podstawie książki Krystyny Jandy, adaptacja i reżyseria Marek Koterski. W roli głównej w tym monodramie pani Małgorzata Bogdańska, która dzisiaj była gościnią w weekendzie kulturalnym.
1: O, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękujemy.
1: Jest to tak wspaniale.
0: I my państwa zapraszamy na ten monodram.
1: Zapraszamy.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Umowa na sejf podpisana, a premier mówi o zwiększeniu bezpieczeństwa. Polska może otrzymać z unijnego projektu zbrojeń 44 miliardy euro. Szef rządu mówił, że to znacząco wesprze naszą obronność.
1: Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To jest gigantyczna kwota. To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy, w polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym, w nasze możliwości technologiczne.
0: Jeszcze w tym miesiącu Polska otrzyma 6,5 miliarda euro zaliczki, a kolejne środki będą napływały jako mikropożyczki w kolejnych latach. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak powiedział, że dzięki sejf polska gospodarka dostanie zastrzyk gotówki w momencie, kiedy tego potrzebuje.
2: Unijny program SAFE to duży impuls rozwojowy dla polskiej gospodarki, przede wszystkim dla przemysłu zbrojeniowego, ale nie tylko. I pojawia się on akurat w takim momencie, kiedy gospodarka potrzebuje wsparcia wobec negatywnego szoku, jakim jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, więc to jest bardzo dobry moment na to, żeby inwestycje finansowane unijnym programem SAFE były realizowane.
0: Polska jest pierwszym krajem w Unii Europejskiej, który podpisał umowę w sprawie SAFE. Nasz kraj jest też największym beneficjentem.

0: programu. Prezydent Donald Trump ogłosi 3-dniowy rozejm między Rosją a Ukrainą. Zawieszenie broni ma obowiązywać od dziś do poniedziałku i obejmie również wymianę jeńców. Zarówno Rosja, jak i Ukraina zgodziły się na te warunki. Trump napisał, że osobiście zwrócił się do Władimira Putina i Wołodymira Zełenskiego z prośbą i że bardzo docenia ich zgodę. Mam nadzieję, że to początek końca tej bardzo długiej, śmiercionośnej, zaciętej wojny, dodał amerykański prezydent. Kijów zastrzega, że jego działania będą odpowiednikiem tego, co będzie robić Moskwa.
1: Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że przy mediacji strony amerykańskiej Rosja zgodziła się na przeprowadzenie wymiany jeńców wojennych w formule 1000 na 1000. Ma również zostać ustanowione zawieszenie broni 9, 10 i 11 maja. Jak dodał, w ostatnich dniach było wiele apeli dotyczących wstrzymania ukraińskich dalekosiężnych ataków w głębi Rosji. Podkreślił, że zasada symetrii w działaniach Ukrainy jest dobrze znana i została przekazana stronie rosyjskiej. Rosjanie od kilku dni domagają się wstrzymania ukraińskich ataków dronowych na czas moskiewskiej parady wojskowej 9 maja, jednak sami nie wstrzymali ataków. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Agencja S&P potwierdza rating Polski na poziomie A- i utrzymała stabilną perspektywę. Instytucja chwali tempo wzrostu gospodarczego, ale ostrzega przed szybkim przyrostem publicznego długu. Według raportu agencji Polska pozostaje jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek wśród krajów rozwiniętych. S&P przewiduje jednak, że zadłużenie netto państwa wzrośnie w ciągu najbliższych 3 lat do prawie 70% PKB. Łódzki adwokat od trumny na kółkach przebywa obecnie w zakładzie karnym w Chrubieszowie w województwie lubelskim. Mężczyzna ma do odbycia karę 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 kobiety. Przez ostatnie 2 tygodnie był poszukiwany listem gończym. Jak informuje porucznik Paweł Kosiorek z Okręgowej Służby Więziennej, w ciągu najbliższych 2 tygodni skazany stanie przed komisją. Ta zdecyduje m.in. czy będzie odbywał w zakładzie karnym karę w charakterze zamkniętym, półotwartym czy otwartym.
2: Taka osoba staje przed komisją penitencjarną, która ocenia, do jakiego rodzaju typu zakładu zostanie ona skierowana. Uwzględnia się tam między innymi przede wszystkim w tej decyzji płeć, wiek, wcześniejsze odbywanie kary, stopień demoralizacji czy też kwestie bezpieczeństwa.
0: Paweł K. czeka na decyzję sądu w sprawie możliwości odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego. Przepisy nie przewidują odrębnej kary za ukrywanie się lub niestawienie do zakładu karnego. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć z arkuszami maturalnymi w sieci, dowiedziało się Polskie Radio. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
3: Na tym etapie postanowiłem złożyć i poprosić prokuraturę o pomoc, o zbadanie sprawy zdjęć pojawiających się w internecie z języka polskiego, z matematyki i z języka angielskiego. Zebrałem te wszystkie materiały, które mam, dowody wszystkie, które mam, więc tu jakby chyba kwestia prokuratury, pochylenie się prokuratury nad materiałem.
0: Od poniedziałku dyrektorzy szkół unieważnili egzaminy maturalne 50 osobom, które wniosły na salę telefony lub pracowały niesamodzielnie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W nocy we wschodniej połowie kraju słabe opady deszczu, temperatura od 4-7 stopni na zachodzie i północy do 8-11 na pozostałym obszarze kraju. W sobotę lokalnie większe rozpogodzenia, temperatura w dzień przeważnie od 15 do 19 stopni, chłodniej jedynie na północnym wschodzie kraju i nad morzem od 8 do 13 stopni.
4: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
5: A już teraz na naszej antenie gość, pan profesor Krystian Markiewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, kłaniam się.
5: Panie sędzio, przypomnijmy naszym słuchaczom, o co chodzi. Mowa oczywiście o... Właśnie, to też będę poprosił, żeby pan opisał nam rozróżnienie tych słów i ich znaczenia, bo w wielu mediach pojawia się informacja o tym, że Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok dotyczący czwórki sędziów. My chyba raczej powinniśmy mówić o decyzji, czy też o wydaniu zabezpieczenia.

0: zabezpieczenia.
1: Czym, ma pan redaktor rację.
0: Tak, czym właśnie decyzja, wydanie zabezpieczenia różni się od pojęcia wyroku?
1: Wyrok co do zasady jest tak zwanym orzeczeniem końcowym, merytorycznym, już rozstrzygającym finalnie sprawę, który poprzedza zwykle rozprawa, przedstawienie różnych stanowisk stron. Jeżeli zaś chodzi o to postępowanie, tak

0: nastrój, które wniosła nasza pełnomocniczka do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Stąd decyzja, stąd taka forma jak decyzja, ale to jest też forma orzeczenia, które jest oczywiście skuteczne, w pełni wykonalne i to natychmiast, bo na tym polega właśnie istota zabezpieczenia, czyli szybkie, natychmiastowe działanie.
1: Zabezpieczenie, czyli co dokładnie?
0: Zabezpieczenie, czyli jeżeli teraz mówimy o treści tej decyzji, ono jest takie, że nakazuje wszelkim organom władzy publicznej w Polsce, by nie przeszkadzały nam, czyli tej naszej czwórce sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostaliśmy wybrani 13 marca, w objęciu urzędu. A objęcie urzędu przez sędziego, znowu obojętnie, czy Trybunału Konstytucyjnego, czy zwykłego Sądu Powszechnego, czy Sądu Najwyższego, no to jest po prostu możliwość podejmowania czynności właśnie orzeczniczych, czyli takich, które sędziowie robią. Czyli co sędziowie robią, jak sama nazwa wskazuje, sądzą, powinni sądzić. I takiej możliwości po prostu nie mamy, ponieważ zarówno prezes Święczkowski, jak i wiceprezes Słuchański, z którym miałem okazję wczoraj rozmawiać, po prostu nie dopuszczają nas do pracy.
1: No i tu się pojawiają właśnie argumenty drugiej strony. Do kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie należy orzekanie w zakresie ustroju konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej, ani wykonywanie zadań Sądu Pracy. To jest oświadczenie Trybunału Konstytucyjnego. I jeszcze jeden
0: dokładnie
1: głos.
0: Rzeczniczki dodajmy. Dokładnie rzeczniczki.
1: Ale rozumiem w imieniu Trybunału. I jeszcze wiceprezes Trybunału, pan Bartłomiej Sochański, wspomniany przez pana. Pracy dla czworga nowych nie ma i nie będzie i nikt nie dopuści ich do orzekania, bo, i tu cytuję, nie nawiązali oni stosunku służbowego z Trybunałem. Co więcej, tak naprawdę Trybunał stosuje się do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ten bowiem nakazał organom państwa polskiego nie przeszkadzać w podjęciu pracy przez sędziów, a jak mówił pan wiceprezes Sochański, Trybunał Konstytucyjny właśnie nie przeszkadza, bo ich po prostu do pracy nie dopuszcza.
0: No sam nie wiem, co mam odpowiedzieć na tego typu wywód, bo to trochę działa na tej zasadzie, jak to znamy tą opowieść z filmu Sami Swoje, że sąd ma sprawiedliwość po naszej stronie, być musi. Znaczy, prezes Sochański, jak rozumiem, i prezes Świeczkowski, jako osoby, które kierują Trybunałem Sprawiedliwości, mówią, nas nie interesuje to, co mówi Europejski Trybunał Praw Człowieka. Było takie państwo. W Europie, to państwo nazywało się Rosja, które nie wykonywało orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, aż w końcu przestali być członkiem rodziny państw europejskich. I to jest to pytanie, czy my, którzy jako Polska, Polacy, zawsze chcieliśmy być w tej rodzinie państw europejskich, chcieliśmy przystąpić do Konwencji Europejskiej Praw Człowieka, która była odpowiedzią na jakieś elementarne, podstawowe naruszenia praw człowieka. Czy my dalej chcemy być w tej rodzinie, czy chcemy być pariasem Europy? Mnie to dziwi, że prezes Sochański mówi tego typu rzeczy, że no, on nie przeszkadza, nie utrudnia, bo nie robi nic. Nie, nie, nie. Obowiązkiem prezesów Trybunału Konstytucyjnego jest aktywnie dopuścić nas do orzekania. My byliśmy wczoraj w tym Trybunale. I poprosiliśmy o możliwość wejścia do pomieszczeń, które są przeznaczone dla sędziów. To nie są ich prywatne pomieszczenia, ani prezesa Sochańskiego, ani prezesa Święczkowskiego, tylko są państwa polskiego, narodu polskiego. I jakoś nie otrzymałem tych kluczy. Poprosiłem o przydział spraw, żeby móc się z nimi zapoznawać, żeby móc orzekać dla Polek i Polaków. Nie otrzymałem, więc to na podstawie ich decyzji. Nie mam możliwości, ja ani moi koleżanka i koledzy, nie mamy możliwości sprawowania urzędu. Więc tego typu wypowiedzi pana no, prezesa są mało poważne i to jest jakby wprost, bo ja to też wprost zapytałem prezesa Sochańskiego, lekceważenie tego, co zrobił Europejski Trybunał Praw Człowieka. Już tylko na marginesie dodam, że wypowiedź pani rzeczniczki odnośnie sędziów Trybunału Konstytucyjnego i sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, która jest w komunikacie oficjalnym, urąga powadze państwa polskiego i urzędników państwa. To jest po prostu poza jakimś minimalnym standardem kultury. Ja już nie mówię o czymś więcej.
1: To panie sędzio, to jeszcze dwie kwestie. Jedna wątpliwość. Dlaczego tym razem Europejski Trybunał Praw Człowieka? Bo jeżeli chodzi o nasze doświadczenia, mówię tu oczywiście o mediach, ale również o czytelnikach, słuchaczach, widzach programów informacyjnych, to w tym sporze dotyczącym

0: kwestii sądownictwa w Polsce, Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej, i tak dalej. No, do tej pory raczej zapadały wyroki czy też decyzje podejmowane przez TSUE. Po Europejski Trybunał Praw Człowieka raczej w tym sporze nie sięgano.
1: No, niekoniecznie.
0: TSUE pojawią się na pewno dużo częściej, może tak.
1: Panie redaktorze, no, pierwsza sprawa dotycząca Trybunału Konstytucyjnego, mówię już o czasie oczywiście po kryzysie konstytucyjnym, czyli po 2015 roku, to jest sprawa Xeroflor, gdzie właśnie Trybunał wypowiedział się odnośnie tak zwanych sędziów dublerów, mówiąc o tym, że jakiekolwiek orzeczenie wydane z ich udziałem, no, nie jest orzeczeniem legalnym. Notabene we wtorek mamy wyznaczoną rozprawę też dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego z udziałem dublerów. Więc Trybunał Praw Człowieka jako pierwszy wypowiedział się w sprawie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. W tej decyzji jest też nawiązanie z kolei do innej sprawy odnośnie Krajowej Rady Sądownictwa, Grzęda przeciwko Polsce. Więc tutaj doświadczenie pewne jest, ale ma pan redaktor rację w tym, że tego typu takie zabezpieczenie, które zostało wydane właśnie 5 maja, to jest sytuacja naprawdę bezprecedensowa i widać, że Trybunał dostrzegł, bo to był skład 7-osobowy, dostrzegł, że sprawa jest bardzo poważna i zagraża fundamentalnym jakimś regułom funkcjonowania państwa polskiego jako państwa, które jest w Radzie Europy. Więc to też powinna być taki poważny dzwonek i pobudka, że to nie jest jakiś tam kolejny trzeciorzędny element sporu, tylko dzieje się naprawdę coś złego, kiedy ktoś, wykorzystując swoją siłę, chce doprowadzić do prymatu siły nad prawem. A konwencja i Europejski Trybunał Praw Człowieka po to zostały powołane, żeby jednak był prymat prawa nad bezprawiem i siłą.
0: To ja się wytłumaczę z tego pytania dotyczącego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, bo nie ukrywam, że mam w tej chwili przed oczami wypowiedź pana profesora Kamińskiego z Polskiej Akademii Nauk, no, który właśnie mówił o tym, że to, co się wydarzyło, jest bez wątpienia precedensem, jeżeli chodzi o orzekanie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. No, po drugie, miał pewne wątpliwości dotyczące tego, czy rzeczywiście to, co rozpatrywał Trybunał, jest wystarczające do podjęcia decyzji o zabezpieczeniu, bo jak pisze na łamach w polityce.pl, przepraszam, to jest fragment rozmowy, jak możemy przeczytać na łamach w polityce.pl, pan profesor mówił o tym, że oczywiście Europejski Trybunał Praw Człowieka stosował tego typu rozwiązania, ale one były jednak stosowane przeważnie w zupełnie innych sytuacjach, to znaczy w sytuacjach, kiedy na przykład zagrożone było życie lub zdrowie poszczególnych konkretnych osób, chodziło na przykład o prześladowania polityczne albo o ryzyko wydalenia z kraju, gdzie taka osoba prosiła o azyl i ryzyko powrotu do kraju macierzystego, gdzie na przykład na taką osobę mogłyby czekać tortury, więzienie czy też śmierć. Natomiast po takie rozwiązania jak zabezpieczenie raczej w takich sprawach nie sięgano. Rzeczywiście?
1: I tak, i nie. Zgadzam się z tym, zresztą no, powiedziałem o tym przed chwilą, że sytuacja rzeczywiście była bezprecedensowa. Jeżeli
0: no
1: chodzi
0: to opinie i pana, i pana profesora Kamińskiego, tak, są zgodne. Tak,
1: tu jesteśmy zgodni, tak?
0: Pytanie,
1: nie
0: co
1: jest
0: dalej?
1: Prawdą, nie jest prawdą w tym, że tylko zagrożenie życia i zdrowia i wtedy Trybunał działa. Bo ja doskonale pamiętam tego typu interimy, czyli tego typu zabezpieczenia, które były wydawane w sprawie polskich sędziów. Czy co do obecnego ministra sprawiedliwości, o ile dobrze pamiętam, także Igora Tulei, czyli co do tego, co się działo w Sądzie Najwyższym. Więc takie orzeczenia już, jeżeli chodzi o ten spór o polską praworządność, już były wydawane, to jest dwa. I wreszcie trzecia rzecz. Ja oczywiście nikomu nie bronię, bo o to też walczyłem, żeby była wolność słowa, żeby każdy mógł publikować, wypowiadać się też w mediach na ten temat, co myśli. Ale jeżeli my chcemy rzeczywiście na poważnie funkcjonować w państwie, czyli w pewnym systemowym, uporządkowanym organizmie, czy w strukturach międzynarodowych, to my musimy się na coś godzić. I musimy się godzić na to, że pewne rzeczy są ostatecznie albo tymczasowo, ale jednak skutecznie rozstrzygane przez sądy bądź trybunały. I pan profesor oczywiście, że ma prawo do swojej opinii, ale organy władzy publicznej nie mają możliwości niewykonywania orzeczeń, bo wtedy będziemy mieć bezprawie. Ja inaczej, gdybym, nie wiem, skazał kogoś na karę pozbawienia wolności jako sędzia sądu karnego na 15 lat, to ktoś by powiedział, no a ja mam wątpliwości, czy sąd mógł takie orzeczenie wydać, w związku z tym nie idę do więzienia. No to co się wtedy dzieje? No to wtedy jest przymus państwa. Jeżeli ja zasądzę, nie wiem, 100 milionów złotych przeciwko komuś, a ktoś powie, no ja mam wątpliwości, czy była droga sądowa dopuszczalna, to co się dzieje? Mamy wątpliwości, czy idzie

0: Unii egzekwuje te 100 milionów złotych. No bo tak działa państwo. My w naszej konstytucji umówiliśmy się na pewne rzeczy. Między innymi umówiliśmy się na to, że pewne umowy międzynarodowe nas wiążą i są ponad ustawą. To państwo polskie przystąpiło do konwencji, to państwo polskie przystąpiło w referendum do Unii Europejskiej. I w związku z tym no, możemy mieć różne wątpliwości, możemy mieć swoje zdanie. Ale jeżeli chcemy funkcjonować w państwie polskim, w organizmach międzynarodowych, dobrowolnie, no to my musimy respektować pewne reguły gry. No bo inaczej też można powiedzieć, że źle nam się jeździ po prawej stronie ulicy, zaczniemy jeździć po lewej stronie ulicy, bo mamy taki kaprys i uważamy, że tak jest lepiej. Czym to się skończy, to wiemy.
1: Dobrze, to panie profesorze, to ja w takim razie chciałbym powrócić do tego oświadczenia rzeczniczki Trybunału Konstytucyjnego, bo tu pada jedno dosyć istotne zdanie, które brzmi bardzo poważnie. Do kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie należy orzekanie w zakresie ustroju konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej, o tym mówiłem, ani wykonywanie zadań Sądu Pracy.
0: No i czy to jest poważne? Czy to jest poważne, żeby rzeczniczka Trybunału Konstytucyjnego mówiła o tym, jakie ma kompetencje Europejski Trybunał Praw Człowieka, gdzie zasiadają tam naprawdę znakomici sędziowie, którzy po raz kolejny zajmują się sprawami polskimi i którzy wiedzą, jaki jest ich zakres kompetencyjny i tylko oni mogą zadecydować o tym, co należy do ich kompetencji, a co nie. Tylko oni. A że ze strony obecnego Trybunału Konstytucyjnego słyszeliśmy tego typu wypowiedzi, że żaden międzynarodowy organ nie może w żaden sposób ingerować w to, co mówi Trybunał Konstytucyjny, to ja to słyszę wielokrotnie. Dlaczego? Bo Trybunał Konstytucyjny w swoich orzeczeniach zamykał na przykład drogę do sądu. Naruszał artykuł 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. I w tym momencie Trybunał w Strasburgu mówił, nie możecie tak robić. Nie możecie zamykać ludziom na przykład prawa do sądu. Nie możecie ograniczać artykułu 6, czyli stał na straży naszych praw i wolności. No i stąd nie ma się co dziwić, że zresztą pan prezes Sochański wczoraj też w rozmowie z nami, sędziami, odwoływał się do tych nieszczęsnych orzeczeń trybunałów, w których to prawo do sądu w Polsce ograniczano. No, że to są ważne orzeczenia. No może są ważne, tylko dla kogo? Czy my bronimy tutaj dobrego samopoczucia Trybunału Konstytucyjnego, czy bronimy praw i wolności Polek i Polaków?
1: To panie profesorze, to jeszcze jedna kwestia. Myślę o konsekwencjach. No właśnie, znów ugryzłem się w porę w język, bo chciałem powiedzieć, tak jak rzeczywiście w większości tekstów chciałem użyć tego słowa wyrok, ale po tej decyzji, po tym zabezpieczeniu wydanym przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, sędziowie, którzy przyjęli ślubowanie w Sejmie, a nie otrzymali zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego, wysłali, również pan, wysłali pismo do prezesa Trybunału Konstytucyjnego. No i w tym piśmie między innymi możemy przeczytać, że domagacie się przydzielenia spraw zgodnie z artykułem 38 ustęp 1 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, potem wydania kart dostępu do budynku i znajdujących się w nim pomieszczeń, umożliwienia dostępu do systemów informatycznych oraz wyposażenia w sprzęt itd., itd., przekazania oryginalnych druków wszystkich dokumentów niezbędnych do udokumentowania nawiązania stosunku służbowego. To tylko oczywiście część tych postulatów. Wiemy już, jaka była odpowiedź Trybunału Konstytucyjnego, czy też jakie jest stanowisko Trybunału. No i właściwie do głowy przychodzi mi tylko jedno pytanie. Co dalej?
0: Ja zanim postaram się odpowiedzieć na to pytanie, powiem o jednej rzeczy. Żebyśmy nie tracili istoty tego całego sporu. Żebyśmy wiedzieli, po co w Polsce jest Trybunał Konstytucyjny. On jest po to, żeby chronić praw i wolności przed ewentualną nielegalną działalnością ze świata polityki, zarówno władzy wykonawczej, jak i ustawodawczej. To jest kontrola działalności tych organów, właśnie po to, żeby dbać o nasze prawa i wolności. Na przykład, nie wiem, o prawo do życia, prawo własności, pamiętamy już co do aborcji, co do praw jazdy, co do, nie wiem, jakiejś służebności na naszych nieruchomościach. Po to jest Trybunał Konstytucyjny. Jaką mamy w chwili obecnej sytuację, kiedy nas prezes Święczkowski z prezesem Sochańskim nie dopuszczają od 13 marca? Że nie można stworzyć żadnego legalnego składu, żadnego. Co to dalej oznacza? Że nie funkcjonuje Trybunał Konstytucyjny w sposób legalny, a więc nie jest w stanie bronić naszych praw i wolności. I o to spór się zasadza. Tu nie chodzi o kaprys mój czy kogokolwiek innego, ale o to, czy organ, konstytucyjny organ, Trybunał Konstytucyjny może być zawłaszczony przez, nie wiem, 2, 5, 7 osób, czy będzie jednak spełniał swoją konstytucyjną rolę, którą my wszyscy określiliśmy jako naród w referendum. Co dalej, panie redaktorze? Jak widać, między innymi po tym zabezpieczeniu nie ma praktycznie dnia, żebyśmy nie podejmowali jako sędziowie Trybunału Konstytucyjnego odpowiednich kroków. My możemy podejmować kroki na poziomie

0: ze zmagań prawnych, prób objęcia urzędu, pisania pism do sądów, trybunałów, do pracowników Trybunału Konstytucyjnego, bo oni też mają obowiązki wynikające z prawa pracy, z prawa administracyjnego i tak dalej. To nie tylko obowiązki prezesa Święczkowskiego i Sochańskiego, którzy postanowili zbagatelizować, nie wykonywać orzeczenia Trybunału w Strasburgu, więc będziemy konsekwentnie robić to, co w naszej mocy, żeby ten urząd objąć i my ten urząd obejmiemy.
1: A w jaki sposób, panie profesorze, przepraszam za to pytanie, no ale patrząc na to, jak to do tej pory wyglądało, jakie jest stanowisko obecnego prezesa, wiceprezesa, no to próbuję sobie wyobrazić, jak by się to mogło odbyć.
0: Ja będę bardzo konsekwentny co mówię, a staram się mówić o tym, co zrobiłem, a nie co będę robił. Ale jak pan redaktor popatrzy na to, co się dzieje od 13 marca i potem od 9 kwietnia, kiedy złożyliśmy ślubowanie wobec prezydenta w gmachu Sejmu, to widać, że nie ma tygodnia, żeby pewne rzeczy się nie działy. One się nie działy przez kilka lat wcześniej, a teraz się dzieją. I proszę mi wierzyć, że w tym naszym działaniu, całej naszej szóstki, bo tu jesteśmy zdeterminowani, jeżeli chodzi o to działanie i dopuszczenie nas do orzekania, chodzi o wszystkich sześcioro sędziów wybranych 13 marca. My będziemy w tym konsekwentni i będę z przyjemnością przyjmował zaproszenia od pana redaktora, żeby opowiadać o tym, co się już stało.
1: I myśli pan, że rzeczywiście, ja wiem, przed chwilą zapowiedział pan, że nie będzie mówił o tym, co się będzie działo, tylko co najwyżej może pan mówić o tym, co już się wydarzyło, ale myśli pan, że te działania rzeczywiście mogą być skuteczne, bo znów, patrząc na to, jak to wyglądało do tej pory, można mieć pewne wątpliwości.
0: Panie redaktorze, ja jestem przekonany, że tak będzie. Ja nie mam wątpliwości.
1: Dobrze, to panie sędzio, to jeszcze jedno pytanie.
0: Przez 10 lat, panie redaktorze, kiedy starałem się walczyć o praworządność w Polsce, ja cały czas słyszałem o różnych wątpliwościach, o tym, że czegoś się nie da zrobić, że na pewno się nie uda. A myślę, że teraz sądy jednak są nadal niezależne. W przyszłym tygodniu będzie wybrana Krajowa Rada Sądownictwa, niezwykle ważny organ też konstytucyjny, który również stoi na straży niezależności, niezawisłości sądów. Więc coś się dzieje. Jednak jest próba normalnego żeby Trybunał Konstytucyjny normalnie funkcjonował.
1: Profesor Krystian Markiewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: To ja dziękuję. Wszystkiego dobrego.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: No i wszystko się zgadza. Został wywołany pan Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny magazynu Liperde. O, proszę bardzo, teraz już rozmowa z naszym gościem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Myślę, że łączenie z moim kolegą, który mówił o tych scenariuszach, możliwych scenariuszach dotyczących prezydenckiego referendum, to jest dobry pretekst do tego, aby właśnie od tego tematu zacząć. O co chodzi w tej inicjatywie? Czy to jest rzeczywiście no, pewnego rodzaju próba wyjścia przed szereg, bycia bardziej, stworzenia takiego wrażenia bycia bardziej proaktywnym? Trochę jak mówił pan Kwiatkowski, ucieczki od tych tematów, które są w tej chwili dla otoczenia prezydenta niewygodne, tak jak chociażby afera z Zonda Krypto. Czy to jest być może jeszcze inny pomysł, inna polityka, inna gra? Jak to oceniać pana zdaniem?
3: To znaczy, tutaj jest kilka elementów składowych. Tak? Po pierwsze, takie referendum nie ma kompletnie żadnego sensu. Znaczy, ja uważam, że nie warto ludziom zawracać głowy wtedy, kiedy wiemy, że to, co proponujemy, ani się nie wydarzy, ani nie będzie miało żadnej mocy wiążącej, ani niczego nie zmieni. Znaczy, jedyne referendum, jakie miałoby sens w kontekście polityki unijnej dotyczącej klimatu, to byłoby referendum, notabene referendum, które dzisiaj nie jest obowiązkowe, czy chcesz wyjścia z Unii Europejskiej. Tyle. Oczywiście wyjście z Unii Europejskiej jest możliwe przy pomocy zwykłej ustawy. To też warto o tym pamiętać, przyjętej większością głosów podpisanej przez prezydenta i osobiście uważam, że należy wprowadzić poprawkę do konstytucji, która nakazuje komuś, kto chce z Unii Polskę wyprowadzić, obowiązkową organizację referendum, bo takie referendum zdecydowało o naszej akcesji. Natomiast referendum dotyczące polityki, na którą zgodził się rząd Mateusza Morawieckiego, rząd PiSu, którą Polska przyjęła i która jest wdrożona w formie dyrektywy, jest prawem i to prawo nie zmienia się w żaden sposób tylko dlatego, że

0: Prezydent Nawrocki go nie lubi i chciałby na pytanie, które zresztą jest no, śmieszne w swojej tendencyjności, czy jest zadarzeniem polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli. No, to ja powiem tak, no, do wzrostów kosztów życia obywateli doprowadziły na przykład wzrosty ceny gazu, które wynikały z tego, że Putin dokonał inwazji na Ukrainę i musieliśmy się odciąć od Rosji. Warto sobie zadać pytanie, czy my chcemy wrócić na przykład do kupowania rosyjskiego węgla, rosyjskiej ropy, rosyjskiego gazu, jeśli nie będziemy mieli tego, co pan Czarnek, kandydat na premiera PiS-u, nazywa OZE SROZE, przepraszam słuchaczy, no ale to jest kandydat na premiera, który tak mówi o panelach fotowoltaicznych, który ma zainstalowany na dachu. No jest tym po prostu ogromna doza hipokryzji. Po prostu Polska, widzimy to też po cenach benzyny na stacjach w związku z kryzysem w Cieśninie Ormus, jej wojną w Iranie, atakiem USA na Iran, że my po prostu się musimy od paliw kopalnych uniezależnić. Dlaczego? Bo ich nie mamy. A skoro ich nie mamy, to musimy je sprowadzać. A skoro musimy je sprowadzać, to albo kupujemy węgiel z Rosji, albo kupujemy gaz z Kataru. Okazuje się, że Katar jest bombardowany, będzie kłopot z tym gazem. Albo przez lata go sprowadzaliśmy z Rosji. No musimy postawić zarówno na atom, jako takie no, wspierającą chociaż drogą energię, bo ona jest potrzebna w tym miksie, i musimy postawić przede wszystkim na energię odnawialną, bo wtedy ten koszt jest jednorazowy i potem już nikogo nie musimy o zgodę pytać. Także to referendum jest bez sensu, bo niczego nie zmieni, bo w interesie polskim jest postawienie na energię odnawialną. My będziemy mieli 65 miliardów złotych z Unii Europejskiej na to, żebyśmy prowadzili termoizolację, żeby w naszych domach było ciepło, żeby nie tracić tej energii niepotrzebnie, żeby postawić na tę energię odnawialną, co jest po prostu też tańsza. Tak, węgiel jest drogi. W Polsce węgiel wydobywa się i zalega na hałdach, bo po prostu nie opłaca się go kupować. Jest po prostu za drogi. No te kopalnie trzeba zamknąć. Węgiel zanieczyszcza środowisko, zanieczyszcza nasze miasta. Tak? My nie możemy zimą wyjść na spacer z dzieckiem, bo są takie zagrożenia pyłem i mimo tego stawienia na redukcję pieców. Za to Unia też płaci. Tak? I na samym końcu jest po prostu próba zmiany tematu z niewygodnego na wygodniejszy dla prawicy. On też nie jest dla nich wygodny, bo to oni doprowadzili do tego porozumienia. Więc ETS2, czyli dalsze przyspieszanie polityki klimatycznej, jest teraz renegocjowane przez Tuska. Można dyskutować o tym, czy Unia powinna być w awangardzie tych zmian. Ja uważam, że Unia powinna postawić na swoje technologie, a nie tylko kupować z Chin. I to powinno być priorytetem. No ale to jest zupełnie inny temat i nie temat na referendum.
1: To jeszcze jedna rzecz. Powiedział pan o tym, że to jest temat wygodny dla prawicy, ale patrząc na deklarację
0: pozornie wypowiedzi... Pozornie wygodny, bo to oni za tym stoją, że mamy tę sytuację, jaką mamy.
1: Ale to jeszcze inny aspekt no właśnie tego tematu wygodnego dla prawicy, bo za tym prezydenckim pomysłem, za prezydenckim referendum zdecydowanie powiedziało się Prawo i Sprawiedliwość, ale gdy posłuchamy wystąpień na przykład przedstawicieli Konfederacji, to oni mają bardzo duże wątpliwości, na przykład dotyczące tego, w jaki sposób sformułowane jest to pytanie.
0: Nie no, to już o tym wspomniałem. No pytanie, które takie typowe pytanie z tezą, no, że po prostu można jeździć z każdym samochodem pod warunkiem, że jest czarnym, tak? No to jest, to przyznam, z jakiejś PRL-owskiej czytanki takie pytanie, tak? No, że trzeba kochać partię i w zasadzie już od razu podpowiadamy, dlaczego Słowacki wielkim poetą był, odpowiedź uzasadnij, tak? No, czy to jest po prostu, to jest śmiech na sali, stawianie takiego pytania z tezą. I ja uważam, że referendum w ogóle powinno być bardzo ostrożnie stosowane. W polskim jakby ustroju prawnym mamy referendum o bardzo wysokiej barierze 50%. I jeśli chcemy stosować tego typu instrument, to w sprawach naprawdę, kiedy ten dylemat istnieje, kiedy odpowiedź jest jakby jasna i tak, i na nie, co to oznacza, tak? Bo żeby to referendum miało jakikolwiek sens, to trzeba by powiedzieć o wszystkich kosztach i konsekwencjach, co to oznacza odrzucanie, tak? No to oznacza, że Polska nie chce być w Unii Europejskiej, to oznacza, że chcemy płacić więcej za energię, tak? Czy jesteś gotowy to zrobić? Bo Polska nie ma skąd. Polska sobie sama tego gazu nie, czy ropy nie wydobędzie, tak? Bo nie mamy takich dużych złóż. Więc referenda uważam, że mogą mieć sens sytuacje, jak na przykład takich kwestii dotyczących fundamentalnych wyborów, nie wiem, no kwestiach aborcja, czy eutanazja, czy legalizacja, nie wiem, miękkich narkotyków, takich sprawach, które ludzie rozumieją konsekwencje, ale nawet tutaj uważam, że większość parlamentarna w zupełności wystarczy, bo też jest szansa, żeby zważyć wszystkie za i przeciw, tak? Więc szczerze, to znaczy, mam poczucie, że gramy w grę Nawrockiego teraz, panie redaktorze, to znaczy on chciał, żebyśmy o tym gadali, my wiemy, że to referendum się nie wydarzy, Wiem, że to referendum nie ma sensu. Wiem, że to, tym referendum pytanie jest, pytania są tendencyjne, tak? Jak w filmie.

0: znanym i jednocześnie, że to jest próba odwrócenia uwagi od tego, jakie związki Zonda Krypto i w ogóle z tymi podejrzanymi przestępczymi kręgami ma Nawrocki, ma Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja. Szczerze nie do końca widzę sens, żeby w to brnąć. Także zapomnijmy
1: dobrze,
0: o tym temacie
1: temat.
0: I idźmy dalej.
1: To w takim razie,
0: super.
1: Ale będziemy blisko kancelarii prezydenta. Dziś nominacja na szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego dla pana Bartosza Grodeckiego. No, gdy przypomnimy sobie poprzednika i mnogość różnego rodzaju sporów, wątpliwości, emocji, które towarzyszyły poprzednikowi, no to pytanie brzmi, czy Bartosz Grodecki na stanowisku szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest jakąś szansą na uspokojenie tych wszystkich emocji, które miesiącami nam towarzyszyły przy okazji BBN-u, czy nie? I czy w ogóle to jest dobry trop w rozumowaniu?
0: To znaczy tak, ja przyznam, że nie mam, przed programem zapoznałem się po informacji, która się pojawiła z biogramem Bartosza Grodeckiego. Wydaje się, że jest to raczej urzędnik niż polityk, co jest akurat dobre na tym stanowisku, ponieważ to wymaga łączności i z wojskiem, i z rządem. Osoba, która gra w swoją polityczną grę, która nawet chyba nie zawsze do końca była spójna z linią prezydenta, tak jak to robił Sławomir Cenckiewicz. Zresztą bardzo ciekawy historyk. No, ja oczywiście się nie zgadzam z tezami wielu jego takich dość tendencyjnych prac, ale niech mi może odebrać warsztatu historyka. Natomiast no, on jednocześnie prowadził jakąś swoją ideologiczną krucjatę, miał ten spór związany z dostępem do informacji niejawnych. No tutaj niezależnie od okoliczności, jak to oceniamy, czy on powinien mieć, czy nie powinien, po prostu w momencie, w którym nie ma, to nie może pełnić tej funkcji, tak? Bo to oznacza, że prezydent nie jest informowany o kluczowych sprawach i w sytuacji takiej okołowojennej, tak? Kiedy ta wojna się toczy w Ukrainie i Putin jest nieprzewidywalny, no po prostu nie może być tego typu prostych błędów i braku przepływu informacji, jakichś sporów o nic, tak? Bo spory polityczne, spory fundamentalne, mentalne w demokracji są rzeczą normalną, ale starajmy się minimalizować spory, które są pozorne, burzowską antywodę. No i tutaj niestety Cenckiewicz prowadzał zamieszanie w BBN-ie zupełnie niepotrzebnie. I mówię, także nie było to nawet w interesie prezydenta i on się za to często musiał tłumaczyć, za jakieś niedociągnięcia i niedopatrzenia. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o Grodeckiego, to oczywiście to jest człowiek, który po pierwsze jakoś chyba związany z Morawieckim, bo to Morawiecki go na przykład uczynił jako premier, powołał na pełnomocnika rządu do spraw wielkoskalowych systemów informacyjnych UE. Był wcześniej w MSZ-cie, jeszcze za poprzednich rządów. Także PiS-u chyba wtedy zaczynał swoją karierę w MSZ-cie, ale potem służył jako konsul. Więc to uważam, no, dobrze świadczy o tyle, że no, gdyby był po prostu takim zwykłym politycznym najemnikiem, no to pewnie by się nie utrzymał za czasów Platformy w tym MSZ-cie. Jedna rzecz, która uważam, że będzie mu szkodziła i którą dobrze byłoby z góry wyjaśnić, no to fakt, że on był w MSWiA jako podsekretarz stanu odpowiedzialny za te sprawy dotyczące spraw międzynarodowych, migracji, za ten Departament Obywatelstwa, Repatriacji, ale także za nadzór nad Urzędem do Spraw Cudzoziemców. No i wszyscy wiemy o tej aferze, która dotyczy MSZ-u pisowskiego, tak? Tej aferze wizowej, kiedy doszło prawdopodobnie do no, po prostu zwykłych przekrętów i łapówek, tak? Wokół przydzielania wiz osobom, które absolutnie ich mieć nie powinny, po to, żeby mogły dalej gdzieś na zachód uciekać. I jest pytanie, jaką wiedzę miało MSWiA o tym procederze? No wiem, że była komisja, oczywiście dochodzenie prokuratury. Mam poczucie, że tutaj nie zajmowano się akurat aspektem, czy MSWiA dopełniło swoich obowiązków. No i tutaj na pewno Grodecki będzie prześwietlany pod tym kątem. Albo już był prześwietlany, tylko niekoniecznie się o tym mówiło. Ja myślę, że dobrze byłoby na wstępie, żeby rozwiać wątpliwości i żeby było jasne, że no, on absolutnie nie ma z tą sprawą nic wspólnego. Bo boję się, że byłoby źle, gdyby człowieka na tak ważnym stanowisku obciążały, być może zupełnie niepotrzebnie, ale jakieś takie polityczne podejrzenia o to, że jakiś spraw nie dopilnował, a jak wiemy, no wszyscy jesteśmy wyczuleni dzisiaj na nielegalną migrację, a prawica w szczególności. Także Nawrocki na pewno też tutaj będzie musiał dopilnować, żeby jego nowy urzędnik absolutnie był kryształowy i zapobiegawczo wyjaśnił, co na temat tej afery wiedział, a czego nie wiedział.
1: To w takim razie idąc dalej, bardzo proste pytanie. Co pana zdaniem w tej chwili dzieje się, albo inaczej, cóż przed chwilą wydarzyło się w Konfederacji? Myślę oczywiście o tej wypowiedzi Sławomira Mentzena, w której skrytykował szefa sztabu generalnego

0: Wojska Polskiego generała Wiesława Kukułę. No i o tym, jak te słowa zostały skomentowane z kolei przez Krzysztofa Bosaka, czyli no, wicelidera Konfederacji. Artur Dziambor, były poseł w przyszłości współpracujący i zarówno z panem Mentzenem i Bosakiem, mówił o tym w ten sposób. Krzysztof Bosak nie mógł siedzieć cicho i przyklasnąć temu, co powiedział Sławomir Mentzen. Po prostu są pewne granice. Możemy już mówić o otwartym sporze, czy to by było jednak trochę na wyrost?
1: Znaczy Mentzen, zupełnie szczerze mówiąc, no, to jest człowiek, który nie ma specjalnie kompetencji, żeby zajmować się czymś innym niż doradzaniu ludziom, jak unikać podatków. No, na tym się rzeczywiście zna i zdaje się, że kancelaria jego się w tym specjalizuje. A na tym zbudował swoją karierę polityczną, że o tym opowiada i sobie przy okazji napędzał klientów. Natomiast jak chodzi w inne tematy, no to widać te mielizny intelektualne. Znaczy to jest człowiek, który być może posługuje się jakimiś kalkami, ktoś mu coś podsunie, on nagra TikToka. W momencie, w którym się musi z tego wytłumaczyć, no to w kampanii prezydenckiej, czy w konfrontacji z kimkolwiek, tak? Czy to jest Ryszard Petru, tak, który był notabene ośmieszany wiele razy swoimi niezręcznymi wypowiedziami. Czy to jest Mateusz Morawiecki, którego zaprasza Mentzen do programu, tak? Czy to jest Sikorski na piwie? No on tak naprawdę przegrywa każdą konfrontację i nie potrafi przekonująco wyjaśniać swoich dziwnych, bardzo często zbitek poglądowych. I Mentzen w tym momencie, w którym on zaczął się wypowiadać na temat wojska, też tak do końca nie wiadomo czemu, nagle postanowił się zająć tematem, którym się nigdy wcześniej nie zajmował, się na nim po prostu nie zna, no jakby zaprocentowało to, że dwóch liderów istnieje w takim no, papierowym małżeństwie, tak? Znaczy ta partia istnieje na papierze, to jest partia, którą my przyjmujemy, że o, istnieje Konfederacja, no to jest partia czysto, bym powiedział, techniczna, tak? Tak naprawdę są narodowcy i jest Nowa Nadzieja, czy jak ona się tam teraz nazywa, partia Mentzena, które funkcjonują tak de facto zupełnie osobno. I oni tylko
0: Imperium kontratakuje chyba w tej
1: Imperium,
0: chwili, tak mi się
1: tak,
0: wydaje.
1: Tak. Za chwilę będzie zemsta Sithów albo jeszcze jakaś kolejna część
0: Gwiezdnych
1: Wojen.
0: Nie, to jeszcze powrót wcześniej.
1: Może być powrót Jedi, ale to ja uważam, że to zdecydowanie na wyrost tutaj, jakikolwiek powrót Jedi. To znaczy powrót Jedi to by chyba oznaczało, że musiałby do nich znowu przystąpić Janusz Korwin-Mikke. To wtedy mogliby tę nazwę przyjąć. Ale mówiąc już trochę bardziej serio, no nie da się w ten sposób funkcjonować w środowisku politycznym, które ma przedstawić program swoim wyborcom i powiedzieć, jaką wizję polityki i do jakiego obozu politycznego oni należą. Tak? I widać ewidentnie, że Mentzen ma chrapkę, żeby funkcjonować jakoś trochę poza tym wszystkim. Samodzielnie na kontrze do PiS-u i PO. Bosak ewidentnie czuje się częścią tego obozu szerokiej prawicy pod wodzą PiS-u. No i w takich sprawach fundamentalnych jak stosunek do wojska, gdzie Mentzen no po prostu no obraził, tak? To nie chodzi o to, że on wygłosił jakąś kontrowersyjną opinię, no po prostu obraził raczej chyba dość bezpodstawnie generała, który można go różnie oceniać, tak? On też był nominantem jeszcze za czasu Prawa i Sprawiedliwości. Znamy te słynne dymisje, nie do końca wytłumaczone, tak, dwóch generałów niedużo przed wyborami. Są problemy kadrowe w polskim wojsku, tak? Natomiast nie można o nich mówić w ten sposób. I Bosak, który jest z kolei człowiekiem znowu, no, wywodzącym się z tradycji endeckiej, tak, tradycyjnie prorosyjskiej, bardzo takiej, bym powiedział, podporządkowanej ideologii kościelnej. Natomiast jednocześnie jest to facet poważny, to znaczy on na pewno, jak zwłaszcza na swój wiek, ma ogromne doświadczenie, wypowiada się często w sposób taki, bym powiedział, propaństwowy. I akurat tutaj, no myślę, że jakby to przy nim Mentzen wyszedł na chłopca w krótkich spodenkach. Pytanie, czy ten, nawet nie to, że konflikt, ale taki po prostu rozjazd, funkcjonowanie w dwóch równoległych rzeczywistościach i mając chyba de facto różne cele polityczne, oni będą w stanie dalej funkcjonować jako jedno środowisko, które, mówię, pozornie jedno środowisko, tak? To są dwa środowiska, które łączy jakiś tam interes, im się opłaca startować razem i te udawać, że nie ma tych różnic między nimi. Te różnice są. I one wyjdą bardzo ostro przy negocjowaniu miejsc na listach wyborczych, a później, kiedy trzeba będzie po wyborach zrobić rząd. No i ja bym chciał, żeby wyborca Konfederacji miał jasność. Czy jak będzie trzeba robić rząd z PiS-em, z Czarnkiem, czy z Morawieckim, czy z Kaczyńskim, to oni wejdą do tego rządu, czy nie wejdą? No i wydaje mi się, że dzisiaj Konfederacja nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć.
0: Pan Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny magazynu Liberté, bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: Gość Polskiego Radia 24.
0: A w naszym studiu dokładnie naprzeciw mnie pan Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.

0: Panie redaktorze, dzień dobry, słuchacz.
1: Chciałbym zacząć od Narodowego Banku Polskiego. Kolejny komunikat, kolejna konferencja prezesa Narodowego Banku Polskiego, czyli pana profesora Glapińskiego. No i chyba to, co wszystkich najbardziej interesowało, pytanie, czy można mówić o zaskoczeniu, czyli informacja dotycząca straty NBP, która wyniosła rekordowe 36 miliardów złotych. Co ciekawe, sam prezes całą tę sytuację tłumaczył w dosyć prosty sposób. Mówił, że te wszystkie takie sensacyjne doniesienia to jest czysta manipulacja, bo mówił tak, wynik finansowy zależy głównie od kursu złotego. Kiedy złoty jest mocny, pojawia się strata, a kiedy słabnie, pojawia się zysk. To jest naturalny mechanizm.
0: Przypomnę, że akurat ta część aktywności Narodowego Banku Polskiego stała się najbardziej rozpoznawalna od momentu wystąpienia ówczesnego wicepremiera Andrzeja Lepera, który wskazał, że w NBP znajdują się środki, które de facto były właśnie wynikiem wówczas przeszacowań kursowych i nagle według wartości księgowej pojawiała się albo nadzwyczajne właśnie zyski Narodowego Banku Polskiego, albo straty. Także to jest w dużej mierze kwestia właśnie księgowania różnic kursowych. I tak na dobrą sprawę warto zadać sobie pytanie, czy Narodowy Bank Polski jest miejscem, gdzie w jaki sposób powstaje realny zysk i realna strata. Bo póki co to w dużej mierze to są właśnie księgowe sprawy.
1: Chodzi o księgowość? Naprawdę, bo myślę, że osoby niezorientowane tak dobrze, jeżeli chodzi o tematykę ekonomiczną, o to, jak na przykład wyglądają tego typu rozliczenia, no mają trochę inne wyobrażenie. No albo nam starcza do pierwszego, albo nam nie starcza do pierwszego. Albo wydajemy za dużo i wtedy mamy na początku kolejnego miesiąca debet, albo mamy oszczędności. W przypadku takiej instytucji jak Narodowy Bank Polski wszystko zależy od tego, w której rubryce co wpiszemy i w zależności od tego mogą nam wyjść zupełnie różne wyniki?
0: Nie tyle w od rubryki do...
1: bardzo uprościłem te czynności.
0: No to właśnie dlatego panuje taki popularny obraz od czasu właśnie wystąpienia Andrzeja Lepera związany z Narodowym Bankiem Polskim. Stąd można właśnie odnieść wrażenie, że jest to instytucja, która może w sposób czarodziejski pokazać zarówno nadzwyczajny zysk, jak i zauważalną bardzo wysoką stratę. To nie jest przedsiębiorstwo o charakterze rynkowym, które gdyby podawało takie komunikaty o stratach, to musiałoby się liczyć z poważnymi konsekwencjami. Jakby nie było, jest to instytucja, która jednak ma określony monopol i stąd jej komunikaty możemy przyjmować do wiadomości.
1: No ale bardzo często pojawiały się takie komentarze mówiące o tym, że to, czy NBP ma w danym roku zysk, czy też stratę, bardzo często wynika z tego, kto nominował prezesa i kto w danym momencie sprawuje władzę.
0: Jeżeli się odwołamy do ujawnionych kiedyś taśm z podsłuchu, to jeden z ówczesnych prezesów NBP-u właśnie tak powiedział, że to kwestia, jak ma ten wynik wyglądać w pewnym momencie.
1: Także... No to przepraszam, to jednak kreatywna księgowość. No przepraszam za to określenie, ale to
0: Kreatywna księgowość jest bardzo popularna na świecie, zarówno po stronie rządów, jak i instytucji prywatnych. Na afera Enronu, która spopularyzowała, można powiedzieć, kreatywną księgowość, no pokazała, jak można straty księgować i pokazywać akcjonariuszom jako potencjalne, spodziewane zyski.
1: Czyli dobry księgowy to skarb.
0: Jest taki dowcip o zatrudnianiu księgowego i zdaje i dostaje pracę ten, który na pytanie, ile to jest 2 razy 2, odpowiada, a ile ma być.
1: Dobrze, no to rzeczywiście dosyć szczególne kryterium oceny umiejętności księgowego. To jeszcze jedna kwestia. Pan powiedział o tym, że Narodowy Bank Polski to nie jest instytucja, w której można coś wyczarować. To ja zapytam tak. Z jednej strony mamy informację o tych 36 miliardach

0: straty. Z drugiej strony prezes Glapiński mówi o tym, że nadwyżka, czyli niezrealizowany zysk na złocie, wynosi obecnie około 160 miliardów złotych. I taki przeciętny zjadacz chleba, który nie zna się na ekonomii, może się w tych informacjach trochę pogubić. No zaraz, no to mamy zysk niezrealizowany, ale zysk, czy mamy jednak stratę?
1: Co to znaczy niezrealizowany zysk?
0: Ja nie wiem.
1: Po prostu niezrealizowany. To znaczy, że wartość złota, które było wcześniej kupowane po innych cenach, dzisiaj jest więcej warta i według właśnie zapisu księgowego, dzisiaj po przeszacowaniu wartości złota po aktualnym kursie jest to warte znacznie więcej niż po cenie zakupu. Ale to jest...
0: No, no tak, ale Narodowy Bank Polski nie jest instytucją powołaną do tego, żeby handlować złotem w zależności od tego, czy to złoto ma zwyżkę, czy jest na minusie. Bo to jest trochę jak z mieszkaniem. Kupuję mieszkanie za pół miliona, sprzedaję za milion, tylko tyle, że muszę gdzieś mieszkać. Skoro ceny mieszkań skoczyły dwukrotnie, to znaczy, że to nowe mieszkanie, które sobie kupię za ten milion, no ono też będzie droższe niż to mieszkanie, to samo mieszkanie kilka lat wcześniej.
1: Można powiedzieć, że tak powinno być, jak pan redaktor twierdzi. Natomiast proszę zauważyć, co robią banki centralne różnych państw. No, Bank Centralny Francji przecież przyznał się do tego, że część tego złota odsprzedał naszemu bankowi, zarabiając dosyć pokaźne na tej transakcji kwoty. Inne banki centralne zajmują się handlem bitcoinami chociażby i też okazuje się, że mają nadzwyczajne zyski z tytułu dokonywania transakcji na tej kryptowalucie. Także mamy zupełnie inne zachowania banków centralnych w dzisiejszej dobie niż jeszcze, jak to wynikało z statutu, pilnowanie wartości swojej walut.
0: To jeszcze jedna kwestia, bo oczywiście ta informacja o tych 160 miliardach złotych niezrealizowanego zysku to w jakiejś mierze była odpowiedź na te zarzuty mówiące o tym, iż ta informacja o stracie 36 miliardów złotych ewidentnie pokazuje, że pomysł tego programu Safe 0 złotych był absolutnie nierealny, no bo skoro NBP wykazuje tak duże straty, no to skąd miałby mieć pieniądze właśnie na sfinansowanie tego programu, prezydenckiego programu Safe 0 złotych i te 160 miliardów to było odpowiedź pokazująca, że te możliwości mimo tej straty jak najbardziej by były. No to teraz od tego Safe 0 złotych przejdźmy do tego zwyczajnego Safe. Dziś o godzinie 13:30 podpisanie tego porozumienia. Prawie 44 miliardy euro, 120 projektów. Co to oznacza dla takiej gospodarki jak polska gospodarka? Bo to są pieniądze mniej więcej porównywalne do tego, co w tym roku, czyli w 2026 roku, Polska w całości z własnego budżetu ma wydać na obronność.
1: Przeliczmy to na złoty polski. To jest 190 miliardów. Na kontach polskich obywateli w bankach, nie mówię o pieniądzach trzymanych poza systemem bankowym, na początku tego roku znajdowało się ponad 1 700 000 000 000 złotych. Stąd od lat Centrum imienia Adama Smitha i też w tym roku przypomnieliśmy, że jeżeli co do zasady wszystkie strony naszej polityki zgadzają się, że zbrojenia w obecnej sytuacji są konieczne, a przypomnijmy, że pierwsza agresja Rosji na Ukrainę miała miejsce już w roku 2014, to mieliśmy ponad, jak widać, dekadę na dokonanie bardzo zasadniczych zmian, jeżeli chodzi o i sektor zbrojeniowy, polski szeroko rozumiany, łącznie z rosnącym sektorem prywatnym, jak i finansowanie. W momencie ataku Rosji na Ukrainę, tego pierwszego, stan wtedy oszczędności naszych obywateli przekraczał 1 000 000 000 złotych na kontach w bankach. Stąd kapitał własny był dostępny na finansowanie programów zbrojeniowych pod warunkiem, że na przykład do realizacji takich programów zbrojeniowych zostaną użyte celowe papiery wartościowe, a mówię to o publicznym liście zastawnym, który polski rząd za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego mógł wyemitować na rozbudowę czy to Huty Stalowa Wola, czy wielu innych już istniejących polskich fabryk. Także tu

0: tej czekanie na pieniądze z programu SAFE, one mogłyby być wyłącznie dodatkiem przy tej skale już zakumulowanego kapitału, który jest po stronach samych polskich obywateli. Nie mówię tutaj też o pieniądzach, które firmy trzymają na kontach bezproduktywnie, nie przeznaczając je na inwestycje. I trzeba też dokonać wstecznej analizy, na przykład dlaczego nie było efektu programu offsetowego Ameryki dla Polski w latach 90., który był też głośno zapowiadany jako program, który ma jak czarodziejska różdżka odmienić polski sektor zbrojeniowy.
1: To przepraszam, mówimy jeszcze między innymi o F-16, tak?
0: To jeszcze przed F-16. Mhm. F-16 było jedyną praktyczną realizacją programu de facto offsetowego, natomiast cały ten wcześniej program offsetowy, przeliczanie 1 dolara na 8 zł nawet, że to jest taki mnożnik, pokazywano w papierach. No jak widać, nie przyniósł efektu, ale nikt nie odpowiedział, dlaczego ten program nie wpłynął zauważalnie na poprawę jakości produkcji w Polsce naszego uzbrojenia, które i tak było na bardzo wysokim poziomie, trzeba zauważyć, i nie doprowadziło do tego, że nasze możliwości militarne się zwiększyły. Warto przy tym zauważyć, że dzisiaj, w zeszłym tygodniu, prezydent Ukrainy oświadczył publicznie, że Ukraina eksportuje broń mimo prowadzenia tego konfliktu, i eksport broni przez Ukrainę jest jednym z bardziej dzisiaj dochodowych dla tego państwa, de facto dla elity rządzącej przemysłem. Czyli nawet prowadząc wojnę, można sektor ten rozbudowywać i jeszcze eksportować. A z takich możliwości przez ostatnie dwie dekady jakoś w bardzo umiarkowany sposób w Polsce korzystaliśmy.
1: Z czego to wynikało? No bo przecież polska zbrojeniówka, jest wiele takich głosów, miała potencjał. No oczywiście z każdym rokiem zaniedbań i zaniechań on się zmniejszał, bo zapewne konkurencja odjeżdżała nam również technologicznie. To też są pieniądze, to też są gigantyczne nakłady i to jest też czas potrzebny na to, żeby pewne rzeczy wdrożyć do produkcji, wymyślić, przetestować i tak dalej. Ale ten potencjał był. To zagrożenie, tak jak pan powiedział, ono już było całkiem realne, co najmniej od roku 2014, tym bardziej 2015. I takich ruchów za bardzo nie podejmowano.
0: Nie, i to jest raczej defekt konstytucyjnego systemu politycznego w Polsce, który nie ma mechanizmów wbudowanych, które by korygowały sytuację, zwłaszcza w obliczu realnego zagrożenia. I jak widać, nawet to zagrożenie z roku 2014 nie spowodowało, że nasz sektor dzisiaj jest, nie wiem, półtora, dwa razy większy, produkuje znacznie więcej, eksportuje, jest bardziej innowacyjny. Jeżeli widać na innowacje, to one się pojawiały w małych, prywatnych firmach, bo miałem okazję też być na ostatnich targach zbrojeniowych w Kielcach i się okazało, że przy tym poziomie skomplikowanych procedur, decyzji, zezwoleń, koncesji, polskie firmy zbrojeniowe prywatne postanowiły produkować uzbrojenie, ale rozkładając to na elementy pierwotne, które nie wymagają zezwoleń. Czyli można powiedzieć, że można zbudować pocisk, ale dzieląc każdą część tego pocisku na oddzielną część, która nie wymaga koncesji. Tak upraszczając sytuację, i większość moich rozmówców, z którymi miałem tam okazję porozmawiać, no łatwiej im sprzedać swoje różne uzbrojenia za granicę, i to dosyć odległe, które dostrzegają wartość właśnie różnych rozwiązań innowacyjnych, niż polskiemu rządowi, który by je, te właśnie innowacyjne różne rozwiązania przekazał polskiej armii. Także to jest wewnętrzna bardziej bariera i różne błędy w systemie, które nie zostały do tej pory, że tak powiem, ani zdiagnozowane, ani opisane. Odwołam się do takiego raportu, który miałem okazję w zeszłym roku czytać kongresu, gdzie armia amerykańska postanowiła przejść na technologię blockchain ze względu na, po pierwsze, przejrzystość

0: procesów logistycznych w armii amerykańskiej, czyli dostaw uzbrojenia każdej części i jakby co się z tym dzieje, a jednocześnie stwierdzono w tym raporcie, że dzięki właśnie technologii blockchain armię amerykańską udało uwolnić się od różnych korupcyjnych zagrożeń. Także warto byłoby spojrzeć, jak pewne zmiany dokonują się chociażby właśnie w USA czy na Ukrainie, bo tutaj mamy bardzo bliski też przykład, jak uwolniono produkcję uzbrojenia i prywatne firmy powstają na, można powiedzieć, jak grzyby po deszczu, gdzie produkcja dronów odbywa się już na polu bitwy wręcz, bo takie technologie już tam są wprowadzone w życie.
1: No cóż, okazuje się, że doświadczenia są dosłownie na wyciągnięcie ręki.
0: Na wyciągnięcie ręki.
1: Nic tylko korzystać. Pan Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha, bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
2: Autopromocja.

0: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Szansa na współpracę i nowe otwarcie, jednak bez większych szans na zmianę narracji. To komentarze, które najczęściej pojawiają się po powołaniu Bartosza Grodeckiego na stanowisko szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zastąpił on Sławomira Cenckiewicza. O szczegółach Piotr Durys.
1: Politycy Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego ma na swoim koncie wiele sukcesów. Zbigniew Kuźmiuk z PiS zwraca uwagę na zaangażowanie Bartosza Grodeckiego w rozpoznanie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.
2: Pan minister jednoznacznie rozpoznawał tę historię jako wojnę hybrydową wytoczoną nam przez Rosję i Białoruś.
1: Mniej optymistycznie na tę nominację patrzy jednak przewodniczący Senackiej Komisji Obrony, generał Mirosław Różański. Mówi, że każda osoba, która zastąpi Sławomira Cenckiewicza, poprawi funkcjonowanie Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ale obawia się, że prezydent będzie kontynuował konfrontacyjną politykę wobec rządu.
3: Pamiętajmy o tym, że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest częścią Kancelarii Prezydenta. Niestety, ale nie oczekuję, że zmieni się ten kierunek konfrontacyjny.
1: W przeszłości Bartosz Grodecki pracował m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Umowa w sprawie unijnego programu zbrojeniowego SAFE podpisana. Polska ma z niej dostać 44 miliardy euro. Pełnomocniczka rządu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka wymieniała w TVP Info, na co konkretnie zostaną przeznaczone te pieniądze.
4: Przede wszystkim program SAM, czyli tarcza antydronowa, która stanie na naszej wschodniej granicy. Pioruny, amunicja 155, no i tankowanie w powietrzu. To jest game changer, dlatego że w nocy z 9 na 10 września, kiedy rosyjskie drony wleciały w naszą przestrzeń powietrzną, to czarno na białym pokazało, jak bardzo tej zdolności tankowania w powietrzu nam brakuje.
0: Polski rząd będzie składać do Komisji Europejskiej sprawozdania ze stanu realizacji projektów dwa razy w roku.